0: mały wpływ na te lęki, czy one są, czy ich nie ma. Możemy jedynie rozmawiać o nich z Bogiem. Ja rozmawiam o moich lękach z Bogiem i nie wiem, i myślę, że jak każda kobieta, myślę, że dowolnie do jakiego powołania nie miała, to mam pragnienie rodziny. I jestem na etapie rozmów z Panem Bogiem na ten temat. Myślę, że takiego spokoju, że Pan Bóg mnie gdzieś prowadzi. Aczkolwiek oczywiście, jak to z każdymi lękami bywa, raz ten spokój jest większy, a raz mniejszy. No i tyle. Na razie mam ludzi, z którymi tak naprawdę mogę odkrywać Pana Boga i z którymi mogę się budować. Natomiast co będzie dalej, to trudno mi powiedzieć. Nie chcę być prorokiem.
1: No ale tak, ty coś mówisz. Mam, Panie Boże, taki lęk, a Pan Bóg?
0: Pan Bóg mi odpowiada. Trudno nie odpowiedzieć, co mi mówi, tylko skoro się bałam tego, znaczy tego, że jestem, że będę sama, to też z tym było związane wcześniej to, że nie wierzyłam w siebie jako w kobietę, to znaczy w to, że jestem atrakcyjna, czy w to, że ludzie będą chcieli ze mną spędzać czas. I skoro przez te trzy lata, a tak naprawdę też przez ostatni okres pokazał mi, że kurczę, nie tylko jestem kimś dla ludzi słabszych ode mnie, to znaczy nie tylko mogę dawać coś ludziom, którzy zupełnie Pana Boga nie znają, ale że ludzie na co dzień chcą ze mną przebywać i rozmawiać, bo po prostu radośnie się spędza ze mną czas, to takie odkrycie, czy też samopoczucie we mnie jakby traktuję jako odpowiedź Pana Boga.

0: I też myślę sobie, że takie odkrycie tego, że jestem kobietą, czy tego, że pragnienia i też tego, że ja mogę stworzyć rodzinę i być za nią odpowiedzialna, też myślę, że jest jakimś działaniem Pana Boga i kolejnym krokiem, tak? A jak to będzie i jak się spełni, to tego nikt nie wie. To mogę przyjść tu za 2 lata albo 3 i opowiedzieć.
1: Mówiłaś o tym racjonalizmie, o walce. Mhm. Jak ona wpływa na tę sytuację? Przecież
0: znaczy ja nie
1: lęk plus wrogie otoczenie to już jest niedobrze.
0: Ale ja nie mam wrogiego otoczenia. Ja mówiłam, że w liceum miałam otoczenie, które są to ludzie racjonalni bardzo. Racjonalni to nie znaczy źle. No, osoby, które nie idą w życiu, znaczy nie znają Pana Boga, zazwyczaj są racjonalne i to nie znaczy, że są z natury złe. Natomiast jakby ja nigdy nie uważałam takiego racjonalizmu za coś, co może mnie prowadzić w życiu, więc jak tylko poczułam, że jest ktoś, kto może mnie poprowadzić i przez to życie, mówię o Panu Bogu, to jakby ja nie miałam problemu z rezygnacją z racjonalnego podejścia do życia, natomiast zauważyłam, jak ten racjonalizm bardzo zły wpływ ma na moje otoczenie, na osoby i tak bardzo pragnę dla każdej takiej osoby, którą spotkam, takiego zaufania w Panu Bogu, bo widzę po prostu, że samemu można pójść czasami dalej, czasami bliżej, ale nigdy do końca. I dlatego po prostu takie, no nie wiem, czy to można powiedzieć, czystej przyjaźni, sympatii chciałabym dla takich osób Pana Boga.

0: pytałeś się o to, jak ten strach i racjonalizm. Myślę, że strach i racjonalizm może człowieka, jak mój przykład pokazuje, doprowadzić do dwóch rzeczy, że póki sam człowiek się spiera z nim, to upada, albo się niszczy, no albo udaje, że wszystko jest w porządku do jakiegoś momentu, no a później to spotyka Pana Boga, czyli potem to już może Panu Bogu zaufać albo nie. Myślę, że Pan Bóg ma swoje metody na pokonanie racjonalizmu. Widzę to po sobie, ale też widzę po osobach z mojego otoczenia, które Pan Bóg jakoś zmienia. Powolutku, bo powolutku, ale zmienia.
1: Ale walka ma tak samo momenty przegranych, czy...
0: No, są momenty przegrane i ja myślę, że na co dzień chociażby... No to, że mam strach cały czas ten, a nie zaufanie pełne Panu Bogu, że nie będę sama, no bo w końcu On jest, prawda? No to samo to, że mówię, że się boję samotności, jest przegraną walką w jakimś stopniu, prawda? Nie powinnam się bać, skoro jest Pan Bóg przy mnie. To, że tak naprawdę bywamy na co dzień skupieni na sobie albo na tym, co mamy zrobić, też nazywam przegraną walką, bo gdyby nie była przegrana, to robilibyśmy coś tam, pewni, że Pan Bóg nas dalej za rączkę poprowadzi. I są momenty, kiedy jestem pewna i kiedy jestem spokojna, jak mówiłam, ale są momenty, kiedy cały czas się zastanawiam, co ja powinnam zrobić w tym momencie. Spinam się, napinam, wypinam, smucę się. A nie po prostu ufam Panu Bogu, który jest gdzieś bardzo blisko. Natomiast myślę sobie, że ja jestem jeszcze na tyle słaba, no bo jakby zaufałam Panu Bogu w tym, że mogę mówić ludziom o Panu Bogu, że też moją podstawą w życiu nie będzie osiągnięcie czegoś w przyszłości, czy zostanie wielkim naukowcem, chyba że mnie tam poprowadzi, ale nie jest to moje największe pragnienie serca, tylko postanowiłam pójść za pragnieniem serca, to znaczy mówieniem ludziom o Bogu. I to jest tak dziwne pragnienie, że ja nie mam pomysłu na swoje życie z tym pragnieniem, więc zaufałam temu, że Pan Bóg mnie zaprowadzi gdzieś. I ponieważ nie jestem mocna wcale w tym, że wiem, co mam robić do końca swojego życia, kropka, to ja muszę ufać na co dzień Panu Bogu, więc nie ma takich walk przegranych, że na pół roku bym już nie pamiętała o Panu Bogu albo przez miesiąc na przykład, bo po prostu wiem, że tam mam siłę, że tak naprawdę bez tej siły, bez tej miłości, to nie jest przez strach bycie przy Panu Bogu, ale też przez to, że ja muszę tam wracać do Pana Boga dobrze, bo tylko On może mnie dalej poprowadzić. Myślę, że w ostatnim okresie to nawet jest tak, że ja czuję, że On chce mnie poprowadzić i że jest taki bardzo bliski mi. Ja nawet się cieszę tym, że ja go potrzebuję, że to nie jest tak, że ja mogę sama, tylko że go potrzebuję. Jest taką bardzo bliską osobą.

0: o tym, czego się boję, że chciałabym inaczej niż jest to teraz, dzisiaj, ale jednocześnie Pan Bóg daje mi ogromną radość, ogromny pokój w tym wszystkim. I to też mnie cieszy, że bez tego, co widzę, mam w sobie ogromną radość. I to też jest piękne. To trudno jest opisać w tym momencie, ale to też jest bardzo, bardzo ładne. Taka radość pochodząca tylko z zaufania, a nie z tego, co się posiada.
1: Czyli nie wiesz, jak będziesz służyć, ale mniej więcej...
0: Znaczy, no nie, ja na przykład... angażuję się w rekolekcje dla młodzieży, to znaczy po pierwsze tam jakieś współorganizuję spotkania dla bierzmowanych albo jeżdżę na te kursy Filip, na których teraz mówię te, znaczy głoszę. Tylko, że to nie jest pomysł na całe życie, to też nie jest sposób, w jaki ja będę zarabiała. Ja nie wiem po prostu, czy będę miała rodzinę i będę świadczyła rodziną o tym, że Pan Bóg jest też robiąc jakieś spotkania, czy będzie to się polegało na tym, że będę gdzieś na pół etatu w szkole, tak jak jestem teraz, będę z młodzieżą, z którą jestem i na co dzień przekazuję coś tam, jestem z nimi po prostu i tak samo będę ze studentami na uniwersytecie, czy może, nie wiem, czy może jak pojadę, nie wiem, no to trudno jest powiedzieć, czy jak założę moją rodzinę, a myślę o założeniu rodziny, to może jakiś ośrodek zorganizuję? Nie, to jest mi trudno powiedzieć. Na razie jestem na studiach doktoranckich i uczę na pół etatu w szkole i to wiem i tu próbuję być tym, kim jestem. Może nie tylko angażować się w pracę, ale też w bycie z drugim człowiekiem. W pokazanie, jak w codzienności, w pracy można być człowiekiem. I też poświęcając dużo czasu na to, co może robić osoba po studiach czy student we wspólnotach, czyli w takie mówienie trochę młodszym osobom albo osobom w naszym wieku o Panu Bogu. A dalej to myślę, że jest to droga, w której ja muszę się jeszcze zbudować i odkryć to jak to naprawdę, do czego mam. To trochę kiedyś rozmawiałam nawet ze znajomym o tym i powiedział mi, że Pan Jezus też był 30 lat w Nazarecie, więc ja to tak traktuję, jak taki Nazaret, takie coś, gdzie się buduje, już trochę służy, poznaję miłość Pana Boga, już ją na co dzień przekazuję osobom wokół mnie, ale że jeszcze muszę jej więcej poznać, może być bliżej Pana Boga, żeby zrozumieć tak naprawdę, do czego mnie posyła.

0: Co buduje twoją duchowość? Mówiłaś, że starasz się chodzić jak najczęściej na mszę.
1: No tak, Eucharystia. Chodzę codziennie raczej na Eucharystię. Staram się być dwa, trzy razy na adoracji, rozmawiać z Panem Jezusem.
0: Czytam. W miesiącu, tak?
1: Nie, w tygodniu.
0: W tygodniu.
1: W tygodniu. To czasami jest 20 minut. Polecam osoby te, w którym mówię o Bogu, bo przecież nie mówi się samemu, tylko Pan Bóg mówi przeze mnie, osobom o sobie. Staram się czytać Pismo Święte na co dzień. To oczywiście rano i wieczorem modlitwa. Chodzę co miesiąc do spowiedzi, mam stałego spowiednika. Byłam na pierwszym tygodniu rekolekcji ignacjańskich, to jakiś taki krok. To też taka duchowość, to też próba milczenia w momencie, kiedy jest coś do rozważenia, to też jest próba oddawania tego Panu Bogu i niechęć wymyślenia rozwiązania już w tym momencie, tylko raczej takie próba znalezienia spokoju w tym, że się to odda Panu Bogu i posłucha się trochę cierpliwości, co dalej. I często rozwiązanie tej naszej sprawy przychodzi na przykład miesiąc później, albo dwa miesiące później, albo jeszcze nie przyszło. No i myślę, że takie też przez ten pokój, który się uzyskuje tak naprawdę w bliskości Pana Boga, to odchodzenie od tego, co nas niepokoi, a skupianie się na tym, co możemy jeszcze zrobić bardziej, żeby odkryć drogę, żeby trochę mniej szkodzić sobie przez jakieś tam lęki, a trochę bardziej pomagać ludziom przez tą siłę, którą się dzięki temu uzyskuje.

0: No, ja myślę, że mam upadki. Myślę, że mówię o 3 latach ciężkiej walki, nie? Od walki, którą przeżyłam od osoby, która się nie wierzy w siebie, nie, no, pewnie też nie znała Pana Boga. Od osoby, która się uczyła całymi dniami, która myślała, że zostanie naukowcem i wyjedzie na doktorat. Od osoby, która tam miała znajomych racjonalistów, którzy nie umieli i nie rozmawiali z nią o Panu Bogu. Od osoby, która mieszkała gdzieś w Starej Miłosnej z tatą i z mamą, która jej umarła i nie umiała rozmawiać z osobami tak o rzeczach ważnych dla niej, bo no chyba się bała też, że osoby na co dzień niekoniecznie muszą i chcą z nią spędzać czas, do mnie, która siedzi teraz tutaj przed mikrofonem. Mieszkam sama po tym, jak na początku, jak zaczęłam chodzić do kościoła na co dzień, to mój tata, to był szok dla mojego taty, pomyślał, że jestem w sekcie, więc też musiałam przeżyć walkę wewnętrzną, czy na pewno to, co rozumiem i to, co jest na co dzień, to, że spotkałam Pana Boga i to, co czuję, jest normalne, czy jest jakimś wariactwem, to myślę, że jest dosyć trudna walka wewnętrzna. To, że przestałam być chora na bulimię, to, że znalazłam swoje prawdziwe pragnienie, to, że chcę wykładać ludziom, to znaczy uczyć w szkole średniej czy na studiach, to, że mówię ludziom o Bogu, czyli poświęcam jakiś realny czas i nie boję się, że stracę. No nie, ale to są
1: upadki.
0: Ale to są zwycięstwa Pana Boga, bo przecież te zwycięstwa, czyli
1: a gdzie upadki człowieka?
0: No ale ja bym powiedziała, że te zwycięstwa musiały być osiągnięte na upadkach, prawda? To znaczy to, że jak ja powiedziałam o tym, że Pan Bóg musiał mi pokazać, że wiara jest dla mnie, że to jest normalność, że to jest normalne, że to jest prawdziwe pragnienie, no to ja musiałam się przez pół roku bać tego, prawda? To znaczy bać się tego, że jestem nienormalna, bać się tego, że może faktycznie jestem w sekcie i nie umieć tego, znaczy to było wszystko we mnie, no bo mój tata mówił jedno, ja czułam drugie, gdzieś trzeba było wybrać, prawda? Nawet czasami wbrew sobie chodzić do tego kościoła i mówić, no dobra, chodzę do kościoła, bo to czuję, bo nie umyłam teraz naczyń, umyję za pół godziny po kościele, ale właśnie tego chcę, bo w to wierzę w tym momencie, chociaż jeszcze nie wiem, dlaczego w to wierzę. No to taka jedna walka.

0: druga walka to to, że mówię ludziom o Bogu. Jeszcze sama wiem mało o Bogu, ale chcę mówić ludziom o Bogu, więc będę mówić ludziom o Bogu. To też takie trudne zagryzanie zębów. To, że w zeszłym roku nie pojechałam na doktorat do Francji, tylko zostałam i uczę w szkole. Oczywiście też zdziwienie moich znajomych.
1: Czy... To znowu zwycięstwo.
0: Ale zwycięstwo przez ból. A ile, myślę, że 7 miesięcy się zastanawiałam, czy zwariowałam, że chcę na pół etatu uczyć w szkole.
1: Czy... Ale zastanawianie się to nie upadek. Przygotowanie do zwycięstwa.
0: Tylko, że ja myślę, że upadkami jest... upadkiem jednak nazywam to, że człowiek się denerwuje, to, że człowiek niszczy siebie, no bo nie skupia się na kontaktach z innymi osobami. Ja wiem, jak mogłabym się otworzyć na inne osoby, jak mogłabym być z innymi osobami, cieszyć się. To było dla mnie to zastanawianie się, to była walka wewnętrzna ze mną samą. Ja mieszkałam wtedy przez rok, w zeszłym roku mieszkałam sama sobie. I to było niszczenie siebie. Niszczenie siebie to znaczy życie w jakimś smutku, w takim zamknięciu, w tym, że nie do końca byłam szczęśliwa w nerwach. To wszystko się odbijało tak naprawdę. To, że nie widać upadku tego, że przepraszam bardzo, ale nie znalazłam sobie kogoś na pocieszenie, czy to, że nie piłam co drugi wieczór alkoholu, czy innych upadków, które widać na co dzień. To, że tego nie popełniałam, to nie znaczy, że byłam pełna

radości osobą. To dla mnie był upadek, to, że skupiałam się na sobie, czy na jakichś tam wewnętrznych nerwach, a nie na tym, że zaufałam Panu Bogu w tym wszystkim. Nie do końca ufałam, skoro się denerwowałam.

0: Jakiego Pana Boga poznałaś? Kto to jest?
1: To jest tata, który nas zbudował i który nas buduje. Bo ja ostatnio bardzo mocno doświadczam, że to nie jest historia stworzenia, to znaczy coś, co było, tylko Pan Bóg na co dzień nas stwarza. Stwarza, to znaczy prowadzi do tego, co zaplanował od początku, ale stwarza to też odbudowuje. Stwarza i to nie my mamy siłę i my nie musimy mieć siły i też on chyba, Pan Bóg, nie chce wcale, żebyśmy mieli dużo siły, tylko chce, żebyśmy poczuli to, że on chce, żebyśmy odpoczęli w nim tak naprawdę, w Panu Bogu. Oczywiście wysilając się na co dzień w tym, co robimy, w naszym byciu z ludźmi, w pracy, w tym, co chcemy zrobić dla ludzi, w takich pomysłach, ale tak naprawdę odpoczywali w nim, to znaczy nie wypinali się z walką jakoś wewnętrzną i tak dalej, tylko zaufali mu, że tylko jak się przyznamy do tego, co jest w nas nie tak, to i zaufamy mu, to on jakoś to odbudowuje. Nawet trudno czasami powiedzieć jak.
0: A za co jesteś mu najbardziej wdzięczna?
1: Za to, że jest na co dzień. Ja wiem, że w historii świętych się zdarza, w żywotach, prawda? Czy w historii ludzi świętych się zdarzało tak, że bardzo długo nie czuli Pana Boga, nie czuli... Ja jeszcze nie doszłam do jakiegoś takiego momentu, kiedy bym przez dłuższy czas, jak zawołam w czasie burzy, Panie Jezu, budź się, bo się boję, to żeby nie stanął przy mnie. I chyba za to jestem Panu Bogu wdzięczna.
0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: To ja bym chciała się pomodlić za ludzi, którzy jeszcze nie doświadczyli tego, że Bóg jest miłością, że ich strasznie kochał. Właśnie takie doświadczenie dla takich ludzi.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
0: Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, dziękuję serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem była Asia Bąk. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: Dobry Panie Boże, dodajesz rzeczy trudne i piękne, jednak przeżywane z Tobą zawsze potrafią nas prowadzić ku dobru, jeśli tylko Tobie zaufamy. Panie, prosimy Cię teraz o Twoje słowa, o Twoje myśli, o to, żebyś Ty był Panem tego czasu, żebyś Ty był, Panie, dawcą miłości w nasze serca. Proszę Cię o to, Panie.
1: Dziękuję Ci za to, że możemy świadczyć o Tobie, o Twojej miłości. Proszę Cię, abyśmy byli dobrymi narzędziami.
0: Prosimy Cię, Panie. I Ciebie, Maryjo, serdecznie to zapraszamy. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszymi dzisiejszymi gośćmi są Magda i Jacek. Witajcie.
1: Witamy serdecznie.
0: Najtrudniejsza sytuacja w Waszym życiu?
1: Najtrudniejsze chwile przeżywałam w różnych relacjach z ludźmi, wtedy, kiedy jeszcze nie byłam tak... Byłam dalej od Boga.
2: Na pewno bardzo stresująca i taka... No, wiele wymagająca ode mnie, kiedy... Magda poroniła i
0: czy to było pierwsze?
2: Tak, to było nasze pierwsze dziecko.
0: W jakim momencie ciąży to się stało?
1: To był dokładnie pierwszy dzień 8 tygodnia. Mówię dokładnie, bo dokładnie wiemy, kiedy ono się poczęło, chociaż lekarze zawsze liczą inaczej, bo nie wierzą, że kobieta może wiedzieć, kiedy dziecko się poczęło. Także my wiemy, że to był pierwszy dzień 8 tygodnia. Także bardzo wczesna jeszcze ciąża.
0: Czy byliście przygotowani na to, co się może zdarzyć?
2: Znaczy, zakładaliśmy, że jest to możliwe, bo też tak słyszeliśmy, że często się to zdarza. Wiele jest takich przypadków. Także no, w jakiś sposób zakładaliśmy, że może tak to się wydarzyć. Natomiast no...
1: Na pewno nie nastawialiśmy się na to, nie chcieliśmy oczywiście tego, bardzo się cieszyliśmy z tego dziecka. Także radość była wielka, a potem też był smutek. To nie obeszło się bez smutku.
0: Mówiła Pani o trudnych relacjach z ludźmi, przeżywanych bez Boga jeszcze. Czy rodziny, z których się wywodzicie, przekazały Wam wiarę?
1: Tak, chociaż w inny sposób przeżywaną niż to, w jaki sposób nauczyła nas przeżywać tą wiarę, myślę, wspólnota. Myślę, że mogę powiedzieć o nas obojgu. Jesteśmy w takiej wspólnocie Szemenef, która uczy nas przeżywania tej wiary w sposób inny niż przekazali nam to rodzice. Bardziej, myślę, ufny i otwarty.
2: Mi też rodzice przekazali wiarę, ale taką tradycyjną i taki pełny sposób przeżywania wiary właśnie poznałem dopiero we wspólnotach charyzmatycznych. Na początku była to odnowa w Duchu Świętym jeszcze podczas studiów. A teraz właśnie wspólnota Szemonef.
1: Aczkolwiek rodzice na pewno mieli jakby dużo nam dali w tej materii też. To był taki fundament mocny.

0: Czy w okresie buntu mieliście nieszczęście się tak zbuntować, żeby się pokaleczyć i innych wokół?
1: Może nie w sposób taki jakby bardzo widoczny, znaczy przynajmniej ja mogę powiedzieć tak o sobie, że ja nie przeżywałam tego buntu w taki sposób tak drastyczny.
0: Czy była pani grzeczną dziewczynką tak zwaną?
1: Na zewnątrz tak, w domu różnie bywało. W domu różnie bywało, ale może nie był to tylko moment tego czasu dojrzewania.
0: A co w środku się działo, skoro na zewnątrz to nie było może tak widoczne? Jaki ten bunt był?
1: Na zewnątrz był stłumiony. Ja właśnie musiałam być tą, znaczy musiałam, czy tak sobie nadałam, że muszę być grzeczną dziewczynką. W domu sobie pozwalałam nie być. Dlatego to wychodziło w ten sposób. O czym w związku z tym tracili najwięcej moi rodzice na tym bliscy. Na zewnątrz rzeczywiście bardzo silnie tłumiłam swoje tak zwane negatywne emocje.
0: Ale jakie to były problemy, bo jest ten czas, gdy Bóg jest, jeszcze nie jest człowiek w relacji, prawda? I powodowany jest takimi zewnętrznymi bodźcami, prawda? I to one prowadzą człowieka w różne miejsca. I to, o czym można powiedzieć, prawda, w audycji radiowej. Jak możecie Państwo opisać jakby stan właśnie tych ludzi sprzed momentu, kiedy wchodzą na drogę znajdowania relacji już takiej żywszej?
2: Znaczy ja troszkę nie bardzo zrozumiałem.
0: Staram się opisać człowieka, który jakoś wychowany wychodzi z domu, wchodzi w wiek buntu i bardzo wiele osób w tym czasie robi rzeczy, których później żałuje.
2: Aha. To znaczy, jeśli o mnie chodzi, no to ja nie miałem też takiego otwartego buntu. Myślę, że tutaj też trochę jesteśmy z Magdą podobni. I ja wszystkie emocje przeżywam bardzo mocno wewnątrz i też nie, no jestem takim typowym introwertykiem.

0: mnie w rodzinie też nie okazywało się tak uczuć i nie, to było gdzieś tam, no nie mówiło się o uczuciach. Więc jakby ja wszystko też tak wewnętrznie przeżywałem mocno, natomiast z zewnątrz wydawało się, że jestem spokojny, że nic się nie dzieje. Więc jakiegoś takiego buntu otwartego nie miałem. Raczej właśnie też zawsze byłem jakimś tak, starałem się być tak w miarę poprawnym na zewnątrz, żeby to wyglądało wszystko, że jest okej. Że moja wiara jest, że chodziłem do kościoła jakoś, znaczy też nigdy nie nigdy nie straciłem wiary też tak zupełnie, aczkolwiek miałem różne tam wątpliwości, tylko że no ta moja taka skrytość nie pozwala mi wyrażać tych swoich wątpliwości jakichś, czy i
1: czy to był czas cierpienia?
0: No myślę, że tak, bo gdzieś tam wewnętrznie obumierałem i znaczy miałem taki okres po studiach, kiedy skończyłem jakby uczestnictwo w tej wspólnocie odnowy, potem zacząłem pracę i właściwie nie byłem w żadnej wspólnocie. Moja wiara ograniczała się do uczestnictwa we mszy świętej niedzielnej w zasadzie i wtedy tak czułem, że z każdym rokiem gdzieś tracę poczucie sensu jakiegoś, tak to wszystko, to życie staje się takie monotonne, nie mam jakiejś wewnętrznej radości w ogóle, no gdzieś to moje życie tak sobie płynie, ale jakby no nie czuję tego, że żyję i że nie ma to jakiegoś większego sensu. No i dopiero kiedy poznałem wspólnotę, a poznałem ją przez chór, który istnieje na łonie wspólnoty, a jestem z zawodu muzykiem i tak się zdarzyło, że akurat ten chór miał próby w mojej parafii i po prostu przyszedłem pewnego razu właśnie, żeby zobaczyć, co to jest. No i od tego się zaczęło. Potem wyjechałem do Francji właśnie z tym chórem taką sesję churalną z koncertami ewangelizacyjnymi. To wszystko jakby zaczęło na mnie tak oddziaływać, że zobaczyłem nagle zobaczyłem, że jest faktycznie Bóg, że On mówi do mnie w Słowie.
1: Czyli historia zaczęła toczyć się w drugą stronę.
0: Tak.

0: Więc mnie chyba też podobnie jakby nie umiałabym
1: czas znaleźć... smutku?
0: Nie umiałabym znaleźć chyba takiego momentu przełomowego, że do tego momentu było tak, a po tym momencie inaczej. Ja myślę, że to też się z czasem jakby rozwijało, ta przyjaźń z Bogiem. Bo...
1: Ale jeszcze mówmy o tym okresie,
0: tak,
1: kiedy się nie rozwijała. Mhm.
0: Więc ja pamiętam, że od dziecka gdzieś tam się plątałam przy kościele, a to byłam w jakiejś scholi, potem w jakiejś takiej grupie dla młodzieży, później dla już osób uczących się i pracujących, więc gdzieś cały czas byłam przy tym kościele, potem różne rekolekcje, więc myślę, że Pan Bóg działał tak stopniowo na moją duszę i serce. Potem rzeczywiście była wspólnota. To, co może, jak tak patrzę wstecz, to, co było wcześniej, to było mniej zaufania. Chyba tak to bym przede wszystkim nazwała.
1: Ale jak... ten świat, który jest wokół i który jest pełen pułapek i takich łatwych przyjemności i takich propozycji, które no właściwie normalnie się przyjmuje. Czy to nie było zagrożeniem?
0: Wcześniej, tak?
1: Tak.
0: Znaczy rozumiem, że chodzi o takie pułapki, w które wpadają młodzi ludzie, tak? Ja myślę, że tutaj rzeczywiście dużą rolę odegrał ten mój fundament, który rodzice położyli. Że ja rzeczywiście jakoś mnie Pan Bóg chronił. I myślę, że dzięki temu, co dostałam właśnie od rodziny, od świata, tego dobrego świata, jakoś mnie chroniło przed tym, żeby nie wpaść w jakieś takie no, głębokie dołki, które zostawia świat ten, który niekoniecznie dąży do dobrego. Więc ja chyba nie doświadczyłam jakiegoś takiego bardzo poważnego, jakiejś takiej klęski w swoim wieku dorastania i wcześniej.
1: Ale czy to oznacza, że to takie szczęśliwe środowisko, czy też raczej była Pani na marginesie grupy, klasy? Nie wiem, czy ja nie myślę o świecie przez media, ale on pokazuje, media pokazują raczej, no, że to, o czym Pani mówi, jest jakąś w ogóle aberracją. No jak to? Że co? Że nie pije, nie pali chłopak, dziewczyna?
0: Znaczy myślę, że tak, że ponieważ ja gdzieś zwykle byłam właśnie blisko kościoła i w tym wieku najbardziej chyba podatnym na takie wpadki różne,

0: byłam zafascynowana ludźmi, którzy byli ze mną w grupie przy kościele. I tam naprawdę to było tak zwane bractwo radości. W dodatku było to w małym miasteczku pod Warszawą i to też myślę, że miało, jakoś mnie chroniło. Bo tam nie wszystko dochodziło ze świata. I ja tak bardzo mocno wrosłam w to środowisko przykościelne, że ono mnie bardzo chroniło. Tam były inne wartości i tam się lansowało te wartości i było się z nich dumnym. Także ja rzeczywiście chadzałam na prywatki w liceum, ale zwykle nie byłam osobą, którą się pierwszą zapraszało. Albo czasem się wręcz nie zapraszało, bo nie dotrzymywało kroku, na przykład w piciu, prawda? Więc myślę, że ten czas rzeczywiście był taki chroniony. Chłopcy byli, owszem, ale też gdzieś miałam w głowie taką granicę, której chyba nigdy nie przekroczyłam. Dzięki właśnie temu wzrastaniu w to środowisko.
1: I teraz, jak rozumiem, poznaliście się we wspólnocie.
0: Tak.
1: I teraz jak trafiła pani do tej wspólnoty?
0: W pewnym momencie zaczęłam szukać jakiejś wspólnoty, bo wspólnota, w której byłam, troszkę zaczęła się rozsypywać. I pojechałam na Światowe Dni Młodzieży w 2000 roku do Rzymu, razem właśnie ze wspólnotą Szemenef, bo również osoby spoza wspólnoty oczywiście mogą tam razem ze wspólnotą jeździć. I w pewnym momencie poczułam, że taki impuls, że naprawdę muszę porozmawiać z jakąś osobą ze wspólnoty. Nie wiem zupełnie dlaczego. Poszukałam jakąś osobę i powiedziałam, że właśnie pracuję, że gdzieś też jakaś jest pustka, którą chcę wypełnić, że szukam Pana Boga w taki sposób przez jakąś wspólnotę. Tej wspólnoty na razie nie ma i chciałam to powiedzieć i nie wiem co więcej. I ta osoba zaproponowała mi 3-miesięczny wyjazd na formację taką teologiczno-biblijną do Francji. Mogłam w niej uczestniczyć. Później zamieszkałam ze wspólnotą przez 1,5 roku. Mieszkałam w Wesołej, w domu takim rekolekcyjnym, który prowadzi wspólnota. I tak potoczyło się dalej.
1: Jak w którym momencie zaczęliście myśleć o sobie inaczej niż brat i siostra we wspólnocie i kto pierwszy zaczął myśleć? O, tutaj Jacek uśmiecha się.
2: Znaczy my tak na początku to tak żeśmy po prostu się widywali we wspólnocie. Po prostu wiedzieliśmy tylko tyle, że znaczy jak mamy na imię.
0: Ja wiedziałam, że Jacek śpiewa w chórze.
2: No. I potem jakoś tak było, że wyjechaliśmy razem z młodzieżą na taki obóz letni w góry.

0: To była też wyjazd organizowany przez naszą wspólnotę. No na tym wyjeździe właśnie była Magda. No i tak żeśmy po prostu podczas tych wędrówek dość często rozmawiali ze sobą. Mi się Magda podobała, więc tak jakoś dobrze mi się z nią rozmawiało. Potem od tego czasu razem jakby nam zaproponowano, znaczy mi zaproponowano, bo Magda już wcześniej była, właśnie taką misję dla nastolatków we wspólnocie, czyli to jest przygotowywanie spotkań, weekendów i prowadzenie ich. Zaczęliśmy się przy okazji tego dość częściej spotykać. Myśmy razem pracowali w sekretariacie. No i tak wtedy sobie pomyślałem, że chyba się zakochałem.
1: Kiedy pani zauważyła, że jeden z braci jakoś wyraża zainteresowanie większe niż inny?
2: Myślę, że właśnie rzeczywiście w tej pracy w sekretariacie wspólnej. Aczkolwiek też widziałam, że Jackowi, że Jacek lubi też ze mną rozmawiać w górach. Także to były chyba takie może początki, których jeszcze sobie nie do końca uświadamialiśmy.
1: A kiedy sobie pani uświadomiła, to co pani pomyślała?
2: No mnie Jacek też się podobał. Już po tym wyjeździe w górach. Wprawdzie nie żadnych kroków nie robiliśmy ku sobie wtedy jeszcze. Ale później jak zaczęliśmy razem pracować w sekretariacie, się ucieszyłam, że Jacek będzie mi pomagał. I było mi to na rękę, że mu się podobał.
1: No i jak się myśli o poważnych sprawach, będąc we wspólnocie, mając charaktery takie jak macie? To nie było łatwe chyba.
2: I nadal nie jest. I nadal nie jest.
1: Kiedy było wiadomo, znaczy kiedy jedno wiedziało, że drugie wie i odwrotnie? Jaka to była sytuacja? Bo na pewno przez dłuższy czas to było wszystko ukrywane.
2: No ja myślę, że jak byliśmy razem... Z młodzieżą razem byliśmy w czerwcu. W październiku Jacek zaczął mnie zapraszać na wyjazdy do lasu. No więc ja już poczułam, że jakieś miejsce w sercu Jacka już zajęłam. A myślę, że jak ja odpowiadałam na te wyjazdy, to i Jacek pewnie wiedział, że mnie też się podoba. Chociaż nie wiem, może Jacek powinien sam powiedzieć.
0: Tak, tak.

0: Kiedy to przyszło na następny etap, że już jakieś konkretne kroki się robi?
1: Grudzień.
2: Tak, to był też taki wyjazd ze wspólnotą. Właśnie w Wesołej byliśmy na takim weekendzie. No w każdym razie był to...
0: Nie, to znaczy
2: była, była sesja przez wspólnotę organizowana i na tej sesji...
1: Poszliśmy jakoś na wieczorny spacer
2: na wieczorny do lasu. Spacer. Poszliśmy romantyczny do lasu, no i tam... No już... Znaczy postanowiliśmy jakoś, że będziemy kontynuować tą relację dalej.
0: Ale to było oświadczenie, czy tylko pewność, że obustronnie jest to...
2: Nie, nie, to jeszcze nie były oświadczenia na razie.
1: Nie, myślę, że taka deklaracja z obu stron, że chcemy się bardziej poznawać. No i tam też był pierwszy pocałunek.
0: Widzieliście, że jesteście dla siebie?
1: Myślę, że to nie było jak grom z jasnego nieba. Myślę, że to przychodziło też stopniowo. Myślę, że ta wspólna praca we wspólnocie, wspólne bycie w różnych sytuacjach, modlitwy, pracy, jakoś tak pomału budowało w nas takie poczucie, że ta osoba, która stanęła mi tutaj na drodze, czy Pan Bóg postawił mi na drodze, to może jest osoba, z którą właśnie mam iść do końca.
0: A kiedy Pani w sercu to poczuła?
1: Nie wiem, czy umiem znaleźć taki konkretny moment, bo...
0: Ale kiedy Pani miała pewność już?
1: No myślę, że na pewno przed ślubem. Myślę, że też dużo wcześniej, przy czym moja rogata dusza czasem się jeszcze zastanawiała, czy to na pewno jest... taka moja droga w ogóle i czy to jest ta relacja.
0: Czy ten zakon wchodził w rachubę? Czy samotność?
1: Raczej od bardzo dawna myślałam o małżeństwie, o rodzinie. Czasem pojawiała się ta myśl, ale raczej wtedy, kiedy się w relacjach z chłopcami czy mężczyznami nie działo dobrze, przynajmniej po ludzku dobrze. Ale właściwie to od bardzo dawna myślałam o małżeństwie i o rodzinie, tak.
0: Kiedy Pan już był zakochany i widział, że zaczyna się wymykać momentami, to co, była pewność, czy też...
2: Znaczy myślę, że pewność była w momencie, kiedy już postanowiłem się oświadczyć. To było... Kiedy to było? W maju? Już dokładnie nie pamiętam, ale jakoś na wiosnę.

0: I wtedy już jakoś tak, no, poczułem, że to na pewno jest to i tego. I już nie zamierzałem jakby szukać czegoś innego, rezygnować z tej relacji. I to mnie skłoniło do tego, żeby się oświadczyć.
1: Czekała pani na to?
2: Myślę, że tak. Tak. Może to nie było tak, że ja już byłam gotowa, a Jacek jeszcze nie, i ja tak oczekiwałam tego. Nie, myślę, że dojrzewaliśmy do tego wspólnie, prawda?
0: Znaczy myślę, że takim trudnym momentem był właśnie po oświadczynach, bo wtedy, kiedy ja już byłem pewien i tego, okazało się, że Magda tak nie do końca jeszcze. I dopiero wtedy zaczęły się jakieś takie wątpliwości u Magdy. Inaczej myślę, że tak mocno dotarło wtedy do niej, że to jest na poważnie i że to już trzeba się zdeklarować.
2: Czy myślę, że przestraszyły mnie też... Jacek bardzo poważnie podszedł do sprawy i powiedział, z czym to się będzie dla mnie wiązać. Na przykład z tym, że on będzie jako muzyk na długo wyjeżdżał. I myślę, że to mnie bardzo przestraszyło, bo myślę, że we mnie są jakieś takie lęki związane właśnie z samotnością. Ja chyba jakoś tak bardzo potrzebuję bliskości. I myślę, że to mnie bardzo przestraszyło. Może najbardziej właśnie to.
1: No, ale to uczciwe z drugiej strony było.
2: Tak, bardzo, bardzo. Bardzo się cieszę, że tak się właśnie to stało.
1: No, mówicie o czymś, co jest takie zupełnie kosmiczne, ale jeszcze mam takie pytanie. Czy już rozmawialiście o tym w taki sposób jak teraz?
2: Tak.
1: Nawzajem.
2: Tak. Mówiliśmy też chyba świadectwo, prawda, dla młodym. Trochę o naszej znajomości. Może bardziej pod kątem naszej czystości przedmałżeńskiej.
1: A były z tym kłopoty, czy jakoś...
2: My jesteśmy ludźmi. Ale nigdy chyba nie przekroczyliśmy też granicy, którą sobie postawiliśmy.
0: Myślę, że tak, ale kłopoty oczywiście były i nawet to nas skłoniło w pewnym momencie do takiego... twardego postanowienia, że w ogóle nie będziemy jakoś nawet takich gestów wykonywać wobec siebie
1: zwykłej
0: czułości, żeby właśnie nie rozbudzać tej sfery seksualnej. I przez pewien czas faktycznie trwaliśmy w tym. Chyba to się nawet jakoś tak złożyło z Wielkim Postem.

0: Ile trwało narzeczeństwo?
1: 10 miesięcy? W lipcu, tak?
0: No to sobie wysoko poprzeczkę ustawiliście.
2: Nie, ale znaczy ten okres...
0: Ja wiem, ale w ogóle proszę. Ale w ogóle i tak 10 miesięcy narzeczeństwa to...
1: Rzadkość dzisiaj, tak?
0: Znaczy nie wiem, czy rzadkość. Pewnie ci, którzy mają takie okresy narzeczeństwa, o tym w mediach nie mówią. A w moim środowisku akurat ja już... Moje dzieci są jeszcze za małe, a moi znajomi już dawno są po oświadczynach, więc nie wiem. Natomiast no, na pewno jest to trudne. Pani jest piękną kobietą, a jak się wykonuje różne gesty, które są normalne, naturalne, to jednak natura ludzka jest taka, że dąży do konkretu. Czy ślub był przeżyciem?
1: Tak, wielkim. Też duchowym, znaczy przede wszystkim duchowym. Przede wszystkim duchowym. Myślę, że pomogło też temu to, że odbył się na łonie wspólnoty. Błogosławił nam ksiądz ze wspólnoty. Duża część wspólnoty była z nami, jakby towarzyszyła naszemu tak. Też poprosiliśmy chór, żeby ubarwił naszą uroczystość. I też to wszystko było nawet później takie spotkanie na trawie, było w takim duchu właśnie wspólnotowym i dla Pana Boga. Mieliśmy też wspaniałe wesele, też dzięki naprawdę wspaniałemu wodzirejowi, który też tak po Bożemu poprowadził, a jednocześnie tą zabawę, a jednocześnie po prostu ludzie, którzy byli na naszym weselu, mówili, że nigdy się tak dobrze nie bawili.

0: efektem tego jest ginie dziecko. Co myślicie wtedy o Panu Bogu?
1: No ja przeżyłam taką dla mnie bardzo ważną noc wtedy, kiedy już zaraz po poronieniu. To było w ogóle niezwykłe. Nie wiem, czy będę umiała nawet to opisać słowami, bo to było takie, mam wrażenie, dotknięcie misterium Pana Boga i misterium śmierci. A jednocześnie cały czas w takim zaufaniu do Boga, że On wie, co robi. I że to ma jakiś sens, chociaż być może my teraz tego nie widzimy i po ludzku jest to wielka tragedia. Ja prawie całą noc nie spałam wtedy. Byłam w szpitalu. I to było naprawdę niezwykłe przeżycie, bo takie zanurzanie się w Panu Bogu z wielkim smutkiem, z wielkim bólem, a jednocześnie z wielką nadzieją. Było tak, to przeżycie było tak głębokie, że właśnie nie wiem nawet jakich słów używać, żeby to opisać, bo tym bardziej, że ja wcześniej bardzo się bałam śmierci, bardziej bliskich niż swojej chyba. I to było takie stawanie na progu.
0: Ale czego?
1: Między życiem a śmiercią. Nie, nie. Między życiem a śmiercią. Między doświadczeniem Boga tutaj, a doświadczeniem Boga tam.
0: Nie rozumiem.
1: Myślę, że to było takie, nie wiem, bardziej takie głębsze dotykanie Boga. Że to było jakby przekroczenie jedną nogą tego progu śmierci. Jakby jedną nogą, mimo wielkiego smutku, który przeżywam tu, po tej stronie, jakbym jedną nogą doświadczała już raju, co było przedziwnym doświadczeniem w tym momencie, prawda?
0: Czy to było nagrodą? Czy też wsparciem?
1: Wielkim wsparciem. Wielkim i taką... takim momentem, kiedy naprawdę, mimo że nie rozumiałam tego właśnie po ludzku, to wiedziałam, że to ma sens. Że to się dzieje dlatego, że Bóg tak chce i On wie, że tak jest najlepiej.
0: Jak to możliwe?
1: Nie wiem. Nie wiem.
0: Ale dlaczego On nam nie oszczędza cierpień? Dlaczego robi coś takiego? No, jak to zrozumieć?
1: Ja nigdy nie doznałam jakichś bardzo wielkich cierpień wcześniej, bo ani nie przeżyłam śmierci takich bardzo bliskich mi osób, ani jakichś wielkich tragedii też nie. Ale nawet w tych małych rzeczach, które ja lubię się przywiązywać do swoich planów i jak one się burzą, to mnie jest trudno. To czasem w takich małych rzeczach czułam, jakby mi się świat walił. I wtedy doświadczałam, że niedługo po, czasem dłużej, że to moje zawalenie się świata dało początek czemuś nowemu, czemuś lepszemu. I myślę, że te małe rzeczy, w których tak powstawałam z popiołów, górnolotnie rzecz ujmując, myślę, że to mi właśnie to budowało tak pomału taką moją pewność. Że w tych wielkich rzeczach również ten sens jest i że ta miłość Boga nie odstępuje mnie wtedy.

0: pana?
1: Czy to było?
2: Znaczy ja nie przeżyłem tego aż tak głęboko jak Magda pewnie. No też myślę z tego względu, no, że to była dość wczesna ciąża. No jeszcze jakby nawet no, to dziecko wiedziałem, że jest, ale no tak namacalnie nie było to nie mogłem tego stwierdzić. I jakby no, siłą rzeczy nie byłem tak aż tak związany z i też jakby myślę, że Magda ma bardzo duże pragnienie posiadania dzieci, natomiast ja jeszcze nie aż tak. Znaczy nie jest to we mnie takie silne i dla mnie to było znaczy na pewno przeżyłem szok w momencie, kiedy się dowiedziałem, że nasze dziecko już jest w niebie. Magda mi to powiedziała w momencie, kiedy była w szpitalu na izbie przyjęć. Ja czekałem w poczekalni. Nie wiedziałem, co się dzieje, bo jakoś nie miałem świadomości, że to już właśnie jest poronienie. I kiedy mnie poproszono, to już kiedy ta siostra wyszła, już wiedziałem, że coś jest niedobrze, bo kazała mi przynieść rzeczy Magdy, że Magda musi zostać w szpitalu. No ale kiedy tam wszedłem, właśnie Magda mi powiedziała i wtedy doświadczyłem naprawdę jakiegoś takiego wstrząsu. Ale jakby cała ta bardziej na mnie jakby wrażenie wywarła ta cała otoczka właśnie, że to ten szpital, personel, jakieś pielęgniarki, które się kręcą, nie bardzo wiadomo, o co chodzi. Ja tu wchodzę, Magda leży na kozetce, wije się z bólu. I to było wszystko dla mnie takie no mocne przeżycie, ale też jakby no właśnie ze względu na ten aspekt tego wszystkiego, co towarzyszyło temu.
0: Ale pretensje do Boga były?
2: Nie. Ja to jakoś przyjąłem właśnie ze spokojem, no bo też mam takie przekonanie, że to też stało się po coś, że Pan Bóg nam zabrał to dziecko.
0: Po co? Po co? Jak można...
3: Dowiemy się kiedyś.
0: Ale czy staracie sobie dawać ludzkie odpowiedzi teraz? Czy też to jest tylko zaufanie, że po coś?
3: Znaczy ja pozwalam sobie odczuć ból, taki ludzki ból tego rozstania.

0: później przez kilka dni po tym poronieniu, jak już wyszłam ze szpitala, bo w szpitalu jeszcze to był taki, w jakimś amoku byłam, natomiast jak tylko wyszłam, to dużo płakałam. Musiałam się jakoś tak po ludzku oczyścić, emocje jednak były silne. I teraz czasem też daję sobie takie przyzwolenie, żeby po prostu popłakać i bardzo mi w tym pomaga Jacek, jest cudowny, bo wtedy mnie przytula i wszystko jakoś wtedy jest łatwiej przyjąć.
1: Jak dawno to było?
0: 28 sierpnia.
1: Czyli bardzo niedawno. I kogo spotkacie w niebie?
0: Nasze dziecko, które już się za nas modli.
1: Ale jakie będzie? Dorosłe?
0: Małe? No właśnie, też się zastanawialiśmy nad tym. Będzie piękne. Tak jak my kiedyś. Jakoś tak nie mogę sobie też wyobrazić trochę tego spotkania. Znaczy na pewno jakoś tak widzę tą radość naszą z tego spotkania.
1: Czy Pan Bóg nie mógłby nas mniej kochać? To powtarzam pytanie Wielkiej Teresy, która kiedyś tam jakoś trafiona kolejną strzałą już nie miała tak do końca może siły, żeby to zrozumieć, prawda? No, że kolejne doświadczenie, które Pan Bóg daje. Nie mieliście takich myśli?
0: Czy ja nie jestem trafiona którąś z kolei strzałą? Może kiedyś też tak powiem.
1: Ale ta strzała była duża.
0: Duża, to prawda. Ale i lekarz dobrze opatruje. Także nawet tak bardzo nie boli, jak się odda w jego ręce.

Kim jest Bóg, który daje takie doświadczenia? Jak go sobie przez to całe wasze życie, jakiego poznaliście? Kim on jest? Jaki jest?

0: trudne pytanie.
1: Jest dobry, chociaż wydaje mi się, że to słowo jest takie jeszcze za suche. Miłujący i miłosierny. Nie wiem, może słowo miłujący w dzisiejszym świecie też nie brzmi tak, jak jakby się chciało to właśnie przekazać, prawda? To jest coś więcej niż to słowo miłujący, które my po ludzku odczytujemy, myślę. To jest coś dużo więcej, głębiej, dalej i szerzej.
2: Jest wspaniały?
1: Jest wspaniały. Jest wspaniały.
2: W jakiej intencji się pomodlimy? Może za wszystkie rodziny, które przechodzą przez tak ciężkie doświadczenia.
1: Tak. I myślę też, że ja bardzo bym chciała też się pomodlić za personel medyczny, który jeszcze nie do końca wierzy w to, że to dziecko jest już dzieckiem od samego początku.
2: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
0: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
2: Amen. Miło Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszymi gośćmi byli Magda i Jacek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: Dobry Panie Boże, niech będzie ten czas Twoim czasem, niech wszystko będzie, co będziemy mówić, na Twoją chwałę, Panie. Prosimy Cię o Twoje światło, o Twoją moc, o Twoje słowa, Twoje natchnienia. Przysłuchaj też aniołów, które będą schronili, Panie.
1: Przyjmij Ci ten działaj, Panie.
0: Oddajemy Ci
1: to, Panie. Święty do tego czasu, tego miejsca. Przyjdź. Daj dobre słowo. Prosimy Cię, Panie.
0: I Ciebie, Maria, tutaj serdecznie zapraszamy pod Twoją obronę.
2: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, nie gardzić w potrzebach naszych, a od wszelakich złych przygód zacznę zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, swojemu Synowi nas polecaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Michał Petryszak. Witaj.
1: Witam.
0: Z Panem Bogiem jest łatwiej czy trudniej?
1: Dużo łatwiej. Dużo łatwiej.
0: Czy on jest doświadczeniem Twojego życia od dzieciństwa?
1: Nie od dzieciństwa. Myślę, że nie mogę tak powiedzieć, że od dzieciństwa. Może od wczesnej młodości, ale nie od dzieciństwa.
0: Z jakiej rodziny się wywodzisz? Czy to jest rodzina wierząca?
1: Tak, to jest rodzina wierząca i praktykująca. Myślę, że tą podstawę wiary, podstawę jakiejś praktyki wiary otrzymałem właśnie od rodziców, to znaczy codzienną modlitwę i uczestnictwo w niedzielnej mszy świętej. To im zawdzięczam właśnie. Ale takie już głębsze wejście, to wejście w relacje z Panem Bogiem, to nastąpiło potem. To już, że tak powiem, jeśli mogę tak powiedzieć, sam. Też wiadomo, że nie sam, bo przez Niego, przez właśnie, że Pan Bóg mnie pociągnął do siebie, ale to już tak jakby dalej rodzice w to nie wchodzili.
0: Gdzie się wychowywałeś? Co to było za środowisko, miasto?
1: Wieś? Wychowałem się w Lublinie. Pochodzę z Lublina.
0: Jakaś taka dzielnica zasiedziała? Ludzie... Jacy sąsiedzi? Co to było za miejsce w ogóle? Wierzące?
1: To znaczy, tak, no, Lublin jest

raczej takim miastem, gdzie myślę, większość jest wierząca i praktykująca, z tego co widziałem. Różnie jest z ludźmi, którzy napływają z zewnątrz, chociażby studentami, ale miejscowi ludzie są praktykujący. Ja dzieciństwo spędziłem na takim osiedlu starszym, takim na obrzeżach Lublina, można powiedzieć. Ale szybko wszystko się zmieniło, kiedy moja rodzina przeprowadziła się na nowe osiedle. I różnica polegała na przykład na tym, że kiedy w starym bloku wszyscy sąsiedzi się znali i tam jakoś do każdego można było pójść, o coś poprosić, tak już w nowym bloku już tego nie było. Już większość kontaktów sprowadzało się do dzień dobry. I tyle. I no, pamiętam, że mnie to zawsze nie odpowiadało, ale właśnie tak to było w nowych domach.

0: Jakim byłeś dzieckiem w podstawówce? Rządziłeś w klasie, czy raczej byłeś gdzieś z tyłu?
1: Nie, mi się wydaje, że ja zawsze byłem z tyłu. Zawsze byłem z tyłu i nigdy nie próbowałem się jakoś wybić do tej jakiejś rządzącej elity. Do piątej klasy podstawówki, kiedy jeszcze mieszkałem na starym osiedlu, dużo biegałem po dworze i mało się tak zajmowałem nauką. A potem, kiedy przeprowadziłem się na nowe osiedle, to już, no, tak jakby wszystkie te moje relacje z dzieciństwa zostały jakby przerwane. No i wtedy bardziej skupiłem się na nauce. Ale nigdy też nie byłem jakimś takim specjalnie zdolnym uczniem.
0: Ale byłeś z tyłu, ale czy to było odrzucenie, czy raczej tylko takie bezpieczne miejsce z dystansem do grupy?
1: To znaczy, myślę, że bezpieczne miejsce z jednej strony, a z drugiej strony, no, moje usposobienie jest takie, że po prostu no nigdy się tam nie próbowałem jakoś rządzić, czy jakoś tak. Po prostu to wychodziło samo z siebie, z mojego zachowania.
0: Mm-hmm. Czy buntowałeś się jako młodzieniec?
1: Buntowałem się troszkę przeciw rodzicom i też w pewnym okresie swojego życia też przeciwko Panu Bogu. Był taki okres buntu, pamiętam. Był taki moment w moim życiu, kiedy nie chciałem chodzić do kościoła. Chodziłem jedynie z tego, żeby no, nikt nie miał wątpliwości, że coś się ze mną dzieje nie tak z rodziny. To był taki okres buntu.
0: Skąd on się wziął?
1: Myślę, że z samotności. Że samotność była zawsze takim moim problemem. I był okres, kiedy ja chciałem za wszelką cenę z tego się uwolnić. Tylko nie widziałem rozwiązania. Jak to zrobić? I miałem pretensje do Pana Boga, że dlaczego mnie wtrzyma w takiej sytuacji? Dlaczego tak się dzieje, skoro chodzę do kościoła, jakoś tam się modlę? Dlaczego tak jest? No, wtedy chyba sobie pomyślałem, że po prostu Pan Bóg nie interesuje się mną.
0: Ile miałeś lat?
1: To było w drugiej, przełom drugiej, trzeciej klasy liceum.

0: I czy to odwrócenie się od niego jakoś wpłynęło na twoje życie?
1: Myślę, że taka ciemność, która się stała w tym okresie, potem jakoś zaowocowała tym, że kiedy doświadczyłem jego miłości, tego, że tak naprawdę on jest blisko mnie, że nastąpił taki zwrot w moim myśleniu, w moim odczuciu co do Boga. Myślę, że to po prostu był właśnie taki upadek, który potem dzięki niemu odbiłem się, prawda, od jakiejś takiej swojej ciemności.
0: Czy ta ciemność przekładała się również na jakieś takie łamanie 10 przykazań?
1: Myślę, że sama taka ciemność samotności nie. Można powiedzieć, że grzechem w takiej sytuacji jest trwać w takim smutku i mówić sobie, że nie ma nadziei i tak mnie nikt nie rozumie i tak jest wszystko źle. Myślę, że to jest grzechem i to też było. Natomiast nie przekładało się to na jakieś takie czynienie zła ze złośliwości do Pana Boga. To było raczej takie trwanie w takim przygnębieniu, takie po prostu, można powiedzieć, usychające drzewo.
0: Ile to trwało i jak się zaczęło toczyć w drugą stronę?
1: To znaczy, trwało to? Myślę, że w jakiś stopniu i w jakiś sposób postępowało już od chwili przeprowadzki, czyli tam od podstawówki, od 6 klasy. A trwało aż do... też nie mogę powiedzieć, że trwało do jednego momentu i nagle się wszystko zmieniło. Pamiętam, że przełomem były rekolekcje w 3 liceum, kiedy przyjechali do nas jezuici i zorganizowali w kościele, do którego należała nasza szkoła, rekolekcje. I na tych rekolekcjach to był Wielki Post. Usłyszałem takie słowa: bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie, mówi Pan. I te słowa były jakoś, pamiętam, wiele razy powtarzane wtedy. I one mi wtedy dały jakoś do zrozumienia, że to nie jest tak, jak myślę, że Pan Bóg nie jest daleko, że nieprawda, że On jest kimś, kto ma ważniejsze sprawy niż ja. Po prostu poczułem, że są to jakoś słowa do mnie skierowane, że to On chce mi powiedzieć, że nie jest tak, jak myślę. Że właśnie przeciwnie, Go bardzo obchodzi to, co się ze mną dzieje i że On jest obecny w tym moim cierpieniu. To były dla mnie mocne słowa.

0: i od tych rekolekcji, od tych słów, można powiedzieć, wszystko zaczęło się odwracać.
1: To znaczy co?
0: To znaczy przede wszystkim moja relacja do niego, odniesienie, to, że ja zacząłem z nim rozmawiać. Rozmawiać jak ze swoim przyjacielem, a nie z kimś, z kim jestem na takich obojętnych stosunkach jak wcześniej. Zacząłem po prostu mówić mu o tych problemach, ale to są takie moje właśnie wewnętrzne przeżycia, a jeśli chodzi o życie, to zmienił się mój stosunek do innych ludzi. Wcześniej było to dla mnie trudne otworzyć się przed kimś i rozmawiać z nim otwarcie. Często męczyła mnie rozmowa z drugim człowiekiem, bo ja wiedziałem, że no, jest we mnie jakiś problem, o którym ja mu nie powiem, a on o nim nie wie. I to była taka bariera, jakaś nie do pokonania. I kiedy Pan Bóg już zaczął przemieniać to wszystko we mnie, ja zacząłem odczuwać radość z tym, z tego, że z kimś rozmawiam. Radość po prostu takiego bycia, życia. I też taka odwaga, taka otwartość na innych. Wcześniej miałem takie duże problemy z tym, żeby nawiązywać jakieś nowe znajomości. No i po jakimś pół roku od tego momentu, kiedy były te rekolekcje, kiedy tak po prostu wszedłem w głębszą relację z Panem Bogiem, z Jezusem też można powiedzieć, to się wszystko zaczęło zmieniać. To ja zacząłem być bardziej otwarty na innych, zacząłem wychodzić do innych. Zresztą sama koleżanka z klasy, Karolina, mi powiedziała, że Michał, ty to się zmieniłeś. Ja się pytam, dlaczego? No bo tak jakoś rozmawiasz częściej, wychodzisz do ludzi, jakiś taki odważny się stałeś. No ja się uśmiechnąłem, myślę sobie, no rzeczywiście, że to Pan Bóg we mnie zmienił wtedy.
1: Czyli co, zaczęła się praktyka modlitwy codziennej, ale takiej już nie formułkowej?
0: To znaczy, modlitwa codzienna była zawsze, oprócz tego czasu takiego buntu, kiedy no przestałem się modlić, tak, można na złość Panu Bogu, no, tutaj no, może to właśnie na złość było. Zaczęło się przede wszystkim takie otwieranie, że ja nie traktuję modlitwy jako coś, co trzeba, nie wiem, przeczytać, powiedzieć, odklepać. Odmawiałem różaniec, czasami jakoś litanie, ale przede wszystkim skupiłem się na sercu, na tym, co na początku to było, co ja chcę Panu Bogu powiedzieć, co ja chciałbym Mu powiedzieć. A potem dochodziłem do wniosku, że właśnie trzeba też słuchać i no myślę, że to przede wszystkim, że ta modlitwa stała się taka od serca, że to ja z nim zacząłem rozmawiać, a nie coś recytować nie wiadomo komu.

0: jakbym tutaj zaczął dziękować tym, którzy mnie doprowadzili do Pana Boga, to bym nie wiem, czy skończył prędko. To znaczy, Pan Bóg od początku stawiał na mojej drodze ludzi, którzy prowadzili mnie do Niego, którzy mi jakoś Go ukazywali. Raz to był Piotrek, który mnie wyciągnął na pielgrzymkę. Raz to była Baśka, która swoim radosnym usposobieniem i sposobem bycia po prostu mnie wyciągała z takiego przygnębienia, gdy jeszcze w nim trwałem, kiedy z nią rozmawiałem. A potem już na studiach to była wspólnota. Wspólnota i tam ludzie, którzy myślę przede wszystkim swoją postawą ukazywali mi Boga. Tym, jak po prostu oni przeżywają Jego obecność. To było dla mnie zawsze takie mocne doświadczenie.
1: To znaczy, co zobaczyłeś? Co to znaczy, że przeżywają spotkanie?
0: Zobaczyłem ludzi, którzy się starają żyć zgodnie z Ewangelią, starają się żyć z Jezusem. I to było dla mnie takie mocne, że no, ja tą pobożność zawsze znajdowałem w sobie, a teraz zobaczyłem ją w innych ludziach. I po prostu widząc kogoś, kto angażuje się w jakieś dzieło ewangelizacji, czy jakieś inne zaangażowanie wspólnotowe i widząc, że on ma z tego radość i to go umacnia. To jest takie właśnie ono budujące i takie daje do myślenia, że co ja mogę właśnie z jego postawy skorzystać? Co ja mógłbym dla siebie właśnie przenieść na swoje życie?
1: I zacząłeś to naśladować.
0: No, zacząłem naśladować, a może to po prostu takie dostałem wezwanie, żeby po prostu no, żeby tam być i żeby się jakoś angażować. Takie, można powiedzieć, pragnienie ewangelizacji to powstało już we mnie na pierwszym roku. I tak jakoś tak już zostało. To znaczy pojechałem na rekolekcję Paweł ewangelizacyjne, zaangażowałem się w diakonię ewangelizacji u nas we wspólnocie i właśnie no czuję, że to jest moim też powołaniem, żeby właśnie mówić o Chrystusie innym, że to nie jest tak, że ja mając z Nim relacje zostawiam to dla siebie, tylko właśnie, że trzeba wychodzić do innych i pokazywać im to, że nie można być samolubem.

0: I jak to zacząłeś robić? Jak zacząłeś wychodzić do ludzi?
1: To znaczy, myślę, że na początku było to w moich relacjach takich zwykłych, codziennych w akademiku, czy może czasem na wydziale, że...
0: Ktoś to zauważył?
1: Myślę, że ci, z którymi rozmawiałem, zauważyli i się zastanawiali, dlaczego tak chcę rozmawiać o tym, ale nie było to jakimś czymś, co się, powiedzmy, rzucało mocno w oczy. Rozmowa jak rozmowa o Bogu, to tak jak z zewnątrz wygląda jak każde inne, prawda? Tylko...
0: A później? Już jakieś konkretne formy są pewnie, prawda?
1: Tak, tak. No właśnie, jeśli chodzi o diakonię ewangelizacji, to u nas we wspólnocie, w Wodzie Życia, można wiele w tym kierunku się zaangażować w wielu, wielu rzeczach. Nasz ksiądz Roman jakoś dogaduje się z księżmi z innych parafii. Czasami jeździmy na jakieś rekolekcje wyjazdowe jako grupa prowadząca i każdy ma tam jakąś funkcję swoją. Czasami są takie okresowe zaangażowania jak teraz, na przykład bierzmowani, gdzie przygotowujemy na spotkaniach, na cyklu spotkań tych bierzmowanych. Czy tam ewangelizacje uliczne, które są okresowo, kiedy jest cieplej na Starówce. No dużo, dużo jest form, dużo jest możliwości i to jest fajne też, że każdy może jakoś swoje talenty wykorzystać, że każdy jest potrzebny i to, jak będzie wyglądała ewangelizacja, to zależy od naszych pomysłów i też od różnorodności tych pomysłów, zdolności ludzi, którzy się angażują.
0: Jakieś momenty, które były ważne dla ciebie osobiście?
1: To znaczy we
0: wspólnocie. W tej posłudze.
1: Posłudze. Myślę, że ważną rzeczą, ważne momenty to były takie, kiedy ja zdawałem sobie sprawę, że to, że ja jestem po tej drugiej stronie, wśród tych, którzy jakoś tam prowadzą albo pomagają przy prowadzeniu, to wcale nie jest tak, że ja jestem jakiś mocniejszy wiarą, czy jakiś taki, że mógłbym czuć się wyższy w stosunku do tych, którzy uczestniczą normalnie w tych rekolekcjach, bo były takie momenty, kiedy rzeczywiście było jakieś ćwiczenie czy jakaś decyzja oddania się Jezusowi i ja widziałem, że mam z tym problemy. To znaczy, że to nie jest tak od razu, że to nie jest tak, że ja już mam jakiś poziom duchowości, relacji z Panem Jezusem i teraz to już mogę się rozdawać innym i tam jakoś służyć i angażować się cały czas. Nie, że tak samo muszę się nawracać jak ci ludzie i tak naprawdę zrozumiałem, że no to, że ja jadę na rekolekcję Filip i będę pomagał tam w jakichś, powiedzmy, rekwizytach czy sprawach technicznych, to nie to, że jestem lepszy od tych, którzy normalnie tam przyjechali, tylko to są też rekolekcje dla mnie, tylko ja akurat jestem na innym miejscu.

trudnością wydaje mi się na początku dla mnie, i to nie tylko w tej wspólnocie, nie tylko w czasie bycia w tej wspólnocie, to było to, że wiarę opierałem dużo na emocjach. Na czymś, co mi się wydawało, na czymś, co mi jakoś tam podpowiadało, właśnie drogą emocji. I z czasem zauważyłem, i też była o tym mowa na nauczaniach, rekolekcjach, że to jest złe, że nie tędy droga. I to się z czasem zaczęło kształtować. Patrząc na, teraz na moją wiarę, to jest to bardziej dojrzałe niż kiedyś. Bardziej takie stateczne, no niezależne od takich humorów. Myślę, że to jest ważne. Jeśli chodzi o takie etapy, to a woda życia nie ma jakiejś takiej formacji jak w oazie, że są różne stopnie, prawda? Jeśli chodzi o etapy, to myślę, że ważnym momentem było przejście z takiego zwykłego uczestnika tych spotkań na animatora. No wtedy dostałem grupkę i no trzeba było jakoś być tym prowadzącym choćby tą modlitwę wspólną i no może na początku troszkę się bałem, nie wiedziałem czy podołam, ale się okazało, że nie, że to jest że to nie jest wcale takie złe, trudne, w sensie trudne i da się. Myślę, że etapem może być to, że zrozumiałem w pewnym momencie, że nie chodzi tylko o to, żeby usłyszeć o tej Bożej miłości i od razu mówić o niej innym, tylko żeby też samemu przeżywać tą miłość. Że nie można iść po wierzchu. Że jeżeli się właśnie człowiek angażuje, to musi uważać na to, że on jest taki sam jak inni, że nie jest kimś, że nie jest jakimś aniołem, który po prostu jest przeznaczony, no nie wiem, do ewangelizacji. Tylko po prostu, no ja też jestem grzesznikiem i mam często te same grzechy, co ludzie, którzy dopiero przychodzą do wspólnoty. Może już w mniejszym stopniu, ale no nadal i muszę uważać na siebie. Myślę, że ostatnim czasem zrozumiałem to, że bardzo ważne jest takie codzienne słuchanie Boga i modlitwa Pismem Świętym. Że podstawa wiary to nie jest działanie, to nie jest ewangelizacja, tylko to jest moja osobista relacja z Jezusem. Że to jest podstawa wiary. I to są takie etapy, może nie mogę powiedzieć, że to od tego momentu do tego momentu, tylko to się jakoś z czasem kształtuje.

0: I jak teraz myślisz, że właśnie to budowanie tej relacji osobistej, w jaki sposób? Czy jest jakiś właśnie, macie jakieś narzędzia duchowe, którymi wspólnota pomaga?
1: No, narzędzi jest dużo, wewnątrzwspólnotowych i nie wewnątrzwspólnotowych. No, na przykład ostatnio ksiądz Roman, znaczy od 2 lat, zaczął organizować nam rekolekcje ignacjańskie w Kaniach pod Warszawą i no, ja byłem na 2 tygodniach i muszę powiedzieć, że bardzo dużo mi dały. Właśnie nawet w takim zwykłym spojrzeniu na wiarę i na relacje, że o co w tym chodzi tak naprawdę, że to no, że najważniejsze jest słuchać Boga. Nie działać, tylko słuchać. Myślę, że to jest takie narzędzie, z którego ja skorzystałem, ale są różne formy. Na przykład forma modlitwy, która była na ostatnich rekolekcjach, mnie nie odpowiada, ale odpowiada innym i zaczęli ją stosować. A ja na przykład wolę formę modlitwy takiej trochę ignacjańskiej, prawda? Że każdy może coś wybrać dla siebie. No i to jest dobre.
0: Czy widziałeś w trakcie tych działań ewangelizacyjnych, no, że Pan Bóg się tobą, wami posługiwał?
1: Tak, tak. W tamtym roku, kiedy byliśmy na rekolekcjach w Szymanowie, w liceum żeńskim, po rekolekcjach, po naszych świadectwach, nauczaniach, były osoby, które podchodziły do nas i chciały porozmawiać, bo jakoś ich dotknęło, czy moje, czy czyjeś świadectwo, czy jakieś słowo może też. I to są takie pierwsze owoce, które widać, że rzeczywiście Pan Bóg dotyka serc tych ludzi. Takie najbardziej zewnętrzne znaki to jest choćby na ewangelizacji ulicznej, kiedy widać, że podchodząc do ludzi z dobrą nowiną o Jezusie, rozmawiając z nimi, widzi się łzy w ich oczach. Ja sobie tak myślę, że ja to bym nie wzruszał się specjalnie. Tak, patrząc obiektywnie, no bo czym? A kogoś to właśnie tak dotyka, że no właśnie widać, że w tym działa Duch Święty. Że to nie jest tak, że ja mam takie piękne, kwieciste słowa, że ktoś się wzrusza, że to po prostu jest działanie z zewnątrz.

0: Jak myślisz, jakie jest twoje powołanie?
1: Ha. No tutaj jest sprawa bardzo jeszcze, że tak powiem, nierozeznana. Jakbym miał tak powiedzieć i strzelić, to bym strzelił, że kapłaństwo. Ale ponieważ tutaj nie należy strzelać, więc powiem na razie jeszcze, że nie wiem.
0: A co cię do takich strzałów skłania, do takiego strzału?
1: No jakieś doświadczenie już przebyte, prawda? I jakieś takie odczucia, które przeżyłem i też słowa innych, którzy mnie jakoś obserwowali. Myślę, że to mi dało do myślenia. No i jest to cały czas takie rozeznawanie, prawda, że rozeznaje się swoje powołanie i to nie jest... No to Pan Bóg wybiera sobie moment, kiedy ma to odkryć, kiedy ja mam o tym wiedzieć. To nie tak, że pójdę i się zapytam i będzie.
0: Ale nie mówisz mu nie na wejściu.
1: Nie mówię mu nie. Ja mógłbym, bo to było bez sensu.
0: Różnie jest. A powiedz, taka najtrudniejsza rzecz, która cię do ziemi przygina. Święty Paweł miał oścień.
1: Oścień?
0: Tak. Bo świat, w którym żyjemy, nie jest taki łatwy, mówiąc tak prymitywnie. Tak. A ty żyjesz normalnie w świecie.
1: Myślę, że to jest wyrzeczenie, które czeka mnie. Świadomość wyrzeczenia, która czeka mnie, jeżeli wybiorę drogę, którą on mi wskaże. Jeśli byłoby to kapłaństwo, to boję się samotności. Boję się takiego wejścia w takie życie samotne. Boję się znoszenia tego przez całe życie. To jest coś, czego się boję.

0: A tak na co dzień? Różne są ścienie. Myślę, że to pierwsze, co powiedziałem, to przede wszystkim.
1: Kościół ma mnóstwo różnych rzeczywistości, od sakramentów po świętych obcowanie, nie wiem, liturgię godzin, wszystko. Co tobie daje życie na tej drodze duchowej? Co dla ciebie jest ważne?
0: To znaczy, na co dzień jest to Eucharystia i Komunia Święta.
1: Starasz się być codziennie?
0: Staram się być codziennie, nie zawsze mi to wychodzi. Ale tak, tak jakoś wyszło. Nie jest to jakimś moim takim obligatoryjnym postanowieniem, że codziennie. Ale tak wychodzi, tak chcę. Ważna jest też dla mnie spowiedź. No nie jestem zadowolony, kiedy mi tak wychodzi, że spowiadam się rzadziej. Wolę spowiadać się częściej, bo czuję wtedy właśnie łaskę Boga, która we mnie działa i no wtedy jest mi łatwiej iść Jego drogą. Wtedy jest mi łatwiej wybierać Jezusa na co dzień, kiedy się często spowiadam. To też dotyczy moich przeszłych doświadczeń, kiedy na początku nawracałem się i kiedy jakoś nie czułem takiej nawet ochoty, czy chęci, czy takiego przynaglenia właśnie, żeby iść do tej spowiedzi na tych rekolekcjach, to kiedy poszedłem, to widziałem Boże działanie we mnie potem, mimo że tak jakby ja nie odpowiedziałem ze swojej strony jakoś szczególnym pragnieniem. Że to było dla mnie zawsze taka ręka Boga, która działa we mnie niezależnie od moich jakichś tam chęci i zapału. Że właśnie przez spowiedź się to dokonywało.

0: co jeszcze cię buduje?
1: No tak jak powiedziałem, obserwowanie innych we wspólnocie, ludzi, którzy angażują się i mają z tego radość i tym żyją. I dla których no relacja z Jezusem to jest życie. Dla których Jezus jest najważniejszy, to jest ja ich obserwuję i dużo z tego czerpię. Często widzę, że ja jestem wiele słabszy i no staram się jakoś może nie dopasowywać, tylko no właśnie naśladować.
0: Powiedziałeś, że dzięki tej częstszej spowiedzi, że czujesz działanie łaski w sobie. Co to znaczy?
1: No jest większa chęć do modlitwy. Łatwiej jest modlić się dłużej. Jest większa miłość do Pana Boga. Takie uczucie otwarcia na Niego. Że ja chcę z Nim być, z Nim rozmawiać. I pragnienie dawania świadectwa, że ja chcę po prostu innym o tym opowiedzieć. To jest taki właśnie mocny znak tego, że Jezus rzeczywiście wchodzi jeszcze bardziej wtedy w moje serce.
0: Jaką osobą jest Jezus? Kogo poznajesz?
1: Na rekolekcjach ignacjańskich usłyszałem, że jest moim mistrzem. A tak osobiście? Tak, jest mistrzem. Jest nauczycielem. I przyjacielem. To znaczy jest kimś, kto po prostu ma inicjatywę. Jak Jezus wyprzedził uczniów po zmartwychwstaniu do Galilei, tak można powiedzieć, mnie wyprzedza ciągle, bo często brak mi takiej inicjatywy, że co ja mam z sobą zrobić, co to w ogóle będzie, nie wiem, co mam robić. I wtedy po prostu się modlę. I to jest ktoś, kto mnie napełnia takim życiem zapałem. W nim znajduję źródło do tego, żeby właśnie jakoś starać się bardziej żyć dla innych niż dla siebie. Starać się nie skupiać na sobie. Starać się lepiej postępować.

0: Za co jesteś mu najbardziej wdzięczny?
1: Myślę, że właśnie za nawrócenie. Za to, że często widzę, że nie jestem jakiś lepszy, czasami nawet gorszy od ludzi, którzy nie wierzą, którzy nie mają z nim relacji. A ja mam. Nie czuję się jakiś taki zasłużony do tego specjalnie, a jednak.
0: A powiedz, bo ktoś mógłby, słuchając tego, co mówisz, jeszcze dowiadując się, że jesteś przystojnym mężczyzną, mógłby ci po prostu nie uwierzyć. Bo on zna świat inny. On zna świat, w którym ludzie postępują tak, jaka jest katecheza tutaj płynąca z telewizorów, z reklam, z postaw ludzi, którzy są na szczycie. I mógłby powiedzieć, że ty nie mówisz całej prawdy po prostu, że to za łatwe jest, to co mówisz.
1: No to ja mu powiem, żeby po prostu, jeżeli chce doświadczyć tego, że Bóg jest, także w jego życiu, powiedział mu po prostu zaproś go do swojego życia. Po prostu go zaproś i wykaż minimum inicjatywy po prostu. Minimum inicjatywy tego, żeby z nim porozmawiać i żeby jakoś współpracować, żeby nie zamykać się. Na przykład zacznij czytać Pismo Święte i zobacz, jakie to ma odniesienie do twojego życia. Jak to się sprawdza, co tam pisze w twoim życiu.

0: ale to oni mówią wtedy, no tak, no, spróbowałem, nie działa. Ja żartuję oczywiście, bo pomiędzy tym, co ty mówisz, co jest prawdą, a takimi, no właściwie to są dobre momenty dla tych ludzi, bo oni czegoś, znaczy czują jakiś dysonans, prawda? Mhm. Mówią, ja nie wierzę, że można tak żyć, jak mówisz, ale gdzieś tam na dnie jest jednak taka nutka nadziei, że kurczę, a może to prawda jest, nie? I tak sobie myślę, że po prostu te sprawy duchowe toczą się wolniej i trzeba mieć więcej cierpliwości, żeby zebrać owoce tego, co ty mówisz. I no bo taka mądrość potoczna jest, no po prostu nie ma możliwości, żeby ludzie się nie zdradzali, nie ma możliwości, żeby księża żyli w celibacie, nie ma możliwości, żeby nie było ślubu, seksu przedmałżeńskiego. Po prostu wokół mnie tak się nie dzieje, więc takich możliwości nie ma.
1: Znaczy myślę, że właśnie podstawa to jest najpierw poszukać w sobie tej możliwości i przekonać się, czy to jest możliwe. A jeżeli we mnie to jest możliwe, znaczy, że w innych też. Właśnie to jest, myślę, błąd, skupiać się właśnie na tym, jakie inni mają możliwości, a nie patrzeć na swoje możliwości.
0: No ale też jest tak, że Pan Bóg cię jakoś tak bardzo mocno też chroni. Tak mi się wydaje, że...
1: Mnie też.
0: Że można mówić o opiece bardzo takiej...
1: Tak, tak. Znaczy często nawet dotyczy jakichś relacji, że czasami można powiedzieć, odbiera mi te relacje, w które chciałbym wejść, ale potem widzę, że rzeczywiście to nie byłoby dobre. Dobre dla mnie, a może dla tej osoby, że to nie byłoby dobre.
0: No to już jest dowód taki wprost.
1: No to już jest wprost, no właśnie...
0: Że ma jakieś zamiary wobec ciebie.
1: No nie wykluczam.
0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: Chciałem się pomodlić w intencji bierzmowanych, których teraz przygotowujemy u siebie w wspólnocie. Chciałem się też pomodlić o to, żeby więcej w Wodzie Życia było ludzi, którzy chcą właśnie ewangelizować, chcą o tym mówić.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dziś i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Michał Petryszak. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.

0: Jezu Chryste. Przychodzimy, Panie, do Ci chwały. Daj nam, Panie, Twoją moc. Daj nam, Panie, Twoją łaskę. Daj nam, Panie, Twoją opiekę. Chroń nas przed złym. Byśmy mogli mówić na Twoją chwałę przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: A Ciebie, Mario, bardzo serdecznie też tutaj zapraszam pod Twoją bronią.
1: Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami rocznie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, przyjacielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Agnieszka Jackowska. Witaj.
1: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Pozdrawiam.
0: Czy Bóg pomaga w cierpieniu?
1: To jest tak, że Pan Bóg jest. Pan Bóg jest. On żyje, jest realny, jest bardzo blisko, chociaż go nie zawsze widzimy, czujemy, czy możemy dotknąć. W związku z tym Pan Bóg po prostu nas niesie. Muszę to powiedzieć z perspektywy własnego doświadczenia i z perspektywy też jestem z wykształcenia filozofem i pamiętam zajęcia z antropologii, jak cudownie profesor Gogacz nam tłumaczył, jak Pan Bóg jest obecny i stwarza każdego z nas takiego jedynego, niepowtarzalnego, daje mu niepowtarzalną duszę, tożsamość i nas podtrzymuje. To jest takie po łacinie ładne powiedzenie, że opatrzność Boża człowieka podtrzymuje w istnieniu. W związku z tym przestrzeń, tajemnica cierpienia, którego tyle jest dookoła w naszym życiu, w życiu naszych przyjaciół, rodzin, w życiu społecznym. Choćby w tej pogodzie, która jest taka trudna ostatnio, cierpimy na różne sposoby, ale to nie znaczy, że Pana Boga nie ma. Pan Bóg po prostu jest w życiu świata, w życiu każdego człowieka i wydaje mi się, że taki patrzyłam, właśnie wracałam z pracy teraz i widziałam Kościół Męczenników Polskich przy Alei Stanów Zjednoczonych w Warszawie. No i ten znak, który znamy, krzyż. Krzyż, ale z zarysem kuli ziemskiej w środku. Tak? I mówimy tak, że świat się kręci, a krzyż stoi. Czyli pytanie bardzo trudne. Sens, głębia cierpienia. Nie ma odpowiedzi prostych, łatwych, ale Pan Bóg w tym wszystkim jest.
0: A nie mógł tego inaczej wymyślić.
1: To chyba jest taka odwieczna tajemnica. Jak na to pytanie zadajesz mi teraz, to od razu mi się przypomina takie powiedzenie, że pycha w człowieku umiera ileś tam tysięcy lat po nim. Może to jest tak, że człowiek ma takie możliwości, jest tak genialnym mechanizmem, osobą, stworzeniem Bożym. Tak naprawdę, jeżeli idzie nie z nim do tych szczytów swoich możliwości, to gdyby nie cierpienie, gdyby nie ten oścień, pewna niedoskonałość, to koniec świata. Stajemy się po prostu upadłymi aniołami, które są przecież genialniejsze, bardziej inteligentne od nas, tylko co z tego? Poszły nie w tą stronę. I jeżeli chcemy być z nim, chcemy się zbawić, to po prostu, chociaż powiemy, Panie Boże, nie wiemy, dlaczego tak jest, jest nam ciężko, mamy codziennie różne problemy, ale wierzymy, że nie ma innej drogi. Oto taka jest odpowiedź moja na to pytanie.
0: Najtrudniejsza sytuacja, którą z Bogiem przeszłaś w swoim życiu?
1: Najtrudniejsza sytuacja z Bogiem. Wiesz co, wiem, że są wspaniałe książki, nie wiem, Niebo w płomieniach Paradowskiego, świadectwa ludzi, odejścia. Mogę powiedzieć z perspektywy 40 paru lat mojego życia, przynajmniej do tej pory, nie miałam czasu najtrudniejszej sytuacji z Panem Bogiem. Nie wiem dlaczego, biję się w piersi, bo jestem słaba, grzeszna i tak dalej i wierzę, że tak jest. Natomiast Pan Bóg mnie, wydaje mi się, że trzyma, niesie, nie wiem, chociaż nie jestem mała, ale mnie niesie i po prostu tak mnie niósł od dziecka i nie było tak. No w moim życiu po prostu to może tak brzmi, nie wiem, niepopularnie, tak, co ta kobieta opowiada i się wychwala. Wszyscy mamy chwilę zwątpień, ale nie miałam trudnej sytuacji wewnętrznej. Po prostu nie miałam. Natomiast miałam zewnętrzną, bardzo trudną sytuację, bo chociażby taką jedną, jestem mamą licznej rodziny, dzieci są jeszcze są wszystkie dziećmi. Nie mam żadnego dziecka dorosłego, 6 córek mamy z moim mężem Jasiem i I na to wszystko, jak miałam już 4 małych dzieci, każdy wie, kto ma większą rodzinę, jak się nie ma takiej pomocy z zewnątrz czy kogoś dodatkowego, to naprawdę są takie prozaiczne trudności, nie wiem, już nie mówiąc o otrzymaniu tej rodziny, ale zwyczajnie, nie wiem, brakuje rąk, może czasu, cierpliwości czasami. I na to wszystko wielką pomocą, oczywiście poza tym, że z Jasiem razem z moim mężem dzieci zajmujemy rodziną, ale tak zewnętrzną pomocą była na miejscu moja mama, która do nas przychodziła regularnie, często wychodziła zmęczona, płacząc, ale tak jest przy małych dzieciach. Po prostu jest to fizyczne, psychiczne, wielka radość, ale wielkie też zmęczenie. No i Pan Bóg w roku świętym, w 2000, mama tak nagle po prostu dostała udaru, wylewu i została sparaliżowana. Mój ojciec zmarł bardzo, dosyć wcześnie, miałam 15 lat. Też ciekawe, bo był człowiekiem wielkiej wiary w tamtych czasach komuny. To był inżynier, który się mówił: pan inżynier niesie sztandar. W kościele Nawiedzenia Świętej Marii Panny w Warszawie nie wstydził się nigdy wiary. Od dziecka braliśmy udział czynnie w życiu parafii, kościoła. Też pamiętam kazania kardynała Wyszyńskiego, wystawanie pod amboną w katedrze, w tłumie ludzi. Wszystko to z rodzicami zawsze. I mój tata, wysoki, postawny, przystojny człowiek.

trzeba mówić mojej mamy, to był rok 2000, to był rok święty, Wielkanoc. I tuż po Wielkanocy mama dostała udaru. I z osoby zdrowej, eleganckiej, pełnej energii, w jednej chwili stała się osobą, której było całkowicie trzeba było zapewnić opiekę. Dlaczego o tym opowiadam? Bo teraz sobie trzeba wyobrazić, tak? Czwórka małych dzieci, mama, która była moją taką podporą, jak to matki dobre bywają, i nagle staje, ja muszę się teraz stać tak, w jednej chwili mamą, znaczy przede wszystkim żoną dla mojego męża dalej, mamą dla moich dzieci i mamą dla swojej matki, która do tej pory była, też wielką rolę odegrała w moim życiu, była człowiekiem wiary, wspaniałą taką podporą i pomocą pod każdym względem. I teraz to jest początek. I potem 5 lat tej choroby mamy i w tym czasie się urodziły jeszcze 2 nasze małe dziewczynki, najmłodsze córki. I proszę sobie to, no po prostu nie będę tego opowiadać, ale wtedy bardzo, bardzo dużo zawierzyłam miłosierdziu Bożemu. I rzeczywiście modliłam się cały czas, że już nie mogę po prostu, bo nie mogłam i fizycznie, bo to były noce nieprzespane, trzeba było mamą się zajmować, przy czym przez pewien czas była u siebie w domu, miała jakieś pomocy, o które ja się starałam, to była ciągła zmiana, ciągłe troski, a potem mieszkała z nami. Ostatnie swoje dni i miesiące spędziła w naszym domu, czyli miałam 6 małych dzieci i umierającą mamę, którą bardzo kochałam. Nie mówię o cierpieniu psychicznym, duchowym, ale też fizycznym. Niewyspaniu zwyczajnie, czekaniu, że może tej nocy nie wiadomo, co się zdarzy. To było wyczerpujące. Oto jak pytasz o najtrudniejszy czas, to był, a jeszcze wtedy też mąż miał problemy z pracą. Wszystko razem. Nie było łatwo, ale przeszliśmy i był to okres niesamowity. Taki dla nas właśnie bardzo intensywnego zbliżenia się do Pana Boga właśnie. Przez cierpienie, przez trudności. No i jednak Pan Bóg nas ocalił, wyprowadził, nie zginęliśmy. Co jest też dowodem na to, że On nas prowadzi cały czas. Znaczy nas, wszystkich ludzi po prostu, w każdej sytuacji.

0: הללוהו ברכי יעוזו, הללוהו בגבורותיו, הללוהו קרוב מודלו, הללוהו בתקע השופר, הללוהו בנבל וכינור, הללוהו בתוף ומחול, הללוהו במינים ועוגב, הללוהו בצלצלי שמע, הללוהו בצלצלי תרועה, כל הנשמה תהלל יה, הללויה.
1: Czy to oznacza, że wcześniej ta wiara twoja była mniej dojrzała i dopiero w tej sytuacji ona dojrzała, tak?
2: Czy wiesz, to nie nam oceniać, jaką mamy wiarę. Na pewno to są takie próby wiary, na pewno są to próby życiowe. Jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, śmierć, choroby bliskich osób, jakieś są zawsze problemy też, no często w dalszej rodzinie jakieś, i tutaj też miałam pewien taki konflikt się pojawił, czyli piramidalne problemy, które dotyczą środka, tak przeszywają na wskroś, prawda? Ale jeżeli chodzi o taką różnicę w moim odczuciu, dynamiki wiary, o którą pytasz, to jednak muszę powiedzieć, że wrócę do czasu sprzed 25 lat, kiedy to zetknęłam się z odnową w Duchu Świętym. I przeszłam wielotygodniowe rekolekcje w Krakowie u Dominikanów. Wtedy tam był bardzo silny ośrodek właśnie odnowy w Duchu Świętym. I jeździłam, studiowałam wtedy w Warszawie i jeździłam albo latałam samolotem. To było bardzo śmiesznie w czasach komuny. Była taka możliwość, że jak się przyszło na samolot w ostatniej chwili, to często się leciało za bilet, który był tańszy niż pociąg. Ja korzystałam z tego. W ogóle ten czas to był jakiś niesamowity. Latałam po prostu na parę godzin do tego Krakowa, wracałam. I tak trwało to było parę miesięcy seminarium odnowy w Duchu Świętym, które się zakończyło w Wielkanoc 2003 roku nałożeniem rąk i modlitwą o ożywienie darów Ducha Świętego. I wtedy rzeczywiście doświadczyłam tego, co czytałam.
1: 83 roku.
2: Tak, w bogatej.

0: bogatej literaturze.
1: No, powiedziałeś 2003.
0: Przepraszam, 1983. W bogatej literaturze, jak to Duch Święty działa. I rzeczywiście człowiek tego nawet nie wymyślił, jak to może być. Wszystko, tak? Dar języków. Chodziłam po piwnej, po ulicach Warszawy i cały czas mówiłam, chwała Tobie, Panie, dzięki Ci, Ty jesteś obecny. No, to jest niesamowite. I ja myślę, że taki usłyszałam też wtedy Pismo Święte jako takie skierowane naprawdę realnie do mnie, te wszystkie psalmy. Szczególnie na początku mnie uderzyły treści psalmów właśnie. Właśnie jak pytasz o cierpienie, to jest ten leitmotyw. Zobaczcie, tam czy Hiob powalony. Ciągle jest taka tęsknota człowieka udręczonego, wykończonego, na którego się wrogowie walą, a on idzie i trwa i właśnie mówi, że ty jesteś moją mocą, tak? Że to nie ze mnie ma być ta siła do życia. No i niesamowite. No tak było i rzeczywiście mogę powiedzieć, że odnowa w Duchu Świętym, to nałożenie rąk, to przejście, to był taki w moim odczuciu jakościowy przeskok. A choroba mamy, cierpienie z tym związane, z tym okresem w naszym życiu, inne trudności, które się piętrzyły wtedy, też muszę powiedzieć, że w inny sposób. To bardziej była próba i też takie umocnienie wiary. To znaczy, że to, co było wtedy takie śpiewające w okresie studenckim i lekkie i podskakiwałam, mówiłam chwała Panu, alleluja, to było łatwo mówić, ale ja to mówiłam z głębi serca. To nie było absolutnie sztuczne. Natomiast potem ten dar choroby mamy, umierania u nas w domu, małe dzieci, to wszystko razem, to było na pewno takie, no taki egzamin, ja wiem, Pan Bóg, tak widzę to z przestrzeni jakiegoś czasu, że to chyba taki rodzaj próby, chociaż to takie słowo na wyrost, no, ale tak myślę, że, ale też niesamowicie umacniające, znaczy muszę powiedzieć, że wtedy, to znaczy może tak, konkrety były takie na przykład, opiekunka, ja nie mogłam, na przykład byłam w ciąży, nie mogłam dźwigać, mamę trzeba było przekręcać, przenosić, musiałam kogoś zatrudnić z zewnątrz, żeby po prostu się mamą zajął, wobec tego brałam jakieś panie do opieki, na przykład pani Dana musiała wyjechać na dniu, a ja akurat miałam skierowanie do szpitala na poród dziecka i się kończył czas i naprawdę było tak, że nie było człowieka, który... A mama nie mogła sama, bo nawet by sobie nie wzięła nic do picia. I co ja robiłam, słuchajcie? Ja po prostu szłam na mszę świętą i mówiłam, Panie Boże, teraz Ty działaj. Ja już po prostu nie mam wszystkie telefony, które wykonałam, nie ma człowieka, prawda? I się, słuchajcie, no miałam tak ze 3 razy, że się znalazł człowiek i bardzo dobrze na pewien czas, a potem następna osoba. To były dziesiątki sytuacji, kiedy namacalnie widziałam, że jeżeli to jest tak jak ta sytuacja z napełnianiem stągwi, człowiek jest zawsze zaproszony przez Pana Boga, żeby uczestniczyć w tym wszystkim. Nie to, że Pan Bóg nam zrzuca z nieba podarunki, rozwiązuje nasze problemy, nie wiem, pełen portfel leży na ulicy, a tutaj coś innego, tylko Pan Bóg posługuje się naszymi sytuacjami, naszymi chęciami, więc my dochodzimy czasami do ściany, taką ścianą dla mnie było chociażby dzień, że odchodzi jakaś kobieta, która się opiekowała mamą i ja muszę mieć następną, a nie mam. I właśnie w momencie, kiedy nie mam, on działał, tak? Przez dobrych ludzi, sytuacje, okoliczności i naprawdę, możecie mi wierzyć, było tak wielokrotnie, chociaż śmieję się, bo jak opowiadam i wspominam swoje życie, miałam też sytuację z portfelem na ulicy, więc oczywiście można to obśmiać, ale tak było. Muszę o tym opowiedzieć. Wiara w moim życiu. To był też czas, 85 rok, czyli po tej modlitwie o ożywienie darów Ducha Świętego z grupą przyjaciół postanowiliśmy pojechać na Światowe Dni Młodych do Rzymu. To było dosłownie właściwie pierwsze, to było drugie spotkanie, które Jan Paweł II zaprosił nas do Rzymu, ale to właściwie było takie pierwsze na dużą skalę na Niedzielę Palmową. No i oczywiście to był czas komuny, nie było środków, tam brakowało ciągle, a samoloty były drogie, nie było tanich linii lotniczych. No ale cały czas mówiłam sobie, Panie Boże, skoro ja mam tam pojechać, to nie jest mój kaprys, turystyczna zachcianka, tylko chcę to zrobić dla Ciebie. Jeżeli wiesz, widzi, że to ma sens, to ja się będę modliła, żebym miała kwotę, która była potrzebna na wykupienie biletu na samolot. Miałam jakąś kwotę nazbieraną, ale to było oczywiście za mało. No i po prostu było tak, że wracam do domu wieczorem, mieszkałam na, jak wspominałam, na Starówce, idę przez podwórko i słuchajcie, właśnie nie portfel, bo portfel to można napisać ogłoszenie, że ktoś zgubił. leżał banknot 10-dolarowy. A wtedy kurs dolara był świetny, za 10 dolarów. Akurat to była suma, co do grosza, kwoty, która mi brakowała do biletu. Więc jak można to śmiać się, nie dowierzać, ale takie były fakty. Nie mogłam oddać nikomu tego banknotu, bo po prostu no, nie wiedziałam komu. I byłam w Rzymie i to było cudowne. I mieszkaliśmy tuż przy Watykanie, ale to jest inny wątek. To w ogóle jest opowieści, wiele treści, wiele wątków, ale chcę powiedzieć jeszcze raz, że właśnie taka ufność w drobnych rzeczach, bo jest też taka postawa, spotykam się, rozmawiając z osobami różnymi, może kiedyś też taką troszkę miałam, że Pan Bóg jest od tych poważnych spraw, że Pana Boga trzeba po prostu naprawdę nie zawracać mu głowy, bo co jego obchodzi, że mi brakuje, nie wiem, tam kilkuset złotych do wyjazdu do Rzymu. W końcu to jest fanaberia. Ktoś tak może powiedzieć i się oburzyć. Natomiast to nie jest tak. Tak naprawdę, jako bardzo troskliwy ojciec, to się opiekuje nami w każdej sprawie, nawet najmniejszej. To, czego doświadczamy.

0: Jaka rozpiętość wieku pomiędzy nimi, pomiędzy dziewczynkami?
1: No, przez 11 lat, czyli najmłodsza ma 6, a najstarsza 17.
0: I czy jak miałaś 16 lat, myślałaś, że będziesz miała tyle dzieci?
1: Nie, nie, to w ogóle to jest też taka historia. Zawsze marzyłam o rodzinie, tak? Zawsze marzyłam o rodzinie, ale z taką furtką, że Panie Boże, to już chyba taka była mądra po tym nałożeniu rąk, że Panie Boże, co chcesz, to mi na taką drogą mnie poprowadź. Ale cały czas się gdzieś tam głęboko, jak chyba taka normalna dziewczyna młoda, przekomarzałam i miałam nadzieję, że jednak Pan Bóg mnie skieruje na te tory słodkiego jarzma rodzinno-małżeńskiego. I w tej intencji szłam do Częstochowy 10 razy. Chociaż różne intencje miałam, ale gdzieś to jest taki leitmotiv się powie o dobrego męża, o rodzinę. Ale pytasz o ilość dzieci. Więc jak spotkałam mojego Jasia i już byliśmy taką parą, bo to przeszliśmy bardzo piękną drogę, taką, do której naprawdę zachęcam. Teraz młodzi ludzie tak się spotykają, mieszkają razem i już im się wydaje, że to jest w ogóle życie. A tam nie jest życie. Nie ma życia na próbę. W związku z tym bardzo polecam drogę tradycyjną. Więc myśmy byli tak. Najpierw żeśmy się spotkali, jakoś do siebie tak żeśmy dochodzili, a potem coraz bardziej i byliśmy i przyszedł moment tak zwanego słowa. Tak? Nie wiem, czy w ogóle wiecie, o czym mówię. To jest tak zwane słowo. To nie jest jeszcze zaręczenie się, ale powiedzieliśmy sobie, że się bardzo kochamy i chcemy być razem. Potem były zaręczyny. I na tym etapie żeśmy zaczęli marzyć o rodzinie i o dzieciach. No i mówiliśmy sobie, jakie mamy modele. No i jakoś tak uważaliśmy, że będziemy bardzo hojni. Tak super po prostu hojni. No na te czasy powiemy sobie, trójka dzieci. To jest taka duża rodzina i po prostu jacy my jesteśmy wspaniali. No ale życie oczywiście to zweryfikowało i nie jak wszyscy teraz w tym momencie myślą, haha, nie potrafią liczyć, wpadki, bzdura, bzdura, kłamstwo, kłamstwo, żadne wpadki, żadne, nic z tych rzeczy, dokładnie było inaczej. 3 lata czekaliśmy na pierwsze dziecko. Znam tęsknotę za dzieckiem już po ślubie, będąc małżeństwem. Nie było, po prostu dzidziusia nie było, chociaż nie było niby żadnych przeszkód. Już była myśl, a może nie będziemy mieć dzieci. A potem dziewczynki się zaczęły rodzić mniej więcej co 1,5 roku, pierwsze 3. No i jak się urodziła ta trzecia, taka niby nasz model rodziny, zaplanowany, wymyślony przez nas, to spojrzeliśmy sobie głęboko w oczy i powiedzieliśmy, jak to już koniec? To znaczy, na tym mamy skończyć i powiedzieć, że to jest nasz model rodziny. No przecież kompletna bzdura. Po pierwsze przeszliśmy pustynię tęsknoty takiej za dzieckiem. No i już tutaj cały temat jest. Nie będę teraz rozwijać. Wszyscy, którzy czekają, marzą o dzieciach, nie mogą mieć dzieci, wiedzą jak to jest. No ja też trochę wiem. A potem cud narodzin i jak naprawdę doświadczenie, że to też było po modlitwie z Janem Pawłem II na Błoniach, w Częstochowie, pod Wałami. Właśnie była między innymi wtedy w czasie czuwania. Ja się w 91 roku modlitwa za małżeństwa, które pośród nas są, żeby miały dzieci. I Jasia się poczęła 2 miesiące później. No i potem się dziewczynki pojawiały, a potem była przerwa, właśnie choroba mojej mamy. I po 5 latach się pojawiły jeszcze 2. Mamy same córeczki. A jeszcze 2 dzieci jest w niebie, bo jedno, po tej 4 jeszcze jedno było, ale je straciliśmy w 12 tygodniu i po Helence, czyli naszej ostatniej córeczce, spodziewałam się jeszcze jednego dzieciątka. No i też Pan Bóg taką mnie przeprowadził przez taką pustynię, co to znaczy stracić dziecko w swoim łonie, które ma już 6 miesięcy. Już się czuje ruchy, już się prawie widzi, że ono się urodzi. No a tymczasem właśnie się nie rodzi, tylko umiera i to jeszcze we mnie. I trzeba było takie martwe dzieciątko urodzić. No też wiele mam to przeżywa, wie co to jest za ból, cierpienie. Chyba właśnie jak pytasz o te takie skale, to jest straszne. To jest po prostu coś tak wbrew naturze, że nagle człowiek, który jest powołany do dawania życia, ma dać śmierć, martwe dziecko, urodzić, to po prostu się w ogóle w żadnej logice nie mieści. I każda strata dla rodziców, a też tutaj w tym momencie myślę o wszystkich moich przyjaciołach, kuzynach dalszych, gdzie przecież młodzież też umiera, odchodzi, są różne choroby i tego raka jest tyle ostatnio. I to naprawdę niesienie tego ciężaru jest straszne. Właśnie nawet jak się ufa Panu Bogu, ale po ludzku. Każdy ma uczucia, reaguje jako człowiek. I powiedziałam w takiej skali właśnie, to jest na jednym z wyższych miejsc, takich trudnych bardzo.
0: Dlaczego Bóg dopuszcza takie rzeczy?
1: No widzisz, to jest ten leitmotyw naszej rozmowy. Bóg dopuszcza takie rzeczy, dlatego że... Bóg dopuszcza takie rzeczy dlatego, żeby, widzisz, tak nas chyba wypróbować. Bo ja ciągle myślę sobie tak, że to jest to słowa, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co Pan przygotował tym, którzy Go miłują. I ktoś tak powiedział, że właśnie to wszystko polega na tym, że my, idąc do Pana Boga, my mamy takie te klisze, kalki ludzkie. Myślimy sobie tak, jak idziemy na jakieś ważne spotkanie, jesteśmy ładnie ubrani, tak przygotowani i tu właśnie. I to już jest to. I my tak samo sobie myślimy z Panem Bogiem, tak? Że pewne rzeczy trzeba zmienić. No ale przecież jak sobie uświadomimy, że czeka nas niebo, które się nigdy nie kończy, jeżeli sobie uświadomimy, że ta rzeczywistość, do której idziemy, nie jest z niczym nieporównywalna. Mówimy sobie o tym, że ten świat to jest tak jak za zasłoną. Jak gdzieś czytałam właśnie w kontekście też śmierci mamy, potem jakieś takie rzeczy o czyśćcu, o tych rzeczach ostatecznych. Ktoś tak ładnie napisał, że nawet najbardziej kolorowa tęcza na świecie, coś, co jest jakimś blaskiem, cudownym kolorem, to jest po prostu szarym, wypłowiałym w porównaniu z tym, co jest w niebie. Skoro tak jest, my przecież nie wiemy, do czego Pan Bóg nas podniesie i powołał. A skoro nie wiemy, to tak musimy być oszlifowani po prostu, tak jak się diament, brylant szlifuje właśnie, to tak musi być człowieka dusza. I to jest znów, to się dotyka tej tajemnicy, że my nie wiemy, przecież kiedyś pamiętam pięknie o tym ojciec Jacek Sali mówił na pytanie, co to jest właśnie te rzeczy ostateczne, że właśnie tak się mówi dzieciom, no bądź grzeczny, bo będziesz miał nagrodę w niebie. No i że niebo to jest nagroda. A ojciec Sali mówi tak, no dobrze, niebo jest nagrodą, ale to jest coś więcej. My mamy być przebóstwieni, to znaczy mamy być, jesteśmy synami bożymi, święci, to znaczy będziemy równi Panu Bogu. To jest coś, czego przecież nie jesteśmy w stanie w ogóle pojąć nawet. No i na to pytanie, dlaczego to wszystko, dlaczego taka droga, to tak do końca nie wiemy. No mogło być inaczej, no ale był grzech pierworodny. Pan Bóg człowiekowi zaufał na początku, a człowiek uciekł, posłuchał nieprzyjaciela, zgrzeszył i to za nami idzie. I sobie uświadommy, że jakie jest to miłosierdzie Boże i miłość Boża, że nas z tego podnosi. Już każdy doświadcza swojej kruchości, takiej słabości. Myśmy tak gnili po prostu w tej rzeczywistości materialnej. Koniec. No, umieramy, piesek, kotek i koniec. Rozpadamy się na puch marny i nie ma nas. A Pan Bóg powiedział nie, bo ja z miłości tak każdego z was stworzyłem i po prostu chcę, żebyś był ze mną, na równi ze mną. No ale na równi, cóż my, stworzenie, to nawet znów wymiar filozofii. Bóg stwórca, wszechmoc, który stwarza świat z niczego i my, marne stworzenie. No to jak my mamy się przemienić? To co? Co to ma być? No co, uśmiechniemy się, idziemy do nieba? Musi być ten proces.
0: Na szczęście on nas przemieni.
1: No właśnie.

0: rodzina to wspólnota, ale Pan Bóg daje ludziom też większe wspólnoty. Jak On tobie dał?
1: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, dlatego że właśnie jak opowiadałam historię z doświadczenia spotkania w Krakowie od nowa w Duchu Świętym, to są lata 80. I właśnie było tak, że też równolegle przez rodzinę, przyjaciół trafiłam do cudownej wspólnoty, która się nazywała Wędrówka. Wędrówki z świętej pamięci wujem Tadeuszem Federowiczem. Letnie spotkania, który podobnie, tak jak Jan Paweł II ze swoim środowiskiem, zabierał nas na wakacje i przy okazji odprawiał mszę świętą i mówił nam o życiu, o tym, o Panu Bogu, o kwiatach, o ptakach, o jak powinniśmy się jakby odnosić, to wszystko rozumieć. To było cudowne. To było takie środowisko. A kolejny etap to jest właśnie po doświadczeniu krakowskim, szukanie w Warszawie, no po prostu grupy, gdzie będzie tak samo, tak? Bo to wtedy strasznie było dla mnie ważne, że to jest ten śpiew. Ja bardzo lubię śpiewać, że jest radość, że ludzie się modlą spontanicznie, że jest jakieś takie właśnie wyzwolenie z tego jakiegoś takiego zamknięcia, z jakiejś rutyny. Bo tak jak opowiadałam, ja jestem z rodziny tradycyjnie wierzącej. Wiara była zawsze na pierwszym miejscu w moim życiu. Ale właśnie taka wiara tradycyjna, taka wiara, nie znałam takiego przeżywania wiary, jak w Odnowie się pojawiło. To była wiosna po prostu naprawdę Ducha Świętego w Europie. To nie tylko w Polsce. To był rozkwit środowiska. Teraz wchodzę w taką głębszą. Dane mi było poznać środowisko L'Arche, który założył Jean Vanier we Francji. Przecież inne, posługa chorym, niepełnosprawnym, cierpiącym psychicznie, ale też fantastyczna formuła bycia z nimi, tworzenia wspólnoty. Byłam w Teze, mogłam zobaczyć, czym są, poznałam brata Roger, czym są spotkania Teze, doświadczenie ekumenizmu, pielgrzymka nadziei przez Europę, spotkanie różnych ludzi. I na to wszystko mamy. Wędrówka w Polsce, środowisko Lasek, ksiądz Federowicz, przede wszystkim wuj. I mam właśnie, i nagle Pan Bóg mnie stawia przed takim, że ja szukam jakiejś grupy, której będą się tak samo modliły jak w Krakowie. No i szukam. I rzeczywiście zaczęłam tak. Mieszkałam na Starówce, okna wychodziły mojego mieszkania rodzinnego na Dominikanów. Pomyślałam sobie, że może tam zapytam, a może z moimi przyjaciółmi, bo już też parę osób uczestniczyło w tych spotkaniach, będziemy się tam spotykać i modlić, tak jak w Krakowie. Zacznijmy od paru osób. No przecież tak sobie czytaliśmy, że kiedyś w Ameryce też tak było, że para osób się zaczęło modlić i doznało tej łaski ożywienia darów Ducha Świętego. Ale jakoś początkowo Dominikanie się nie zgadzali i potem poszłam do świętego Marcina na Piwną, gdzie była wspólnota, która do dziś istnieje, Maranata. Ale była wspaniałą wspólnotą, bardzo też taką modlącą się, ale jednak ludzi troszkę w takim bardziej zaawansowanym wieku. Szukaliśmy środowiska młodych ludzi. I właśnie tam, chodząc po tych kościołach, to może tak brzmi śmiesznie, ale tak było naprawdę. Kołacząc, pytając to tu, to tam, spotkałam Krzysia Broszkowskiego, który obecnie jest dominikaninem, a wtedy był moim młodszym trochę kolegą, kończył liceum Modrzewskiego, gdzie też, jak wspomina, łaska Ducha Świętego go prowadziła i zaczęli się po prostu modlić na korytarzu o różne sprawy w szkole, w Modrzewskim, w Warszawie, w liceum. I on też szukał wspólnoty. I spotkaliśmy się w tej bocznej kapliczce u świętego Marcina na Piwnej i zgadaliśmy, że my szukamy tego samego. I ja mówię, Krzyś, no to trzeba jeszcze iść raz do Dominikanów. I wtedy ojcowie się zgodzili i wypożyczyli nam jedną salkę. Dlaczego o tym opowiadam? Bo tak zaczęła się wspólnota Adonai, która trwa do dziś u Nafreta, u Dominikanów, ma już 25 lat. Zaczęła się od 3-4 osób regularnie spotykających się w poniedziałki na modlitwie spontanicznej, dziękczynienia, uwielbienia, prośby. Przychodziłam często sama z gitarą, 2-3 osoby i modliliśmy się. I Pan Bóg przyprowadzał coraz to nowe osoby. I po prostu ta wspólnota przechodziła, po prostu ona jest. Znaczy to tak traktujemy, że charakter tej wspólnoty polega na tym, że to nie jest taka ścisła wspólnota, że nie wiem, właśnie jest lider i po prostu wszystko się kręci wokół jakichś takich mał grupek, litera i jakiegoś programu, tylko bardziej traktujemy, że to jest miejsce, gdzie Pan Bóg nas uzdrawia, gdzie Pan Bóg nas gromadzi i po prostu każdy, kto przyjdzie w piątek czy w środę już teraz, może uczestniczyć w Eucharystii, w modlitwie o uzdrowienie. Jakiś, no ewidentnie, jak to się mówi, to nie my po ludzku, ale Pan Bóg wybrał to miejsce i błogosławi tam. I to było takie doświadczenie wspólnoty. Ale idziemy dalej i w kościele są różne drogi. Korzystam obecnie właśnie w czasie życia takiego małżeńskiego, rodzinnego, gdzie miałam po prostu bardzo rozbudowaną wspólnotę osobistą w postaci męża i dzieci. I czasami na tym etapie człowiek szuka już czegoś innego. Nie szuka tak jak w czasie studiów przyjaciół, tylko szuka czasami spokoju, pogłębienia życia duchowego w inny sposób. Ktoś mi właśnie zostałam zaproszona na taki dzień skupienia w Opus Dei w Warszawie. Muszę powiedzieć, że korzystam ze środków formacyjnych jako taka propozycja właśnie nie budowania wspólnoty, ale formacji. Wydaje mi się, że dróg w kościele jest tak dużo i to jest cudowne, że po prostu każdy może znaleźć coś dla siebie i na swój etap życia. Ale to jest jeden duch. Znaczy, to jest ewidentnie jeden duch. Są tylko formy zewnętrzne inne. Natomiast cudowne doświadczenie kościoła, który jest wspólnotą wspólnot, tak bym powiedziała. I naprawdę wszędzie jest to samo. No bo czym jest nasze chrześcijaństwo? To naprawdę z jednej strony tak niewiele. Pan Bóg zaprasza nas, że możesz być na codziennej mszy świętej, możesz odmówić różaniec, możesz pójść pomodlić się, czy porozmawiać z Panem Bogiem o swoich sprawach codziennie, w jakimś określonym czasie. Możesz przeczytać kawałek dobrej książki i czynić to, co możesz dla innych. I to jest pełnia chrześcijaństwa, nic więcej. I czy to jest na katechomenat, czy to jest odnowa w Duchu Świętym, czy to jest droga właśnie, czy w Opus Dei, czy w każdej przestrzeni, nie wiem, spotkałam się kiedyś też z innymi, czy siostry modlące się w Laskach. Przecież co one robią? One, zwykłe dziewczyny, które przychodzą i chcą służyć ubogim, tym, którzy nie widzą. Ale zaczynają dzień od modlitwy, oddania tego wszystkiego Panu Bogu. Czyli różne są dary, różne są drogi, ale to jest jeden Kościół. No, jak pytasz o wspólnotę, to jest fantastyczne. No ale na to wszystko, ja myślę sobie, że nie byłoby tego wszystkiego. Wiesz, nie byłoby tego wszystkiego, gdyby Pan Bóg tak nie chciał, oczywiście. Gdyby niewierność Polski Maryi i gdyby nie Jan Paweł II, bo też tak się złożyło, że pamiętam, jest teraz rocznica okrągła tego spotkania z młodzieżą w Warszawie w 79 roku. To było 3 czerwca po tej mszy na Placu Zwycięstwa o modlitwę o zesłanie Ducha Świętego. Ja byłam, nawet trzymałam jakiś sztandar w imieniu Warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej. Stałam tuż przy ołtarzu i pamiętam, co mówił do nas Ojciec Święty i do czego zobowiązał. I może to jest tak, że ja sobie w życiu nic nie wymyśliłam i tak jak słyszę na przykład teraz pracując w różnych spółkach, miejscach takich też poza domem, niestety sytuacja ekonomiczna mnie zmusiła do tego. I słyszę, jaką ludzie mają mentalność, jak mówią, robię karierę, idę tam, bo mi się to opłaca, bo zrobię tu ten krok, to będę tam miał coś więcej. Nie wiem, jakieś takie cały czas męczenie się, szamotanie gdzieś. I naprawdę, wierzcie mi, no mówię z perspektywy tych 20-30 lat, naprawdę ja tego po prostu w ogóle nie zaplanowałam i patrzcie, to do mnie przyszło. I to jest tak, że jeżeli się stara budować z Panem Bogiem, stara, bo to nie znaczy, że taki ja nie jestem żadnym, po prostu staram, upadam, idę dalej, też mam słabości różne, ale po prostu staram się codziennie powierzać to wszystko, co robię i Pan Bóg przychodzi, tak, z sytuacjami, okolicznościami. I tak widzę budowanie wspólnot. Nie wymyślił. Natomiast to pragnienie, to jest łaska Boża. I ja myślę, że teraz w Polsce to pokolenie, mając dojrzewające dziewczynki, właśnie dorastającą młodzież, widzę. Z jednej strony tak czas taki liberalny, wszystko można, koncerty, popkultura, ktoś nas wlewa z tym wszystkim dobrym, z tym wszystkim złym często. I ta młodzież, ale ona, myślę sobie, że szuka tak samo, ale łaska Boża myślę, że jest nawet większa, bo po prostu ten czas jest trudniejszy i naprawdę namawiam do takiego szukania, bo Pan Bóg się daje znajdować na każdym etapie i w każdym położeniu.

0: co dostałaś we wspólnocie, czego tylko, co tylko ona może dać? Co wspólnota ci dałaś?
1: Wspólnota na pewno przede wszystkim, to tak jakby zacznę od tego, co mówił właśnie wuj Tadeusz Federowicz, że my jesteśmy, każdy z nas jest taki kamień, który jest tak jak kamień, taki z kamieniołomu, kanciasty, sztywny, taki ostry. Po prostu tacy jesteśmy. I dopiero trzeba zobaczyć, jak kamyczki w górskim potoku są gładziutkie, tak leżą, one nam się podobają, są takie obmyte wodą i nie ranią. Można przejść, nie zraniąc stopy po nich. I troszkę jest tak w życiu. I to dają wspólnoty. Po pierwsze, że człowiek, który tak, po pierwsze myślę sobie tak, jak idę do wspólnoty, to tam są tacy ludzie podobni. Idziemy razem do Pana Boga, no już prawie święci, tak cudownie. No a tu się okazuje, że ten ma taką charakter, ten ma inny. Krótko mówiąc, wspólnota uczy takiego po prostu ścierania się. Przede wszystkim, właśnie pytasz o wspólnotę. Przecież podstawową wspólnotą akurat mi jest dane żyć w rodzinie. I to naprawdę jest takie codzienne ścieranie się charakterów, przyzwyczajeń, oczekiwań, pragnień. I to samo jest w każdej wspólnocie. Mechanizmy są podobne. To znaczy, że idziemy jacyś tacy przekonani o swoim ja, swoich racjach, a tu inny, lepszy, a ten robi coś szybciej, a ten może lepiej się modli. Ja nie zapomnę, jak w tej wspólnocie odnowy w Duchu Świętym Adonai mieliśmy takie, prawda, kto będzie prowadził od strony muzycznej. Ten chciał grać na gitarze, a ten chciał... No i niby to wszystko jest w dobrym celu, ale te same mechanizmy ludzkie wychodzą. Po prostu to, co zaczęliśmy naszą rozmowę od tego, że po prostu w każdym z nas, no już taki jest jakiś oślin, no chcemy być jak osoby, tacy no jednak błyszczeć i być ci dobrzy i tacy gładcy i tacy mądrzy i tacy święci, a tacy przecież nikt nasz taki nie jest. Więc właśnie, o, pytasz co daje wspólnota, ściera. Jeżeli zaufasz i oddasz tych ludzi i tak powiesz, Panie Boże, ten jest ode mnie lepszy, ten lepiej gra, ten lepiej śpiewa, a ten mnie denerwuje, ten jest jakiś niepozbierany, ale przyjmę to, czyli uczy akceptacji. Ja nie wiem, dlaczego tak ci ludzie, prawda, funkcjonują, ale ja się staram, a jak mam trudność, modlę się za tą sytuację czy osobę. I to też fantastycznie, znaczy naprawdę leczy nasze serce, bo nie ma ludzi. Ja mam na przykład akurat, wiem, że mam taki jakiś zmysł krytyczny i zawsze miałam z tym trudność. Tak jakby spotykałam człowieka, ocena, koszmar. To po prostu tak w ogóle nie można. No i właśnie, co mi daje wspólnota? Uczy cierpliwości. Uczy niewyrażania swojego zdania jako pierwszego. Uczy ustępowania miejsca też temu innemu. Bo zawsze sobie pomyśl, zawsze będzie lepszy od ciebie i gorszy od ciebie. Ja myślę, że to jest taki rys, który jest strasznie ważny. A też uczy tego, to co chcę powiedzieć, że w życiu naszym jest tak, jak widzę, dlaczego ta wspólnota przetrwała. Mówię o Adonai teraz. Wydaje mi się, że to jest tak, że jeżeli my damy tą swoją wodę ewangeliczną do tych stągwi, to znaczy po prostu właśnie trwać. Tak samo w innych wspólnotach. Przyjdę na modlitwę, nie chcę mi się modlić, nie mam co Panu Bogu powiedzieć, ale oddaję Mu czas. Wobec tego stoję przed Nim i milczę, ale On wie, że mi zależy. Czyli tak, oddać w życiu czas dla Boga i oddać siebie w tych różnych zaangażowaniach wspólnotowych dla Pana Boga, to jest tak, że On potem daje stokroć więcej. W różnych formach. My nie wiemy, jak to przychodzi, ale przede wszystkim, to, no ja właśnie to tak widzę. To jest taka łaska, która się wylewa. Znaczy, Pan Bóg stokrotnie odpowiada na nasze malutkie kroczki do Niego skierowane.
0: A sakrament małżeństwa?
1: Sakrament małżeństwa... Robercie, zadajesz po prostu dzisiaj mi jakieś milowe pytania. Się uśmiecham, bo rzeczywiście chyba o każdym można by całą książkę napisać. Zresztą taki miałam pomysł. Pytasz o sakrament małżeństwa, to ci powiem, że mam cały czas noszę w sobie pomysł na książkę pod tytułem taki trochę śmieszny, skazani na siebie. Tak, bo ja doświadczyłam takiego, że właśnie się modliłam o mojego męża i rzeczywiście mój mąż do mnie przyszedł. Mogę tylko powiedzieć tyle, że najpierw było tak, że moja mama mówiła do mnie tak: słuchaj, jest takie duszpasterstwo środowisk twórczych, ja byłam na studiach, miałam swoje grono, swoich przyjaciół, dziewczęta, chłopaków, bardzo było mi wszystko dobrze, a moja mama mówi sobie: chodź, tam przychodzi taki bardzo przystojny młody człowiek, no a w tym wieku po prostu, jak mówi tak mama, to że to jest bardzo była rozsądna, nigdy tak jakś tam sfatać nie robię. Ja mówię: mamo, no ja cię bardzo przepraszam, no jesteś kochana, bardzo cię szanuję, ale ja naprawdę właśnie pędzę, bo na spotkanie i nie mów do mnie więcej żadnych takich propozycji. I się tam oczywiście nie pojawiłam, ale słuchajcie, można się uśmiać absolutnie, że jak Pan Bóg, i dlatego użyłam w tytule tej mojej domniemanej książki słowo skazani na siebie, po prostu jak Pan Bóg chce coś przeprowadzić, to przeprowadzi. Wyobraźcie sobie, że zorganizowałam, to było jakieś pół roku od tego znamiennego zaproszenia ze strony mojej mamy, że się gdzieś tam z nią wybrała i zobaczyła jakiegoś przystojnego chłopaka. Zrobiłam ze swoimi przyjaciółmi bal na 200 osób, który nazwaliśmy Bal Ostatniej Szansy. Nie wiem, byłam na drugim roku studiów. I właśnie na liście gości, bardzo szczegółowo dobranej, między innymi jedna wspólna znajoma, zadałem pytanie, czy może przyprowadzić takiego chłopca, bo właśnie on tutaj jest, bo tutaj nie był w karnawale w Warszawie, bo coś. I ja się najpierw nie zgodziłam, powiedziałam, że to jest po prostu bal, już jest ścisła lista. A potem stwierdziliśmy, no dobra, jeden chłopak się przyda do tańca. I to był Jaś, to znaczy mój mąż został mi przyprowadzany na bal, który jeszcze nazywaliśmy balem ostatniej szansy. I właściwie żeśmy spojrzeli na siebie od pierwszego wejrzenia. Ja wiedziałam, że to jest ten człowiek, chociaż wtedy mi się jakoś nie podobał, jakby ubrany. W ogóle mnie denerwowało, a wiedziałam, że on, ale twarz i jego sylwetka, wiedziałam, że to jest on po prostu. To jest może niewiarygodne, ale prawdziwe. I jak wiele małżeństw, słuchajcie, rozmawiam z ludźmi i mnie to fascynuje, bo wiemy, są różne próby. Tyle pytasz o sakrament, właśnie, no trwają ludzie, ale też się niestety drogi ludzkie rozchodzą. Niestety coraz częściej. Natomiast ci, co trwają, jak pytam o te początki, to ile ludzi, tyle historii mniej więcej takich pod tytułem Kościół, mama i bal. To znaczy zawsze jakaś jest historia, że już mieli się rozstać, bo już coś tam jechali jakimiś innymi pociągami gdzieś, a jednak się gdzieś spotkali w świecie. No i właśnie są do dzisiaj, mają dzieci, mają różne historie, trudności, ale się kochają i są. I po prostu to jest cudowne, że to jest jeszcze raz i to jest. Pytasz o sakrament. Sakrament jest podstawą. Ja bym powiedziała, że sakrament małżeństwa, doświadczenie nasze to jest to takie ziarenko. I rzeczywiście myślę sobie, że to jest taka niewidoczna przestrzeń, bo tak, widzisz, niby co się takiego w małżeństwie dzieje? Tak samo ludzie żyją bez ślubu, no i to jaka jest właściwie różnica? Co to jest papierek, jakiś konwenans? No ale widzi się, okazuje się, że ja doświadczamy tego z moim mężem, że sakrament małżeństwa daje jakąś nieprawdopodobną siłę właśnie do tych zwykłych, ale wielkich rzeczy. Na przykład, żeby ustąpić ze swojego snania. Na przykład, żeby mimo zmęczenia przywitać własnego męża, jak wraca z pracy i nie opowiadać od razu od progu, ile dzieci jest chorych, a ile jest kłopotów, a że nie ma pieniędzy na koncie i tak dalej. Tylko, nie wiem, przyjąć go, dać mu chwilę oddechu. Sakrament małżeństwa daje siły, żeby mimo zranień, które po drodze są, słownych często, nie wiem, tak człowiek ze zmęczenia, jakaś potyczka słowna, jakieś rzeczy, różnice w spojrzeniu, w wychowaniu dzieci, różne różnice, każdy z was wie, jak to jest. Mimo tego, to jakoś, jak się to odda Panu Bogu, to jest tak jakby dobra, taki ten pilot, tak, że, czy gumka do ścierania. Ja uważam, że to jest takie doświadczenie, że to jakoś się tego nie pamięta. A jakbym tak myślała sobie o tej samej sytuacji, zaczęła tak drążyć, tak co on mi wtedy powiedział, czy ja jemu, co te słowa i tak psychologicznie to rozprawia. Boże, ile zranień, to naprawdę można upaść i koniec. A tu jest łaska sakramentu, idziemy dalej, tak? Zapomina się o tym. Mało tego, potem jest jeszcze lepiej, jakieś oczyszczenie następuje. Poza tym sakrament małżeństwa i w ogóle miłość w małżeństwie to jest najlepsze, co można dać własnym dzieciom. Dlatego, że ja jestem przekonana, że jak jest dobrze między mężem i żoną, że oni się kochają, pomimo trudności, pomimo różnic, wiadomo, jaka jest dynamika życia, ale chcą być razem i się starają o tą miłość, to te dzieci, choćby, nie wiem, tysiąca rzeczy nie miały, one są inne. Znaczy, ktoś mówi, że twoje dzieci tak uśmiechają w oczach, one są zawsze uśmiechnięte. Przecież naprawdę wielu rzeczy nie mają, nie wiem. Ja nie wiem, właśnie po ludzku to nie jest tylko cecha osobowościowa. Moim zdaniem to są owoce sakramentu małżeństwa, że po pierwsze ma człowiek siłę się kochać, my jesteśmy już 20 lat, nie jest tak dużo może, no ale jednak 20 lat, no 20 lat z jednym człowiekiem i muszę powiedzieć, że kocham go chyba coraz bardziej, mi się wydaje. prostu to jest, no to jest takie, no właśnie, no pytasz o sakrament, no siła, moc, moc.
0: To prawda, że zakochani rodzice mają ładniejsze dzieci niż wszyscy inni w okolicy. W jakiej intencji się pomodlimy?
1: Chciałam prosić o modlitwę, tak, po pierwsze za tych wszystkich, którzy prosili mnie o modlitwę w ostatnim czasie. Jest wiele osób, które mają rodziny, dużo dzieci przyjmują, mają problemy z pracą. Wiesz, straszny problem się zaczął dziać. O to, żeby po pierwsze wytrwali w Panu Bogu, żeby znaleźli ludzi, którzy dadzą im pracę, żeby mogli utrzymać te dzieci i rodziny. Też chcę się pomodlić za młodych, którzy błądzą, którzy myślą, że tak po prostu będą mogli na życie przeżyć na próbę, mieszkają ze sobą, żyją jak mąż i żona, nie mają sakramentu. O to, żebyś Panie Boże ich otworzył, na to dał im takie pragnienie, właśnie głód sakramentu i wiary w Ciebie, że to nie jest tak samo. To jest po prostu pomyłka kompletna.
0: Wszyscy Państwo zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie,
0: święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Agnieszka Jackowska. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem, szczęść Boże, wszystkich pozdrawiam.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, chcemy ten czas poświęcić tylko Tobie. Daj nam Twoje słowa, Twoją mądrość, Twoje światło, Twoją łaskę w nasze serce, żebyśmy potrafili Ciebie chwalić. I tylko Ciebie chwalić, Panie. A Ciebie, Maryjo, serdecznie tutaj też zapraszamy pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boże, Cię naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelkich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasz, orędowniczko nasz, pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Teresa Szpunar. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Pan Bóg wchodzi w życie człowieka zawsze w efekcie... To jest dobre, ale czasami człowiek nie rozumie. Jakie jest Twoje doświadczenie? Czy Twoje bycie z Panem Bogiem to jest bycie zdziwień, protestów, czy też raczej takiego akceptowania?
1: Ponieważ już żyję parę lat na tym świecie, więc mogę powiedzieć, że wszystko to, o czym powiedziałeś, dotyczy mojego życia i życia z Panem Bogiem. Bo jak byłam nastolatką, to czasami się buntowałam, czasami poszukiwałam sama i wtedy, kiedy była trwoga, to było do Boga. Czasami się kłóciłam i czegoś nie rozumiałam, nie akceptowałam, ale bardzo kochałam i poszukiwałam. I czasami było to na oślep, ale zawsze wiedziałam, że najważniejsze jest trzymać się za rękę Matki Bożej, ponieważ w mojej rodzinie był duży kult zawsze do Najświętszej Marii Panny. Moi rodzice bardzo kochali świętego Maksymiliana, którego osobiście znali. I zawsze ta Matka Boża była obecna w naszym życiu, więc kiedy już się coś waliło bardzo, kiedy nie potrafiłam znaleźć wyjścia z jakiejś sytuacji, no to wtedy uciekałam się do Matki Bożej. I zawsze... Powtarzam to z całą mocą, zawsze było rozwiązanie. Wcześniej czy później, teraz z perspektywy lat to już widać bardzo dokładnie, że bardzo korzystne dla mnie i dla mojego życia, i dla moich najbliższych i przyjaciół. I teraz jak jestem już troszkę bardziej dojrzała, oczywiście też pytam, staram się już bardziej świadomie dopytywać, jaka jest wola Boża w stosunku do mojego życia, ale też oczywiście są wątpliwości różne, też zadaję pytania, dlaczego tak. Czasami się buntuję, czasami się wykłócam, czasami, ponieważ Pan Bóg ma duże poczucie humoru w stosunku do mojego życia, więc jest to też takie radosne i śmieszne oczekiwanie. Także wszystkie te elementy w moim życiu występują nadal.
0: Powiedz, ta rodzina to było jakie środowisko? Miasto, wioska? Czy ta pobożność była rzeczą oczywistą dla innych ludzi w tym otoczeniu, czy nie?
1: Dla mojego taty tak. Mój tato urodził się na wsi, ale urodził się koło Kęt, koło Wadowic, niedaleko, koło Bielska Białej. Moja mama z kolei urodziła się w mieście na wschodzie, koło Lwowa. Myślę, że obydwoje z domu rodzinnego wynieśli pobożność. Zresztą i bardzo była pobożna, ojca rodzina i patriotyczna. I mój tato uczył się w Niepokalanowie i tam przez jakiś czas przebywał u franciszkanów. I stąd myślę też był taki kult do Matki Bożej. No i znał osobiście świętego Maksymiliana, więc to jakby zawsze w mojej rodzinie było obecne.

0: tata, jak się ożenił, już był dorosłym człowiekiem, bo miał 40 lat, więc ta jego pobożność też była już bardzo dojrzała. I nam jako dzieciom bardzo to imponowało, że tato zawsze ma odpowiedź na wszystkie pytania, że wszystko wie, no i że zawsze do niego można pójść zapytać. No i też często żeśmy się buntowali, bo też dla nas chciał wybrać taką drogę. Na przykład chciał mnie wysłać do szkoły, do niepokalanek. A ja bardzo się buntowałam i oczywiście zbuntowałam się, inna była moja droga. Ale no, było fajnie.
1: Powiedz, czy ten czas podstawówki, czy z dzisiejszej perspektywy, jak na to patrzysz, czy miałaś już relację z Panem Bogiem? Czy to była tylko no, uczestniczenie w pewnej formie?
0: Ja myślę, że zawsze miałam jakieś bliższe relacje z Panem Bogiem, ponieważ od czasu pierwszej komunii jakoś bardzo, bardzo kochałam Pana Jezusa Eucharystycznego i wiem, że może na początku podstawówki nie, ale później jak, ponieważ ta podstawówka była dłuższa, tak do 15 roku życia, to pamiętam, że starałam się modlić codziennie i starałam się przystępować do Komunii Świętej. No były takie momenty, kiedy nie mogłam, więc pamiętam, że właśnie jako nastolatka tęskniłam, cierpiałam. Czasami miałam kłopoty z pójściem do spowiedzi, bo to różne takie były przewinienia, które wtedy mnie blokowały i hamowały, ale wiem, że bardzo tęskniłam. I oczywiście miałam zakorzenione głęboko pewne zachowania, takie postawy, które po latach dopiero okazało się, że były zupełnie inne dla moich rówieśników, że oni mnie podziwiali na przykład za pewne stanowisko. Ja wiem, że byłam bardzo buntownicza, taka uparta w swoich różnych poglądach. Nie zawsze się to podobało, ale to było jakby nie tyle świadome, co właśnie wyniesione z domu, z rodziny i z postaw rodziców. I tak samo było później w liceum, gdzie spotkałam się z różnym środowiskiem, miałam przeróżne koleżanki i kolegów, bardzo sympatycznych, ale z różnych domów i zawsze starałam się jakoś tam też Pana Boga pytać, jaki jest dla mnie plan. I pamiętam jeszcze w podstawówce, nie, to był początek liceum, że zakochałam się i ten chłopak był jakiś taki niekoniecznie fajny i pamiętam, że właśnie na zakończenie 8 klasy była pielgrzymka do Częstochowy, na Matki Bożej, w Podzięce za te 8 lat nauki. I pamiętam, że wtedy, ponieważ to była taka pierwsza moja miłość i pierwsze rozczarowanie, że bardzo się modliłam wtedy o to, żeby Matka Boża dała mi dobrego męża, żebym poznała takiego chłopaka, którego ona by chciała, żeby był moim mężem. No i rzeczywiście, niedługo później okazało się w liceum, bardzo wcześnie, bo po drugiej klasie liceum poznała mojego męża. 2 lata pisaliśmy ze sobą. Później się bardzo cieszyłam z tego. I nie pamiętam, czy podziękowałam Matce Bożej, ale na pewno teraz to robię świadomie już, po 30 latach małżeństwa. Ale pamiętam, że wtedy polecałam tę sprawę bardzo. Jeszcze poznałam jednego człowieka, ale wiedziałam, że to nie jest ten.

0: myślę też, że właśnie moje koleżanki i koledzy w liceum byli troszeczkę inni. Nie miałam takiej przyjaznej duszy w klasie na przykład, która podobnie myślała jak ja, była z podobnego środowiska, ale w kościele, ponieważ wtedy na katechezę chodziło się do kościoła, do kaplicy, to było takie fajne środowisko i parę osób było takich, które pasowały do tego mojego sposobu myślenia, sposobu życia. Z tym, że wtedy jeszcze myślę, nie wiązałam się z żadnym ruchem, przyglądałam się właśnie, jak to wygląda, ale nie znałam takich możliwości bliższego kontaktu z ludźmi podobnie myślącymi. Raczej to wszystko się opierało na domu, na rodzinie, na znajomych takich rodziców, bo to już byli zawsze starsi ludzie ukształtowani, ale to takie były poszukiwania.
1: Nie zbuntowałaś się w liceum?
0: Nie. Ja byłam właśnie takim człowiekiem poszukującym, ale wiedzącym, że to wszystko, czego szukam, jest blisko. I nie miałam takich momentów, gdzie rzeczywiście bym się zbuntowała, odeszła gdzieś. Nie. To zawsze było. Ja mówię, chyba tata nas wszystkich oddał Matce Bożej Niepokalanej. Podejrzewam, bo wprawdzie moje rodzeństwo różnie żyje, ale wiem, że u mnie ta droga jakoś była taka jasna i prosta. I że ta Matka Boża zawsze, ja mówię, no były różne momenty. Czasami było mi bardzo trudno, to wtedy przypominałam sobie, że trzeba szybko do Matki Bożej się uciec, no i do Pana Jezusa przez nią. Ale ona była zawsze bardzo bliska i były trudne takie momenty, ale nie takie, żebym się buntowała. Tego nigdy nie było w moim życiu.
1: To środowisko, o którym mówisz, licealne, to już są ludzie, którzy mogą robić rzeczy, które kaleczą tak naprawdę samych siebie, prawda, już nie mówiąc o innych. Nie ciągnęło cię to takie pojmowanie wolności?
0: To znaczy, myśmy w domu mieli zawsze bardzo dużo wolności. Rodzice nam bardzo dużo wolności dawali i myśmy sami dokonywali wyborów. One były lepsze lub gorsze i na przykład ja paliłam papierosy. Już paliłam w liceum. I mój tata pozwolił na to. On powiedział, jeżeli chcecie, to palcie w domu, ale przy nas, prawda? Na przykład wszystkie imprezy taneczne, tak zwane prywatki w tamtych czasach, odbywały się u mnie w domu. Moi rodzice byli starsi, bardzo lubili młodzież. Ja miałam jeszcze starszą siostrę taką, o 9 lat starszą. Z tym, że ona jakoś nigdy nie miała takiego towarzystwa wesołego. A miałam dwóch młodszych braci o 2 lata, jeden, drugi, 4. I moje towarzystwo było właśnie takie bardzo wesołe, takie turystyczno-imprezowe, żeśmy to nazywali. I lubiliśmy robić prywatki, spotkania i to się wszystko u mnie w domu odbywało. I zawsze moi rodzice byli w domu. I ta młodzież bardzo lubiła, moich rodziców bardzo lubiła być z nami. I czasami teraz ten portal Nasza Klasa, gdzieś się tam odnajdują i na przykład widząc moje zdjęcie mówią, o, tak jakbym widziała twoją mamę, wspominam ją tak sympatycznie, chociaż już nie żyje dawno. Także to było takie bardzo ciekawe i myśmy się bardzo dobrze z tym czuli. I to towarzystwo, które no, w tej chwili mają różne życie, prawda? I różnych wyborów dokonali, nie zawsze najlepszych. Ale wiem, że na przykład teraz mi mówią, że bardzo się na mnie wzorowali, że im się podobało to, jaka jestem. Ja tego nigdy wtedy nie odczuwałam w ten sposób. W ogóle sobie nie zdawałam sprawy z tego, że moja postawa akurat tak wpływa na to. Ale jak powiadam, to było normalne, fajne towarzystwo, wesołe.

0: I rodzice, taka... którzy naprawdę dawali nam bardzo, bardzo dużo wolności.
1: Jaka siła się musi kryć na tym, żeby pozwolić 16 lat, 17 lat zapalić. No to w ogóle... No, niesamowite.
0: Chociaż teraz trochę żałuję tego, ale...
1: No, ale to... Konsekwencje tak tego były, myślę, pozytywne.
0: Jeszcze chcę powiedzieć, że rodzice nie palili papierosów. Teraz mam wyrzuty sumienia, żeśmy ich odymiali, no ale trudno. Pozwolili, to mieli.
1: I powiedz w tym czasie i później, no bo już się pojawił chłopak, i coś trzeba z życiem zrobić. I jak Bóg miał wpływ, jaki Bóg miał wpływ na twoje decyzje? I co o jakim poziomie trudności mówisz? Bo mówisz, że były jakieś trudne sprawy i do Matki Bożej szłaś. Te rzeczy, jak to wygląda?
0: Więc pierwsze takie trudne sprawy to były egzaminy, różne takie potknięcia, gdzie wkradało się lenistwo, trzeba było później nadrobić i nie nadążało się za niektórymi sprawami. Takie drobne zupełnie sprawy, uciekający pociąg na przykład, na który nigdy nie mogłam zdążyć. Ale też już później w małżeństwie

mnie to już był fajny moment. W jego rodzinie też raczej taka tradycyjna, normalna była postawa katolicka. Miał fantastyczną nianię, bardzo pobożną, która za nas się, myślę, modliła zawsze i wspierała i moich rodziców. I później myślałam, po prostu jesteśmy dobrym małżeństwem, myślimy w ten sam sposób, tak trochę się modlimy razem, trochę nie, no tak tradycyjnie, prawda? I w pewnym momencie mój mąż zaczął poszukiwać odpowiedzi właśnie na temat wiary. Co to jest, dlaczego tak jest? No i zaczęło mnie niepokoić to jego poszukiwania. A w tym samym czasie, bo to był czas, kiedy powstała Oaza, w ogóle ruch oazowy ojca Blachnickiego, i moja przyjaciółka właśnie z podstawówki bardzo żywo się zaangażowała. I to była niesamowita dziewczyna. Ona zawsze przebiegając wpadała do nas na chwilę, to ona była lekarką już wtedy, marzyła o misjach. I była bardzo, bardzo pobożną osobą. I zawsze jak przechodziła, to wpadła na chwilę i opowiadała o Panu Jezusie. Opowiadała o żywym, o takim, który czyni cuda w życiu teraz, i to było takie niesamowite. I zawsze nas zachęcała na jakieś rekolekcje. No ale my zawsze mieliśmy jakieś wymówki. I to trwało chyba 10 lat. I właśnie tak koło 10 roku naszego małżeństwa Maciek miał takie poważne wątpliwości. I wtedy to był dla mnie największy kryzys, taki, gdzie naprawdę już sama sobie nie poradziłam, bo po prostu nie miałam wiedzy. Po babsku się nie dało go przekonać, nie potrafiłam znaleźć argumentów i oddałam to wszystko Matce Bożej, płacząc mocno, bo powiedziałam, ja już nic nie mogę.

0: zdałam sobie wtedy sprawę z tego, że po pierwsze mało mam wiedzy, dwa, że znam Pana Jezusa bardzo powierzchownie, że ta moja koleżanka to go kocha i zna, a ja jeszcze nie. No i że trzeba coś z tym zrobić. I oczywiście ja czytałam sporo książek, bo tato zawsze nam podsuwał i o różnych świętych, o ich życiu i to wszystko jakoś tam było żywe we mnie, ale nie wiedziałam, jak pomóc sobie i mężowi. I wtedy padła propozycja od mojej przyjaciółki, takiej młodej nauczycielki. Mówi, słuchaj, gdzie chcecie jechać na wakacje? Wiedziałam, że ona też się troszeczkę kręci w tym środowisku ruchu Światło-Życie, z tym, że myśmy mieszkali trochę w Rzeszowie, trochę w Józefowie i jakoś tak byliśmy lotni. A ona mówi, bo tutaj, wiesz, a zaorganizuje rekolekcje takie dla rodzin, może byście chcieli pojechać gdzieś. Ja mówię, wiesz, no nie wiem. Ona mówi, a gdzie chcecie, w góry czy nad morze? Ja mówię, wiesz co, jak już mamy gdzieś, to nad morze. No i wysłała nas nad to morze, czyli do Lipia, które jest chyba 60 kilometrów od morza. I to były fantastyczne rekolekcje. 15 dni. Jechaliśmy tam syrenką z dwójką małych dzieci, a w ogóle to był niesamowity rok, bo nasza starsza córka była wtedy, przystępowała do pierwszej komunii świętej, była pielgrzymka Ojca Świętego, bo to był rok eucharystyczny, było moje cudowne uzdrowienie z papierosów za sprawą Jana Pawła II, kiedyś prywatnie powiem, dlaczego cudowne. Ta właśnie wyjazd na te rekolekcje. I to było 500 kilometrów od Józefowa. Jechaliśmy syrenką, zabłądziliśmy, mój mąż powiedział, wracamy. Nie będziemy po tej dziurze jeździć, wracamy. Więc łzy mi pociekły i już nie miałam innego wyjścia, tylko powiedziałam, Matko Boża, to jest Twoja sprawa. I jechałam na te rekolekcje po to, żeby mój mąż się nawrócił. A wyjechałam z tych rekolekcji nawrócona, ja. On też pewnie, ale dla mnie było to niesamowite, że ja doznałam naprawdę prawdziwego, głębokiego nawrócenia i takiego pełnego ofiarowania życia Panu Bogu i Matce Najświętszej.
1: Jak to się stało?
0: No właśnie, od pierwszego dnia zaczęły się różne wykłady, modlitwy i głód wiedzy. Okazało się, że mamy mnóstwo pytań i nie tylko

0: tylko mój mąż, ale ja. I tam znaleźliśmy odpowiedź. Te osoby, które były moderatorami i prowadziły te rekolekcje, i kapłan, i oni mieli dla nas czas i odpowiadali na te wszystkie pytania. Oprócz tego świadectwa innych ludzi, świadectwa życia, no niesamowite. Takie na żywo. Ludzie, którzy opowiadali o takich cudach, o takiej przemianie swojego życia, że dla mnie aż to było dziwne, bo nigdy się z tym nie spotkałam po prostu, że Pan Bóg naprawdę tak działa i uzdrawia. I pamiętam, że już nie pamiętam którego dnia, ale ja tak bardzo chciałam, żeby Maciek oddał swoje życie Panu Jezusowi i usłyszałam wyraźnie, a ty? To było, i to się zaczęło właśnie w tym momencie. A ty? I zaczęłam się głęboko zastanawiać nad tym, jakie prawdziwe są moje relacje. No i tak to się potoczyło.
1: Nie zdziwiło cię to, że gdzieś słyszysz, a ty?
0: Nie zdziwiło mnie to. Ja wiem, że moja relacja była zażyła z Panem Bogiem, ale nigdy nie słyszałam tego tak wyraźnie. I to było takie dla mnie jakby olśnienie.

Nie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Szczęść Boże Joanno, Jolu, Pawle, Marleno, Agnieszko, Jurku, Sławku, Anito, Moniko, Violetto, Danielu, Lucy. O przymnożenie wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza. Zwiastowanie Maryi Pannie. Violetta modli się dziękczynnie za to, że zapalenie się zmniejsza. Prosi o uzdrowienie Derek z Kamicy. Za tatę dziękczynnie, że bezpiecznie dotarł do nowej pracy, za umierających, aby dostąpili łaski zbawienia. Modli się Marlena, a ja modlę się za Olgę. Oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego. Z jednej strony jesteśmy Bożymi dziećmi, czyli skoro dziedzicami, to jest gdzieś jakaś równość, a z drugiej strony Bóg i człowiek to są dwie zupełnie różne przestrzenie i żadnej równości tam nie ma, ale Bóg jest bezradny wobec ludzkiej woli i nie jest w stanie człowieka zbawić wbrew jego woli, więc Ojcze nasz, to oto ja, służebnica Pańska, Pan jest Panem i być Jego sługą to nic zdrożnego, ale z drugiej strony jesteśmy dziećmi, adoptowanymi, ale dziećmi, pamiętajmy o tym. Za umierających, aby dostąpili łaski zbawienia, za Polskę, prezydenta Nawrockiego, pamiętanie dla rządzących, za profesora Czarnka, w intencji 10-letniej Leny pomódlmy się, która nagle straciła całkowicie wzrok, a dzisiaj ma mieć operację, próbę przywrócenia wzroku, chociaż częściowo w jednym oku. W intencji Moniki i Michała o powrót do wiary i wypełnienie się woli Bożej w ich życiu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. A Justin modli się za poukładanie spraw zawodowych, prywatnych i w relacji. Szczęść Boże, Aneto, Piotrze, Klaudia za Wiktorię, dzisiejszy egzamin maturalny, światło Ducha Świętego, opiekę Świętego Michała Archanioła. Jezu, Ty się tym zajmij, żebym się nie bała wejść na badanie. Violetta. O to się modli. Maryna za księży Rafała, Piotra, Krzysztofa, Andrzeja, Kamila i Jacka, wszystkie potrzebne łaski w intencji księdza Piotra Glasa, Dominika Chmielewskiego, Michała Olszewskiego. O to, żeby prawda zatriumfowała. Tajemnica druga, ja modlę się za Janka. Tajemnica nawiedzenia świętej Elżbiety o radość Ducha Świętego, o tę radość, która jest istotą tej tajemnicy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia. Narodziny Pana Jezusa. Ja modlę się za Zosię i Piotra. Za chrześniaków i ich rodziny modli się Gabriela. Dziękuję Ci, Boże. To Alicja, że Wiole, o pokój serca świętej pamięci babci Zosie i nas tutaj wszystkich modlących i o cierpliwość, pokorę i łagodność, o zdrowie i siły, o pomyślność i zdrowie dla moich rodziców Krystyny i Zygmunta, córki Jagody i brata Mariusza oraz w intencji Bogu wiadomej, oraz w intencjach Bogu wiadomych. Dzięki mnie za wszystko. Dziękuję Ci, Panie Boże, Panie Jezu, że jesteś. Za rodzinę maturzysty, za Kubę, ośmioklasistkę Lenkę, Pawełka, Julkę, Justynę, Maję, Magdę, Łukasza, mamę, o zdrowie, o spokój, miłość oraz powodzenie na egzaminach, za świętej pamięci Elżbiety, świętej pamięci Jakuba, za niepokalaną, za Radio Niepokalana i twórców ich rodziny oraz zmarłych z naszej rodziny. Ja modlę się o życie, jak najgłębsze życie sakramentalne dla Zosi i Piotra i o spełnienie się ich marzeń. Tajemnica wcielenia się Boga to jest tak jak Jezus, Jego człowieczeństwo w czasie męki od Ogrodu Oliwnego aż do śmierci. Jak zabierane były mu kolejne obszary jego wolności, jego człowieczeństwa, jego wszystkich zasobów, jakie ma człowiek, tak w tej tajemnicy następuje pierwszy akt ograniczenia się Boga. Bóg ograniczył się do ludzkiej natury. Już sam ten akt jest zupełnie niezwykły. Módlmy się o to, abyśmy przynosili owoce, będąc w relacji z Bogiem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw do złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Aby wszyscy, którzy nie znają Jezusa, poznali Go i uznali za swego Zbawiciela, modlimy się w tajemnicy czwartej ofiarowania Pana Jezusa przez Józefa i Maryję o uzdrowienie i łaskę wiary dla Marcela i Jakuba, za Panią Jagodę, za Konrada, za Pana Roberta. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Ofiarujmy Bogu wszystko to, co mamy w sercu, wszystkie nasze biedy i słabości. O uzdrowienie, łaskę wiary. Dziękczynnie za moją rodzinę, opiekę świętego Józefa, modli się Anita. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Za grupę Dwa Serca i nas wszystkich tutaj modlących się wstawia się za nami brat, sługo Boży, Wynanto Katarzyńcu, wstawia się za finansami radia Niepokalane FM, Święta Rito. Módl się za nami, za Wiolą w intencji jej zdrowia. O siły fizyczne do pracy, by wyjść z trudnej sytuacji. Rafał, o pomoc na studiach. Za moich dobroczyńców wszystkich, którzy się za mnie modlą, to Modlena. O zdrowie i wszelkie łaski dla rodziców, to Alicja. O opiekę Maryi dla syna Jerzego i o dojrzałe życiowe wybory, to Sławek. O dobre wyniki badań, to Wiola. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Byśmy nigdy się nie zgubili, a gubiąc się jak najszybciej wrócili do Boga. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w
godziny śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. O moje uwolnienie modli się Łukasz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Najświętsza Maria Panna, współodkupicielka i pośredniczka wszelkich łask. Za Roberta prowadzącego ten różaniec święty modli się Piotr, aby modlitwa różańca świętego była bardziej rozpowszechniona i ukochana. Modli się Marlena. Olga się modli o pomoc w bardzo trudnej sprawie remontowej związanej z kominem. O kominem, o mądrość dla Pana Marka. Za Michała, który jest w szpitalu i powraca do zdrowia po zabiegu. Dziękczynnie, że pomimo stanu nerek, choroby schizofrenii, że choroba schizofrenii jest wyrównana, wyciszona, aby Maryja zabrała strach przed badaniem. Za mojego synka Karola, dary Ducha Świętego i potrzebne łaski, modli się Ewelina. O miłość, łagodność w moim małżeństwie modli się Alicja. A ja w tej tajemnicy pierwszej światła modlę się o siły dla każdego z nas wypełnianie swoich obowiązków. Tak, abyśmy czerpali siły z Bożego dziecięctwa. Ja modlę się w tej tajemnicy za Klarę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Za moją córkę o dobre wybory, zgodne z wolą Bożą, pokój serca dla niej, o miłość, o godność w moim małżeństwie. Za mojego synka Karola. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz, o godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz, o godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga. Objawienie się boskości Jezusa w Kanie Galilejskiej. Za moją córkę o dobre wybory, zgodne z wolą Bożą, o pokój serca dla niej modli się Anita. Za żonę Ewę o potrzebne łaski modli się Daniel. O dobrego męża dla Marty modli się Marlena. Za Martę, Alicję, Ulę i ich rodziny. Za Przelinę, uwolnienie, ukończenie studiów dla Jakuba, Julii, Izy i Dominika. Korzystajmy z wszechmocy Bożej. Otwierajmy się na Boga. Pokazujmy Mu nasze rany wewnętrzne. Prośmy Go o to, żeby je uleczył. Za Aleksandrę i Annę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Za Aleksandrę i Annę, za całą moją rodzinę, sąsiadów, współpracowników, przyjaciół, chrześniaków i ich rodziny, za cały dzisiejszy dzień, za moich rodziców, mamę Ewę, tatę Janka, o pokój serca dla nich. O, na co dzień w związku z moim zdrowiem, jak będę miała tomograf, modli się Wiola. O unikanie pokus dla Błażeja, wytrwanie w mądrych, odpowiedzialnych decyzjach, modli się Gabriela.
zakrześniaków moich i męża, za dzieci w mojej rodzinie. O Boże błogosławieństwo, dziękuję za Joannę, proszę o uwolnienie ducha i ciała. Ja modlę się za Antoninę, moją córkę, o nawrócenie mojej mamy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica czwarta, światła. Objawienie boskości Jezusa na górze Tabor. O to, abyśmy się troszczyli o swoich bliskich. Ja modlę się za o nawrócenie wuja Janusza. Dziękuję za Joannę. Proszę o uzdrowienie ducha i ciała. Cały różaniec dziękczynnie oferuję Maryi. Za moją córeczkę Julkę, uzdrowienie z dysfunkcji powodującej wypadanie włosów. O uzdrowienie z uzależnienia od ekranu, zdrowe uczucie własnej wartości, powrót do sakramentów, o dary Ducha Świętego dla wszystkich tu modlących się i naszych bliskich. Dziękczynnie za zmiany, które Bóg dokonuje we mnie. To wiola za moją rodzinę i bliskich oraz za mnie samą, potrzebne łaski, o zdrowie, Bożą opiekę i prowadzenie dla wszystkich w rodzinie Jolanty i Grzegorza. Za świętej pamięci Klarę, Feliksa i inne dusze czyśćcowe. O świętość życia, Panie Jezu, błogosław nam za Ojczyznę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
przynajmniej teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Za moją rodzinę bliskich, za mnie samą potrzebne łaski modli się Monika. O zdrowie, Bożą opiekę, prowadzenie dla wszystkich w rodzinie Jolanty i Grzegorza, za świętej pamięci Klarę, Feliksa i inne dusze czyśćcowe. Oświętuj życie, Pan Jezu, błogosław nam za ojczyznę, za kapłanów świętego, świętej pamięci biskupa Stefanka. W intencjach papieża na miesiąc maj za wszystkie osoby konsekrowane, o liczne powołania kapłańskie i zakonne, o zdrowie dla księdza Marka, Marty, Arlety, Lucyny i Karola. Maryjo, wyproś mi łaskę o zdrowienia duszy i ciała i psychiki. Modli się Olga. Ja modlę się za Marcina. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami,
Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. W intencji dziewczynnej zażonej dzieci to Dariusz. O modlitwę proszę za moją córeczkę Adriankę, modli się Renata za mamę, za jej szczęśliwy powrót, za tatusia o siłę i silną wiarę, za pracodawców, o szacunek i empatię dla pracowników, za Wiktorię, Wojtka Norberta, niewierzącą Agnieszkę, światło Ducha Świętego, opiekę świętego Michała, Archanioła, zdrowie, wybaczenie win, nawrócenie, zbawienie. Jezu, Ty się tym zajmij. We wszystkich intencjach grupy Dwa Serca, uwolnienie Marty, uzdrowienie Jagody, za Pana Roberta, cały zespół Radia Niepokalana, kanału Otwórz Oczy. Jezu, Ty się tym zajmij. Dziękuję Panie za radość, jaką obdarzyłeś Justynkę i Jędrusia. Proszę o opiekę nad Justynką, by dzieciątko, które nosi pod sercem, szczęśliwie przyszło na świat. Za dzieci z Różańcowej, ze Strunia Świętego, za mamy Jacenty i za mnie, w intencji Bogu wiadomej, za synka Oskara, aby wyrastał z wiarą. Dziękuję za miłosierdzie Boże i wstawiennictwo Maryi, za siebie żonę Martę, o zdrowie dla całej mojej rodziny, łaskę nawrócenia, przemianę naszych serc, o wiarę, nadzieję, miłość, łaskę, wiarę dla Karola. Płynie krew. Jezus jest kuszony, widzi wszystkie osoby, które nie przyjmą Jego daru Jego wyrzeczenia się siebie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O łaskę wiary dla Karola modli się Jola. Modlitwa różańcowa ma moc, pisze nasz brat czy siostra. Wczorajsza intencja została wysłuchana. Dziękuję, Matko Boża, za wszystkie dzieła przelady niepokalane, poradnie duchową grupę Dwa Serca i za pozostałe dzieła. Jezu, zanurzam w Twojej przenajdroższej krwi cały ten rozpoczynający się dzień, który jest darem Twojej nieskończonej miłości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami,
Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maria, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maria, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Za męża, dzieci i wnuki, we wszystkich niewypowiedzianych intencjach, które nosimy w sercach, łaskę wiary i życie w prawdzie dla Jolki. Ja modlę się w tej tajemnicy za moich chrześniaków. I zawsze wszystkich odpowiedzialnych w grupie Dwa Serca. Jezu, zanurzam w Twojej krwi siebie samego, wszystkie osoby, które dziś spotkam, o których pomyślę, czy w jakikolwiek sposób, czegokolwiek o nich się dowiem. Zanurzam moich bliskich i osoby powierzające się mojej modlitwie. Zanurzam wszystkich, za których odpowiadam, każdą osobę, którą skrzywdziłem, wszystkim, którym przebaczyłem, którym chcę przebaczyć i wszystkich, których mam w sercu. O nawrócenie i uzdrowienie Marty, Krzysztofa i Henryka. Dziękuję za Rafała. Proszę o uzdrowienie ducha i ciała. Za Waldemara, Żanetę i Julkę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Za moje dzieci Wojtka i Julkę, o żywą wiarę, dobrych małżonków, dary Ducha Świętego, za moją oddziałową, która dziś odchodzi na emeryturę, za żonę Iwonę i córkę Juliannę, za świętej pamięci Irenę i Elżbietę, za Wojtka Wiesianę i ich rodziny. O powrót do zdrowia mamy Marii, Mateusza i mój. Za Martę modli się Max. Ja w tej tajemnicy modlę się za wszystkie te osoby, o których mówiłem. Jezu, zanurzam swoich bliskich i osoby powierzające się w mojej modlitwie, w Twojej krwi świętej. Zanurzam wszystkich, za których odpowiadam, każdą osobę, którą skrzywdziłem, wszystkich, którym przebaczyłem, którym chcę przebaczyć.
oraz wszystkie osoby, które mam w swoim sercu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dziś i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.

miastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica czwarta, droga krzyżowa, zanurzam w Twojej krwi, Panie. Wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją, wszystkie sprawy, które będę załatwiać, rozmowy, które będę prowadzić, prace, które będę wykonywać i mój odpoczynek. Zapraszam Cię, Jezu, do tych sytuacji, spraw, rozmów, pracy i odpoczynku. Ja modlę się za wszystkich podopiecznych poradni, za Wojtka, o powrót do zdrowia, za Martę i jej rodzinę. Przy Najświętszej Krwi Jezusa Chrystusa okryj nas wszystkich tu modlących się i naszych bliskich, uczyń niewidzialnymi dla zła. Za rodziny w trudnej sytuacji, o wyjście z nałogu dla sąsiada Juliana, w intencji Bogu wiadomej, o dobre samopoczucie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Proszę, aby Twoja krew, Jezu, przenikała wszystkie osoby i sprawy, za które się modliliśmy, przynosząc według Twojej woli uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie.

0: zachwyceni. Niech dziś zajaśnie chwała Twojej krwi i objawi się jej moc. Za koleżanki i sąsiadów modli się Alicja ze Stanisława. Święty Stanisławie, patronie dnia dzisiejszego i patronie Polski, módl się za nami. Maria, dziękuję za wstawiennictwo w różańcu. Dziękuję za pokój serca. O dobre samopoczucie. Ja modlę się za wszystkich, którzy pracują przy radiu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza. Chwalebne zmartwychwstanie. Cały proces zbawienia miał swój moment kulminacyjny pomiędzy śmiercią a zmartwychwstaniem. Tak, ten stan zawieszenia to był moment, w którym cały wszechświat się zatrzymał. I teraz Jezus okazał swoją, że jest silniejszy od śmierci. Przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz, Jezu, ku chwale Twojej krwi, ku pożytkowi Kościoła Świętego, Jezu, jako zadośćuczynienie za moje grzechy, składając wszystko Bogu Ojcu przez wstawiennictwo Maryi i pomoc Ducha Świętego w ważnej sprawie, za Tomka Jego synów, za zmarłego Darka, za Marysię i jej rodzinę, za świętej pamięci babci Aniele w rocznicę jej urodzin oraz świętego pamięci wujka Stasia, za wszystkich, którzy skrzywdziłem, wszystkich, którzy mnie skrzywdzili, za parafię Wienikowie, za tatę Janka. Za wujka Witka, chorego na schizofrenię, opiekę Matki Bożej, o Boże prowadzenie. Ja modlę się za rodzinę i za przyjaciół. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga, w niebo wstąpienie Pana Jezusa. Jezus swoją własną mocą wstępuje do nieba, pokazuje, że nawet w tym cierpieniu i w tym wyrzeczeniu się człowieczeństwa był Bogiem. Poszedł przygotować nam miejsce w niebie. Ja modlę się za wszystkich, którzy ofiarują modlitwę, za radio, za ewangelizację i o obronę wiary na kanale, za wszystkich, którzy ofiarują cierpienie i post, oraz za wszystkich, którzy ofiarują jałmużnę. Proszę Cię, Panie Boże, o dokończenie zrzutki, o to, żebym miał siły pisać takie teksty, które sprawiają, że ludzie je powielają. Dzięki temu ta zrzutka ma sens. I proszę Cię o darczyńcę, który będzie skłonny wesprzeć nas oprócz tego w taki sposób, żeby zapłacić ludziom. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Za duszę w czyściu cierpiące błogosławieństwo dla całej rodziny, za dzieci duchowo adoptowane, o światło Ducha Świętego dla błądzących kapłanów. Dziękuję za szczęśliwy poród zdrowego synka Małgosi. Dziękuję za kochaną żonę. Proszę o niej, dla niej o błogosławieństwo, za brata Stasia, który dziś obchodzi imieniny. Dziękuję za radość, którą w sercu mam, i o pokój. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Na zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Zakochane dzieci Ewa i Michała, modli się Andrzej za duszę moich rodziców, za duszę Beaty i Tadeusza oraz Krzysztofa. O życie wieczne dla taty i teściów, o zdrowie dla mamy, za Martina i Rebekę, o zdrowie dla Basi i Bogdana. O błogosławiony, owocny dzień dla każdego z nas, osobna dla Pana Roberta, dla mnie i nas wszystkich tu modlących i dla zespołu radia, uwolnienie i błogosławieństwo dla Grzegorza, o wyjście z sytuacji bez wyjścia, Jezu, Ty się tym zajmij. Za księży, z apostolatu Margaretek. Ja w tajemnicy zesłania Ducha Świętego modlę się za wszystkich uzależnionych, związanych duchowo, za wszystkich opętanych, za okultystów, artystów, intelektualistów, za bezdomnych i za ludzi bulionu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica. Tajemnica czwarta, chwalebna. Przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz ku chwale Twojej krwi, Jezu, ku pożytkowiś Kościoła Świętego, oddaję siebie samego do pełnej dyspozycji Maryi, zawierzając jej moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, bez warunków i bez zastrzeżeń. O związek sakramentalny dla Tomka i Darii oraz Michała i Elizy, za wszystkich modlących się teraz w intencji Bogu wiadomej, o dobre wykorzystanie dzisiejszego dnia, za mojej siostry i jej dzieci, o powrót do wiary. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Ja modlę się za wszystkich zmarłych z mojej rodziny. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta. Ukoronowanie Maryi na Królowę Nieba i Ziemi, o zdrowienie brata Grzegorza, Asi i Rafała, modli się Ania. O zdrowy, jasny umysł dla mnie, modli się Elżbieta. O nawrócenie mojej mamy, potrzebne łaski dla moich braci. O związek sakramentalny dla Tomka i Darli oraz Michała i Elizy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Uzdrowienie fizyczne i duchowe dla Tymka i Tytusa. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Uzdrowienie dla Tomka, chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Za panią Michalina, rozwój pracowników moich i męża, za Stanisława, za świętej pamięci Wandę, Jana, Sabinę. Panie, proszę o opiekę na dzisiejszy dzień za moje kochane dzieci, Konrada, Oliwię, Jakuba. Jezu, ufam Tobie. O mój Jezu, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekają, i za wszystkim, którzy się do Ciebie nie uciekają, zwłaszcza za nieprzyjaciółmi. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas do ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. I w tych wszystkich intencjach, które przed chwilą zostały tutaj zapisane, żegnam się z widzami kanału, a o 7:00 serwis.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełnego.

Ostatni dzień świętej Ludwiny ze Schidam. Dał Pan i zabrał Pan. Niech będzie imię Pańskie błogosławione. Z Księgi Hioba. Rok 1395. Schidam. Holandia. Zimowy dzień. Ludwina ma 15 lat. Jest najpiękniejszą dziewczyną w mieście. Śmieje się, wchodząc na lód. Potem upadek. Banalny, kto się potrącił. Połamane żebro. Nikt wtedy nie wiedział, że to początek drogi, która potrwa 38 lat. Nazywam się Jan, jestem kapłanem. Przy Ludwinie jestem od 2 dekad, codziennie. Biskupi kazali mi tu być, patrzeć, zapisywać. Ale od dawna przychodzę bez nakazu. Chcę tu być. W tym pokoju powietrze ma inny ciężar. Ludwina leży w ciemności, bo światło ją rani. Ciało odmawia bycia ciałem. Pozostała jej władza nad głową i lewą ręką. Stara rana wciąż się nie goi. Głęboka, straszna. A jednak w pokoju pachnie, jakby ktoś przyniósł naręcza lilii prosto z mrozu. Dzień po dniu. Ciało Chrystusa to jej jedyny pokarm, nic więcej. Kilka lat temu sprawdzali to lekarze i urzędnicy, przekonani, że to oszustwo. Po miesiącu wyszli stąd zadziwieni. Ludwina nie je, nie pije. Trwa. Dużo się modlimy. A potem przychodzi ból jak wielka fala i Ludwina zaczyna rozmawiać z Bogiem po swojemu. Nie recytuje formuł. Ona się kłóci. Pyta. Słucha. Dopytuje. Mówi do niego z taką pasją, że mam ochotę wybiec z izby i zostawić ich samych. To jest nagość Hioba. Miłość, która nie zna wstydu. Czasami jej oczy są jak głębokie studnie. Opisuje wtedy ogrody, których nie ma w Holandii. Mówi o kolorach Ziemi Świętej, o cieple kamieni w Jerozolimie, o wzgórzu czaszki. Jakby tam była, jakby wszystko widziała na własne oczy. 2 lata temu przyszedł tu pielgrzym. Przysięgał, że widział ją w Rzymie. 2 księża spotkali ją przy grobie pańskim. Dla mnie to pękanie świata. Tu jest Hiobem na gnoju. Tam spaceruje z Panem jednocześnie. Pamiętam ostatni poranek. Klęczę. Moje dłonie drżą, gdy otwieram cyborium. Ludwina otwiera usta. W jej oczach nie widzę już cierpienia. Widzę rozpoznanie, jakby ciało pańskie było lustrem. I nagle rozumiem moją pomyłkę. Myślałem, że wiem, czym jest wiara. Myślałem, jeśli będziemy prosić, Bóg ją uzdrowi. Ale jeśli masz wiarę doskonałą, nie będziesz chciał, by to uczynił. Nie dlatego, że kochasz cierpieć, ale dlatego, że nie chcesz puścić Jego dłoni. Chrystus nie stał obok Ludwiny. On w niej był. Każdy skurcz, każda noc bez snu, to działo się na krzyżu. Tam na Golgocie. I tu, w
Apsidam. Rok 1433. Wielkanocny wtorek. Ludwina powiedziała mi rano, że nadszedł ten dzień, żebym nie płakał. Płacze. Patrzy na mnie oczami 15-letniej dziewczyny, która za chwilę pobiegnie ślizgać się na lodzie. Ostatni oddech, jak wypuszczenie ptaka z klatki. Najpiękniejsza dziewczyna w mieście jest wolna. Wychodzę na ulicę Schidam. Ludzie handlują, kłócą się, żyją. A ja wiem jedno. Przez 20 lat byłem przy niej. Patrzyłem, zapisywałem, trzymałem patenę. Widziałem, jak przyoblekła się w Chrystusa. Wracam do kościoła, do milczącego ołtarza. Ludwina już nie cierpi. Podnoszę hostię, tego, który karmi nas do końca. Wszystkich. Ostatecznie. Na zawsze.

0: Witaj.
1: Dzień dobry, 8 dzień maja, piątek, serwis. Zaczynamy od informacji ze świata. Prezydent Donald Trump potwierdza obowiązywanie rozejmu mimo uderzeń odwetowych na irańskie porty. Amerykańskie siły zbrojne zaatakowały w nocy cele w miastach Bandar Abbas, Keszm i Bandar Kargan w rejonie ciśniny Ormus. Jak przekazało dowództwo CENTCOM, były to uderzenia w ramach samoobrony, po tym jak trzy amerykańskie niszczyciele zostały ostrzelane przez irańskie rakiety i drony. Atak na amerykańskie okręty wojenne nie wyrządził żadnych szkód. W wywiadzie dla stacji ABC News Donald Trump nazwał amerykańską odpowiedź zbrojną jedynie przyjacielskim klapsem i zapewnił, że zawieszenie broni wciąż oficjalnie obowiązuje. Sekretarz stanu USA Marco Rubio, katolik o kubańskich korzeniach, spotkał się w Watykanie z papieżem Leonem XIV. Trwająca ponad 2 godziny rozmowa dotyczyła głównie sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz kwestii pomocy humanitarnej dla Kuby, którą Waszyngton chce przekazywać za pośrednictwem Kościoła. Jak informuje Departament Stanu USA, spotkanie potwierdziło silne i partnerskie relacje między oboma państwami. Dziś w kancelarii premiera dojdzie do podpisania umowy pożyczkowej w ramach unijnego programu SAFE. Z ramienia rządu Donalda Tuska podpisy pod dokumentem złożą wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister finansów Andrzej Domański. Porozumienie umożliwi Polsce zaciągnięcie kredytu w wysokości blisko 44 miliardów euro na cele zbrojeniowe. Rządzący chcą sfinalizować projekt wbrew decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, który wcześniej zawetował powiązaną z nim ustawę, między innymi ze względu na mechanizm warunkowości. Prezydent Karol Nawrocki złożył w Senacie oficjalny wniosek o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Prezydent chce zapytać obywateli, czy popierają realizację Zielonego Ładu, która wprost przekłada się na wzrost kosztów życia, energii i prowadzenia biznesu. Prezydent podkreśla, że obywatele muszą mieć realny i bezpośredni wpływ na tempo wprowadzania unijnej polityki klimatycznej. Premier Donald Tusk spotkał się na prywatnej audiencji w Watykanie z papieżem Leonem. Jednym z tematów rozmów szefa polskiego rządu ze Stolicą Apostolską były lekcje religii w szkołach. Choć premier przyznał, że obie strony mają w tej kwestii odrębne poglądy, zadeklarował chęć szukania porozumienia i dialogu bez konfrontacji. Tusk przekazał też Ojcu Świętemu oficjalne zaproszenie do złożenia wizyty w Polsce, sugerując, że mogłaby się ona odbyć w 2028 roku. Naczelny Sąd Administracyjny nakazał wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego 3 zagranicznych małżeństw jednopłciowych. Najnowsze wyroki dotyczą par, które po zawarciu związków w Niemczech i Portugalii wróciły do Polski. Pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula przyjęła orzeczenie z wielkim entuzjazmem, wzywając odpowiednie urzędy do respektowania tej linii orzeczniczej. Jeszcze jedna informacja z Izraela. Izraelskie wojsko wszczyna dochodzenie w sprawie kolejnej profanacji chrześcijańskich symboli na południu Libanu. W internecie pojawiło się zdjęcie izraelskiego żołnierza, który w szyderczym geście wkłada papierosa do ust figury Matki Bożej w libańskiej wiosce Debel. Rzecznik armii potępił ten incydent, zapowiadając wyciągnięcie konsekwencji dyscyplinarnych wobec sprawcy. Lokalne środowiska katolickie alarmują jednak, że akty wandalizmu, zastraszania i przemocy wobec wyznawców Chrystusa w całym regionie stają się problemem systemowym.
0: Wielkie dzięki. Dobrego dnia.
1: Dobrego dnia.
2: Niepokarana FM. Pokoju.

0: Dobry Panie Boże, niech będzie Tobie chwała, cześć i uwielbienie, Panie. Ofiaruję Ci, Panie, ten czas. Niech będzie on na Twoją chwałę. O Twoje tylko światło prosimy, opiekę nad nami i o Twoje słowa. A Ciebie, Maryjo, też serdecznie tutaj zapraszam pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać. Panu, chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Ania. Witam. Czy Twoja historia życia ma jakieś wyraźne części?
1: Myślę, że tak. Najpierw oczywiście dzieciństwo, okres dojrzewania. Później czas, kiedy zaczęłam poznawać Boga jako osobę, kiedy oddałam Mu swoje życie. Później wyróżniam też okres po kursie Paweł. To były takie specjalne dla mnie rekolekcje. A teraz okres aplikacji, ostatnie kilka miesięcy. Myślę, że tak, na pewno są to momenty, które potrafię wyłapać.
0: A dzieciństwo, czy ono się z wiarą łączyło? Czy dom przyniósł wiarę?
1: Tak, chociaż nie taką jak teraz. To znaczy, ja jestem z rodziny wierzącej, takiej katolickiej rodziny praktykującej.
0: Z jakiego miasteczka, miejscowości?
1: Z Warszawy, z Ochoty.
0: Tam dużo takich wokoło?
1: W moim bloku jest co najmniej kilka takich osób, które chodzą na mszę świętą, także w tygodniu je widuję. I takie, które widuję na mszy świętej w niedzielę. Kilku osób nie znam, więc może też chodzą, a ich nie widać. Ale jest to mała kamienica. Tylko 20 chyba mieszkań nawet nie ma.
0: Czy te praktyki były takie zwyczajne, czy to było coś nieważnego, czy raczej bardzo ważnego?
1: Ważnego dla mnie. To znaczy, chodziliśmy co niedzielę do kościoła i wiara była dla mnie ważna, ale to był taki system nakazów i zakazów, jak myślę, że Pana Boga się trochę bałam. Trochę miałam taki obraz Pana Boga wykrzywiony, Boga Ojca. Maryję widziałam bardziej tak, jak jest. Natomiast Boga widziałam, tak sobie wyobrażałam, jak właśnie takiego sędziego. Jestem w ogóle prawnikiem, może stąd takie już od dzieciństwa konotacje. Kogoś, kto jak umrę, to policzy wszystkie moje dobre i złe uczynki, a ponieważ nie jestem doskonała, no to może być różnie, może być źle. I jakby dlatego Pan był dla mnie kimś silnym, ale też ważnym, ale dalekim. Bardziej właśnie Maryję widziałam, tak jak jest naprawdę Pan Bóg. To kogoś, kto kocha, kto patrzy z miłością, widzi wszystkie dobre cechy, widzi wszystko to, co jest dobre. No, też byłam jakiś czas w dzieciach Maryi jako małe dziecko, może wtedy miałam więcej okazji coś o niej uda się usłyszeć.
0: Czy ten czas właśnie dzieciństwa pozostawił jakieś takie obrazy związane z relacją z Panem Bogiem? Czy to tylko była...
1: Były. Pan Bóg cały czas do mnie pukał. Ja mam taką świadomość teraz, że Pan Bóg wielokrotnie pukał do mojego serca. Że On wiele razy usiłował taki lepszy kontakt nawiązać. I były takie momenty, kiedy właśnie z dzieciństwa, czy z okresu później dojrzewania, kiedy pamiętam, że właśnie jakoś tak widziałam tego, czułam jakoś tego Pana Boga w takim sensie, że jakieś wydarzenia konkretne, czy generalnie było tak, że na przykład wieczorem jak szłam spać, to jak się nie pomodliłam, to nie mogłam usnąć. Jakoś tak myślę, że Pan Bóg też był w tym wszystkim, jakoś chronił nas i tak... No.

0: Ja jako takie małe dziecko zupełnie podobno byłam bardzo śmiała i bardzo taka żywa i energiczna. Natomiast gdzieś w pewnym momencie nastąpiło jakieś wreszcie jakieś tąpnięcie, coś się zaczęło dziać inaczej i już jako dziecko w podstawówce, już później w liceum, ja byłam bardzo nieśmiałą osobą, bardzo zamkniętą w sobie, bardzo zakompleksioną, smutną w gruncie rzeczy. W domu bardziej gadatliwą, czy bardziej może nawet nerwową, powiedziałabym, a w szkole taką cichą i bojącą się i nawet prześladowaną przez kolegów i koleżanki. Także gdzieś tam moja osobowość została w pewnym momencie gdzieś... Coś się zniosło, coś się stało, coś się... Musiało może jakieś wydarzenie, nie wiem, jakaś zawiedziona przyjaźń w przedszkola albo coś w tym stylu. Może zmiany w rodzinie, cokolwiek.
1: A czas buntu? Czy był ważny?
0: Buntu? Znaczy ja przeżywam taki okres, kiedy właśnie byłam jeszcze bardziej, jak bardziej łatwo się denerwowałam. Różne rzeczy, czułam się niezrozumiana przez moich rodziców. Czułam się, co nie było prawdą, czułam się wręcz niekochana momentami przez nich, nierozumiana, ale to nie było prawdą. Widzę to teraz, że po prostu to było takie moje subiektywne doznanie. Czas, kiedy się kłóciłam ze swoim rodzeństwem na przykład. W tym czasie ja się tak naprawdę chowałam też w książki, w telewizję. Dużo oglądałam telewizji po kilka godzin dziennie, czytałam mnóstwo książek. Też pewnie trochę zajadałam swoje problemy. Tak właśnie było. Myślę, że z tą telewizją, z tymi książkami, to jest jakieś, to był jakiś rodzaj nawet uzależnienia już w pewnym momencie. Taki mój świat, w którym ja byłam, ale nie był prawdziwy. No, pozwalało mi na tylko częściowe poznanie tego, co jest tak naprawdę. Też zubożało moje kontakty. Tak naprawdę nie miałam za specjalnie koleżanek, przyjaciół. Dopiero tak pod koniec liceum zaczęłam mieć swoją taką przyjaciółkę. I to też na pewno było ta od Pana Boga dar. I też on też się do tego przyczynił. I tak to właściwie nie bardzo. Właściwie wcale.
1: I co myślałaś o swoim powołaniu? Że co w życiu robić?
0: Ja zawsze byłam przekonana, że do małżeństwa. To znaczy nie chciałam nigdy iść do zakonu i nie mam takich pragnień, chociaż uważam teraz i zawsze tak uważam, że to jest dobra rzecz, że to jest dobra, ale nie dla mnie. O takie. Natomiast jako nastolatka ubzdurałam sobie, sama sobie stwierdziłam, że ja to nigdy nie wyjdę za mąż. Absolutnie nie ma takich szans, że muszę się z tym pogodzić. Pamiętam, że właśnie usiłowałam się z tym pogodzić i sami to nie wychodziło. Ale tak mówiłam sobie, że na pewno Pan Bóg tak chce, że tak ma być. W ogóle bolało mnie to oczywiście. No, tak pamiętam, że tak było.
1: A o szkole jakiejś myślałaś, o pracy, o tym, co dalej w życiu robić?
0: No, w podstawówce to rzeczywiście jeszcze nie bardzo. Miałam dużo zainteresowań i biologię, i historię, język polski. No, nie matematyka w każdym razie wiedziałam. Natomiast dopiero tak w połowie gdzieś tak liceum zaczęłam się zastanawiać, co ja będę robić w życiu, kim ja będę. No i tak myślałam, za bardzo nie mogłam wymyśleć. Nawet prosiłam moją mamę, żeby mi podpowiedziała. Ona nie chciała za bardzo, nie chciała po prostu mną kierować. W końcu mówi, no a może prawem jestem, myślę. No może i tak. I stwierdziłam, że to byłoby to.

0: I myślę, że to też jest od Pana Boga, że człowiek, młody człowiek, który tak naprawdę jeszcze niewiele wie o tym, co znaczy dany zawód, wybiera dany ten konkretny i potem jest dobrze. Że to też jest od niego, że ja się w sumie czuję dobrze w swoim zawodzie. Uważam, że dobrze wybrałam, że prawnik, prawo interesuje mnie nadal.
1: I kiedy Pan Bóg się upomina?
0: Pan Bóg się upomina. Oprócz tych wielokrotnych razów, tych właśnie jakichś, czy jakieś rekolekcje, czy tych dzieci Marii, czy jakichś tam innych wydarzeń, coś mnie dotknęło w kościele, jakaś pieśń, czy cokolwiek, to w pewnym momencie, to było właśnie już po skończeniu liceum, kiedy właśnie miałam wejść w nowe środowisko studenckie, już wchodziłam, zaczynałam, to już musiało być gdzieś tak październik, listopad, i bałam się właśnie tego przejścia trochę, ponieważ bałam się, że moja przyjaciółka, jedyna jaką miałam, nie będzie już ze mną w jednej klasie, w jednej ławce, że no nie odnajdę się jej w ogóle. Wtedy właśnie poszłam do kościoła się spowiadać i zabrałam ją ze sobą, ona czekała na mnie w ławce. I ksiądz po spowiedzi powiedział, żebym do niego przyszła. Ja powiedziałam, że oczywiście, na pewno się koleżanka nie zgodzi i koleżanka się zgodziła, więc poszłyśmy. I tak naprawdę, ponieważ jak mówię, byłam bardzo nieśmiała, ksiądz bardziej rozmawiał z nią niż ze mną. I zaprosił nas na spotkanie wspólnoty. I ona chciała pójść. Jak ona zaczęła chodzić, no to ja, żeby mieć, że tak powiem, jakiś kontakt z nią więcej i dlatego też, że ktoś był, kto ze mną mógłby wejść tam w to miejsce, Pan Bóg się też nią posłużył, przez to, że ja też zaczęłam tam przychodzić. Na początku właśnie tak uwieszona, jakby prawie, że jej za ramię. Pamiętam, jak wchodziłam któregoś razu do kaplicy i tak trzymałam ją, tak jak do komuś cześć powiedzieć. Tak nie za bardzo widziałam czasami, jak nawet właśnie funkcjonować, jak rozmawiać z ludźmi w moim wieku. O, w moim wieku to jest dobre określenie. Z starszymi osobami łatwiej mi się rozmawiało. I zaczęłam chodzić. No i okazało się, że ciekawe to ksiądz mówił, takie rzeczy, ciągle coś nowego się działo, więc zaczął mnie to jakoś tak wciągać. No i chodziłam na te spotkania i na jednym z tych spotkań właśnie ksiądz kazał nam przynieść fotografię i powiedział, że będzie teraz wystawienie Świętszego Sakramentu i tak właśnie zrobił. I że teraz jest czas, kiedy każdy z nas może powiedzieć Jezusowi, czy chce mu oddać swoje rzeczy, czy Jezus chce, żeby dla niego był Panem. Ja sobie, no katoliczką jestem. No to chyba tak sobie myślę. No i tak zrobiłam, że położyłam tą fotografię na ołtarzu, powiedziałam Panu Jezusowi, że chcę, żeby był moim Panem. I pamiętam, że bardzo się ucieszyłam, że jakoś taka radość w moje serce wstąpiła. No i Jezus poważnie potraktował moje słowa i zaczął zmieniać moje życie.

Jezus zaczął zmieniać wszystkie dziedziny mojego życia. Zaczynając od tych właśnie, co mówiłam, o tej nieśmiałości, zamknięcia w sobie, kompleksów, samotności. Czyniąc to także przez tych ludzi tam, którzy tam byli w tej wspólności i przez swoją miłość, przez to, że jakby dowiadywałam się i poznawałam, że jest taka osoba, Pan Bóg, który bardzo, bardzo mnie kocha. Jest ktoś, kto mnie właśnie bardzo kocha. Mnie osobiście. Że jestem dla niego ważna. Że patrzy na mnie z miłością. To było takie ważne, że w patrzeniu jakby na mnie samą, dla mnie samej. Jakby stopniowo nabierałam takiego większej umiejętności rozmawiania z ludźmi. Życie jakby socjalizowałam się, można powiedzieć. Już teraz nie uważam się za osobę nieśmiałą, nikt mi tak nie mówi. Ludzie mówią mi zazwyczaj, że jestem bardzo otwarta i wesoła wręcz, taka radosna. To jest jeden z tych rzeczy. Jeśli chodzi o moje relacje z rodziną, to też się zaczęło zmieniać. Ja odkryłam to przez Pana Boga, przez to, że odkryłam Boga jako Ojca, który kocha mnie, odkryłam miłość mojego Ojca. Pamiętam, że to było dla mnie odkrycie, zaskoczenie. I ja wiem, że mój tata cały czas mnie kochał. Ja to dopiero wtedy musiałam zobaczyć, że on jest, to było dla mnie szok. No, jest ze mnie dumny, mój tata. Także na przykład relacja z moim tatą się zmieniła też pod tym kątem. Ja zaczęłam, no tak, wiadomo, że nie jest nigdy idealnie we wszystkich relacjach u mnie w rodzinie, ale właśnie jest taka też miłość, jeśli chodzi o mojego tatę, to potrafiłam mu się wpakować na kolana, będąc już na studiach, ale nie robiłam tego jako nastolatka, czy tam dziecko, nie pamiętam. Z małą siostrą też się bardzo zmieniła relacja, jak mówiłam, się kłóciłam z moim rodzeństwem. Teraz z małą siostrą jesteśmy przyjaciółkami, tak mogę powiedzieć, że to jest jedna z moich przyjaciół. Tak. I ona też jest w tej wspólnocie od kilku lat, bo to już było ponad 8 lat temu.

chociażby z tymi książkami czy z tą telewizją. Teraz już telewizora w domu w ogóle nie mam, nie oglądam telewizji, chyba że pójdę do kogoś. No i wtedy widzę, że to jednak było uzależnienie, bo od razu mnie tam ciągnie do tego okienka, a tak mam dużo więcej czasu, mniej czasu tracę na właśnie na oglądanie. Książek też czytam na przykład mniej. To są takie rzeczy, których Pan Bóg nie uwalniał jakby.

0: to się dzieje? Przychodzi się do jakiegoś miejsca, słucha się jakiegoś mężczyzny, który coś opowiada o rzeczach, których nie widać.
1: Nie zupełnie. To znaczy, to nie jest tylko ksiądz, który tam mówi. To są ludzie, którzy tam są. I to przede wszystkim jest Pan Bóg. Myślę, że On sam po prostu działa. To jest nie do końca trudne, to nie do końca się da tak po prostu powiedzieć słowami, wytłumaczyć. To jest jakaś łaska, jakaś współdziałanie tak naprawdę. Ja się zmieniałam, a tak naprawdę to Pan Bóg mnie zmieniał. To nie jest, to jest jakaś współpraca, ale też jest to jakaś łaska. I to też jest pewna czasami moja praca, moja decyzja. To nie jest tylko ten raz. Ja jeszcze ileś razy tam stawałam w takim zastanowieniu się i podejmowałam decyzję, że chcę, żeby to był Jezus, żeby Jezus był najważniejszy. Myślę, że to jest po prostu tak trudno do końca opisać. Tym bardziej, że to się rozkłada na lata w tej chwili już. A no myślę, że tak najwięcej jakby z tego się działo przez pierwsze półtore, może dwa lata, jakby tak czasowo rozkładać, ale dużo, dużo innych rzeczy później jeszcze Pan Bóg stopniowo zmieniał.
0: I to się dzieje najczęściej, to są jakieś historie.
1: Też, ale też takie coś, co się zmienia z dnia na dzień, niezauważalnie. Są to historie, jakieś konkretne sytuacje, które czasami są niesamowite. Ale też są to właśnie takie stopniowe, powolne zmiany, które się zauważa. Pamiętam to, jak kiedyś ksiądz kazał nam się podzielić w grupkach tym, co w ostatnim roku Pan Bóg dla nas działał. To było jeden z pierwszych lat właśnie, może drugi rok. Jak szłam między kolumnami i jak nagle uświadomiłam sobie, ile Pan Bóg we mnie zmienił przez ten rok. Jak się nagle z tych ziarenek piasku zrobił taki duży kopczyk. Pamiętam moje zdziwienie, moje zdumienie po prostu. Jak przechodziłam między tymi kolumnami w tym momencie, widzę siebie, pamiętam ten moment, kiedy sobie uświadomiłam coś, co się zmieniało stopniowo.

0: co we wspólnocie jest najważniejsze? Co jest tym, co najbardziej karmi duszę?
1: Myślę, że samo bycie jest najważniejsze. To znaczy, to już jest dla mnie taka decyzja. W pewnym momencie pokusie po prostu powiedziałam sobie, że ja nie odejdę ze wspólnoty, chyba żebym miała jakąś inną, w której już bym wiedziała, że tam będę. Bo wspólnota jest potrzebna. Po prostu bez niej, no, moim zdaniem chrześcijanin ma małe szanse tutaj w takim mieście jak Warszawa. I to się nie do końca da też znowuż opisać, co jest najważniejsze. No wiadomo, że Jezus jest najważniejszy, ale on po prostu działa przez to, że się przechodzi w różnych momentach przez Słowo Boże, przez śpiewy, przez słowa innej osoby, przez spojrzenie, czasem gest, przez rekolekcje. To są jakieś konkretne, znowuż jakieś dawki, tak powiem, promieniowania Bożego.
0: Dlaczego kurs Paweł był ważny?
1: Czego był ważny? Ponieważ odkryłam, że jestem Panu Bogu potrzebna, że On chce mi do konkretnych rzeczy używać i odkryłam radość ewangelizacji, mówienia innym o Jezusie, o tym oświadczenia o Nim, dzielenia się. Okazuje się, że tak naprawdę ja więcej dostaję. Ja się bardzo tego bałam. Ja mówiłam, że ja nie będę, są wszyscy, ale nie ja. Byłam od już kilku lat wtedy we wspólnocie ewangelizacyjnej i mówiłam, że nie będę ewangelizować, bo to nie dla mnie. I Pan Bóg po prostu, kiedy tylko Mu powiedziałam, na koniec już tej rekolekcji w pewnym momencie już pękłam i powiedziałam, dobrze, Panie Jezu, jak Ty chcesz. To On mi dał takie pragnienie, On mi taką chęć, która jest we mnie dalej. To jest radość moja. Ja nie mam ostatnio na to

0: czasu, niestety. Ale to jest ciągle wielka moja radość i moja pasja. Ewangelizacja właśnie. I to też właśnie pewne prawdy, które sobie przyswoiłam, które trzymam i są dla mnie ważne. Jak właśnie na przykład wspólnota, która jest, wiem, że jest mi potrzebna. Wiem, że jest mi potrzebna po prostu. To jest taki teza. Na przykład.
1: Ale takie rekolekcje to też jest krótki czas. Wyjątkowa sytuacja, później się wraca. Mhm. Co się dzieje? Co jest takiego ważnego? W jaki sposób Pan Bóg działa w takich wyjątkowych okolicznościach?
0: No, na przykład jeśli chodzi o kurs Paweł, to tak naprawdę to uczucie, tylko mówię o uczuciach, oprócz tych tez właśnie, które zostają, tych jakichś pewnych wskazówek, jak działać w konkretnych sytuacjach, co wybierać, to uczucia wtedy, pamiętam, że dość długo we mnie było. To naprawdę taka radość, to tak naprawdę została we mnie właściwie do dzisiaj. Są jakieś takie ślady trwałe, że tak powiem. Pan Bóg uzdrawia konkretne jakieś moje, na innych rekolekcjach na przykład, uzdrowił jakąś, to na przykład, że ja czułam się samotna i bardzo szukałam swojej drugiej połowy, bo czułam się bardzo nieszczęśliwa z tego powodu. I na przykład na innych rekolekcjach Pan Bóg dotknął tego miejsca, to jest w mojej duszy i sprawił, że już tak bardzo się tym nie martwiłam, nie przejmowałam, jakby nie smuciłam, nie stanowiło to takiego czegoś, co ciągle we mnie tkwiło, jak taki oset, tylko po prostu no dalej chciałabym, nie zmieniły się jakby moje plany życiowe, ale nie jest to już jakby takim czymś, co mi przesłania wszystko. Więc zostają takie jakby konkretne zmiany w moim myśleniu, w moim sercu, w mojej duszy. I zostają jakieś wskazówki, a czasami też dobre nawyki. Dużo się może zmieniać. Chociaż to prawda. Dużo rzeczy też niestety umyka. Dużo rzeczy niestety też pozostaje niezrealizowane, zmarnowane przeze mnie. To, co zostało mi dane. To, co zostało mi przekazane. Niestety. Prawda.

0: A ta ewangelizacja, kiedy miałaś na nią czas, to co to było?
1: Nasza wspólnota jest wspólnotą ewangelizacyjną, czyli mamy właśnie różne takie okazje, więcej niż inni. Możemy iść z księdzem na rekolekcje, możemy posługiwać, prowadzą takie właśnie kolekcje dla innych, takie kursy, właściwie nie kolekcje, kursy jak Filip czy inne. Mamy okazję czasami się zdarza, ktoś mnie po prostu poprosi, czy na jakieś są ewangelizacje uliczne, czy gdzieś indziej powiedzieć jakieś świadectwo. Zresztą w ogóle na co dzień. Często mi się zdarza, że takie zwykłe rozmowy, nie z gruszy, nie z pietruszki, przychodzą na temat Pana Boga. I no ja po prostu w tym momencie tak mam tak się rozpalam, tak mam ochotę mówić o Panu Bogu, w sensie tym, że co On dla mnie zrobił, jakby też. To samo się dzieje. Często są takie każdego prawie tygodnia, nawet jak teraz, kiedy nie mam czasu w pracy, jak się uczymy gdzieś tam. Czasem krótko coś powiedzieć. Pan Bóg sam daje okazję.
0: Życie sakramentalne. Co jest dla ciebie najważniejsze w tym? W takiej codzienności, zwykłości.
1: Znaczy ja staram się być codziennie na mszy świętej. No niestety teraz ze względu na tą aplikację kilku miesięcy mam z tym problem. Z tym, żeby mieć czas na tą codzienną mszę świętą. Bo czuję, że jest mi to potrzebne. Czuję też, że adoracja dużo mi daje. I też na nią mi brakuje czasu. I żałuję bardzo. I staram się o to też walczyć. Bo gdybym tak sobie podarowała, to w ogóle bym nic się nie modliła. Nigdy nie modliła na mszę świętą. Wiem, że na pewno obowiązki stanu czasami po prostu muszą mnie ograniczyć. To jest dla mnie ważne. Myślę, że taka msza święta codzienna od lat już praktykowana dużo jest. A także dużo według mnie to, że kiedyś jeszcze zanim tak naprawdę poznałam do końca Pana Boga, chodziłam na tą mszę w niedzielę co tydzień i przyjmowałam Pana Jezusa co tydzień. I to też myślę, że skutkowało w moim życiu i chroniło mi przed pewnymi rzeczami. To jest ważne. I właśnie adoracja też. Jest super modlitwą. Przychodzi człowiek, siada i no nie wychodzi się nigdy, nie wychodzę nigdy, żebym Pan Jezus nie dał mi więcej spokoju albo jakieś pocieszenia, dobrych myśli. No zawsze, no tak jest. Spowiedź też jest ważna. Mam swojego stałego spowiednika. Bardzo się z tego cieszę od 2 lat. Też mi to dużo daje. Taki spokój kolejny, że przychodzę, jest ktoś, kto jeszcze z zewnątrz spojrzy na to. Ktoś to patrzy okiem Jezusa. Kto jest Jezusem tak naprawdę w tej roli. I kieruje jakoś tak, kiedy ja mam wątpliwości. Podpowiada, bo to nigdy nie jest tak jak z moją mamą, która nie chciała mi narzucać, co mam rzucić robić. Tak samo mój spowiednik też mi nigdy nie narzuca niczego. Tylko właśnie kiedy ja mam wątpliwości, to pomaga mi w tym, rozmawia ze mną. Jest bardzo mądry i też jest święty człowiek, moim zdaniem.
0: A co jest w tym procesie najtrudniejsze? Z czym się mierzysz? Z czym nie radzisz sobie?
1: Na co dzień? Teraz to jest dla mnie bardzo trudny brak czasu. Tak naprawdę brak czasu. To jak zorganizować wszystko, żeby sobie z tym wszystkim to wszystko pogodzić, chcę się sobie poradzić. Takie jakieś ciemne noce czy kryzysy wiary trafiają się, ale w tej chwili tak naprawdę ta codzienność tego braku czasu jest najtrudniejsza dla mnie. Jak to wszystko zrobić, żeby nie zgubić tutaj Pana Jezusa, nie odejść od Niego stopniowo, niezauważalnie. Żeby nie stało się tak w moim życiu, że ja będę mówić Jezus, Jezus i tak naprawdę będę robić coś innego, bo też czasami się na tym łapię, że marny ze mnie chrześcijanie w niektórych dziedzinach, jak w jakiejś konkretnej sytuacji. To też jest trudne.
0: A jaka cecha, jaka rzecz w tobie najbardziej oddziela cię od Pana Boga? Z czym się mierzysz najbardziej w tobie?
1: Myślę, że jest parę takich rzeczy. Jest coś takiego jak trudność wytrwałości w postanowieniach, w moich konkretnych jakichś, że postanawiam sobie dobrze, rachunek sumienia codziennie 15 minut, siadam, no i mija ileś tam dni i znów. Za jakiś czas znów próbuję i ileś razy już podchodziłam do tej praktyki i za każdym razem mi nie wychodziło. Brak takiej właśnie umiejętności w systematyczności. Tym bardziej dla mnie niesamowite jest to, że ciągle mam zapał do ewangelizacji po kilku latach. To jest dla mnie dowód, potwierdzenie, że Pan Bóg działa w tej mierze. A inne rzeczy... Czasami mogę mieć takie zapędy właśnie takiego prawniczego podejścia, że takie są zasady, odtąd dotąd, nie dalej. Tutaj tak mam zrobić, usiłuję znaleźć te zasady. Nie do końca się to da zrobić, bo Jezus jest osobą, to jest relacja i to nie da się tego tak zamknąć.
0: A najtrudniejszy moment już z Panem Bogiem, który przeszłaś?
1: Było takich parę ciemnych nocy, albo ciemnych tygodni, albo miesięcy, kiedy po prostu moja wiara stawała się decyzją. Tak naprawdę, bo nie odczuwałam tego. Ostatni taki kryzys to był wcale nie tak dawno, niewiele ponad rok temu, kiedy właśnie stanęłam w sytuacji, kiedy po prostu nie odczuwałam tego, że Bóg jest miłością, nie widziałam tego, miałam wątpliwości i po prostu czułam się jakby po prostu jakby mi zabrakło podłogi pod nogami. Tak się czułam i w tej sytuacji nie wiedziałam, co zrobić. Po prostu życie traci sens w tym momencie. Życie traciło dla mnie sens i co zrobiłam, to, że nie przestawałam się mimo wszystko modlić, chodzić na mszę świętą i mimo natłoku tych różnych sytuacji, bo wtedy po prostu nałożyło się dużo różnych takich niepowodzeń życiowych, jakby to powiedzieć, zaczynając od fizycznych, a kończąc na finansowych, we wszystkich. I po prostu w pewnym momencie powiedziałam: Panie Boże, ja nie czuję, ale ja mówię, że Ty jesteś moim Panem i ja Tobie oddaję życie moje i uznaję, teraz wiedząc o tym, to jest jeden z owoców którejś tam rekolekcji, że wiara nie jest uczuciem. Ja mówię, że Jezus, Ty jesteś moim Panem, Jezu. Jezus jest moim Panem. No i stopniowo te emocje zaczęły się wyciszać. I stopniowo wróciły do stanu równowagi. Czy jakby Pan Jezus sam sobie radzi z moimi wieloma takimi sytuacjami, kiedy właśnie miałam jakieś ciemności, jakieś trudności i kiedy mówiłam, Jezus jest Panem, to stopniowo to się samo się te emocje jakoś ustawiały.

0: A jak długo jeszcze będziesz czekać na to, że w twojej sytuacji życiowej jakieś fakty nastąpią, których oczekujesz?
1: Ale to znaczy, ja tak już tak bardzo nie do końca czekam z każdym dniem. W tej chwili jakoś tak spokojnie, jeśli chodzi o moje powołanie, jest w tej mierze. Jakoś tak przez to może, że mam dużo bardzo zajęć, nie mam czasu na to myśleć nad tym. Teraz na co czekam? Jestem teraz na aplikacji. Ja odliczam, kiedy skończę tą aplikację i zacznę mniej więcej czasu. To jest to, na co czekam. A tak naprawdę to pewnie masz na myśli tą ostatnią bramę. To, co się może wydarzyć w każdej chwili, to jest przejście na drugą stronę, do nieba. I tak naprawdę to jest też coś, na co trochę czekam. To znaczy, chciałabym już być tam, ale wiem, że Pan Jezus wie lepiej, gdzie mam być. No, w sumie nie ma takiego oznaczonego terminu dziennego, na który mogłabym czekać. No, poza tym skończeniem aplikacji, który jakiś tam termin ma wyznaczony, ale też nie jest zdarzeniem pewnym.
0: Ale co, nie wzbudza to twojego oporu, że myślałaś o rodzinie, a tutaj nie wiadomo. Czas płynie.
1: Właśnie ostatnio nie. Ostatnio jakoś tak nie czuję tego oporu. Jeżeli nawet nie będę mieć tej rodziny, to trudno. No, Pan Jezus wie lepiej i na pewno nie będzie mi tak źle, jeśli on będzie, to będzie jego decyzja. Poza tym nie wiadomo, to nigdy nie wiadomo, może się coś zmienić w tej kwestii w każdym tygodniu, prawda? Może się zacząć dziać coś inaczej. Więc nie mam takiego w tej chwili oporu. Nie czuję się w tym momencie jakoś przez Pana Boga pokrzywdzona, absolutnie.
0: Ale kontekst tego miasta na taką twoją sytuację rzuca światło no takie, że w oczach wielu osób to może być coś, co jakoś cię stawia niżej.
1: Ale co?
0: No, jesteś chrześcijanką, jesteś samotna. Obok tutaj toczy się życie, jutro piątek.
1: No, ale życie się toczy, ale ono się toczy także w moim życiu. To nie jest tak, że ja stoję i nic nie robię.
0: Odtwarzam teraz sposób myślenia, prawda? Ludzie funkcjonują tak, jakby po prostu 10 przykazań nie istniało. I to jest uważane za normę.
1: Nie, ja się czuję szczęśliwa w moim życiu. Ja nie chciałabym go zamienić na inne, bardziej rozrywkowe.
0: Pytam się o presję. Czy w twoim otoczeniu, w twoim środowisku taka postawa jak twoja jest jakimś wyjątkiem, czymś dziwnym?
1: Znaczy tak, jeżeli chodzi o moje środowisko, dużą część mojego środowiska stanowi moja wspólnota, moja rodzina. No wiadomo, że moi rodzice chcieliby, żebym wyszła za mąż. Jakąś tam presję wywierają każdy rodzice na każdą córkę i syna. Ale nie na to, żebym nie była chrześcijaninem. Czasami no, mówią, że już tam nie od się tyle, czy coś tam, ale no to jest presja do wytrzymania, że tak powiem. Tym bardziej, że nie mieszkam z nimi.

0: No wśród moich przyjaciół to jest inaczej, to wręcz odwrotnie, oni są tak samo jak ja. To jest ten sam gatunek, że tak powiem. Oni wszyscy tak myślą. Podobnie.
1: Czyli środowisko, innymi słowy.
0: A w pracy nie czuję się jakoś... Też nie czuję się w żaden sposób przyciskana w tą stronę.
1: Nie, no tam wręcz przeciwnie. Tam jest raczej moda na singlowanie, bo to daje dużo czasu na pracę.
0: Znaczy nie, ja nie myślałam w tej chwili o, tylko o, raczej o wierze, że jeśli chodzi o wierze, też nie czuję się przyciskana. Jeśli chodzi o... To raczej... To może w jakiś sposób tak, jest tak, że jakoś tak... Nie czuję się przyciskana specjalnie w tej chwili. To raczej, jeśli ta presja była, to była ona raczej wewnętrzna, bym powiedziała. W swoim czasie mocno. Bardziej wewnętrzna, a zewnątrz to tylko tak...
1: Nie, ale też czasy się zmieniają. Też jest inaczej niż parę lat temu. Też ta presja już nie jest taka oczywista, prawda? Też nie udaje takiej oczywistej, bo ona nigdy oczywista nie była.
0: Znaczy, ja jeszcze jestem w takim wieku, że jeszcze nie można powiedzieć, że to tak zostanie. Ja bym powiedziała, że to jeszcze wszystko jest możliwe. Że to jest...
1: Największe marzenie?
0: Nie wiem. Możliwe. Mam takie marzenie, które we mną chodzi od kilku lat. Nie wiem tylko, czy Pan Bóg ma takie samo marzenie. To jest marzenie, żeby właśnie zająć się ewangelizacją zawodową, to znaczy być w takiej wspólnocie jakiejś życia, w której nie będąc osobą konsekrowaną, mogłabym to właśnie na co dzień robić. To jest tak naprawdę moje głęboko ukryte marzenie. Takie życie. Życie właśnie na co dzień z Panem Bogiem w tym niesamowitym wydarzeniu, jakim jest kuszenie Go i współdziałanie z Nim. Jest super pomysł. A inne marzenia są mniej głębokie.

0: tej swojej historii, jakiego Boga odkrywasz?
1: Miłość. Boga przyjaciela. Boga, który właśnie mnie kocha, który ze mną współpracuje, który ze mną rozmawia, który na mnie patrzy z miłością, a jednocześnie jest mądry, stanowczy. Ma dobry pomysł na moje życie i lepszy niż mój. I to On jest Panem, to On jest Bogiem i to Jemu mam ja służyć. A jednocześnie właśnie bardzo łagodnego, miłosiernego Zbawiciela, który za mnie już zapłacił wszystkie moje grzechy i słabości, wziął na siebie. Boga nie da się do końca opisać. To jest po prostu relacja. On jest do końca nieopisywalny, jest dla mnie tajemnicą też. Ciągle Go poznaję. Ciągle mnie w czymś zaskakuje.
0: A za co jesteś najbardziej wdzięczna?
1: Właśnie za to, że mnie przemienia, że okazuje mi swoją miłość. Za to, że właśnie jest moim przyjacielem. Tym, który mnie kocha bezwarunkowo. Tak, myślę, że chyba za Jego miłość. I za to wszystko, co mi daje na co dzień. Moich przyjaciół, moją rodzinę, pracę, wszystko. Właściwie On się o mnie troszczy. To jest objaw Jego miłości, Jego troska.
0: Jesteś szczęśliwa?
1: Tak, chociaż oczywiście nie ma szczęścia idealnego. Ale na pewno jestem wiele, wiele szczęśliwsza niż zanim Go poznałam. To mogę powiedzieć.
0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: Może pomódlmy się, żeby właśnie miała czas dla Pana Boga, żeby moja relacja z Nim się rozwijała. Za nas tutaj obecnych, za Ciebie także, za całą moją rodzinę, przyjaciół, osoby, z którymi pracuję, wspaniałe, i za wszystkich, których spotykam, żeby właśnie też poznawali Jezusa.
0: Drodzy Państwo, zapraszam. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym gościem była dzisiaj Ania. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: Narodowy Marsz Życia jest w swojej naturze radosną, piękną, rodzinną manifestacją. Chcemy pokazać, że macierzyństwo daje siłę. Zupełnie na żywo, nie z nagrania, słychać bicie serca dziecka, które jest pod sercem matki, która stoi w tym momencie na tej scenie, która za miesiąc urodzi to dziecko. Ja osobiście myślę sobie, że to jest moment, kiedy bije serce Polski. I dopóki te marsze będą się odbywały, to serce będzie biło. I będzie biło tak długo, aż każde polskie serce będzie miało prawo bić. Te media nas jednak zauważyły, jak nas było bardzo dużo. Bo to już po prostu nie sposób było o tym milczeć. Jeden z największych marszów w Polsce. Jeden z największych w Europie. Media zagraniczne nas zauważyły. Tam jest to nasze dzisiejsze Westerplatte.
1: Witamy Państwa w kolejnej odsłonie naszej audycji Niebo Otwarte. Dzisiaj naszym specjalnym gościem jest pani Lidia Sankowska-Grabczuk, rzecznik Narodowego Marszu Życia. Dzień dobry, pani Lidio.
0: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Spotykamy się w przeddzień Narodowego Marszu Życia, inicjatywy, która od kilku lat gromadzi bardzo wiele osób, które chcą pokazać, że rodzina to pewna przygoda, jest to i poświęcenie, i radość, i mnóstwo kolorów. Proszę o tym opowiedzieć, od kiedy ta inicjatywa zaczęła w Polsce żyć tak na dobre?
0: No w ogóle Marsze dla Życia czy Narodowy Marsz Życia to są inicjatywy, które już od początku lat 90. istnieją w Polsce. I są niezwykle ważne, bo są ważne, po pierwsze, spełniają taką ważną rolę głosu społecznego. One nigdy nie pozostają niezauważone przez władzę, przez organ stanowiący prawo. Co więcej, im nas jest więcej, tym ten głos jest silniejszy. To było bardzo mocno widać w 1996 roku, gdy po zmianie prawa zezwalającego na dokonywanie aborcji bardzo szeroko, które powstało w 1946 roku. W 1993 wprowadzono tak zwany kompromis aborcyjny. Bardzo dobrą rzecz na tamte czasy, stosując jakby no taki środek gradacji. Tak? Ciężko było wszystko osiągnąć po 50 latach tak morderczego prawa. I niestety po 3 latach komuniści z powrotem wprowadzili tak zwaną aborcję na życzenie. I wtedy przyszedł prawdopodobnie największy w historii naszego kraju Marsz dla Życia, zgromadząc około 100 tysięcy Polaków, którzy się na to nie zgadzali. I owocem tego marszu było orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1997 roku. No trudno nie połączyć tych wydarzeń. Jesteśmy przekonani, to jest po prostu fakt, że ten marsz był jednym z elementów, który mocno wpłynął na to orzeczenie. Orzeczenie, które pokazało, że aborcja na życzenie jest niezgodna z prawem. I oczywiście to prawo zostało cofnięte. Potem odbywało się wiele marszy dla życia i rodziny w różnych miejscowościach, również w Warszawie. Na przestrzeni lat no one się różnie formowały. W Warszawie ponad 20 lat temu powstała inicjatywa Marszy Świętości Życia, jakby wespół z ustanowieniem Dnia Świętości Życia czy Narodowego Dnia Życia w Polsce, ustanowionego przez parlament. To była bardzo piękna tradycja, gdzie te marsze miały swój początek w obu warszawskich katedrach, warszawskiej i warszawsko-praskiej. Odbywały się w msze święte w jednym czasie, a następnie obie diecezje się spotykały i szły w tym Marszu Świętości Życia. I właśnie wreszcie 7 lat temu obudziło się w nas takie pragnienie, aby oprócz tych wszystkich marszy, które są niezwykle ważne, które odbywają się w całej Polsce i które pokazują, że Polacy w każdym zakątku naszego kraju nie chcą zabijania dzieci nienarodzonych, chcemy, aby też wzorem choćby Waszyngtonu czy Paryża odbywał się cyklicznie w Polsce też jeden taki duży narodowy marsz życia. Marsz, który właśnie no, będzie gromadził Polaków z wszystkich stron Polski, który będzie pokazywał taką naszą jedność, większą siłę, tak? No i tak się odbyło po raz pierwszy przed pandemią. Potem pandemia trochę nam pokrzyżowała plany. Niestety te marsze nie mogły się odbywać. I zmierzam do marszu, który odbył się 2 lata temu. W 2024 roku odbył się ogromny Narodowy Marsz Życia. Jedna z największych imprez pro-life ostatnich czasów w Europie. Zgromadził ponad 50 tysięcy Polaków z wszystkich regionów Polski. Naprawdę było to wzruszające doświadczenie. Msze święte, które tak samo jak podczas Marszu Świętości Życia odbywały się w obu katedrach warszawskich, podtrzymaliśmy tę tradycję. I pamiętam, że proboszcz katedry warszawskiej na tej mszy poprzedzającej marsz powiedział, że takich tłumów katedra nie widziała od czasów kardynała Wyszyńskiego. I było to bardzo wymowne, ponieważ to był czas też, kiedy na stole w parlamencie leżały cztery zabójcze ustawy poszerzające możliwość zabijania dzieci nienarodzonych. Dokładnie 2 lata temu. Marsz był w kwietniu i tak właśnie myśleliśmy sobie, że trochę mamy takie zapętlony wehikuł czasu, tak? Kardynał Wyszyński, no to były czasy też trudne, a nawet jeszcze trudniejsze. To prawo było dużo szerzej też, pozwalające zabijać dzieci nienarodzone. A dzisiaj rządzący chcieli dokładnie tego samego i jeszcze w szerszym zakresie. I to było naprawdę piękne, wzruszające doświadczenie patrzeć na tak ogromną liczbę Polaków, radośnie zgromadzonych na Placu Zamkowym, radośnie skandujących kulturalne hasła, ale jednocześnie stanowcze, mówiące o tym, że nie chcemy, żeby nasz naród zabijał własne dzieci. No i marsz odbył się w kwietniu, a w lipcu przy absolutnie sprzyjającej arytmetyce sejmowej, sprzyjającej zabijaniu nienarodzonych, żaden z tych projektów nie przeszedł. Więc również trudno tutaj nie widzieć, że ten Narodowy Marsz Życia, ale również kolejne lokalne marsze dla życia i rodziny i wiele innych inicjatyw nie wpłynęły na to.
1: Cud dlatego nad Wisłą?
0: Prawdopodobnie. No, na pewno w jakimś sensie tak. Te cuda się dzieją regularnie i chrześcijańska cywilizacja jest fundamentem naszego narodu i my chcemy o tym pamiętać, my musimy o tym pamiętać. Bo właśnie no, zmierzam do tego, że w tym roku ten marsz też jest szczególny, bo jest szczytem obchodów 1060-lecia Chrztu Polski. Z wydarzenia, które nie tyle zmieniłoby kształt naszego kraju. Polski by nie było, gdyby nie chrzest Polski. Po prostu by nie było. I dzisiaj chcemy po pierwsze pamiętać o tym. To jest niezwykle ważne, żebyśmy pamiętali o tym, żebyśmy kultywowali tę pamięć w naszych dzieciach, wnukach, w kolejnych pokoleniach. A jednocześnie widząc, że stoimy nad przepaścią demograficzną. Polska jest naprawdę w katastrofalnej sytuacji demograficznej, więc tym bardziej, no cóż, naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości.
1: Europa ma na to rozwiązanie, przysyłając do wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej kolejne tysiące emigrantów, którzy w ten sposób mogą wypełnić tę lukę tego braku dzietności. Ale czy to właśnie pomoże nam zachować te korzenie chrześcijańskie?
0: Masowa migracja jest niestety w tym momencie jedynym narzędziem zachodniej Europy na katastrofę demograficzną. Absolutnie to nie pozwoli nam zachować w ogóle Polski, bo no, tożsamością kraju jest kultura, jest nasz naród, jest nasza historia, nasza cywilizacja, która zupełnie ma się nijak do cywilizacji migrantów czy braku tej cywilizacji. Więc to nie o to tutaj chodzi zupełnie. Po pierwsze, musimy przestać zabijać własne dzieci. Musimy przestać godzić się na to, żeby w świetle prawa czy nielegalnie przymykając na to oko, nasze polskie dzieci były zabijane. Tak jak ma to miejsce choćby pod samym Sejmem, w nielegalnym miejscu, w przychodni bądź legalnie nie przychodni, nieważne. To jest miejsce, gdzie wiemy i wszyscy się chwalą tym, że są zabijane dzieci nienarodzone. Pod samym Sejmem, więc jest to.
1: To miejsce to jest chyba bardziej prowokacja, chociaż na pewno też działa.
0: Czy jest to zarejestrowane jako tam sklep, cokolwiek, ale dobrze wiemy, że tam zresztą same panie, które tam pracują czy pomagają, cokolwiek, chwalą się tym, że pomogły w cudzysłowie dokonać aborcji jakiejś kobiecie dzisiaj czy wczoraj. Więc i dzieje się to pod samym Sejmem. To jest naprawdę przerażające, bo to jest absolutnie niezgodne z prawem i niezgodne z prawem naturalnym człowieka i mrożące krew w żyłach. Dlatego idziemy w Narodowym Marszu Życia już jutro. tak jak powiedziałam, ten wymiar społeczny jest bardzo ważny i jest słyszalny i skuteczny, ale to jest też piękne święto polskich rodzin. Narodowy Marsz Życia jest w swojej naturze radosną, piękną, rodzinną manifestacją. Uczestniczą w nim tysiące polskich rodzin przechodzących przez wszystkie pokolenia. Idą rodzice z dziećmi, z dziadkami, czasami 3-4 pokolenia idą razem. Często jesteśmy wszyscy w bieli czy w jakichś radosnych, jasnych kolorach ubrani. Trzymamy polskie flagi. To jest niezwykle ważne. Zapraszamy, aby wszyscy mieli ze sobą flagi Polski. Bądź też inne transparenty, ale zdecydowanie z kulturalnymi postulatami. O to zawsze apelujemy, żeby nie było żadnych tam wulgaryzmów czy nieprzyjemnych obrazów. I będziemy radośnie maszerować w to największe święto polskich rodzin.
1: Czy spotykacie się z takim zarzutem, że jesteście zgromadzeniem narodowców, tym bardziej, że współorganizatorem marszu, Narodowego Marszu Życia jest Marsz Niepodległości?
0: Narodowcy bardzo wspierają nas w organizacji, za co serdecznie dziękuję. Cóż, my ogólnie mamy dużo różnych zarzutów wobec naszej działalności. Ale najważniejsza jest nasza idea i to, co nam przyświeca i to, co czasami też widzimy, że rzeczywiście do jednego, jeżeli do jednego człowieka dotrze do świadomości to, czym jest aborcja, albo dotrze świadectwo rodziny, która powie naprawdę przenikające serce słowa ze sceny, to znaczy, że było warto. Znaczy, że jest to warte tego wszystkiego. I jeżeli ktoś usłyszy to bicie serca ze sceny, bicie serca dziecka pod sercem jego matki, co już stało się tradycją na Narodowym Marszu Życia, że zupełnie na żywo, nie z nagrania, słychać bicie serca dziecka, które jest pod sercem jego matki, zupełnie matki, która stoi w tym momencie na tej scenie, która za miesiąc urodzi to dziecko. I słychać to bicie serca na całym Placu Zamkowym, to jest tak naprawdę wzruszający moment, jednocześnie bardzo prawdziwy i wiem, że porusza też wiele serc. Ja osobiście myślę sobie, że to jest moment, kiedy bije serce Polski. I dopóki te marsze będą się odbywały, to serce będzie biło i będzie biło tak długo, aż każde polskie serce będzie miało prawo bić.
1: Miałam ciarki na plecach, jak powiedziała pani o tym bijącym sercu i że to się dzieje na żywo, bo ja pod samą scenę nigdy nie udało mi się dotrzeć, chociaż pamiętam ten dźwięk bijącego serca i pamiętam też, jak sama będąc mamą, jakie to zrobiło na mnie wrażenie. Chciałam panią zapytać o to, czy macie jakieś, robiliście jakieś badania i macie dostęp do informacji, jak to wydarzenie wpłynęło na osoby postronne, które w ogóle nie miały zamiaru się znaleźć na marszu, a dostaliście potem jakieś świadectwo, że to wpłynęło na te osoby?
0: Badań nie robiliśmy, ale rzeczywiście spływają czasami takie świadectwa, bądź na przykład ludzie nawet podchodzą do nas po marszu, którzy faktycznie przypadkowo znaleźli się bądź nieprzypadkowo na tym krakowskim przedmieściu, że ich to porusza. Co ciekawe, nigdy jeszcze na Narodowym Marszu Życia nie odnotowaliśmy jakichś nieprzyjemnych sytuacji, tak? Zdarza się, że jakieś tam osoby mniej lub bardziej znane w swoich poglądach przeciwnych naszych stoją z transparentem gdzieś z boku, ale to jest często ignorowane, nigdy nie kończy się jakąś agresją. Natomiast, tak jak mówię, nigdy na Narodowym Marszu Życia nie mieliśmy jakichś sytuacji trudnych, agresywnych czy jakiś kontrpikiet, a właśnie jednak przychodziły osoby czasami, które po prostu chciały podyskutować, może myślały inaczej niż my, ale też podkreślali, że ta manifestacja jest taka, że mają możliwość podyskutować, porozmawiać, tak, że warto podejść, że z nami można porozmawiać. Ale podchodziły też osoby, czy czasami pisały nam na forach, w komentarzach potem po marszu, że jednak coś poruszyło ich serce, coś się zadziało i to już się nie zmieni, to już tam gdzieś jakieś ziarno zostało zasiane. Albo też odzywają się do nas wolontariusze, którzy widzieli poprzednie marsze, coś się w nich obudziło i teraz chcą pomóc przy tym marszu. Więc widać, że to wszystko ma sens, to wszystko działa i o to chodzi. No bo to jest ideą tego marszu, żeby pokazać ludziom w czasie, gdy media bardzo zakłamują rzeczywistość, że życie jest piękne, aborcja jest okropna, obrzydliwa i to jest zero-jedynkowa prawda, tu nie ma nic pomiędzy. I chcemy, żeby Polska miała przyszłość, żeby dzieci się rodziły, żeby kobiety były szczęśliwe, rodząc własne dzieci. To też jest właśnie ważny postulat naszego marszu, bo widzimy, jak bardzo żyjemy w czasach, gdy macierzyństwo jest deprecjonowane. A my chcemy pokazać, że macierzyństwo daje siłę. Jest związane absolutnie z trudami, z cierpieniem i nikt tego nie kwestionuje, bo wszystko, co jest piękne, rodzi się w cierpieniu, ale ostatecznie daje siłę do nieprawdopodobnego. Kobiety po urodzeniu dzieci, wychowując te dzieci, potem na przykład wracając do pracy, mówią, że uzyskują talenty czy

0: objęły patronatem medialnym wasze wydarzenie?
1: No nie było takiej sytuacji, niestety. No cóż, media publiczne są jakie są.
0: Czy to znaczy, że media publiczne nie są polskimi mediami, skoro nie zależy im na stworzeniu takiej atmosfery pozytywnej wokół rodziny?
1: No cóż, no rzeczywiście warto zadać sobie to pytanie, natomiast chcę zaznaczyć, że 2 lata temu właśnie jak marsz był taki bardzo liczny, to pojawiła się wzmianka w głównym wydaniu wiadomości z naszego marszu, tak? Wzmianka z komentarzem, pamiętam, premiera Tuska, który powiedział, że prawa kobiet w Polsce będą chronione. Bardzo trafny komentarz, nam bardzo zależy na tym, żeby prawa kobiet w Polsce były chronione, żeby każda Polka miała prawo się urodzić. Każda Polka nigdy nie cierpiała z powodu tego, że zabiła własne dziecko. Ale właśnie to też jest ważne, właśnie ważne, że to pani zauważyła, że te media nas jednak zauważyły, jak nas było bardzo dużo. Bo to już po prostu nie sposób było o tym milczeć. To już no, głupio było nie powiedzieć. Jeden z największych marszów w Polsce. Jeden z największych w Europie. Media zagraniczne nas zauważyły. Robiliśmy reportaże do Włoch, do Francji, nawet do Waszyngtonu. Więc trudno, żeby TVP nawet się nie zająknęła. Także no, to też o czym świadczy. I mówię o tym dlatego, że zachęcam, żeby wszyscy jutro rano wstali z kanapy i pojawili się na Narodowym Marszu Życia i wzięli ze sobą jeszcze kilka osób. Tam jest to nasze dzisiejsze Westerplatte. Dzisiaj być może nie mówi się tak głośno o aborcji w polityce, ale to nie znaczy, że ten temat nie istnieje. Politycy często nie chcą o tym mówić, bo jak zaczną mówić, to właśnie robią się protesty. My niezależnie od tego, czy mówią, czy nie mówią, idziemy, bo po pierwsze, mnóstwo dzieci w Polsce w świetle prawa jest zabijanych dzisiaj na podstawie tak zwanej przesłanki psychiatrycznej. To jest katastrofa, naprawdę, bo to jest wielkie kłamstwo antynaukowe. Nie ma czegoś takiego jak depresja z powodu urodzenia dziecka. Jest oczywiście depresja poporodowa, to jest zupełnie inny stan, natomiast żadna kobieta nie czuje się gorzej z powodu tego, że urodziła dziecko, niż gdyby to dziecko zabiła. Jest to absurd. Są to zupełnie aborcje dokonywane na podstawie żadnych badań. Nie ma żadnych badań kobiety wykonywanych przed dokonaniem aborcji. I sieją naprawdę tragiczne żniwo. I w świetle prawa kilkaset takich aborcji rocznie w Polsce jest dokonywanych. Więc musimy się jutro spotkać.
0: No niestety ta liczba rośnie i dane są zatrważające. Z roku na rok to jest wzrost o 100%, mówię tutaj o Polsce. Czy scena, na której stajecie, jest też taką okazją do tego, żeby te wszystkie kłamstwa dotyczące właśnie depresji poporodowej, czy one są łamane? Czy to jest okazja, żeby opowiedzieć kobietom, że urodzenie dziecka i nawet oddanie go do adopcji, jeżeli znajduje się w takich okolicznościach, że nie będzie w stanie go w tym momencie wychować, jest lepsze niż pozbycie się go w szpitalu w czasie aborcji. To mnie zatrważa, że nie ma informacji o tym, czym jest syndrom poaborcyjny. Że nie ma informacji o tym, że ja pozbywając się swojego dziecka nie przestaję być matką, tylko staję się matką dziecka martwego. Więc takich informacji w mediach nie słyszymy, a tutaj jest okazja, bo jest scena, żeby coś takiego powiedzieć, tylko nie wiem, czy to jest odpowiedni czas, żeby poruszać takie kwestie.
1: Na pewno też będziemy o tym mówić, bo no, nie bardzo szeroko, bo nasz czas też będzie ograniczony, ale będziemy wspominać. Będziemy też mówić o adopcji, to co pani wspomniała, tak? Będzie wspaniała dyrektor ośrodka adopcyjnego w Warszawie, która też powie do nas kilka słów tego właśnie, że adoptuj, a nie morduj, przepraszam. Jest ten wybór. Chociaż pytanie, no jakim wyborem jest zabicie dziecka? Kobiety często mówią, że dokonały aborcji właśnie dlatego, bo nie miały wyboru. Paradoksalnie. To jest, tak wygląda prawda.
0: Myślę, że to jest też związane

0: tym, że nie spotkały w tym momencie takim kryzysowym na swojej drodze osoby, która wzięłaby je za rękę i wsparła w tym momencie i pozwoliła
1: Dokładnie
0: im
1: tak.
0: dokonać tego wyboru. I te kłamstwa, które słyszymy ze strony czasami nawet naszych koleżanek feministek, że masz prawo wyboru. No nie, w takich środowiskach ten wybór jest jeden i wręcz jest forsowany. Znamy teraz doskonale, pamiętamy przykład chłopca, który miał się urodzić z łamliwość kości. To nie jest choroba, która mogłaby zostać zakwalifikowana jako zagrażająca życiu mamy czy tego dziecka, taka, która powodowałaby tę śmierć dziecka tuż po porodzie, a jednak dzięki temu wsparciu w cudzysłowie oczywiście tych kobiet, które są przeciwniczkami ratowania życia, ta biedna kobieta skończyła tam, gdzie skończyła, czyli w Oleśnicy, i to dziecko niestety też zakończyło swoje życie w taki sposób, który aż trudno przywoływać po raz kolejny, ale wydaje mi się, że o tym też trzeba mówić.
1: Dokładnie. W ogóle ten wybór nie powinien polegać na tym, czy urodzisz, czy zabijesz. No to jest, ciężko mi znaleźć porównanie, ale to jest taki wybór jak urodzisz, czy zabijesz. No nie wiem, ukradniesz, czy kupisz. No jest wybór. No można iść do sklepu i coś ukraść, ale i to jest tak dużo mniejszy kaliber niż mówimy o zabiciu dziecka, tak? Można zgwałcić albo nie zgwałcić, tak? No, to jest wybór. Tylko wybór, no jaki to jest wybór? Natomiast wybór powinien być między tym, urodzisz i zostawisz, czy oddasz do adopcji? Czy oddasz do okna życia? Szanowni Państwo, teraz właśnie przypomniałam sobie, że kilka dni temu, w marcu, minęło 10 lat, odkąd uruchomiono pierwsze okno życia w Polsce i właśnie najstarsze dzieciątko z okna życia kończy w tej chwili 10 lat. Jest to naprawdę piękne, wspaniałe świadectwo. Dzieci żyją, są otoczone opieką, miłością, i to miłością z wyboru. To jest wybór.
0: Rozmawiałam niedawno z paniami, które prowadzą hospicjum dla dzieci, hospicjum Gajusz w Łodzi. To jest to hospicjum, które chętnie przyjęłoby też Felka, tego chłopca, który świętej pamięci, który niestety został zamordowany przez lekarza, ginekologa, który składał przysięgę Hipokratesa. Niestety chłopiec nie żyje i te panie postawiły taką tezę bardzo odważną, że okna życia tak naprawdę nie powinny istnieć. Gdyby państwo odpowiednio, w odpowiedni sposób chroniło życie od samego poczęcia i również w sytuacji, kiedy mama dowiaduje się, że to dzieciątko może narodzić się chore, te okna życia nie byłyby potrzebne. Dlatego apel do rządzących wydaje się jak najbardziej konieczny. Czy takie apele też padają z waszej sceny?
1: Jak najbardziej. No, jest wiele takich sytuacji, gdzie państwo po prostu funkcjonuje źle albo nie funkcjonuje. Podobnie, no cóż, domy dziecka nie miałyby racji bytu, gdyby państwo funkcjonowało dobrze w zakresie pieczy zastępczej, rodzin zastępczych. No ale to jest osobny temat. Nie będę tego rozwijała tutaj dzisiaj. Ale rzeczywiście to są obszary, gdzie państwo zupełnie kuleje. Trzeba to ze smutkiem przyznać. Także no, będziemy, też się o to upominamy. Bardzo się cieszę, że pani Zofia Dłutek będzie na naszym marszu. Jest to osoba z ogromną charyzmą, która dała dom ogromnej ilości dzieci. Już nawet nie wiem ilu, ale przydała im to szczęście i dzieciom, i małżeństwom, które pragnęły mieć dzieci. Jest matką poniekąd trochę tych dzieci. No, na pewno otoczyła je ogromną miłością. To jest niesamowite, prawdziwe, piękne dzieło. Myślę, że to już jest osoba, która za życia powinna zostać ogłoszona świętą. Także też cieszę się, że będzie z nami na marszu i powie nam kilka mądrych słów. Także no, jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. Jest co świętować. No, też pomyślałam sobie jeszcze, jak pani wspomniała o Felku. No, przypomniało mi się to, że niedawno pani, która dopuściła się zabicia Felka, dostała tytuł superbohaterki. Oczywiście z jednej strony mnie to oburzyło, z drugiej strony myślę sobie, że no, jeżeli dostała tytuł superbohaterki takiego środowiska, to w sumie dla mnie osobiście jest to żadna nobilitacja, ale wiadomo, no, dla niej to jest jakaś tam satysfakcja. I no cóż,
0: to nie, wiem,
1: nie, nie, wiem, czy, nie, nie wiem, czy to powinno pójść na antenie, ale odważę się. Powiem tak, że też dlatego z pewnym spokojem do tego podeszłam, bo pomyślałam sobie, że dr Mengele za swojego życia też dostawał mnóstwo nagród, a jednak później historia go oceniła. I teraz to jest nasze zadanie. To jest nasze zadanie, żeby nasze dzieci miały prawdziwych superbohaterów. Żebyśmy my tak wychowywali własne dzieci, żeby kiedyś na kartach historii była prawda. Było pokazane, kto jest bohaterem, kim była Stanisława Leszczyńska, bo boję się, że dzisiaj coraz więcej ludzi z pokolenia Z nie wie, kim była Stanisława Leszczyńska, a wiedzą, kim jest Marta Lempart czy Gizela Jagielska. I to jest nasza porażka. To jest nasze zobowiązanie do tego, żeby, no żeby to zmienić. Żeby nasze dzieci miały prawdziwe autorytety, jednak żebyśmy wrócili do tego, w ogóle do tych czasów autorytetów, nie? A nie tylko TikToka i zakłamanej prawdy medialnej. To jest, my nie możemy się tym zdrażać, że ktoś dostał jakiś tytuł. To oczywiście powoduje pewien szum medialny, ale jedne środowiska dają swoje nagrody, inne swoje i tak było i jest, będzie zawsze. Natomiast naszą rolą jest to, aby historia kiedyś była napisana w sposób prawdziwy, a nie zakłamany. Nasze dzieci potrafiły dobrze myśleć i to ocenić.
0: Nie macie wrażenia, że taka akcyjność, bo my jesteśmy narodem, który lubi akcję, lubi działać, odpowiadać na różne trudne wydarzenia. Mamy powódź, idziemy pomagać. Mamy problem z dzietnością, z tym, że widzimy, że dzieci tracą życie. Dzisiaj już coraz łatwiej. Wspominała pani o tej przesłance psychicznej.
1: Tak.
0: A efekt jest taki, że giną nie tylko dzieci, ale matki, które tego dokonały, również w jakiś sposób tracą to życie. Ja nie wiem, ile osób, które dokonały aborcji, potem musi walczyć z depresją. No to są fakty, o tym mówią naukowcy. Jak przełożyć ten jeden dzień, tę jedną akcję, ten jeden marsz na całe życie, żeby pokazywać innym, że życie ma wartość.
1: Narodowy Marsz Życia tworzy bardzo wiele organizacji, tak? Oczywiście na czele z Fundacją Świętego Benedykta, ale jest to również Koalicja dla Życia i Rodziny, czy Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka z Krakowa i wiele innych organizacji, które na co dzień właśnie robią to, o czym pani mówi. Po pierwsze, realnie pomagają kobietom. Realnie, finansowo pomagają kobietom. Stowarzyszenie z Krakowa, Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka ma kilka finansowych programów pomocowych przeznaczonych dla kobiet właśnie w trudnej sytuacji materialnej, czy przed, czy po urodzeniu dziecka. Zawsze można tam zadzwonić, opowiedzieć swoją sytuację i dostać realną pomoc. Fundacja Bractwo Małych Stópek na drugim końcu Polski, w Szczecinie, na północy Polski. Tam odbywają się nawet czasami remonty mieszkań dla kobiet zostawionych bez opieki. Tak jak pani powiedziała, kobiety, które chcą dokonać aborcji, zawsze nie mają wsparcia. Gdyby kobieta miała wsparcie ojca dziecka, nigdy by w ogóle nie zdecydowała się na aborcję. W mojej opinii aborcja jest najbardziej szowinistycznym aktem, jaki można sobie wyobrazić. Totalnie ściąga odpowiedzialność za poczęte życie z mężczyzny. Czasami jest tak wygodniej, łatwiej. Teoretycznie bez konsekwencji. Natomiast jeśli chodzi o syndrom postaborcyjny, to co pani wspomniała, oczywiście wielu naukowców o tym mówi. Niestety świat, też świat mainstream wyrzucił z listy zaburzeń WHO, tak, syndrom postaborcyjny. Ale mamy u siebie w Polsce wspaniałą panią profesor Marię Ryś, która w swoim gabinecie przyjęła setki kobiet, które dokonały aborcji, jak nie więcej, ale nie tylko, różnych innych pacjentek i powiedziała, że w swojej praktyce psychologicznej, psychoterapeutycznej nigdy nie spotkała większej traumy niż trauma kobiety po dokonaniu aborcji. Trauma śmierci bliskiej osoby, naturalnej śmierci, Nawet trauma rozwodu, która jest też jedną z największych traum życiowych, nie jest w żadnej mierze porównywalna z traumą, jaką się w kobiecie dokonuje po dokonaniu aborcji. I te badania, które nam prezentują feministki, że to wcale tak nie jest, bo większość kobiet mówi, że jest fajnie, one są zakłamane, bo często są robione maksymalnie 5 lat po dokonaniu aborcji. A problem polega na tym, że syndrom często wychodzi po 30 latach. Po 40. I też nie jest tak, jak się nam wmawia, że syndrom jest winą Kościoła, bo Kościół wmawia kobietom, że to jest grzech. Jest dokładnie odwrotnie. Profesor Maria Ryś mówi, że poznała wiele kobiet, które po 100 razy się spowiadały z tego. 100 razy dostawały głębokie rozgrzeszenie, 100 razy dostawały ukojenie, że to już jest wybaczone, a one i tak same sobie nie mogły wybaczyć. Więc nie jest to ani kwestia wiary, ani kwestia ideologii, tylko po prostu to jest nauka. To są niestety przykre fakty. Więc też o tym mówimy i też, tak jak wspomniałam, no te wszystkie nasze organizacje na co dzień prowadzimy też działalność edukacyjną, prowadzimy też kanały

0: właśnie tam znaleźć taką informację, która wręcz z nimi wstrząśnie. Spotkałam się z takim stwierdzeniem, że pokazywanie obrazów dzieci po aborcji no właśnie jest takim wstrząsającym obrazem. A ja chciałam zapytać o to, w jaki pozytywny sposób mówić o wartości życia młodym ludziom dzisiaj.
1: No powiem tak, naszą misją organizatorów Narodowego Marszu Życia jest raczej pokazywanie piękna życia, tak? Nie, na Narodowym Marszu Życia nie ma plakatów. Zawsze prosimy, żeby nie było plakatów pokazujących dzieci po aborcji. Choćby dlatego, że są tam też dzieci, których wrażliwość często nie jest gotowa na takie obrazy i nie musi być. Są kobiety, które doświadczyły poronienia, dla których taki widok też może być traumą po prostu. I z wielu innych powodów. Natomiast my wolimy pokazywać piękno życia. Tak jak Fundacja Organizacja Proelio, która również wspiera Narodowy Marsz Życia, która wydała książkę i cykl filmów pod hasłem Życie jest cudem, pokazujących cud życia dzieci, które miały się nie urodzić, które teoretycznie były skazane na to albo były sugerowane aborcje, bo nie będzie niewidome, bo w ogóle nie przeżyje dwóch dni, a teraz żyją pięknie, nie są samowystarczalne, ale któż z nas jest samowystarczalny?
0: To jest taka lekcja dla nas, lekcja społeczna, bo przypominam sobie teraz przypadek Belgii czy Holandii. My nie zobaczymy tam na ulicy dzieci z zespołem Downa.
1: Islandii, tak.
0: Tak, ten problem wydaje się być rozwiązany, nie ma tego problemu, ale to społeczeństwo żyje zamknięte w swoich domach, każdy w swoim domu i nie ma tego poczucia solidarności, a Polska jednak ma w swoich korzeniach głęboko właśnie zakorzenioną tę solidarność, takie poczucie wspólnotowości i działania na rzecz dobra wspólnego i wydaje mi się, że to co robicie i Marsz dla Życia właśnie temu ma służyć.
1: Tak jak powiedziałam, przede wszystkim chcemy pokazać to piękno. Kraje, o których pani wspomniała, czy przede wszystkim też Islandia, w której faktycznie dzieci z zespołem Downa już się w ogóle nie rodzą, a poradzili sobie z tym tak, że po prostu te dzieci są zabijane. Jest to przerażające i bardzo smutne, ponieważ no jak już, nie wiem, kto pierwszy mądry to powiedział, ale czy lekarz do pacjentki właśnie, która usłyszała diagnozę, że dziecko będzie miało zespół Downa lub podobną chorobę, powiedział, nikt inny nie pokocha cię tak mocno jak to dziecko. I oczywiście to nie zmywa całego cierpienia i trudu, jakie przed nami w związku z tym, czy przed tą kobietą, w związku z tym, że urodzi dziecko z niepełnosprawnością. Ale to naprawdę jest ogromny dar i ogromna siła, która się pojawia wraz z urodzeniem tego dziecka. Natomiast no po prostu żyjemy w przerażającym takim świecie konsumpcyjnym, nastawionym tylko na to, że wszystko jest łatwe, lekkie i przyjemne. I jesteśmy zupełnie niegotowi też na sytuacje trudne, bo my rozważamy teraz kwestię, czy aborcja jest dobra, czy jest zła, a co w sytuacji, gdy nam się pojawia choroba już w życiu? Gdy mamy 5, 10, 15 czy 20 lat, tak? No to pójdziemy zaraz w stronę eutanazji wyłącznie, tak?
0: I to się już dzieje niestety.
1: To się już dzieje, tak. W Europie szerzej, u nas w Polsce jeszcze nie, ale pytanie jak długo? Eutanazja u dzieci też są miejsca, gdzie to się odbywa. I to jest przerażające, bo naprawdę to tworzy bardzo smutne społeczeństwa. Społeczeństwa stare, smutne, takie stetryczałe, no bez nadziei, no bo tutaj nie ma żadnej nadziei, nie ma żadnego poczucia, że w tym cierpieniu jest jakiś sens i to może dać radość człowiekowi i miłość. Miłość nieporównywalną z niczym innym.
0: Mam wrażenie, że wiele osób, szczególnie wiele tych środowisk feministycznych w ogóle tego nie zauważa i powinny wrócić członkinie tych organizacji do ustawień fabrycznych, bo przecież pierwsze feministki walczyły o to, żeby dzieci się rodziły. Winą za to, że te kobiety zostają same, no obarczały mężczyzn. Więc może warto wrócić do książek pierwszych feministek i zastanowić się nad tym, czy naprawdę idę w dobrym kierunku. Zapytałam też o te o to

0: środowiska feministyczne, ponieważ w 2022 roku, po decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który rozszerzył ochronę dzieci, na ulicę wyszły manifestacje. Było tam bardzo dużo osób publicznych, które bez żadnego wstydu, wręcz właśnie z odwagą, podpisywały się pod tymi hasłami. I chciałam zapytać, czy istnieje nagroda dla osób publicznych, które przyznają się do tego, że mają przekonania pro-life?
1: Osoby, które mają przekonania pro-life, po prostu często chcą też siedzieć w cieniu. Państwo, to jest tak, że dla nas to jest normalność. I to jest też tak dziwnie dostawać nagrodę za to, że jest się normalnym.
0: Ja wiem, tylko ale, tak sobie ale myślę, tak, ja wiem, że to nie ma służyć tym osobom, tylko to ma służyć tym, tak, którzy będą na nich patrzeć. Ponieważ przyznanie się do tego, co jest publicznie głośne, jest bardzo mocnym znakiem. I ja mam duże pretensje do środowiska osób publicznych, aktorów, muzyków, którzy nie stają, być może stają po tej stronie obrony życia, ale ja nie wiem, czy kto to jest. I nie wiem, jakby nie daje mi to takiej nadziei, takiej motywacji. Aha, oni też, tak, to ja też mogę.
1: To jest
0: takich osób.
1: To jest bardzo ważne, kulturotwórcze też to, co pani powiedziała, tak? Musimy mieć też swoich bohaterów, superbohaterów, tak?
0: Dokładnie.
1: I wiem, że Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka rozdaje takie nagrody, tak zwanego cichego bohatera życia. I rozdaje lekarzom i rodzinom. Kiedyś, pamiętam, dostała rodzina zastępcza, którą kilkadziesiąt dzieci się przewinęło przez ich dom. I lekarze właśnie, którzy zawsze bronią tego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Także rzeczywiście to się dzieje. Być może jeszcze jest tego za mało, także jest to też ważne dla nas, żebyśmy bardziej o tym pomyśleli. Ale też to robimy, wie pani, w mainstreamie też nie ma o tym głośno.
0: No niestety nie ma. Także niestety nie ma i jest to działka, którą na pewno trzeba zagospodarować i pójść gdzieś krok dalej.
1: Ale właśnie, ja chciałam powiedzieć, że feministki często oburzają się właśnie, wychodzą na ulicę, gdy jest poszerzana możliwość zabijania dzieci nienarodzonych i tym podobne. Natomiast dziwi mnie, że często milczą w sytuacji, gdy rzeczywiście kobiety są krzywdzone w Polsce albo gdy prawa kobiet są zagrożone. Ostatnio coraz głośniej się mówi na przykład o przerażającym zjawisku, jaką jest słynna niebieska platforma, tak? Nie chcę tutaj nawet mówić nazwy, ale myślę, że nasi słuchacze wiedzą, o co chodzi. Platforma służąca do tego, że panie tam sprzedają siebie, a panowie to oglądają. I tutaj nie dziwi to, że feministki w żaden sposób nie odzywają się, bo owszem, jedna strona medalu jest taka, to że panie, które na tym zarabiają, bardzo chwalą się łatwo osiąganymi gigantycznymi dochodami, tak? W miesiąc zarabiają tyle, co przeciętny Polak w rok albo trzy. Bo te zarobki są gigantyczne. Jest to też potem promowane przez wszelkiej maści media społecznościowe absolutnie w tragiczny sposób. Druga strona medalu jest taka, że wielokrotnie razy więcej mężczyzn korzysta z tej platformy niż kobiet, które na tej platformie się sprzedają. To są mężczyźni, którzy w 90% są żonaci. I to jest przerażające, bo to jest kolejna rzecz, która niszczy nasze społeczeństwo. A feministki milczą. Niedawno słyszałam wywiad z taką panią, która właśnie bardzo dużo pieniędzy się na tym dorobiła. Ona mówi, że ona nie chce, żeby przez seksualność była oceniana jej wartość. Przecież oni sami bardzo wymiernie określają swoją wartość i to pieniężnie.
0: Dokładnie, bardzo świadomie.
1: A feministki mówią, że kobiety mają nie być podmiotem, mają nie być obiektem seksualnym, nie wiem, w mediach, cokolwiek. I nie być właśnie uprzedmiotawiane, sprzedawane. No to coś tu nie gra. Dlaczego tutaj nikt nie protestuje? Oczywiście, przede wszystkim przeciwko temu popytowi, czyli przeciwko mężczyznom, którzy się na to rzucają, ale też dlaczego w ogóle to jest legalne w tym kraju? w tak paskudny sposób niszczyć polskie rodziny. I naprawdę na to idą ogromne miliony polskich złotych. To jest przerażające, jak ogromne kwoty są na to wydawane. I to jest przykre, że podobnie jak zresztą w konwencji stambulskiej, którą feministki tak bardzo chciały i która się dzieje tak straszne żniwo, zresztą mocno antyrodzinna, a ani słowa nie ma w niej o pornografii. A nawet samo WHO mówi, że seksualizacja wizerunku kobiety w przestrzeni publicznej jest jedną z trzech podstawowych źródeł przemocy wobec kobiet. Obok oczywiście alkoholu i innych używek. Więc o tym jest cisza. Pornografia, niebieskie platformy, to nie jest problem dla współczesnych feministek. Że kobiety po prostu same siebie wyceniają i sprzedają, tak? Więc to jest no, duża niekonsekwencja, jakbym powiedziała, nawet to nie jest w sumie niekonsekwencja, bo to chyba jest bardzo konsekwentny nurt, bardziej szowinistyczny niż sprzyjający w jakiejkolwiek mierze kobietom.
0: Mam nadzieję, że słuchają nas i feministki, może niewiele, ale jednak może się coś takiego wydarzy. I rządzący, bo pojawiło się tutaj bardzo dużo pytań bez odpowiedzi, które... No my na te pytania odpowiedzi nie znajdziemy. My możemy się modlić, możemy właśnie wziąć udział w Narodowym Marszu Życia, na który serdecznie Państwa zapraszamy. Zapytałam Panią o Narodowy Marsz Życia. Każdego roku ten marsz przybiera sobie inne hasło. Jakie hasło towarzyszy Wam w tym roku?
1: Tak, zawsze na sztandarach idziemy z hasłem rodzina, życie, małżeństwo, rodzice, prawa rodziców i tak dalej. I to są absolutnie fundamenty naszego społeczeństwa, fundamenty narodu, każdego narodu. Natomiast te wszystkie hasła są trochę jak dom budowany na piasku, jeżeli nie mamy w sobie wiary i wierności. I właśnie to są hasła, z którymi idziemy w tym roku. Wiara i wierność. Wiara, czyli nasze korzenie, nasza cywilizacja chrześcijańska i wierność temu dziedzictwu, które no, mamy dzięki 1060-letniej historii naszego kraju. Wierność też wartościom prawa naturalnego. Oczywiście my wiemy też, że prawa Bożego, ale to jest tożsame. I jeżeli te fundamenty będą zachowane, to nasze postulaty będą jak dom na skalę, trwałe i nienaruszalne. Dlatego właśnie z tymi hasłami wiara i wierność w tym roku przede wszystkim maszerujemy już jutro.
0: To są takie postulaty, które trudno odnaleźć w środowiskach LGBT i tak dalej. A z drugiej strony... Dobrze by było, żeby i takie osoby mogły znaleźć się na tym marszu i myślę, że zaproszenie tego typu osób jest jak najbardziej otwarte. Każdy ma okazję wziąć udział, chociażby z ciekawości przyjść i zobaczyć, jak to naprawdę wygląda. Czy naprawdę jesteście atakującymi wszystkich z każdej strony katolikami, którzy tylko składają ręce do modlitwy i do różańca, czemu ja w ogóle nie jestem przeciwna, wręcz odwrotnie. Czy po prostu jest to okazja, żeby zobaczyć cały kolor tego, jak to jest być częścią rodziny. Ja sobie jeszcze jedną rzecz zdałam teraz sobie z tego sprawę, że spojrzenie na takie pełne rodziny może być dla wielu osób bolesne, ponieważ mają swoje doświadczenie, być może rozbitych rodzin, braku pełnych rodzin, braku ojca, braku mamy i to może być bolesne, ale to może być taki punkt zwrotny w ich życiu, żeby zacząć szukać odpowiedzi na te swoje trudne pytania, te braki i ten ból, który gdzieś tam się pojawi.
1: Tak, to jest bardzo ważne. No, w ogóle wielu uczestników Narodowego Marszu Życia nie ma rodzin, ale wszyscy z jakiejś rodziny wyszliśmy. Nie zawsze ta rodzina była idealna czy wymarzona, czasami była trudna, czasami nawet chcemy o niej zapomnieć, ale jednak gdyby nie rodzina, to nas by nie było. Więc to jest bardzo ważne i też no, chcemy pokazać piękno tej rodziny, która może być właśnie dzięki wierze, dzięki wierności. To, że właśnie różnie jeszcze się w naszym życiu wydarzyło, nie znaczy, że nie może się zmienić. A chcę też powiedzieć, że wiem, że w Narodowym Marszu Życia biorą udział nie tylko Polacy katolicy. Są też osoby, są też chrześcijanie, niekoniecznie katolicy. Są też osoby czarnoskóre, Polacy i nie tylko Polacy. Zresztą wśród wspaniałych gości będziemy mieli też osoby z zagranicy, z organizacji One of Us, jednej z największych organizacji prorodzinnych w Europie. Ale też wśród tak zwanych zwykłych uczestników też są osoby z innych krajów, innych kolorów skóry, innych wyznań, więc to nie jest absolutnie marsz tylko dla katolików. My mówimy o naszej cywilizacji polskiej, chrześcijańskiej, bo to są nasze idee tutaj w Polsce dzisiaj, ale wspierają nas też inne osoby, które czasami nam też zazdroszczą tego, że my możemy mieć jeszcze taki marsz i oby jak najdłużej.
0: Przeciwnicy Marszu Niepodległości mogą się poczuć zawiedzeni, no bo chcieliby tutaj spotkać pewnie typowego narodowca Osiłka, a tutaj znowu pojawi się obrazek mamy z trójką, czwórką dzieci, jeszcze z wózkiem, być może w ciąży. Burzycie pewien schemat, także nie wiem, jak się z tym czujecie.
1: Tutaj nie ma schematu. Po prostu Narodowy Marsz Życia jest marszem dla wszystkich rodzin, dla wszystkich ludzi. Jest marszem świętości każdego życia. I tego już urodzonego, i tego, które niestety jest zagrożone i być może się nie urodzi. Także wszyscy, którzy się cieszą tym życiem, są zobowiązani, żeby przyjść i upomnieć się o te życia, które są zagrożone. Bez względu na wiarę, kolor skóry, przekonania, cokolwiek. Po prostu no, zwalczmy o te podstawowe prawo człowieka.
0: Dokładnie. Zapraszamy na Marsz Życia, który w Warszawie odbędzie się już jutro, 19 kwietnia. Wychodzicie z...
1: Wychodzimy z Placu Zamkowego około godziny 12:30. Wcześniej zapraszamy na msze święte w obu katedrach warszawskich, warszawskiej i warszawsko-praskiej.
0: O godzinie?
1: 11:00 będą te msze święte. O 12:30 rozpoczęcie marszu. Marsz zakończy się w tym samym miejscu, w którym się rozpoczyna, czyli również na Placu Zamkowym. Oczywiście będą też przemówienia, ale będzie też husaria, będzie ważny wątek, myślę, bardzo ciekawy. Bardzo ciekawy sposób opowiedziany, historyczny właśnie, mówiący króciutko o tej naszej tożsamości i o tych urodzinach Polski, które kilka dni temu obchodziliśmy, 14 kwietnia w rocznicę Chrztu Polski. Ale będą też atrakcje dla dzieci, namioty z różnymi zabawami dla dzieci, żeby się też nie nudziły i miały dużo radości tego dnia. No i na koniec bardzo wyczekiwany moment, czyli koncert wybitnej polskiej, ale znanej również w świecie, chrześcijańskiej wokalistki Ann-Marie. Także bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy, bo nieczęsto jest taka okazja.
0: Jeszcze jedno pytanie. Czy zdarzyło się, że do marszu dołączyli kiedykolwiek politycy?
1: Tak, zawsze w marszu idą jacyś politycy. Idą jakby prywatnie. Marsz jest inicjatywą zupełnie niepolityczną, tak? Także bardzo dobrze, jeżeli idą i bardzo dobrze, jeżeli konsekwentnie trzymają się tych wartości. I idzie wielu polityków, zazwyczaj takich, którzy konsekwentnie w swojej karierze politycznej trzymają się wartości życia i rodziny. Chociaż zdarzało się też różnie, że przychodzili też tacy, którzy w pierwszym rzędzie chcieli się pokazać przed wyborami. Ale zapraszamy wszystkich i oby ten marsz był po prostu mobilizacją.
0: Dokładnie, nigdy nie wiemy, jak takie wydarzenie może zmienić myślenie tych, którzy dzisiaj są przeciwnikami, a za chwilę mogą stanąć po stronie życia. Mnie się przypomina historia doktora Nathansona, który własnoręcznie zamordował w tych zabiegach aborcyjnych tysiące dzieci. I na szczęście przez na pewno nie zbieg okoliczności, tylko jakąś interwencję z góry, zupełnie zmienił swoje myślenie i stał się zagorzałym obrońcą życia. Podobnie jest z panem doktorem Hazanem przecież, który nie stara się ukryć tego faktu, że wcześniej też dokonywał aborcji, a dzisiaj jeździ po całej Polsce i opowiada o tym, że życie jest święte, życie jest od samego początku i trzeba go chronić do śmierci.
1: Dokładnie. To myślę sobie, że to też nie są takie sytuacje, które się dzieją bez przyczyny, bo dzięki temu, że oni mieli takie potworne doświadczenia, tak? I nawet nie chcę sobie wyobrażać, co czują prawdopodobnie do dzisiaj w sercach i co będą czuli. Znaczy mówię o profesorze Chazanie, ale dzięki temu mogą mówić to świadectwo, tak? Bo byli po tamtej stronie i są po tej stronie i to też jest często bardziej wiarygodne, prawda, niż sama teoria. Więc po prostu no, nawet z takich zgniłych sytuacji Pan Bóg potrafi wyprowadzić owoce.
0: Niech to więc będzie też taka okazja. Słyszymy o tym, że będziemy mogli wziąć udział we mszy świętej. Może to jest okazja i zaproszenie, żeby modlić się za panią Gizelę Jagielską. Bóg jest Bogiem rzeczy niemożliwych i to, co wydaje nam się niemożliwe do zrealizowania, dla Niego jest po prostu kwestią czasu, więc niech On wybierze najlepszy czas i miejsce na powrót pani Gizeli do wiary.
1: Żeby zachęcić też jeszcze wszystkich do przyjścia na jutrzejszy marsz i w ogóle do działalności ProLife, to tak zakończę niedokładnym cytatem z Pisma Świętego, bo nie pamiętam teraz dobrze, ale w Księdze Wyjścia chyba jest takie słowo, że Bóg chroni położne, czy Bóg pomaga położnym. I to historia potwierdza. No, Stanisława Leszczyńska przeżyła wojnę, a dokonała rzeczy absolutnie nieracjonalnej, niemożliwej. Przyjęła tyle dzieci na świat. To w ogóle nie powinno było się wydarzyć. I Pan Bóg chroni obrońców życia. Tak jak właśnie jest napisane w Piśmie Świętym o tych położnych. Zresztą zawsze to też mówił, pamiętam świętej pamięci inżynier Antoni Zięba, który wprowadzał ruch ProLife do Polski, że Pan Bóg mnie chroni. Jakby mnie pociąg potrącił, to pociąg by się wykoleił, a ja bym pewnie szedł dalej. No bo chroni życia, tak? Oczywiście nasza modlitwa jest naszym orężem, ale niech to też będzie zachęta dla wszystkich, którzy jeszcze się wahają, czy przyjechać jutro, czy angażować się w ochronę życia. Warto, bo Pan Bóg też nas dodatkowo chroni i pomaga. Także nie jesteśmy sami.
0: Dokładnie tak. Słuchajmy tego, co mówi pani Lidia Sankowska-Grabczuk, nasz dzisiejszy gość, rzecznik Narodowego Marszu Życia, który już jutro o godzinie 12:30 rusza z Placu Zamkowego. Bądźmy tam razem. Serdecznie zapraszamy, a ja pięknie dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
1: Dziękuję bardzo i zapraszam serdecznie. Do zobaczenia jutro.
0: Do zobaczenia.
2: Niepokalana FM. Pokoju pełne radio.

0: ale gdy go dostałem, poczułem coś takiego, że jestem uznany. To znaczy ten wielki gest miłości, dla mnie wielki, w ogóle wielki gest miłości spowodował, że coś we mnie pęknęło, coś się zmieniło. Pomyślałem sobie, że coś musi być w tych katolikach, że są uzdolnieni do takiego gestu. Ja już wtedy bardzo dawno nie miałem nic wspólnego z Kościołem i pomyślałem sobie, że ja też tak chcę. Że jest jakaś taka miłość w tej kobiecie do mnie i to wiedziałam, że to nie jest miłość zbudowana na takiej relacji damsko-męskiej, jak to potrafi wyglądać, że to nie jest fascynacja mną jako mężczyzną, tylko to było z jej strony jakiś gest miłości, takiej bezinteresownej w jakiś sposób i to mnie bardzo dotknęło i od tamtego momentu zacząłem zadawać jej dużo pytań o Panu Bogu.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Życie bez Boga to życie, w którym nieustająco szuka się sensu życia w tym, co podsuwa świat. To mogą być pieniądze, to może być koncepcja kariery, która staje się i stała się bardzo popularna. To może być szukanie szczęścia w budowaniu swoich kondycji, zdrowia, wyglądu, aż na końcu to może być szukanie szczęścia w kolejnych relacjach, albo takich długofalowych, albo przychodnich. W moim życiu to wszystko, to co teraz wymieniłem, miało miejsce, czyli szukanie szczęścia w pieniądzach, w karierze, w przychodnich relacjach, czy też w takim zapatrzeniu się w swój własny, może nie wygląd, ale to, jak jestem postrzegany przez innych. To bardzo dobre pytanie. Ja byłem wychowany, chciałby się powiedzieć, klasycznie, ale nie było za dużo Boga w mojej rodzinie. To znaczy, to był taki Bóg wynikający z kultury, z tego, co rozumiemy pod pojęciem polskość. I tam w tym znajduje się wychowanie w kulturze związanej z chrześcijaństwem, czyli klasycznie chrzest, pierwsza komunia święta. I nawet byłem przez jakiś czas ministrantem, przez dłuższy czas ministrantem posługiwałem jako lektor, czyli ktoś taki, kto czyta lekcje na mszach świętych, czyli jakiś swoisty awans, może nie awans, ale rozwój w tej posłudze liturgicznej. No i życie bez Boga zaczęło się wtedy, kiedy pojawiły się pewne trudy życia. I to, odpowiadając wprost na twoje pytanie, życie bez Boga to jest takie życie, w którym nieustająco czegoś się szuka, a nie potrafi się tego znaleźć. Bardzo dobre pytanie. Boga spotkałem w wieku 28 lat. Bóg zawsze dotyka i w moim przypadku tak samo przez coś, co się nazywa dotyk miłości. Pan Bóg przez ręce drugiej osoby, to jego ulubiony repertuar działań, pokazał mi, że jestem ważny. Spotkałem na swojej drodze kobietę. Ona akurat w tamtym okresie swojego życia rozeznawała, czy ma zostać siostrą zakonną. Dla mnie to było po prostu budowanie relacji, czyli takie normalne, naturalne zainteresowanie faceta kobietą. Ona mi o tym nie powiedziała wtedy, że jakby jest na takiej drodze swojego życia. I zaczęliśmy się spotykać, w tym sensie rozmawiać. Na początku nie było dużo o Bogu, ale ona zrobiła coś, co odmieniło moje życie. To znaczy już na drugim spotkaniu zrobiła dla mnie sernik na zimno. I powiedziała mi na pierwszym spotkaniu, że bardzo go lubię. Tak zupełnie przypadkowo, bo o czym innym rozmawialiśmy. I ona na następnym spotkaniu zrobiła go, przejechała pół Warszawy, specjalnie się ze mną spotkała, żeby mi go dać. Sernik był niedobry, bo jej w ogóle nie wyszedł, ale gdy go dostałem, poczułem coś takiego, że jestem uznany, to znaczy ten wielki gest miłości, dla mnie wielki, w ogóle wielki gest miłości spowodował, że coś we mnie pęknęło, coś się zmieniło. Pomyślałem sobie, że coś musi być w tych katolikach, że są uzdolnieni do takiego gestu. Ja już wtedy bardzo dawno nie miałem nic wspólnego z Kościołem i pomyślałem sobie, że ja też tak chcę. Że jest jakaś taka miłość w tej kobiecie do mnie i to wiedziałam, że to nie jest miłość zbudowana na takiej relacji damsko-męskiej, jak to potrafi wyglądać, że to nie jest fascynacja mną jako mężczyzną, tylko to było z jej strony jakiś gest miłości, takiej bezinteresownej w jakiś sposób i to mnie bardzo dotknęło i od tamtego momentu zacząłem zadawać jej dużo pytań o Panu Bogu. Byłem też dla niej niesamowicie nieprzyjemny, bo drwiłem, szydziłem z Boga, z jej religii, a z drugiej strony byłem niesamowicie cierpliwy, ciekawy. I myślę, że to, co ona wtedy przeżywała, to był jej swoisty heroizm, bo okazało się później, że jest kobietą bardzo wrażliwą i to, że znosiła moje takie drwiny, było, myślę, dla niej wielkim przeżyciem, ale opowiadała mi cierpliwie o tym Bogu i ja o tym słuchałem i doszedłem do momentu, którym uzmysłowiłem sobie, że ja wszędzie szukałem, w psychologii, w karierze zawodowej, w rozwoju takim osobistym, a u katolików, czy też w Piśmie Świętym, czy też u Jezusa nie szukałem swojego sensu życia. No i doszedłem do wniosku, że to jest nieuczciwe i muszę zacząć tam szukać. I tak zaczęła się droga poszukiwania prawdy po tej stronie, w cudzysłowie, mocy. I porządne poszukiwanie Boga. Potem było dzięki jakby jej uprzejmości spowiedź z całego życia, rozliczenie się z tego, jaki ja byłem i później już taka droga pójścia całym sobą za Panem Bogiem, za Panem Jezusem. Cały czas jestem w tej drodze, ale taka przemiana z dawnego życia zajęła mi około 3 lat. Tak, spowiedź była punktem kulminacyjnym, dlatego że ja myślałem, że jakby wszyscy się ucieszą z tego, że oto wraca ktoś, kto nie był dawno w kościele, że zostanę poklepany po plecach, uścisk w rękę i w ogóle, że zostanę doceniony. A stało się trochę inaczej. Ksiądz w swojej roztropności w bardzo mocnych słowach nazwał to, jak się zachowuję i co robię i jak traktuję innych. I to było takie wielkie stanięcie w prawdzie. Przeżyłem silne upokorzenie, ale nie poniżenie, tylko takie dobre, konstruktywne upokorzenie. Po prostu wreszcie miałem okazję spojrzeć na siebie takim, jakim jestem. I on też w swojej wielkiej mądrości pokazał mi na pewne schematy, które ja robiłem, ja realizowałem i zasugerował mi, żebym zaczął nad sobą pracować i powiedział mi, że dobrze by było, jakbym szukał pomocy u specjalistów. I zacząłem szukać. Poszedłem na terapię dla dorosłych dzieci alkoholików, bo moje życie w dzieciństwie było życiem bardzo trudnym. Życiem pełnym upokorzeń, cierpienia i ten alkohol i przemoc z tym związana powodowała, że ja przez większość swojego życia nosiłem ranę, która się nazywa raną odrzucenia. Wszędzie szukałem tego potwierdzenia, tego jakby uznania siebie tym, kim jestem. I tak jakoś się zdarzyło, to też psychologia mocno o tym mówi, że z ofiary te trudy doświadczeń w dzieciństwie doprowadziły do momentu za sprawą moich świadomych decyzji, że stałem się katem i sam zacząłem źle ludzi traktować. Stałem się narcyzem, wszedłem w taką rzeczywistość właśnie kariery, czyli liczyło się dla mnie tylko pieniądze, w ogóle absolutnie pomijałem wątek drugiej osoby. Zacząłem przedmiotowo traktować innych ludzi, w tym kobiety, czyli były relacje przechodnie i cały ten pakiet konsekwencji, które się z tym wiąże, czyli też takie życie w po prostu w karmieniu siebie innymi ludźmi. No i wreszcie też takie zatracenie się w źle pojętej psychologii, czyli szukania odpowiedzi tam, gdzie ich się nie do końca da znaleźć. Nie chodzi o to, że psychologia nie działa, tylko takie na oślep szukanie pomocy. No i ta praca nad sobą spowodowała najpierw, że wielkie traumy, które w swoim sercu nosiłem, udało się przepracować. A gdy to zrobiłem, pojawiła się niesamowita głębia i takie silne pragnienie Pana Boga. I że zacząłem w to wchodzić. I pojawiło się coś takiego we mnie, że Pan Bóg stał się jakoś najważniejszy w moim życiu na tamten moment i jest nim po dzień dzisiejszy. Postanowiłem, że na nowo się uformuję, że muszę jakby na nowo odrobić lekcje, zadanie domowe z duchowości, więc nauczyć się zdrować Maryjo, Ojcze Nasz i w ogóle tego wszystkiego, o co chodzi w Kościele. I tak zacząłem wracać do Boga krok po kroku. I razem z tą terapią to wszystko trwało około 3 lat, może nawet trochę dłużej. To nie była terapia 12-krokowa, ale to była terapia DDA. W grupie jeden pełny rok, taki cały cykl pracy terapeutycznej nad swoją przyszłością. W wygląda to tak mniej więcej, że na początku pracuje się nad tymi trudnymi doświadczeniami i razem z terapeutą wchodzi się w trudne te doświadczenia, aby je tak dobrze zamknąć. Czyli na nowo się je przeżywa i dzięki pomocy specjalistycznej w takiej wielkiej łagodności i ukochaniu i takiej delikatności zamyka się coś, co się nosiło całe życie. A potem druga część tej terapii to jest uczenie się relacji, bo ja jako dziecko DDA miałem tylko fantazyjne wyobrażenie o relacjach z filmów, z książek, a przecież filmy i książki pokazują tylko pewien wycinek. Aż w ogóle dzisiejsze filmy pokazują taką harlekinowską koncepcję miłości, gdzie są tylko ochy i achy. I to powodowało, że to zamykało mnie na taką samotność, a bardzo potrzebowałem uznania, ponieważ nosiłem ranę odrzucenia, więc to były takie schematy mocno nakładające się. Więc drugą połowę terapii pracowaliśmy nad tym, co to znaczy dobra, konstruktywna relacja. I po przepracowaniu takiej warstwy emocjonalnej swojej osoby pojawiło się pragnienie głębszego poznania Pana Boga. Trudna to terapia. Ja to lubię nazywać, że jest to łamanie źle zrośniętych kości. Nic łatwego, ale warto pójść na taką terapię, dlatego że przynosi to dobre owoce. Musiałem spotkać się ze swoimi schematami i z terapeutą je jakby rozmontować i na nowo zmontować, żeby być gotowym do współistnienia w społeczeństwie, umieć budować relacje z innymi. A człowiek jest zwierzęciem, w cudzysłowie, relacyjnym. Całe życie. Im jestem bliżej Pana Boga, tym dostrzegam wiele ułomności w swoim sercu. I to, że przeżyłem terapię, to też pozwoliło mi zbudować swoje wewnętrzne poczucie wartości, którego w ogóle absolutnie nie miałem, dlatego karmiłem się uznaniem zewnętrznym. I dlatego na przykład takie pragnienie perfekcjonizmu, piątki w szkołach, takie łaknienie doceniania przez szefa i taka konieczność zawsze i wszędzie wygrywania. Ale praca z Panem Bogiem i z terapeutą dała mi to poczucie wartości. I po co to mówię, wracając do twojego pytania o nawróceniu, to poczucie wartości jest bazą dla mnie, aby spotykać się ze swoimi ułomnościami. Bo gdybym tego nie miał, zacząłbym wchodzić w krytycyzm, w poniżanie, w upokorzenie samego siebie, w takie przeżywanie, nie wiem, takiego zaniżonego poczucia wartości. A tak, ta miłość, którą mam w sobie od Pana Boga i ta przepracowana przeszłość pozwala mi przyjmować moje słabości, ale nawracam się cały czas. Im bliżej Boga, tym faktycznie tak jest i mówię to z perspektywy swojego doświadczenia, widzi się coraz więcej o sobie. Każdy. Ale Pan Bóg jest dżentelmenem i nie narzuca się i nie przekracza granicy wolności. Jeśli Go o to nie poprosimy w zwyczajnych słowach, Boże, przyjdź, pomóż, tylko tyle, nic więcej nie trzeba cudować i żadnych wielkich modlitw odprawiać, ale On nie przekroczy granicy wolności, nie przyjdzie do nas, jeśli Go o to nie poprosimy, bo szanuje nas, bardzo nas kocha i po to dał nam tą wolność, żebyśmy z niej korzystali. Także musimy się my do Niego skierować o pomoc i On zawsze przychodzi. Nie zawsze w tym momencie, kiedy my byśmy tego chcieli od razu, ale zawsze przychodzi. I to mówię nie jako człowiek, który przeczytał 1200 książek, tylko jako ktoś, kto to doświadczył i zaświadcza swoim życiem, bo ja tak miałem. Ja w wieku 28 lat na Placu Grzybowskim w Warszawie, wracając totalnie pijany z imprezy, z dyskoteki, nie wiem dlaczego, ale upadłem przed kościołem, cały zalany łzami i powiedziałem Bogu, po prostu mi pomóż. Po prostu mi pomóż. I po jakimś czasie na mojej drodze życiowej właśnie pojawiła się ta kobieta, a dalej historię znacie. Zgadza się, należy do przymierza miłosierdzia. Jezus żyje, to znaczy, że jest obecny w naszym życiu. I chodzi o to, że przeżywanie duchowości samemu jest po prostu bardzo trudne. I w ogóle przejście przez życie samemu jest bardzo trudne. I taka życiowa roztropność i też do tego, co Pan Bóg wzywa w Piśmie Świętym, że powinniśmy się, że lepiej jest, że łatwiej jest wzrastać duchowo, będąc w takiej wspólnocie. A odpowiadając wprost na twoje pytanie, jeśli wspólnota mówi, że Jezus żyje, to mówi, że Jego miłość objawia się w gestach i w relacji, można powiedzieć tak symbolicznie, w oczach drugiego człowieka i dzięki temu możemy wzrastać i jakoś w miarę sensownie przejść przez to życie suchą stopą. Sensem życia, jeśli się głęboko wierzy, jest niebo. Czyli takie przejście przez życie, w którym jest się gotowym na spotkanie z Panem Bogiem, I w momencie, kiedy on zada pytanie, na przykład mi Jakub, czy chcesz być ze mną, to ja patrząc na wszystkie swoje grzechy i na wszystko to, jaki jestem, bo tam w niebie już nie ma kłamstwa, staje się absolutnie w prawdzie, będę gotowy i uzdolniony do tego, żeby paść na kolana i powiedzieć: Panie Boże, chcę być z Tobą. Więc sensem życia jest trafić do nieba, być uzdolnionym do tego, aby powiedzieć Bogu tak przy tym ostatecznym pytaniu. A sens cierpienia? Ktoś kiedyś mądry powiedział, patrząc na taką analogię z życia: gdy boli mnie ząb, to nabieram świadomości tego, że ten ząb mam. Bo gdy on nie boli, to po prostu o nim zapominam. On nadal jest we mnie, ale jakoś o nim zapominam. Ta świadomość tego zębu schodzi na drugi plan. Moja uważność jest w innym miejscu. I myślę, że jest to świetna analogia, która zarysowuje sens cierpienia. Po to cierpimy. Nie zawsze, ale w jakiś sposób po to cierpimy, żeby sobie uświadomić pewną swoją ułomność, którą nosimy w danej przestrzeni, i ma to być punkt startowy do przemiany naszego serca najczęściej. Oczywiście jest takie cierpienie, które można nazwać nieusprawiedliwionym cierpieniem, czyli na przykład wtedy, kiedy dziecko jest bite przez własnego ojca albo córeczka wykorzystywana. I tutaj to są trudne pytania. Ale generalnie cierpienie takie wynikające z naszych błędów to jest cierpienie, które ma nam uświadomić tego, jacy jesteśmy, i jest to swoiste zaproszenie do przemiany, bo przez nie nabywamy świadomości swojej ułomności i z tego miejsca świadomości możemy podjąć decyzję. Tak, chcę się zmieniać, muszę coś zrobić, żeby już więcej nie cierpieć, albo nic nie robię, zapadam się w tym cierpieniu, zatracam się w nim. Księża to są ludzie powołani do specjalnej misji, tacy przewodnicy duchowi, ale Pan Jezus wyraźnie w Piśmie Świętym zachęca wszystkich do głoszenia Ewangelii. Samo słowo głoszenie Ewangelii nie sprowadza się tylko do wydobywania dźwięków samego siebie, które tłumaczą zawiłości Ewangelii, ale głoszenie Ewangelii to też jest postawa, pewien sposób na życie. Już święty Franciszek na to mocno zwraca uwagę, że mogę głosić Ewangelię będąc tym, kim jestem, czyli pokazując swoim zachowaniem to, co robię, że jest we mnie obecny w moim życiu Jezus Chrystus. Głoszę Ewangelię może być wtedy, kiedy swoim życiem i swoim zachowaniem zaświadczam o tym, że jestem z Bogiem. Czyli na przykład, gdy oceniam pracowników, a jestem menadżerem, to staram się, żeby ocena była sprawiedliwa. Nie ulegam emocjom i nie ulegam sztucznej, fałszywej popularności, tylko jestem uczciwy i sprawiedliwy wobec wszystkim, i to już może być głoszenie Ewangelii. Głoszenie Ewangelii może być wtedy też, kiedy ktoś mnie obraża, a ja nie znam jego serca i nie wiem, co on przeżywa, to nie odwdzięczam się szemraniem w sercu, nie odwdzięczam się przykrością za przykrość, tylko to przyjmuję, chociaż jest mi przykro i jakoś trudno mi znieść niesprawiedliwe oskarżenia, ale to przyjmuję i jakoś nadal pomimo tego próbuję budować relacje, i to jest też głoszenie Ewangelii. Ale są ludzie, którzy mogą głosić Ewangelię tak wprost, czyli opowiadać o Panu Bogu. Tak zakochałem się w Panu Bogu przez święte ręce Maryi, że muszę o Nim opowiadać. Pomimo tego, że pracuję w biznesie, tam jak się mówi o Bogu, to się na człowieka patrzą jak na wariata, ale chcę to robić. Też dlatego, że wiem, jakie głębokie cierpienia ja przeżywałem, kiedy nie miałem Boga w sobie, i jakie gigantyczne błędy popełniałem, i jaką wielką cenę musiałem zapłacić za te błędy, bo zawsze się za nie płaci cenę. I po prostu chcę, żeby ktoś, kogo spotkam w swoim życiu, nie popełniał tych błędów, ergo nie cierpiał tak jak ja. Tak, zgadza się, i opowiadam o swoim życiu, co mnie spotkało, o doświadczeniu Bożej miłości. Mówię o tym, że nie ma przemiany w życiu, jeśli nie staniemy w prawdzie, czyli taka świadomość swojej ułomności, ale nie poniżająca, tylko przyjęcie po prostu z taką łagodnością i miłością do siebie, że jestem jaki jestem, nie oszukiwanie siebie, tylko właśnie stanięcie w prawdzie. To się nazywa uznanie swojej grzeszności. I później jakby zrozumienie tego, że Jezus umarł na krzyżu za mnie, za nas, i potem zmartwychwstał, abyśmy mieli nowe życie. Wyznanie Jego świadome i też wzięcie konsekwencji tego, bo wiara chrześcijańska to nie jest łatwa wiara, czyli świadome przyjęcie tych trudów tej wiary i wyznanie Jezusa na Pana i Zbawiciela, aż wreszcie dar Ducha Świętego, to chcę głosić ludziom i to im zanoszę. Czyli te cztery punkty o Bogu. Zdarza się tak, i opowiadanie ludziom, że Bóg istnieje. zawsze z perspektywy swojej, zawsze z perspektywy swoich doświadczeń i mojego świadectwa, a później jakby tłumaczenie o Panu Bogu, jeśli ktoś jest zainteresowany, więc robię to. Mogę powiedzieć z przystanku Jezus, kiedy szedłem z księdzem na ewangelizację i spotkałem młodego chłopaka, który miał tylko chrzest święty. Dalej już nie poszedł ze względu na to, co działo się w jego domu. I zaczęliśmy z nim rozmawiać o Panu Bogu, opowiadając mu o jego Bożej miłości, o tym, że każdy człowiek musi uznać swoją grzeszność, że każdy nas ma grzechy, że to jest po prostu normalne, wpisane w naszą jakby egzystencję jako człowiek. O tym, że Bóg umarł i zmartwychwstał i o tym, że gdy wyznamy Go na Pana i Zbawiciela, to wszystko się w naszym życiu zmienia. I było jakimś gigantycznym zaszczytem dla mnie obserwować, jak te słowa powodowały, że ten młody człowiek sam dobrowolnie, w wolności decydował się na to. Zdecydował się na to, żeby pójść drogą wiary. I wiem, że to nie były moje słowa, no bo przecież teraz z Tobą rozmawiam i nic się nie dzieje, nie? Nic nie dotykam Ciebie tym, co mówię, czy też słuchaczy, a tam te same słowa wypowiadane przeze mnie spowodowały, że trafiło to na podatny grunt i oglądanie to, jak Pan Bóg dotyka, było gigantycznym zaszczytem. Świadectwo ma gigantyczną moc i gdy ktoś z autentycznością staje i opowiada ludziom o swoim życiu, to daje taką przede wszystkim nadzieję, że można. Wtedy wychodzi się z roli pana Mądralińskiego, pana kogoś, kto przeczytał właśnie wiele książek, ale nie przeżył i schodzi się na poziom po prostu zwyczajnego człowieka. I to jest ważne dla każdego z nas, żeby usłyszeć tego typu historię, że ten, który do mnie przemawia, to nie jest jakiś super heros, tylko to jest ktoś, kto ma swoje problemy i w jakiś sposób dzięki Bożej miłości mu się udało z nich wyjść. I miałem wiele takich sytuacji, że ludzie mi dziękowali, ale nie za to, że ja tam wystąpiłem i coś opowiedziałem, ale za to, że mogli się odnieść do mojej historii, czyli w cudzysłowie jakaś moja odwaga, bo to nie jest łatwe opowiadanie o tym, że się to i tamto zrobiło, dało im taką moc do odpowiedzenia sobie na pytanie, co oni mają dalej robić, więc były wdzięczności za to, że mówiłem otwarcie o tej terapii, bo nie jest to tajemnicą, że alkohol jest i to cierpienie związane z alkoholem w rodzinach jest takim doświadczeniem wielu polskich rodzin. Więc była taka wdzięczność, że otwarcie o tym mówiłem. Było też takie wiele pytań, jak sobie z tym i tamtym problemem poradzić. Więc to działa. Gdy udało mi się skonfrontować ze swoim własnym lękiem, bo bałem się, jak mnie potraktują, obawiałem się, czy mnie ludzie odrzucą, czy będą mnie palcami wytykać, ale gdy przekroczyłem ten lęk dzięki modlitwie i jakby Bożej obecności, to zobaczyłem, że tu nie chodzi o mnie, tylko o tych ludzi, którzy po prostu bardzo potrzebują usłyszeć, że można. No nawet w Piśmie Świętym jest napisane, że Pan Bóg mówi, że nie jest wam dane poznać owoców tej waszej działalności, że to nie do nas należy jakby oglądanie tych owoców. No i tak jest, nie widzimy tych owoców i nie będziemy ich oglądać. I to może dobrze, bo bym popadał w pychę, jak jestem super i tu wspaniały, a tak dzięki temu jestem uchroniony przed tym. Dlatego, że to jest wspólnota, która odpowiada mi w tym sensie charakterologicznie. Nie? Każdy z nas jest jakiś, to jest wspólnota młodych ludzi, wspólnota ludzi, którzy mają w sobie taką gotowość do działania, to jest wspólnota mocno ewangelizacyjna, więc ja jakby to, kim jestem w środku, mogę pokazywać i realizować w ramach tej wspólnoty, a też dlatego, że chcę mieć swoją wspólnotę i tam się odnalazłem. Tego nie wiem. To znaczy, tak jak obserwuję Kościół nie tylko dzisiaj, ale jakby na całej swojej rozciągłości i funkcjonowania w historii, widzę, że jest wiele duchowości i wiele dróg dojścia do Pana Boga. Zawsze jeden Kościół, zawsze sakramenty i zawsze Jezus Chrystus, ale możemy mieć różne duchowości, benedyktyńską, maryjną, franciszkańską, charyzmatyczną i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że Duch Święty jest zawsze. Nie zawsze objawia się tak w ten sposób, jak to dzieje się w wspólnotach charyzmatycznych, ale zawsze jest. Na pewno tam, gdzie jest Maryja, jest też Duch Święty, gdyż Maryja jest ulubienicą Ducha Świętego. I myślę, że nie zawsze potrzeba takich zewnętrznych znaków na obecność Ducha Świętego, bo on zawsze jest. On naprawdę jest już w momencie, kiedy po naszym chrzcie świętym mamy ten dopust Boży i Duch Święty jest z nami. spotkaniem z Panem Jezusem, takim uczestnictwem w Jego śmierci, męce, Jego męce, śmierci, zmartwychwstaniu, to tak mówiąc językiem kościółkowym, a dla mnie jest to spotkaniem z Panem Bogiem. Jakimś zaszczytem i też wewnętrzną walką. Za każdym razem mi się nie chce, jak mam iść do kościoła, ale jak tylko tam przyjdę, to czuję się dobrze i we właściwym miejscu. Jest to po prostu taki zaszczyt dla kogoś, kto swoim zachowaniem nie mógł spotkać Pana Boga. Nie to, że Pan Bóg nie chciał, ale ja po prostu swoim zachowaniem oddaliłem się od Niego, bo grzech nas oddziela od Boga. A teraz, kiedy jestem z Nim, no to taka forma fajnego spotkania. Takie siema Jezus, cześć Kuba, co u Ciebie, to i tamto. No, takie fajne, męskie spotkanie. No, tym jest dla mnie sakrament Komunia Święta. A ten drugi ważniejszy, ważny sakrament, czyli Spowiedź Święta, to jest taka możliwość stanięcia w prawdzie i przede wszystkim przyjrzenia się samemu sobie, jaki ja jestem. Bo jest taka, jak już się pracuje nad sobą, to jest taka pokusa, że jak już jestem super i dobry i tutaj mi się udało i tamto mi się udało. A kiedy upadam, to jest takie ląduj na ziemię i tak jest taka znowu kolejne stanięcie w prawdzie i to jest dobre. To jest takie ozdrowieńcze, które ustawia mnie i każdego w takiej dobrej pozycji świadomości tego, kim się jest i tak naprawdę, że bardzo, bardzo potrzebuję Boga i Jego łaski, aby dalej trwać w tym, w czym trwam. W konkrecie robię dokładnie to, co uczą kapłani i przewodnicy duchowi, czyli modlę się rano i wieczorem, modlę się różańcem, chodzę do kościoła, czyli przyjmuję najświętsze sakramenty, podsumowuję swój dzień wieczorem, robiąc rachunek sumienia, ale ważne, staram się przede wszystkim dostrzegać to, co mi się udało dzięki Bogu, a dopiero na samym końcu skupiam się na tym, co mi się nie udało, na tych swoich grzechach. No i adoruję Najświętszy Sakrament, zakochałem się w adoracji w Najświętszym Sakramencie, jakoś mam tak, że potrzebuję tego i to robię. O, duchowa broń. Pan Bóg też uczy w Piśmie Świętym o tych broniach, o tym Bożym orężu. Tarczą każdego z nas jest modlitwa osobista, czyli relacja z Panem Bogiem, mieczem Pismo Święte i Słowo Boże, a tym puklerzem, co nas chroni, sakramenty. I w taki sposób należy się bronić przed atakami zła. No i też wzrastanie w cierpliwości i wytrwałości, bo są takie momenty, że naprawdę jest ciężko, ale modlitwa i prośba Pana Boga pozwala przejść przez te trudy. Tu mam dla nich odpowiedź, witamy w dorosłym życiu, a co myśleliście, że będzie łatwo? Tak jest życie. Oczywiście, że pojawia się senność, dlatego że to jest walka ze swoimi słabościami, nie? Ta rzeczywistość duchowa, która jest przeciwko nas, ona nie chce, żebyśmy się modlili tak potężną modlitwą, jaką jest różaniec. Maryja to jest niepokalana dziewica, to jest czystość nad czystościami. Kiedy wchodzimy w to doświadczenie duchowości maryjnej, całe zło nie chce, żebyśmy tego dotykali, więc robi wszystko, żebyśmy od tego odchodzili, więc pojawia się swoista męskość, senność. Dlatego się właśnie mówi, że różaniec to jest naprawdę modlitwa twardzieli, bo trzeba mega, mega dużo takiego samozaparcia i takiej prawdziwej męskiej siły. Męskiej siły to nie znaczy, że zarezerwowanej dla mężczyzn, żeby wytrwać w tym różańcu, ale są owoce, każdy o tym mówi. Ja też się modlę różańcem codziennie i naprawdę, kiedy się przejdzie ten trudny okres tej senności, to ten różaniec prowadzi sam przez życie. To ja mam na to taką odpowiedź, że wyznanie, ogłoszenie na głos swoich grzechów ma ogromną siłę. Nawet Pan Bóg uczy, że słowo ma ogromne znaczenie. U Ewangelisty Jana czytamy, słowo stało się ciałem, czyli Jan podkreśla, jak ważne jest słowo i to, co wypowiadamy. I spowiedź to jest przede wszystkim spojrzenie na siebie w głąb, bo ono zaczyna się od rachunku sumienia, żalu za grzechy i mocnego postanowienia poprawy, a dopiero potem jest spowiedź święta, czyli wchodzimy w siebie, w głąb swojego serca i potem to wyznajemy w taki symboliczny sposób, oddajemy te swoje ułomności, tą grzeszność Panu Bogu przez tego kapłana, więc to ma gigantyczne znaczenie. Można powiedzieć, sprowadzając do takiego może prostackiego poziomu, ale jest to terapia za darmo. Znaczy, te katolicy mają za darmo terapię. 15-minutową za darmo terapię, czyli 150 zł zaoszczędzone raz w miesiącu. Chwała Panu. Najważniejsze jest zaprosić go do swojego życia. Czyli naprawdę to nie muszę klęczeć, mogę to należąco zrobić w dowolnych okolicznościach, ale po prostu zdecydować się wreszcie na to, że chcę tego Boga w swoim życiu. I to mogą być proste słowa: Panie Boże, przyjdź, albo Panie Boże, jeśli istniejesz, to mi to pokaż. Dla ludzi, którzy nie wierzą, uważają, że On nie istnieje. I wtedy Pan Bóg, jeśli damy Mu tą otwartość, otworzymy Mu furtkę swojego serca, to On po prostu przychodzi. Więc dla tych, którzy szukają Pana Boga, zachęcam do postawienia pierwszego kroku i poproszenia Go o pomoc. I On wtedy przychodzi. A potem Pan Bóg będzie podsuwał dobre książki, dobrych ludzi i słuchanie się tego. I nie wolno się bać. I należy stawiać jeden krok na raz. Jeden krok na raz. Dobrze. A jeśli pozwolisz, to modlę się do Jezusa przez Maryję. No to, drodzy słuchacze, chciałem wam powiedzieć na początku, że Maryja to jest ta, która wyprasza wszystkie łaski. Nawet anioł ją nazwał pełna łaski, kecharitomene ją nazwał, czyli ta, która ma wszystkie łaski, która jest szczególnie wywyższona, i ona wyprasza u Pana Boga dla nas łaski, które są potrzebne. Także ja teraz dla was proszę, Maryję, mamo, wyproś u Jezusa łaski, łaskę poznania, światła, aby Duch Święty przyszedł do tych ludzi, którzy szukają Boga, którzy w Niego nie wierzą, którzy Go szczególnie potrzebują. Ja ze swojej strony proszę Cię, aby wszyscy ci, którzy są dotknięci złem, alkoholizmu swoich rodziców albo przez to, że sami w to wchodzili, żebyś im pokazała, że jest nadzieja w życiu. Proszę Cię, przyjdź do nich i pokazuj im, jak wspaniały jest Jezus. I żeby Twoja obecność, Twój święty, delikatny, łagodny, ciepły dotyk pokazywał im, że Jezus jest Panem, ich bardzo mocno kocha i dla nich oddał życie. Także razem pomódlmy się wszyscy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen. Chwała Panu. Tak na marginesie, nie wiem, czy wiecie, modlitwa maryjna to jest modlitwa jezusocentryczna, czyli taka, która doprowadza do Pana Boga. Czyli nie modlimy się do Maryi, tylko modlimy się do Jezusa przez Maryję. Z Panem Bogiem.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki. Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: może zawodowym. Może zawodowym prowadzenie warsztatów dla 10-latków. Była to ostatnio trauma po prostu. W tym sensie, że 10-latki, które normalnie są bardzo kreatywne, da im się mazaki, da im się farbki, da im się jakieś rzeczy, z których mogą wycinać i robią mnóstwo rzeczy bardzo ciekawych, tak? Mieli za zadanie zrobić moodboard, czyli takie przedstawienie za pomocą wycinanek i rysunków pewnej postaci, a oni po prostu zaczęli to wszystko drzeć. To była cała grupa kilkudziesięcioosobowa, która była destrukcyjna, z której kilka osób tylko rysowało coś, próbowało wykonać zadanie. Atrakcyjne, normalnie młodzież, dzieci to robią, a tutaj była taka kompletna destrukcja i miałam wrażenie, to jest porażka, to jest takie stracone pokolenie, nie wiem jak to nazwać. Czułam się bezradna.
1: Czy wybrnęłaś z tej sytuacji tak, żeby twarz zachować przed ludźmi, którzy cię zaprosili?
0: No tak, myśmy były we dwie i zorganizowałyśmy to tak, że rzeczywiście się skoncentrowałyśmy na tych dzieciach, które chciały coś robić, pochwaliłyśmy ich, tam reszta się w końcu troszeczkę dokończyła, najbardziej destrukcyjnym po prostu zabraliśmy nożyczki i prosiliśmy, żeby po prostu pomyśleli i doradzali, ale w każdym razie to był moment dużej bezradności wobec dzieci, które były tak po prostu przebodźcowane i tak pełne niepokoju i pełne różnych problemów, że to wyładowywały w taki bardzo destrukcyjny sposób.
1: No ale zachowywały się normalnie, naturalnie, właściwie niewinnie, bo no 10-latek, no ale 9-8-latek byłby całkowicie niewinny w takiej sytuacji. Kto je przebodźcował?
0: No właśnie, mówiąc szczerze, ja mam też dokładnie to wrażenie. To znaczy, tak, dzieci są niewinne, tak? One sobie próbowały radzić z narastającym w nich napięciem w sposób no, taki, który akurat był pod ręką, prawda? Natomiast badania, które teraz się pojawiają, wiesz... Badania pokazujące, że rzeczywiście jak się wychowuje dziecko ze smartfonem w ręce i on jest taką nianią na co dzień, no to się zmienia mózg dziecka i ma problemy z samoregulacją, których normalnie by nie miało. Ma problemy ze skupieniem uwagi, ma problemy z narastającym niepokojem. I tutaj jednak nas dorosłych o to obwiniam. Nie?
1: I teraz, kiedy mówisz o przebodźcowaniu, czyli o zbyt dużym napięciu psychicznym, to chciałbym tak pokazać, że jestem bardzo mądrym człowiekiem, bo rozmawialiśmy jakiś czas temu o uzależnieniach, tak, od ekranów i o problemach, które dzieciaki przy pomocy reklam ekranów sobie próbują poradzić z jakimi wewnętrznymi problemami, a dziś chcemy rozmawiać o depresji i te dwie sytuacje łączy brak napięcia psychicznego, tak, że jak jest człowiek uzależniony, szuka pobudzenia, tak? Ty opowiadasz o sytuacji przebodźcowania, ale ona finalizuje tym, że kiedy ten paroksyzm mija, to zaczyna się dołek, tak? I teraz przyjrzyjmy się, zanim dojdziemy do depresji i do jej przyczyn i do mechanizmów, przyjrzyjmy się tym mechanizmom uzależnień. Co możemy wiedzieć, co się nam przyda z takiej wiedzy już dostępnej w tej chwili, bo jak pamiętam, to podzieliłaś, po prostu opisałaś kilka mechanizmów, które sprawiają, że dzieje się w nas coś złego, jak za dużo mamy kontaktu z ekranem i ze światłem takim sztucznym.
0: To zróbmy rekapitulację tego bardzo krótko. Jeden mechanizm to rzeczywiście uzależnienie, to znaczy to, że te ośrodki naszego mózgu, które są odpowiedzialne za nasze przetrwanie, są super prymitywne, działają na poziomie zwierząt, bo to jest przetrwanie, to jest najbardziej podstawowy instynkt taki, który dzielimy ze światem zwierzęcym i one niestety mogą zostać oszukane przez bodźce związane z internetem, z elektroniką. I w tym momencie mamy poczucie, jakbyśmy odnosili ogromny sukces właśnie

0: w kierunku przetrwania, a to jest tylko właśnie następna rolka wygrana w grze komputerowej, tak, czy w najgorszym wypadku pornografia internetowa, która daje poczucie, że o tutaj sukces przetrwania, przedłużenia gatunku. Tak czy inaczej, to jest pierwszy mechanizm, to znaczy oszukanie najbardziej prymitywnych części naszego mózgu, że właśnie zrobiliśmy coś rewelacyjnego dla przetrwania, podczas gdy tak naprawdę to była tylko pusta rozrywka, albo szkodliwa rozrywka, albo niszcząca rozrywka.
1: Czyli hasło dopamina.
0: Hasło dopamina, tak. Hasło zalew potężnymi porcjami dopaminy. Drugi to jest właśnie przebodźcowanie, czyli nagłe, ciągle zmieniające się bodźce, na przykład w rolkach, na przykład w intensywnych grach i tak dalej, powodują, że nasz mózg traktuje to jako sytuację ciągłego zagrożenia i reaguje produkcją zarówno adrenaliny, jak i kortyzolu w ilościach, z którymi sobie nie radzimy. Rezultat: człowiek, który jest jednocześnie dziecko, które jest jednocześnie kompletnie zmęczone, znużone, ale jednocześnie podminowane, pobudzone. I to jest coś, co widzieliśmy właśnie u tych dziesięciolatków. Nie byli w stanie zrobić nic kreatywnego, ale potrzebowali wyładować jakoś to napięcie, które w nich narosło.
1: Nazwijmy to hasło kortyzol. Mamy dopaminę.
0: Tak, hasło kortyzol i adrenalina. Trzeci jest związany z tym, że bardzo dużo bodźców i jednocześnie niebieskiego światła w nieodpowiednim momencie, czyli wieczorem, powoduje, że mamy gigantyczne problemy ze snem. I tutaj będzie hasło melatonina. Zaburzenie produkcji melatoniny odpowiedzialnej za dobry, głęboki sen. I to było trzecie. No i jeszcze czwarty mechanizm to jest normalne warunkowanie klasyczne. Tresura, możemy być tresowani przez różne rzeczy związane z internetem i reagować na nie jak pies Pawłowa na dźwięk dzwonka, tak, gdy zaczynał się ślinić, mimo że nie dostawał jedzenia, bo mu się to skojarzyło z jedzeniem, ten dźwięk dzwonka. Tak samo u nas zaczynają się na przykład powiadomienia z telefonu kojarzyć z nagrodami, bo to może być coś niesamowitego, tak, moja rolka osiągnęła tam, nie wiem, jakiś próg, albo może się kojarzyć z zagrożeniem właśnie, że ktoś mnie hejtuje. I w rezultacie jesteśmy wytresowani przez własne smartfony, przez powiadomienia i tracimy wolną wolę i reagujemy właśnie jak pies. No to są te cztery i to jest taka półeczka totalna.
1: I teraz wróćmy do napięcia psychicznego, bo jak przeglądam sobie internet, to jest mnóstwo czy TikTokowych, czy to są rolki facebookowe, czy jakieś inne krótkie formy, w których ludzie w 5 punktach czy w 3 punktach dają instrukcje obsługi świata, instrukcje obsługi ciała, instrukcje obsługi psychiki, instrukcje obsługi duszy. I to jest taka pozorna mądrość, która jednocześnie czasami daje jakieś podpowiedzi, tak? Ale z drugiej strony nas to całkowicie też dezorientuje, dlatego że te wypowiedzi najczęściej są tak skonstruowane, że oparte są na jednej prawdzie i jakichś takich drobiazgach, a potem już śmieciach, tak? I my uczestniczymy w świecie, w którym jest zaburzona całkowicie hierarchia poznawcza. My nie mamy żadnej możliwości, żeby, tak jak kiedyś wiedzieliśmy, że praca magisterska, potem praca doktorska, potem habilitacja, potem człowiek, który robi, daje wykłady i wszyscy o nim wiedzą w mieście, tak? Potem ten człowiek stawał się doradcą króla, tak? Była jakaś oczywiście zaburzane było to przez grzech, władzę, pieniądze, seks i tak dalej, tak? Ale świat miał formę, w której byli profani i byli mędrcy. Dziś każdy może być mędrcem w internecie. I teraz, czy to zaburzenie bo to jest dysfunkcja kognitywna, tak? To jest po prostu wada pokoleniowa, którą narzuciliśmy naszym dzieciom, bo część z nas zarabia na tych dzieciach pieniądze, robiąc te platformy społecznościowe. Czy to zaburzenie poznawcze jest jakimś elementem ważnym w tym procesie No bo zdrowe dziecko doprowadzić do depresji, to trzeba mu naprawdę dużo nawkładać i dużo nawyjmować.
0: Mhm. Tu jest ile... Znaczy, na to się nakłada naprawdę sporo czynników. Pierwsza rzecz związana z tym, że te nasze dzieci właściwie jak wchodzą w internet, to wierzą temu, kto wygląda na bardziej przekonującego. Czyli kogoś, kto głosi jakąś swoją tezę z dużą pewnością siebie, w sympatyczny sposób, najlepiej, żeby był postrzegany jako podobny, czyli właśnie nie pani profesor, tak, tylko właśnie jakiś influencer, który jest prawie taki jak ja, tylko fajniejszy. I takim osobom się wierzy. Oni nie mają właśnie tego filtra, o którym mówiłeś. Dokładnie nie mają. To jest takie, no wierzę temu, kto wygląda na bardziej przekonującego i kto jest bliższy mojemu sercu. I teraz tak, w nawet bardzo krótkich formach, kilkudziesięciosekundowych, da się przekazać porady i psychologiczne, i duchowe, które są sensowne. Tylko tyle, że ja mam taką tezę pod warunkiem, że to dotyczy dobrych rzeczy, rozwojowych i prostych. Czyli mogę na przykład dać jakiś sposób radzenia sobie z codziennym stresem. Jedna porada właśnie dotycząca tego, że zrób to i to, zobacz, czy ci pomoże. Ale to dotyczy prostej rzeczy. Problem się pojawia, jak te króciutkie przekazy zaczynają dotyczyć dużych problemów. Traumy, właśnie zaburzeń, chorób, bo w tym momencie, właśnie dlatego, że to jest aż tak skomplikowane, że jest wiele przyczyn, które się składają na powstanie, na przykład depresji, to jak ja dostaję rolkową poradę dotyczącą depresji, no to może mi zaszkodzić. Dlatego, że no to jest totalny wyrywek, który może komuś pomóc w jakiejś konkretnej sytuacji, ale nie każdemu, właśnie dlatego, że to dotyczy problemu, traumy, zaburzenia, choroby. I to jest szkodliwe. A rzeczywiście mamy w tej chwili bardzo dużo młodych osób, szczególnie nastolatków, którzy właściwie się samodiagnozują na podstawie tego, co widzą w mediach społecznościowych. W mediach społecznościowych oczywiście influencerzy patrzą, co jest akurat trendem, tak, że akurat teraz trendem jest ADHD, autyzm, ale też jakiś czas temu była depresja, no to dajemy takie, jak masz te trzy rzeczy, to masz depresję. Nie? I dzieciaki się samodiagnozują, a potem jest wręcz samospełniające się proroctwo, tak? Widzę trzy objawy depresji u mnie i stwierdzam, że w takim razie mam depresję. I co? I zaczynam więcej drążyć ten temat i odnajduję i się samodiagnozuję coraz więcej objawów depresji i stwierdzam, że nic z tym nie mogę zrobić, ja po prostu mam depresję, nadaję sobie taką etykietę depresji, tak? I zaczynam robić rzeczy, które dodatkowo pogłębią mój nastrój. Tylko tyle, że no, akurat z depresją to nie do końca tak, że można nabyć depresji przez zasugerowanie się influencerem, tylko że do tego musi być jeszcze sporo dodatkowych czynników.
1: Na przykład jakich?
0: Na przykład takich, że coraz więcej naszego trybu życia sprzyja powstawaniu depresji. Bo to są podstawy, ale my o tym nie myślimy, że teraz dziecko czy nastolatek na przykład ma o wiele za mało ruchu, aktywności fizycznej niż potrzebuje. Ona jest niezbędna nie tylko do zachowania zdrowia fizycznego, ale też właśnie dla zachowania zdrowia psychicznego. Zalecenia kanadyjskie, jest taki 24 Movement, taka strona prowadzona przez odpowiednik ichniego Ministerstwa Zdrowia, opracowała zalecenia mówiące o tym, że dziecko powinno kilka godzin dziennie spędzać na aktywności fizycznej, na ruchu, na bieganiu, na ćwiczeniach, na poruszaniu się na świeżym powietrzu, a ci najmłodsi praktycznie tego w ogóle nie mają, tak? Mają WF, z którego są zwalniani i to jest wszystko. Potem są dowożeni do szkoły, odwożeni ze szkoły samochodami. Więc na przykład to, że brakuje aktywności fizycznej, już będzie powodowało, że mamy gorszy stan psychiczny.
1: Dlaczego? Bo czego będzie nam brakowało w organizmie, co produkuje ruch?
0: Między innymi, znaczy tak, bo to jest między innymi po prostu konkretne hormony, takie jak serotonina, ruch na świeżym powietrzu pod gołym niebem z doświadczeniem słońca, promieni słonecznych, no to to jest właśnie melatonina, ale przepraszam, melatonina, serotonina odpowiedzialna za nasze ogólne samopoczucie, ale to jest też na przykład witamina D, której my mamy generalnie deficyty w naszym szerokości geograficznej i którą powinniśmy tak swoją drogą suplementować. Nie żebym dostawała jakieś pieniądze za reklamowanie witaminy D od kogoś, tylko tak jest. Ale między innymi właśnie przez poruszenie się na świeżym powietrzu, to my tej witaminy D dostajemy więcej, a ona też jest, co ciekawe, odpowiedzialna za nasze samopoczucie. Więc może się okazać, że sam brak ruchu, aktywności fizycznej, przebywanie non-stop w zamkniętych pomieszczeniach już się przyczynia dokłada do powstawania nastrojów depresyjnych.
1: I co jeszcze jest ważne w powstawaniu depresji? Bo jak mówisz, jest to tak poważna jednostka chorobowa, że rzeczywiście dużo trzeba sobie w życiu, dużo razy trzeba sobie nogę podłożyć i na różne sposoby, żeby tak właśnie w ten sposób upaść.
0: No my nie doceniamy czynników biologicznych w powstawaniu depresji, czyli bo to z jednej strony mówię o tym ruchu, o fizycznym, o słońcu, ale kolejna rzecz, która mocno się przyczynia, proszę sobie wyobrazić, że depresję my diagnozujemy na podstawie objawów. To znaczy tak do końca psychiatria nie potrafi zdefiniować, co takiego się dzieje w człowieku, że przeżywa depresję i to też się leczy objawowo. Czyli na przykład jeżeli się pójdzie do psychiatry, to się dostaje konkretny zestaw leków, które mają działać objawowo. Ale jednocześnie to, co obserwujemy jako depresję, może być skutkiem ubocznym chorób fizycznych, niedobrze zdiagnozowanych. I to jest na przykład problem, że ktoś ma chorobę, która nie jest zdiagnozowana, dostaje lek.

0: poboczne depresje, choroby fizyczne i żeby przyglądać się też pod kątem na przykład trybu życia, relacji rodzinnych, sytuacji w ogóle życiowej, czyli patrzeć całościowo, a nie tylko po objawach.
1: I teraz, czy również element duchowy może oprócz trybu życia i sytuacji rodzinnej wpływać na depresję?
0: Tak, jak najbardziej. Bo na przykład na to już zwracał uwagę Frankl, to właściwie 100 lat temu, prawda? Frankl mówił o depresji czy zaburzeniach nerwicowych, które są związane z poczuciem braku celu, braku sensu życia. I to jest rzeczywiście czynnik, który się przyczynia do powstawania depresji, bo na przykład jak my eliminujemy ze swojego życia całą praktycznie duchowość, eliminujemy poczucie najgłębszego sensu, celu życia, eliminujemy Pana Boga, to w tym momencie, no właśnie, po co ja żyję, jaka mam przyszłość, jaki mam cel. Jak zaczynamy się nad tym zastanawiać i koncentrujemy tylko i wyłącznie na jakichś celach tutaj doczesnych, no to jest nam trudniej, tak, znaleźć taki porywający serce i umysł cel w samej doczesności. No bo co może być, nie? No przetrwanie, zadowolenie, tak, hedonizm jako cel, no to jest coś, co daje nam za mało, żebyśmy naprawdę mieli siłę do życia i siłę do rozwijania się i dbania o siebie naprawdę w dobry sposób.
1: Najmłodsze dziecko, jakie widziałaś, z którym rozmawiałaś, mające depresję i o którym czytałaś? O dwie rzeczy pytam.
0: Ponieważ ja nie jestem terapeutą, więc nie rozmawiałam bezpośrednio. Nie zdarzyło mi się z dzieckiem mającym depresję. Pracujemy z grupami. My przychodzimy do szkół z programem profilaktycznym, co to oznacza, że mamy do czynienia z całą klasą i z nią pracujemy, a dzieci z depresją często po prostu odpadają ze szkoły. Więc tu nie mieliśmy okazji. Natomiast znajomi psychoterapeuci mówią nawet o dzieciach 6-letnich, które już miały objawy depresji. I tutaj w przypadku tych małych dzieci to jest bardzo często, to jest właśnie cały tryb życia, który doprowadził tak małe dziecko, które ma w naturze dążenie do zabawy, do właśnie ruchu, do spontanicznej zabawy, że te dzieci wpadają przez tryb życia w totalny marazm, apatię, poczucie niemocy. Najczęściej to się do tego dokłada jeszcze skomplikowana sytuacja rodzinna czy toksyczna sytuacja rodzinna, ale sam fakt, że właśnie dziecko zamiast robić to, co 6-latek normalnie robi, czyli bawić się, budować różne rzeczy kreatywnie, zachowywać i rozwalać i wpadać w kałuże, tak, i tak dalej, to siedzi w domu przed ekranem, ogląda całymi dniami TikToka, gra w gry i tak dalej. No to się mocno przyczynia.
1: Zresztą
0: my znamy właśnie związek między tym przebodźcowaniem, o którym mówiłam, a powstawaniem depresji. Dosyć sporo już badań się na ten temat pokazało, że to jedno na drugie wpływa.
1: Ja widziałem i uśmiałem się z takiej serii memów.
0: Oj, halo, halo, bo ja chyba straciłam...
1: Ja słyszałem, oglądałem bardzo wiele memów, które oparte były na takim schemacie. Uważajcie na urodzonych w latach 60., 70., 80. Bawili się na dworze, biegali z kluczem po szyi, umieją, nie wiem, nareperować rower czy coś tam. Uważajcie, oni są groźni. Ja urodziłem się na początku lat 60. i całe życie spędzaliśmy, jak tylko szkoła się kończyła, wtedy kończyła się szkoła i o 12 potrafiła się o 1 skończyć i o 2 skończyć. I dokąd się nie robiło ciemno, no to myśmy, jak to się w Krzepicach mówi, ciekali po dworze, tak? Czyli była to cały czas jakaś

0: akcja, więc te wszystkie czynniki prowadzące do depresji środowiskowe, chodzi o ten zewnętrzny świat, ruch fizyczny i tak dalej, no my ich po prostu nie mieliśmy. Więc, więc wystarczy zmienić styl życia, żeby w jakimś no, złym układzie rzeczy doprowadzić do depresji sześciolatka. To jest w ogóle porażające.
1: To znaczy tak, depresja zawsze była, tylko że było jej o wiele mniej. O wiele mniej. I na przykład rozmawiając z różnymi osobami, to oni mówią, to dlatego, że ludzie byli niezdiagnozowani i się męczyli z tą depresją, a teraz to jest lepsza diagnostyka i to nie do końca tak. Znaczy możemy się pocieszać, że tak zawsze było, ale depresja zawsze była, bo niestety czynniki biologiczne też się przyczyniają do tego, że ktoś jest bardziej podatny na depresję. Na przykład jeżeli miał depresję w rodzinie, to będzie bardziej podatny na to. Aczkolwiek może być tak, że mają chorobę rodzinną, która jest przekazywana genetycznie i która nie jest zdiagnozowana i dlatego jest dużo depresji, nie? Natomiast jednak nasz styl życia, nasz tryb życia to do tego się bardzo przyczynia. I w tym wszystkim jest jeszcze no właśnie nasza relacja z elektroniką, bo tutaj już jest naprawdę sporo badań. Badań, które mówią, że na przykład chociaż właściwie i dorośli, i młodzież mówi, że media społecznościowe im pomagają w podtrzymywaniu kontaktów. No fakt, tak, że możemy dzięki mediom społecznościowym podtrzymać kontakt z kimś, kto jest daleko na drugim końcu Polski czy nawet świata. No to jednak jest coraz więcej badań, które pokazują, że im więcej siedzimy w mediach społecznościowych, tym większa jest nasza depresyjność. I to prawdopodobnie jest związek przyczynowo-skutkowy. To znaczy osoba, która już ma nastrój depresyjny, będzie bardziej skłonna no, sięgać po najprostszą rzecz, która jest pod ręką, czyli wejście online, wejście w media społecznościowe, zamiast zrobić coś, co wymaga więcej wysiłku, więcej mobilizacji w tym momencie i co naprawdę na dłuższą metę pomoże, jak na przykład pójście na siłownię. Bo autentycznie badania pokazują, że ćwiczenia fizyczne, takie jak siłownia, jak tam trening interwałowy, aerobik, te wszystkie takie bardzo intensywny ruch, jest świetną rzeczą walczącą z nastrojami depresyjnymi, ale problem jest w ogóle w zmobilizowaniu się, żeby wykonać pierwszy ruch. A media społecznościowe są pod ręką, są w telefonie, który jest w ręce praktycznie. I ludzie wchodzą w te media społecznościowe i tam już się to jeszcze pogłębia problem, bo co tam się dzieje? Hejt, tam się dzieje patrzenie na wyidealizowane życie innych osób i podświadome nawet porównywanie się, że ja nigdy nie będę tacy jak oni. Nawet jak świadomie wiemy, że ludzie prezentują online bardzo często jakiś, no właśnie, wyidealizowany swój obraz, prawda? To sama świadomość tego nie pomaga dużo, bo i tak podświadomie patrzymy na ten idealny świat influencerów i sobie mówimy, no tak, a ja tutaj leżę w łóżku i nie mogę się z niego zebrać. W barłogu leżę praktycznie. Nie?
0: Cały system celebrycki, który zastąpił mądrość w kulturze, w popkulturze celebryci stali się nośnikami w cudzysłowie mądrości, tak? I oni prowadzą dzieci i młodzież, ale też już dziś dorosłych i bardzo dorosłych za sobą, a sprawa jest bardzo prosta. Po prostu ekspozycja następuje wtedy, kiedy jest górka, a kiedy jest dołek, to wtedy celebryci są tajemniczy i nie pojawiają się przed kamerami. To mamy od 60...
1: Albo publikują po prostu materiały, które wcześniej nagrali.
0: Tak.
1: Które przedstawiają ich w świetnej formie.
0: Tak. I bardzo często wśród ludzi telegenicznych choroba jednobiegunowa, dobrze zarządzana, pozwala naprawdę funkcjonować ludziom, którzy mają taką pracę, że mogą sobie wstać o 10 i o 14, byle tylko o 17.30 doskonale wyglądali przez półtorej godziny, tak? Ja kiedyś tłumaczyłem młodym ludziom, którzy mówili, ale Kora jest za marihuaną, tak? I popatrz, jak ona świetnie wygląda. No ja mu tłumaczyłem, no ale to stary, ty musisz wstać do szkoły, a ona wtedy sobie śpi. Pokazywałem ten mechanizm wybiórczego jakby ujawniania rzeczywistości. Używasz terminu nastrój depresyjny i używasz terminu depresja. Jaka jest relacja między tymi dwoma terminami?
1: W gruncie rzeczy to jest, znaczy, bo depresja już jest, może o depresji możemy powiedzieć, jak to jest naprawdę potwierdzona. To znaczy, że człowiek został przebadany, że zostały przebadane też ewentualne czynniki biologiczne, które mogły się przyczynić do powstania tych objawów depresji. No i jest diagnoza, która jest dokonana przez, powiedzmy, specjalistę, psychiatrę na przykład. A o nastrojach depresyjnych to mówimy wtedy, kiedy widzimy, możemy widzieć nawet dosyć sporo z typowych objawów dla depresji, ale to nie jest ani potwierdzone oficjalną diagnozą, ani to, ale jakoś sobie z tym, powiedzmy, radzimy, że potrafimy tym jakoś zarządzać, że jest nam generalnie bardzo, bardzo źle, ale jeszcze funkcjonujemy. Czyli to jest też trochę kwestia ilościowa tej granicy między depresją, która jest już taką depresją powodującą niemożność funkcjonowania w ogóle, takiego podstawowego funkcjonowania w życiu, a czymś, co jest jeszcze takie, że jakoś sobie z tym żyje. To prawda, tam się mówi jeszcze potem o maskowanej depresji, o ludziach, którzy są wysoko funkcjonujący z depresją, ale według mnie to jest już takie rozkładanie na zbyt malutkie niuanse. Chociaż wiem, że psychiatrzy ze mną się pokłócą w tym momencie.
0: Powiedz, czy autoagresja jest takim jakimś ważnym momentem w rozpoznawaniu u siebie depresji, czy też jej stopni?
1: Niekoniecznie, bo to są jednak dwie rzeczy. Chociaż jest o tyle ciekawa sprawa, że... Powiedzmy sobie tak. Te depresje, co się mówi o depresji, po czym ją poznać, prawda? No to się mówi, że właściwie podstawa to jest to poczucie kompletnej niemocy tego, że człowiek nie jest w stanie tak naprawdę wstać z łóżka i cokolwiek zrobić, zareagować na cokolwiek, bo nie ma siły na najbardziej podstawowe sprawy. Ale mamy też takie objawy jak obniżony nastrój, utrata zainteresowań, zdolności do odczuwania radości, bardzo gwałtowne czy bardzo duże zmniejszenie energii, męczliwość ogromna, spadek aktywności, osłabienie koncentracji uwagi, niska samoocena, brak wiary w siebie, poczucie winy, niskiej wartości, czarnowidztwo, pesymistyczne widzenie przyszłości, mogą się pojawić myśli, czyny samobójcze, zaburzenia snu, zmniejszony apetyt. I to jest taki komplet objawów, po których się diagnozuje depresję. Ale mamy w tym wszystkim dzieci i młodzież, gdzie niekoniecznie to musi wyglądać w ten sposób. To znaczy, kiedy patrzę się na badania nad depresją u dzieci i młodzieży, się okazuje, że częściowo to idzie im w kierunku agresywności. Nie tylko autoagresji, ale też w ogóle agresywności. I w tym momencie jest takie, zaraz, moment, to ma być depresja, jak mi dziecko cały czas pyskuje, jest agresywne wobec siebie, wobec innych, niszczy przedmioty. Tak, taka może być specyfika właśnie u dzieci i młodzieży, że objawy są trochę inne, że się pojawiają właśnie te objawy agresywne. Ale autoagresja jako taka nie jest związana bezpośrednio z depresją.
0: Ale jest chyba takim wyrazem i krzykiem człowieka, bo no wiesz, przychodziły do mnie matki z córkami, które były w głębokiej depresji, a były też to stany u innych osób, stany duchowe, gdzie na przykład, wiesz, dziewczyna ma 800 cięć na nogach, na udach, tak? Na całym ciele i takich miejscach, których no ona się nie chce tym chwalić, tak? Tylko I to mi się kojarzyło zawsze z depresją, ale to błędne myślenie.
1: To znaczy, tak, trochę nie. To jednak się uznaje za osobne zaburzenie. Że autoagresja, samouszkodzenia, osobne zaburzenia też inaczej, z tego co wiem, terapeuci pracują z osobą depresyjną, a inaczej z osobą samouszkadzającą się. Dlatego, że generalnie to samouszkadzanie jest patologicznym sposobem poradzenia sobie ze swoimi problemami. No bo na przykład co daje ból fizyczny? Daje napływ chwilowy endorfin, hormonów szczęścia, tak? Dlatego, że ciało się zaczyna bronić przed, jakby próbuje zmobilizować do tego, żeby ten ból fizyczny zlikwidować, więc daje poczucie chwilowej ulgi. I to jest coś, co jest mocno uzależniające. I rzeczywiście u osób z depresją, szczególnie u dziewcząt, z depresją te samouszkodzenia też się pojawiają, autoagresja, ale to może mieć związek, ale nie musi.
0: Jasne. Teraz powiedz mi o takiej rzeczy. Stałym towarzyszem życia każdego człowieka jest zły duch, który walczy o to, żebyśmy robili rzeczy, które uznajemy za złe. I zauważyłem taki mechanizm, że szczególny atak duchowy jest na osoby w depresji, ponieważ zły duch bardzo łatwo może doprowadzić je do rozpaczy, która jest już grzechem. Czy masz jakieś refleksje na temat tego właśnie, tej granicy, tego przejścia, tego wrażliwego miejsca ludzkiej duszy, gdzie, no bo grzech to jest świadome odrzucenie zaufania, znaczy rozpacz to jest świadome odrzucenie zaufania Bogu, tak? To znaczy, że odrzucenie Jego wszechmocy i tego, że On się nami interesuje, tak mówiąc najogólniej. Czy tutaj są jakieś obserwacje, którymi warto się podzielić?
1: Bo to już jest spoza zakresu psychologii jako takiej i z tego, co wiem, tego aspektu w badaniach na przykład naukowych nie poruszano. Aczkolwiek ja muszę się przyjrzeć, czy są badania. Są na pewno badania, tak, pamiętam, że są badania a propos religijność, a w ogóle podatność na zaburzenia psychiczne, w których się okazywało, że osoby, które są głęboko religijne i praktykujące, są mniej jakby podatne na różnego typu zaburzenia psychiczne, szczególnie związane właśnie z utratą zaufania, problemami relacyjnymi i jakby niewiarą w to, że ja mam jakąkolwiek wartość. Czyli z jednej strony to jak jest osoba wierząca i praktykująca na poziomie psychologicznym też jest czynnikiem chroniącym, pomagającym w zachowaniu zdrowia psychicznego. I tutaj badacze zwracali uwagę na kilka rzeczy, to znaczy, że z jednej strony właśnie to, o czym też Frankl mówił, jest poczucie celu, sensu życia. Ja dążę do tego, żeby właśnie spełniać wolę Bożą, dążę do tego, żeby być zbawionym, żeby to jest bardzo głęboka kotwica w moim życiu, dająca ogromne oparcie. Z drugiej strony wspólnotowość, to, że wspólnoty religijne też jakby dbają o ten aspekt wspólnotowości, żeby się wspierać nawzajem. Czyli to będzie takie wspierające od strony psychologicznej też. Ale i to jest, co mówi psychologia. Ale wiem, że nie o to pytałeś, bo pytałeś o właśnie tą większą podatność. Ja myślę, że to już jest moje osobiste przemyślenie, ale że tak samo jak łaska buduje na naturze, to tak samo zły duch będzie budował na naturze. Czyli kiedy my mamy naturę chorą, naturę, w której bardzo dużo rzeczy się dzieje, no to do tego będzie się zły duch też przyczepiał i potęgował to, co w nas jest najbardziej autodestrukcyjne.
0: Gdybyś miała domknąć ten wykład o depresji, co jeszcze należy u młodzieży, co jeszcze należy powiedzieć?
1: Ja mam takie poczucie, właśnie dlatego, że depresja u młodzieży powstaje wskutek wielu różnych czynników. I tu się i biologia przyczynia, i tryb życia, i przyspawanie do ekranów, i na przykład złe relacje w szkole, też będą do tego mocno, czy w grupie rówieśniczej do tego przykładać. I często problemy domowe, że w domu się źle dzieje, że jest jakiś rozwód, że jest wysoka konfliktowość, albo że jest też choroba taka poważna w rodzinie i całe życie rodzinne jest skoncentrowane wokół tej choroby. I pojawia się depresja u dziecka jako takie ukoronowanie jakby problemów, które się wszędzie dzieją.

0: zrobić o wiele więcej, niż nam się wydaje. I to jest coś, o czym bym chciała powiedzieć. To znaczy, że jako rodzice, nawet jak mamy ciężko generalnie w życiu, to możemy zrobić różne drobiazgi, wprowadzić w życie naszego dziecka, które mu realnie pomogą. Jako oczywiście nie, że wchodzimy w rolę terapeutów, ale że dokładamy się do procesu zdrowienia naszego dziecka. I te drobiazgi to będą właśnie od tych najprostszych, zadbanie o otoczenie, o to, co się dzieje fizycznie w życiu dziecka. Naprawdę najprostsza sprawa, którą możemy zrobić, to jest zadbanie o odpowiednią ilość światła dziennego. Czyli na przykład to, że w depresji dzieciak czy dziecko nastolatek ma tendencję, żeby pozostać w ciemnym pokoju ze słoniętymi oknami, bo to pasuje do nastroju. A jednak nawet proste odsłonięcie okien, wpuszczenie światła słonecznego, to już trochę pomaga, bo dostaje się trochę, no właśnie, witamina D, ale też w ogóle światło słoneczne, serotonina troszeczkę się podnosi. To jest absolutny drobiazg. Przesunięcie łóżka dziecka pod okno i zaczynanie dnia od odsłonięcia kotar. Można z fizycznych rzeczy zadbać bardziej o dietę, bo tu znowu jest tendencja do tego, żeby jeść rzeczy, które szybko jakby pocieszają, czyli pełne cukrów, węglowodanów, tłuszczów, nie, najlepiej takie jedzenie śmieciowe. A tutaj nie, możemy zadbać o to, żeby w diecie dziecka było dużo kwasów omega-3, które są naukowo potwierdzono, że są antydepresyjne, że zadbamy właśnie o dietę, żeby ona była zdrowsza i przez sam ten fakt, żeby dziecko zjadło coś zdrowego, pomagamy mu w uzyskiwaniu zdrowia. Przez samą obecność swoją. Przez to na przykład, że jeżeli jesteśmy katolikami czy chrześcijanami w ogóle, to że jednak codziennie przyjdziemy i się pomodlimy z dzieckiem. I że ono czuje się zaopiekowane z każdej strony, to znaczy, że i rodzice się z nim modlą, i rodzeństwo, i na przykład ma też świadomość, że na przykład jakaś tam wspólnota się za nie modli. To też będzie mu pomagać nie tylko na poziomie duchowym, ale też na poziomie zwykłym, takim ludzkim. Właśnie poczucie zaopiekowania wspólnoty, że ludzie się o mnie troszczą. Są oczywiście zalecenia, czego nie należy mówić, rzeczy typu weź się w garść, nie? Jeśli uważasz, że masz problemy, to poczekaj, że będziesz dorosły. Nie, znaczy wiadomo, natomiast na pewno warto takiemu dziecku powiedzieć, ja rozumiem, czy wiem, co czujesz i chcę ci pomóc, zawsze jestem z tobą, kochamy cię. To są po prostu te komunikaty, które każdy z nas potrzebuje, a w depresji szczególnie mocno potrzebujemy. I takie pozwolenie, nie musisz robić nic na siłę. I tak cię kochamy, po prostu chcemy ci pomóc, ale naprawdę nic na siłę. Więc rodzic może sporo rzeczy zrobić i czasami to są drobiazgi. I warto, bo to ogromnie wspomaga proces zdrowienia czy no właśnie leczenia. To, co też warto wiedzieć, to że naprawdę zalecenia w tej chwili co do terapii dzieci i młodzieży pod kątem depresji to jest przede wszystkim zmiany w trybie życia, terapia psychologiczna, wsparcie psychologiczne, a że nawet Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że leki przeciwdepresyjne to jest ostatnia instancja. A nie, że jak się najczęściej zaczyna, że się zaczyna od leków przeciwdepresyjnych, a potem ewentualnie dokłada jakieś inne elementy. To nie, to dokładnie na odwrót.
1: Mówisz o tym, że chodzicie do szkół, że macie program. Powiedz, ja jeździłem po Polsce kilkanaście, dwadzieścia parę lat również po szkołach i takie doświadczenie bardzo, bardzo rozszerza horyzonty. Powiedz, jaką młodzież widzisz teraz ostatnio? Te, bo dziś zmiany zachodzą nie co 10 lat, tak jak kiedyś, ale co 5, a być może nawet szybciej. Czy są jakieś obserwacje twoje, które ostatnio poczyniłaś?
0: To znaczy tak, rzeczywiście widać więcej młodzieży, która ma

0: problemy ze samym sobą. Więcej młodzieży, która się poddała i więcej młodzieży, która po prostu chce przetrwać i duża utrata kreatywności. To znaczy naprawdę to widzimy, bo zaczęliśmy na przykład nasze warsztaty prawo jazdy smartfonem dla końcowych klas podstawówki i szkoły średniej w 2018 roku, czyli to już jest 8 lat. I mamy do czynienia z tymi samymi rocznikami, ale patrzymy na dużą różnicę. Znaczy te pierwsze przedpandemiczne roczniki, kiedy dostawały zadanie, bo tam w ramach tych warsztatów jest zadanie, że mają historyjkę, historię, prawdziwą historię nastolatka i mają wymyślić, jak można mu pomóc, jak można zapobiec problemowi. Byli bardzo kreatywni, to znaczy tworzyli wierszyki, tworzyli porady, tworzyli całe wielkie plakaty malowane, rysowane i w ogóle ciekawie zaaranżowane. I to niezależnie od szkoły, tak? I w prywatnej, i w państwowej, publicznej, dobre klasy, złe klasy. Wszyscy sobie dosyć dobrze z tym radzili. A w tej chwili właściwie, gdy wchodzimy do szkoły, w której już jest zakaz smartfonów, to się okazuje, że oni nadal są dosyć mocno kreatywni, a w wielu szkołach jest po prostu tak, że oni mają problem, żeby coś napisać. Piszą jakieś hasło w lewym górnym rogu małymi literami, kartki wielkiej, dostając pisaki, dostając wielką kartkę i dostając polecenie zróbcie plakat. Więc to jest rzecz, którą widzimy. I oni mają duży problem z tym, żeby sobie w ogóle tą wyobraźnię uruchomić i zrobić coś aż tak podstawowego, prawda? To jest duży problem.
1: Czyli to, że polskie państwo nie zakazało jeszcze w szkołach posiadania ekranów, to jest jakieś właściwie szaleństwo, tak? Tendencje są
0: samobójcze. Jeżeli tak prosta rzecz, jak zróżnicowanie między szkołami, w których jest realizowany, egzekwowany zakaz smartfonów, a szkołami, w których go nie ma i widać aż tak duże różnice w sposobie funkcjonowania dzieci, młodzieży, no to jest duży błąd. Zresztą myśmy jako Fundacja też Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii pod koniec zeszłego roku stworzyliśmy petycję do rządu polskiego pokazującą, no wprowadźmy dwie proste rzeczy, egzekwowany zakaz stosowania smartfonów, przenoszenia smartfonów w szkołach czy korzystania ze smartfonów na ich terenie. I puściliśmy to. Robiłam to w ogóle pod namową jakiejś influencerki, która obiecała, że to nagłośni. Oczywiście nie nagłośniła, w związku z czym pod petycją jest na razie niewiele podpisów, ale przy okazji zrobiłam po prostu duży raport o tym, jak wygląda, co badania naukowe nam mówią na temat wpływu wprowadzania takiego zakazu w szkołach. I on jest dostępny na stronie rodzice.co, można sobie go przeczytać, bo to jest realna zmiana. To znaczy, to jest jedna rzecz, która by bardzo mocno poprawiła kondycję psychiczną dzieci. Ta jedna rzecz.
1: Powiedz mi jeszcze rzecz następującą. Szefujesz portalowi, który zajmuje się opowiadaniem historii, w których Bóg jest głównym bohaterem, chociaż czasami cichym bohaterem.
0: Tak.
1: Powiedz mi, czy są ludzie, którzy mają wrodzony talent do opowiadania takich historii? Bo wiem, że są ludzie, którzy się tego próbują uczyć i nawet niektórzy z sukcesem, tak? Że w dzisiejszych czasach, kiedy wydawałoby się, że mamy tak naprawdę kulturę obrazu, to absolutnie to jest nieprawda, dlatego że my dziś żyjemy bardziej w homeryckich czasach niż kiedykolwiek, dlatego że dobra historia, to właśnie dobre historie są opatrywane dobrymi zdjęciami. Chociaż oczywiście zdarza się, może to jest 1/3 przypadków, kiedy dobre zdjęcia opatruje się historiami. Co w ogóle powiesz o używaniu takich narzędzi? Bo wiem, że środowiska lewicy rewolucyjnej uczą się storytellingu i uczą się tego, w jaki sposób wpływać na ludzi, żeby przeprowadzać swoje, swoje cele społeczne, no co to czyni nasze wspólnoty po prostu coraz mniej wspólnymi, tak? Coraz bardziej ludzie są między sobą podzieleni. Jakie są twoje przemyślenia na temat sztuki opowiadania, narracji, fabuły?
0: Są osoby, które rzeczywiście niejako mają taki talent wewnętrzny, że potrafią świetnie zaobserwować świat i go opisać w ładny sposób. Oczywiście, że tego można się wyuczyć, ale są ludzie, na przykład ludzie, którzy są bardziej wrażliwi emocjonalnie i są dobrymi obserwatorami świata, którzy często mają w sobie ten taki dodatkowy plus na starcie do opowiadania rzeczywistości w sposób, który przemawia do serca i wyobraźni innych. Bardzo im tego zazdroszczę, bo ja tego nie mam w naturze. Jak napisałam jeden artykuł właśnie w stylu storytellingowym, to potem mnie znajomi zalali. Bogna, to nie jesteś ty tak nie piszesz, to nie te emocje. No nie, to nie ty, nie? Wracaj do tego, w czym jesteś dobra, czyli do relacjonowania badań naukowych. Natomiast na pewno można się tego wyuczyć i na pewno warto, dlatego że ja sama wiem, suche dane nam mówią jedno, drugie, trzecie, ale jak się opowie historię, która ilustruje te suche dane, jak to naprawdę w życiu wygląda, no to w tym momencie o wiele bardziej przemawia człowiekowi do wyobraźni, bardziej potrafi odnaleźć siebie i przyjąć tą wskazówkę, na przykład morał historii, do swojego życia. Więc to ładny dar i warty rozwijania w ogóle. Ale żeby to rozwijać, to musimy mieć też... Co włożysz, to wyjmiesz, tak? Jeżeli nie czytasz, jeżeli tylko oglądasz TikToki, że tak powiem, znowu się przyczepię, tak? To nic nie władowałeś w siebie, żeby z tego wyszło coś ciekawego.
1: Jak uczysz rodziców być kochającym autorytetem?
0: To skomplikowane. Natomiast, bo chciałam trochę domknąć kwestię rodzic, który pomaga dziecku czy nastolatkowi w depresji.
1: Oczywiście.
0: Dlatego, że tutaj też w zeszłym roku się ukazała w wydawnictwie Eureka książka Depresja nastolatka, możesz pomóc, którą napisałam właśnie dla rodziców, żeby im pomóc w kontakcie ze swoim dzieckiem, u którego są nastroje depresyjne, czy już zdiagnozowana depresja, i pokazać, co on może zrobić. Więc to akurat chciałam przy okazji naszej rozmowy polecić, że nie tylko gigantyczne problemy, które obserwujemy, ale że też można znaleźć trochę konkretnych wskazówek i pomocy, że nie jestem taka, że tylko was straszę, ale że też daję trochę narzędzi.
1: I teraz miłość i intelekt, tak? Autorytet.
0: Miłość i autorytet. To jest stara książka wydana 14 lat temu chyba już nawet. Nie wiem, czy w ogóle jest jeszcze w sprzedaży, ale to była bardzo, bardzo, bardzo lubię tą książkę Miłość i autorytet.
1: Ja jej nie znam. Ja w tej chwili próbuję zdefiniować, co to znaczy, bo piszesz u siebie na stronie. Moim marzeniem jest, aby każdy rodzic potrafił być dla swoich dzieci kochającym autorytetem, bo zastanawiam się, bo tu jest połączenie dwóch zasadniczych absolutnie dla wychowania pojęć, czyli miłość i mądrość.
0: Tak naprawdę to jest temat na kolejną długą rozmowę o tym, dlaczego miłość i autorytet, i zastanawiam się, jak to w sposób taki krótki ująć. Chyba w taki, że żyjemy w czasach, w których nam się mówi trochę, że jako rodzice możemy albo kochać, albo od dzieci wymagać. Czyli że jeżeli kocham dziecko, to ono decyduje samo o wszystkim, a ja mogę być tylko wzorem jakimś do ewentualnego naśladowania. A jednocześnie jest to bzdura. To znaczy w tym sensie to nie jest mój wymysł, bo to już w latach 60. ubiegłego wieku ktoś stworzył prosty wykres. To znaczy prosty wykres pokazujący, że miłość i autorytet to nie są przeciwstawne części skali, tylko to są dwie skale. Czyli Mogę być rodzicem, który bardzo dziecko kocha, ale nie jest dla niego autorytetem, czyli takim kumplem, przyjacielem. Dziecko czuje wsparcie emocjonalne, ale z wszystkimi problemami, dylematami musi sobie radzić samo. Czyli w rezultacie czuje się kochane, ale nie wie, jak sobie poradzić z wyzwaniami życiowymi i popełnia mnóstwo błędów, czasami tragicznych w skutkach dla rozwoju. Potem mamy człowieka, który jest przeciwieństwem. Rodzic, który jest autorytetem, ale nie potrafi okazać miłości dziecku. No to tu mamy takiego dyktatora, który po prostu mówi, tak ma być, tak nie ma być, pilnuje. Dzieci z takich domów dosyć dobrze radzą sobie w sensie radzenia sobie jako osoba dorosła w życiu, bo mają wyćwiczone, wytresowane są, żeby sobie radzić, ale są bardzo poranione emocjonalnie.
1: No ale mądrość nie ma nic wspólnego z autorytaryzmem. Mądrość.
0: Tak, ale i tu jest ten trzeci wymiar. Możemy mieć też rodzica, który jednocześnie potrafi stawiać wymagania, potrafi tłumaczyć dziecku rzeczywistość z pozycji autorytetu, z pozycji kogoś, kto ma pewną mądrość życiową, a jednocześnie okazywać dużo miłości. I to jest to, do czego powinniśmy dążyć, nie? Że mówię dziecku, że je kocham, przytulam je, mówię mnóstwo dobrych rzeczy, ale jednocześnie stawiam granice, stawiam wymagania, pokazuję co powinien umieć, co powinien potrafić zrobić, w jaki sposób się też samozdyscyplinować, czy w ogóle trzymać dyscyplinę, żeby sobie poradzić w życiu. I to jest ten osoba, która jest jednocześnie osobą kochającą i autorytetem.
1: Czyli
0: bo oczywiście mamy jeszcze czwarty wymiar, kogoś, kto ani nie kocha, nie potrafi okazać miłości, ani być autorytetem, no to jest rodzic, który znika, którego nie ma, który jest w drugim pokoju, podczas gdy dziecko cały dzień spędza online na przykład.
1: To mamy już następną audycję zaprogramowaną, a jeszcze jedną chciałbym zaprogramować od razu dzisiaj. Czyli neuropsychologia i szczęście. Pomiędzy tymi dwoma napięciami też chyba znajdziemy wiele treści.
0: Tak, myślę, że tak. Przy czym to ostatnie jest... Znaczy dobrze, bo to jest dobry też pomysł, żeby pewne rzeczy odczarować. Dlatego, że mi czasami ludzie zarzucają... Za dużo mówisz o neuropsychologii i to jest taki czysty behawioryzm i to jest odarcie człowieka z warstwy duchowej, a jako katoliczka nie powinnaś tego robić. Więc to naprawdę nie jest tak, że to się wyklucza, że duchowość i neuropsychologia się wykluczają, tylko bardziej, że no właśnie wracamy do łaska bazuje na naturze, tak? I pewne rzeczy warto wiedzieć po to, żeby ułatwić sobie funkcjonowanie też, jeśli chodzi o warstwę duchową.
1: I na przykład dwie takie rzeczy, które warto wiedzieć na zakończenie?
0: Oj, to mnie zastrzeliłeś w tej chwili. Dobra, podstawa, że jak się wyśpimy, to będziemy lepszymi ludźmi. Tak? Ja wiem, że to niby jest oczywiste, ale ja się naprawdę spotykam z taką masą ludzi, którzy śpią po 4-5 godzin dziennie i uważają, że to nie wpływa na ich zachowanie, że to jest szok po prostu.
1: Drodzy Państwo, Bogna Białecka właśnie powtórzyła dokładnie to, co prymas tysiąclecia mówił do swoich kapłanów. Łaska buduje na naturze wyspanej i najedzonej. To jest powiedzenie prymasa Wyszyńskiego. Naszym dzisiejszym gościem była Bogna Białecka, psycholog i szefowa portalu Aletea Polska. Wszystkiego dobrego. Dzięki.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: Tylko słuchajcie, ja zobaczyłem, jak dojeżdżałem tego szalone, zobaczyłem tam kościół. I ja tam poszedłem, odszukałem ten kościół, odszukałem, patrzę, nie ma żadnych obrazów, jest figurka Matki Boskiej, uklękłem tam przed tą figurką i powiedziałem tak: mateczko, błagam cię, kochana, na końcu świata jestem, ta udręka za mną, błagam cię, nieszczęście sprowadziłem na swoją rodzinę, chroń mojego syna, błagam cię, chroń mojego syna od złego, proszę cię, poprowadź.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Wyobraź sobie, nawracam się, stoję sobie w centrum, wiesz, Warszawy, podchodzi do mnie koleżka, znam go, rozumiesz, co chodzi, ja mówię, nie rozmawiam z tobą, wyjmuję różaniec, wiesz, co chodzi, on taki zdziwiony odchodzi, mija 5 minut, podchodzi taki 1,95 m wzrostu chłop, mówię, nie no, Szymon, były klient, wiesz, co chodzi, bardzo dużo amfetaminy w życiu zabrał ode mnie, podchodzi do mnie, go biorę na bok, mówię, słuchaj, Szymon, nie rozmawiam z tobą. Pokazuję mu to, bo nie umiem z nim rozmawiać, nie? Pokazuję mu różaniec. A on wyciąga z kieszeni swój i mówi, zniknął mi 2 lata temu z oczu. Wyjmuje swój różaniec, mówi, gdzie ty? A ty myślisz, że gdzie ja byłem 2 lata? Słuchaj, wiesz, także no nie było łatwo mu tego powiedzieć, ale się zgraliśmy. Słuchaj, czy jest łatwo? Wyobraź sobie taką sytuację, wracam z rekolekcji, z takich rekolekcji, przed którymi zostałem wyrzucony z Caritasu, że tak powiem, z ośrodku dla bezdomnych, tak? Ale jadę na te rekolekcje, wiesz, w ogóle moje rzeczy gdzieś jeżdżą po Warszawie, jadę na te rekolekcje, głoszę tam i mówię, że jestem najszczęśliwszym bezdomnym w tym kraju. Wiesz, taką drogę wybrałem. I słuchaj, wracam po tych 3 dniach tych rekolekcji, że najszczęśliwszy człowiek na świecie, w ogóle, wiesz, głoszę na chwałę Pana Jezusa Chrystusa. Wracam, no i nie mam gdzie się zatrzymać i u tego Szymona się zatrzymuje. I wyobraźcie sobie tego pierwszego dnia, tej pierwszej nocy u niego, mu się tam, wiesz, coś zaczyna walić, kłótnia z dziewczyną, przy okazji od razu dzwoni do niego przyjaciel od melanżu, tak? I to wszystko się odbywa w momencie, w którym ja się tam sprowadzam. Sprowadzam się razem ze swoimi rzeczami, ze swoim obrazem Matki Boskiej. No i dobra, słuchajcie, jest pierwsza w nocy, druga w nocy. Ja tam się modlę, odmawiam sobie różanie, dziękuję ci, Panie Boże, za wszystko, za to, że mam gdzie się zatrzymać, mam gdzie mieszkać. No i jakoś zacząłem się modlić za tego Szymona, tak, za tego mojego kolegę, no bo myślę sobie, kurczę, co się z nim dzieje, że on upada, tak niby chce wrócić i modlę się za niego, tak, żeby go ten zły zostawił. I nagle słyszę, słuchajcie, nagle słyszę, jak tam coś się zaczyna dziać. Odsuwam drzwi od jego pokoju. Szymon demoluje całe swoje mieszkanie, w szale rzuca. Nie, wiesz, w ogóle nie wiem, nie wiadomo, co się z nim dzieje. Ten kolega przestraszony. Słuchajcie, lecę po mateczkę, lecę po ten obraz Matki Boskiej, którą na schodach zostawiłem. Biorę ten obraz, daję mu i mówię, tym sobie rzuć. On usiadł i się uspokoił. Siedzi i myśli. I nagle w tym momencie wstaje, słuchajcie, i mówi, dlaczego wszedłeś w to bez zadawania pytań? Dlaczego bez żadnych wątpliwości? Aż mnie zatkało, mówię, że się nawróciłem. Bez żadnych wątpliwości, że szedłem w to, dałem się prowadzić. I tak, słuchajcie, przez 30 minut lata wściekły po tym mieszkaniu. Dlaczego? Dlaczego? Nie zadajesz żadnych pytań, nie masz żadnych wątpliwości. Dlaczego? Ja mam! Odpowiedz mi, mówię, chcesz, to ci odpowiem. Ten drugi kolega, jego przyłącza się do niego, stoją nade mną we dwóch. No dlaczego? No dlaczego? Słuchajcie, ja tak stoję sobie i myślę, no właśnie. Słuchaj, a gdyby twój najlepszy przyjaciel dzisiaj za ciebie ryzykował życie, mógłby je nawet stracić, a jutro poprosiłby cię o pomoc, chodź za mną, zadawałbyś jakiekolwiek pytania? A oni tak się patrzą i mówią, że nie. Ja mówię, słuchaj, w moim życiu, moim brudnym, plugawym, grzesznym życiu, nikt nigdy w moim życiu nie zrobił dla mnie tyle dobrego, co Jezus Chrystus. Wiesz, co zrobił? Przede wszystkim oddał za mnie życie na krzyżu, wiesz? Życie za krzyżu. Przemienił moje życie. Ja teraz w ludziach widzę samo dobro, tych bezdomnych, do których chodzimy na ewangelizację z naszą wspólnotą. Poczułem się takim kochanym, wartościowym, potrzebnym człowiekiem, wiesz? Czy łatwo jest być nawróconym przestępcą? Więc to na pewno wspaniałe uczucie. Wiesz, być nawróconym, czuć się kochanym, czuć się szczęśliwym. Odnalazłem swój skarb. Słuchaj, prawdziwą receptą na szczęście jest kochać i być kochanym. A receptą tą jest Jezus Chrystus. No w jakim domu? No wiesz, to był taki, ja pamiętam jak dorastałem, to były lata 90, tak? 88, 92, to pamiętam ten okres, kiedy ja

Już tak dojrzewam i mój ojciec był moim katem. Był moim katem, bił mnie, terroryzował, ja się go strasznie bałem, wiesz co, ja pamiętam, tak jak każdy ma jakieś tam swoje ulubione zabawy, zajęcia, to ja miałem uciec, schować się w budzie, schować się w szafie, być sam, miałem uczucie lęku cały czas. Wiesz co, mój ojciec niestety umarł śmiercią tragiczną. Miałem 12 lat, przewrócił się w domu na szybę i wykrwawił się na śmierć na moich rękach, wiesz, to była taka trauma, że zmontowałem się przeciwko wszystkiemu totalnie. Zacząłem, wiesz, wtedy trenowałem boks, trenowałem, biłem się i trenowałem. Na tym polegało moje życie, zamknąłem się w sobie i w ten sposób dorastałem, rozumiesz? Słuchaj, ale w którymś momencie mojego życia, kurde, byłem bardzo silny, tak? Dobrze się biłem, takie tam rzeczy. No i tak się już zaczęło, wiesz, szedłem po trupach, że tak powiem. Był taki moment, że ja miałem 17 lat, jak pierwszy raz ukradłem, 18 lat, jak pierwszy raz napadłem człowieka, tak? W wieku 19 lat najłatwiej było handlować narkotykami. Wiesz, jak handlujesz narkotykami, to w tamtych czasach, to wiesz, masz kolegów, jesteś, wiesz, ktoś w dodatku przypakowany, mnóstwo siły, dobrze się bijesz, rozumiesz? No, chyba chciałem tą pustkę czymś wypełnić, ale wypełniłem nie tymi wartościami, co trzeba. No to życie trwało do... przez 15, prawie 16 lat, dopóki się nie nawróciłem, stary, bo całe, że ja nic innego nigdy w życiu nie robiłem, ja nie umiałem pracować, nigdy nie, ja mam chyba jedną czy dwie składki emerytalne, wyobrażasz sobie, ja mam 36 lat, bracie. Słuchaj, to odpowiedź na to pytanie będzie dosyć skomplikowana. Wyobraź sobie, że już jestem po rozwodzie, próbuję już trzeci rok z rzędu naprawdę zmienić swoje życie, ciągle upadam, masakra w ogóle, jakiś koszmar. I trafia do mnie mój syn. Moja była żona miała problemy wychowawcze z moim synem, także w którymś momencie on miał 8 lat, złapał nóż, powiedział, zostawcie mnie w spokoju. I słuchajcie, trafia do mnie syn. Ja mówię, ja, to będzie to. To będzie to. Trafia do mnie syn. Słuchajcie, w ogóle go nie chcieli do szkoły przyjąć. I wyobraźcie sobie, cały rok szkolny, jak on był ze mną, byłem najszczęśliwszym, najwspanialszym człowiekiem na ziemi. Myślałem, że wiesz, że to jest to. No tak, tylko że ja wiesz, słuchajcie, w radzie klasy pomagałem, jeździłem na wycieczki, rodzynek byłem w klasie podobno, wiesz, co chodzi, no, zawsze na wywiadówkach mówią rodzynek. No i tak, ja odbierałem syna, zaprowadzałem go do szkoły, odbierałem go, odstawiałem go o 15, a później handlowałem narkotykami, tak? Wiesz co chodzi, robiłem swoje, jakich ludzi ja do domu wpuszczałem, no to jest w ogóle wstyd, jak wstyd się do tego przyznać. Ale słuchajcie, jestem przez rok najszczęśliwszym rodzicem, tak? Zakłamanie, obłuda, takie rzeczy. I koniec roku, czerwiec, dostaje cynk, że będzie policja, bo tu wjechali, tam wjechali, będą u mnie psy. Słuchajcie, ktoś ode mnie czegoś nie wziął, ja z tym wszystkim na bazie zostałem, ja o 3 w nocy miałem się wszystkiego popozbywać, ja usnąłem w ubraniu, mój syn zawsze stawał 6:30 i pamiętam jeszcze jak dziś, tata, policja biegnie na górę! Ja się zerwałem, ośmioryglowe drzwi, wszystkiego się pozbyłem. Wiesz, chodzi, automat działa, wiesz, przygotowany całe życie byłem. Słuchajcie, otworzyłem im, przemaglowali mnie na tej komendzie w ogóle. Jak ja stamtąd wyszedłem, koszmar, udręka wróciło. Wiesz, wcześniej 3 lata naprawdę chciałem zmienić swoje życie, coraz bardziej upadałem. Wiesz co? I to był czerwiec, lipiec, w sierpniu nie wytrzymuję, nie wiem, co z sobą zrobić. Biorę syna, czekaj tu, synu. Wchodzę na spowiedź do księdza. Taką spowiedź nie umiałem się spowiadać. 4 oczy, nie? Słuchajcie, ja mu mówię, że to się dzieje w moim życiu, on mówi, że chce je zmienić, mówi, no, żyjesz w kręgu zła, wiesz, że się z tego nie wyrwiesz, musisz zrobić ciach, koniec, ja pokrótce powiem, nie? Ciach, koniec. Ja mówię, ale ja bym chciał być uczciwy, znaczyć, może ja będę powoli się z tego wycofywał, ja nigdy nie pracowałem. On mówi, nie, ciach, koniec, słuchaj, na pokutę masz Pismo Święte kupić za uczciwe pieniądze i swoje nowe życie zacząć naprawdę za uczciwe pieniądze, kapitał początkowy na swój biznes, bo tam jakiś pomysł mam, też zarobić uczciwie, nie możesz z pieniędzy narkotyków, z porwania, z kradzieży, z tych pieniędzy budować przyszłości swojej rodziny, tak, zakładasz rodzinę, porywasz na przykład człowieka, bo sprzedajesz kilogram narkotyków i ja zarabiam 2000, jadę swojemu synowi kupić Lego. Wyschodzi, no nie, tak być nie może. I słuchajcie, on mi zadał tą pokutę. Ja wyszedłem, bo ja przyszedłem tam, w ogóle wiecie, wyjdę ze spowiedzi, tak jak słyszałem, będę lekki, będzie wszystko dobrze. Nie, słuchajcie, kochani, przez tydzień było może tak dobrze. Próbowałem kupić Pismo Święte za uczciwe pieniądze, najpierw zdobyć uczciwe pieniądze, bo problem, przyszedłem takiej siostry swojej. Mówię, słuchaj, daj mi zarobić u ciebie w ogrodach 100, nie? Proszę, bo ja szukałem Pisma Świętego w Empikach,
takich sklepach, taki, no bez sensu w ogóle. Po tygodniu rozmyło mi się. Po tygodniu mi się rozmyło, a po dwóch wróciła udręka. Wróciła do tego stopnia, że to był, patrzcie, sierpień, wrzesień, październik, listopad, w grudniu, w moje urodziny, 13 grudnia, zobaczyłem tych ludzi, z którymi ja się bawiłem, ja nie wytrzymałem. Słuchajcie, ja na drugi dzień ze łzami w oczach poszedłem do dyrektor szkoły. Wie pani dyrektor, wie pani, dlaczego syn jest u mnie? Wiem, panie Mariuszu, problemy wychowawcze, jejku, ale pan jest takim wspaniałym ojcem. Oliwier wygrywa olimpiady matematyczne, jaki on jest zdolny. Wie pani dyrektor, ja jestem przestępcą, ja handluję narkotykami, ja już dłużej tak nie mogę, dziecko musi wrócić do matki. Ja nie dam rady, ja nigdy uczciwie nie pracowałem, ja w każdej chwili może mnie policja wyciągnąć na oczach syna. Ja już dłużej tak nie mogę. Słuchajcie, i w tym momencie prosto z tej, wychodząc z tej szkoły, ominę jeden wątek, spotykam, zapłakany taki, spotykam siostrę zakonną, siostra Amadeusza. Słuchajcie, ja jej wszystko powiedziałem, co się w moim życiu dzieje. No, na tym poprzestanę, bo później ta sytuacja z siostrą zakonną wraca. Słuchajcie, dziecko wróciło do matki i ja zacząłem prostować swoje nowe życie, tak? Po 3 miesiącach spotkałem dziewczynę. Słuchajcie, no, to była dziewczyna też z szemranego towarzystwa. Nim się zorientowałem, nie minął rok, znowu miał około 50 kg narkotyków na rynek, prowadziłem znowu udręka, znowu wszystko, po co syna oddawałem, po co to wszystko. Słuchajcie, ja tak postanowiłem zmienić swoje życie, że ja oszukałem wspólników. Napadłem na wspólnika i się zerwałem na Grand Canary. I się zerwałem na Grand Canary, tam naprawię swoje życie. A tam Sodoma i Gomora, słuchajcie, seks, narkotyki, dyskoteki, imprezy, gdzie ja trafiłem w ogóle z gryzota, nie, po 3 tygodniach wracam do Polski. Wracam do Polski z moją dziewczyną byta, z którą rozstałem się po roku, gdzie to była patologia w ogóle, ten związek toksyczny totalnie. Mówi, chodź, pójdziemy do pracy, ty uczciwie, ja uczciwie, będziemy pracowali, wynajmiemy sobie mieszkanko. Wiecie co, ja wróciłem, 2 tygodnie trwał na związek, słuchajcie, z powrotem, hazard, narkotyki, znowu to robię, mimo jest spalone, mam opcje z jednej strony, to ja z drugiej strony zaczynam się rozkręcać. Słuchajcie, wiecie co, z powrotem udręka, gryzie mnie wszystko, co ja ze swoim życiem robię, już jestem tu w Polsce chyba bodajże drugi czy trzeci miesiąc po powrocie z tym Grand Canary. Mówię, wyjeżdżam do Francji, koniec, ja wyjeżdżam do Francji, ja już więcej się tu nie pojawię. Dwa dni przed wyjazdem z Francji odezwałem się do swojej byłej żony. I oni w ogóle byli w szoku wszyscy, gdzie ja zniknąłem w ogóle. Słuchajcie, okazało się, że ja nieszczęście na swoją rodzinę ściągnąłem. Była próba porwania mojego syna. Mój syn w ogóle ma koszmary, nie śpi po nocach, z krzykiem się budzi. W ogóle to, co mi moja była żona pokryła, mu się spotkaliśmy, bali się ze mną spotkać nawet. To, co oni mi powiedzieli, ja nie mogłem przestać o tym myśleć. Słuchajcie, ja dojechałem do tej Francji. Dojechałem do tej Francji i taki zdołowany tym wszystkim, że myśląc tylko o sobie, nieszczęście ściągnąłem na swoją rodzinę. Mój dom rodziny też był nękany i to dziecko. Słuchajcie, ja zobaczyłem, jak dojeżdżałem tego szalony, zobaczyłem tam kościół. Ja tam poszedłem, odszukałem ten kościół, odszukałem, patrzę, nie ma żadnych obrazów, jest figurka Matki Boskiej. Uklękłem tam przed tą figurką i powiedziałem tak, mateczko, błagam cię, kochana. Na końcu świata jestem, ta udręka za mną. Błagam cię, nieszczęście sprowadziłem na swoją rodzinę. Chroń mojego syna, błagam cię, chroń mojego syna od złego. Proszę cię poprowadź. Proszę cię poprowadź. Co się dzieje dalej? Słuchaj, dalej to będzie tak. Słyszałeś o tym, że Bóg stawia ludzi na drodze. Działa poprzez ludzi, działa poprzez słowo, sytuację. No i tak się zaczyna dziać. Słuchajcie, tak od momentu, w którym poprosiłem Matkę Boską, żeby chroniła mojego syna, ja gdzieś tam 8 miesięcy temu strasznie mnie plecy bolały. Po znajomości poszedłem takiego naprawdę jednego z najlepszych specjalistów w kraju. Mówi, że mam kręgozmyk. Mówi, za 8 miesięcy będziesz miał operację. Ale wiecie, ja dbałem o siebie. Nic mi nie dokuczało. Pomyślałem sobie, że tam już będę we Francji, zadzwonię, przełożę tą operację. I wiecie co? Ledwo wróciłem chyba pierwszego czy drugiego dnia z tego kościoła. Codziennie tam mnie ciągnęło. Szedłem te 5 kilometrów tego kościoła na rynek i nagle chlast. Strasznie mnie zaczęło z powrotem boleć kręgosłup. Noga mi drętwiała, nie mogłem wytrzymać. Nagle sobie zdałem sprawę, że po raz kolejny ząg, że ja przecież z bólu nie wytrzymam. Jak ja mam tutaj iść do pracy? Tutaj jeszcze za 2 tygodnie mam iść do pracy, bo tak sobie wyjechałem wcześniej, żeby sobie tam odpocząć. Hajs też już mi się kończy. Nie, no masakra w ogóle. Wyobraźcie sobie, że 5. czy 6. dnia tam pobytu w tej Francji nie stwierdzam, że ja nie dam rady. Nie, codziennie ten ból, to wszystko, wracam do Polski.
I teraz Bóg zaczyna stawiać tych ludzi na drodze, tak? Słuchajcie, ja chciałem jeszcze szybko do tej Ameryki, chciałem zaoszczędzić pieniądze, chciałem wrócić do Polski na koszt państwa, tak? No to szybko do Paryża, do ambasady. To jest najśmieszniejsze. Moja była żona prowadzi mnie tak przez Paryż, nie? Przez telefon, nawiguje mnie, że trafiam na polski kościół, słuchajcie. Słyszę Polaków, coś. To jest pierwsza msza, na której jestem od wielu, wielu lat. I pamiętam tam, słucham tej mszy, chyba pierwsze kazanie, które do mnie trafiło, było o kobiecie kananejskiej, która jest poganką, tak, i prosi tam Boga o pomoc bodajże przy swoim synu czy córce. I Jezus tam tak jakby w imieniu Izraelitów jej odmawia, ale w końcu mówi, zaprawdę powiadam ci, twoja wiara jest wielka. I no, znacie tą historię. Słuchajcie, okazuje się, że ambasada w niedzielę jest zamknięta. Ja muszę tam przetrwać, tak? Do następnego dnia do 8 rano. Fajni ludzie w dzień, w ogóle ci Polacy, ci co chodzili do kościoła wieczorem, z mory powychodziły najgorsze, takie wiecie, polskie zagubione dusze, że tak powiem. Bałem się, że mnie okradną i w ogóle. Ale dobrze, słuchajcie, na drugi dzień załatwiam sobie ten bilet w tej ambasadzie, wsiadam w autokar, jadę tym autokarem i na granicy Polska, Niemcy, Francja, przepraszam, wchodzą młodzi ludzie i jeden z tych ludzi siada obok mnie i coś tam rozmawiamy, po co ja tam byłem, tam w ogóle takie tam rzeczy. Ja się pytam, co oni tu robią, oni byli na jakichś rekolekcjach i zaczyna się rozmowa, strasznie psiotrze na ten kościół, gdzie tu miejsce dla takich ludzi, cisnę po tym kościele, mówię mu, temu młodemu człowiekowi, że byłem na spowiedzi 2 lata temu, Pismo Święte dostałem na pokutę, stary, było jeszcze gorzej i w ogóle jakoś tak się otworzyłem, powiedziałem mu właśnie, że i syna oddałem, że próbuję zmienić to swoje życie, ciągle wszystko się wali i takie tam sprawy. Słuchajcie, tak jechaliśmy sobie chyba razem, już nie pamiętam, z 10 godzin dojeżdżamy do Polski, tak? Dojeżdżamy do zachodniego, biorę swoje rzeczy, jeden wątek tu ominąłem specjalnie na antenie, ale powiem dalej, co się dzieje. Jesteśmy na tym zachodnim, ja idę na ten zachodni, rozglądam się, tam biuro Aurora, z kimś się tam umówiłem, ktoś w związku z tą próbą porwania mojego syna się ze mną skontaktował. Słuchajcie, tam czeka na mnie 2 agentów CBŚ. I oni idą w moją stronę i nagle biegnie ten człowiek. Biegnie ten człowiek do mnie taki, wiecie, zalatany, coś trzyma w ręku i mija jednego psa z bara, bach, bach, podlatuje do mnie, trzymaj to dla ciebie. To dla ciebie. I ja w ogóle lecę, bo mi autobus ucieknie. Ja stoję, tak, dochodzą do mnie ci policjanci. To było Pismo Święte, owinięte w chustę, z pomponami, tak pięknie zawinięte, rozumiecie, skarb czyjś, z takimi pomponami, taka, wiecie, jakby izraelska chusta, ale nie taka, jak miał ten Arafat, tylko naprawdę... To był jego skarb. I daj mi to Pismo Święte. Słuchajcie, ci panowie mnie dwaj zawijają, tam ze mną rozmawiają, próbują mnie przekonać do pewnych spraw. Słuchajcie, ja mam za 5 dni operację kręgosłupa w szpitalu i umawiałem się ze mną, że 4. dnia, dzień przed tą operacją, do mnie przyjadą. Ja, będąc skitrany w hotelu, otwieram to Pismo Święte, tak? Po drodze zobaczyłem kościół. Pamiętam, po drodze zobaczyłem kościół, mówię, wejdę do niego, ale nie chce mi się tu co zrobić. Otwieram Pismo Święte, a tam taki fragment. Zobacz, jak mróweczka się uwija, jak pszczółki coś tam pracują, a ty, leniu, leżysz i wstrząsnęło mnie. I słuchajcie, ja tak zacząłem czytać to Pismo Święte i coś się zaczęło ze mną dziwnego dziać. Słuchajcie, czwartego dnia przyjeżdżają po mnie, zawożą mnie do prokuratury, ja mówię nie będę mówił pokrótce, co jest grane, zawożą mnie do tego naczelnika, razem z tymi innymi, ten prokurator mnie wysyła, tam też im mówię nie, to co zrobisz, jak wyjdziesz ze szpitala, będziesz połamany cały i w ogóle, ja mówię, jak to co zrobię, zadzwonię po policję, przyjedzie policjant, uderzę go w głowę, zamkną mnie na rok do więzienia, tam kręgosłup mój wyzdrowieje i z powrotem jadę za granicę, tak głupiego myślenie, to ja tak naprawiam właśnie, słuchajcie, swoje życie. I pamiętam, wyszedłem od nich, pierwsze co doszedłem do bazyliki na Pradze i pamiętam tam o 15:00 księdza zobaczyłem, coś już mnie ciągnie, tak? Księdza zobaczyłem i on tam daje go bolesnej męki, mówię, za ile ten ksiądz wyjdzie, no długo będę tutaj czekał, nie? I tam już sobie siedziałem przy tym Najświętszym Sakramencie, jeszcze sobie nie zdając sprawy, co się dzieje ze mną. No ale słuchajcie, nie doczekałem się, pojechałem do hotelu, wziąłem swoje graty, pojechałem do szpitala. Pamiętam, jestem w szpitalu, na korytarzu patrzę kaplica, nie? Mówię, dobra, słuchajcie, jest ta kaplica, jestem w pokoju, zostawiam swoje rzeczy i mówię do tych ludzi, gdzie tu jest ksiądz? Potrzebuję księdza. Jak Boga kocham, wychodzę na korytarz, patrzę, już idzie ksiądz, spowiada ludzi.
I wziąłem go na bok. Słuchajcie, wyspowiadałem mu się ze wszystkiego, wszystko mu powiedziałem, on do mnie mówi, no, wiesz, że ty się nawracasz, tylko jeszcze o tym nie wiesz? Mówię, jak to? No, próba zmiany życia, to wszystko, co mi powiedziałeś, ty jeszcze tego nie wiesz. Słuchajcie, po tej spowiedzi naprawdę czułem się wspaniale, z tymi ludźmi dobrze mi się rozmawiało. Codziennie byłem w kaplicy, codziennie, dzień w dzień, dzień w dzień. Taki starszy pan mówi, wiesz co, żona mówi, do żony mówię, wezmę dwa. A nie, ona mówi, po co? No bo zgubię albo co? I daje mi różaniec, dał mi różaniec, tak? Ja sobie myślę, kurde, ale numer, mam różaniec. Ja jeszcze nie wiedziałem, czego on służy. Owijałem sobie go wokół ręki, miałem to Pismo Święte, chodzę sobie do tej kaplicy, nie zwróciłem uwagi, co się ze mną dzieje. Słuchajcie, pamiętam czwartego dnia, cztery dni przed wyjściem, już po operacji byłem strasznie obolały, mówię temu księdzu, spowiadam się mu drugi raz, że napadę na tego policjanta i takie, takie rzeczy zrobię. O, on taki biedny, bezsilny, żebyście widzieli wyraz jego twarzy. Nie rób tego, proszę cię. Ja mówię, nie mam wyjścia, nie mam gdzie się podziać. Moje życie to ruina, tak? I takie tam rzeczy. Muszę gdzieś te plecy zagoić, nie? I wyjechać za granicę. Słuchajcie, po tej spowiedzi jeszcze podszedł do mnie taki pan, taki starszy, miał chyba z 55 lat. Starszy mówi, słuchaj, wszyscy mówią, że do domu jadą, że o sobie, o swojej przeszłości, o wszystkim. Nie, a ty nic nie mówisz. Ja mówię, słuchaj, bo nie chcesz wiedzieć. Aha, słuchajcie, i on tak za mną chodził cały dzień, nękał mnie w ogóle. Dobra, słuchaj, nie jestem tym, za kogo mnie masz, rozumiesz? Całe życie handlowałem narkotykami. Jestem przestępcą, rozumiesz? W dniu, kiedy będę stąd wychodził, napadę na człowieka. Trzymajcie się ode mnie z daleka, rozumiesz? Nie chcę, żebyście mieli przeze mnie kłopoty. A on mówi do mnie, nie zrobisz tego. Mówi, poleciał gdzieś, przyniósł mi kartkę, tam były trzy numery. Mówi do mnie, obiecaj mi, i wymusił na mnie, żebym zadzwonił pod jeden z tych numerów. Nie wiedziałem zupełnie, co to jest, co to znaczy. I w ogóle, wyobraźcie sobie, minęło parę dni, już pokrótce, nie będę wam opowiadał wszystkiego. Jest ten dzień. Pierwsze, co robię, dzwonię do pani swojej kurator. Chciała mnie pani tyle razy udupić, to powiem pani, co ja teraz robię. Ja zaraz dzwonię na policję, jestem w takiej sytuacji, ja napadłem policjanta i macie. Ono, nie rób tego, rozłączyłem się. Słuchajcie, kręcę się jeszcze po tym w Konstancinie, po tym szpitalu. Wiecie, nakręcam, wszystko sobie już przygotowałem. Patrzę, ten człowiek. On tam jakieś dokumenty miał odebrać i leci, szuka. I chłopaki mówią z sali, ty szukał cię ten i ten pan. Nie, ja mówię, o kurka, ale wodna. Co się dzieje? Spotykam go na kreatorze, mówi, pamiętasz, co mi obiecałeś? Masz tutaj zadzwonić. W tej chwili obiecałeś na słowo honoru. Tak, a ja tak wyszedłem przed ten szpital. Mówię, dobra, wybrałem jeden z tych numerów, dzwonię, bo panią, ja nie wiem, gdzie ja dzwonię, o co tu chodzi, mam wszystko gdzieś, rozumiecie, nagle dopadło mnie to wszystko najgorsze w życiu, nakręciłem się negatywnie, ono, to palec Boży, że pan dzwoni, pan przyjedzie tutaj, nie wiedziałem zupełnie, co to za miejsce, co i jak, i ona mnie ściąga, wiecie co, pan nic nie robi, żadny głupot, ja pana błagam, ja się rozłączyłem, ona zaraz do mnie odzwania, słuchajcie, i ona mnie tak ciągnęła na tą Żytnią 1, do Caritasu dla bezdomnych, słuchajcie, ja połamany, morfina puściła, blady. Dojeżdżam tam, już była. Ja zanim dostałem wypis ze szpitala, zostawiłem te wszystkie swoje rzeczy. Tak pojechałem, nie wiem, jakoś tak palec Boży i tak ona mnie tak podstępnie ściągnęła tam. Słuchajcie, ja pamiętam, dojeżdżam tam, była godzina 16, ja byłem wrak. Ja nie miałem, wiecie, to wszystko boli, ja to świeżo po operacji. Ja tam dojeżdżam na tej Żytni, a ta druga pani mówi. Ja nie wiem dlaczego, ta pani tak się panem zainteresowała, ale tej pani nie ma, poszła do domu, ale kazała tu panu zostać. I musi pan tutaj zostać i czekać na nią do rana. A ja mówię, zobaczyłem, co to za miejsce, jacy ludzie, w ogóle byłem zbulwersowany, wściekły na cały świat, na wszystko. No ale nie byłem w stanie wrócić tam, byłem taki zmęczony. Położyli mnie na materacu, w jakimś tam salonie, gdzie tam widziałem telewizor był i padłem. Słuchajcie, rano ona mnie budzi, ta pani mnie budzi, bierze mnie do tego swojego biura. Ja jej mówię wszystko, że ja tutaj, ona mówi, zostań tutaj, zobacz, tu będzie ci lepiej. Nie, w życiu, moja duma mi na to, nie. Proszę cię, daj mi kilka dni, jedź po te swoje rzeczy, a później sobie możesz napadać na tego policjanta. I słuchajcie, ona taka była kochana i dobra dla mnie, tak? Kolejna osoba, którą Bóg stawia mi na mojej drodze, słuchajcie. Kurczę, wiecie jak to tacy pracownicy socjalni potrafią działać z automatu. Ciach, ciach, następny. Dobra, słuchajcie, pojechałem do tego Konstancina i pamiętam, zadzwoniłem po Straż Miejską. Oni mnie przywieźli do tego Caritasu. Nie wywinąłem numeru, przywieźli mnie z tymi rzeczami. Ba, musieli to wszystko nosić, bo ja nie byłem w stanie w ogóle tego dźwigać wszystkiego, tak? No i pamiętam, przyjechałem do tego kościoła, do tego Caritasu, po drugiej stronie wejścia do Caritasu, dosłownie 20 metrów jest wejście do kościoła świętej Faustyny. Słuchajcie, kochani, ja zostawiłem te rzeczy,
przywlokłem, nie, poczekajcie, to był drugi dzień pobytu już tam. Ona jakoś chciała, żebym trzy dni, daj mi trzy dni. Ja pamiętam, pojechałem po te graty, zostawiłem je, poszedłem do tego kościoła. Zobaczyłem księdza, poczekałem, aż msza się skończy, podchodzę do niego i taki, gdzie ja jestem, co to za, mówię, co to za kościół, jakiś stary, młody, nie wiem, co się ze mną dzieje. A on do mnie mówi, to kościół świętej Faustyny, tutaj do klasztoru wstąpiła święta Faustyna, ta święta Faustyna. Ja taki w szoku w ogóle, ach kurka, widziałem jej witraż, mówię, w kaplicy, w szpitalu, nie? Słuchajcie, dreszcze mi przeszły po plecach. Wyszedłem przed ten kościół, spojrzałem w kościół świętej Faustyny, położyłem się na tym materacu. Mówię, niemożliwe. Słuchajcie, ja wracając z tej Francji, po kolei do każdego kościoła, którego wstąpiłem, rzucałem coś do portfela. Były to obrazki ze świętą Faustyną. Wiecie co, aż mi ciary poszły po plecach. Otworzyłem ten portfel, wyjmuję te rzeczy, nie? Mówię, kurde, ale dziwne to wszystko. Tam była kafejka internetowa, wszedłem na internet, patrzę, święta Faustyna.

0: piękny ogródek, druga figurka na ścianie klasztoru, wielki drewniany krzyż i kościół i takie piękne kwiatuszki, zielono-kolorowo, mówię, coś tu nie gra. Mówię, coś tutaj nie gra. Słuchajcie, ja jeszcze bym się nie wrócił, gdyby nie coś. Słuchajcie, ja się położyłem na tym materacu, trzymam to Pismo Święte owinięte w tą chustę. Słuchajcie, trzymam ten różaniec, trzymam sobie ten różaniec. I taki koleś nade mną leżący, co miał tam łóżko nade mną, takie to łóżko jak w więzieniu, słuchajcie, w ogóle warunki, tragedia. Schodzi, mówi, ja to idę pomedytować. To był Paweł. Pozdrawiam cię, Pawle. Złożył papiery do franciszkanów, tak? Do zakonu. Poza tym chciałem powiedzieć, taki Bóg stawia ludzi na drodze. I słuchajcie, idę pomedytować. Mówię, ej, kolego, tak pomedytować? A on do mnie mówi, o, nie widziałem, że tu spotkam takich ludzi. Ja mówię, ty, słuchaj. Wiesz, że to jest kościół świętej Faustyny? Tutaj wstąpiła do klasztoru ta święta Faustyna, człowieku. A on jak zdębiały, czekaj. W ogóle mnie nie znają, czekaj. Pobiegł gdzieś, wrócił za chwilę i mi wręczył dzienniki świętej Faustyny. Słuchaj, ja ci mogę pokazać, Hubert? Ja mam te rzeczy tu z sobą. Mam to Pismo Święte, mam te dzienniki świętej Faustyny. I on mi dał te dzienniki świętej Faustyny, aż mnie zatkało. Czy mam Pismo Święte? Mam różaniec, mam dzienniki świętej Faustyny. I wiecie co? Ja otworzyłem te dzienniki świętej Faustyny na momencie, jak Jezus jej mówi o koronce, do miłosierdzia Bożego. I ja zacząłem się uczyć swojej pierwszej modlitwy w życiu. I zacząłem czytać świętą Faustynę od początku. Łzy ze mnie leciały, jak ona była dobrą, kochającą, dobrą. I w ogóle cała ta udręka, walka duchowa, wszystko to mi przypominało, tak wiesz, analogia takie do mojej tej udręki. Każdy, kto chciał się wyrwać z tego bagna, z tego życia podłego, a nie mógł, wie dobrze, jaka to jest udręka. To jest koszmar. Coś strasznego. Ja byłem gotowy sam się dać zamknąć do więzienia, żeby się tego pozbyć. Słuchajcie, i tak się zaczęło, że ja zacząłem czytać te dzienniki świętej Faustyny i połamany, codziennie rano szedłem do kościoła i słuchałem, szczęka mi opadała, tak jakby do mnie mówił Bóg przez te przypowieści i mówię sobie, tak, wiem, mam szansę, nowe życie, kładłem sobie różaniec, mówię, to jest fundament mojego życia, no wartości, dzięki temu nie upadnę, a później nam przysłyszę, no budować na skalę, na Jezusie Chrystusie, na takim fundamencie, który się nie rozpadnie, nie rozsypie. Odnalazłem swój skarb, tak jak powiedziałem, prawdziwą receptą na szczęście jest kochać i być kochanym. Tak, tą receptą jest Jezus Chrystus, a więc połamany kręgosłup, niebezpieczeństwo grozi mojej rodzinie, grozi mi, nigdy nie pracowałem, jestem w ośrodku dla bezdomnych, nie mam pieniędzy, nie mam nic, moja przyszłość szara, a ja słuchajcie w skowronkach, ale słuchajcie, po miesiąc czasu mojego nawrócenia, mówię, wariuję. Ja chyba wariuję, ja się modlę, ja jestem szczęśliwy, coś jest nie tak. Jest tam taki fragment też w świętej Faustynie, że ona boi się, że takie złudzenia, no to ja się zacząłem bać, że to złudzenia. Słuchajcie, ja wcześniej tam jakoś tam na jakichś ulotkach zarobiłem uczciwe pieniądze przez 2 dni, nawet ledwo na nogach stojąc, dla mojego syna na buty sportowe, tak, bo gra w Zniczu Pruszków. Słuchajcie, kochani, ja tego dnia, to był mecz Polska-Niemcy, pamiętam, poszedłem drugi raz zarobić drugie uczciwe w życiu pieniądze. To był na planie filmowym. Będąc tam, od razu zobaczył ktoś, że mam różaniec w ręku. Podszedł koleżka, nawrócony przestępca. No, takich ludzi zacząłem spotykać. W międzyczasie spotkałem tego mojego kolegę Szymona, tak? Słuchajcie, ale mimo, że spotkałem tego człowieka, napisałem sobie takie coś. Panie Boże, nie było mnie w kościele, nie było mnie przy modlitwie. Co ja tutaj robię? To nie ma sensu. Proszę cię, daj mi jakiś znak. Pierwszy raz coś takiego napisałem. Słuchajcie, drugiego dnia kończy się ten plan filmowy. Idę na przystanek na Wale Międzyszyńskim. Stoi tam chłopak z dziewczyną. Chłopak ma być przyszłym księdzem. Pozdrawiam cię, Amadeusz. Słuchajcie, co się dzieje? I mówię do nich, o, byliście na planie filmowym, fajnie było, super, wy też, nie? Wchodząc do autobusu, koleżka mi wyciąga akt do zawierzenia. Jezu, troszcz się ty. Mówi, co ty wierzący jesteś? I zaczyna wnikać. Mówię, stary, ja bym ci opowiedział, co się dzieje w moim życiu, to ty byś po prostu nie uwierzył. On, oj, dawaj. I taka krótka rozmowa była. Podjeżdżamy do następnego przystanku. Słuchajcie, otwierają się drzwi. Wchodzi na tył autobusu 2 kolesi w czapkach wytatuowanych, trykniętych, nie, że tak powiem, wściekłych, zaczynają iść, wyzywać ludzi, popychać, drzeć się na nich. Wszyscy się przestraszeni kulą przed nimi. Stanąłem na środku, najeżyłem się, odsunąłem tego chłopaka z tą swoją koleżankę, z tą koleżanką i mówię do nich, uważajcie, co się zaraz będzie działo. I oni idą prosto na mnie, jeszcze do babci mówią, ty stara ry, odwróć się! Wrzask, krzyk, ludzie przerażeni, ja stoję, już mam się z nimi lać. Słuchajcie, wkładam rękę do kieszeni, wyjmuję różaniec i mówię do nich tak, wiecie, co to jest? Wiecie, że to załatwia wszystkie sprawy? Jeden z nich ucieka do drzwi, słuchajcie. Ja jestem ateistą, ja się w to nie mieszam w ogóle. Ja taki dumny stoję, trzymam ten krzyż, w ogóle nie wiem, co się dzieje. A ten drugi, Tomek, nie, tak się tak patrzy tylko na ten różaniec, zabiera ten wzrok i taki skulony mówi, ja 12 lat teraz siedziałem w więzieniu, ja kocham swoją córkę, proszę cię, zapisz numer do mnie. Ja taki zdębiały, biorę ten telefon, zapisuję numer do niego, trzymam ten różaniec z całej siły, zapisuję numer do niego i jeszcze mówię, ja się zmieniłem, wy też możecie się zmienić. Otwierają się drzwi, oni wyskakują i co jest najfajniejsze, ta babcia wyjmuje swój różaniec, trzęsąc się i krzyczy, ja też mam, Amadeusz krzyczy, przyszły ksiądz. W ludzie widzieliście, jaka moc różańca? Słuchajcie, kochani, ten dzień zmienia całe moje życie. Dlaczego? Wracając z tego planu filmowego już do domu, nie pojechałem dalej. Ludzie, tu ci kibice się kręcą, nie chciałem kusić losu, mówię, zły działa, tak? Cały czas się trzęsę jeszcze, dojeżdżam do Caritasu, siedzę na tarasie. Bóg stawia ludzi na drodze. Słuchajcie, chciałem, to dał mi znak. Słuchajcie, miałem wątpliwości, czy nie wariuję, że sam się nawracam, że tylko ja jestem na tym świecie. No, tam były małe sytuacje, gdzie poznałem takich ludzi, ale to nie było to. Słuchajcie, jestem na tym tarasie, opowiadam koledze, słuchaj, zamiast się bić, wyjąłem różaniec, czujesz opcję? I słuchał tego taki nawrócony przestępca. Maciej Mas, pozdrawiam cię, Macieju, mam nadzieję, że wyjdzie z tego kryzysu, w którym teraz jesteś. Słuchajcie, no i Maciej mówi do mnie tak, ej kolego, słuchaj, zapraszam cię w środę do kościoła. Mówię, słuchaj, ty mnie zapraszasz do kościoła? Mówię, to ty jesteś wierzący? Ja nigdy cię tu w kościele nie widziałem. On mówi, słuchaj, poczekaj do środy i ja ci wszystko opowiem. Także nie, jakby to powiedzieć, nie odmawiam zaproszeń do kościoła na takie spotkania, tak w jaki sposób daje się prowadzić. I w tym momencie jest środa. Jedziemy po drodze, w metrze mi Maciek daje swoje świadectwo, szczęka mi opada, stoimy przed tym kościołem, pytam się, dobra, słuchaj, ile tu będzie takich jak ja i ty? 5? Mówię, 10? Nie? On mówi, dobra, poczekaj chwilę, nie? Podchodzi taki kolega nasz, Kuba z Przymierza, słuchajcie, podchodzi, ja się pytam go, ty, a słuchaj, jak u ciebie było? Handlowałem narkotykami, taki byłem, ja, ale już się zdziwiłem, słuchajcie. Otwierają się drzwi kościoła, a tam stoi 150 modlących się, śpiewających, szczęśliwych, wesołych ludzi. Wszyscy praktycznie nawróceni. Ja nagle, kurde, odnalazłem tak, swoją wspólnotę. Już nie czułem się sam wariatem, który się modli, który się nawrócił. To był taki właśnie sądny dzień dla mnie. Nie tylko dla mnie, dla tego Tomka. Słuchajcie, bo ten kolega stał się moim przyjacielem, ten, który mnie napadł. Stał się moim przyjacielem. Pamiętam, z klerykami jechaliśmy właśnie, taką ewangelizację krótką zrobiliśmy, jechaliśmy właśnie z klerykami, zrobiliśmy paczki dla tego Tomka. Słuchajcie, Tomek rzucił towarzystwo, przestał pić, naprawdę zaczął się zmieniać. Któregoś dnia przyjechał nawet do mojej parafii, z księdzem daliśmy mu różaniec, daliśmy mu takie wskazówki na drogę, trzyma się tych wartości, takie rzeczy. On gdzieś tam swoimi słowami zaczął się modlić, odbił od tego wszystkiego. Taki moment, że nawet potrzebował bardzo pomocy, oszukali go w pracy, był wściekły, chciał słowami, mówił, że zabije tą swoją pracodawczynię, która mu wypłaty nie dała, spowiadając go, że jak będziesz się rzucał, to powiem, że okradałeś firmę. I w tym momencie on zadzwonił. Naprawdę, chłopak wyprostował swoje drogi. Przez 2-3 miesiące pomagaliśmy mu ja, przymierzowcy i siostry zakonne. A, słuchaj, no tak jak mówiłem wcześniej, tak? Jak ten mój kolega pytał się mnie, dlaczego w to wszedłeś, tak? Dlaczego? Jaki dowód na istnienie do Boga? To jest to, co się ze mną stało, tak? To jest mój argument do tego wszystkiego, moje świadectwo. Moje świadectwo jest w tym momencie wszystkim, co mam. Wszystkim, co mam, jest Jezus Chrystus, słuchajcie. Powiem tak, zawsze jak się pytają ludzie właśnie, których spotykam na swojej drodze, o to ja mówię, słuchaj, spędziłem już Wigilię, gdzie wszystkie święta w życiu rozwalałem, demolowałem praktycznie wszystkie święta. Coś we mnie wstępowało. Słuchajcie, te święta dzieliłem się najpierw setką ludzi z Przymierza opłatkiem. Na drugi dzień byłem w parafii zaproszony przez proboszcza i swojego księdza Łukasza na wigilię taką parafialną. Siedząc tam przy stole z tymi parafianami, z tym księdzem proboszczem, z tym drugim księdzem Łukaszem, sobie myślę, Panie Boże, ale co za numer? Co ja tutaj robię? Słuchajcie, właściwą prawidłę, 24 spędziłem w klasztorze Sercanów z 12 księżniczkami siedzącymi przy stole. Składali mi życzenia, ja im, modliliśmy się, śpiewaliśmy, no łzy mi później, jak wróciłem do Caritasu, same z oczu leciały, Boże Święty, kurczę, ale ja na to nie zasłużyłem. Święta wielkanocne tak samo spędziłem. Słuchajcie, obcy ludzie mnie z Poznania zaprosili na te święta wielkanocne. Spędziłem z nimi 3 dni, jeżdżąc z nimi po rodzinie. Ugościli mnie jakiegoś kuzyna z Ameryki, którego nigdy całe życie nie widzieli. Było wspaniale, było coś naprawdę cudownego. Czy to byłoby możliwe? Bez Boga? To, co On mi dał? Otoczył mnie swoją opieką, miłością? Czuję się wartościowym człowiekiem? Zaufać, wiesz, na tym obrazie Jezusa Miłosiernego. Ja dzisiaj się cały dzień, całą godzinę na mszy wpatrywałem to. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Zaufać, pozwolić Mu działać w swoim życiu. Bo bez tego On nie może nic zrobić. On tylko czeka, tak jak w moim życiu. Czekał, aż Go zaproszę do swojego życia. Ja Go zaprosiłem. No i zaczęły się dziać cuda, tak? Bo dla mnie moje nawrócenie jest moim cudem. Ja Bogu dziękuję za każdy dzień. Jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Chciałbym wam powiedzieć, zaufajcie z całego serca, tak? Odnajdźcie w tym wszystkim Boga, tak? Wiecie co? Ja tak zastanawiałem się właśnie, chyba moja mateczka, Maryja, nasza mateczka. Ona mnie wtedy wsparła, jak ją poprosiłem o to wszystko. Od mateczki. Mateczka mnie poprowadziła. Ona prowadzi nas prosto do serca naszego Jezusa Chrystusa. Samą siłę biorę z serca chyba Jezusa Chrystusa, no bo ja nie wiem, co się ze mną dzieje. Ja w ludziach widzę naprawdę samo dobro. Nie potrafię tego wytłumaczyć. Wyobraź sobie. Chciałem ci teraz odpowiedzieć na to pytanie. Całą siłę biorę właśnie z modlitwy, z różańca i koronki. Szczęść Boże.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Marek Jurek, polityk czy obserwator życia społecznego. Jak mam przedstawić?
1: Publicysta, historyk.
0: Wspaniale. Odpowiedź godna polityka.
1: Dziękuję bardzo.
0: Panie Marku.
1: Nie, no, za mną jest 40 lat działalności politycznej, tej czynnej.
0: Tak.
1: Ja to tak liczę, bo to tak...
0: Ja pytałem o to, czy przed panem jeszcze taka działalność.
1: Tak. Każdy zawodowy historyk zawsze ma problemy z wyznaczeniem cezur, tak jak w życiu, czyli tych progów granicznych. Ale generalnie o deklaracji Ruchu Młodej Polski w 1979 roku do zakończenia mojej pracy w Parlamencie Europejskim w 2019 to jest równe 40 lat. Natomiast no, ja wyznaję... tą zasadę, którą Jan Paweł II, Fristi Fideles Laici, prezentował, że właściwie polityka jest czymś zobowiązującym dla każdego człowieka. No nawet, nie wiem, mniszki w klasztorach zamkniętych powinny się modlić za swoją ojczyznę, za pokój, za rodziny, za ich warunki życia. Te nie tylko te mikro poszczególnych rodzin, ale społeczne. Więc mówię, odpowiedzialność za dobro wspólne narodu no jest odpowiedzialnością powszechną, więc każdy powinien o tym myśleć i w tym znaczeniu nigdy nie powinniśmy być poza polityką.
0: Ale pan dobrze wie, że ja nie pytam o to, że ja nie pytam o to znaczenie.
1: Więc mówię, więc ta czynna moja działalność polityczna to jest 40 lat, te 1979-2019.
0: I nie wiadomo, czy jeszcze w przyszłości. Tak zrozumiałem pana odpowiedź.
1: Nie ma warunków w tej chwili.
0: Jasne.
1: I pan, wpływam na rzeczywistość tak, jak potrafię swoimi opiniami. Staram się formułować też rekomendacje. Nie tylko na pewno nie jakieś jałowe krytyki.
0: Jasne. 45 lat, 40 parę, bo to 7 chyba lat, takiej refleksji na temat rzeczywistości, to jest bez wątpienia wielki zasób. Świat dziś jest skoncentrowany wokół prezydenta performera. Prezydenta, który odgrywa rolę błazna, a jest bardzo konsekwentnie prowadzącym swoją politykę w interesie Stanów Zjednoczonych mężem stanu. Tak? Śmieszne jest, że polityk, którego można podejrzewać o promiskuityzm, opowiada się za rewolucją moralną, tak? Czy też prowadzi ruch, jest na czele ruchu moralnej odnowy. Tak? Można się z tego śmiać, można widzieć w tym sprzeczność i wręcz niemożność takiego istnienia takiego bytu, no ale ten byt istnieje. Moje pytanie jest takie. Konserwatyzm, a MAGA to chyba konserwatyzm, to kontrrewolucja, tak? Rolą chrześcijan jest budowa Królestwa Bożego na ziemi. Mamy do czynienia z cywilizacją, która w erze nowożytnej, tak zwanej, jej główną cechą, tak gdyby tak wyabstrahować całkowicie, to jest instytucjonalizacja grzechu, tak? Czyli robienie z grzechu indywidualnego grzech zbiorowy, wymuszanie go, nie wiem, wpisywanie aborcji do konstytucji. Czy MAGA, czy ten ruch, który dla wielu ludzi opowiadających się za wartościami tradycyjnymi, za Polakami opowiadającymi się za wartościami tradycyjnymi, był przywitany z wielką radością, wręcz nadzieją niesamowitą. Czy ruch MAGA działa na rzecz dobra naszej cywilizacji? Ta ocena powinna być bardziej zniuansowana.
1: Panie Robercie, pan poruszył tyle ważnych kwestii, że właściwie wracając, bo nie sposób odpowiedzieć od razu na wszystko, ale wracając do poszczególnych elementów, możemy o tym, co pan powiedział, rozmawiać przez następną godzinę, bo to są super ważne kwestie, tylko jest ich wiele. Ja tylko najpierw chcę powiedzieć, że bardzo dziękuję za tę pana obserwację, bo jestem od zawsze właściwie przekonany, że polityka nowoczesna, polityka liberalna to jest w gruncie rzeczy, opiera się na 7 grzechach głównych. Tylko, że jedni, nawet często ten pluralizm demokratyczny polega na tym, że jedni bardziej się odwołują do chciwości, a inni bardziej do gniewu. No, jeżeli chodzi o te grzechy, jak to Bruce Marshall napisał, najbardziej popularne, no to jedni tolerują, inni promują i tak dalej, ale mówię, ale generalnie ten pluralizm polega na tym, że jedni się odwołują bardziej do chciwości, do tego konsumpcyjnego raju, ciepłej wody w kranie i tak dalej, a inni do mobilizacji mas poprzez gniew, który, no, pamiętajmy, nie czyni sprawiedliwości. I tak dalej. To bardzo cenna obserwacja. Teraz wracając do Donalda Trumpa. Wie pan, jedno powiedzmy, że jeżeli opinia chrześcijańska, a jest taki nurt w opinii chrześcijańskiej, uważa, wybierzmy idealnego moralnie kandydata, znaczy szukajmy idealnego moralnie kandydata. Za tym kryje się takie założenie, że jeżeli człowiek będzie miał dobre intencje, jeżeli jest moralnie wiarygodny, to wszystko zrobi za nas. I to jest założenie błędne. Oczywiście wiarygodność ludzi jest rzeczą ogromnie ważną, dlatego że wiemy też, że jednym z elementów demokratycznej polityki to jest oszustwo, no, zwodzenie ludzi, stawianie fasad, robienie miraży, że coś zrobią i tak dalej, tworzenie tych klimatów, nastrojów, budowanie wizerunku, a potem realizacja jakichś często bardzo przyziemnych, wyborczych, partyjnych interesów, w najlepszym razie jakiegoś osobistego, obsesyjnego poczucia misji, w którym zawierają się jakieś elementy dobra wspólnego, ale które na boku pozostawia wszystkie inne, które są tylko przeszkodą. Więc problem z Donaldem Trumpem to nie jest kwestia nawet jego osobistego usposobienia, tylko jego lojalności. On, to jest też ilustracja bezradności opinii chrześcijańskiej we współczesnym świecie, która ciągle musi, w którym skazani jesteśmy na to, żeby szukać jakiegoś punktu oparcia i kogoś, przy kim możemy zrealizować sprawy ważne dla, no, no właśnie te zasadnicze sprawy dobra wspólnego narodu czy dobra wspólnego poszczególnego. Jeżeli chodzi o Trumpa, ja muszę powiedzieć, że ja generalnie, szczególnie jego pierwszą kadencję, oceniam bardzo dodatnio i uważam, że jej takim podsumowaniem, tym co najważniejsze w niej, to są te zmiany konserwatywne przeprowadzone w Sądzie Najwyższym. Dlatego, że amerykański Sąd Najwyższy to jest taka instytucja, która gwarantuje względną trwałość jakichś zasad w porządku demokratycznym, w którym się wszystko zmienia. Do tej pory to były zasady liberalne. Trump to odwrócił. Obalenie orzeczenia Roe versus Wade, czyli tego ustrojowego wręcz uczynienia z Republiki Amerykańskiej państwa czy Federacji Aborcyjnej, bo pamiętajmy, Roe versus Wade uprawniało.
0: 73 rok.
1: Tak, ale ona uprawniała rząd federalny do ingerencji w politykę stanową. Nawet Stany, no, Ameryka jest oficjalnie, state to jest państwo, to są Zjednoczone Państwa Europy. Tam bardzo często, jeżeli chodzi o swobody stanowe, one szły i nawet do tej pory idą dalej, są w większym spokoju pozostawione niż w Unii Europejskiej status poszczególnych państw. Z tym, że nie dotyczyło to rzeczywiście po tym orzeczeniu z 1973 roku, nie dotyczyło to prawa do życia nienarodzonych. Trump to naruszył w sposób istotny, ale przede wszystkim Trump pokazał, że w przeciwieństwie do innych prezydentów republikańskich, którzy tak robili krok w lewo, krok w prawo, dawali ku satysfakcji opinii chrześcijańskiej, amerykańskiej, tej łączącej, biegnącej od ewangelikalnych protestantów po katolików i wszystkie inne środowiska przyległe, dali kandydata, który tej opinii odpowiadał i za chwilę kandydata liberalnego. Tutaj Trump był o wiele bardziej konsekwentny i to jest rzecz bardzo korzystna. Pan powiedział, że on w bardzo konsekwentny sposób realizuje swoją agendę. No, ja co do tej konsekwencji mam wątpliwości, dlatego że jego polityka jest w ogromnym stopniu taką polityką intuicyjną, tak jak to jest z władzą osobistą, z przywódcami, którzy mają bardzo szeroki zakres osobistej władzy, to często jest to oparte na jakimś przekonaniu również ich zwolenników o tym geniuszu przywódcy, który wystarczy, że wejdzie na przysłowiowy balkon i przemówi i spojrzy na masy i już ma natchnienie. I może iść w lewo, w prawo, zwolennicy pójdą za nim, dopóki daje władzę. No to, co Germanie często to co Germanie nazywali Heil, stąd potem był ten Heil, prawda? To jest to szczęście przywódcy, prawda? Dopóki ma szczęście, to się za nim idzie. Jak tego szczęścia bojowego czy wyborczego nie ma, no to nagle się od niego zwolennicy odwracają. I takim intuicyjnym przywódcą dla mnie, poza jego takimi generalnymi liniami polityki, jest Donald Trump. To na przykład no, Rosjan straszył. Zapowiedź, że wyszle Ukraińcom tomahawki czy tomahawki, bo bardziej wolę mówić tak, jak w dzieciństwie mówiliśmy, czytaliśmy Winnetou, że da te tomahawki, a potem nagle wycofanie się, prawda? No, efekt miał być taki, że może Putin się przestraszy, jak się nie przestraszył, to Trump się, nie wiem, czy się przestraszył, w każdym razie się wycofał. Także ta polityka jest często taką polityką prób i błędów, szczególnie w geopolityce, w polityce międzynarodowej, sądowania możliwości i wycofywania się, jeżeli się okazuje, że to nie idzie. Zresztą z tą wojną handlową z Europą to jest podobnie. On idzie do przodu, wycofuje się, bada teren i tak dalej. Natomiast trzeba powiedzieć, że generalnie to jego podejście, które u nas zaczęło budzić wiele zastrzeżeń ze względów geopolitycznych, no, w moim przekonaniu najlepiej jest streszcza nastawienie wiceprezydenta J.D. Vance'a. I każdy, kto czytał tą jego elegię dla Bidoków, tą opowieść o góralach bezrobotnych, często w Appalachach, no, którzy w tym pasie rdzy potracili pracę, popadli w narkomanię, kompletna anomia społeczna w miastach. To jest takie podejście, że co my będziemy walczyć o demokrację światową, która narodom szczęścia nie niesie. Globalizacja często skazuje je na często korzystną dla Ameryki, ale jednak na kolonizację. Liberalizm w ogóle niszczy wspólnoty społeczne na wszystkich poziomach. Co my będziemy szerzyć tą uniwersalną demokrację na świecie, kiedy prawda w moich stronach rodzinnych, również w moim okręgu wyborczym, za który odpowiadam, masa ludzi umiera zaćpanych i tak dalej, rodziny się rozpadają, kraj jest w kompletnym kryzysie, a my będziemy twierdzić, że uszczęśliwiamy cały świat. I to jest podejście niewątpliwie bardzo odpowiedzialne. Ja uważam, że przez całe lata u nas i niestety opinia społeczna za tym szła, panowało podobne. No, fascynowaliśmy się grami wyborczymi, wielkimi grami geopolitycznymi, a Polska się na przykład demograficznie czy też rodzinnie rozpadała. I to podejście, które prezentuje Vance i podpowiada Trumpowi, on w jakiś sposób je przyjmuje. Znaczy w moim przekonaniu ta pozycja J.D. Vance'a, ja nie wiem, czy on będzie w przyszłości w ogóle kandydatem na prezydenta, czy się nie pokłóci z prezydentem Trumpem, tak jak wiceprezydent Pence w poprzedniej kadencji, tego nie wiem. Ale w moim przekonaniu on jest taką dobrą ilustracją właśnie ruchu MAGA. Na czym ten ruch polega? To jest generalnie przekonanie, że odpowiadamy w pierwszym rzędzie za wspólnoty, do których należymy i że nie pomoże nikomu ten, kto nie potrafi pomóc sobie, że polityka musi być w pierwszym rzędzie odpowiedzialnością za bardzo konkretnych ludzi. Oczywiście w takim podejściu grozi w ogromnym stopniu brak na przykład wyobraźni geopolitycznej. Dlatego, że żadne państwo, ani najsilniejsze jak Stany Zjednoczone, ani względnie borykające się z problemami, budujące swoją siłę, niosące swoje słabości jak Polska, żadne państwo nie żyje w izolacji. I Amerykanie o tym powinni wiedzieć. Natomiast nasze pretensje, że oni nie podzielają geopolityki polskiej, do końca, czy znaczy są o tyle urojone, że każdy, kto pokręci globusem, wie, że jeżeli spojrzymy na każdy kraj świata jako na centrum, a geopolityka każdego kraju polega na tym, że on patrzy przez, że on siebie stawia w centrum, myśli o swoich interesach i względem tego określa stosunek do innych państw, to każdy kraj ma inną geopolitykę, każda jest uprawniona dla danego kraju, ale każdy ma inną. Krótko mówiąc, my na przykład musimy rozumieć to, że dla Greków, którzy widzieli dehelenizację północnego Cypru, kiedy tam no, ustanowiono pół wieku temu okupację turecką. Potencjalne zagrożenie ze strony Turcji jest równie realne, jak na przykład dla nas ze strony Rosji. To po prostu trzeba rozumieć, a nie oburzać się na to, że wszyscy nie patrzą na świat przez nasze okulary.
0: Przyjrzyjmy się teraz drugiemu podmiotowi po Stanach Zjednoczonych i po cywilizacji naszej, ja to na sam koniec chciałbym jeszcze do tego wrócić, czyli Europa. Tak? Europa jako projekt w opinii wielu myślicieli się kończy. Ten europejski mainstream no, dużo silniej jest widać zakorzeniony niż ten liberalny, socjalistyczny, partia demokratyczna. Myślę o tych środowiskach w Stanach Zjednoczonych, które no, przegrały jednak z pospolitym poruszeniem ludzi z pasardzy bidoków i baronów cyfrowych, którzy się z Trumpem sprzymierzyli. A tutaj w Europie oni trzymają się dobrze. Europejczycy, elity europejskie, liberalne trzymają się dobrze. Proszę mi powiedzieć...
1: Trzymają nas.
0: Tak, tak, to za chwilę.
1: Skutecznie.
0: Tak, tak, tak. I pytanie...
1: I to mówię o nas nie tylko o Polsce, ale w ogóle o ludziach takich jak my w każdym kraju Europy.
0: Tak. I teraz Mario Draghi, były premier włoski, były szef banku centralnego, facet wydawałoby się z jakiegoś centrum tego mainstreamu, no bo każdy mainstream również ma swoje centrum, tak? Czyli polityk wydawałoby się umiarkowany. On mówi wprost, że trzeba pragmatyczne państwo europejskie stworzyć. Czemu chadecja i liberałowie przejęli agendę marksistowską? Czemu tak dała się ta elita liberalna, chadecka, no wszelkiego typu elita związana z pieniądzem, z jakąś tradycją, z jakąś kulturą, z jakąś ciągłością? Dlaczego oni dali się przejąć? Dlaczego przejęli hasła marksistowskie i dlaczego dziś mamy do czynienia z rewolucją kulturalną, którą Chińczycy porzucili już w latach 70., a tutaj maoiści dalej prą do tego, żeby stworzyć państwo według projektu z 1943 roku, czy też jednego z projektów, bo przecież jeszcze pan Europę mamy wiele tych intelektualnych konstrukcji. Ale jak to się stało, że Europa, pan był w Parlamencie Europejskim, widział tych ludzi, widział, w jaki sposób oni chodzą, jak się zachowują, kim są, jakie mają wartości, bo to też po zachowaniach bardziej widać niż po słowach. Dlaczego ten projekt europejski ulega wewnętrznemu barbarzyńcy? Tak? Dlaczego cywilizacja europejska staje się cywilizacją śmierci?
1: W Parlamencie Europejskim ja dwa razy widziałem koniec świata. Pierwszy raz, drugi raz jak Trump wygrał, ale pierwszy raz... Jak był Brexit, no to przyjechałem rano, przyleciałem do parlamentu, patrzę, chodzę po korytarzu, naprawdę i w oczach tej większości posłów, tych należących do tego głównego nurtu, to po prostu widzę w ich oczach koniec świata. Patrzę w to oczy i po prostu stało się coś, co się nie mogło stać, ten bunt ludowy, który przeżywamy. Tylko pamiętajmy, no, że buntów ludowych było w historii wiele, jeszcze nie wiadomo, czy się skończą, ale to, że on nastąpił, to w ich oczach naprawdę było widać koniec świata. Teraz, czy można przeciwstawiać te marksistowskie plany, Manifest Ventotene i politykę chadecji w latach 40., 50., to jest u nas bardzo modne. Bo dobrze mieć jakiś punkt oparcia, z którym się będziemy identyfikować i tak dalej, ale jak my naprawdę spojrzymy na projekty Roberta Schumana, Europejskiej Wspólnoty Politycznej, Europejskiej Wspólnoty Obronnej, to były, oczywiście możemy dyskutować o ich racjach i tak dalej, to były czasy, to był szczyt zimnej wojny, przecież to było tuż po śmierci, to było 3 lata po śmierci Stalina, traktaty rzymskie i tak dalej, ale a projekt Europejskiej Wspólnoty Politycznej, Europejskiej Wspólnoty Obronnej z 54 rok, to jest zaraz po śmierci Stalina, no to w strasznym świecie zupełnie, kiedy naprawdę nad Europą wisiało cały czas zagrożenie straszliwej wojny, najazdu sowieckiego

0: katolikiem i szczerze wierzył, że jest dziedzicem świętego Benedykta, ale projekt polityczny, który oni realizowali, to był projekt stworzenia no właśnie tego no super państwa wtedy. Pytanie, na ile, czy ono byłoby tak centralistyczne jak to jest gdybanie, co by było. Ale jeżeli chodzi o władzę realną, na przykład Europejska Wspólnota Obronna, stworzenie Armii Europejskiej i tak dalej, to było dalej niż to, co w tej chwili widzimy. Druga rzecz, jak to się mogło wtedy stać? No pamiętajmy, że w latach 40. po wojnie chrześcijańska demokracja była w ścisłym sojuszu z marksistami, najpierw z komunistami bezpośrednio po 1945 roku, a potem dosyć trwale z socjalistami. Kiedy Pius XII przekonywał de Gasperiego, że powinien otworzyć się na prawo i tak dalej, to de Gasperi tutaj był bardzo twardy i powiedział, że chrześcijańska demokracja to jest ruch centrum idący na lewo. No to między innymi dlatego przed początkami tego ruchu, przed właśnie jego założeniami zrywającymi z zasadami kontrrewolucji, z polityką kontrrewolucji, no przestrzegał święty Pius X, że no naprawdę ci przed ideologią Marka Saunier, to był taki, to jest do tej pory taki święty chadecki, ich prekursor i tak dalej, z dużym takim zmysłem humoru święty Pius X pisał, że liderzy tego ruchu mówią o godności człowieka i zachowują się tak, jakby całe wieki cywilizacji chrześcijańskiej najbardziej święci i sprawiedliwi, książęta najbardziej pobożni, kochający ludzi, mnisi i święci nie rozumieli, czym jest godność człowieka, dopóki nie pojawili się liderzy chrześcijańskiej demokracji, tak mówiąc w skrócie. No on tam mówił o ruchu, Bruzda, o ruchu Sion, ale chodziło o tą rodzącą się chrześcijańską demokrację. I to jest ruch, który od początku właściwie pchał opinię chrześcijańską na lewo i w tym sensie oni są konsekwentni. Oczywiście to jest, jedną rzecz trzeba wyjaśnić, że czym innym jest ideologia jakiegoś ruchu politycznego, czym innym jest socjologia. To tak jak z PSL-em w 45 roku, 45-46 roku w Polsce. Stanisław Mikołajczyk wrócił z Londynu, akceptując Jałtę, no w 44 roku. Był u Stalina 4 lata po Katyniu i tak dalej, no ale dla narodu, no sytuacja była taka, jaka była. No on po prostu był tym politykiem, który przyjeżdża z Londynu bronić Polski przed komunistami. PSL stał się funkcjonalnie taką reprezentacją wolnej Polski wtedy, w czasie wyborów 1946 roku, płacąc za to ogromną cenę. Bo pamiętajmy, że te tak zwane, te sfałszowane wybory, często podkreślałem to, że one były sfałszowane, ale tu trzeba dodać, że to były krwawe sfałszowane wybory, w czasie których zamordowano dziesiątki działaczy PSL-u i tak dalej. I tak samo na przykład jest z chadecją niemiecką, która wchłonęła bardzo wiele elementów konserwatywnych i tak dalej. No to trochę tak jak u nas dzisiaj z Prawem i Sprawiedliwością, który też stopniowo wchłaniał całą prawicę i tak dalej. Więc mówię, jedno to jest ideologia danego ruchu, a drugie to jest socjologia, która rodzi się z tego, kto się do niego przyłącza. Ale jeżeli chodzi o samą zasadę chadecji, chociaż dzisiaj to już jest pewnie nawet post-chadecja, bo mówię, bo subiektywnie tacy ludzie, no przecież jak de Gasperi, Adenauer, Schumann, oni osobiście byli naprawdę no bardzo, bardzo, bardzo szczerymi, ortodoksyjnymi chrześcijanami. No już wtedy właśnie to założenie, że przyszłość chrześcijaństwa musi polegać na akceptacji. Halo?
1: Tak, tak.
0: Samo to założenie, że przyszłość chrześcijaństwa no, musi polegać na akceptacji tego postępu społecznego, że w ramach tego trzeba ją budować, no, wskazywało ich na sojusze z łagodniejszymi czy bardziej skrajnymi marksistami. No, potem do tego dochodzi kryzys Kościoła, potem 10-15 lat potem, bo to, że te chadecje zaczęły w latach 70. tak stopniowo, najpierw ostrożnie, delikatnie akceptować aborcjonizm, uznawać wszystkie rewindykacje antyrodzinne za jednak uprawnione w pluralistycznym społeczeństwie, ani na przykład walczyć, żeby

0: potępienie nastawienia antyrodzinnego było, tak sam, było takim samym elementem demokratycznego konsensusu, jak potępienie rasizmu. No z tego zrezygnowano. To drugie, no to miałby być element tego twardej wizji społeczeństwa opartego na godności człowieka. No to, co właśnie tam, z czego się to rodziło. To należało do godności człowieka, ale niszczenie na przykład rodziny, wychowania i tak dalej, to już nie. No i z tego względu, w moim przekonaniu, mówię, powtórzę jeszcze raz, no ja wiem, że to nie jest popularne, szczególnie co mówię, no bo to dobrze jest, jak to mówią ludzie, dobrze w coś wierzyć. Tymczasem ja uważam, że Panu Bogu trzeba wierzyć i w Niego trzeba wierzyć, natomiast na świat trzeba patrzeć realistycznie.
1: Ja się zgadzam, przyjmuję Pana wizję, tylko mam pytanie takie. Dlaczego w takim razie nie ma politycznych sił w Europie, które stałyby na gruncie przykazań prostym, jasnym, oczywistym? Ha. Bo mówi Pan o tym, że Hadecja zdradziła, że to był od początku pomysł lewicowy, że my dziś tylko mamy do czynienia z konsekwencjami czegoś, co się zaczęło 40, 50, 60 lat temu, że Unia Europejska od początku była zamysłem superpaństwa. No bo wiadomo, że jak społeczeństwo w referendach wypowiadają się na nie, no to przenosimy główne założenia drobnym drukiem do kolejnych traktatów, a potem i tak, tak. I tak dalej robimy swoje. No dobrze,
0: albo zmieniamy nazwę, tak jak w wypadku Konstytucji dla Europy, że Traktat Lizboński jest Konstytucja Europy bez nazwy.
1: Tak, tak. I mamy nie mamy prezydenta.
0: Dwa słowa się skreśla, a wszystko pozostaje tak samo.
1: Dokładnie, ale w takim razie, gdzie jest ten podmiot europejski, który miałby być tym, jeśli nie ma reprezentacji politycznej, to znaczy, że nie ma tych, którzy chcą, żeby aborcja nie była wpisana do konstytucji.
0: Zacznę od tyłu, jak pan pozwoli. Rewolucja w Europie dokonała się wtedy, kiedy Hadecja, która chciała politycznej współpracy z socjalistami w latach 60., 70., zaczęła od tych lat 70. już w ramach tej współpracy po prostu stopniowo, krok po kroku przyjmować kulturę skrajnej lewicy. I tak się dokonała już w XXI wieku rewolucja w Europie, której skutki widzimy. Kiedy nastąpi odwrócenie, to będzie moment optymizmu. No, kiedy nastąpi odwrócenie tej sytuacji, kiedy ta sama Hadecja zacznie stopniowo, krok po kroku przyjmować kulturę prawicy, prawicy ludowej, która się w Europie rodzi. To po pierwsze, teraz co może być tym podmiotem zmian? Zacznijmy od zmian, a potem dojdziemy do tego, czy te zmiany będą dobre, czy będą dobre w swojej istocie, czy dotkną tego, co najbardziej podstawowe, czy najważniejsze. No w tej chwili się rodzi w Europie i na Zachodzie, bo to właśnie po obu stronach Atlantyku, no, a nawet szerzej, bo widzimy to samo w Ameryce Łacińskiej. Całe lata nam opowiadano, że Ameryka Łacińska, Kościół był skazany na teologię wyzwolenia i takie tam historie. W Ameryce Łacińskiej zawsze był opór wobec komunizmu, a teraz widzimy, jak kraj po kraju wygrywają rządy prawicowe. Więc w całym świecie chrześcijańskim, a w dużym stopniu niestety postchrześcijańskim, ale w całym świecie naszej cywilizacji, naszej najszerzej rozumianej, no jest taka reakcja ludowa, że społeczeństwa zorientowały się, że liberalizm po prostu, anulując krok po kroku pojęcie dobra wspólnego, nawet na końcu znosząc rodzinę jako coś, co powinno być w centrum konsensusu społecznego, w centrum polityki, na którą zgadzają się wszystkie racjonalne czy odpowiedzialne siły. Anulując to, po prostu działa przeciwko ludziom. No druga rzecz to jest globalizacja. Być może ta przyczyna najbardziej powszechna. No, interesy ekspansji wielkich firm, koncernów coraz bardziej międzynarodowych, anonimowych, doprowadziły do tego, że w centrum polityki te wyniki makroekonomiczne zatarły doświadczenia konkretnych ludzi, bo mówiliśmy o tych Appalachach, w Polsce mamy PGR-y na Warmii. Wielka, wielka przegrana, o tym nikt nie mówi, ale trzeba powiedzieć głośno. Ja byłem przez 40 lat aktywny politycznie, to jest coś, co strasznie przegraliśmy, bo w latach 90. Polska powinna prowadzić politykę, wzmożoną politykę kolonizacji wewnętrznej, to znaczy udostępniania, szukania sposobów, jak młodym rolnikom ambitnym udostępnić na przejmowanie ziemi po PGR-owskiej, poszerzali gospodarstw, żeby w ramach tej budowy klasy średniej no, wzmocniono tą klasę średnią, która jest najbardziej była realnie istniejąca i przetrwała komunizm, to znaczy ich największą grupę właścicieli, czyli rolników. No, zamiast tego widzimy naprawdę te wyludnianie, tą tragedię PGR-owską, drugie imigracja z małych miast i tak dalej. To wszystko w Polsce no, doskonale wiemy, jak to działa. Z tym, że u nas się to nałożyło na upadek komunizmu i załamanie się gospodarki związane z upadkiem komunizmu. Natomiast w całym świecie zachodnim, nawet tam, gdzie panował względny czy bardzo realny dobrobyt, no wyraźnie było widać coraz więcej grup społecznych porzucanych, zdradzanych. Bardzo ciekawe to jest we Francji, która zawsze była mi bliska. I w regionie, który jest nam bliski, to znaczy w Nordzie, na pograniczu francusko-belgijskim, te kopalnie i tak dalej, tam czy górnicy, często już dzieci górników pracują, bo kopalnie pozamykano i tak dalej, no przeszły masowo ze strony komunistów i socjalistów na stronę Frontu Narodowego, dzisiaj Zjednoczenia Narodowego, kiedy się okazało, że tak naprawdę partie lewicy są właśnie zainteresowane rewolucją kulturalną, władzą, że niezadowolenie słabszych grup społecznych czy biednych traktują jako taran, jako paliwo wyborcze i taran do rozbijania porządku społecznego, z którym walczą, ale tak naprawdę nie identyfikują się z interesami tych ludzi. No i stąd powstało w całym świecie też tak ten efekt antyglobalizacyjny, przekonanie, że potrzebna jest polityka identyfikująca się z konkretnymi społecznościami. Najpierw z regionem, z którym się żyje, przede wszystkim z narodem, dlatego że był czas złudzeń, kiedy krytykowano naukę Kościoła, że istnieją dwie społeczności doskonałe, że takim pierwszym societas perfectum jest Kościół, w którym w całym Kościele człowiek może znaleźć wszystkie środki potrzebne mu do osiągnięcia celu wiecznego, prawdę, sakramenty, reguły moralne, oparcie społeczne i tak dalej, a drugą taką wspólnotą jest państwo narodowe, jest wspólnota polityczna narodu, jest państwo, które buduje solidarność społeczeństwa, w którym żyje. I państwo jako podmiot trwały no zawsze będzie potrzebne i będzie jedyną ludzką formą życia ludzi, wpływania na ich rzeczywistość społeczną. No, zgodnie z zasadą, że tyle naszej kontroli nad naszym życiem, ile państwa, do którego należymy. I te zasady no, zaczęły powracać. Ludzie zaczęli na nowo wierzyć w te zasady i powstał ten ruch ludowy. No ale ten ruch ludowy, on konstatuje na przykład to, czym jest gender i jak fatalne są skutki rewolucji antywychowawczej w szkołach. On jest świadom tego, jakie są skutki rozpadu rodziny. Natomiast czy jest świadom do końca, że potrzeby uznania zasad podstawowych za taką zasadę orientacyjną, kierującą życiem społecznym państwem, to jest tutaj wielka zagadka, jak daleko to zajdzie. No w tej chwili widzimy, że na przykład, no wracając do tego przykładu Trumpa, od którego pan zaczął, że Amerykanie znoszą te najgorsze szaleństwa, no że kobiety męsko-genitalne, że tak powiem, mogą się wdzierać, czy wchodzić do ubikacji czy do toalet dla kobiet, że facet, który się zadeklaruje jako kobieta, w więzieniu może się wdzierać czy domagać się miejsca w celi kobiecej. No z tymi wariactwami w tej chwili Ameryka się rozstaje. Natomiast, no i myślę, że oni są generalnie dość blisko dokonania właściwych wyborów, ale dokonanie właściwych wyborów, a zmienienie stanu rzeczy to są dwie różne sprawy, bo na przykład ktoś właśnie w więzieniu może zrozumieć, że życie zmarnował i już wie, jakimi zasadami powinien się kierować, a już tego, co się stało, to nie zmieni. No tak jest z imigracją na przykład w zachodniej Europie.
1: Właśnie chciałem o to zapytać.
0: Tak, ale tylko mówię, to już jedno zdanie na koniec, że no jedna prosta zasada, na przykład odważne uznanie, to dla nas, dla Polski ważne, odważne uznanie, że trwałość rodziny jest wartością społeczną. No owszem, żyjemy w społeczeństwie, w którym rozwody są częścią kultury masowej, są faktem społecznym. Ale pozytywnie, odwracając to, uznanie, że trwałość rodziny jest wartością społeczną i że państwo nie może być neutralne wobec tego, państwo nie może być obojętne wobec faktu, czy rodziny są, czy ich nie ma. Pierwsza zasada. No druga zasada, demografia. No ja ciągle czekam, że naprawdę ktoś powie, że i właśnie będziemy przychodzić do imigracji, jak rozumiem, że jeżeli nie, Polacy nie będą się rodzić, jeżeli nie będzie zastępowalności pokoleń, to znaczy no nie będziemy po sobie pozostawiać tylu dzieci, wnuków, ilu mieliśmy rodziców, dziadków, ale w skali społecznej, bo jak wiadomo, to musi być zawsze trochę więcej, bo są różne przypadki, a nawet tych przypadków bezpłodność na przykład jest dzisiaj coraz więcej. Jeżeli tego nie będzie, to wszystkie terrory antymigracyjne będą służyć jedynie popularności polityków, bo na fatalnym stanie społecznym można zbudować bardzo skuteczną politykę. Ludzie lubią przenosić się do rzeczywistości wirtualnej i marzyć. Jednocześnie no, marzyć o tym, że będzie inaczej, jednocześnie no, pozostając bezradni wobec tego, co jest. Więc mówię, jeżeli nie będzie odtwarzalności pokoleń, jeżeli nie nastąpi renesans demograficzny, to każda polityka antymigracyjna będzie nieskuteczna, bo prędzej czy później przyjdzie rząd, który powie, jak chcemy utrzymać poziom życia, musimy przyjąć i to masowo imigrantów. Musimy dokonać wymiany ludności. Nie wiem dlaczego, że tak ostatnio słucham mediów nazywanej podmianą ludności.
1: I teraz ta cywilizacja zachodnia, ona jest cywilizacją śmierci, bo wystarczy popatrzeć na Koreę Południową czy Japonię, które stały się tak samo bezpłodne, mimo że nie wywodzą się z chrześcijańskich korzeni, nie są częścią tej tradycji Europy, tak? Stały się częścią Zachodu dopiero
0: konsumpcyjnego.
1: Kilkadziesiąt lat temu. Ale moje pytanie jest bardzo proste i zadaję je praktycznie każdemu, kogo mogę podejrzewać o to, że może coś mi wyjaśnić w tej kwestii. Dlaczego elity europejskie zdecydowały się na wpuszczenie do Europy młodych mężczyzn, którzy się nie asymilują ten odpowiedź, że chodzi o wyborców dla lewicy, jakoś mnie nie satysfakcjonuje. I ja rozumiem, że niektóre środowiska polityczne i kulturowe mogły mieć nadzieję, tak jak w różnych filmach są opowieści o tym, że młoda dziewczynka, muzułmanka jednak zrzuci te zasłony i będzie w zespole, którym dziewczynki kręcą pupami, tak? I tak. Takie filmy są, że jednak wygra ta zachodnia kultura, której dzisiaj synonimem są właśnie te ciemne strony. Ale jak można podjąć samobójczą decyzję? Dlaczego te elity podjęły decyzję samobójczą? Czy one myślą, że to dla nich nie jest samobójcze?
0: Z elitami, jak z każdą społecznością, jest tak, że decyzją, które odbieramy jako społeczne, jako wspólne, no, towarzyszy bardzo wiele różnych motywacji. Warto je, prawda, jakoś tam rozdzielić i zbadać. Oczywiście, że twierdzenie, że chodzi tylko o wyborców lewicy, to jest rejestrowanie objawu, bo w tej wielkiej wymianie ludności, która jest po prostu faktem, ja się całkowicie zgadzam z Erikiem Zemmourem, że jak można mówić, że coś, co widzimy gołym okiem, jest projektem, zamiarem, to jest po prostu proces, to jest fakt, który się dokonuje. Wymiana, tak jak wymiana składu społecznego w szkołach angielskich, francuskich czy niemieckich. No, wystarczy szkołę obejrzeć, żeby zobaczyć tą wymianę, jak to wyglądało w pokoleniu rodziców, jak to wygląda dzisiaj. Ale wydaje mi się, że sensem tej wielkiej wymiany ludności w tym projekcie, prawda, tego społeczeństwa multikulturalnego i tak dalej, no to była nie destrukcja takiej czy innej prawicy, która przecież przez całe lata była coraz bardziej lewicowa, te centroprawice tak zwane, ale przede wszystkim destrukcja cywilizacji chrześcijańskiej, no tego wielkiego dzieła jedności duchowo-społecznej, jakim było powstanie narodów europejskich od momentu nawrócenia Rzymu, ale nie tylko Rzymu, bo równolegle Armenii, Etiopii i tak dalej. Wtedy zaczęło się to wielkie dzieło tworzenia tych wielkich jedności społeczno-duchowych, których w sensie moralno-biologicznym, nie duchowym, bo duchowe to przychodzi przez łaskę. Ale jest jeszcze ten wymiar moralno-kulturowy i biologiczny. Wszyscy jesteśmy dziedzicami, niezależnie od tego, czy to podejmujemy, czy nie, tego życia w świecie chrześcijańskim, który czyni chrześcijaństwo wyzwaniem duchowym, propozycją, możliwością dla każdego człowieka, który wśród nas się rodzi. Pewną oczywistością, którą niektórzy ludzie uważają, że w sposób oczywisty odrzucają, niestety. Ale ono jest. Jest ta zasada. Tak jak dziesiątki nawróceń w czasach Solidarności, bardziej czy mniej trwałych, to był sposób naturalny nawrócenia katolickie czy przebudzenia duchowe katolickie i tak dalej. I islamizacja Europy jest stopniowe podważenie, rozmycie i zlikwidowanie tych wielkich jedności duchowo-społecznych, jakimi były narody chrześcijańskie. Oczywiście te narody chrześcijańskie dzisiaj się mogą godzić na postchrześcijańską politykę czy postchrześcijańską kulturę, ale z największego upadku człowiek może się podnieść, jeżeli zachowuje pamięć o tym, kim jest, kim był. Co więcej, jak spojrzymy na imigrację, ale spojrzmy też przez imigrację na siebie, to nie jest... Badacze imigracji pokazują, że w pokoleniu rodziców, którzy przyjeżdżali do Europy, którzy przyjeżdżali na Zachód, była większa akceptacja świata, do którego przyjeżdżają, niż w pokoleniu ich dzieci. I oczywiście niektórzy mówią, że to jest efekt tak zwanego wykluczenia społecznego. Ale co to jest to wykluczenie społeczne? No to, że widzą, że nie są muzułmanami, że są w mniejszości i tak dalej. No, bardzo często w rodzinach zamożnych to nowe pokolenie ludzi urodzonych w Europie czy na Zachodzie to było pokolenie samoislamizujące się, bo oni stawali przed wyborem. No, jeżeli nie... Kultura, w której żyją, proponuje im tylko to, o czym pan mówił. Konsumpcjonizm, pustkę duchową i tak dalej. Dla rodziców to były środki do życia, ale oni w tym nie widzą, środki do życia już mają, więcej nic w tym wszystkim nie widzą. No bo chrześcijanami nie mają powodu być, czy nikt ich nie nawrócił, nikt im tego nie proponował, wracają do islamu. I to jest proces masowy. Ale ci wszyscy, którzy pragną tego społeczeństwa multikulturalnego, no oni się podobnego efektu obawiali również po naszej stronie, po stronie narodów, które tego efektu imigracyjnego doświadczają, że po pokoleniu pustki duchowej, pokolenia lat 60. i tak dalej, młodzi ludzie, szczególnie którzy doświadczyli, no to mówię tutaj ten przypadek J.D. Vance'a jest bardzo ciekawy, bo on tych wszystkich, całej tej niedoli współczesnego świata doświadczył na własnej skórze. No. Matki uzależnionej, rodziny podzielonej, tego wszystkiego, co już nawet w pokoleniu dziadków zaczynało i tak dalej. I teraz młodzi ludzie stoją przed wyborem i mogą zacząć wracać. Ale jeżeli ten powrót niebezpieczny z punktu widzenia tych, którzy no, są przeciwko cywilizacji chrześcijańskiej, ma nie przynieść, nie ma pociągnąć efektów społecznych, to chodzi o to, żeby to było jak najbardziej niemożliwe w społeczeństwie już duchowo, religijnie i tak dalej podzielonym. No i dlatego i stąd ten projekt. Oczywiście doraźnie, jeżeli chodzi o polityków, którzy myślą o swoich wyborach, to jest ta atrakcja wyborcza, o której mówiliśmy. To jest motyw, którego nie można nie doceniać, no bo oni doskonale wiedzą, we Francji to się obserwuje, że czynnik muzułmański już przy wyborze Hollande'a był rozstrzygający. Tam nie można robić statystyk wyznaniowych, ale można to obserwować, badając poszczególne gminy, punkty wyborcze i tak dalej. To wiadomo, że to był czynnik rozstrzygający i to będzie postępować dalej. No, wreszcie jest taki motyw no, bardzo prosty, że ci, którzy chcą przeprowadzać rewolucję społeczną przy pomocy środków inżynierii społecznej, no doskonale wiedzą, że tym skuteczniej można to robić, im słabsza jest opinia publiczna, a opinia publiczna jest tym słabsza, im mniej ludzi wiąże. Wrócę do przykładu Solidarności, no pokoleniowo dla nas ważnego bardzo. Wiesz, no, jak się spojrzy, że naprawdę, czy na osobiste obserwacje, doświadczenia, czy nawet na badania, no wtedy też była masa ludzi obojętnych i tak dalej. I to, że Solidarność reprezentowała naród, to nie dlatego, że reprezentowała określony procent poparcia i tak dalej, tylko dlatego, że reprezentowała miliony ludzi. Po drugiej stronie nie było tych milionów ludzi, był tylko PZPR pozbawiony aktywnego poparcia. To aktywne poparcie było po naszej stronie, była ta więź społeczna i tak dalej. I teraz, jeżeli chce się panować nad narodami, to trzeba tą więź społeczną zdestruować, zapędzić ludzi do konsumpcji. To jest bardzo dobry środek manipulacji, żeby ludzie zajmowali się tylko sobą, żeby wyznawali światopogląd reklamowy, że życie jest piękne, jeżeli masz dobry ekspres do kawy rano, potem fajny rower, jak zaczyna coś zawodzić, to odpowiednie środki apteczne, żeby tam, prawda, takie czy inne dolegliwości usunąć. A wieczorem jeszcze filmy, nie wiadomo co i tak dalej, całe życie jest piękne. Zapędzić ludzi do konsumpcji i tak dalej to jest jedno, no ale ludzie są tylko ludźmi. Nawet jeżeli przez jakiś czas nie myślimy o swojej odpowiedzialności społecznej, w pierwszym momencie, kiedy zauważamy zależność między naszym życiem a stanem życia narodu, w którym żyjemy, ta odpowiedzialność się może rodzić. No to druga rzecz to zdestruować, podzielić, zatomizować społeczeństwo. Zatomizować społeczeństwo i teraz no, społeczeństwo ludzi niezwiązanych. No to jest taka różnica jak w Polsce, jak patrzymy na naszą socjologię, między najbardziej zdezintegrowanymi regionami na ziemiach odzyskanych, no, gdzie też istnieje opinia chrześcijańska, patriotyzm i tak dalej, a gdzie nie ma tej silnej więzi, jaka na przykład istnieje na Podlasiu czy na Podkarpaciu.
1: Tak, i teraz o Polskę chciałem zapytać. Dwa pytania, które się łączą, chociaż tak naprawdę na pierwszy rzut oka zupełnie się nie łączą. Pierwsze to jest takie pytanie trochę polityczne, geopolityczne. Czy suwerenność jest dziś dla Polski możliwa? I drugie pytanie, czy my jesteśmy w stanie obronić rodzinę, naród, Kościół? Czy obronimy rodzinę, naród, Kościół? Czy suwerenność jest dziś dla Polski możliwa?
0: Okej, zacznę od tego drugiego i tylko pokażę jeden element konieczny w moim przekonaniu do tego, żebyśmy pozostali narodem chrześcijańskim i żebyśmy przetrwali jako naród. No pierwsze to jest w moim przekonaniu no, powiedzenie w sposób przekonujący, powiedzenie narodowi prawdy, jeszcze raz powtórzę, że jeżeli nie przełamiemy kryzysu demograficznego, jeżeli nie będziemy mieli dzieci, wnuków, no to po prostu Polska się rozpada i też żeby ludzie sobie wyobrażali, co będzie, mówię, największe zaklęcie antyimigracyjne nie powstrzymają imigracji. Żadne. Jedyne, co może sprawić, że będziemy narodem u siebie, otwartym, gościnnym, gdzie są ludzie, którzy do nas przyjechali, prowadzą restaurację czy pracują w sklepie i niech im się jak najlepiej powodzi, niech się dobrze czują, ale po prostu żyją w Polsce, w narodzie, wśród którego żyją, którego wartości mogą przyjąć albo w którym się mogą dobrze czuć i tak dalej, ale Polska jest Polską. Istnieje ta masa krytyczna, która sprawia, że możemy wybierać i wykonywać suwerenną władzę, do której za chwilę przejdę. Wszystko to jest możliwe, jeżeli po prostu no, przetrwamy jako naród. No, jeżeli będzie jak najwięcej rodzin, które mają przynajmniej troje dzieci, które mają dziadków, którzy mają przynajmniej pięcioro wnuków i tak dalej. No, i to nie jest kwestia zobowiązywania czy tego, tylko to jest kwestia prostego wyboru w skali społecznej. I ktoś to powinien powiedzieć. Politycy się tego boją mówić, dlatego że w demokracji nie mówi się o obowiązkach, no bo to nie daje władzy. Oczywiście jest też problem autorytetów Kościoła. Tutaj taka płaska apolityczność i udawanie, że to nie są nasze sprawy, no też sprawia, że dobro wspólne jest takim sierotą, no, do którego się nie przyznają, za które się nie czują odpowiedzialni ani ludzie mówiący w imię, ani politycy, ani dziennikarze, bo oni mają informować, krytykować, nie wiadomo co, a nie rekomendować, ani nawet ludzie Kościoła. Ale jeżeli nie nastąpi, w moim przekonaniu tutaj szczególna rola przypada w sposób naturalny prezydentowi Rzeczypospolitej, który ma i wiarygodność, i tytuł do tego, żeby w różnego rodzaju wystąpienia, nie zamieniając swoje orędzie w moralizatorstwo, ale właśnie w różnego rodzaju wystąpienia, implicite, wplatać te wątki, mówić ludziom prawdę, uświadamiać Polakom wybór, przed jakim, ten podstawowy wybór, przed jakim no po prostu stoimy. I to jest jedno. I druga kwestia, suwerenna władza. Czy wybór suwerennej władzy może sprawić, że będziemy ją mieć? No oczywiście, no, zawsze społeczeństwo to jest zawsze system współzależności. Nikt z nas nie istnieje osobno, tak samo narody nie istnieją osobno, ale suwerenność polega na tym, że po pierwsze mamy władzę, która reprezentuje nas na zewnątrz i skutecznie wykonuje nasze wspólne decyzje w życiu wewnętrznym. No i to jest przede wszystkim kwestia, woli posiadania takiej władzy. Nie wszystko jest możliwe. No, jak rozumiem, pan pyta też o niepodległość, no bo są wielkie zagrożenia.
1: Tak.
0: Wielkie zagrożenia geopolityczne przed naszą niepodległością. No to jest osobna kwestia i uważam, że jednym z głównych zadań polityków, tych, którzy będą odpowiadać za Polskę teraz, jest w sytuacji, w której przeprowadzić Polskę jak najbezpieczniej przez to załamanie się porządku międzynarodowego, który przeżywamy. Marszałek Piłsudski uważał, że jeżeli dojdzie do wojny światowej, to Polska powinna do niej wchodzić jak najpóźniej. A ja mam wrażenie w ostatnich latach, że no niektórzy politycy uważali, że musimy się spieszyć, żeby się nie spóźnić na tą wojnę. Ja wybuch wojny na Ukrainie odebrałem jako wielki dramat Ukrainy i zagrożenie dla Polski. Dlatego, że w sytuacji, w której doszłoby do tego, zresztą mówię o tym, to akurat mówiłem od wyboru Donalda Trumpa, że my musimy być przygotowani na, nie to tam się reset taka była nazwa, my musimy być przygotowani na odprężenie w relacjach amerykańsko-rosyjskich i musimy wiedzieć, jakie miejsce dla Polski znaleźć w tym świecie, jaką politykę prowadzić. Bo teraz, jeżeli dojdzie do globalizacji konfliktów społecznych, a mam wrażenie, że w tej chwili bloki te startowe i bloki polityczne są ustawione dokładnie tak samo jak przed I wojną światową. No mamy państwa, które chcą. Mamy Stany Zjednoczone, które no, mają ograniczone możliwości działania, ale próbują bronić porządku międzynarodowego, taki jaki powstał w 1945 roku. I mamy różnego rodzaju państwa, które chcą go wywrócić. Rosję, Iran, Chiny, Koreę Północną. No, mieliśmy ten narkokomunizm w Wenezueli, to zobaczymy. Zobaczymy, co z tym będzie, ale mówię, ale na Dalekim Wschodzie to jest bardzo silne i musimy być jednego świadomi, że jeżeli dojdzie do takiego konfliktu, w którym Amerykanie będą zaangażowani na bardzo różnych frontach, my możemy znaleźć się w próżni geopolitycznej. Musimy być na to przygotowani, musimy być przygotowani do obrony. Ale przede wszystkim powinniśmy się starać, żeby do takiej sytuacji nie doszło. Bo przygotowanie się na najgorsze to jedno, ale przeciwdziałanie najgorszemu To jest drugie. I ja takiego nastawienia, takiej świadomości tych zagrożeń za bardzo nie widzę. A musimy być świadomi tego, że przez 250 lat Polska miała tylko 20 lat niepodległości, 15 lat no, takich względnych struktur narodowych, to znaczy Księstwo Warszawskie, potem Królestwo Kongresowe, no bardzo zależnych, bardzo okrojonych, mniej czy bardziej obiecujących, ale bardzo częściowych, 20 lat niepodległości. To nie jest dużo na 250 lat. I musimy być świadomi, że jeżeli chcemy Polskę niepodległą uczynić trwałym faktem, no to musimy prowadzić bardzo odpowiedzialną, systematyczną politykę. Wracam do tego pańskiego pytania pierwszego, bo im dłużej człowiek nad tym myśli, no tym bardziej rzecz jest trudna, dlatego że położenie, w jakim jesteśmy, wymagałoby bardzo konsekwentnej polityki rozwoju, budowania autorytetu instytucji państwa, przygotowań do obrony polityki, która no, zgodnie z takimi kissingerowskimi zasadami realizmu potrafi być, kiedy trzeba śmiała, kiedy trzeba ostrożna i tak dalej, to wymagałoby jakiejś jedności kierownictwa państwa, wykroczenia poza ten paradygmat wyborczy, gdzie właściwie ta wirtualna rzeczywistość kreowana przez propagandy i tak dalej zaciera no, świat realny, za który odpowiadamy i w którym realnie żyjemy. Suwerenność, o którą pan pytał, to jest przede wszystkim władza suwerenna. Nie ma, kraj może być niepodległy, ale nie ma suwerenności, jeżeli nie ma władzy zdolnej skutecznie reprezentować kraj na zewnątrz i do wewnątrz. No, ale dzisiaj przeżywamy z tym ogromny problem, bo widzimy, jak bardzo nie potrafimy poradzić sobie z tymi podziałami społecznymi, w których żyjemy, a z których można by wyjść, w moim przekonaniu, stosunkowo prosto. Bo różnice społeczne będą istniały zawsze. Nawet wtedy, kiedy byłaby najbardziej autorytatywna władza i tak dalej. Różnice opinii w świecie władzy czy w społeczeństwie, one istnieją zawsze. Ale co sprawia, że państwo ma jakąś jedność kierownictwa? Jeżeli istnieje jakiś konsensus, zgoda co do podstawowych zasad, obejmująca, raz może obejmować 45% społeczeństwa, raz 60%, raz 70%, nigdy nie jest jednomyślna. Badania socjologiczne pokazały, że z wartościami Konstytucji Amerykańskiej identyfikuje 70% Amerykanów, a te wartości przynajmniej do tej pory są niekwestionowane. Tak samo na przykład z karą śmierci, osobny problem w Europie Zachodniej. No, masa ludzi nie zgadza się z abolicją, ale to jest element konsensusu. I taki konsensus w Polsce należałoby odbudować, przyciągając do wartości chrześcijańskich, patriotycznych, tych, których można, i sprowadzając do rzędu wywrotowych grup antypaństwowych, tych, którzy chcieliby je zwalczać, a do no, jakiejś opozycji, z którą musimy żyć, ale która nie wpływa skutecznie nad politykę państwa, tych, którzy z nimi się identyfikują luźno, i stworzenie takiej masy krytycznej, że nawet zmiany polityczne nie zmieniają generalnych linii polityki państwa, to powinno być wielkie zadanie dla polityków dzisiaj. Myślenie o tym, jak to zrobić, co zrobić, żeby Polsce zagwarantować jakieś trwałe podstawy, mówię, suwerenną władzę, która może być władzą, która się zmienia, jak to jest w demokracji, ale nie zmieniają się generalne linie polityki. Tak jak na przykład mówiono o tym w wypadku Stanów Zjednoczonych, że pewne generalne linie polityki przez długi czas pozostawały stałe. No to powinniśmy chcieć osiągnąć w Polsce.
1: Pierwszym krokiem jest sformułowanie tego, i to właśnie nastąpiło, a potem ciąg dalszy, któremu będziemy się przyglądać. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Marek Jurek, publicysta i obserwator życia społecznego i politycznego. Bardzo serdecznie Panu dziękuję. Z Panem Bogiem.
0: Dzięki, wszystkiego dobrego życzę. Z Bogiem.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen. Amen.
0: Dobry Panie Boże, powierzamy Ci teraz ten czas, Panie. Prosimy Cię, abyś był wyłącznym Jego Panem, byś Ty decydował o słowach, które tutaj padną. Boże Ojcze, bądź uwielbiony w swoim Synu i Duchu Świętym przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: I Ciebie, Mario, serdecznie zapraszam pod Twoją obronę.
1: Czekamy, święta Boże Nauczycielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Dziś ciąg dalszy historii Witka Wilka. Witaj.
1: Witam serdecznie. Ponownie.
0: Opowiedziałeś o tej części swojego życia, która toczyła się zupełnie normalnie. I później o oddaniu życia Jezusowi. No i o rzeczach, które są cudowne w twoim życiu. Czy chcesz dalej, żebyśmy mówili o tych właśnie sprawach, które pokazują, że Duch Święty działa z wielką mocą i że podoba mu się przez różnych ludzi, na przykład przez ciebie, no, zmieniać życie innych osób, które są we wspólnotach, które Pan Bóg przez ciebie też powoła jakoś tam do życia. Czy chcesz pogadać, że o takim trudzie duchowego wzrastania, bo myślę, że to są dwie strony jakby tej historii.
1: Znaczy, wiesz, to jest tak, że ten trud duchowego wzrastania, ja myślę, że piękno chodzenia w duchu przysłania wszelki trud. Ja mam takie coś, nie wiem, jak się taka cecha nazywa, ale generalnie nie pamiętam złego. Teraz ja trudy szybko zapominam. Każda jedna sytuacja dobra powoduje, że ja już nie pamiętam trudów. Nie?
0: W pewnym momencie powiedziałeś, że dostaliście z żoną misję.
1: O! No to znowuż...
0: Co to znaczy?
1: To się wiąże z trudem. Co to znaczy dostaliśmy misję? No
0: powiem
1: to
0: 22 lata facet dostaje misję. Co to w ogóle za akcje jakieś?
1: Mhm. Nie, 22 lata to jeszcze nie miałem żony wtedy. Aha. To była dopiero to...
0: Zacznijmy od 22 lat, bo to był taki ostatni, tak? Bardzo wyraźny moment tej historii.
1: Dobra.
0: Wtedy pomagałeś opętanemu.
1: Nie, to było troszkę później.
0: Jeszcze później.
1: Tak. 22 lata to był czas, kiedy uzdrowione zostały moje plecy.
0: Aha.
1: Tak. To chronologicznie. Mi jest ciężko, może byłoby to poskładać. Opętany człowiek to było...
0: A prosiłeś nie o plecy, tylko o czystość.
1: Prosiłem o czystość.
0: I jaki był efekt tej modlitwy?
1: Efekt jest taki, że właśnie zdziwiony jestem. Modlitwa moja nie była wysłuchana. Myśmy się jeszcze trochę borykali z naszą czystością. Bóg nie wiem, czemu nie uzdrowił cielesności. Niektórzy mówią, że to dla poskromienia pychy, tak? Ale ja nie wiem. Nie wiem. Czystość do dzisiaj jest jakąś taką sferą dla mnie trudną. Jawno wróciliśmy z rekolekcji małżeńskich pod tytułem Akt Małżeński, tak? Byśmy, nie wiem, bardziej się jeszcze otworzyli, bardziej uświęcili, bardziej zrozumieli pewne rzeczy. I fajnie, bo te rekolekcje z Ksawerem Knocem bardzo nam pomogły. I się okazuje, że wiele spraw, które w małżeństwie dla Boga nie stanowią problemu, dla nas stanowiły z racji nieświadomości tematu. I niepotrzebnie pod wiele spraw dorabialiśmy jeszcze grzeszność, co nas wyniszczało wewnętrznie, psychicznie, a Bóg to widział w zupełnie inny i piękny sposób, nie?

0: Więc no, warto się edukować. To też taka zachęta dla innych, którzy gdzieś mają problem. Warto się edukować. Wszystkim polecam w książkach Małżeński Ksawerego, aczkolwiek jest to jego doktorat, więc może być mało przyswajalna. Dla nas też była. Bardziej polecamy na żywo, live, tak? Ksiądz Ksawery Kapucyn live. Też bardzo fajna z jego strona internetowa. Nie byłem, bo nie lubię internetu, ale inni o tym mówią, więc tam można na wszystkie pytania znaleźć odpowiedź i zadać nawet jemu pytanie konkretne. Nam na wszystkie pytania odpowiedział. Ale teraz tak, misja. Więc myśmy dopiero z Sylwią, myśmy się zdążyli jeszcze rozejść, będąc narzeczeństwem. Trudy wzrastania, tak, w związku. Miłość rodzi się w bólach. Myśmy zdążyli się rozejść. Potem w rocznicę naszych zaręczyn zaręczaliśmy się ponownie i potem w kolejną rocznicę naszych zaręczyn braliśmy ślub 7 października. Za chwilę będziemy mieli 8 lat naszego małżeństwa. Czekajcie, ja nawet nie wiem, ile miałem lat, jak brałem ślub. Mam 32 minus 8, czyli miałem 24 lata. Czyli już 2 lata po tej sytuacji, kiedy to Bóg uzdrowił mój chory kręgosłup, który o 7 lat był. No był chorym i nieuleczalnie chorym, tak? Miałem połamany 6 krąg w 2 miejscach, ale mogłem chodzić, tylko sprawiało to ból. Była tylko jedna klinika w Stanach, która mogła zrobić tą operację, ale tu się cofam. Bóg wskazał mi Sylwię jako moją żonę, powiedział, to ma być twoja żona, mimo że ja byłem u niej w domu wcześniej, tylko głosi dobrą nowinę, bo wiedziałem, że ma jakiś problem, o którym nie mówi, nie nazywała go po imieniu, ale widać go było zewnętrznie, tak? Ja od tamtej pory
1: podobała ci się?
0: Mogę powiedzieć, że tak i lubiłem z nią rozmawiać, była taką moją przyjaciółką, ale w życiu nie pomyślałbym o tej kobiecie jako żonie. No, na pewno bym nie pomyślał. I ten troszkę się z Bogiem kłóciłem tam, że chyba przez rok czasu, że to trochę zły pomysł, że to może jednak nie małżeństwo. Przede wszystkim w ogóle miałem strę do małżeństwa. Nie powiem, żeby małżeństwo moich rodziców było czymś, co by mnie pociągało i zachęcało do małżeństwa. Raczej taka trochę kara za grzechy doczesne. Znaczy doczesna kara za grzechy, tak? Tak bym spojrzał na małżeństwo i na rodzinę. Nie było niczym, co bym... o czym mógłbym myśleć pozytywnie, małżeństwo i rodzina. I raczej chciałem swoje życie po tym, czego doświadczyłem, poddać Bogu. I myślałem o kapłaństwie, aczkolwiek kapłaństwo też mnie nie do końca pociągało, ale już wolałem z dwojga złego, wolałem to, tak? Jeszcze po tym słowie ustanowiłem was biskupami, abyście kierowali kościołem. Tylko przerażało mnie być facetem w czapce, tak? Ale gdyby tam Bóg chciał. Dopiero potem zrozumiałem, parę lat później, znaczenie słowa biskup też w dawnym kościele, nie? Zresztą w Słowie Bożym, nawet przed ślubem, 2 razy ten fragment mi się otworzył do Tytusa i do Tymoteusza. Biskup więc powinien mu być mężem nienagannym, mąż jednej żony, umiejący trzymać swoje dzieci w uległości, nie przybierający umiarów picia wina, tak? Mający umiar w piciu wina, no... więc jakby inne znaczenie słowa biskup, więc dalej pasuje i to proroctwo dla mnie jest aktualne.

co się działo dalej? Gdy już byliśmy małżeństwem, gdy się pojawiło nasze pierwsze dziecko, Judytka, też w piękny sposób była poczęta, bo jak byliśmy na kursie Jana, był taki czas, godzina słuchania Ducha Świętego, by Bóg do nas mówił. I Bóg rzeczywiście mówił do mnie, do mojej żony. To, co mówił do mnie, to było do mnie, ale do mojej żony tego dnia powiedział: dziś będziesz miała dziecko. Moja żona bardzo chciała mieć dzieci już. Ja to raczej tam się od wszelkich obowiązków i odpowiedzialności zawsze wzbraniałem, więc skoro już podjąłem jedną bardzo niebezpieczną decyzję małżeństwo, to już nie chciałem wchodzić w drugą dziecko, tak? Więc bardziej lubiłem ten czas niepłodny w naszym małżeństwie. I nagle moja żona mówi mi, właśnie po tym czasie słuchania, każdy solo słuchał tego głosu Boga, ona zadała Bogu pytanie, kiedy będę miała dziecko. Bóg jej odpowiedział: dzisiaj. I ona mówi do mnie: mężu, czy możemy się dziś kochać? A na tej rekolekcji, no małżeństwa miały swoje pokoje, więc intymna sytuacja była zapewniona. Ja na zasadzie: raz kozie śmierć, no dobra. No i tego dnia była poczęta Judytka. Rzeczywiście Bóg był wierny tym słowom. Nie było nic przed i nic po, więc to musiał być ten dzień. I mieliśmy już dziecko. Judytka się urodziła. Pojawiła się nowa rzecz w naszej wspólnocie. Wtedy jeszcze byliśmy w szkole ewangelizacji w Gliwicach. Zobaczyliśmy, że my dla naszej wspólnoty, przez to, że staliśmy się rodziną trzyosobową już, byliśmy pierwszym małżeństwem z dziećmi w tej wspólnocie, zaczęliśmy stanowić jakiś problem. Jak się jedzie na kurs na przykład, to dla nas trzeba osobny pokój. Może się zdarzyć, że dziecko chce siku w momencie, kiedy mama ma mówić konferencję. Może się zdarzyć, że dziecko gada, kiedy wszyscy chcieliby akurat nie ciszę. Znaczy gada w sensie, tam jakieś dźwięki wydaje z siebie, tak? Zaczęliśmy być problematycznym małżeństwem. Że my potrzebujemy łazienkę. Jakoś tak, kurczę, nie wiem, że nie wystarczy nam spać gdzieś tam na podłodze w sali gimnastycznej i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy niedyspozycyjni, bo dziecko może zachorować. I zaczęliśmy odczuwać, my wewnętrznie, że jesteśmy ciężarem dla naszej wspólnoty. Zaczęliśmy się z tym źle czuć. My tu oddani tak Panu Bogu chcemy głosić Ewangelię, robić dla Niego wszystko. Nagle czujemy się nieakceptowani przez swoją wspólnotę. Tak to odbieramy. I chyba rzeczywiście tak było. Panie Boże, nie ma dla nas posługi. Gdy się zgłaszamy na kolejny kurs do ekipy, a to nie, już nie ma miejsca, już zaczynają nas odsuwać od posługi. Myśmy Bogu całe życie oddali, małżeństwo jakby poświęcili posłudze dla Boga. I o co chodzi? Mówię, ale zresztą ja jestem muzykiem, jak to w ogóle można być chrześcijaninem, nie pracując od 7 do 15? Wojtek, ty masz nieunormowane życie. Ty musisz wpierw unormować swoje życie, a dopiero potem możesz być chrześcijaninem. Jak ty możesz w niedzielę pracować, bo ty grasz koncert, nie? Czy my mamy kurs w sobotę, a ty wyjeżdżasz, bo ty masz koncert? Tak nie może być.

0: No i rzeczywiście, odsuwają mnie o podsługę, wszystkie wie, Boże, co ja mam robić? To może ja się muszę nawrócić, w sensie jakąś pracę szukać. Zacząłem normować życie, no ale jak zacząłem pracować w szkole i dostałem 500 zł na miesiąc z wykształceniem wyższym za pół etatu, to ja mówię, Boże, no to tak na sucharki by wystarczyło. Może z jakąś tam, może wodą mineralną. Na mleko to już nie wiem. Mówię, kurczę, no w życiu muzyka jakby nigdy mi niczego nie brakowało. Głosiłem Ewangelię, grałem w klubach jazzowych, mówiłem o Chrystusie. A teraz być nauczycielem, tak trochę słabo, mówię tam finansowo. Stresy w domu. Mówię, nie, to chyba nie o to Bogu chodzi. No i pytamy się Boga, co robić. I naprawdę nasza modlitwa była ukierunkowana, Panie Boże, co mamy robić? I co wieczór taka modlitwa? I któregoś dnia na modlitwie, nawet otworzę sobie list do Rzymian, Bóg nam pokazuje, że powinniśmy się przeprowadzić do Warszawy. No i my szukamy potwierdzenia takiego, tak? I otwieramy sobie, Panie Boże, jeżeli nam teraz przez słowo potwierdzisz to, to my tak zrobimy. A jak mówiłem w poprzedniej audycji, ja jestem takim dużym sceptykiem. Muszę mieć wszystko wielokrotnie potwierdzone.
1: Tym bardziej, że w Biblii nie pada słowo Warszawa.
0: Nie ma Warszawa, właśnie. No ale pytam się Boga, to rzeczywiście, czy my rzeczywiście mamy jechać do Warszawy? I otwiera nam się pierwszy rozdział Rzymian, werset 15. Przeto co do mnie, gotów jestem głosić Ewangelię i wam, mieszkańcom Rzymu. Tu już muszę wyprostować sytuację, że wcześniej Bóg mi już pokazał, że moja misja jest w Polsce i na pewno nie dotyczy państw poza Polską, w dużym tego słowa znaczeniu, ponieważ dostałem jakieś proroctwo z trzeciego rozdziału Ezechiela. Jesteś bowiem posłany nie do ludu o mowie niezrozumiałej, do ludu o mowie, którego słów byś nie rozumiał. Chociaż gdybym cię do nich posłał, usłuchaliby ciebie. To było, gdy drugi raz do Chin miałem jechać. To słowo. Ja zrozumiałem, że Bóg mnie posyła do Polaków i tak ciekawa rzecz. Ja nigdy w życiu nie nauczyłem się żadnego języka. Władam tylko średnio polskim. To jest jedyny, jaki język znam. I rzeczywiście Bóg mnie do Polaków posyła, nawet gdzieś za granicą, nawet w Kanadzie tak było, że do Polaków głosiłem. Ale mniejsza o to. Jestem gotów głosić Ewangelię i wam, mieszkańcom Rzymu. Jak wiemy, Rzym jest stolicą Włoch. Ja to odebrałem jako słowo stolica. No i że Warszawa jest stolicą Polski, o czym wiemy. Tak to rozeznanie, które wpierw przyszło duchowo, zostało dla mnie potwierdzone. Ale mi to oczywiście nie wystarcza, bo jestem dużym sceptykiem. Panie Boże, jeżeli to jest twój plan, to ja potrzebuję jeszcze dwóch znaków. I to nie w mojej pysze, tylko w mojej niewierze. Potrzebuję raz, żeby zadzwonił do mnie ktoś, kto mnie nie zna, ktoś obcy, i powiedział mi, że ma dla mnie pół etatu gdzieś w Warszawie w tym układzie, żeby to był taki dowód, że no, mam ZUS przynajmniej zapewniony, bo jako muzyk ja nie miałem swojej działalności, więc nie miałem ZUS-u, zawsze w jakieś właśnie pół etatu w szkole za 500 zł ciągnąłem, czy nawet chyba 425 tam było tej wypłaty w Bytomiu.

I drugi znak, już może mniejszej wagi, żeby ktoś nam tam, gdzie się wtedy przeprowadzimy, podarował mieszkanie za darmo, w sensie tylko za opłaty, żeby tam nie było grama wynajmu, bo ja to trochę jak lichwę zawsze traktowałem, nie? Więc żeby nie było tej lichwy, tylko normalnie, tylko opłaty. No i mija za 2 tygodnie, gram w sobotę coś, mam jakąś przerwę w graniu, dzwoni do mnie telefon, odbieram i w słuchawce odzywa się głos: cześć Boże, nazywam się ksiądz Janek Oleszko, my się nie znamy, dostałem pański numer od Marcina Olaka, wiele mi o panu mówił, chciałbym, by pan uczył w mojej szkole, był nauczycielem w mojej szkole. Czy to nauczycielstwo dalej się przewija, tak? Przez moje życie, chcąc, nie chcąc. Ja mu mówię, no dobrze. Mówię, a gdzie ta szkoła? On mówi, o Żarów Mazowieckim. Mówię, a gdzie to jest? Mówi, 7 kilometrów od Woli w Warszawie. Ja mu mówię, no fajnie. Mówię, ale ja mieszkam w Bytomiu. On mówi, no nie ma problemu. Czy możemy się spotkać, porozmawiać? Dobra. No i przyjechałem do niego. Wiem, chyba tam 2 dni później. Przegadaliśmy całą noc. Na koniec rozmowy powiedział do mnie: jesteś osobą, o jaką się modliłem do tej szkoły. Czyli fajnie, mówię, taki fajny ksiądz. Świadomy cel praw i celów praw i obowiązków, tak? I mówię, no dobra, ale ja mam rodzinę. Za chwilę mamy się urodzić, nam drugie dziecko. Już po Judytce Dominik miał się urodzić. Ja mu mówię, no musielibyśmy gdzieś mieszkać. Już byliśmy w 9 miesiącu ciąży. Ja mówię, potrzebowalibyśmy gdzieś mieszkać, nie? Się przeprowadzić. On mówi, dobra, to tu macie numer do takich ludzi, którzy wynajmują mieszkanie. I ja dzwonię do tych państwa. Już chyba się nie urażą na antenie, jak powiem mi nazwisko, do państwa Kowalskich dzwonię. Wczoraj byliśmy ich odwiedzić właśnie. Wspaniali ludzie, wspaniała rodzina. Wtedy jeszcze nie wiedziałem tego. Dzwonię do nich i mówię, że dostałem numer od księdza Janka w sprawie mieszkania. O, to zapraszamy na rozmowę, niech pan zobaczy sobie mieszkanie tego. No i tam obejrzałem mieszkanie, super, 3-pokojowe ze wszystkim. Ja się pytam, no dobrze, ile by to kosztowało? Oni mówią, normalnie bierzemy tam gdzieś 1000 plus opłaty, nie? Ja mówię, mnie to od razu zabiło, ale udaję, że to tak normalne, no. No ale tam mówię, że no na tyle by nas nie było stać chyba, nie? Muszę stanąć w prawdzie. A ona mówi, no to ile by was było stać? I nie wiem czemu, wbrew sobie powiedziałem 700 zł. A ona mówi, no dobrze. No i kiedy byście się chcieli wprowadzić? Ja mówię, no to jakoś zaraz tam po porodzie, nie? No i dzwonię do niej w końcu, że wie pani, to my byśmy się wprowadzali. Mówię, już dziecko się nam urodziło, tego nie? Tam za parę dni to było. Dominik miał dokładnie 9 dni, jak dzwoniłem do niej. Ona mówi, to kiedy byście przyjechali? Ja mówię, no jutro. Ona, ale jak? To ja przecież nie posprzątałam mieszkania, tak ten, to jest w środku tygodnia, to była we wtorek do niej dzwonię, w środę mamy przyjechać. Ona mówi, to jest niemożliwe, to my ten... Ja jej mówię, no ale... To nie ma problemu, to my sobie posprzątamy, niech pani się nie przejmuje. Ale jak to wy z małym dzieckiem w życiu, mówi. Ja mówię, nie, się pani nie przejmuje, my sobie poradzimy, nie?

No i w końcu ona mówi, no dobrze, to jeżeli wy sobie posprzątacie, to okej. To ja wam robię, że macie w tym miesiącu za darmo wszystko. Dopiero będziecie od grudnia płacić, nie? No tośmy się tylko ucieszyli, nie? Posprzątać mieszkanie za 700 zł plus opłaty, no nie ma żartów, nie? Z wielką radością. No i przyjeżdżamy następnego dnia rano. Po południu wchodzimy, a mieszkanie na cycuś, glancuś, wysprzątane, pomyte okna, szafeczki, wszystko, no po prostu pachnące nowe mieszkanie. Nowe firaneczki, zasłoneczki, wszystko. I ja mówię, o tak, no pani przemyślała to sobie, tyle pieniędzy stracić za jedno

A 400 zł to czynsz był za to mieszkanie, czyli jakby wyszło w tym miesiącu, że tylko za czynsz mieszkaliśmy. Styczeń. Mówi, przynosimy pieniążki, a pani mówi, nie, słuchajcie, bo nowy rok się zaczął z okazji nowego roku, to kupcie dzieciom może jakieś ubranka na nowy rok czy coś. I znowu nam 300 zł oddaje. Luty, już nie ma okazji do wymyślenia, ale daje nam 300 zł, mówi. To się wam przyda, jesteście młodą rodziną tego. W marcu ta sama sytuacja. W końcu w kwietniu pytamy się, ale o co chodzi? A myśmy tak przemyśleli z mężem, że mieszkanie nie jest czymś, na czym się zarabia. No, wy jesteście młodą rodziną, macie potrzeby. Myśmy już wychowali swoje dzieci. No, więc ustaliliśmy, że wy po prostu mieszkacie tylko za opłaty. 4 miesiące później się okazało, ale tak Bogu powiedziałem, żeby ktoś obcy do mnie zadzwonił, a dwa, żeby ktoś nam dał mieszkanie za opłaty. Przez te całe pół roku, jak tam mieszkaliśmy, modliliśmy się o to, by Bóg powołał jakąś wspólnotę, bo bez wspólnoty bardzo ciężko nam żyć. Nie znaliśmy ani jednej osoby w Ożarowie Mazowieckim. Poza tymi, które w czasie bieżącym poznawaliśmy na bieżąco, nie? Były takie sytuacje, pamiętam, takie materialne w naszym życiu, że była tylko ta wypłata ze szkoły, te 500 parę złotych. I pamiętam, jak sąsiadki z dołu, z bloku, na przykład obiad nam przynosiły. Mieszkaliśmy naprawdę, jakbyśmy żyli z łaski Pana Boga. Ludzie nam dawali jedzenie, dawali nam ubrania, tak, dawali nam właśnie mieszkanie, tak, tylko za opłaty, gdzie wiemy, jakie ceny wynajmów są w Warszawie i pod Warszawą. Ja pamiętam, jak moja żona była po parę, tam na 2 tygodnie pojechała do swojej mamy, tam do rodziny pojechała na Śląsk, ja byłem tu sam, miałem trochę pracy, to codziennie byłem zapraszany przez obcych ludzi do domu, między innymi przez tych państwa, którzy nam dom wynajmowali, na obiady, bo nie masz żony, kto ci gotuje, to przyjdźmy ci, damy, no niesamowite to było, nie?

0: Był to taki czas naprawdę życia z łaski Pana Boga. No i też Bóg powołał wspólnotę. Poszedłem do księdza proboszcza, palutynów tam, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Ożarowie. I on powiedział, dobrze, mówi, to tu w niedzielę może na wszystkich kazaniach powiesz świadectwo, zaprosisz ludzi. Przyszło kilkadziesiąt osób. Ta wspólnota trwa do dzisiaj, już trwa 5 lat, tam 4,5 roku. Była to pierwsza wspólnota, którą Pan Bóg założył za naszym pośrednictwem. Zaraz potem z tej wspólnoty zrodziła się kolejna w Otwocku, z drugiej strony Warszawy, też przy palutynach. Ta wspólnota trwa do dzisiaj, liczy około 80 osób, czynnych uczestników. Zaraz po tej powstała kolejna wspólnota w Ołtarzewie u księży palutynów. To była taka klerycka wspólnota w samym seminarium. Ona działa, tam już chcą zakładać szkołę, z tego co wiem. Jest tam taki kleryk Krzysiu Kralka odpowiedzialny, ta chyba już diakona, będzie w tym roku święcony.
1: Szkoła Nowej Ewangelizacji, tak?
0: Szkoła Nowej Ewangelizacji. Bo aczkolwiek oni tam weszli jakby w układ ze szkołą z Ciechanów czy Ciechocinek, nie pamiętam teraz, jedną z tych miejscowości. Więc jakby to, my tylko tam czasami jakieś akcje robimy wspólnie, ale oni jakby tam niezależnie działają. Zaraz powstała kolejna wspólnota w SMA, to jest Stowarzyszenie Misji Afrykańskich. Malutki zakonnik mający 2 placówki w Polsce. Jest to w Bożęcinie. Też ta wspólnota trwa do dzisiaj. Mała wspólnota, malutka miejscowość. Ale trwają w Panu, spotykają się w czwartki na modlitwie.
1: Ale co to znaczy, że ty miałeś coś wspólnego z tymi wspólnotami?
0: Tak, ja te wspólnoty wszystkie zakładałem.
1: Czy to znaczy, zakładam wspólnotę?
0: Przyjeżdżam, głoszę seminarium wiary, czy głosimy z ludźmi z naszej pierwszej wspólnoty, korzystając z tych ludzi. No i po tym seminarium zawiązuje się po prostu wspólnota ludzi, którzy chcą dalej tak żyć z Panem Bogiem. Są te wspólnoty formowane na materiałach właśnie naszej matki, wspólnoty z Gliwic, SNE. Na 4 lata jest formacja podawana, ludzie dostają takie dzienniczki, co tydzień mają konferencję formacyjną i potem ta formacja w takich dzienniczkach serowanych ma na każdy dzień fragment Słowa Bożego, plus jakiś komentarz, plus miejsce wykropkowane do wpisania własnych przemyśleń z modlitwy czy rozważań. Jest to formacja, która umiejscawia człowieka w ramach Kościoła, co człowiek w tym Kościele ma robić.

i pojedynczy. Boży plan, co robi grzech z naszym życiem, złamanie kerygmat tam, jakby tak przewałkowany, plus nauczanie Kościoła. Człowiek po takiej czteroletniej formacji, jeżeli ją oczywiście robi, bo to od niego zależy, może dostawać dzienniczki, nawet czytać, a nic z tego może nie wynikać. Ale jeżeli człowiek to traktuje poważnie, to po 4 latach można powiedzieć, że już jest takim świadomym chrześcijaninem. Nie, że tylko oddał życie Jezusowi, aleluja, Jezus żyje, pierwsza trudność już leży pod mostem w rynsztoku, tylko to uczy prawdziwej służby dla Boga, prawdziwego życia dla Boga, przemiany życia swojego, swojej rodziny, swojej pracy, swojego otoczenia i w odpowiednim momencie pojechania na misję, tak? Jeżeli Bóg wyśle w inne miejsce niż miejsce zamieszkania, nie?

0: jak wiemy, najgorzej głosić w swoim domu, więc warto wyjechać na misję. Widzimy po sobie. Kontynuując, powstała jeszcze kolejna wspólnota w Konstancinie, malutka. Ona nie idzie jeszcze tym tokiem formacji w tym roku, jeżeli czas pozwoli, a Bóg będzie to chciał i nam to potwierdzi. Zajmiemy się rozwojem tej wspólnoty. I niedawno, bo w grudniu, powstała kolejna wspólnota na Ukrainie w Sumach. A i jeszcze wcześniej powstała w Lublinie, też tam miałem raz okazję godzinę głosić Słowo Boże w seminarium lubelskim na Kulu. No i skutkiem tego jest to, że tam też modliłem się o kleryków, modliliśmy się razem z kapłanami i tam też powstała, wtedy ona miała 60 kleryków, zrzeszała ta wspólnota. Oni teraz się rozeszli, ksiądz odpowiedzialny za nich, ksiądz Adam, no i z nazwiskami mam kłopoty. W każdym bądź razie prefekt seminarium tak zrobił, że tych młodych kleryków rozcięli. Uznał, że lepiej będzie, jak będą ze świeckimi we wspólnocie, niż tylko w kleryckiej wspólnocie. I są rozsiani po wspólnotach lubelskich i odnowach Duchu Świętym i Ruchu Światło Życie i Szkoły Nowej Ewangelizacji. I tak fajnie jest, że prefekt tak zorganizował to i rektor się zgodził, żeby każdy z kleryków mógł raz w tygodniu wychodzić na zewnątrz do tych właśnie wspólnot, by się rozwijali i mogli w przyszłości, jak pójdą na parafię, zakładać. Więc takie to dzieła Bóg zrobił z małżeństwa Sylwii Witek Wilk.
1: I to jest ta misja, tak?
0: To jest ta misja.
1: Ale jak rozeznajesz te kolejne kroki, bo mówisz, że teraz będziesz rozeznawał, czy coś tam...
0: Modlimy się, prosimy, by Bóg nam tak, na zasadzie Rzymu, tak, potwierdził, ale ja naprawdę potrzebuję wiele takiego. Chcę, żeby i księża byli chętni do zaangażowania się w to, żeby to nie było, że z mojego ja. Do tej pory, jeśli chodzi o wspólnoty, widzę, że jest to dobre dzieło, ponieważ każda z tych 7 wspólnot trwa nadal. Czyli to nie jest, że to myśmy sobie wymyślili, my wyjeżdżamy i to ginie, tylko są, zaraz się pojawiają liderzy, Bóg nam pokazuje, kogo mamy na liderów tych wspólnot wybierać. Modlimy się o to, te osoby to przejmują i to działa. Czyli jest to Boże dzieło, nie nasze. Widzimy, że nie musimy do tego palca przykładać, tak? A to działa.
1: Co jest najtrudniejsze dla ciebie w drodze?
0: W drodze za Bogiem, tak? Czas milczenia Boga.

0: A można powiedzieć czas niesłyszenia moich uszu, tak? Kiedy to ja nie słyszę głosu Boga, kiedy to ja jestem na takiej trochę pustyni, to jedna rzecz. I od roku jest taka druga rzecz, która mnie bardzo męczy. Jest dla mnie dużym trudem. No, żyjemy w tym świecie, nie? W tych wymiarach czasoprzestrzeni, takich, a nie innych. I Bóg też nie chce, żebym wszystko zdobywał w sposób ponadnaturalny, tylko też pokazał mi, że chce, żebym pracował. Kto nie chce pracować, niech i też nie je, tak? Słowami świętego Pawła. Więc o ile kiedyś miałem czas tylko takiego życia, życia z cudów, jeżeli tak to mogę nazwać, tak? Fizycznie i rozmnażały się pieniądze i fizycznie przedmioty się przemieszczały i tak dalej. Żyliśmy...
1: Co to znaczy?
0: No to musiałbym długie cuda opowiadać. To takie już... Wolałbym opowiadać wtedy konkretnie. Wiem, że już audycji na to nie starczy. No może w kolejnym odcinku, jeśli przypomnisz. O, przemieszczania się, dobra? Tytuł laptop tej opowieści. Chętnie ją opowiem. Ale chodziło o to, że bardziej moje życie nie było nastawione w ogóle na zarobkowo, tak? Tak teraz, gdy już jestem ojcem, mężem jednej żony i ojcem trójki dzieci, no są też potrzeby normalne potrzeby. A i też chciałbym być tak błogosławionym przez Boga, żeby moje ręce mogły zarabiać na potrzeby moich braci, moich towarzyszy. Tu nawet to się pokrywa w tym proroctwie z dziejów apostolskich. Te same słowa, które w pierwszej audycji mówiłem o tym, że dostałem dwa razy, dostałem też je na pół roku przed ślubem, gdy chciałem mieć potwierdzenie, czy rzeczywiście mam być mężem jednej żony, czy inaczej, czy mam nie być kapłanem. I dostałem ten sam fragment plus dwa wersety dalej. Nie pożądałem srebra, ani złota, ani szaty niczyjej. Sami wiecie, że te ręce zarabiały na potrzeby moje i moich towarzyszy. Tak pracując, we wszystkim pokazałem wam, że tak pracując trzeba wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, który powiedział: więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Więc początek mego życia z Bogiem był tak naprawdę braniem. To ludzie mi dawali pieniądze, ludzie dawali mi przedmioty materialne. Czasem Bóg jest w cudowny sposób tam rozmnażał, ale to rzadziej. Częściej właśnie w cudowny sposób przez ludzi. Myśmy byli błogosławieni pracą rąk innych ludzi, nie swoją. Myśmy tylko głosili, tak? Czy mówili, czy modlili się ludzi. Bóg pokazał mi, że chce, żebym też pracował. I 19 grudnia założyłem firmę, studio nagrań, tam w Otwocku. Tam też właśnie nagrywam, gram, jako bębniarz wgrywam, jako bębniarz bardzo mi się podobało do tego słów z dziejów apostolskich, pracą rąk swoich. No bębniarz używa rąk swoich do pracy konkretnie, nie? Więc jakby dalej gram na perkusji i tym zarabiam na życie. I ten trud, który jest dla mnie trudem, to jest trud, który jest trudem, ale mi wyszło. Ten mój trud w drodze za Panem Bogiem to jest to właśnie troskanie się i zabieganie w sprawach ziemskich. Jakieś tam ZUS-y, papierki, formalności, spotkania z księgową, podatki, odliczenia, faktury. Ten cały jakiś taki management związany też z tym studiem, jakaś reklama. Nie cierpię tego. Nie cierpię tego, liczenie pieniędzy, kupowanie jakichś tam rzeczy potrzebnych, mikrofonów, innych, kabli.

0: Teraz mam planuję, tak też Bóg pokazał chyba, że pracownika planuję tam zatrudnić, więc znowuż uczenie nowego człowieka, przekazywanie odpowiedzialności. Ale jak widzimy, kroczenie za Bogiem jest też rozdzieleniem odpowiedzialności. Jest odpowiedzialnością za materię, za pieniądze, za finanse, za prawo, za przepisy. Bóg chce, bym się rozwijał. I to jest mój trud. To jest mój trud. Kiedyś miałem po 6 godzin czasu na modlitwę. Teraz cudem czasami jest 20 minut takiego czasu, kiedy siądę w ciszy i wezmę Pismo Święte. Właśnie modlę się w aucie, tak żeśmy jadąc modlili się dzisiaj. Nie umiem tak jak ty wstać o 4 rano, by się modlić. Czasem właśnie o 4 rano modlę się, zanim pójdę spać. O, tak może w moim życiu wygląda, bo mam ciszę, dzieci śpią, nie wołają jeść, pić. I tato przytulnie. Trud walki. Kiedyś chodziłem dziennie na Eucharystię, teraz mi się nie udaje. Nie umiem o 6 rano podnieść mojego tyłka z łóżka, żeby pójść na 7 do kościoła. A o 18 często jestem w pracy, nie? W Ożarowie miałem łatwiej, bo była taka msza na 15. I sobie na nią chodziłem, ale wtedy jeszcze nie miałem firmy. Nie miałem już takiego trudnego życia jak teraz, nie? Po ludzku. Kiedyś nie rozumiałem ludzi, jak to nie masz czasu dziennie na Eucharystię. Teraz to jest walka. Rozumiem ludzi, którzy pracują. Rozumiem ludzi, którzy mają pracę, którzy mają firmy i tak dalej, nie? To jest mój największy trud.
1: Doświadczasz życia niezwykłego. Czy to nie jest miejsce na pychę?
0: Jest, jest. Ale mam takie trochę wrażenie, że to gdzieś już tam, ta część akurat, nie, z posługi, mam takie wrażenie, że jakby trochę mnie to nie dotyczy w takim sensie, że to już jest dla mnie taką codziennością, posługa i praca i to, że się dzieją cuda, że ja to traktuję, przepraszam, że to będzie źle zrozumiane, ale trochę jak taką pracę zawodową, ale w dobrym słowa znaczeniu. Ja jestem tym już i trochę zmęczony, bo to nie jest to łatwe ciągle jeździć, głosić rekolekcje, mówić tu, powtarzać to samo świadectwo, które można powiedzieć, że mi się już wymiotować chce, bo mówię 175 raz o tym, że 2 razy otworzyły się te słowa, tak? Czy na przykład o tym, że Bóg uzdrowił mój kręgosłup, czy Jezus objawił mi się w Eucharystii, co tobie opowiadałem na antenie jeszcze, nie? A mam świadomość, czemu mówię te cuda. Często mi to ludzie zarzucają, a bo ty tylko o cudach mówisz. Ja mówię, by ludzie o tym wiedzieli. By ludzie wiedzieli, że Bóg naprawdę działa. I sam zwerbalizowałem sobie odpowiedź na to. Niedawno na Kulu zaprosili, żebym tam był taki, był 3-dniowy kongres dotyczący Kościoła i problemów obecnego Kościoła dzisiejszego. I tam zaprosili też 4 osoby świeckie. I miałem okazję być ja wśród tych osób. I właśnie gdy był czas pytań, takiej rozmowy panelowej, jeden z biblistów zadał mi pytanie, no dobrze, mówisz o cudach, o dziesiątkach cudów, jak to Bóg działa, Bóg niesamowicie działa, mówi. No ale czy miałeś kiedyś sytuację, kiedy modliłeś się, a Bóg nie zadziałał w twoim życiu? Że modliłeś się o uzdrowienie, a ta osoba i tak umarła. Ja mu mówię, no to jest ponad 90% moich modlitw.

0: No to czemu o tym nie mówisz? Ja mówię, no bo jak mam tylko godzinę i będę mówił o 90% mego życia, to nie zdążę powiedzieć o niczym dobrym. Mówię o dobrych rzeczach, mówię, bo złe to sobie wystarczy, że włączycie radio czy telewizor. I myślę, że złych rzeczy jest wystarczająco dużo wokół nas. A uważam, że chrześcijanie muszą głosić dobrą nowinę. Mówić to, gdzie Bóg zadziałał. A jak się mnie zapytasz o zło, to jest tego dużo. I tu sobie zrozumiałem, dlaczego odpowiedziałem na tym spotkaniu w Lublinie. Dlaczego ja często mówię, Bóg zdziałał, Bóg pozwolił mi doświadczyć. Bóg, no mówię poniekąd o sobie, to Bóg mi pozwalał doświadczyć. Ja tego doświadczyłem. Ja się modliłem o tą osobę tego dnia i Bóg to zdziałał. Ale mówię po to o tym, żeby ludzie zobaczyli, że Bóg działa. I ja sam gdzieś wewnątrz mam tego świadomość, ale często przez ludzi z zewnątrz może być to odbierane przez pychę. Jest to zwykły, świecki człowiek, a tu mówi takie rzeczy. I spotykałem się z takimi głosami. Ale kto wie, czy jak ja bym tych rzeczy nie doświadczył, a słyszał takiego człowieka, czy nie myślałbym podobnie. Więc jakby tutaj umiem zrozumieć drugiego człowieka, że tak to może być brane. Ale czy ja sam przez to czuję się lepszy? Wiecie co, znaczy, wiesz co, mam ciągle, Robercie, cały czas w swoim życiu mam grzech, który mnie policzkuje. Cały czas borykam się z grzechem i to błogosławieństwo. Jak to mi się podoba, to słowo błogosławiona wina, to akurat nie w moim życiu, błogosławiona. Mój grzech codziennie przypomina mi o tym, że jestem tylko grzesznikiem. Kiedyś tak się przedstawiałem na świadectwach. Nazywam się Witek, jestem grzesznikiem i chcę wam powiedzieć o tym, jak jestem błogosławiony przez Boga cudami.
1: Powiedz mi, modlitwa za osobę, którą najbardziej pamiętasz. Przyjście Pana Boga z mocą.
0: To, wiesz co, powiem akurat takie, które się źle skończyło. Ta osoba właśnie zmarła. To była takie moje, może pierwsza porażka, można powiedzieć. Ale zrozumiałem sobie, że to jest sukces, Boży sukces. Zadzwoniła do nas jakaś kobieta, że ma jakaś tam znajoma, leży już prawie na łożu śmierci. Pamiętam, w miejscowości Tarczyn, z tymi sokami to skojarzyłem, tak? Pierwszy raz byłem w życiu w Tarczynie. Zupełnie obca osoba. Jeszcze mieszkaliśmy w Ożarowie. Bardzo proszą, byśmy pojechali i się pomodlili o nią.
1: Czyli na cud, tak? Słyszeli?
0: Tak, modlitwa na cud, tak? Że ta kobieta umiera. I rzeczywiście jakieś takie nastawienie w sercu wielkie. No cud, ja widziałem wiele, doświadczyłem wiele, jedziemy. Poprosiłem ludzi ze wspólnoty, bo to też ludzie przez takie coś zawsze wzrastają. Kto chciałby pojechać? Pamiętam, Ula z nami pojechała. Znaczy jechałem z moją żoną, tak? Z Ulą ktoś został z dziećmi chyba. Nie, dzieci były w pokoju obok. To jechały z nami dzieci. Nie wiem, czy Anetka jeszcze z nami jechała. I pojechaliśmy, przyjeżdżamy, no dom. Kobieta, tam jest jej mąż. Mąż się zajął naszymi dziećmi w drugim pokoju, żeby nie przeszkadzało. Myśmy zostali z żoną i rozmawiamy. I nagle w czasie rozmowy kobieta leży na łóżku, tam nie może się ruszać, tak, prawie. I nagle w czasie rozmowy wychodzi nam, że oni nigdy się nie modlili razem z mężem.

niby taka wierząca rodzina, chodzą, gdzie, chociaż jak ona mogła, chodziła w niedzielę do kościoła, teraz słucham się przez radio. Ja do tego męża idę, wysłuchaj, to chodźmy tam, teraz będziemy się modlić. Ale nie, to ja was zostawię tam samych, to wy tam się modlicie. Ale ja mu, słuchaj, jesteście małżeństwem, mówię, Bóg chciał przez was sakrament i to dobrze, jakbyście się razem pomodlili. No ale jak to, jak to? I w końcu go namówiłem na tą modlitwę. W czasie tej modlitwy ta żona oddała życie Jezusowi świadomie, tak? Bardzo świadomie. Tak do tego momentu doprowadziliśmy tą modlitwę. I jakaś taka z nadzieją wielką w sercu była. Mąż też mówi po tym, że pierwszy raz się razem modliliśmy. Ja mówię, wiesz co, róbcie to od dzisiaj razem. I ona z takim uśmiechem na twarzy, on taki też zadowolony, przemieniony. No ale następnego dnia albo dwa dni później już telefon, że żona właśnie zmarła gdzieś tam na jego rękach, nie? Więc pierwsza moja myśl, no taka porażka. Ale on za chwilę przez telefon mówi, wiesz co, chciałem ci bardzo podziękować, bo jakiś pokój we mnie w ogóle jest. Mimo, że nasze dzieci straciły mamę i no straszna rzecz, tragiczna po ludzku. On mówi, że jest we mnie jakiś pokój, powiedział. No a też świadomość moja, że ta kobieta w ogóle pogodziła, aha, bo ona na Boga była zła w ogóle o tą chorobę, tak? To była taka sytuacja. I ona w tej modlitwie jej wybaczyła Bogu i jeszcze do tego właśnie oddała mu swoje życie, nie? To taka modlitwa, którą bardzo pamiętam. A druga, która się pytasz, to taka błogosławiona, gdzie lekarze dawali dobę koledze, tak? Tam chorego na raka, mówi, że już jego całe wnętrze to jest rak, że wszystko jest zaatakowane. Jak przeżyje dobę, jak go otworzyli, powiedzieć, że nawet nie ma co w ogóle wycinać, bo musiał mu wszystko wyciąć, nie? Czyli tak by nie żył. Grzesiu Grzegorz Wanatowicz. Można by sobie w necie sprawdzić. Myślę. Choć nie kontaktujemy się od wielu lat, od tego tam. Ja tylko raz się z nim zobaczyłem też po długoletniej przerwie. Wiedziałem, że był człowiekiem niewierzącym. Podczas modlitwy w szpitalu o niego oddał życie Jezusowi, mimo że żona się bardzo sprzeciwiała, że ona takiego Boga nie chce, a on taki umierający odsunął ją od siebie. Powiedział, ale ja takiego Boga chcę. Następnego dnia przyjął wszystkie sakramenty, to już tylko telefonicznie wiem, tak, że był ksiądz, wezwał go sam, poprosił o spowiedź. Pierwszą po pierwszej spowiedzi swojej w życiu, po tam komunii pierwszej, bo to był oficjalny czas pożegnania się z kościoła. Pierwsza komunia, nawet grzewania chyba nie przyjmował z tego, co mówił. Więc przyjął sakrament pojednania, przyjął sakrament namaszczenia, przyjął Pana Jezusa Eucharystycznego. No i w tym grudniu będzie już 8 lat od tej modlitwy, nie? A miał dobę. Lekarze dawali mu dobę. Nie wiem, jak tam dalej się jego życie potoczyło, nie? Ale w każdym razie Bóg go uzdrowił. To też na mnie mocno.

0: Inny pamiętam jakąś modlitwę, też porażkę, jak się modliliśmy o chłopaka, który zginął. I w Kostnicy pojechaliśmy z księdzem Rafałem modlić się pod Kostnicę na Banacha. Była w nas taka wielka wiara. Ale ta wiara, która nam wtedy towarzyszyła, mimo że była za mała, by, wiesz, pamiętam, do tego, nie wiem jak się nazywa, opiekun Kostnicy. Pan, który tam nockę miał, tak? Portier, czy tam kostnicowy portier, jak do niego dzwonię, mówię, niech pan się nie wystraszy przypadkiem, jakby tam to ciało zaczęło się ruszać, mówię, i tak dalej. Mówię, ale to, że my się stoimy i modlimy. A to dobra, to wy się módlcie, mówi, ale on już jest po sekcji zwłok i coś tam, nie? Mówił. Za idiotów nas wziął, nie? I co ciekawe, nikt z tej ekipy naszej modlącej się jakby nie zwątpił dalej w Pana Boga. Czyli mimo tej porażki, tak, ten chłopak no, miał już pogrzeb i już go nie ma wśród nas tu na ziemi. My dalej wierzymy, że to jest możliwe. Ja sam widziałem wskrzeszenie człowieka, tak, i ja wiem, że Bóg to może robić, tak? Ksiądz Baszobora, o którym tak rozmawialiśmy, i będzie niebawem, jak Bóg pozwoli, w Polsce, sama potwierdzonych 17, tak? Mi się to liczba 17 podoba, bo nasz święty Nepomucen miał 17 wskrzeszeń potwierdzonych przez Kościół, plus
1: on,
0: wiele innych.
1: On, John ma chyba 27 potwierdzeń.
0: A 27, a to ja zapamiętałem 17.
1: Ale nie wiem, trzeba
0: no,
1: sprawdzić.
0: To różne, trzeba by sprawdzić. To nie o, tym, nie o liczby chodzi.
1: O tym, jak byłeś świadkiem, że Pan Bóg przywrócił do życia człowieka, porozmawiamy jeszcze za czas jakiś. Teraz się pomódlmy. Moim gościem jest Witek Wilk. W jakiej intencji dziś będziemy się modlić? Z naszymi słuchaczami.
0: O to, by wzrastała wiara. By ludzie nie bali się modlić o rzeczy trudne, o drugiego człowieka.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie.
0: Duchu Święty.
1: Tak, Panie.
0: Przychodź w imię naszego Pana i Zbawiciela. Z wiarą, której potrzebujemy, by nasza wiara mogła być jak ziarko gorczycy, byśmy mogli góry przenosić, jeśli to będzie potrzebne, Panie, ale przede wszystkim byśmy mogli zasiewać miłość, byśmy mogli rozsiewać Twoje słowo, byśmy mogli wiarę, czy z wiary korzystać w naszym życiu prywatnym, w życiu naszych rodzin, w życiu naszych bliskich, naszych sąsiadów, którzy może jeszcze Boga nie znają, a potrzebują doświadczenia wiary żywej. Wiary żywej. Tak, prosimy Cię, Duchu Święty, by zdroje Twojej wody, Twojej łaski spływały na nas. I by nasze życie było przepełnione wiarą nie w Boga, ale wiarą Bogu. Wiarą Bogu. Byśmy wierzyli, że Bóg może działać w naszym życiu i przez nasze życie na rzecz drugiego człowieka. Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Witek Wilk. Jego historia będzie miała jeszcze kontynuację na tej antenie. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

0: Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem jest ojciec profesor Andrzej Napiórkowski. Szczęść Boże, witam serdecznie.
1: Pozdrawiam pana redaktora, wszystkich słuchaczy tutaj z klasztoru, ze Skałki w Krakowie, gdzie od wielu lat modlę się, pracuję i mieszkam. Szczęść Boże.
0: Daj Boże. Ojcze, czy możemy nazywać Marię współodkupicielką? Jaka była jej rola w tym najważniejszym wydarzeniu w historii ludzkości, w historii gatunku ludzkiego i w ogóle w historii stworzonego świata?
1: Żebyśmy właściwie zrozumieli wielkość Maryi, to musimy się chyba cofnąć do jednego drugiego zdania na temat w ogóle samego Pana Boga. No, trzeba też powiedzieć słowo o Jezusie i o samym człowieku i później dopiero dotrzeć do tej tajemnicy Maryi, jej współuczestnictwa w dziele zbawienia.
0: Mamy mnóstwo czasu na to właśnie.
1: Tak? No to ja może zacznę od takiej historii. Jak jeden z hasydów zapytał się mistrza: mistrzu, rabbi, dlaczego wznosimy modlitwy, studujemy Torę, czujemy się tak, jakbyśmy byli na królewskiej uczcie, pełni radości, a innym razem znowuż robimy te same czynności, jesteśmy w tym samym otoczeniu i czujemy pustkę. Rabbi tak popatrzył, pomyślał i mówi: wyobraźcie sobie, że król wyprawia ucztę. Wielu gości przychodzi, ale niektórzy są zajęci podziwianiem srebrnych zastaw, liczeniem potraw. I dochodzi do tego, że zapominają o samym królu, który siedzi na szczycie stołu. Uczta jest wtedy dla nich tylko pokazem, teatrem. Nam chodzi o to, że nawet jak jest stół skromny, to żeby czuć ten smak uczty. I tym gospodarzem jest Bóg. I przypomnijmy sobie pierwszą odsłonę Boga. Pierwsza odsłona Boga, jak pokazuje nam Biblia, to jest ten akt stworzenia. Bóg się odsłania i chce pokazać, kim jest, ale w zamyśle chodzi mu o to, żeby być jak najbliżej człowieka. Później drugi raz tak ewidentnie już, no to odsłania się Mojżeszowi w krzaku gorejącym i Mojżesz się go pyta, kim ty jesteś, jak się nazywasz. I tutaj uwaga, gdyby Pan Bóg powiedział jakiekolwiek imię, Mojżesz, który był wychowany w kluczu egipskiej kultury, wpisałby go niezwłocznie w panteon bóstw egipskich. Natomiast Pan Bóg jest genialny, bo mówi: jestem, który jestem. On nawet to podwaja. Jestem, który jestem. Czyli nie było takiego momentu, kiedy on nie jest. Nie ma takiego momentu, kiedy on nie jest. I nie będzie takiego momentu, takiej chwili, kiedy on nie jest. Bóg po prostu jest. On jest cały czas z nami. No i później mamy historię o człowieku. Czyli mamy ogród rajski. Bóg stwarza człowieka jako mężczyznę i kobietę. No ale Adam i Ewa okazują nieufność wobec Boga. Jest szept kusiciela, to czytamy Księgę Rodzaju, prawda? Będziecie jak Bóg. Ta iluzja samowystarczalności. Dochodzi do zerwania relacji, do odwrócenia się pierwszej kobiety i mężczyzny od tej ufności, dziecięcej ufności wobec Boga Stwórcy. No i mamy skutki katastrofy, więc jest rozpad jedności, jest cierpienie, jest egoizm, lęk, śmierć. I no, to nie był tylko pierwszy grzech. To było pęknięcie w samym rdzeniu człowieczeństwa, wymagające całkowitego odwrócenia tego wyboru. I Bóg daje siebie w swoim synu. I teraz, jak mamy świadomość, kim jest Bóg, który jednocześnie tak się do nas zbliża w Chrystusie, to możemy sobie podejść pod to pytanie postawione o udział Maryi w dziele odkupienia. I to nam się tutaj nam podprowadza pod to Ewangelia Janowa, cud w Kanie Galilejskiej. Tak? Maryja przychodzi do Jezusa i mówi, nie mają już wina. I Jezus jej odpowiada, czy to moja lub twoja sprawa, niewiasto. Może nam się ta wydawać odpowiedź zbyt szorstka. Dlaczego Jezus mówi do Maryi niewiasto? Bo to nie jest sprawa Maryi, to nie jest sprawa też Jezusa, to jest sprawa Boga Ojca. To Bóg Ojciec wyznacza tą godzinę Jezusowi. Można powiedzieć, że niewiasta przyspiesza godzinę. Była biblijna niewiasta Ewa. Tutaj mamy w Ewangelii Janowej zaprzeczenie tej niewiasty niewiernej Ewy, jest nią Maryja. Maryja, intuicja serca, dostrzega brak, interwencję, jej kobieca wrażliwość zapoczątkowuje publiczne działanie Zbawiciela. Można powiedzieć nieelegancko i nie do końca poprawnie teologicznie, Maryja jak gdyby wpycha Jezusa na tą drogę, którą ma spełnić, tą misję od Ojca, żeby On rozpoczął już swoją działalność odkupieńczą.
0: Czy ona wtedy pamiętała o słowach Symeona, twoją duszę mieć przeniknie?
1: Myślę, że ona cały czas to nosiła w sercu, rozważała. No, nasza tradycja pobożnościowa, katolicka, Maryjna mówi o tych siedmiu mieczach boleści. To możemy do tego za chwilę wrócić, ale jeszcze dokończę ten wątek, bo to się bardzo spina dobrze z końcem Ewangelii Janowej, kiedy drugi raz słyszymy określenie niewiasto. Tu mamy Kanę Galilejską i pod krzyżem Jezus też mówi do Maryi niewiasto. Drugi raz tak do niej się zwraca. Nie mówi matko, nie mówi Maryjo, tylko mówi niewiasto. Właśnie dlaczego? Bo tu jest ten pokazany udział Maryi w dziele odkupienia. Ona go inicjuje już w Kanie. W Kanie mamy to lepsze wino, tak, które daje Jezus, ale na krzyżu w swojej godzinie wylewa wino najlepsze, własną krew. I to się dzieje właśnie w obecności też Maryi, bo mówi do niej, niewiasto to syn twój, i wskazuje na Jana. Tak? I jednocześnie mówi do Jana, Janie, oto matka twoja. Człowiek, wielu z nas było przy łóżku chorego albo osoby umierającej w szpitalu czy w domu. Człowiek jak umiera, to nie mówi nic albo bardzo mało słów. Jeśli mówi, to są słowa bardzo ważne. I Jezus w ostatniej godzinie konania na krzyżu mówi do Maryi niewiasto. Tak? To jest właśnie nawiązanie do tej niewiasty, która jest w dziele odkupienia. Tak? Maryja jest, powiedzmy, katalizatorem ofiary. Prowokując pierwszy cud w Kanie, Maryja de facto wprowadza syna na drogę prowadzącą bezpośrednio na krzyż. No wyobraźmy sobie, co to jest za ból dla matczynego serca popchnąć syna na taką drogę.
0: Dlatego zapytałem... Nie jesteśmy w stanie. Dlatego zapytałem, czy ona pamiętała o tym, że zapowiedziano jej cierpienie, bo przyspiesza godzinę, więc jakby sama przybliża swoje cierpienie, tak?
1: No ja tego nie wiem. Natomiast no możemy tu pójść w jakieś spekulacje, ale to nie sądzę. Na pewno nie sądzę, że to może jest właściwe do końca. Natomiast Maria jest narzędziem Boga Ojca.
0: Tak, skupmy się na tym, co wiemy na pewno. To bardzo, bardzo, bardzo klarowna, ten obraz, który ojciec zarysował, jest bardzo, bardzo klarowny. Maryja była stworzeniem absolutnie wybranym, tak? No, skoro mamy jakąś populację, tak? No, a liczba ludzi na świecie, skoro jest koniec czasu, no to jest skończona, tak? Więc można sobie wyobrazić, że jedna z tych osób jest na szczycie tej krzywej Gaussa, nie wiem, tak to powiedzmy obrazowo, że rzeczywiście była osobą absolutnie niezwykłą. Kiedy czytałem traktat Ludwika z Montfort, to dotarło do mnie takie jedno zdanie mną wstrząsnęło jego, że ja teraz sens powiem, jak to zrozumiałem, że większość rzeczy między Bogiem i Maryją jest tajemnicą Boga i Maryi. Że nam odsłonięto zazdrosny Bóg, który kochał swoją oblubienicę do absolutnie najmocniej, jak to jest możliwe. Większość tej relacji jest nam kompletnie nieznana. I rzeczywiście przyznałem mu rację, bo postawiłem siebie jako tak, no to większość rzeczy między kobietą a mężczyzną dzieje się tylko między nimi, że Bóg odsłonił właściwie tylko te niezbędne nam do zrozumienia roli Maryi fakty. Czy to jest słuszna intuicja?
1: No, chrześcijaństwo jest osobową, interpersonalną relacją, czyli my mamy naszą wewnętrzną relację, która oczywiście ma się uzewnętrznić. Wiara bez uczynków jest martwa, ale to, co pan słusznie podkreślił, jest pewna intymność. No, zobaczmy, Maria w Nazarecie, jest jej ufne amen. Tutaj nie podoba mi się to słowo, które my wkładamy w usta Maryi, mówimy fiat. Fiat po łacinie znaczy niech się tak stanie. Ona była Żydówką i ona powiedziała to, co hebrajka by powiedziała, czyli amen. Ona mówi amen, ale to amen jest ufne, jest intymne. I oczywiście wrócę do tej klamry Kana i Golgota. Na Golgocie jest tego szczyt. Ona stoi prosto, w milczeniu, w całkowitym oddaniu, skamieniała z bólu, zjednoczona z ofiarą syna. To jest ta intymność, o której pan nadmienił. Większość apostołów uciekła z lęku. No, były córki jerozolimskie, Weronika, Maria Magdalena, one towarzyszyły Jezusowi. Z tą niezachwianą logiką serca, z tą osobowością. Kobiety u stóp krzyża, pamiętajmy, to nie jest tylko historyczny detal, ale to nam pokazuje właśnie doskonale model Kościoła oblubienicy, która nigdy nie opuszcza swojego oblubieńca w chwili męki. I Kościół, czyli my, wyznawcy, wierzący i trójjedyny Bóg, jesteśmy zawsze z Bogiem, a Bóg jest z nami. Więc kobiety były świadkami śmierci Jezusa, później pogrzebu. One były również przy poranku wielkanocnym. I Maryja otrzymała jako pierwsza zwiastowanie. No trudno nam też tak zaraz, jak to niekiedy spotykamy, nawet księża czy teologowie tak pospiesznie zestawiają Maryję z każdym z nas, z ludzi. No pamiętajmy jednak o wyjątkowości Miriam z Nazaretu. Ona była także niepokalanie poczęta. Szukałem kiedyś słowa niepokalana. niepokalana, kiedy zjawiło się pierwszy raz w literaturze, w słowie pisanym ludzkim. I proszę sobie wyobrazić, znalazłem u Homera. U Homera w Iliadzie, gdzie to słowo odnosiło się do wina i oznaczało wino, do którego nic nie dolano. Czyste, jednorodne. To nie był, tak jak często mamy wino w butelce, to jest mieszanina kilku szczepów. Ale są też wina, gdzie jest wino czyste, jeden szczep. I tak Homer wyraża wino. I niepokalaność Maryi polegała na tym, oczywiście dogmat powie, że ona była zachowana od grzechu i tak dalej, ale jako teolog powiem najpierw tak. Niepokalaność Maryi polegała na tym, że ona nigdy w swoim sercu nie uczciła żadnego obcego Boga, tylko wyznawała Boga Ojca. Ona nigdy nie popadła w kult amonitów, madianitów, nie czciła Baala czy jakichś bożków, które nie mają rąk ani ust, nie mogą mówić ani czuć to, co człowiek czasami sobie rzeźbi i oddaje się, jak mówi Biblia, nierządowi, czyli czci obcych bogów, a skutkiem grzechu pierworodnego popełnia największy nierząd, jakim jest przede wszystkim chrzest, jakim jest przede wszystkim kult samego siebie. Bo w raju dokonała się straszna rzecz. Człowiek odwrócił się od Boga. I do kogo się zwrócił? Ano do siebie. Proszę zauważyć, jak my przychodzimy na mszę świętą. Dzisiaj jest Wielki Czwartek. Jakie mamy nastawienie? No mamy nastawienie, żeby za coś Bogu podziękować, o coś poprosić. Święty Augustyn powie, jeśli masz Boga na pierwszym miejscu, to wszystko będziesz miał na miejscu właściwym. Jezus Chrystus, druga błędna opinia. Jezus Chrystus nie umiera za nasze grzechy. To jest dopiero rzecz wtórna. Tak, to prawda, on umiera za nasze grzechy. Ale pierwszą rzeczą ofiary Maryi, która zakorzeniona jest w męce śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, jest uwielbienie Boga Ojca. Jest złożenie kultu Bogu Ojcu. Drugą rzeczą jest podziękowanie Bogu za dar stworzenia. Dopiero na trzecim miejscu jest co? No jest śmierć za grzech. Ten właściwy porządek, gdybyśmy właśnie z takim nastawieniem przyszli na Eucharystię, że chcemy przede wszystkim uwielbić Boga, to każda Eucharystia by inaczej w naszym życiu owocowała. To jest całkiem coś innego. Zresztą zobaczmy na modlitwę Maryi, która doskonale odzwierciedla to, na jej Magnificat. I taka jest modlitwa wielkich świętych mistyków.
0: Ale
1: na
0: ojcze,
1: pierwszym miejscu tak?
0: Jest Bóg, ale tak. Proszę zobaczyć modlitwę pańską. Najpierw jest święć się imię Twoje, a tak, dopiero właśnie. Potem jest przyjdź królestwo Twoje tutaj na ziemię. Tak? Chodzi dokładnie. O bezinteresowne oddanie Bogu sprawiedliwości tak naprawdę i miłości, bo On jest wobec nas bezinteresowny aż do zaparcia się samego siebie poprzez ograniczenie swego Syna do cielesności, do natury ludzkiej i zmiażdżenie tej natury, bo Jezus oddał wszystko. Więc należy się komuś takiemu, kto nas kocha bezinteresownie, uwielbienie, czyli bezinteresowna cześć.
1: No, my mamy w sobie ciągle ten szept szatański z raju rozbrzmiewa w naszej głowie i sercu. Non serviam, nie będę służył. Nas po prostu tak miażdży pycha, tak deformuje nasze myślenie. To są skutki grzechu pierworodnego. Dlatego jeśli wrócę do początku tej mojej myśli, żebyśmy odkrywali wielkość i piękno Maryi, i doszli nawet do fascynacji jej osobą, to musimy też wiedzieć, kim jest Bóg, kim my jesteśmy i kim jest Jezus Chrystus. I tu jest doktryna Kościoła katolickiego. My czasami słyszymy, że o, dogmaty, prawda, niech się tym zajmują teologowie. No nie. Doktryna Kościoła, doktryna soborów jest bardzo ważna. Dlaczego? No bo to jest przełożenie na nasze życie. Na nasze życie. To ma wymiar egzystencjalny. Ale wrócę do tego, co Pan powiedział. Bardzo dobre spostrzeżenie. Właśnie najwspanialsza modlitwa, modlitwa pańska, której nas nauczył Jezus Chrystus. To nie człowiek wymyślił, to dał nam Pan Bóg. Zresztą to jest też najwspanialszy egzorcyzm, Ojcze Nasz. I warto to podkreślać. Jezus uwielbia Boga Ojca. On jest wręcz pasjonatem. Cała Ewangelia Janowa, która jest wręcz mistyczna, to jest przede wszystkim uwielbienie Boga Ojca. Jezus mówi, moim pokarmem jest spełnić wolę Ojca. On co chwila odchodzi od apostołów na bok, czy to w nocy, czy w dzień, czy idzie na górę, czy w dolinkę, żeby się pomodlić, żeby mieć relację z Ojcem. On nie może żyć, on usycha bez tego związku z Ojcem. Gdzie jest Ojciec, tam jest i Syn, a tam jest między nimi ta żywa dynamika, ta miłość, którą jest Duch Święty.
0: I teraz chcę się podzielić z Ojcem takim zadziwieniem. Kiedy czytałem ten traktat o nabożeństwie doskonałym do Maryi Panny, do naszej Matki, to on jest porywający. Tam są fragmenty, które są po prostu jak hymny, które powtarzamy od 2000 lat i nigdy się nam nie nudzą, czy jak pieśń nad pieśniami, te fragmenty ze świętego Jana. Na początku było słowo, tak? To jest najwyższej miary poezja i ona powstaje wtedy, kiedy człowiek jest w zachwyceniu. Ten Ludwik z Montfort, on był absolutnie całkowicie zakochany w Maryi. O jakich przymiotach trzeba powiedzieć, szczególnie w Wielki Czwartek, tak? Maryi, które prowadzą do tego, że człowiek może oszaleć wręcz na jej punkcie.
1: No, myślę, że to, co wyraża nasza wspaniała tradycja i nauka Kościoła, która mówi o tych czterech podstawowych prawdach Maryi. W tej pierwszej prawdzie zawiera się także prawda o jej świętości, więc my mamy takie cztery podstawowe prawdy o Maryi, prawda? Że jest Matką Boga, że była zawsze dziewicą, że jest Panagia, tak? Czyli że jest wolna od grzechu, że jest cała święta, że jest niepokalanie poczęta i w niebo wzięta. I Kościół to nawet określił jako prawdy dogmatyczne, które obowiązują nas we wierze. Matka Boga, dziewica, cała święta, niepokalana i w niebo wzięta. Więc tutaj podstawową prawdą jest to, że ona jest Matką Bożą. No i wracamy do tej jej niepokalaności, do tej wyjątkowości jej intymnej, osobowej relacji z Bogiem Ojcem. Bóg Ojciec nieprzypadkowo ją wybiera, tak? Ojcowie Kościoła powiedzą, że zanim poczęła Syna Jezusa w swoim łonie, poczęła Go w swoim sercu, tak? Ona jest, przoduje nam we wierze w tym sensie. Ona przoduje przed Kościołem. Jeszcze nie było Jezusa, tak? A historycznie, chronologicznie patrząc, ona już była. Jeszcze nie było Kościoła, ona już była przed wspólnotą uczniów i uczennic. Więc te maryjne prawdy będą powoli nas później podprowadzać pod to, co dzisiaj my też coraz bardziej odkrywamy, na przykład jedność Maryi z Duchem Świętym. To wszystko jest przed nami, bo objawienie zostało nam dane, ono się nie zmienia, ale my dzięki świętym, dzięki mistykom, dzięki obcowaniu, dzięki objawieniu zgłębiamy to podstawowe objawienie. Ono się nie zmienia, to objawienie, które przyniósł nam Jezus, zawarte w Piśmie Świętym i tradycji, ale my pogłębiamy je. I to myślę, że jesteśmy w przedszkolu, tak? Nawet po 2000 lat chrześcijaństwa. Zresztą zobaczmy, jak na przykład było z Różańcem Świętym. Były trzy części, prawda? Radosna, bolesna i chwalebna. No i kilkanaście lat temu Jan Paweł II powiedział, no przepraszam, jest jeszcze część jaka?
0: Światło. Tajemnica
1: no,
0: światła.
1: Właśnie. Tak, tak.
0: Czyli Jezusa. Mówiąc janowym językiem.
1: Tak, ale właśnie tu mi chodzi o ten rozwój rozumienia naszej wiary. I podobnie jest z tajemnicą Maryi.
0: Jakie były główne etapy tego coraz pełniejszego rozumienia, choć jesteśmy w przedszkolu, ale coś już zrozumieliśmy. Jak w historii, jakie ważne są punkty, tak, żeby o tym w skrócie opowiedzieć, tego pełniejszego rozumienia Maryi, no bo zbliżamy się do momentu, w którym ojciec odpowie nam, czy Maryja, możemy ją nazwać współodkupicielką.
1: I to znaczy, no to jest to pochylenie się właśnie w ogóle nad dziejami zbawienia. Pamiętajmy, że ostatni sobór, Watykański II, lata 62-65, on nie dał nam odrębnego jakiegoś traktatu o Kościele. Tylko co zrobił? On nam dał 16 dokumentów, Sobór Watykański II. Jeden z tych dokumentów, konstytucja, bo to są trzy rodzaje, konstytucje, dekrety, deklaracje, są cztery konstytucje. Jedna z nich, ta powiedzmy najważniejsza konstytucja, to jest konstytucja o Kościele. I proszę sobie wyobrazić, że nie ma w ogóle żadnego dokumentu o Maryi, bo co ojcowie Soboru zrobili? Zrobili fantastyczną rzecz, a mianowicie nauczanie o Maryi włączyli właśnie do tej konstytucji o Kościele. I ósmy rozdział tej konstytucji dogmatycznej o Kościele, Lumen Gentium, ona się tak nazywa z łaciny Światło Narodów, to jest poświęcony Matce Bożej. I tam jest pokazana mariologia, troszeczkę maryjności, ale mariologia eklezjotypiczna i chrystotypiczna. Czyli chcesz zrozumieć właściwie Maryję? Nie odrywaj jej od Kościoła, nie odrywaj jej od Chrystusa. Ojcowie Soborowi włączyli na powrót bardzo mocno, jednoznacznie Maryję w tajemnicy Chrystusa i Kościoła.

0: właśnie Eucharystii. Eucharystii, bo Kościół żyje z Eucharystii, Kościół jest Eucharystią, spełnia się i realizuje, a też Eucharystia bez Kościoła jest niemożliwa. Więc tu zaakcentuję jeszcze raz. Kościół i Chrystus, wtedy bardziej będziemy zbliżać się do Maryi. No a wracając do tego pytania, no jakie były etapy? No tu by trzeba najpierw sięgnąć do rozwoju rozumienia macierzyństwa Bożego, tak? Czyli kłania nam się Sobór Efeski, 431 rok. Później kłania nam się dogmat o niepokalanym poczęciu, 1854. I proszę sobie wyobrazić, papież ogłasza dogmat w 1854 roku, że Maryja jest niepokalanym poczęciem. Ona nie jest niepokalanie poczęta, tylko niepokalanym poczęciem. I 4 lata później, 1858, Maryja objawia się i mówi, że ona jest właśnie niepokalanym poczęciem. To jest też bardzo ciekawa historia. I ostatni dogmat mamy 1950, w niebowzięcie. Więc tu bym widział takie etapy. Pozostańmy w tym zdrowym nauczaniu Kościoła. Nie idźmy za fałszywymi prorokami, którzy się teraz mnożą, i to różnego rodzaju, i to wewnątrz Kościoła też, nie tylko poza Kościołem. Więc pozostańmy w sercu Kościoła, to wtedy będziemy wchodzić właśnie w tą szkołę Maryi.
1: Kościół zatwierdza niektóre objawienia maryjne, a chyba można powiedzieć, że tych objawień jest więcej niż w tej, nie wiem, w pierwszym tysiącleciu, czy w ogóle. Wydaje się, że jest ich coraz więcej. I niektóre z nich są bardzo ważne, tak? Serce Maryi to jest coś, bo ojciec mówił dużo o macierzyństwie i o fenomenie kobiecości, tak? Dla mnie kobieta stworzona po mężczyźnie, a wiadomo, że Bóg stwarzał od rzeczy mniej skomplikowanych aż po bardziej skomplikowane. Dla mnie Maryja jest szczytem w ogóle, znaczy dla mnie kobieta jest w ogóle szczytem rozwoju stworzenia. Że kobiety są jakoś inne od mężczyzn i to w taki lepszy sposób. Ale wracając do tych objawień, no bo to oczywiste, że dogmaty są fundamentem, ale Bogu podoba się również dopuszczać, czy też wywoływać, prosić Maryję o takie rzeczy, że ona przychodzi i mówi najczęściej do osób, które no, trudno podejrzewać o to, że no, osoby małe, tak jak Izrael był mały w świecie ówczesnego rzymskiego imperium, czy w ogóle peryferyjnym krajem, tak samo do osób, które no mało znaczą w świecie i ona przez nie mówi rzeczy ważne. Co jest w tym nurcie ważne, o czym wiemy na pewno, co Kościół potwierdza? Jakie informacje dostajemy ostatnio?
0: To pan redaktor tu poruszył sporo wątków, więc ja może przepraszam, ale sprowadzę to tylko do dwóch: kobieta i mężczyzna. I no ja bym troszkę tak się bał i to jest mi obce mówić, że kobieta jest lepsza albo mężczyzna lepszy. No jest, z drugiej strony też obiektywnie trzeba powiedzieć, że jest to fenomen stworzenia, że mężczyzna jest jednak taki bardziej dla mnie szlachetny, długodystansowy, taki opiekuńczy, solidny. A znowuż kobieta taka, no ona pamięta daty, widzi kolory, ma 1000 pomysłów na sekundę. I tak jak jest w Księdze Rodzaju, że Pan Bóg nie stworzył mężczyzny, Pan Bóg nie stworzył kobiety, tylko co? Pan Bóg stworzył, jak jest napisane, Pan Bóg stworzył człowieka jako kobietę i mężczyznę. I to pokazuje, że jedno bez drugiego żyć nie może i oni, kobieta i mężczyzna, te dwie osoby mają

0: się wzajemnie dopełniać. I dla mnie to jest właśnie jako teologa takie rozumienie Kościoła i jest stąd, ja pisałem to w swojej eklezjologii, ona nawet na język angielski była przetłumaczona po niemiecku, że jest zasada Piotrowa i Maryjna. Piotr to jest urząd, to jest posługa, to jest porządek, to jest hierarchia. Natomiast zasada Maryjna wnosi wrażliwość, delikatność, subtelność i to jest tak zwana kongruencja, czyli te dwie zasady, Maryjno-Piotrowa, one się nie znoszą, ale one się fajnie nawzajem uzupełniają. Jedno, no coś będzie brakować, dlatego kościoły, które wyszły z reformacji, są takie okaleczone, bo nie ma tam tego maryjnego ciepła. A drugi wątek, który pan poruszył, to jest ta kwestia objawień. Rzeczywiście bardzo trafna uwaga, trzeba się z tym zgodzić, że w zasadzie od 200 lat mamy coraz więcej objawień maryjnych. Ja sprawdzałem to nawet, jak tutaj mieliśmy pewne dialogi ekumeniczne, nie ma tego u prawosławnych, choć tam są objawienia, nie ma tego u protestantów. Natomiast od 200 lat w katolicyzmie jest wzmożona ilość objawień maryjnych. To tak się zaczęło mniej więcej od wieku encyklopedystów, rewolucji francuskiej, kiedy ten najstarszy kościół, czyli Europa, zaprzestała szukać Boga. Tak? To, o czym mówił tyle razy Benedykt XVI, Querere Deum, zacznijcie szukać Boga. I można powiedzieć, to jest fakt, że mamy coraz więcej objawień maryjnych. Oczywiście Kongregacja Nauki Wiary to dostaje, proszę sobie wyobrazić, około 90 rocznie zgłoszeń, do 100 czasami dochodzi o objawieniach prywatnych. No i na te 100 zgłoszeń, no to 100 jest nieprawdziwych. Więc, ale jest w tej chwili 7 oficjalnie zatwierdzonych przez Kościół jako autentycznych. No, między innymi nasz Getschwald na ziemi polskiej, czy powiedzmy na Warmii, mówiąc bardziej precyzyjnie, więc jest większa ilość objawień maryjnych. Maryja zwraca się najczęściej w tym języku lokalnym. Są to objawienia prywatne. I niektóre z nich, tych kilka, jest zatwierdzonych oficjalnie przez Kościół. No, niektóre trwają, jak na przykład mamy Medjugorje, prawda? Medjugorje nie jest zatwierdzone, ale tam dzieje się bardzo dużo pozytywnych rzeczy i Kościół mówi, jak chcesz, to jedź, bo tam może twoja wiara się oczyści, umocni. To jest rzecz prywatna. Chcesz, przyjmij to. Nie ma obowiązku, tak jak jest obowiązek na przykład przyjęcia prawdy o Bożym rodzicielstwie, o tym, że Maryja jest w niebo wzięta, o tym, że jest niepokalanie poczęta. Nie przyjmujesz tych dogmatów, no to wyłączasz się ze wspólnoty wiary. Tu masz wierzyć. Natomiast te prywatne objawienia maryjne, jest to zostawione do woli. No, z Medjugorje, jak wiemy, sprawa nie jest jeszcze zakończona z tego względu chociażby, że te objawienia ciągle trwają. Więc nie wiadomo jeszcze, co wnoszą, co zostanie powiedziane, czy niedopowiedziane.
1: I wiadomo też, czy nie było tak, że na początku były one Boże, a teraz może zostały sprywatyzowane tak do głębi. Taka intuicja też wielu osobom przychodzi do głowy.
0: Tak, że dochodzi do jakiejś komercjalizacji, takiej materializacji niezdrowej. I no zobaczymy, jak z Medjugorje. Ale wróćmy do tego wątku, który pan poruszył. Właśnie dlaczego Maryja się coraz częściej objawia, prawda? Bo przestaliśmy szukać Boga. I naprawdę zapomnieliśmy, kto jest Panem i Stworzycielem. Jezus Chrystus, jak umiera na krzyżu, no to on, to co powiedzieliśmy, już powtórzmy, bo to jest ważne, przede wszystkim chce uwielbić Boga Ojca. Drugi motyw jego całej pasji to jest dziękczynienie za dar stworzenia, za to, że istniejemy, za opatrzność Bożą. No przypomnijmy sobie te przypowieści Jezusa o liliach, jak pięknie są odziane, o ptakach, o włosach naszej głowie, że są policzone. No oczywiście to są alegorie, ale to jest opatrzność Boża. Pamiętajmy, że Pan Bóg jakby zabrał tą swoją dobroczynną, podtrzymującą rękę, to w jednej chwili ten świat, cały kosmos, a my z nim runęlibyśmy w jakiś niebyt, w jakąś pustkę, doznalibyśmy anihilacji. To nie jest tylko jednorazowy akt stworzenia Boga, ale to jest continua creatio, ciągłe stwarzanie. Bóg nas podtrzymuje w życiu. I Jezus na krzyżu za to dziękuję też Bogu Ojcu. Postawmy się na tym miejscu, gdzie my mamy być. Odkryjmy Boga takim, jakim jest. No zobaczmy, co było parę dni temu w Niedzielę Palmową, tak? No, Jezus wjeżdża do Jerozolimy, wielka radość, nawet drogocenne suknie, płaszcze Żydzi rzucają mu pod tego osiołka, tną gałązki oliwne, palmy, a za parę dni ukrzyżuj go. No, dlaczego tak? No gdzie są te dziesiątki uzdrowionych, setki, które nakarmił chlebem? Dlaczego tak? Dlaczego tak się stało? Dlaczego? Bo było jedno wielkie rozczarowanie. Bo Bóg nie zmieścił się w ich konstrukcjach myślowych. On nie był tym, kim oni chcieli. Dlatego przyjmijmy Boga takim, jakim On jest. I tutaj Maryja nas pod to podprowadza. Ale musimy być w sercu Kościoła. Musimy właśnie myśleć z Jezusem, żeby odkrywać Jego Matkę. A Matka nas wtedy podprowadzi do Syna. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Więc tutaj tajemnica Kościoła i tajemnica Chrystusa stają się dla nas poprawną metodą przenikania do Maryi, a później nawet, jeśli będziemy mieli tyle odwagi i mocy, wejścia do szkoły Maryi.
1: Więc jak my zbliżamy się do odpowiedzi, czy istnieje prosta odpowiedź na pytanie, czy Maryja jest współodkupicielką?
0: No to i tak, i nie. To zależy, jak rozumiemy termin współodkupienia. Bo w naszym kościele katolickim jest jedynym odkupicielem Jezus Chrystus. Dzieje apostolskie 4:12. Nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym mogliby być zbawieni. Nie ma zbawienia, nie ma dojścia do Boga Ojca bez Jezusa Chrystusa. Ale my współodkupienie, współdziałanie rozumiemy szeroko. Dla nas pomocnikami do zbawienia są święci, błogosławieni, są moi dziadkowie, moja babcia Maria, która tak za mnie odmawiała różaniec, jak byłem w nowicjacie, w zakonie w pierwszych latach, żebym wytrwał, że aż poczerniały te paciorki. Nasi rodzice, katecheci. To jest taka, wyobraźmy sobie sieć rybacką i ta sieć rybacka ma takie węzły. Tak? I są oka w tej sieci. I każdy z nas na drugiego oddziaływuje. Wszyscy jesteśmy takimi właśnie tymi węzłami, jedni dla drugich. Pociągamy innych do Chrystusa. I pierwszą taką, która nam pomaga, jest Maryja właśnie w drodze do Niego. Więc w tym sensie ona nam pomaga, wspiera, orędzuje, przypomina nam i ukazuje Jezusa, tak? Więc możemy mówić o niej, że ona odgrywa kluczową rolę w wydarzeniach Wielkiego Tygodnia. Szczególnie w czasie jego męki i śmierci. Ona współuczestniczy w ofierze syna w sposób wybitniejszy i szczególniejszy niż każdy z nas wierzących.
1: Czyli wystarczy zdefiniować słowo odkupienie, żeby zrozumieć jej niezwykłą rolę, ale jednak rolę mniejszą niż Jezusa, w sposób zasadniczy mniejszą.
0: Absolutnie tak. Poza tym pamiętajmy, że no niestety ulegamy troszeczkę protestantyzacji. Protestantyzacja polega na tym, sola scriptura, tylko Pismo Święte. No tak nie jest, bo my mamy objawienie zawarte w Piśmie Świętym i w tradycji. Pamiętajmy, że tradycja poprzedza pismo. Oczywiście Biblia jest czymś wyjątkowym, ale to jest jakaś część spisana tradycji. Poza tym pamiętajmy, że my ciągle jesteśmy na przykład w drodze jeszcze do odkrywania, czym jest Duch Święty. Tak? W tej chwili w teologii pojawia się coraz więcej opracowań na temat relacji Maryi i Ducha Świętego, jej jedności z Duchem Trójjedynego Boga. Tak? Jak Duch Święty działał w niepokalanym poczęciu, w Bożym macierzyństwie. Wtedy nam też zajaśnieje bardziej uczestnictwo Maryi w dziełach zbawczych właśnie w świetle Ducha Świętego. Duch Święty jest takim Bogiem nieznanym, jest takim osobą boską, taką bardzo subtelną, delikatną, no czysta miłość. Więc tutaj... Też dalej protestantyzacja wyraża się w tym na przykład, no, że oni odmawiają, większość kościołów wyrosłych z reformacji, modlitwy do Maryi. A przecież właśnie, jak chcemy się trzymać tylko Biblii według ich zasady, to sama Maryja mówi, odtąd będą błogosławić mnie wszystkie narody. Tak? Później w Biblii mamy, kobieta woła z tłumu, błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które ssałeś. Co mówi Elżbieta, kiedy Maryja do niej przychodzi? Też ją błogosławi. Więc mamy. A co mówi Michał Archanioł Gabriel w Nazarecie? Pełna łaski, kecharitomene, błogosławi ją. Więc mamy podstawy biblijne, żeby się nie tylko modlić z Maryją, ale modlić się do Maryi. Tu jest też ten motyw, ładnie nam to wychodzi, udział Maryi w dziele zbawienia.
1: Modlimy się w takiej kilkusetosobowej wspólnocie od 1 sierpnia codziennie o 5:30 rano czterema częściami różańca. I co jakiś czas wchodzą na ten czat, bo na czacie YouTube'owym na tym moim kanale i w radiu i na kanale YouTube się modlimy. I wchodzą czasami na ten czat osoby właśnie, które no, ze stuprocentową pewnością podejrzewam o to, że są właśnie, jak to ja mówię, denominatami, tak? Czyli ludźmi skupionymi wokół protestu i przekonują nas... Przekonują nas, że jesteśmy bałwochwalcami i tam różne argumenty mają najczęściej przygotowane takie cytaty. Niektórych poznaję nawet po kolejności ich wrzucania na tę modlitwę. I moje pytanie jest takie. Skąd tak wiele jest, bo przecież nie tylko u braci protestantów, ale też u ludzi agnostyków, może mniej, ale ateistów na pewno tak. Skąd jest taka agresja wobec Maryi? Bo ja rozumiem, że ktoś może po prostu spojrzeć i się odwrócić i sobie pójść swoją drogą, tak? Ale my mamy do czynienia, aż trzeba było tych 5 sobót tego nabożeństwa, żeby jakoś równoważyć te emocje. Skąd jest tyle emocji przeciwko Maryi? Przecież to jest jakiś absurd, żeby przeciwko komuś, kto był samą pokorą i nikomu się nie narzuca i w ogóle nie pcha się na afisz, tak? I czemu Maryja wywołuje taką agresję? Bo to jest dla mnie tajemnica.
0: Tak, to dobrze pan redaktor określił. To nawet nie jest absurd, tylko po prostu to jest wręcz nieracjonalne, prawda? Ale no, dla mnie to jest takie troszkę może nawet oczywiste. Raz, że jest ten grzech pierworodny, szatan, który się zwija z tej wściekłości. Apokalipsa 12, niewiasta, która miażdży głowę, miażdży głowę węża, a ten wąż chce ją pożreć. Więc ona absolutna jako zwyciężczyni, więc musi budzić jego wściekłość i on znajduje swoich wykonawców. Pamiętam, czytałem kiedyś notatki Ignacego Loyoli, jeszcze zanim zredagował te ćwiczenia, i on opisuje, jak to zderzały się, ma taki sen święty Ignacy, że zderzają się dwa zastępy. Jeden hufiec szatana ze sztandarami pod jego imieniem, drugi hufiec Chrystusa i flagi Chrystusa. No i to jest wszystko na jednej równej płaszczyźnie powierzchni. No to nie tak. Nie można stawiać chwalebnego, zwycięskiego Pana, Jezusa Chrystusa, na równi z szatanem. Szatan jest absolutnym bankrutem. On przegrał. Jak mówi Stary Testament, on łasi się u naszych stóp, u progu naszego domu i chce, abyśmy go wpuścili. Jest wiele osób, które go wpuszcza do swojego życia i później, no, nawet niektórzy nie wahają się nazwać, że to są opętani. Zły duch jest i działa. Tak? Więc tym bardziej, jak jest coś tak na wskroś czystego, niepokalanego, jak Najświętsza Maryja Panna. Tam będzie zawsze przypuszczona ta wściekłość i na tych wszystkich, którzy są przy Maryi, są z nią, ta wściekłość też będzie kierowana.
1: Ojciec bardzo dużo mówi o niepokalanej i podejrzewam, że kryje się za tym jakaś fascynacja. Czy to prawda?
0: Znaczy, bo tam jest, zresztą w tej prawdzie wiary o niepokalanym poczęciu, jest po prostu pokazana nasza natura ludzka. To można powiedzieć, że zewnętrznie jest określenie Maryi niepokalana, ale tam w gruncie rzeczy, jak dobrze się to wgłębimy i przemyślimy, to chodzi o nas. Jest pokazana natura ludzka. To znaczy, my możemy być szczęśliwi, możemy żyć bez grzechu mimo stanu grzeszności, tak? Bo jesteśmy przez grzech zniszczeni, rozorani. To, co mówi święty Paweł, nie czynię dobra, którego chcę, ale czynię zło, którego nie chcę. Grzeszność jest w nas pewnym stanem permanentnym, jest to skutek grzechu pierworodnego, ale możemy żyć bez grzechu, tak? Więc i ten przymiot niepokalanego poczęcia właśnie mówi nam, że możemy żyć w łączności z Bogiem tylko dzięki temu, że Jezus Chrystus przyjął naturę ludzką. Czy Jezus Chrystus jest Bogiem? Nie, nie jest. Czy Jezus Chrystus jest człowiekiem? Nie, nie jest. On jest i Bogiem, i człowiekiem. Formuła zjednoczenia Sobór Efeski i Chalcedoński 431-451. I teraz, dlaczego tak? Znowu wracamy do Maryi, do niepokalanego poczęcia. Bo Maryja zrodziła Boga i to nie, że dała tylko naturę. Bo kobieta jak rodzi, to nie rodzi tylko jakąś tam naturę. Ona rodzi osobę. Maryja zrodziła osobę, jedną osobę, którą ma naturę boską i ludzką. I ta ludzka natura w Maryi później też była zachowana od grzechu pierworodnego, tak? Trzeba rozróżnić, że zachowana, a wyzwolona. Konserwata a liberata, jak to było po łacinie kiedyś. Liberata, czyli wyzwolona, a konserwata zachowana. Maryja nie była wyzwolona, bo gdyby ona była wyzwolona z grzechu, to znaczy, że ten grzech był w niej wcześniej. Ona była konserwata, zachowana od grzechu pierworodnego dzięki mocą uprzednich zasług Jezusa Chrystusa. Więc tu jest znowu Nazaret, znowu wcielenie. To wszystko nam się pięknie łączy i rozświetla, tak? Jak zaczęliśmy od Kany Galilejskiej po Golgotę. Niewiasta w Kanie i niewiasta pod krzyżem.
1: Ale czemu niepokalane poczęcie, a nie niepokalanie poczęta? Dlaczego Maryja jest niepokalanym poczęciem?
0: Bo to związane jest z rodzicami Joachimem i Anną, bo gdybyśmy mówili, że ona została niepokalanie poczęta, to byśmy musieli się odnosić do jej rodziców, tak? Joachima i Anny. Natomiast ona sama tak o sobie mówi, tak się przedstawiała jako niepokalane poczęcie, prawda? A nie została niepokalanie poczęta. Więc to jest problem właśnie grzechu i świętości. Pełnego człowieczeństwa i zranionego przez grzech pierworodny. No więc, bo tutaj już tyle rozmawiamy, panie redaktorze.
1: Już będę prosił o błogosławieństwo i o puentę. W tej kolejności najpierw puenta, a potem błogosławieństwo dla nas, słuchacz.
0: To puenta. To wrócę do księgi, do objawienia imienia Boga Mojżeszowi. Tak? Pan Bóg mówi, jestem, który jestem. Bądźmy w pełni radości, bądźmy pełni pokoju, bo Bóg nas nigdy nie opuszcza, to my Go czasami zostawiamy. On z nami jest, a stał się jeszcze nam bliższy właśnie przez Maryję, dzięki tajemnicy wcielenia. Więc życzę wszystkim po prostu zbawienia, bo odkupieni już jesteśmy, ale teraz, żebyśmy byli zbawieni, to zależy od naszej wolności. Trzymajmy się Maryi, niech Maryja niepokalana tą swoją sukienką, swoim płaszczem nas okryje i zachowa.
1: I jeszcze formalne błogosławieństwo poproszę.
0: Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
1: Amen.
0: Pięknej Paschy.
1: Błogosławił nas ojciec profesor Andrzej Napiórkowski. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Kłaniam się państwu. Dziękuję panie redaktorze. Dziękuję.
1: Z Bogiem.

0: Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dobry Panie Boże, będzie Tobie chwała i cześć i uwielbienie. Panie, oddaję Ci ten czas. Chcę Cię chwalić i dawać świadectwo o Twoim działaniu w życiu każdego z nas. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Maryjo, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Magda.
2: W jaki sposób pierwszy raz w swoim życiu pojawił się Pan Bóg, tak że o tym wiedziałaś, że to jest Jego działanie?
3: Znaczy, ja przez długi czas nie znałam Boga i mówili mi o Nim na religii, a traktowałam to tylko i wyłącznie jako naukę. W religii bardzo prosto można było mieć piątkę, szóstkę, no bo to było wszystko logiczne jakoś. Ale traktowałam to jako po prostu jakaś nauka. I chyba gdy byłam w trzecim gimnazjum, moje koleżanki gdzieś tam z jakiegoś tam kółka zainteresowań były w oazie. Opowiadały mi trochę i o tym, jak wygląda oaza, i o tym, jak one doświadczają Boga. Z tym, że to dla mnie też były jakieś takie opowiastki o czymś tam. I przygotowałam się wtedy do bierzmowania. I wiadomo, że gdy się przygotowuje do bierzmowania, ma się indeksy i trzeba mieć różne wpisy. Też z niedzielnej mszy świętej co tydzień. I ja tych niedzielnych mszach świętych nie uważałam. Uważałam, że muszę tam być, więc tam byłam, ale nie słuchałam tego, co o mnie mówili. I zobaczyłam te dziewczyny, które stały gdzieś tam przed ołtarzem i słuchały księdza. I wtedy pomyślałam, że może warto by spróbować czegoś posłuchać.
2: A czemu nie słuchałaś?
3: Bo, no, wiadomo jak to jest. Rówieśnicy też nie słuchali. I ogólnie, no to wszyscy tam byli z musu. Gdzieś tam wewnętrznie czułam, że powinnam tam być, że to jest coś dobrego. No ale wiadomo, wszyscy się śmieją i wszyscy podchodzą do tego w taki bardzo luźny sposób. To ja też chciałam gdzieś tam znaleźć się w środowisku.
2: A powiedz, w domu przywidziałaś Boga?
3: Moja sytuacja rodzinna jest bardzo skomplikowana, ponieważ mój ojciec był alkoholikiem. I zmarł, gdy byłam mała. I tak naprawdę nikt mi nie mówił o Bogu. Znaczy wiadomo, nauczyli mnie podstawowych modlitw, ale to nie było tak, że nie wiem, chodziliśmy całą rodziną do kościoła czy coś takiego. Nigdy czegoś takiego nie pamiętam.
2: Mama chodziła?
3: Może jak byłam mała. Później z babcią, no bo babcia jakby zajęła się moim wychowaniem, gdy mama pracowała. I no później już w ogóle nie chodziłam do kościoła, bo też no jak rodzina nie prowokowała tego, że powinnam, no to tylko i wyłącznie później to bierzmowanie spowodowało, że no musiałam wtedy. A wcześniej naprawdę wyznałam Boga tylko i wyłącznie z teorii. I wyobrażałam go sobie jako jakiegoś tam dziadka na chmurce, który nic nie ma do mojego życia. Ja miałam strasznie dużo kompleksów. Bo gdzieś tam miałam wewnętrznie poczucie, że właśnie takie beznadziei. I nie czułam się pewna siebie, dlatego też za wszelką cenę starałam się już podobać rówieśnikom, żeby znaleźć przyjaciół, bo ich po prostu nie miałam. I jak patrzę na moje życie wtedy, to ja byłam naprawdę strasznie nieszczęśliwa. Uważałam się za brzydką, za taką, której nikt nigdy nie polubi. Bo też zawsze jak no właśnie, udawałam kogoś, kim nie byłam, to w pewnym momencie ludzie mnie zostawiali. I no, zanim poznałam Boga, to szczerze mówiąc, nie mam żadnego pojęcia, jak ja przeżyłam ten czas. Niestety. No, ja też byłam gdzieś wewnętrznie. Czułam, że nie jestem sobą. I te relacje były strasznie na siłę. Ja się w nich nie czułam dobrze i myślę, że ludzie, z którymi starałam się nawiązywać relacje, nie czuli się dobrze. Więc zostawiali mnie. Nawet jeżeli myślałam, że to jest jakaś głęboka przyjaźń, że mogę na kimś liczyć tak, że w każdej sytuacji, no to w pewnym momencie się kończyło. I nigdy nie miałam takiego, nie wiem, poczucia bezpieczeństwa w tych relacjach. To było zawsze jakieś sztuczne.
2: Jeśli patrzysz dzisiaj na 10 przykazań, jak wtedy do nich, jaki miałeś stosunek?
3: Znaczy, jak patrzę dzisiaj na 10 przykazań, to wtedy uważałam, że to jest dobre. Znaczy, ja bardzo się starałam być dobrym człowiekiem. Może nie wiedziałam, że to gdzieś tam pochodzi od Boga i nie odnosiłam tego do wiary, ale chciałam być dobrym człowiekiem. Owszem, próbowałam się przypodobać ludziom też przez to, że nie wiem, jak jakaś tam fajna grupa przeklinała, to też starałam się w taki sposób gdzieś tam zaadaptować do tych warunków. Ale nie wiem, nie piłam, nie paliłam, nie starałam się nie obrażać ludzi, starałam się po prostu być dobrym człowiekiem, żeby mimo wszystko nie pójść gdzieś tam za daleko w tych moich próbach właśnie dostosowania się.

0: niż wcześniej.
1: Tak. Czyli myślę, że gdzieś tam wtedy tak na to nie patrzyłam. Myślałam, że to jest normalne. Wiadomo, że no jak jest się z takiej rodziny, a nie innej, no to rodziny szczęśliwe myślą, że tak mają wszyscy. Ja myślałam, że tak jak ja mam, to tak mają wszyscy. Że mają swoje problemy, ale znaczy nie myślałam, że mają dokładnie tak jak ja, tylko że też inni tak mają, że muszą się przypodobywać, że nie wierzyłam w to, że można być szczęśliwym człowiekiem po prostu. No bo ja tak nie miałam. Telewizja pokazywała, że można, ale chyba to nie wierzyłam. I tak gdzieś tam od następnej mszy stałam z nimi, bo to też były osoby, które znałam, które... I to było niesamowite, że poznałyśmy się gdzieś tam w szkole, na jakieś tam, nie wiem, śpiewając, recytując i były bardzo otwarte. I gdzieś tam jak stałam z nimi, to czułam się dobrze. No i takim sposobem też trafiłam na spotkanie wspólnoty. Przyznaję, poszłam na spotkanie trochę z przekory, bo moja koleżanka powiedziała, że idzie na spotkanie gdzieś tam w swoim pobliskim miasteczku, więc myślałam sobie, nie będę gorsza, skoro one mnie namawiają, to ja też pójdę. I okazało się, że ona nie poszła wtedy, no ale ja rzeczywiście poszłam. I niesamowitą otwartość ludzi pamiętam. Wspólnota wtedy liczyła ze 60 osób, czy nawet i więcej. Była cała sala ludzi. I te dziewczyny przedstawiały mi każdej grupie tam po kolei, no bo wiadomo, wszyscy gadali. Oni mnie przyjmowali tak po prostu. Tak pierwsze spotkałam takich ludzi. I spotkanie było, przez półtorej godziny się modliliśmy. Znaczy oni się modlili, a ja obserwowałam. Później się okazało, że tam jeden animator powiedział, że po prostu nie mieli co wtedy zrobić. Nie mieli przygotowanego spotkania, więc postanowili, że będzie modlitwa spontaniczna, bo to można zrobić zawsze. I obserwowałam tych ludzi, którzy dziękowali Bogu, prosili o coś, przepraszali. I było w nich widać prawdziwe emocje. Że jeżeli przepraszali za coś trudnego, dziękowali za coś wspaniałego, no to był płaszcz, to była radość. I zobaczyłam, że oni rozmawiają rzeczywiście z kimś, kto istnieje. Kto nie jest na tej jakiejś tam chmurce i jest daleko, tylko z kimś, kto jest blisko. I wtedy zapragnęłam, że ja też chcę tego kogoś poznać. Nie wiedziałam zupełnie, co robić, ale gdzieś tam też chciałam, tak jak oni, doświadczyć bliskości kogoś, kogo może nie widzę, ale widziałam, że dużo im daje. Widziałam, że mieli za co dziękować właśnie jemu. No i tak gdzieś tam po 2 miesiącach pojechałam na moje pierwsze rekolekcje, na pierwszy stopień oazowy i tam poznałam Jezusa. Nie rozmawialiśmy o Bogu. Znaczy ja wiem, że oni chodzili do kościoła i nieraz też dziwili się, dlaczego ja nie chodzę. Ale to nie było takie, że nie wiem, mam wytykana palcami czy coś takiego. Moje miasto jest no, po prostu małym miastem. Nie jest to wieś, gdzie wszyscy o wszystkim wiedzą i nie było żadnego przymusu. Tam wiadomo, no, nie była taka młodzież, jaka jest teraz, że aż tak się buntowaliśmy przeciwko wszystkiemu, ale była taka wolność, że nie musiałam nic, dlatego że nie wiem, znajomi się w śmieli czy coś takiego.
0: Idziesz na rekolekcję. Co to znaczy jechać na rekolekcję?
1: Jak wtedy myślałam, co znaczy jechać na rekolekcję? Wtedy to było tak, że koleżanki mi powiedziały, będzie fajnie, jest dużo zabawy. Są fajni ludzie, no i ogólnie jest fajnie. Tylko, że one były na tym młodszym stopniu dla gimnazjalistów. Ja już gimnazjum wtedy skończyłam, więc mi powiedziano, że jadę już jako młodzież. I się bardzo przestraszyłam, no bo nie jadę z nimi. A one mnie tutaj wprowadziły i w ogóle nie wiem, o co chodzi, że jakoś tam starsze. I one mówią, że będzie fajniej, nie potrafią mi powiedzieć, co będzie na tym stopniu, na który ja jadę. Ale gdzieś tam się zdarzyło tak, że było nas bardzo mało, więc po prostu mieliśmy łączone stopnie. Więc one były blisko. I no pojechałam tam, żeby tak naprawdę zobaczyć. To rekolekcje są tanim wyjazdem. Są tańsze niż jakiekolwiek jakieś tam obozy, na które mogłam jechać. Czy na nie wiem, wyjazd z rodziną. Więc no, moja rodzina się zgodziła bezproblemowo. I pojechałam, prawdę w nieznane. Nie wiedziałam, że będę się modlić codziennie, 5 razy dziennie, czytać Pismo Święte, rozmawiać o jakichś dziwnych rzeczach. I że będę musiała funkcjonować w grupie z osobami, których zupełnie nie znam. I mają różne podejście do różnych rzeczy, które nie zawsze odpowiada mi. Ale właśnie, że będę musiała funkcjonować we wspólnocie. To było wszystko bardzo nowe.
0: Co to znaczy, że spotkałaś Jezusa?
1: Co znaczy, że spotkałam Jezusa? Ech. Wiadomo, pierwsze 4 dni rekolekcji to jest ewangelizacja. Mi wtedy mówiono, jak ja zresztą zawsze na jedynce, że Bóg mnie kocha, że ma dla mnie wspaniały plan, że jestem grzesznikiem, ale jest Jezus, który może mnie poprowadzić przez życie.
0: To są słowa.
1: I nie wiem, czy wtedy rozumiałam, o co w tym wszystkim chodzi. Nie pamiętam na tyle, no bo to było już kilka lat temu, żeby pamiętać, jak ja to rozumiałam. Wiedziałam, że proponują mi, żebym powiedziała Jezusowi tak, że chcę za Nim iść i chcę, żeby przemienił moje życie. Bardzo się tego bałam, bo myślałam, że jeju, teraz będę musiała być taka idealna, że teraz to w ogóle zero grzechu, zero jakichkolwiek pomyłek, no bo należy do Jezusa, no to coś jest jakiś wymóg ode mnie, czy jakiś obowiązek nakładany na mnie. Ale gdzieś tam pamiętam, że w głowie brzmiała mi piosenka, żebym zaufała Panu. I gdzieś tak pamiętam, to było bardzo emocjonalne doświadczenie tego, że ja chcę, żeby to Jezus przemieniał moje życie, bo sama nie mam pomysłu. Naprawdę wtedy myślałam, że to będzie jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, że coś się zacznie przemieniać. I nie powiem, żeby to były tylko i wyłącznie super przeżycia na tych rekolekcjach. Były dni, kiedy było mi ciężko, kiedy byłam zmęczona, kiedy mi się nic nie chciało. Ale jestem bardzo konsekwentną osobą. Co zresztą widać, że trwam nadal w tym. Że jak powiedziałam Bogu raz tak, to się tego trzymałam. I przez te lata zrozumiałam, co znaczyło to wszystko, co mi mówiono na pierwszych rekolekcjach. Zresztą teraz jestem animatorką na jedynce, więc po raz kolejny mogę to przeżyć i tego doświadczyć. I zupełnie inaczej teraz to pojmuję.

0: nas.
1: Co to znaczy, że powiedziałeś Bogu tak? Nie widzisz Boga.
2: Nie widzę.
1: Słyszysz, nie czujesz.
2: No właśnie czuję. I słyszę. I widzę, co czyni w moim życiu. Może to jest jakieś... znaczy, można mówić, że to są jakieś ideały, w które ktoś mi wpoił i ja ślepo w nie wierzę. Ale ja naprawdę doświadczyłam, jak Bóg przemienia życie. Bo były sytuacje, z których ja bym nie wyszła. No bo przyjechałam do Warszawy na studia. I wiadomo, z mniejszego miasteczka do większego miasta czułam się bardzo zagubiona. Nie miałam tam przyjaciół, nie miałam nikogo. Znaczy, moja rodzina tam mieszka od pewnego czasu, ale nie miałam osób, z którymi mogłam się spotkać, porozmawiać, które by były dla mnie oparciem. I pierwszy rok studiów jeszcze wracałam na weekendy do mojego miasta, żeby tam też służyć w oazie, ale 5 dni w tygodniu byłam sama. Jeżeli chodzi o moje wartości, o to, jaką drogą idę. I pod koniec pierwszego roku studiów miałam już takiego doła, że no, było ciężko wstać z łóżka. Gdzieś wtedy usłyszałam, że jest ewangelizacja na juwenaliach. Ja od kiedy tylko mogę, to ewangelizuję. Bo skoro doświadczyłam, że Bóg jest, to o Nim mówię. I pamiętam, na tej ewangelizacji nie miałam pary, a zawsze ma się parę. I trafiłam na taką osobę, która była ode mnie starsza, ma 5 lat. I ewangelizowałyśmy. No taka moja robota, nazwijmy to, służba. Aczkolwiek wtedy to robiłam z przyzwyczajenia. Ale czułam się bardzo daleko od wspólnoty i bardzo samotna. I pamiętam, że ta dziewczyna, z którą ewangelizowałam, powiedziała mi wtedy: pamiętaj, że wspólnota jest ważna. Ja wtedy nie rozumiałam w ogóle, no, przecież wiem o tym, że wspólnota jest ważna. I dziewczyna, której zupełnie nie znałam, która w ogóle nadawała na innych falach i nie, na pierwszy rzut oka bym powiedziała, że nigdy byśmy się nie dogadały. Te jej słowa brzmiały w mojej głowie przez następne 2 tygodnie, aż w końcu zaczęłyśmy pisać ze sobą. Takim cudem gdzieś tam się wtedy zaprzyjaźniłyśmy i pojechałam, chociaż miałam ochotę nie jechać na żadne rekolekcje, bo miałam praktyki i bardzo dużo zajęć, to ona powiedziała: słuchaj, jest kurs oazowy dla animatorów w tym czasie, kiedy możesz jechać. Że sobie gdzie tam, z jakimś decyzją, której nie znam. I namówiła mnie, po prostu mnie namówiła. I to, jak odżyłam we wspólnocie, jak wtedy potrafiłam się modlić, jak Bóg pozwalał mi na nowo się poznawać i poznawać się też w drugim człowieku. Stałam ciepło przyjęta do wspólnoty, której w ogóle nie znałam. I jak dzisiaj na to patrzę, no to było rok temu. I to w tym momencie, od tamtego momentu przez cały ten rok naprawdę czuję, że żyję. Że mam przyjaciół, bo w końcu mam takich przyjaciół też w Warszawie, w której mieszkam, na których mogę liczyć. Byłam w 2 wspólnotach w tym roku. Teraz zostaję w jednej i będę tam posługiwać. I naprawdę z tej samotności, w której byłam jeszcze rok temu, gdzie czułam się zupełnie odizolowana od wszystkich, teraz mam takich przyjaciół, na których wiem, że mogę liczyć. I wiem, że wtedy gdzieś tam przez to jedno wydarzenie, przez tą jedną osobę, która coś tam powiedziała i to brzmiało w mojej głowie, takimi małymi kroczkami Bóg na nowo mnie przyprowadził do siebie. Takich sytuacji było bardzo dużo. Ale pamiętam właśnie tą, bo jest najświeższa.

0: najtrudniejsza sytuacja, w której byłaś od czasu, kiedy spotkałaś Chrystusa?
1: Najtrudniejsza? A najtrudniejsza to była ta właśnie deprecha, nazwijmy to. Gdzie naprawdę wieczorami bywało tak, że już nawet nie miałam ochoty się modlić. Potrafiłam leżeć i po prostu płakać, bo było mi tak źle. I byłam zła na Boga, się z Nim kłóciłam nieraz. Że dlaczego, skoro poszłam za Tobą, to Ty mnie doprowadziłeś do takiego stanu, gdzie nie ma nikogo obok. No i po takich kłótniach. No to właśnie wyprowadził mnie z tego. A to był też, ten czas był takim czasem, kiedy właśnie przyjaciele z mojego miasta mieli swoje życie, do którego ja już nie należałam. I niestety, no mimo tego, że staraliśmy się utrzymywać kontakt, to, że byli daleko, sprawiało, że już nie było ich niestety w moim życiu, a mnie nie było w ich życiu. Już staraliśmy to. Nie daliśmy rady. I wtedy byłam naprawdę chyba w największym dołku, jaki pamiętam.
0: Przyjaźń jest dla Ciebie ważna?
1: Bardzo. Przyjaźń jest dla mnie... Od tego się zaczęło moje poczucie bezpieczeństwa. Które gdzieś tam... Wiedziałam, że Bóg chce mi dać, ale ja Go sama nie miałam. No bo przecież gdzieś tam przez wydarzenia z mojego dzieciństwa nie byłam pewna ani miłości w domu, ani tego, że taka, jaka jestem, wystarczy. Że ktokolwiek może mnie taką pokochać. I czułam się bardzo niepewna siebie i gdzieś tam w przyjaźniach starałam się zobaczyć tą akceptację. Ale wiedziałam, znaczy teraz widzę, że jeżeli nie potrafiłam sama siebie zaakceptować, to nie byłam w stanie uwierzyć w to, że ktokolwiek jest mi w stanie w ogóle mnie polubić. A dopiero pokochać i naprawdę być kimś ważnym, przyjacielem po prostu. I te ostatnie wydarzenia, szczególnie ostatni rok, to było takie, że Bóg bardzo działał właśnie przez przyjaźń. Mam przyjaciółkę, która przetrwała ze mną wszystkie najgorsze momenty. Bo wychodzenie z tego, jak bardzo beznadziejna się czuję i jak nie potrafię uwierzyć, że ktoś naprawdę mnie akceptuje taką, jaką jestem. Że nie muszę udawać nikogo, że nie muszę się dopasowywać. No to moja przyjaciółka przeszła ze mną nie jedną ciężką burzę. Ale to był też czas, gdzie było dużo okazji do modlitwy. To, że byłam w dwóch wspólnotach, że też posługiwałam w diakonii ewangelizacji i angażowałam się w wiele różnych wydarzeń, spowodowało, że gdzieś tam przez to wszystko też na modlitwie Bóg działał. I no, przyjaźń ze mną była ciężka, wiem o tym. I nieraz, teraz już podziwiam moją przyjaciółkę, że przetrwała to wszystko. Bo jak było mi źle, to nie miałam do kogo pójść. Chodziłam do niej. I próbowałam i szukałam właśnie ludzi, którzy dadzą mi jakiekolwiek oparcie. I gdzieś tak, bo to wszystko działo się niedawno. Gdzieś tak 2 miesiące temu, 3, był kongres ewangelizacyjny w Warszawie, gdzie przyjechali ojcowie z São Paulo, którzy posługują też modlitwą uzdrowienia. I ja tam padłam w Duchu Świętym, śmieję, że Bóg pokazał mi tym, że rozpoczęłam w duchu, że ja sama nic. Ja nie mogłam ręką ruszyć, nie mogłam nogą ruszyć, nie mogłam nic robić. I wtedy myślałam na tej podłodze w siekierkach, na siekierkach w Warszawie. Bóg uzdrowił to wszystko. Uzdrowił moje patrzenie na siebie. Gdzieś tam jeszcze po drodze miałam terapię, bo potrzebowałam pomocy kogoś z zewnątrz. Ale to wydarzenie, to mocne doświadczenie Boga spowodowało, że ja od tych 3 miesięcy tak zupełnie inaczej patrzę na siebie. Zupełnie inaczej patrzę na przyjaźń. Kiedy ktoś z przyjaciół mi pisze do mnie SMS-a, bo już jestem długi czas poza domem, piszą, że tęsknią, to ja wiem, że tęsknią. Jak piszą, że jestem dla nich ważna, to ja wierzę, że jestem dla nich ważna. Ja tego bardzo potrzebuję w moim życiu, bardzo potrzebuję ludzi. No taka już jestem. I Bóg mi pokazał, że nie muszę się zmieniać, tylko że On to przemienia. I owszem, mam jeszcze jakieś różne problemy, ale te przyjaźnie nie są jakieś idealne. Ale pierwszy raz wierzę w to, że to jest prawdziwe.
0: Jakie jest twoje powołanie?
1: Święta Teresa od dzieciątka jest powiedziała, że jej powołaniem jest miłość. I ja gdzieś tak 3 lata temu odkryłam, że to jest całkiem mądry tekst. Więc staram się być taką osobą, od której będzie biło ciepło. Czy w przyszłości okaże się, że będę miała rodzinę i będę mogła gromadce moich dzieci dać moją miłość, której mam w sobie dużo i mam komu dawać. W tym momencie mam moje grupy, które prowadzę, których jestem animatorką. I gdzieś to jest moje powołanie, żeby dawać z siebie to, co mam najlepszego, żeby służyć. Ojciec Blachnicki powiedział, że służę, więc jestem. Zgadzam się z nim.

0: Ile masz lat?
1: 21.
0: Wokół ciebie w Warszawie jest dużo chłopaków.
1: No nie za bardzo.
0: No ale w mieście jest dużo.
1: W mieście jest dużo. Ale na Ochazach jest mało. Na uczelni też nie za dużo. Też mam taki kierunek, że no za dużo to ich nie ma. A takich naprawdę, że tu powiem, wartościowych, z tymi wartościami, które ja mam, no to naprawdę ciężko, szczególnie w dużym mieście. Takich. A nie będę w każdego w metrze pytać, czy kocha Jezusa. Bez przesady.
0: Ale jak myślisz o sobie właśnie w tym kontekście? Co tu będzie? Co do ciebie Pan Bóg ma? Wiele koleżanek ze studiów w twoim wieku zapomniało już o przykazaniach. Może w ogóle o nich nie słyszało. Mhm. Wyglądają na szczęśliwe, przynajmniej na początku.
1: Tak, na początku tak wyglądają. I to jest niesamowite też, na jakie studia trafiłam. Trafiłam na studia, na które nie chciałam iść. Nie dostałam się po prostu na żadne inne. I to była ostateczność. Żeby właśnie... No, zobaczyłam wyniki matury, no i musiałam jakieś wyjście awaryjne mieć. I trafiłam na studia, gdzie po miesiącu ludzie mnie pytali, dlaczego wierzę. W ludziach, szczególnie z mojego otoczenia, jest bardzo dużo pytań. Jak uwierzyć? Jak być szczęśliwym? Bo nie są. I trafiłam w miejsce, gdzie naprawdę przez pierwszy rok studiów miałam tyle rozmów o Bogu, że wracałam do domu czasami padnięta nie dlatego, że miałam bardzo dużo zajęć, tylko dlatego, że przez 4-godzinne okienko ja rozmawiałam o Bogu. I mówiłam o Bogu w moim życiu, ale też tłumaczyłam różne dziwne rzeczy, których może sama nie rozumiałam, ale jakoś Bóg mi pomagał. I też widzę, że to jest też to, do czego Bóg mnie powołuje. Że skoro Go znam, to On sam mnie wprowadził w takie środowiska, gdzie mam o Nim mówić. I może one wydają się szczęśliwe, ale uważam, że no nie mogę nie mówić im o tym kimś, kto daje prawdziwe szczęście. Życie bez Jezusa nie jest łatwiejsze. Są tylko pozory. Nieraz jest tak, że rozmawiam z ludźmi, którzy mają problem i nie widzą żadnego rozwiązania. Jak mam problem, idę do faceta, który wie, co z tym można zrobić. Czyli modlę się po prostu. I może ktoś powiedzieć, że no, co ja coś uroiłam, że to Jezus przemienia i że to Jezus mi pomaga wyjść z problemów. Ale ja widzę, że naprawdę, kiedy próbuję sama coś rozwiązać moimi siłami, moimi pomysłami, to przeważnie jest coraz gorzej. A kiedy w końcu porozmawiam z Bogiem, poczytam Pismo Święte, gdzie mam no jasne wskazówki, dla mnie są one jasne, to później zaczyna się przemieniać na lepsze. Jakikolwiek problem by to nie był. Czasami tak mam, że wieczorem już mi się nic nie chce, jestem zmęczona, zła i z czym sobie nie radzę. I ogólnie no najchętniej poszłabym spać i o wszystkim zapomniała. Ale wiem, że wystarczy parę minut rozmowy z Bogiem, przeczytanie

0: dobra, mam pewne wymagania, które on mi stawia, ale miłość bez wymagań to nie miłość. Bo jeżeli kogoś kocham, kocham Boga i wiem, że on kocha mnie, to chcę być coraz lepsza, dlatego, żeby też Jego nie ranić i nie ranić innych osób, które kocham. Nie dlatego, że one mi mówią, że czegoś ode mnie wymagają, że zmuszają mnie do czegoś. Nie, dlatego, że po prostu kocham. Gdybym nie trafiła do oazy, to naprawdę nie wiem, kim bym dzisiaj była. Były takie momenty w życiu, że gdyby nie poczucie wspólnoty, poczucie tego, że ktoś prowadzi moje życie, nawet kiedy ja go nie ogarniam, że możliwe, żebym się załamała. I to już tak totalnie.
1: I co wtedy?
0: Miałam takie momenty, szczególnie, nie wiem, przed maturą, to chyba było takie najbardziej widoczne, że zazdrościłam ludziom, którzy mogą zapomnieć o stresie, którzy mogą się napić, pójść na imprezę i nie pamiętać nic. Ja nie piję od kiedy jestem w oazie i w ogóle nigdy nie piłam, ale wtedy byłam tak zestresowana wszystkim i tak mnie to przerastało, bo jestem niestety bardzo taką przejmującą się osobą, wrażliwą, że gdyby nie to, że jestem w oazie i gdyby nie to, że postanowiłam, dałam też Bogu moją abstynencję i nie piję, że naprawdę nie wiem, czy nie popadłam w ten nałóg. Tym bardziej, że wiem, że jestem z takiej rodziny, z jakiej jestem. I mimo, że wiem, co alkohol zrobił z moim ojcem, to no jest taka możliwość, że mogłabym też w to po prostu wpaść. Nawet bym nie zauważyła kiedy. I właśnie, mnie oaza uratowała. Bo moja desperacja mogłaby być w pewnym momencie już zbyt duża. I mogłabym popełnić takie błędy, z których bym nie sama nie wyszła.

0: Kogo poznajesz w trakcie swojej historii z Bogiem? Kim jest Jezus?
1: Jezus? Jezus jest moim najlepszym przyjacielem. To jest na pewno najistotniejsze w moim życiu. Biorąc pod uwagę, że właśnie przyjaźń jest dla mnie najważniejsza. Bo właśnie wtedy, kiedy na jedynce powiedziałam Bogu, że chcę za Nim iść, to jest tak, jakbym go złapała za rękę. I ja wiem, że kiedy jest mi źle, to Jezus jest obok mnie i też się mu jest źle i przeżywa to ze mną. Kiedy ja się cieszę, to On się cieszy ze mną. To jest takie poczucie, że nie jestem sama. I On jest dla mnie właśnie jak brat. Też sam mówi, że jest moim bratem. Nieraz w Piśmie Świętym. A przy tym, co było trudno odkryć, to Jezus rzeczywiście jest dla mnie oblubieńcem. Ja potrafię się w Niego wpatrywać na adoracji, po prostu cieszyć się, że jest. Jak zakochana nastolatka, cieszyć się, że jest ktoś, kto mnie tak bardzo kocha.
0: Jaki miałeś moment, kiedy najbardziej czułaś się przez Niego przytulona?
1: Przez Niego przytulona? To zabawne, ale to się stało na tych rekolekcjach, na których teraz jestem. Ja wiedziałam, że On jest obok i że zawsze mnie właśnie podtrzymuje, ale na tych rekolekcjach stało się coś, czego jakby namacalnie doświadczyłam. To jest trzeci turnus rekolekcji, a mój drugi. Czyli naprawdę jestem zmęczona. I psychicznie, i fizycznie już trochę czuję swoją słabość. I któregoś z pierwszych dni na tych rekolekcjach poszłam na adorację i miałam wrażenie, że nie czuję nic. I tak bardzo prosiłam Boga, żeby mnie przytulił, bo tak bardzo gdzieś tam tęsknię za ludźmi.

0: którzy są dla mnie ważni, którzy mi pomagają w trudnościach. Że skoro ich tu nie ma, to wiem, że On jest. Prosiłam, żeby mnie przytulił. I wpatrywałam się w Niego. I takie ciepło poczułam w sercu. I taką radość, tak normalnie z sekundy na sekundę, że czułam, jakby ktoś mnie naprawdę przytulał. I to było bardzo mocne uczucie. I dopiero zobaczyłam teraz, że Jezus rzeczywiście mnie przytulił. Jak dobry brat starszy.
1: W jakiej intencji się pomodlimy razem?
0: W jakiej intencji? Ach. Przede mną jeszcze jeden turnus. I to turnus dość ciężki, bo jedziemy do Hiszpanii. Przelecimy tam samolotem i przez 15 dni będziemy szli do Santiago de Compostela, po drodze ewangelizując. Jest to w formie trzeciego stopnia oazy i normalnie będziemy przeżywać te wszystkie gdzieś tam punkty programu, które są na oazie, ale po drodze będziemy rozmawiać z tymi ludźmi, których spotkamy i będziemy im świadczyć o Jezusie. Na ten moment nie mam żadnego pojęcia, jak to będzie. Mam tylko kupione bilety i moja grupa jest w miarę ogarnięta i też teraz jakieś tam rzeczy przygotowują, bo jestem animatorką tej grupy. Ale w tym momencie nic nie jest pewne. Wiem tylko, że tam lecę. I tą intencją, którą też mam w sercu cały czas, to jest o to, żebyśmy my potrafili się otworzyć na Boga i robić to, co On chce, żebyśmy nam zrobili. I o to, żeby ci ludzie mieli na tyle otwarte serca, żeby słowo Boga do nich dotarło.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
0: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
1: Amen. Dziękuję serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem była Magda. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radości.

0: Pamiętam właśnie takie bardzo głębokie, uzdrawiające doświadczenie tej spowiedzi, która była dla mnie takim bardzo dużym przełomem, bo zarówno zachowanie kapłana, który po prostu w ciszy słuchał moich wyznań, wyznania moich grzechów i był autentycznie bardzo głęboko poruszony w taki pozytywny sposób, a jednocześnie ja, no nie wiem skąd, bo to było takie, myślę, że wlane przez Ducha Świętego właśnie, doświadczyłam, że za kapłanem naprawdę jest Chrystus. I on jakby rozgrzeszał mnie, to oczywiście ja wiedziałam, że robi to ksiądz, ale ja wiedziałam, że on to robi totalnie w imię Jezusa. Jakby, że to Jezus za tym stoi, że mocą, moc sakramentu spowiedzi nie pochodzi od kapłana, nie od jakiegoś tam, nie wiem, autorytetu kościoła, tylko to jest konkretnie autorytet Chrystusa. I to było tak głębokie doświadczenie, połączone jeszcze z tym uwolnieniem od właśnie ciężaru grzechu, czyli wyszłam lekka z tej spowiedzi, jakbym po prostu na nowo się narodziła.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Myślę, że ja nie miałam jakichś takich bardzo wyraźnych wyobrażeń. Na pewno opierało się to o jakieś ilustracje w stylu sędziwy mężczyzna z długą brodą na chmurach, albo to oko takie w symbolu Trójcy Świętej, także w tym trójkącie takie znane. To pewnie gdzieś tam opierało się o takie obrazy, ale przy tym wydaje mi się, że już jako dziecko miałam tak takie bardzo głębokie wewnętrzne przekonanie, że Bóg istnieje. I chociaż nie umiałam go sobie wyobrazić i nie rozmyślałam o tym, to taka świadomość Boga gdzieś we mnie była. I myślę, że to dzięki moim dziadkom, którzy po prostu chodzili do kościoła i trochę mi o tym Bogu jakoś opowiadali. Ale nie mogę powiedzieć, że był to jakiś temat, który zaprzątał moją dziecięcą głowę. No, oczywiście, że tak. Pamiętam, myślę, że takim momentem, który był dla mnie ważny, choć jeszcze właśnie wtedy nie do końca świadomy, to było to, że moja babcia zabierała mnie na Boże Ciało, na procesję do sypania kwiatków jako taką małą dziewczynkę. Ja mogłam mieć, nie wiem, 5-6 lat. I pamiętam, że z tym mi się wiążą takie dobre wspomnienia. Jakoś tak jakby teraz jak na to, jak o tym sobie myślę, to było takie chyba zupełnie właśnie nieświadome wystawianie się na łaskę Pana Jezusa, Jego obecność. I to dobrze mi się kojarzy, dobrze to pamiętam. Chociaż nie mogę właśnie powiedzieć, że miałam wtedy jakieś takie bardzo duże uniesienia, czy taką świadomość, że to jest akurat Jezus Chrystus w postaci chleba, pod postacią chleba. I oczywiście, tak jak pytałeś się o tą ewolucję obrazu, no to myślę, że takim jakimś kolejnym etapem to była taka katechizacja w szkole. Chodziłam na religię do szkoły. I gdzieś te nauki tych modlitw powoli kształtowały moją religijność, może nawet w jakiś sposób też wiarę. Natomiast gdzieś na pewno taka katechizacja oparta o nauczanie tych sztywnych regułek, a jeszcze z kolei nie byłam gotowa na to, żeby rozważać Słowo Boże i jakoś się nad tym zastanawiać głębiej, to pewnie zbudowała we mnie takie poczucie, że Bóg jest właśnie wszystko wiedzący, wszystko widzi, ale to oznacza też, że jakoś tam potem, widząc nasze błędy, grzechy, to że nas jakoś tego będzie po prostu bardzo surowo karał, rozliczał. Może nie patrzyłam na niego jako na jakiego okrutnego władcę, ale na pewno miałam taką świadomość, że jeśli coś źle zrobię, to że będzie kara. To pewnie też było przeniesienie z jakichś takich domowych sytuacji. Tak, no więc tak myślę, że to poszło w taką stronę. No a potem uczyłam się modlitw. Właśnie miałam jakieś swoje pierwsze doświadczenia chodzenia do kościoła już jakby samodzielnie. No i muszę powiedzieć, że wtedy to nie bardzo jakoś w moim osobistym przypadku działało, bo jak weszłam w taki nastoletni czas, to zaczęłam negować obecność Boga w kościele. I też nie modliłam się, nie mam przykładu w domu akurat, bo moi rodzice obydwoje po prostu rozstali się, jak byłam małą dziewczynką i no, po rozwodzie przestali chodzić do kościoła. Nie miałam takich wzorców w najbliższej rodzinie, więc nie miałam się od kogo uczyć tak bezpośrednio. I był taki czas, kiedy ja zaczęłam właśnie nie chodziłam do kościoła z przyjemności. Raczej powiedziałabym, że chodziłam trochę z obowiązku, bo tak właśnie ukształtowała mnie religia, katechizacja, że to jest grzech i nie mogę nie iść. Ale nie było tam takiej autentycznej relacji z Panem Bogiem, więc trochę tak... I był taki moment, kiedy miałam świadomość, że Bóg jest, bo nigdy nie negowałam Jego istnienia, tak jak też wcześniej powiedziałam, to gdzieś dostałam taką, myślę, że łaskę, ale nie odczuwałam, nie przeżywałam Jego obecności w kościele. I dlatego, mówiąc szczerze, z takiej całkiem uczciwości wobec siebie i tego Pana Boga, w którego jednak jakoś wierzyłam, przestawałam chodzić do tego kościoła. Tak naprawdę miałam chyba jakieś 16 lat, kiedy przestałam chodzić na religię. Myślę, że ja to szanuję i uważam, że zatrzymywanie kogokolwiek na siłę w czymkolwiek, a zwłaszcza w przestrzeni miłości, bo wiara i relacja z Bogiem jest tą przestrzenią miłości, że to raczej odnosi odwrotny skutek. I myślę, że dzięki temu, że ktoś mi pozwolił odejść i nie miałam takiego przymusu ze strony rodziców, to na pewno, a w ogóle ze strony środowiska też nie, ani tam właśnie kogoś, kto mi tam groził palcem, to że pewnie dlatego mogłam pewnie wrócić w wolność. I tak mi się wydaje. Moją definicją szczęścia wtedy było spełnienie takich oczekiwań narzuconych, po prostu tak jak zostałam wychowana, że mam się dobrze uczyć, mam się dostać na studia, zdobyć jakiś dobry zawód, potem żeby móc zarabiać, być samodzielna, bo u mnie taki dosyć mocny, przynajmniej ja zostałam tak wychowana, do mnie osobiście to bardzo mocno docierało, że ta wartość człowieka leży właśnie w tym, może nie ile zarabia pieniędzy, to nie, ale ile tej wiedzy, doświadczenia zdobędzie i jak sobie będzie radził w życiu, czy będzie samodzielny, czy nie. I to było dla mnie też z jednej strony właśnie wyzwaniem, jakimś takim celem, który sobie stawiałam, z którym też się utożsamiałam, że to jest mój cel, ale też była dosyć duża presja taka, że pamiętam, że to był dla mnie jakiś taki, no taki właśnie ciężar, bo czułam się z tym, nie mając tej relacji z Panem Bogiem i mając taki też trochę mocno przekrzywiony ten obraz, to czułam się czasem sama, nie radząc sobie w jakichś trudniejszych sytuacjach. Czułam się właśnie, że nie mam jakiejś tam wartości, czy że sobie nie dam rady. I to był taki trudny okres szukania swojej wartości. No chyba każdy człowiek młody przez to przechodzi, że jeszcze nie wie, czy jest coś wart, czy nie i musi sobie pewne rzeczy udowodnić albo odnaleźć to dzięki innym ludziom, albo często właśnie chyba ludzie idą w takie, że muszą sobie sami na coś zapracować. No i ja byłam właśnie w takim gronie. No ja teraz jak się zapytałeś o to nawet po prostu się uśmiechnęłam, bo to jest po prostu niesamowite, jak Pan Bóg potrafi dotknąć człowieka. Ja po prostu się zakochałam. Zakochałam się bardzo w takim troszkę starszym od siebie. Wtedy wydawał mi się strasznie stary. Moją 20, ile miał lat? 20 chyba 6, tak? Czy tam 7.
2: Znaczy, może nie to, że stary, no, ale taki dużo bardziej dojrzały i starszy. I był dla mnie dużym autorytetem, między innymi dlatego, że nie bał się podejmować trudnych decyzji. On miał za sobą taką decyzję zmiany swojej drogi, ścieżki życia. Zdecydował się na podjęcie studiów właśnie w takim już trochę, no nie po szkole średniej, tylko mając 26 lat, z tego co pamiętam, czy 25. I no, ponieważ on bardzo zapadł mi w serce i bardzo mi imponował, to kiedy podzielił się ze mną życzeniami na Wielkanoc, życzył mi jakiejś tam, nie wiem, pięknej Paschy, czy już teraz dokładnie nie pamiętam tych słów, ale na pewno było w tych słowach taki obraz rozświetlającej ciemność światłości. Czyli niech światłość rozświetli ciemność twojego życia, czy jakby coś w tym stylu. I te słowa na tyle mnie zaintrygowały, że dosłownie tak sobie pomyślałam wtedy, że skoro on takie słowa mi przekazuje i wierzyłam, że to były szczere słowa, że nie były jakieś takie, powiedzmy, kurtuazyjne, tylko to, że to musi coś w tym być. Po prostu, że to jest niemożliwe, żeby taki wspaniały człowiek jak on, bo byłam naprawdę pod dużym jego jakimś tam urokiem. I zaczęłam sobie sama zadawać pytania. To jak to jest? Jeżeli ten człowiek ma w sobie taką wiarę, że w tym kościele odnajduje Boga, no to dosłownie tak sobie pomyślałam, musi coś w tym być i ja chcę to znaleźć. Ja chcę znaleźć odpowiedź, o co chodzi. I wtedy poszłam do spowiedzi pierwszy raz po kilku latach. Trochę tak na zasadzie no to spróbujmy w takim razie. To nie było jeszcze takie bardzo dojrzałe. Na pewno miałam takie pragnienie, żeby tak się stało, że ten Bóg autentycznie na mnie czeka i jest. Ta spowiedź nie była jakaś bardzo przełomowa, ale decyzja we mnie już taka jakaś tam zaczęła po prostu się kształtować, że ja chcę go odnaleźć, że chcę odnaleźć tą światłość. To się wiąże jakby z kolejnym etapem, z kolejną jakimś rozdziałem związanym z tą relacją, o której wspomniałam, która nie była jakaś też jakaś bardzo długa, ani jakaś też bardzo intensywna, ale no, przeżyłam taką dużą sinusoidę, bo najpierw doświadczyłam właśnie czyjegoś zainteresowania, akceptacji i takiego dużego zafascynowania, a potem doświadczyłam odrzucenia. I to odrzucenie nałożone na moje osobiste też takie trudności z nauką, z jakimiś takimi nawarstwionymi problemami związanymi z właśnie z takim podzielonym domem, rodziną, która nie jest pełna, tylko taka właśnie patchworkowo, nie dająca mi osobiście w okresie takiego wczesnego dzieciństwa takiej dużej stabilizacji. No i po prostu jako 20-paroletnia studentka przechodziłam przez, myślę, że to był jakiś epizod taki depresyjny, dlatego że przestałam móc się uczyć. Miałam na tyle też taki, uczyłam się na dwóch kierunkach, podjęłam drugi kierunek i to wszystko mi się po prostu wysypało. Po prostu straciłam nad tym zupełnie kontrolę. Nie byłam w stanie właśnie efektywnie uczyć się, podchodzić z egzaminów. Do tego doszedł właśnie ten taki zawód miłosny, no, jakiegoś rodzaju po prostu takie bardzo głębokie doświadczenie odrzucenia, którego po prostu zupełnie nie byłam w stanie zrozumieć. I przestałam móc się uczyć, przestałam w ogóle chcieć żyć, można tak powiedzieć, że miałam taki bardzo ciemny okres utraty sensu życia, utraty sensu poczucia własnej wartości i gdzieś zapadałam się w tą ciemność taką. Próbowałam sobie właśnie radzić trochę sama, bo mimo tej pierwszej spowiedzi relacja z Bogiem nie była w moim przypadku jeszcze taka bardzo ugruntowana i ona taka była, no, bardzo, bardzo słaba. No więc miałam takie, powiedziałabym, dosyć jakieś przykre pomysły na to, co zrobić dalej. Nawet, no mogę powiedzieć, że jakoś zanegowałam wartość swojego życia. Myślę, że nie trzeba tutaj więcej dodawać. I to był taki bardzo mocny, okrutny, zarówno dla mnie, jak i dla moich najbliższych moment, epizod. Bo potem już w ogóle straciłam poczucie własnej, nie wiem, godności i miałam bardzo silne doświadczenie grzechu. Takiego, że weszłam naprawdę w ciemność. Właśnie, że dotknęłam takiej przestrzeni ciemności. I wtedy, w tej ciemności doświadczyłam, że jakby, że nie jestem w tym sama. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale gdzieś ta wiara, myślę, że ta łaska Chrztu Świętego i sakramentów, które dostałam przecież jako zupełnie nieświadome dziecko, a potem też po części nieświadomie uczestniczyłam w tych kolejnych etapach, czyli spowiedź pierwsza i ta komunia i bierzmowanie, katechizacja, o której wspomniałam, że to wszystko, co zdobyłam nie do końca właśnie w takiej świadomej relacji z Panem Bogiem, tylko otrzymałam to od Kościoła, przez przykład innych, to zaczęło we mnie pracować i gdzieś wzbudziła się bardzo mocna tęsknota za tym, że, żeby on był, żeby on się objawił, żeby mi pomógł. I pamiętam taki moment, kiedy będąc wtedy na zwolnieniu, takim studenckim, takim okresie rocznej przerwy w nauce, bo tak jak wspomniałam, nie byłam w stanie się uczyć. Przez jakiś czas po prostu musiałam zrezygnować z takiego aktywnego studiowania. I pamiętam, że byłam w domu i tak jakby szukałam tego swojego sensu życia. Taka byłam trochę mocno emocjonalnie i duchowo posiniaczona. Więc no, zaczęłam sprzątać tam w tym pokoju i układać książki. I spadła mi na podłogę taka książka, którą dostałam od mojej babci, jak byłam małym dzieckiem. I ta książka miała taki tytuł: Bóg jest miłością. I ja wiedziałam, że to nie jest przypadek. Jakby, nie wiem, może to tak jest, że człowiek, który naprawdę traci prawie wszystko, albo już nie ma tych zabezpieczeń, tych swoich przestrzeni, bezpieczeństwa, na których sam się opiera, to wtedy Bóg chyba łatwiej dociera do... Znaczy na pewno tak było w moim przypadku, że dotarł do mnie w takim momencie. Ja tu zrozumiałam, że to nie jest tak, że ja go szukam, tylko że on mi pokazuje, że jest i że jakby no, objawia się właśnie jako miłość, czyli jako ktoś, kto mnie nie odrzuca, bo ja bardzo, bardzo czułam takie... Byłam sobą bardzo rozczarowana, byłam sobą bardzo właśnie i zawiedziona i wiedziałam też, że zawiodłam jakoś moich najbliższych i było to dla mnie też takim dużym, bardzo dużym ciężarem. I jakby w tym krótkim zdaniu, które święty Augustyn kiedyś powiedział, że gdyby móc streścić w jednym zdaniu całą Biblię, to właśnie byłoby to zdanie, że Bóg jest miłością. I tym zdaniem Bóg do mnie dotarł, że On jest miłością. I kropka, czyli tam nie ma czegoś takiego, że jest miłością wtedy, gdy, albo jest miłością jeśli ty, tylko jest, po prostu tam jest kropka. Tam już nie ma dalszej części. To jest stwierdzenie, które nie podlega tutaj żadnej dyskusji i tak to właśnie do mnie dotarło jako prawda. I gdzieś zaczęło właśnie na nowo kiełkować we mnie pragnienie powrotu, budowania w takiej świadomej relacji z Panem Bogiem, powrotu do Kościoła, takiego już nie tylko na zasadzie jakiegoś porywu serca chwilowego, tylko takiego świadomego szukania Jego obecności w Kościele. Wiesz, że ta sama książka, jako jej treść, ona nie przemawiała do mnie, znaczy to były różne obrazki, bo to była taka książeczka dla dzieci, z katechizacji. W ogóle kiedyś szukałam, próbowałam znaleźć, bo chciałam mieć tą książkę w domu, ale nie udało mi się znaleźć. Może ktoś jeszcze kiedyś mi pomoże odnaleźć ten tytuł, ale w każdym razie ja zapamiętałam właśnie głównie ten tytuł. To ten tytuł do mnie przemówił. Bóg czasami po prostu jednym strzałem rozwala ci system, który w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. I takim kolejnym etapem było to, że jak ja już zaczęłam tęsknić do tej relacji i szukać jej w kościele, to że zdecydowałam się na taką bardzo głęboką spowiedź. I to była też spowiedź po takim dłuższym czasie, bo to wszystko gdzieś tam trwało w czasie. I pamiętam, że wtedy autentycznie doświadczyłam takiego nawrócenia związanego z tym, że ja już potem nie miałam wątpliwości, że Chrystus działa w kościele, bo ta spowiedź byłaby dla mnie bardzo trudna. Musiałam wyznać dużo trudnych rzeczy. Chciałam. Chciałam wyznać dużo trudnych rzeczy, ale mówiąc szczerze, pamiętam, że szłam do tej spowiedzi trochę tak jakby właśnie na takim, tak warunkowo, że żeby przystąpić do Komunii Świętej, to muszę przystąpić do spowiedzi. Bo tak się nauczyłam na religii i jakby to mi zostało. I szłam trochę na tą spowiedź trochę jak na ścięcie, myśląc też o sobie o tym, że pewnie ksiądz mnie tam, nie wiem, mocno zruga i w ogóle bałam się tego, co on o mnie sobie pomyśli albo co powie, że mnie jakoś może właśnie osądzi. I pamiętam, że idąc do tej spowiedzi, śmieję się teraz, bo teraz się nie boję jakoś ze spowiedzi, wręcz przeciwnie. W każdym razie, kiedy szłam, to myślałam sobie, no dobrze, zaciskam zęby, zrobię to, znaczy nie pójdę do tej spowiedzi, uczciwie wszystko wyznam jak należy, ale zrobię to tylko dlatego, bo warto przystąpić do komunii, a ja nie chcę, właśnie chcę przyjąć Pana Jezusa. Byłam wtedy w grzechu ciężkim jakimś tam, więc nie mogłam, to nie były jakieś skrupuły, tylko to były konkrety. I pamiętam właśnie takie bardzo głębokie, uzdrawiające doświadczenie tej spowiedzi, która była dla mnie takim bardzo dużym przełomem, bo zarówno zachowanie kapłana, który po prostu w ciszy słuchał moich wyznań, wyznania moich grzechów i był autentycznie bardzo głęboko poruszony w taki pozytywny sposób, a jednocześnie ja, no nie wiem skąd, bo to było takie, myślę, że wlane przez Ducha Świętego właśnie, doświadczyłam, że za kapłanem naprawdę jest Chrystus i on jakby rozgrzeszał mnie. To oczywiście ja wiedziałam, że robi to ksiądz, ale ja wiedziałam, że on to robi totalnie w imię Jezusa. Jakby, że to Jezus za tym stoi, że moc sakramentu spowiedzi nie pochodzi od kapłana, nie od jakiegoś tam, nie wiem, autorytetu kościoła, tylko to jest konkretnie autorytet Chrystusa. I to było tak głębokie doświadczenie, połączone jeszcze z tym uwolnieniem od właśnie ciężaru grzechu, czyli wyszłam lekka z tej spowiedzi, jakbym po prostu na nowo się narodziła. I miałam takie odkrycie, pamiętam tą radość nawet, teraz właśnie też się uśmiecham, bo te wspomnienia są takie bardzo, mimo wszystko, po wielu latach nadal żywe. Wyszłam z taką fascynacją, Bóg jest w kościele, Chrystus jest w kościele. I wtedy jak szłam do komunii, to już było dla mnie tak jakby, to nie było tylko taki główny cel, tylko takie dopełnienie jeszcze tego, co się wydarzyło w konfesjonale. I nawet tak potem się trochę z tego śmiałam w duchu, że tak mnie Pan Bóg zmienił moje podejście do sakramentu spowiedzi, że ja po prostu, znaczy nie mogę powiedzieć, że lubię się spowiadać, kiedy coś mocno nabroję, no to oczywiście to nie jest łatwe, ale że ja się w ogóle nie boję spowiedzi i wręcz powiedziałabym, że doświadczam nadal, za każdym razem, no może nie dokładnie tak samo intensywnie, ale ja po prostu z ogromną wiarą przystępuję do tego sakramentu. Tak całkiem, oczywiście, że no nie, bo nawrócenie to jest proces, a poza tym to nie jest tak, że można już Pana Boga złapać za nogi. Ciągła walka i też droga i upadki, i jakieś zawirowania. Więc myślę, że nawracanie jest po prostu zadaniem na całe życie. Z takim trochę też zmaganiem, żeby się nie poddać tym wszystkim. Bo nie jest łatwo być dobrym chrześcijaninem. Jest to wyzwanie. Więc tym bardziej, że odpowiedzialność za relacje z Panem Bogiem też jest po naszej stronie, więc każde lenistwo, jakiś kompromis z tym, co świat proponuje, no wymaga potem, żeby się nawracać znowu i znowu i znowu. Całe szczęście Pan Bóg się nigdy nie nudzi i zawsze ma dla nas otwarte serce.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z tej strony Barbara Andrianicz. Witam Was 8 maja w piątek we wspomnienie świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Posłuchajmy. Jezus powiedział do faryzeuszów: ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie za swoje owce. Starożytna tradycja pasterska przekazuje nam dość precyzyjne informacje na temat organizacji typowych dla czasów Jezusa stad owiec. Na czele każdego z nich stoi pasterz. O ile trzoda była niewielka w granicach 50-100 osobników, mógł doglądać jej osobiście sam właściciel. Problem stanowiły większe stada, do których opieki konieczne było zatrudnienie najemników. Zazwyczaj nie byli oni zainteresowani samymi owcami. Dlatego w sytuacjach zagrożenia opuszczali je bez większego trudu. Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam Jezusa jako najlepszego pasterza. Jest on nim dlatego, że nie tylko nie opuszcza gromadzonych już owiec, ale gromadzi rozproszone. W końcu jest nim także z tego powodu, że nie potrzebuje najemników. Aby obronić przed wilkiem stado znacznie liczniejsze od ustalonych przez nas przyziemnych kryteriów. Dobry Boże, dziękujemy Ci dzisiaj za wszystkich naszych pasterzy. Dziękujemy Ci za tych, którzy nie boją się stanąć na czele dużego stada i bronić go ze wszystkich sił, aż do utraty życia. Dziękuję Ci dzisiaj za tych wszystkich kapłanów niezłomnych, którzy bronili swoich stad na przestrzeni wieków. Dziękuję Ci za świętego Stanisława. Dziękuję Ci za kapłanów niezłomnych, którzy szli na pewną śmierć. Dziękuję Ci, Panie, za to, że pokazujesz nam kapłanów, którzy mogą i są dla nas dzisiaj wzorem. Ale modlimy się również za tych, którzy zapomnieli, że mają służyć innym. Módlmy się w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen. o krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. Święty Stanisławie, biskupie, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kochani, wielkie Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Spotykamy się na Koronce w poniedziałek o godzinie 15. Zapraszam jak zwykle do wspólnej modlitwy różańcowej w naszym radiu codziennie od godziny 5.30. Dzisiaj dziękuję za wszystkie Wasze intencje, które przynieśliście w tej Koronce przed tron naszego Pana. Cieszę się z tego, że mam bardzo wielu kapłanów w sercu, którym mogę dzisiaj dziękować za to, że są przewodnikami stada, że są dobrymi kapłanami. Dziękuję szczególnie za tych, którzy doświadczają w ostatnim czasie wielkiego ucisku, którzy są oskarżani, którzy są oczerniani. Dziękuję za ich wytrwałość, za ich walkę o samego Chrystusa. Zostańcie z Bogiem. Szczęść Boże.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

Witam Państwa serdecznie. Dziś parę słów o sektach. Może parę dziesiąt, może kilka tysięcy. Pierwszy obraz. Początek lat 90. XX wieku, Żoliborz, nasze pierwsze mieszkanie i telewizja kablowa. Niesamowita zmiana. 500 stacji telewizyjnych. I w pewnym momencie jest zmiana jakiejś firmy, która to robi. Zapamiętałem to bardzo dobrze. Ostatnim materiałem, który był jeszcze w tej formie, do której się przyzwyczailiśmy w ciągu kilku miesięcy. Film. Wnętrze prosektorium. Obrzydliwe ściany, kafelki, wszystko to w takich zielonych, w zielonych barwach. Klimat jak z szaletu na placu Trzech Krzyży, gdzie obrzydliwość jest elementem podstawowym. Mówię o dawnych czasach. I dwie pielęgniarki. I widać, że to dzieje się w Rosji. Specyficzne nakrycia głowy tylko kojarzą mi się z tym krajem. Po pewnej chwili zaczynamy widzieć stół, znaczy ten stół w prosektorium. Tam leży martwy człowiek i widzimy gościa, mężczyznę, który robi jakieś gesty tutaj, tak, tu, coś, tu, ten. I nagle, bo nasza uwaga, dalej te pielęgniarki stoją i nagle jedna z nich osuwa się po ścianie. I ja patrzę, co się stało, bo kamera jest z góry, z daleka, to nie jest jakaś tak genialnie nagrane. I nagle widzę, że trup zaczyna podnosić rękę. Sekta Niebo, w sekcie Niebo, o której będę mówił jakąś część czasu tego nagrania, jakaś część czasu będzie tej sekcie poświęcona. Tam był taki epizod, czy epizody. Bardzo mało wiemy na temat tego, co jest w środku. W sekcie Niebo był mój przyjaciel. Ja z nim o tym nie rozmawiałem. Kiedy wrócił z sekty i zamieszkał w kiosku ruchu w stoczni Zbyszek Sajnuk, pojechałem tam, żeby zadać mu jedno pytanie. Czy masz nadzieję, czy choćby masz nadzieję na zbawienie, że zostaniesz uratowany? I po kilku minutach ciszy on powiedział tak, ja zostawiłem go, ponieważ wiedziałem, że nic jeszcze tam nie da się zrobić. Zbigniew miał plan, żeby przetłumaczyć Biblię, nie znając hebrajskiego. Zniewolenie umysłu nie ustępuje łatwo. Inna sekta, bo o wskrzeszeniach w sekcie Niebo jest opowieść, że była to kobieta, która tam mieszkała, umarła, została wskrzeszona na chwilę, ale ponieważ nie chciała podzielić się pieniędzmi, to kacmajor pozwolił jej umrzeć. Ja nie odnoszę się do prawdziwości bądź nieprawdziwości tych opowieści z wnętrza sekty. Dlatego, że nie mamy żadnych narzędzi, żeby to sprawdzić. Ja zbuduję Państwu pewien obraz, na który będzie składała się po pierwsze ta rzeczywistość sekt, wielu sekt, ale o sekcie Niebo od niej zacznę. Potem ruchy psychomanipulacyjne, które od sekt różnią się tylko i wyłącznie tym, że najczęściej nie są skoncentrowane wokół jakiegoś miejsca. Sekta Niebo miała dom. Ruchy psychomanipulacyjne, na przykład ruch hipisowski, albo ruch aikido, albo ruch związany z kursem cudów, czy jeszcze inne ruchy psychomanipulacyjne, nie są związane z
przestrzenią, a istota rzeczy jest zawarta w przekazie, w ich przekazie, niewolącym przekazie. Tak? Bo sekta to jest, zawsze są dwie grupy w sekcie, wykorzystujący i wykorzystywani. Tak? I teraz drugi szokujący obraz. To już były lata 2000, oglądam film, sekta hipisiarska. Ja sam przez ten ruch jakoś o niego się otarłem. I matka i dorosła córka, 30-paroletnia. I jednym z elementów jest, że w pewnym momencie dochodzimy do miejsca, w którym one opowiadają, jak matka oddawała córkę, 5- czy 12-letnią, nie pamiętam, do łóżka guru i była szczęśliwa. To dziecko było krzywdzone seksualnie, ale co wstrząsające i dlaczego w ogóle przywołuję ten przykład? Otóż ta matka po 30 latach dalej była przekonana, że to, co robiła, jest dobre. To znaczy nie miała wyrzutów sumienia. Nie rozumiała, choć córka mówiła o... Miała całkowicie rozwalone życie, żadnych normalnych relacji nie była w stanie zawierać z mężczyznami i tak dalej, i tak dalej. Matka tego nie przyjmowała do wiadomości. Ona wtedy zdobyła miejsce wyższe w tej grupie i być może też miejsce w łóżku guru, dając mu swoje dziecko. To są tak traumatyczne i tak potworne rzeczy, że czasami umysł nie pozwala na uświadomienie ich sobie, człowiekowi, który w tym uczestniczył. I trzecia sekta, sekta Rajnesha. Hinduski guru, który przyjechał do Stanów, żeby stworzyć nowe społeczeństwo. Tak? Ale facet tak naprawdę lubił bardzo drogie zegarki, miał chyba 300 Mercedesów, wykorzystywał tych ludzi jak mógł. I jedną z metod czynienia tych ludzi powolnymi sobie były gwałty w trakcie tak zwanych sesji terapeutycznych. I w tym filmie był fragment jednej z tych sesji. I to są techniki transowe były w użyciu i ci ludzie zachowywali się w sposób dziwny i w pewnym momencie mężczyzna rzucił się na kobietę. I oni to stosowali jako metodę odreagowywania, tak? On znalazł taki seks guru, tak? Znalazł taki wentyl bezpieczeństwa, w cudzysłowie bezpieczeństwa, tak? Bo to było potworne niszczenie ludzi. Więc sekty mają najczęściej, jest to guru bądź grupa, nie wiem, sekta, która doprowadziła do samobójstwa kilkudziesięciu osób w Szwajcarii i w Kanadzie, tak? Wrota niebios, tak? Jednym z elementów istotnych, oprócz technik depersonalizacyjnych i innych, ważny jest sposób myślenia, narzucenie własnego sposobu myślenia, przyjęcie autorytetu guru i przyjęcie sposobu myślenia. Ta sekta miała taką ideologię, że w ogonie komety Haleja-Bopa stacjonuje statek pozaziemski i na zakończenie działania tej sekty guru podjął decyzję, że oni wszyscy mają popełnić samobójstwo, bo już mu się znudziło, już ich wszystkich z pieniędzy odarł, bo to byli bardzo bogaci ludzie i ci ludzie popełnili samobójstwa, bo wmówiono im, że będą się w ten sposób teleportowali. Wszyscy ludzie na ziemi zginą, a oni jako jedyni przeżyją. Guru nie poniósł za to żadnej odpowiedzialności, bo on nikogo do niczego nie zmusił. Ruchy psychomanipulacyjne. Muzyka, ciężka muzyka satanistyczna. Thrash metal, dead metal. Młoda dziewczyna, 17 lat, popełnia samobójstwo. Miasteczko na południu Polski, południowym zachodzie. Ja przyjeżdżam, żeby tam się... bo ci ludzie są w szoku. Ta dziewczyna była szczęśliwą nastolatką, spełnioną, piękną blondynką,
grała w teatrze szkolnym, była przewodniczącą czy wiceprzewodniczącą szkoły, była popularna, była miła, lubiana, pokorna, wspaniale wychowana. 7 miesięcy czy 9 miesięcy kontaktu z satanistą, który był liderem zespołu thrash metalowego. I prokurator mówi mi, ale proszę pana, on jej do niczego nie skłaniał. On ją tylko zaraził rozpaczą. Sposób myślenia. To jest główne narzędzie niewolenia ludzi. Do tego dochodzą również inne, ale będę o nich mówił za chwilę. I teraz to miejsce, czyli nasze mieszkanie na Żoliborzu, do tego miejsca przyjechał Zbigniew. Zbigniew, który trafił do sekty Niebo. Ja znam sektę Niebo poprzez historię Zbigniewa. Ta historia zaczyna się od działalności artystycznej, która zaczęła przekraczać granice. Transgresja, tak? To, czym żyje tak zwana sztuka współczesna. Nie katarzis, nie podniesienie człowieka, a transgresja, która czyni człowieka smutnym. Co oni robili, możecie sobie poczytać. Nawet nie chce mi się o tym mówić. Żeby przygotować się do tego spotkania z wami, znalazłem brulion, w którym był list już nieżyjącego członka tej grupy, Totart, otwarty, i w reakcji na to przyjechała do mnie ekipa 3 osób. Co niesamowite, nie pamiętałem o tym, że był tam 3. Pamiętałem tylko Zbigniewa i Kacmajora, guru tej sekty. I on przyjechał opowiedzieć swoją historię. A wcześniej Zbigniew do tego samego mieszkania przyjechał i opowiedział mi historię, w której te przekroczenia, nie wiem, śpiewanie kolęd i defekowanie. I tylko tyle powiem, tak? Całkowicie nietradycyjne podejście do seksu i w ogóle do wszystkiego, tak? Łamanie wszelkich granic. I to zakończyło się dla Zbyszka opętaniem. I on mówi,

piękno, zapach, kadzidło, coś wspaniałego, ciepło. Ja czułem się zaopiekowany w tym kościele. Zbigniew mówi, w kościele jest zimno. Ja mówię, nie. I Zbigniew poszedł po radę, po pomoc. Ja się nawróciłem. Ja również byłem człowiekiem opętanym. Ja się nawróciłem i wszedłem do kościoła. On poszedł do psychotroników po pomoc. Bo działy się dziwne rzeczy, więc psychotronicy są specjalistami od dziwnych rzeczy. I Zbigniew od nich przywiózł mi pokazać amulet. To był pieniążek, czy medalik, medal. Okrągła blaszka z wygrawerowanymi, czy wybitymi tam różnymi symbolami. I nie wiem, czy to była sugestia, cokolwiek to było. On mi to pokazał, położył na dłoń i kiedy leżało tak, to było zimne, a kiedy leżało tak, to było ciepłe. Nie byłem jedyną osobą, której on to pokazywał. To go przekonało, że ci ludzie mają władzę nad tą rzeczywistością, która go niszczy, która wprawia go w skrajne cierpienie. I pojechał między innymi na kurs doskonalenia umysłu Lecha Emfazego Stefańskiego, do Zegrza, do wojskowej jakiejś jednostki, bo to środowisko okultystyczne, psychotroniczne w Polsce było zinfiltrowane przez służby komunistyczne do dna. Oni tam, to są obrzydliwe historie, tak? Uczestniczą w tych historiach dzieci tych ludzi. Nie chcę wchodzić w szczegóły. Zbigniew myślał, że jedzie tam walczyć, tak? Walka magów. Ale tak naprawdę tam ludzie chodzili po rozżarzonych węglach i tak dalej, i tak dalej. On tam został jeszcze głębiej wprowadzony w demoniczną duchowość. Wcześniej były to konsekwencje Zbyszka działań. Od tego momentu były to już akty inicjacyjne. Tak? Kurs doskonalenia umysłu jest wprowadzeniem w człowieka w szamanizm. I teraz kiedy stamtąd wrócił, w jego życiu nastąpiła radykalna cezura, zrobił coś, co sprawiło, że jego relacja wcześniejsza, którą uważał za najważniejszą, jedyną w życiu, się rozpadła i znalazł w końcu kogoś, kto uzdrowił go z tych cierpień. Kacmajora. I teraz, jak działa demon? I teraz, kim jest Zbigniew? Zapiszmy sobie to pytanie. Jak działa demon? Ale najpierw odpowiedzmy sobie pytanie, kim jest Zbigniew? Wyobraźcie sobie taką sytuację. Pojechałem, robiłem pismo podziemne i dotarło do mnie Pomarańczowa Alternatywa Wrocław, środowisko Punk Warszawa, Totard Gdańsk. Ja tych ludzi wszystkich w Brulionie, a potem w audycji Zadzwońcie po milicję zebrałem, potem w audycji Dzyndzylindzy telewizyjnej już, bo Zadzwońcie po milicję z Maćkiem Chmielem to była radiowa jedynka, a Dzyndzylindzy to była telewizyjna dwójka. I jak działa demon? Pojechałem na spotkanie. Pierwsze spotkanie ze Zbigniewem. Super facet, oliwkowa cera, ciemne włosy, mega przystojny mężczyzna. Chodziliśmy w trójkę z Olgą i pamiętam scenę, szliśmy długim targiem i idziemy, rozmawiamy. Wielkie plany. To był moment, kiedy Brulion był na fali. Sprzedawaliśmy 16 tysięcy egzemplarzy. Mieliśmy program telewizyjny. Ja chciałem go zaprosić do tego programu i tak dalej, i tak dalej. I idziemy tym długim targiem. Ja nagle patrzę. Po raz trzeci widzę tę samą twarz kobiecą. Druga kobieta. Drugi raz, trzeci raz. Zaczynam się rozglądać, co się okazuje. Idziemy, idą kobiety z naprzeciwka. Patrzą na Zbigniewa, po prostu w szoku są. Zawracają tak, żeby ich nie było widać i jeszcze raz przechodzą.

żeby zwrócić na siebie uwagę. I trzeci raz. I ten człowiek po kilku latach przyjechał do mnie na wywiad. Przyjechał z kacmajorem i jeszcze z kimś. Jak czytałem ten wywiad, próbowałem czytać. Odrzuciłem go z obrzydzeniem. Myślałem, że w ogóle tego odcinka nie będzie. Ale stwierdziłem, że nie muszę robić o sekcie niebo tylko, że zrobię o mechanizmach, o sektach, o ruchach psychomanipulacyjnych i o tym, jak ludzie zarządzający społeczeństwami wykorzystują metody odkryte w sektach do niewolenia już całych zbiorowości, nie tylko jakichś grup. I to jest sytuacja najmocniejsza z wszystkich. Jesteśmy umówieni na wywiad. Ma przyjechać Zbigniew i Kacmajor, guru tej sekty. Wcześniej w Brulionie ukazał się tekst. Oni się poczuli tym tekstem dotknięci, że tam nieprawda jest. Więc ja mówię, okej, no to przyjedź, możesz wypowiedzieć swoją prawdę. Ja wtedy byłem człowiekiem anarchistą, ateistą, człowiekiem niewierzącym. I Olga miała psa. I ten pies był z nami. Był w Krakowie, jak mieszkaliśmy w akademiku. I potem mieszkał z nami również w domu na ulicy, przy ulicy Słodowiec. I Jacques, wspaniały pies, setter, on niesamowicie łagodnym charakterze, no po prostu przyznam szczerze, że to był pierwszy pies, którego polubiłem. I on był skrajnie czystym zwierzęciem, to znaczy zmuszał człowieka do tego, żeby z nim wyjść i nigdy nie zdarzyło mu się nic, nie miał żadnej przygody tego typu. Tak? Potrafił robić coś, co jest dla mnie do dzisiaj, to pamiętam, to znaczy słuchajcie, w nocy śpię i nagle się budzę i widzę psa patrzącego na mnie. On stał i patrzył na mnie i mnie budził. Tak samo budził Olgę. Bo on chciał wyjść. I teraz słuchajcie, Jacques leży w przedpokoju, my jesteśmy w kuchni czy w salonie. W salonie. To było mieszkanie 36 metrów kwadratowych ze ślepą, ciemną kuchnią. I nagle ten pies oddał mocz. I ja widzę, że on jest przerażony. I dzwonek. I wchodzą. Znaczy muszą wjechać windą na siódme piętro, tak? Ale przed dzwonkiem pies wpadł w panikę. Wystraszył się śmiertelnie. Czego się wystraszył? Demona, który towarzyszył kacmajorowi. I to jest dowód. Oczywiście nie ma dowodów w sferze duchowej, ale jest to intersubiektywnie oczywiste dla mnie i wytłumaczcie, jak 13-letni pies jeden, jedyny raz przez przypadek na 3 sekundy przed dzwonkiem ludzi, którzy przyszli, jeden z nich uzdrawia, zabrał Zbigniewowi te wszystkie doświadczenia, te wszystkie choroby, te wszystkie bóle jego, tą jego depresję i tak dalej, i tak dalej. Jeśli to wytłumaczycie, bardzo proszę, ja zmienię zdanie. Natomiast nikomu nie udało się wytłumaczyć tej sytuacji w inny sposób. I teraz tam była taka krata, jeszcze nasza część korytarza była oddzielona. Ja podchodzę do tej kraty i ja nie poznałem Zbigniewa. To był facet niższy o głowę, wychudzony, ogolony na łyso. Naprawdę go nie poznałem, a obok niego był kacmajor. Zapis tego wywiadu jest w Brulionie. Kto chce, może go przeczytać. Nie ma najmniejszego sensu, żeby go czytać. Ten wywiad jest tylko i wyłącznie walką magów. To znaczy ja nie dałem się kacmajorowi zainfekować. Tak? Nie uznałem jego autorytetu nawet przez ułamek sekundy. Ja po prostu tak mam. 2 razy przyjąłem jakieś poglądy z autorytetu i do dziś tego przynajmniej w jednym przypadku żałuję. I jak działa demon? Otóż chłopcy z Totartu, również Konik i Skiba, również Tymon, przekraczali przykazania. Robili rzeczy, które dla ludzi nawet niewierzących są niezgodne z naturalnym sumieniem.
łamali porządek, robili rzeczy, które są złe, perwersyjne. I osoba, która brała za tę grupę odpowiedzialność, została opętana w wyniku tych koprofagicznych, profanicznych działań. I zły duch przyprowadził go do mnie, ja z nim rozmawiałem, dałem mu alternatywę, kościół, tak? I gdyby poszedł na egzorcyzmy, byłoby po problemie. Oczywiście wcześniej musiałby uwierzyć. Ale on poszedł do maga leczyć syfilis dżumą. Tak? I cierpi coraz bardziej. I teraz zły duch prowadzi go do swojego człowieka. I przestaje dręczyć. W chwili, w której Kacmajer kładzie ręce na Zbigniewie, przestaje Zbigniewa dręczyć. Czego doświadcza Zbigniew? Że został uzdrowiony. Oczywiście to chodziło tylko o ten czas, żeby przemienić jego świadomość, jego sposób myślenia na system zamknięty, tak? Bo ta sekta, udało mi się, jeszcze mieszkając w Krakowie, w akademiku, byłem dziennikarzem radia Alma Radio i udało mi się doprowadzić do tego, że prokurator tam gdzieś w Lublinie, udało mi się namierzyć kobietę, która się bała Kacmajora. I nie wiem, chyba z 2 godziny trwała ta rozmowa i udało mi się ją przekonać do tego, żeby tak jak Al Capone, tak? Wsadziła Kacmajora za tyczki, kradzież tyczek od chmielu. Za jakieś żenujące pieniądze. Ale ta sekta się nie rozpadła. Ci ludzie trwali tam mimo tego, co z nimi się działo. Oni byli zniewoleni poprzez system pojęciowy, ideologię sekty i ich wola była poddana woli guru. I teraz skąd tylu chłopów zostawiało pieniądze w sekcie Niebo? Jak to jest możliwe, że tam bywało po kilkadziesiąt, pisze się o kilkuset osobach dziennie, nie wierzę w to. Ale to nie ma znaczenia. Mogło nawet i tak być. I przez długi czas Kacmajor miał firmę i zarabiał pieniądze. I to nagle się urwało. Dlaczego? To jest istotne pytanie. Ale jeszcze muszę powiedzieć o rzeczy następującej. Wracamy do wskrzeszenia w rosyjskiej telewizji. Jest prosektorium, facet wykonuje jakieś dziwne ruchy i trup jest animowany. Bo to nie było wskrzeszenie. To była animacja. To są różne... Nie będę w to wchodził. To nie jest dla przeciętnego widza istotne. Są różne typy oddziaływania złego ducha na materię. I teraz, co jest kluczowe w tym miejscu mojego wywodu? Otóż diabeł jest niezwykle pilnie liczącym swój wysiłek ekonomicznie obcykanym gościem. On po prostu robi te rzeczy, jeśli musi ingerować w świat materialny, to jest dla niego wielkim wysiłkiem. On nie ma żadnej mocy, tę moc... Zresztą nie wchodzę w to, bo to jest osobne 45 minut rozmowy z Verlinde, z egzorcystami różnymi i tak dalej. Ja mam bardzo precyzyjną teorię na ten temat, ale to są tylko teorie, rzeczy duchowe, nieważne. Chodzi o to, że badania rzeczywistości tak zwanej nadprzyrodzonej, okultystycznej, spirytystycznej trwają od XIX wieku. Kiedy Kościół protestancki w Stanach w wyniku oświecenia utracił zmysł ducha, w Stanach Zjednoczonych wypuchł spirytyzm. Było kilka gazet codziennych i przez kilkadziesiąt lat doświadczenia spirytystyczne były spisywane
media zapisywane, co mówią, bo ci ludzie myśleli, że to jest nowy sposób poznania rzeczywistości. Mamy naukę i mamy wiarę. Pomiędzy tym jest wiedza tajemna. Magia, okultyzm, neoszamanizm, bo nie szamanizm, neoszamanizm i tak dalej. I teraz i prowadzono te badania nad tymi. Okazało się, że zeznania mediów są sprzeczne. Do pewnego momentu to wszystko się zgadzało, ale w pewnym momencie się rozeszły. Po prostu ci ludzie zaczęli zarabiać na tym pieniądze. Tak? I zły duch nie był w stanie zapanować nad, bo to nie jeden demon uczestniczy w seansach spirytystycznych. Ich wielu. I oni są skrajnie egoistyczni. I oni tylko i wyłącznie swoje interesy załatwiają. Niszczą ludzi na własny rachunek. I potem były badania, tak zwana parapsychologia powstała. Tak? I zaczęto to badać. To wszystko. I teraz potem powstała tak zwana psychotronika. I były instytucje naukowe w Stanach badające homeopatię na przykład, tak? I doszli do wniosku, że to jest po prostu placebo i są jakieś tam elementy ponad statystyczną, ale to są elementy najczęściej duchowe, tak? Albo uzależnień. To jest osobna sprawa, kiedyś też będzie o homeopatii. I teraz w związku z radiestezją, która jest też rzeczywistością demoniczną, wahadełka i inne rzeczy, przeprowadzono naprawdę dziesiątki i setki badań. Przeprowadzono badania nad telekinezą, nad tak zwanym czytaniem myśli, prekognicją i tak dalej, i tak dalej. I to robiono w Stanach Zjednoczonych i w Rosji, pewnie jeszcze gdzie indziej. I co zauważono? Że tak zwani ekstrasensi, czyli ci okultyści, magowie, praktycy, ludzie inicjowani, którzy zarażali innych ludzi demonami, tak? Ale tutaj mieli ochotę być też przez naukę, a być może sami myśleli, że rzeczywiście oddziaływują w sposób materialny na rzeczywistość. Tak? Oni badani w kilku próbach wykazywała, znaczy no po prostu jak 10 razy podnosili kartę, nie wiedząc, co jest pod spodem, to mieli wyniki odbiegające od normy. Czytali przez zaczerniony papier, tak? Ale jeśli tych prób było 100 albo 1000, to jest tak zwany efekt zanikania. Rzeczywistość demoniczna, badana metodami naukowymi, statystyka, diabeł przed tym ucieka, klęka przed tym, wycofuje się, bo bardzo precyzyjnie zna swoje siły i bardzo precyzyjnie je alokuje. I dlatego niektórzy okultyści, bioenergoterapeuci tak długo i dobrze żyją, bo są tym narzędziem rozprzestrzeniania się wirusa, jakim jest demon. I żywi się następnymi ludźmi. I teraz co się stało, że do pewnego momentu demonowi opłacało się tworzyć wrażenie, że Kacmajer uzdrawia i w pewnym momencie to się przerwało. Tak? Demon zrobił wielką famę. Tam przyjeżdżali ludzie nieomalże z całej Polski. Tam się czekało. On nakładał ręce, zabierał choroby. Nie wszystkim. Tłumaczył to w prymitywny sposób, ale bardzo konsekwentny. To była parodia wiary chrześcijańskiej, to co on głosił. Ktoś napisał, że on był technikiem teatralnym i bardzo mu imponowało jakby wejście w tę sferę intelektualną, dlatego tak Zbigniewa promował. Ideologia tej sekty była prymitywna, ale skuteczna. I teraz to jest moje pytanie. Bo oni widzieli tak zwane duchy, to znaczy mieli tak zwane okultystyczne poznania, które rzeczywiście czasami mówiły o jakichś dolegliwościach ludzi. Kacmajer był człowiekiem odartym z pewnej osłony przed rzeczywistością niewidzialną i on czuł to, co ludzi boli po prostu. Był nadwrażliwy. Tak? Bioenergoterapeuci mówią o tym, że muszą wychodzić z tramwaju, gdzie ktoś jest chory na serce, bo oni odczuwają jakby.
zły duch jakby stworzył system komunikacji przy pomocy znaków i plam barwnych, który pozwalał wywierać wrażenie na ludziach Kacmajorowi i innym osobom, bo również inne uzdrawiały. Jak to wskrzeszenie miało miejsce ponoć właśnie za przyczyną tej trzeciej osoby, która była na tym spotkaniu, której ja zupełnie nie pamiętam. To jest zupełnie dla mnie niezwykłe. I teraz skąd tylu chłopów dało się nabrać? No bo gdyby Kacmajor nie wytwarzał jakby gdyby oni nie doświadczali ulgi w cierpieniu, nie przyjeżdżaliby tam. Jak idziesz do wróżki i ona ci mówi coś na twój temat, co ty tylko wiesz, tak ona zdobywa autorytet, otwierasz się na nią, otwierasz się na świat demoniczny, który za nią stoi i ona ci mówi jakieś rzeczy, które są statystycznie prawdopodobne i jeśli coś w tym jest, tak sądzisz, że coś w tym jest, to przyjdziesz drugi raz do niej, tak? Coś musiało być, że ci ludzie chcieli tam wracać. Tak, że ci ludzie tam, coś ich tam przyciągało. Przyciągała ich demoniczna działalność na poziomie materialnym. To się działo realnie. Tylko tam nie było żadnego uzdrowienia. Tam było albo wycofanie objawów głębiej z duszy do ducha, albo z ciała do duszy. To też są prymitywne. Ja nie chcę w to wchodzić, bo o każdej z te dwa ostatnie zdania musiałbym rozbierać na czynniki i przez 20 minut tłumaczyć, żeby nie wyjść na człowieka niepoczytalnego. Bo wszystko to, co Kościół wie na temat sfery demonicznej, jest jasne, proste, klarowne i egzorcyści są skuteczni, ponieważ Bóg uwalnia ludzi, którzy tego pragną. I teraz, jaka jest tajemnica sekty Kacmajora? Ja tego nie wiem. W pewnym momencie Kacmajor przestał uzdrawiać i oni popadli w biedę, w nędzę, kradli. Zbigniew schudł 30 kilo. I teraz dieta niskobiałkowa jest jednym z mechanizmów, który jest używany w sektach do osłabiania napięcia psychicznego ludzi, czyli innymi słowy, ludzie są powolni guru. Tak? W sekcie Hare Krishna trzeba kilkadziesiąt razy powtórzyć pewien monotonny zestaw dźwięków, tak, dieta niskobiałkowa, wstajesz o czwartej, twoje życie się zmienia i jesteś bezradny wobec systemu wierzeń, który tam jest promowany. Jeśli przyjmiesz guru, bo on zaspokoił ci jakiś deficyt, na przykład nie miałeś pozytywnego przeżycia autorytetu ojca albo w ogóle pozytywnego przeżycia autorytetu. Jeśli ktoś nie ma takiego doświadczenia, bardzo łatwo może wpaść w ręce sekty. Ekonomiczne podejście złego ducha. Dźwięki powtarzalne, czyli autohipnoza w sekcie Hare Krishna, dieta niskobiałkowa obniżająca tonus woli, zamknięty system myślenia z kalkami. Zawsze wracasz w kalki intelektualne, zawsze wracasz do momentu, że na koniec to zawsze guru ma rację. Tak? I teraz jak głęboko można wejść w człowieka, głęboko można zabrać mu tożsamość i wolę. Konrad, który trafił do sekty Hare Krishna, po trzech dniach zadzwonił do ojca, którego nienawidził i powiedział mu, nigdy się nie spotkamy. A po trzech miesiącach zadzwonił do matki, nienawidzę cię, powiedział i nigdy się nie spotkamy. Po trzech miesiącach odcięto go od ostatniej osoby, która go kochała. Tak? Bo sekta musi izolować. Bo zamknięty system myślenia może niewolić umysł tylko wtedy, jeśli jest pozbawiony prawdy. Jeśli ograniczona jest ilość informacji, która przypływa. No bo każdy człowiek reflektuje, tak? A ci ludzie w sekcie niebo, nawet kiedy Kacmajor poszedł na kilka miesięcy do więzienia, to ci ludzie tam zostali. Rozumiecie? To nie jest tak, że on im trzymał pistolet przy głowie. I teraz walka magów. Dlaczego o tym mówiłem? Bo
Kiedy Kacmajor przyszedł, odbyła się walka magów między mną a nim. Oto kto komu narzuci autorytet. Jemu się tego nie udało. Ten zapis jest w brulionie, jest na piśmie, jest na papierze. Tak? I teraz inny przykład powiem wam. Po Słodowcu kupiliśmy mieszkanie na ulicy Dąbrowskiego i kupiliśmy, potem okazało się po latach, od faceta, który założył sektę. I wspaniałe mieszkanie, które wyremontowałem i przywiozłem ze szpitala moją żonę z pierworodnym synem do wyremontowanego tego mieszkania. Mieliśmy przez moment dwa, tam to się w końcu sprzedało. To był okres prosperity w moim życiu. I dzięki temu nie uległem stanowi nirwany. Nie zawrócił mi w głowie, bo miałem potężny interes. I kupujemy od faceta. Nie wiemy, że on jest z sekty. Widzimy gościa, który okazało się potem, że uciekł w latach 70. To mieszkanie atakowało ZOMO, ale on w końcu go wypuścili na wolność. On uciekł do Stanów i przyjechał pod innym imieniem i nazwiskiem. I po prostu sprzedawał te rzeczy, które jakby ukradł tym ludziom, których wykorzystywał w tej sekcie. Jak wykorzystywał? No, w pewnym momencie przyszła do nas młoda dziewczyna. Widać, że z jakimiś ciężkimi problemami. Widać, że z prowincji. To był 90. któryś rok. To Polska jeszcze była wtedy estetycznie w PRL-u. I on mówi, że to jest jego kuzynka, tak? To nie była jego kuzynka. I to była osoba już zniewolona. I teraz on był w szoku, dlatego że on nie był w stanie w czasie negocjacji narzucić mi żadnego poglądu swojego. I cena została taką, bo on mnie w pewnym momencie wkurzył i nic mu nie opuścił, chociaż zasady zawsze troszkę opuszczamy, jak negocjujemy sprawy losowe, takie jak sprzedaż domu. I teraz on był zdziwiony. Dlaczego? Dlatego że bardzo wielu ludzi ulega tym mechanizmom perswazyjnym. Tak? Ta dziewczyna była przez niego zniewolona. Widać było, że oni się nie znają długo. A ona robiła to, co on jej kazał. Deficyt, obietnica, język zakłamany, zniewolenie, czyli zajęcie woli. I w tym momencie macie sektę. Zbigniew miał deficyt. Ten deficyt został pozornie mu zabrany. On został uleczony. Potem przyjął opartą na Biblii niby ideologię guru, która miała być prawdziwym chrześcijaństwem. Kościół to w ogóle żenada. Mają diabła, tak? My tu jesteśmy jedynymi prawdziwymi chrześcijanami. I nie miał woli swojej. Tak jak ta matka, która dała dziecko swoje do łóżka guru. 5-letnią dziewczynkę. I była szczęśliwa wtedy, bo jej rola i pozycja w sekcie wzrosła. I ona po latach nie widziała, co zrobiła. Dalej miała zainfekowany umysł. I nawet cierpienie tego dziecka nie powodowało. W sekcie można zabić instynkt macierzyński. Ale również ideologie potrafią zabić instynkt macierzyński. Więc I tylko krótki akapit, bo już zamknę sektę Niebo. W jaki sposób ludzie niewierzący, czyli moniści, materialiści, uważający, że nie istnieje świat niewidzialny, chociaż o tym mówią wszystkie doświadczenia wszystkich kultur i religii, że istnieje i że istnieją też złośliwe istoty, które tam w tej sferze niewidzialnej przebywają i one czasami, jak człowiek robi głupoty, to mogą przejąć władzę nad człowiekiem. Jak materialiści mogą sobie opisać tę sytuację? No Zbigniew zwariował, tak? I oni wypierają fakt tych przekroczeń i w dalszym ciągu są w obrębie światopoglądu, który nie wiem, czy Skiba jest opętany, nie wiem, czy Konik jest opętany. Nie o tym mowa, tak? Ale chodzi o to, że materialiści nie są w stanie zrozumieć tego, co dzieje się w sektach, które
oparte są na przywództwie zdemonizowanego guru. Są też sekty, gdzie są całkowicie ludzie niezwiązani duchowo, tak? Guru, sekty związane z pieniądzem i tak dalej, i tak dalej. Mogą nie wierzyć, i to jest światopogląd, który jest ucieczką przed świadomością, tak? Bo teraz ktoś, kto był w takiej sekcie, musi dokonać rewizji całego życia, zmienić sposób myślenia. W kościele można to zrobić, nawracając się, tak? Wierząc w to, że Jezus Chrystus zmarł i zmartwychwstał i dzięki tego, że ta śmierć była całkowicie niesprawiedliwa, Bóg Ojciec może ingerować w rzeczywistość w taki sposób, że dał Chrystusowi moc uzdrawiania i uwalniania i dawania wiary, która jest czymś, co przemienia człowieka, jest czymś nieomal materialnym, tak? I można wiarę przyjąć i można ją odrzucić. Można od kogoś dostać wiarę i ją odrzucić. Można, tak jak jest w Biblii taki fragment, że kiedy do domu, jak Jezus rozsyłał apostołów, kiedy do domu przyjdziecie, to wasz pokój, jeśli gospodarz jest człowiekiem godnym, to wasz pokój spocznie na nim, a jeśli nie, to pokój do was wróci. Pokój wewnętrzny, coś, po czym poznaje się ludzi chodzących w Chrystusie, tak? Pokój ludzi, którzy niosą Królestwo Boże, tak? Są tacy ludzie, zdarzają się tacy ludzie. Ja spotkałem jedną taką osobę. Była to moja babcia i dzięki temu żyje. I teraz mamy w tej historii wskrzeszenie. Mamy w tej historii zabójstwo instynktu macierzyńskiego, tak? Mamy w tej opowieści sekty Rainesza, gdzie gwałci się ludzi i oni są z tego powodu szczęśliwi, w cudzysłowie, w obrębie tej, kiedy są tam i żywią fałszywą nadzieję, bo to jest kolejny element, który nie woli ludzi. Guru dają fałszywą nadzieję i ta nadzieja nie jest autoryzowana przez wiarę, przez Kościół, ani przez naukę. I teraz ja w tym mieszkaniu tam na Słodowcu mieliśmy takie doświadczenie z Olgą po kursie kontroli umysłu metodą Silwy, że jeszcze przed tym, jak te wskrzeszenia widzieliśmy, tę animację trupa w telewizji rosyjskiej, oglądaliśmy zaschwyceni, że jest tyle kanałów, wcześniej były tylko dwa w telewizji i nagle jest ich mnóstwo i oglądaliśmy skróty walk bokserskich i przewidywaliśmy ich wyniki ze stuprocentową pewnością. Tak? Dlaczego? Dlatego, że zły duch znał wyniki tych walk, bo to były skróty. Znów ekonomia działania. Natomiast mnie przekonano w ten sposób do ideologii okultystycznej, o której ja myślałem, że jest nauką. Doświadczenie umysłu kosmicznego, które było również związane, czyli nirwana, tak, samdhi, tak, czyli to doświadczenie rozpłynięcia się mojego ego w kosmosie, tak. Ja byłem wszędzie, planety, ludzie, natura, drzewa. Ja wiedziałem wszystko. Wiedziałem, że nie ma sprzeczności pomiędzy całkowitą determinacją ludzką a całkowitą wolnością ludzką, tak. Natomiast kiedy to próbowałem opowiedzieć Oldze, to był bełkot. Tak, mimo że dla mnie, i ponieważ miałem duże biznesy, to szybko z tego wyszedłem, ale to doświadczenie jest pochłaniające i ono tłumaczy, dlaczego zdesakralizowane, orientalne religie przychodzące tutaj są tak niezwykle zwodnicze i uwodzące. Tak? Buddyzm Zen, doświadczanie tantry odartej z religijności. Tak? To są już tylko techniki. I tam za tymi technikami stoi już tylko demon. I teraz powiedziałem o tym ekonomicznym podejściu złego ducha i o efekcie zanikania, tak? Nie ma żadnych okultystycznych władz. To są wszystko i nie ma żadnego świata nadprzyrodzonego, tak? Albo nauka coś zbada i wtedy telekineza czy telepatia będzie prawdą. Albo tego nie zbada, tak jak istnienia żył wodnych. Nauka mówi, nie ma czegoś takiego, nie ma takiego oddziaływania. I przeprowadzono badania i żaden radiesteta,
który zwodzi ludzi i co więcej, znajduje studnie, idzie radiesteta i mówi, tu kopać 5 metrów 30 centymetrów będzie woda. Ludzie kopią i jest 5 metrów 30 centymetrów woda. I to na Wyżynie Lubelskiej, gdzie nie jest tak jak na Niżu Polskim, gdzie właściwie wszędzie jest woda. Tak? Ale też woda zdatna do picia. Nie wchodzę w to. Chodzi o to, że demon może przynosić prawdziwe informacje. Justyna Steczkowska, metoda Berta Hellingera, tak? Zafrapowana tym, bo to działa. Co działa? No, demon po prostu zna historię grzechu danej rodziny i on opowiada o tym. Dziennikarka Gazety Wyborczej zszokowana i nagle czuje nienawiść do nieznanej mi osoby, tak? Metoda Berta Hellingera. Okultyzm, spirytyzm. I teraz sekty, rozgadałem się. Sekty to jest jeden element tej rzeczywistości. Drugim rzeczywistości zniewolenia. Drugim elementem są ruchy psychomanipulacyjne. I jak powiedziałem, a być może nie, być może po prostu nagram następny odcinek o ruchach psychomanipulacyjnych. O hipizmie, o ruchu transokaleczeń, o kursie cudów, o aikido, o reiki. Gdzie mechanizmy zniewolenia nie są, mogą być zapośredniczone przez media społecznościowe. Tak to powiedzmy. I teraz ostatnia kwestia, to też powinien być osobny odcinek. Filmu o Kacmajorze, odpowiadając na pytanie, nie oglądałem. I dopóki nie porozmawiam ze Zbigniewem, nie będę oglądał. Nie interesuje mnie wizja artystyczna, mnie interesuje prawda. Tak? Być może już jest czas po tych 10 latach, żeby ze Zbigniewem o tym porozmawiać. Czy po kilkunastu, nie wiem nawet po ilu. I żeby przejrzeć całą tę historię i zrozumieć, z czym mieliśmy do czynienia. Natomiast chcę jeszcze powiedzieć o jednym. Tak jak w ruchach psychomanipulacyjnych stosowane są dokładnie te same metody zniewalania, co w sektach, to na całej tej bazie doświadczeń niewolenia umysłów, prania mózgów tak zwanego, tak, infekowania woli, zabierania ludziom wolności, wszystkie te mechanizmy zostały przebadane i zastosowane w psychotechnice, przy pomocy której zarządzane są społeczeństwa. I ja mogę powiedzieć o społeczeństwach Zachodu. I w tym jestem specjalistą. I mogę mówić o tym, w jaki sposób odwracanie hierarchii wartości na przykład. Tak? Najważniejszy jest seks, tak? Najważniejsze jest zdrowie. Nie, najważniejszy jest Bóg. I o tych mechanizmach mógłbym mówić dużo. Powiem tylko o doświadczeniu czym jest hipizm? Jest ruchem psychomanipulacyjnym. Czym jest ideologia transowa, prowadząca do transokaleczeń? Okazuje się, że dzieci są w nią wciągane. Wiemy, znamy mechanizm. Deficyt i nagle dziecko jest moment, kiedy jakaś jest odczucie, źle się czuje dziecko w swoim ciele, tak? I spotyka człowieka, który mówi, ale przecież ty jesteś kobietą, a nie chłopcem. I daje dostęp do słów, do systemu pojęciowego, który to tłumaczy, ale też takie dzieci poddaje się praniu mózgu polegającemu na tym, że słuchają takiej, a nie innej muzyki. Dziewczyna 17-latka na południu Polski, która popełniła samobójstwo. I stosowane są techniki świadomego śnienia, okultystyczne w jej wydaniu okultystycznym. Nie wiem, czy wszystkie techniki świadomego śnienia są okultystyczne, ale te, które znam z przypadku zniewolenia 15-letniej dziewczynki, która myśli, że jest chłopcem, i będzie chciała się okaleczyć, mając lat 18, ta metoda po prostu zadziałała. Kochani,
Sekta Niebo. Sekta, która na podstawie której mogę powiedzieć o rzeczywistości uzależnienia od złego ducha. Nie musimy być uzależnieni od złego ducha. Homeopatia, człowiek, który używa homeopatii i troszczy się bardzo o swoje dzieci, aż nadmiernie, i nagle znajduje lek, tak mówią, że to jest lek, który nie ma skutków ubocznych, co samo w sobie jest absurdalne, bo jeśli coś działa, to musi mieć skutki uboczne. I ten człowiek, dowiadując się, że ma do czynienia z rzeczywistością na pewno błędną, a być może duchowo szkodliwą, ten człowiek przez kilka dni nie jest w stanie wyrzucić tych kuleczek homeopatycznych. Dlaczego nie jest w stanie wyrzucić? Bo uzależnił się od fałszywej nadziei. Wcale nie musi być uzależnienie od demona. Nie we wszystkich sektach jest uzależnienie od demona. Nie wszystkie osoby w sekcie są uzależnione od demona. Ale wystarczy uzależnienie emocjonalne. Uzależnienie od fałszywej nadziei. I tym, o czym mogę wam powiedzieć z własnego doświadczenia, to jest przeżycie prawdziwej nadziei. Dla mnie po nawróceniu chrześcijaństwo było czystą wolnością. To było nieprawdopodobne doświadczenie. Ja już pomijam ten element, że ja nagle odrzuciłem setki przesądów i to takich, które gdzieś tam z dzieciństwa, z małego miasteczka, które było otoczone wioskami z naprawdę myśleniem magicznym, chłopskim, duchy, wywoływanie duchów, jakieś, no naprawdę byłem tym zainfekowany. Do tego dołożyłem przesądy okultystyczne, że nie należy przechodzić pod jakimiś tam znakami, bo tnie to energię i tak dalej, i tak dalej. To wszystko są głupoty. I ja doświadczyłem radykalnego uwolnienia od tego. Rozumiecie? Ja doświadczyłem wolności. Mnie spadł z pleców jakiś bagaż. Tak? Chrześcijaństwo jest wolnością. Jezus Chrystus jest prawdziwą nadzieją. I jeśli masz doświadczenie depresji, które się nie dają leczyć farmakologicznie, jeśli masz doświadczenie głębokiego smutku trwającego lata, jeśli masz doświadczenie, nie musiałeś mieć kontaktu z okultyzmem, tak? Ale na przykład kilkadziesiąt lat trwania w grzechu już prowadzi do smutku duchowego. I to nie jest zwykły smutek. I to nie jest zwykła depresja. Bo to jest depresja, której się nie da leczyć farmakologicznie. Więc my mówimy, jeśli po objawach będziemy patrzeć, jeśli cierpisz, jeśli nie masz nadziei, jeśli nie masz siły wstać, jeśli doświadczasz czegoś, co cię przekracza i nawet wracając do kościoła, masz doświadczenie, że dziesiątki razy wracasz do tego samego grzechu, jesteś w pętli, tak? To toczy się o ciebie walka duchowa. I w tej walce trzeba zaufać Bogu. I osoby niewierzące, jeśli chcą, mogą powtórzyć ze mną modlitwę. Osoby wierzące, jeśli doświadczają czegoś, co je przekracza i już pokładając nadzieję w Chrystusie, jeszcze nie doświadczają tego uwolnienia. Więc to będzie wersja dla niewierzących. Ludzie wierzący nie muszą tego wtrąconego zdania powtarzać. Moim doświadczeniem jest historia kilkudziesięciu, może kilkuset ludzi, którzy przyszli cierpiąc. Ich historia została opisana, rozcięta na plasterki. Pokazanie miejsca inicjacji, gdzie weszli w nadzwyczajne działanie złego ducha, gdzie otworzyli się inicjacyjnie na doświadczenie złego ducha i nastąpiła kontrinicjacja, bo najczęściej te osoby mają chrzest. I w chwili, w której nastąpiła ta kontrinicjacja, ci ludzie zaczęli cierpieć. Więc jeśli chcecie doświadczyć życia i to życie w obfitości,
Zapraszam do modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jezu Chryste, jeśli istniejesz, przyjdź do mnie i ratuj mnie. Jezu Chryste, Boże, w Trójcy Przedziwny, Boże Ojcze, Duchu Święty, Boże, przyjdź i zmień moje życie. Jezu Chryste, obieram Cię za swojego Pana i Zbawiciela, za osobistego Zbawiciela. Oczekuję szczęścia na koniec istnienia świata, ale też oczekuję nie tylko zbawienia tego, które będzie kosmicznym zbawieniem całego gatunku ludzkiego, ale też oczekuję zbawienia własnej duszy, siebie. Jezu Chryste, przyjdź do mnie ze swoją mocą i ze swoją miłością, a za miłością może przyjść prawda, bo jeśli jest miłość, to jesteśmy w stanie zobaczyć prawdę na własny temat. Poznacie prawdę i prawda was wyzwoli. Jezus Chrystus jest Panem. On zmarł za mnie i za ciebie i dzięki temu, że Bóg przywołał go z martwych, Jezus Chrystus ma moc oddziaływania, ratowania, uzdrawiania, wyrywania z niewoli. I to jest moje doświadczenie.

0: doświadczenie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełne radości.

0: Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, dzięki Ci za Twoją opiekę nad nami, dzięki Ci za to, że masz taką cierpliwość do naszych słabości, że zawsze masz wyciągnięte ręce ku nam. Panie, udajmy Ci ten czas, prosząc Cię, żebyś Ty teraz nas prowadził, byśmy potrafili Ciebie chwalić. I Ciebie, Maryjo, tu serdecznie zapraszamy pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Życielka.
1: Proszę Pani, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panu chwalebna i błogosławiona, Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, dziecko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas powracaj, swojemu Synowi nas oddaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Katarzyna. Najtrudniejszy czas w życiu?
1: Po 20 latach niechodzenia do kościoła. Jakoś tak przez 20 ten lat mi tak nie po drodze było. Interesowałam się zupełnie innymi rzeczami. Cała biblioteka w głowie przez ten czas. I buddyzm, i hinduizm, i przeróżne rzeczy. A to trochę ten metoda Singha, a to tamto. A to jakieś energetyczne rzeczy, teozofia, wszystko. No i doszłam do takiego stanu pustki wewnętrznej, że teorię to miałam w małym paluszku. Natomiast w tym momencie tabula rasa, pusta. Pusta absolutnie, że ja już nie wiedziałam nawet, co znaczy słowo nawrócić się. Naprawdę. I po takiej długiej przerwie zaczęłam chodzić do kościoła. Bo przyszło mi do głowy, że może coś jest nie tak, bo nie chodzę do kościoła. A myśl była tak absurdalna, jakby ktoś powiedział, UFO wylądowało na podwórku. Poszłam do kościoła i po tak wieloletniej przerwie to poczułam się jak w teatrze. Stałam i patrzyłam na ludzi, patrzyłam się na twarze. W sensie, po co ludzie przychodzą do kościoła? I po twarzach widać to skupienie, widać tą bliskość. Ja stałam i obserwowałam twarze ludzi i dla mnie to było niesamowite, że tak sami z siebie i dużo młodych ludzi przychodzą i widać było, że oni naprawdę coś przeżywają. I powoli zaczęłam chodzić coraz częściej i trafiłam do galerii Aniołowo. No i tam od słowa do słowa coś tam o sobie porozmawiałam z panią, która tam sprzedawała. I ona tak popatrzyła na mnie uważnie i mówi, pani, to by się przydał, pani powinna pójść na plac inwalidów.

Pani powinna pójść na plac inwalidów. Pytam się po co, no bo tam są takie msze. No to ja tam trafiłam na ten plac inwalidów. Poszłam tam na tą mszę. Dla mnie i zbierają się ludzie. Już ten kościół pełen, ten pełen ludzi, wychodzi ksiądz Szymborski. I w drzwiach stał jakiś młody człowiek. A ksiądz Szymborski ten mówi do niego. Mówi, no chodźcie tu bliżej, tu są jeszcze wolne miejsca, chodźcie tutaj, chodź tu. Mówi, no gdzie przyszedłeś, czego się boisz? Do domu przyszedłeś, do domu ojca swojego przyszedłeś. Ja to oniemiałam, bo atmosfera była taka naprawdę domowa, jakby się przyszło do domu. I spytałam się ludzi, którzy stali obok mnie, co tu się dzieje, bo widzą państwo, tak pierwszy raz. A kobieta jakaś mówi, a to Matka Boża panią przyprowadziła. I kobieta powiedziała to w ten sposób, jakby tak fizycznie kobieta na ulicy wzięła mnie za rękę i przyprowadziła tutaj. I to było takim tonem niepodlegającym w ogóle żadnym wątpliwościom. No, ja tam byłam po prostu zaszokowana. Po pierwsze, Matka Boża się mną zaopiekowała, przyprowadziła mnie tutaj. Po drugie, ta atmosfera naprawdę domowa, że jestem w domu ojca. No i ja z tą moją pustką wewnętrzną długotrwałą, dla mnie to były odkrycia, no to już Matka Boska się mną zaopiekowała. Krótko po tym trafiłam na rejkowisko. To znaczy klub, w którym się spotykali ludzie, w którym odbywały się kursy reiki, spotykali się ludzie, którzy się interesowali całą tą sferą taką nieznaną światową. I ponieważ ja wcześniej słyszałam, że mam, mówiono mi, że mam jakieś zdolności, że ja to powinnam zarabiać rękami poprzez leczenie, ale ja w to nie wierzyłam. Więc jak ja tam trafiłam na to, w to miejsce, gdzie ludzie się zajmują leczeniem innym, to pomyślałam, że pewnie tutaj też mnie Matka Boska przyprowadziła. I że to jest takie uzupełnienie, moich, tu się nawracam, a tu będę bardziej pomagała.

Na spotkaniu mistrzyni opowiadała o dobrodziejstwach Reiki. Przy czym ja się spytałam, no fajnie, a co na to kościół? No bo jak się nawróciłam, no to już teraz chciałam, żeby było tak wszystko, wszystko jak trzeba. Na czym mistrzyni powiedziała, że po pierwsze, do Polski Reiki sprowadziła siostra Mariusza. Po drugie, wielu księży korzysta z usług terapeutów Reiki. Po trzecie, ma błogosławieństwo papieża. I na tych spotkaniach w ogóle robi się krąg i w tym kręgu trzyma się za ręce i się śpiewa pieśń do Ducha Świętego. No więc troszkę uspokojone. Poza tym zawsze jest dużo o Panu Bogu, że to ma być zgodne z wolą Bożą. No więc mają błogosławieństwo papieża, pieśń do Ducha Świętego, dużo o Bogu, nie ma że. To ja się zdecydowałam, mówię, dobrze, to ja zrobię kurs. Będzie to wykorzystanie bardziej moich możliwości ku chwale Bożej. No i przyszłam. A tam w ogóle bardzo miejsce, bardzo sympatyczne, sporo ludzi, taka ciepła atmosfera. Przyszłam na ten kurs i jak na zamówienie na kursie pojawił się młody człowiek, nie z Warszawy, gdzieś tam z gór przyjechał, który w pracy miał wypadek. Jakiś bardzo groźny dla ręki, że to mogło się skończyć trwałym inwalidztwem. Ale jego narzeczona posługiwała się już, stosowała Reiki. No taką terapię zastosowała wobec chorego narzeczonego, że ta ręka już się całkiem wyleczyła. No i wszyscy mieli uciechę, że dzięki Reiki jego ręka wyzdrowia, ocalała do tego stopnia, że nie dostał żadnego odszkodowania powypadkowego, bo ręka jest cała.

0: osoby, która jest w stanie upojenia alkoholowego, reakcje są bardzo nieprzyjemne dla tej osoby. W związku z tym, jeżeli ten człowiek widział, że pijany sąsiad wraca do domu, no to on mu rejki. No i sąsiad doszło do tego, że sąsiad zauważył, że co się widok uraczy trunkami, no to później jest ciężko chory. No co się uraczy trunkami? To w ogóle tego nie kojarzył z tym, że to dobrodziejstwo ten sąsiada. I takie wspaniałe rzeczy. Po czym ten inicjacja. W ogóle to nie przypominało żadnych tam niesamowitych ten rytuałów. Inicjacja się odbywa przed obrazem Jezusa.
1: Nieprawdopodobne.
0: Ja chcę opowiedzieć to trochę szczegółowiej, dlatego że w momencie, jak szukałam świadectw, to te świadectwa są zazwyczaj ogólne. A ja jestem ciężkim przypadkiem. Ja lubię konkrety i takie dokładniejsze rzeczy. Dlatego chciałam opowiedzieć to trochę dokładniej. Sama ten inicjacja jest w małym pokoiku. Zdejmuje się, trzeba zdjąć zegarki, pierścionki. I ten przed obrazem Jezusa zostawiła nas, powiedziała wybaczcie. I wróciła, wyszła chyba na 3 minuty. No, ja sobie pomyślałam, no wiśtawia, łatwo powiedzieć, wybaczanie niektórym zajmuje całe życie. Ja tu mam w 2 minuty wybaczyć wszystko, co nazbierałam. No więc, no ale są się, no dobrze, wybaczam. Przyszła mistrzyni i cała inicjacja to ten coś poszeptała, dotknęła, chuchnęła, dmuchnęła. Wszystko. Kurs pierwszego stopnia uczy ten układu rąk. Jeżeli idziemy do bioenergoterapeuty, to szczególnie reiki, to on kładą miejsce w określone miejsca.
1: Ręce.
0: Więc na tym kursie ten uczą się, gdzie mają przykładać te ręce, to po pierwsze. Po drugie, o inicjacji słyszy się to, że ma dostosować nasze czakry do energii miłości reiki. To jest tak, jakby dostroić radio do odpowiedniej stacji.

0: to jest dostrojenie do tego, żebyśmy mogli, bo energia miłości Reiki jest energią ten inteligentną i ta forma leczenia niekonwencjonalnego jest o tyle bezpieczna, jest najbezpieczniejsza z innych, że nie zależy nic od ten osoby, która robi zabieg.
1: Tak. No to, że bezosobowa energia jest inteligencją, nie zdziwiło pani? Bo to absurd.
0: Po pierwsze, jestem jawnym dowodem na to, że w nawróceniu Pan Bóg otwiera oczy. Otwiera uszy, to tak nie po polsku.
1: Ale czego otwiera uszy?
0: I to jest niesamowite, że kiedy

0: przyśniło mi się, że jestem w ciemnej uliczce, w ciemnym zaułku, bez wyjścia i otaczają mnie, otoczyły mnie czarne postacie z łuczywami w ręku. I żadnej drogi wyjścia ten nie było, bo mnie ten otoczyli i nie, ten bez wyjścia kompletnie. To, ten w przerażeniu, ten zawołam: o Matko Boska, ratuj mnie. I się obudziłam. Sen zrobił na mnie takie wrażenie, że ten przez kilka dni nie mogłam się uspokoić i doszłam do wniosku, że ten coś w tym musi być na rzeczy, coś się dzieje wokół mnie, czego ja nie widzę, i zaczęłam uważniej, zaczęłam się bardziej nad tym zastanawiać. Przy czym poznawałam dokładniej to środowisko. I ten
1: związany z Reiki.
0: Tak, tak, i nie tylko. I nie tylko, dlatego że ten przychodzili tam fachowcy od różnych rzeczy. Od różnych rzeczy, gdzie ten na porządku dziennym był ten było no, sprawdzanie ten wahadełkami, ten leczenie kamieniami, czy ten rozszerzenie wiedzy ten o inne. I z tym, że mi się... Ja miałam jakieś potrzeby, ten delikatny, żebym nie leczyła ten nikogo. I byłam ten, i byłam zdziwiona, bo sobie, to jest takie dobrodziejstwo. Ja tyle lat poszukiwań w tym kierunku, w końcu mamy ten kurs, coś mi tu nie pasuje. Poszłam do księdza i pytam się: proszę księdza, czy Reiki jest ten zgodny z kościołem? Księdza mówi: nie. A dlaczego nie? Mówi: a co, to widać, to zbadali, to sprawdzili. Ja mówię: no ale proszę księdza, prądu też nie widać. I ja mówię: no bo ten zrobiłam kurs, ale to i tamto i ten, i opowiadam. On mówi: Pan Bóg o ciebie walczy. No jak to Pan Bóg o mnie walczy? A co ja złego zrobiłam? No to przecież to jest harmonia i miłość. Niewiele jeszcze do mnie docierało, chociaż ten już byłam, były już jakieś ten ostrzeżenie. Ja w końcu chodząc tam na te spotkania, mając do czynienia z tymi ludźmi, dowiadywałam się rzeczy, których w inny sposób nie można było się dowiedzieć, bo normalnie kupujemy sobie książkę albo otwieramy artykuł, czytamy ten same dobre rzeczy zachwalające, robimy kurs, dziękujemy, wracamy do swoich zajęć i tyle. Tymczasem, kiedy się ten rozmawia z tymi ludźmi, na przykład okazało się, że jeżeli są spotkania z mistrzynią, ona mówi czasami tam długo i nie najciekawiej, dlatego że w tym czasie robi porządek z energią, z energiami ludzi.

0: bo ona widzi te wszystkie...
1: Czyli manipulacje.
0: Ja mówię, no jakim prawem ona mi, ona mi grzebie w moich jakichś ciałach ten niewidzialny. Jeżeli sama uczy, jeżeli jest święta zasada, nie wolno absolutnie prowadzić jakichkolwiek działań, leczyć innych bez zgody. Najpierw musi się mnie spytać, a dopiero potem może coś. Jeżeli ona
1: czyli
0: to
1: wewnętrzna
0: robi,
1: sprzeczność w tym, co dokładnie, głosi
0: dokładnie,
1: ideologię Reiki.
0: Dokładnie. I to jest pycha, gdzie przesyłali energię, bo energię Reiki można na odległość. Ja to czułam po sobie, kiedy byłam osłabiona, ja po prostu zasypiałam, byłam ten osłabiona.
1: Tak, tak, ale coś pani czuła, nie wiadomo co. Nie wiadomo, czy ta energia istnieje, nie wiadomo, co się w takim momencie, jak oni mówią, że przesyłają, co się tak naprawdę dzieje. Możemy mówić o wrażeniach, prawda? Że czuła pani ciepło, czy tam lepsze samopoczucie.
0: Nie. Ja czułam osłabienie.

0: ogromne osłabienie, właśnie odwrotnie, osłabienie. I w ogóle się zorientowałam, że ta pycha, nie pytanie innych o zgodę, jest nagminna. To jest taki dobrobyt przymusowy. No ty się na tym nie znasz, ale ja wiem, to będzie ten dla ciebie dobry. W ogóle się nie pytaj. I to jest nie tylko wśród rejkowców. Gdzie byłam na przykład na spotkaniu leczenie minerałami, gdzie człowiek bez skrępowania opowiada, jak zastosował leczenie kryształem wobec człowieka, którego też nie poinformował o tym. Nie pytają się, wiedzą lepiej. To jest dla ciebie dobre i koniec.
1: I co dalej się dzieje?
0: Zostawiłam tych ludzi. Bo straciłam spokój wewnętrzny. Nie byłam, straciłam tą pewność, że zrobiłam dobrze. Miałam bardzo duże wątpliwości i się bardzo szarpałam wewnętrznie. Tak jak bohater skrzypka na dachu, na most, chodzi po moście z jednej strony to, z drugiej strony tamto. Ja się tak szarpałam dosyć długo i w końcu mówię, zostawię ich, nie chcę tego. Ale teraz tak, przyznanie się, ja byłam taką gorącą zwolenniczką, przyznanie się przed innymi, że ja się pomyliłam, no to jest nie lada wyzwanie. Przede wszystkim samemu sobie powiedzieć, ja się pomyliłem, to jest ciężko. No i po długiej przerwie wpadła mi do głowy olśniewająca myśl, że może to nie Reiki jest złe, tylko ja trafiłam do swojej mistrzyni. No to ja pójdę gdzie indziej. No i zrobiłam kurs drugiego stopnia u innego mistrza.

0: To był długi, długi wykład. I później kolejna inicjacja, to samo, obraz Jezusa i, ten, i tak dalej. I ale to już daje możliwość leczenia na odległość. I nie zdradzę tutaj nic, bo to można w internecie znaleźć. Daje się znaki.
1: Symbole.
0: Symbole. I te symbole, ten wielu mówi, że działają na zasadzie promieniowania kształtów. Tymczasem mój mistrz ku mojemu zdumieniu, mój mistrz, no ten drugi mistrz, powiedział, że te znaki to są jakby imiona istot duchowych. I mówi, jeżeli kreślicie te znaki, przyzywacie istotę duchową. W związku z tym nie wołajcie z byle powodu. I tu się tam właśnie cała tajemnica ten wyjaśniła, że to nie jest taka bezimienna, bezosobowa, po prostu inteligentna energia. Później, dużo, dużo później trafiłam na postać ojca Werlinde, który mówi, że w każdym działaniu bioenergoterapeutycznym zawsze jest ingerencja istot duchowych. I tutaj tak samo.

I te symbole służą do leczenia ludzi, do oczyszczania ten pomieszczeń, sytuacji i tak dalej. Czyli jeżeli wchodzimy do autobusu, czy pociągu, to widać, niektóre osoby robią znak krzyża, prawda? Więc jeżeli już jesteśmy adeptami Reiki, robimy symbol. No i pytam się ten zaprzyjaźnionego, ten Reikowca, mówię, słuchaj, no, jeżeli nawet tutaj się mówi, że najsilniejszym symbolem ochronnym jest krzyż. No więc jeżeli wchodzę do autobusu i robię symbol krzyża, no to już jestem wystarczająco chroniona. Więc po co jeszcze mam robić symbol Reiki? To ma być wymiennie? Czy to, jak to jest? No nie, bo symbol krzyża jest dla ten niskich poziomów energetycznych, a Reiki dla wyższych poziomów energetycznych. Ja mówię, no to tak dla niskich to krzyż, a dla wyższych to Reiki. To bez sensu zupełnie. Zupełnie bez sensu. I ta masa pytań, zaczęłam zadawać im ten masę pytań zaczęły się pojawiać wątpliwości. Po drugim stopniu to samo. Jest ten proces oczyszczenia przez 3 tygodnie, nie możemy robić ten zabiegów. I ten proces oczyszczania 3 tygodnie, w ciągu tych 3 tygodni było tak, że nawet karetkę do mnie wzywano. Ponieważ nikt nie wie, co my tak naprawdę mamy w środku. Więc przez ten czas oczyszczania mogą się dziać różne rzeczy. Ponieważ mistrz bierze odpowiedzialność na siebie, osobistą, za każdą osobę, którą inicjował. Jeżeli coś się dzieje, to ma się prawo zadzwonić do swojego mistrza i powiedzieć, coś jest nie tak. No więc ja zadzwoniłam. I mówię, no ale nie jest dobrze. No a co ja mogę? Usłyszałam odpowiedź. No co ja mogę? To tylko... mogę tylko zrobić zabieg. Przesłać energię na odległość. No przesłać. Nie za wiele mi to pomogło. I znowu to samo. Energia jest wspaniała, mistrz jest wspaniały, tylko ja się w czymś tam pomyliłam. Po długim okresie czasu później natrafiłam na artykuł guru świata New Age'owego w Polsce. Jest taki artykuł Moc i plaga Reiki, gdzie okazało się, że takich sytuacji, jak ja miałam, to w tym kraju było sporo, że to jest nagminne. Że to wcale ten nie jest tak, że przez 2 czy 3 tygodnie po inicjacji jest jakieś tam tajemnicze oczyszczenie, że w ogóle tego nie widać, nie słychać, tego się nie czuje, a samo się dzieje. A potem już jest harmonia i miłość są coraz bliżej. Ludzie reagują na to w sposób naprawdę przeróżny, w sposób naprawdę bolesny i często rodziny są bardzo, bardzo zaniepokojone. Często się kończy na lekarzu.

także ten 3 tygodnie po drugim stopniu to oczyszczanie, a później już mogę robić zabiegi. No i zaczęłam robić. Zaczęłam robić tam wśród moich tam znajomych, dwie osoby w ciągu jednego dnia. I ale mówią mi, słuchaj, ale ty jesteś zielona, ty jesteś osłabiona i zielona. Ja mówię, jakie zielone? Ja nie oddałam własnej energii, tylko to jest energia Reiki. Ja jestem tylko kanałem dostosowanym. Tu nic ode mnie nie zależy. Ja nie jestem bioenergoterapeutą. I powoli, takie drobne szczegóły mówiły, że coś tu się nie zgadza. I ja w końcu zdecydowałam się na dramatyczny dla mnie krok. Dziękuję. Nie chcę. Ja się już więcej szarpać z tym nie będę. Czy ja robię dobrze, czy ja robię dobrze. Dziękuję. Nie chcę mieć już z tym nic do czynienia. Nie będę chodziła. Nie będę rejkowała. Nie będę nic robiła. Dziękuję. Fajnie było was poznać. Wracam do domu. Ale po kilku dniach zadzwonił do mnie asystent mistrzyni. I mówi, słuchaj, ja miałem wizję. Jest bardzo poważna sprawa. Musimy porozmawiać. Pytam się, co się stało? No, bardzo poważna. Pytam się, umrę? No, musimy porozmawiać. Umrę. No, umrę. No to, co robi kobieta? No, jeżeli wiem, że niedługo umrę, nie wiem jak, ale mogę w każdej chwili, no to generalne pranie, sprzątanie, w razie jak umrę, jak ktoś wejdzie, żeby było okej. No więc mieszkanie doprowadzone do porządku, dokumenty, że jestem ubezpieczona, że żeren wszystko na stole, no bo w każdej chwili mogę umrzeć. Następnym, że jutro będę wiedziała jak i kiedy. Spotkałam się i mówię, no miałem wizję, no choroba będzie źle. Pytam się, na co ja będę taka chora? Pytam się, na raka? No tak. No to jeżeli, ale rozumiem, że jeżeli przychodzisz mnie ostrzec, że grozi mi zejście śmiertelne, no to w duchu energii miłości Reiki przyszedłeś mi coś poradzić. Co ja mam z tym zrobić? No więc co ja mam zrobić? Mam iść do lekarza? Nie. Do lekarza nie, bo choroba jeszcze nie jest w ciele fizycznym, więc lekarze tego nie znajdą. No to co ja mam zrobić? No to mi zaproponował, mówi, współpraca z mistrzynią. Zdecydowanie współpraca z mistrzynią jest moją szansą ratunku życia. Ja mówię, wiesz co, jeżeli mistrzyni widzi ciała widzialne i niewidzialne, jeżeli robi porządki energetyczne, jeżeli rozmawiała ze mną nieraz, to ona o tym wie od dawna doskonale. Jeżeli ona nic z tym nie zrobiła, to ona wcale nie jest taka dobra mistrzyni. To po pierwsze. Po drugie, nie będzie mi żaden mistrz Reiki mówił, kiedy ja będę umierała. Ja wiem, bo moje narodziny i moja śmierć zależy od Pana Boga, a nie od mistrzyni.

0: na tym się skończyła absolutnie nasza współpraca. Nie rejkowałam, nie stosuję żadnych takich rzeczy. Po kilku latach spaliłam dyplomy rejki. Z koleżanką, która mi towarzyszyła, wysłuchiwała te wszystkich moich wątpliwości. I to ona jeszcze po szkole zakonnej, więc wzięła jakąś tam gromnicę, obrazek święcony. Spaliłyśmy jeden dyplom, spaliłyśmy drugi dyplom. I koleżanka patrzy na mnie i mówi: słuchaj, a tobie co? Mówi: ty jesteś blada, bladozielona. Ja naprawdę w momencie, jak spaliłam te dyplomy, gwałtowne osłabienie, bardzo jakoś widać było, że coś się dzieje. Ale to już był taki końcowy moment.
1: Walczył szatan. Musimy powiedzieć rzeczy takie. Siostra Mariusza Bugaj rzeczywiście była wielką mistrzynią reiki, ale robiła to w nieposłuszeństwie wobec swoich przełożonych. Już później, kiedy cała natura tego wszystkiego się ujawniła, ja ją znałem i wiedziałem, że stosuje dalej zabiegi, mimo że miała je zakazane. Co do błogosławieństwa papieża, to jest to taki dokument, który dostaje każdy. I tam nie ma mowy w ogóle o tym, żeby była aprobata Jana Pawła II wobec metody. To jest po prostu dla jakiejś osoby błogosławieństwo takie, które podpisują tam infułaci, którzy po prostu w kancelarii są. I niezależnie od wszystkich tych rzeczy takich jak obraz Jezusa czy modlitwa do Ducha Świętego, nie ma to nic wspólnego z chrześcijaństwem. To tak dla porządku. I teraz skończyła się historia z tą duchowością, a Pan Bóg jak w tym wszystkim jest? Jak te modlitwy u księdza Szymborskiego i co jeszcze się zdarzyło w tej historii?
0: Bardzo mi pomogły te msze u księdza Szymborskiego.
1: Czyli to trwało?
0: Tak, ja tam byłam kilka razy i zauważyłam, że ja stamtąd wychodzę pełna takiej radości wewnętrznej. Radości, światła, spokoju, jakby mi rozum na miejsce wraca. I pełna siły.

kiedy miałam do czynienia z Reiki, sam się, no, jeżeli tam idę, ten i z kościoła, i wychodzę taka pełna, ten, pełna siły i radości, no tutaj powinno być to samo. Jeżeli jest odwrotna reakcja, no to bardzo mi to pomogło. To po pierwsze. Po drugie, miałam problem. A, i w końcu ten msza stała się przeżyciem. Gdzie na początku to po prostu byłam widzem, to chodząc do kościoła, na plac inwalidów, doszło do tego, że naprawdę stała się przeżyciem, gdzie siła i radość pojawiały się w życiu. To nieprawdopodobne. Tylko miałam problem ze znalezieniem wspólnot. Tak, troszkę środowiska te new age'owe, w których byłam, no to już były nie dla mnie. Zresztą dla nich to w ogóle był koszmar. No jak można zrezygnować z takiej wspaniałej drogi, drogi rozwoju duchowego i wrócić do kościoła? No. No dla nich to po prostu był dramat. No, no jak można tak się cofnąć? A ja byłam zadowolona, ale po takich przeżyciach to no nie w każdej parafii można, nie w każdym miejscu są ludzie, którzy są w stanie zrozumieć. Ciężko mi było. Ja pracowałam w domu. I w związku z tym i dużo słuchałam radia. I zatrzymałam się kiedyś na muzyce, która mi się podobała. Ku mojemu zdumieniu okazało się, że to jest radio katolickie. Okazało się, że słucham Radia Józef. W związku z tym mianowałam Radio Józef moją wspólnotą.

0: natrafiłam na encyklopedię New Age'u. I z uporem maniaka słuchałam na przykład tej encyklopedii New Age'u. To był mój święty czas. Nie wolno było do mnie dzwonić, nie wolno było do mnie przychodzić, bo ja słucham. I mówię to dlatego, że jeżeli osoba, która ma poukładane w głowie, która ma taki zdrowy kręgosłup, silny, katolicki, to ona nie trafi w te kręgi. Natomiast jeżeli tam nie ma się takiego zdrowego kręgosłupa, trafia się w te kręgi, potem się wychodzi, tam takie audycje dla mnie to było bardzo ważne, bo ja nie miałam gdzie pójść, kogo się spytać. I to było taki pierwszy punkt, pierwsze miejsce, które pozwoliło mi na inne spojrzenie, że to może nie jest tak jak ja myślałam. Czy tam świadectwa, o ile się nie mylę, pocieszenie i strapienie i tak dalej. Szkoda tylko, że to radio ma taki mały zasięg. Jak jeżeli jestem poza Warszawą, jeżeli mam dostęp do komputera, to słucham przez internet. Natomiast generalnie to radio mi pomogło bardzo, bardzo, bardzo.
1: Kim jest Bóg? Kogoś pani poznaje?
0: Słucham?
1: Kogoś poznaje pani?
0: Ojciec. Ojciec, po prostu ojciec. Dawno temu, no, ojciec ten w niebie, Pan Bóg i ten, opiekuje się, ten jak kochający tata i tak dalej. Ja to słyszałam, no, rozumiałam język polski, ale co innego jest przeczytać, mieć w głowie, a co innego w sercu, prawda? I od momentu, kiedy wróciłam na łono kościoła, to tak mam wrażenie, że tak zakasał rękawy Pan Bóg, mówi, powiedział, no to Kasienka, bierzemy się do roboty teraz.

0: proces wychowania. To jest naprawdę niezwykłe. Naprawdę pokazuje, co mamy do naprawienia w sobie, nad czym trzeba popracować. Czy dociera w sposób naprawdę ten niezwykły. Ja w szczegółach to są setki drobnych zdarzeń. Coś, o czym można by tam naprawdę długo opowiadać. Ale naprawdę tak jest, że wychowuje. W tej chwili to ja odkrywam bogactwo. Kościoła katolickiego. Wychowana w kraju katolickim, w rodzinie katolickiej. Potem odeszłam daleko, wracam i odkrywam naprawdę szeroki wachlarz możliwości, że rekolekcje, modlitwę o uzdrowienie, uzdrowienie wspomnień, cały wachlarz możliwości. I to bezpiecznych.
1: Chwała Bogu. W jakiej intencji się pomodlimy z naszymi słuchaczami?
0: W jakiej intencji? Moim marzeniem jest teraz, żebym, jeżeli spotkam kogoś, kto będzie chciał zrobić jakiś kurs reiki, czy spirytystyczny, ja takie osoby nieustająco spotykam. Nieustająco. Żebym umiała przekonać, żeby tego nie robiły.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Katarzyna. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Grzegorz Kasjaniuk. Witaj.
1: Witam, szczęść Boże, pochwalony Jezus Chrystus.
0: Na wieki wieków. Dziennikarz, publicysta, ewangelizator. Przyglądałem się okładkom Twoich książek i tak sobie pomyślałem, że to, co, czym ostatnio się zajmujesz, to jest taka walka o ludzkie serca, bo z jednej strony piszesz o złu w popkulturze, a popkultura to jest właśnie oddziaływanie nie tylko na umysł człowieka, ale głównie na jego serce, na emocje. A z drugiej strony napisałeś dwie książki o Getrzwałdzie, o objawieniach, o Maryi, a Maryja jest królową ludzkich serc. Czy to jest słuszna intuicja moja?
1: Tak, dokładnie. Przede wszystkim wydaje się przez pryzmat własnych doświadczeń życiowych widzenia Jezusa Chrystusa w drugim człowieku, a jednocześnie wypełnienia przykazania miłości. Także tak, tak.
0: Powiedz, bo z jednej strony te objawienia w Getrzwałdzie są znane, a z drugiej strony są zupełnie nieznane. Więcej wiemy o Fatimie, więcej wiemy o Lourdes, a bardzo mało wiemy o objawieniach w Polsce, które zostały zatwierdzone przez Kościół, które na Warmii, na Mazurach, na tej części północnej Polski, którą chętnie odwiedzamy w wakacje, ale która tak naprawdę nie jest jakoś obecna w myśleniu Polaków, tak jak, nie wiem, Śląsk, czy Gdańsk, czy może. I w takim miejscu Maryja przychodzi, jak zwykle do dzieci, nie jak zwykle, ale przychodzi do dzieci. Jakie było jej główne przesłanie? Co dziś z Twojej perspektywy widzisz najważniejszym w tym, co powiedziała?
1: Jeszcze 148 lat temu to, co wydarzyło się na Warmii w Getrzwałdzie, było dobrze znane na Śląsku, w Małopolsce, na Podlasiu, w Wielkopolsce, w diecezji chełmińskiej, dzisiaj pelplińskiej, a także te wydarzenia były głośne. Pytanie, co wydarzyło na przełomie tych lat, że Getrzwałd w jakimś sensie stał się w naszym kraju zapomniany, że trzeba go odkrywać, nawet tu na Warmii, wśród mieszkańców również trzeba odkrywać. Mówię o środowisku katolickim, że kapłańskim, że to jest ponownie odkrywana, że nie tajemnica, ale docieranie do tego źródła prawdziwego szczęścia i miłości, jakim jest Jezus Chrystus. Matka Boża pojawiała się przez blisko 3 miesiące w Getrzwałdzie. Mnogość tych objawień jest niesamowita, jeżeli chodzi o te objawienia zatwierdzone przez Stolicę Apostolską. Rzeczywiście te ponad 160, bo obliczyłem, że było ponad 180 spotkań z Matką Bożą, ale zaprotokołowanych mam akurat mniej i do nich się odnoszę. To i tak jest bardzo dużo. I sam zauważyłem poprzez to twoje badanie, nawet takie dziennikarskie śledztwo, można tak to tym nazwać, że nie mamy tutaj do czynienia z jednym orędziem. Że oczywiście można to tak zebrać, jak to zrobił Kościół katolicki, że to jest modlitwa różańcowa, wezwanie do modlitwy różańcowej, do pokuty, ale że mamy tutaj wiele orędzi. Są orędzia do stanów, do świeckich, do małżeństw, do dzisiaj tak popularnie nazywanych singli nawet. Mamy orędzie do kapłanów, dwukrotnie powtórzone, bardzo mocne, na które niestety dzisiaj nie akcentuje się, nie zwraca na to uwagi. Nie wiem dlaczego, bo jest to bardzo mocne i powinno dotykać kapłańskich serc. Jest także tutaj dużo wezwań Matki Bożej, a także i porad, więc jest to skarbnica, którą powinno się odkrywać i sięgać do takiego nieskazitelnego, czystego przekazu. Dwójka dzieci to Justyna Szafryńska, 13-letnia, i Barbara Samulowska, 12-letnia, ale były także dwie dojrzałe, bo Elżbieta Bilitewska, 40-kilkuletnia wtedy wdowa, a także Wieczorkówna, 23-letnia wtedy panna, Wieczorkówna została potem szarytką i jest pochowana na cmentarzu w Krakowie u Szarytek, a Elżbieta Bilitewska pochowana na cmentarzu w Gierszwałdzie. Akurat ich zeznań nie wzięto pod uwagę podczas zatwierdzania objawień, ale też nie zostały zanegowane. Też były autentyczne, więc mamy tutaj do czynienia z takim przekrojem, jeżeli chodzi o tych widzących. Dlaczego tam nie było mężczyzn? Oto też była Matka Boża zapytana w czasie objawień, dlaczego mężczyźni jej nie widzą, nie mają takiej łaski, nie otrzymali takiej łaski. Taka była odpowiedź. To też jest, wydaje mi się, bardzo teologiczne i moglibyśmy to tutaj przez całą godzinę o tym mówić, dlaczego tak Matka Boża powiedziała w kontekście mężczyzn, jaka była kondycja mężczyzny w drugiej połowie XIX wieku na Warmii, w ogóle pod wszystkimi zaborami w Polsce. Ale to wezwanie, czyli ten trzon, to wezwanie do modlitwy, podążanie za Chrystusem na różańcu, no było podstawą, czyli codzienna modlitwa, codzienne trwanie na modlitwie, nieprzerywanie tego stanu, bycie w gorliwości. To jest niezwykłe, zwłaszcza słowo gorliwość, które Matka Boża powtarza kilkukrotnie, czym ona jest, ta gorliwość dla człowieka, jakim stanem, w kontekście na przykład stanu łaski uświęcającej, bo do tego trwania też Matka Boża zachęca do ofiarowywania mszy świętych za zmarłych, do tego wsparcia tych, którzy odeszli. Być może to zostało nawet wymuszone trochę na Matce Bożej przez tych, którzy zadawali pytania, bo były takie, a nie inne, ale wydaje mi się, że ta skarbnica pytań i odpowiedzi no daje też jakąś wszechstronność i perspektywę, bo były pytania i dotyczące polityki, stanu bieżącego, kościoła, księży, ale były też pytania dotyczące życia codziennego rodzin, ich bolączek, tego, z czym się zmagali, ale także ich stanu duchowego. Więc to jest niezwykłe. To, na co się tak nie zwraca też uwagi, jeżeli chodzi o te objawienia, a pewnie o to zapytasz, dlaczego co chwila mówię, że się na to nie zwraca uwagi, to kwestia stanu duchowego współczesnego człowieka. Matka Boża mówi o tym, że wielu jest krzywoprzysięzcami. Na to zwraca uwagę i nawet przypomina, że oprócz miłosierdzia Bożego jest także sprawiedliwość i to powinno jakoś przywoływać człowieka do porządku w jego wolności. Ale rzeczywiście ten stan tego czasu ostatecznego, wiadomo, że to nie jest czas XIX wieku i jakby w innej perspektywie należy odbierać te słowa Matki Bożej niż ten czas związany z objawieniem publicznym, tym, które nam było dane, czas ostateczny, ale rzeczywiście żyjemy w trudnych czasach, w których no, wielu ludzi idzie na potępienie i to z własnej woli, nie potrafiąc rozeznawać, co jest dobre, a co jest złe. Czyli to jest stan braku rozeznania. I to jest niezwykłe, co płynie także z tych objawień.
0: Czyli serce i umysł. Ale zapytam cię o co innego. Zapytam cię o gorliwość w stanie łaski uświęcającej. Co dla ciebie znaczą te słowa Maryi? Bo jeśli ona to podkreśla, to warto chyba temu się głębiej przyjrzeć, bliżej.
1: Z mojej perspektywy człowieka doświadczonego Gierszwałdem i blisko tych objawień, to jest takie pytanie w odpowiedzi nawet niekoniecznie związane z wiedzą na temat Gierszwałdu, ale jakby z tym, że Matka Boża powtarza to słowo, czyli stałość, bo nie odniesienie na pewno do emocji, to jest odniesienie do woli człowieka i jego wyboru, bo idziemy przez trudy tego życia, one są różne, nieraz są emocje. Miałem kiedyś taki stan, że wręcz unosiłem się na modlitwie i miałem wrażenie, że lewituję. Ale też przechodziło się przez ten stan ciemnej nocy wiary, kiedy nie czuło się doświadczenia obecności Bożej, kiedy wydawało się, że człowiek jest sam. I tutaj przychodzi trud modlitwy. A gorliwość to jest pokonanie właśnie tego stanu, by trwać. Nawet jeżeli czuję, że jest to ponad moje siły i trudno mi nawet odmówić modlitwę pańską. Czyli gorliwość, stałość, gorliwość w codzienności, pomimo tego nawet nieodczuwania, pomimo braku odczuwania Bożej obecności, trwanie na modlitwę. To jest to, co znamy z obrazu Jezu, ufam Tobie, czyli ufność. Żeby mieć sobie ufność, mam wiele świadectw osób doświadczanych różnie i niestety wiele osób poprzez brak takiego emocjonalnego odczucia wiary albo wyzbycia się tego uczucia, bo było przechodzenie przez takie stany na modlitwie wspólnotowej, dużo było uniesień, a potem gdzieś to opadało, ta adrenalina opadała. Ja to często przyrównuję do stanu na koncercie. Muzyka, który gra, jest te 2 godziny na scenie, a potem z niego to wszystko opada. I potrzebuje znowu wyjść na ten etap i często sięga po używki, po substancje, żeby dalej na tym trwać. To się źle kończy. To też często właśnie jest w modlitwie, gdzie emocje zastępują tę gorliwość, a kiedy opadają, wydaje się, że człowiek jest w pustce. A przecież nie ma czegoś takiego jak pustka. I to jest tylko przeświadczenie. I tutaj widzę taką odpowiedź, takie zrozumienie tej gorliwości, że pomimo nawet ciemnej nocy wiary, żeby trwać i żeby się modlić. I to jest też obietnica. To słowa Matki Bożej o gorliwości, to też jest obietnica. To nie jest tak, że to jest tylko wezwanie. Ale to jest obietnica trwania. To jest obietnica doświadczania Bożej miłości i przylgnięcia człowieka i przytulenia go z drugiej strony przez Stwórcę do swego serca. A czym jest to przytulenie? No to jest codzienna Eucharystia, przynajmniej stan łaski uświęcającej i przyjmowanie Pana Jezusa, bo przyjmowanie Pana Jezusa to jest dotyk raju. To jest ten stan, w którym można tego doświadczyć, a o którym mało się mówi, że to zjednoczenie z Chrystusem to jest właśnie to.
0: Opowiedz teraz ten najtrudniejszy w Twoim życiu moment, kiedy z tej ciemnej doliny wyciągnął cię Chrystus. Powiedz takie krótkie, 5, 7, 10, jak chcesz, minutowe świadectwo tego przełomu twojego dotknięcia raju.
1: Bardzo jako nastolatek, który wszedł przed starszego brata w popkulturę, byłem doświadczony w czasie komunizmu przez media, które wydawały mi się wolnością, Radiowa Trójka, prezenterzy, którzy prezentowali ten przekaz z Zachodu na antenie. Zachód się jawił wtedy jako rzeczywiście enklawa wolności w każdym wymiarze, w każdym. Nie, że w jakimś jednym, ale w każdym wymiarze. I ta chęć rozbudzona w sercu była tak niezwykła, że chciałem być jak ci prezenterzy radiowi. Chciałem być kimś takim, być takim przekaźnikiem, a jednocześnie gdzieś tam się tym radować i pławić. I miałem przez ten czas, kiedy tego dotknąłem i rzeczywiście zacząłem to realizować w swoim życiu jako muzyk, a także jako prezenter radiowy, potem jako konferencjer, że doszedłem do tego, że to jest to szczęście, w tym się realizuje, jest fantastycznie. Powiem tak przysłowiowo, nie mam łopaty, nie kopię rowów, tak? Taka bolączka chłopaka po szkole średniej, co będzie dalej? Albo wojsko, bo wtedy była zasadnicza służba i trzeba było pójść, chyba że na studia, a jeżeli się nie udało na studia, no to jakby kres tego młodzieńczego zapału, jakichś tam wyobrażeń o dorosłości. A to wszystko dobrze szło. I nagle co się stało, że to się przepaliło, że pomimo takiego stanu, powodzenia, popularności, pieniędzy, nagle się okazało, że to jest miałkie, nic nie warte i że to nie jest droga do szczęścia, do potępienia. Nie boję się użyć takiego słowa, do potępienia. Może i wiecznego potępienia. Ale w takiej nieświadomości, bo kontakt i z tym, co się nazywa tak mocno satanizmem, był dla mnie kontaktem nieświadomym, że to jest mój świadomy wybór, ale świadomy kontakt z ludźmi, którzy to promowali, świadome, może nie przyjaźnienie się, ale kolegowanie, bo to branża muzyczna, więc to są takie niezdrowe relacje, dziennikarz, muzyk. One zawsze mają w sobie właśnie tę wzajemność wymuszającą jakieś zobowiązania, a z drugiej strony pozwalającą na doświadczenie czegoś, czego jak tak zwany zwykły śmiertelnik Kowalski nie doświadcza. No to jest coś jak u Epsteina na tej liście, że elity się ze sobą łączą i coś takiego jest w popkulturze. Muzycy, dziennikarze, branża też uważają się w jakimś sensie za elity i wyróżnionych. I ja też takie rzeczy odczuwałem. Jakieś takie wyróżnienie. Bycie wyżej, może nie chodzi o kwestie intelektualne, ale że poziom wyżej niż inni. I jakby tam w tej warstwie doświadczający nowych wrażeń. Więc to nie był wybór satanizmu, ale akceptacja tego wszystkiego, może nawet nie performance'u, bo ja zdawałem sobie sprawę z tych treści, ale je prezentowałem, byłem w nich. Pamiętam takie zdanie jednego z muzyków zespołu black metalowego, perkusisty Radka, który mówi: Grzegorz, mówi, nie spodziewałem się, że ty będziesz kiedykolwiek black metal grał, czy go słuchał, bo ty bardziej taki tradycyjnie na hard rocku wychowany, a tutaj jest trudność z pojmowaniem takiej muzyki. I pamiętam jak dziś, że mu powiedziałem, że nie, absolutnie dostrzegam tutaj kunszt artystyczny, związany to było z twórczością, nie będę wymieniał na antenie nazw tych zespołów, bo one są niegodne, ale ta znajomość, wejście w to rzeczywiście, zauważyłem, była przez pryzmat artyzmu, technicznego wykonania na gitarze, wejścia w takie walory, które mogły gdzieś tam przykryć to oszustwo, tak, szatana w tym wszystkim. Więc rzeczywiście miałem się w tym dobrze, wszystko było ok, ale w końcu przyszedł taki moment. To był czas po odejściu Jana Pawła II. Ja to tak podkreślam, z perspektywy to obserwuję, bo obserwacja tej ostatniej drogi krzyżowej, wtulonego papieża w krzyż, widocznego na ekranie telewizora od tyłu, z jego przeżywaniem tego, takim osobistym wejściem w tę modlitwę, wtedy mnie tak to nie dotknęło. Ja obserwowałem, szanowałem, ale potem odkryłem, że coś na mnie spłynęło w tamtym momencie. Coś jakby takie wezwanie, idź za mną, coś w tym stylu. Kto to mnie wołał, dlaczego mnie porządkował, to potem dopiero zrozumiałem, że to był Jezus Chrystus, że Matka Boża wyciągała do mnie rękę i mówiła: chodź, synu. Ale wtedy uświadomiłem sobie, że robię rzeczy, które nie są godne. Że na antenie jako prezenter radiowy i speaker, a prowadziłem audycję Metal Hammer Show, miałem audycję Lista Underground, miałem Głową w mur, takie mocne tytuły, gdzie była prezentowana taka sieczka muzyczna, ostra, i wywiady, tak, z tymi wykonawcami. Pamiętam, Rob Halford mówił: jestem metalowym bogiem na antenie. Jakoś nie zapalała mi się czerwona lampka, co oznacza w jego ustach to hasło, jaki to był wektor i kierunkowskaz, z którą stronę. Ale kiedy zacząłem to zauważać, zaczęły się dziać dziwne rzeczy w moim życiu, zwłaszcza zawodowym, bo zacząłem komentować to na antenie. Pamiętam taki utwór, Paweł Kukiz i Piersi nagrali taki utwór Mama opętał mnie demon, tam do utworu Black Sabbath, Paranoid, oni to swój tekst do tego ubrali. Ja tak trochę drwiąc już z tego środowiska, zacząłem grać ten utwór na antenie i nagle zacząłem dostawać pogróżki od fanów, że jeżeli dalej będę tak robił, to coś się ze mną stanie. I też zorientowałem się, że tu nie chodzi o dialogowanie ze złym, o sprzeczanie się ze złym, czy próby drwienia ze złego, ale że po prostu trzeba to zostawić. Trzeba to zerwać. Tylko że jeszcze długo trwało, zanim zrozumiałem, że powinienem stać się jak dziecko Boże, że nie powinienem tutaj myśleć, że dam sobie sam z tym radę, bo tak myślałem. No i doprowadziłem do sytuacji, w której Pan Bóg musiał, że tak powiem, dać mi doświadczenie dna, pozbawienie pracy, zdrowia, całkowicie wyplucie z tej branży, żebym mógł przejrzeć na oczy. To jest zadziwiające. Jak trzeba dotknąć dna? Wielu moich znajomych, którzy byli na poważnych stanowiskach, mieli ten cel w życiu i pieniądze, kiedy dotknęła ich na przykład utrata pracy, no to mieli myśli samobójcze. Nie mogli sobie w jakikolwiek sposób wyobrazić życia, że mogą teraz pracować inaczej, że mogą jednak zadbać o rodzinę, że mogą stanąć na nogi. Nie. To powodowało, że mieli myśli samobójcze. Ja też takie miałem. Też mi się wydawało, że koniec. Że nikt nie stanie w mojej obronie, że to jest koniec, bo jaki tutaj przykład dla rodziny i tak dalej, już nie wyżywię. Zresztą choroba była taka, że nie mogłem nawet chodzić. I wtedy dopiero przyszło mi

0: skąd się pojawił. Były uzdrowienia, było to doświadczenie i było zawierzenie, tak? Czyli to, żeby stać się dzieckiem Bożym, bo zawierzyłem się przez niepokalane serce Matki Bożej w Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i to się stało mocne i trwałe. Wtedy zrozumiałem, że byłem pyszny, że byłem egoistyczny, nawet w tej walce o siebie, że zdany na własne siły, tak myślałem, że sam sobie dam radę. Pamiętam taką scenę z Jarocina, z Festiwalu Muzyków Rockowych, jeszcze z czasu, kiedy to były dni tematyczne, dzień alternatywny, dzień heavy metalowy i tak dalej. I wtedy w czasie tego dnia heavy metalowego bardzo się mocno identyfikowałem z tą subkulturą, chociaż byłem bardziej bluesowo-hardrockowy niż metalowy. To wchodziłem w moshing, nawet nie w pogo, bo metalowcy pogo nie tańczyli, to był moshing pod sceną. I kiedy padałem tam, bo to jest zawierucha, to zawsze jakieś ręce mnie podnosiły. Nie było tak, że ktoś zdeptał i tak dalej. Ja miałem wtedy poczucie jakiejś takiej wspólnoty subkulturowej, że tutaj nie pójdzie nic złego, nic się nie stanie. I w momencie, kiedy ta branża mnie wypluła, kiedy potrzebowałem pomocy i mnie jakoś nie chcieli podnosić, zauważyłem, jakie to było oszustwo szatana. Te pseudowspólnoty, te sekty subkulturowe, to odciąganie człowieka od istoty w życiu, od rodziny, tak? Przede wszystkim ta negacja swoich rodziców, a potem w ogóle negacja społeczeństwa, która się zaraz... negacja narodu, tak? Bo to człowiek od razu stawał się jakimś kosmopolitą. Jakoś wręcz od razu to wchodziło nachalnie. Było wyprute z serca. I kiedy Bóg się pojawił, bo pod tą sceną jarocińską znalazłem też medalik jerozolimski, tytułowany Jezusa Chrystusa, z jednej strony Jezus Chrystus, a z drugiej strony medalika Matka Boża, to też był dla mnie taki mocny znak i to też dało mi takie opamiętanie się w tej iluzji ucieczki od komunizmu w tamtych czasach, tej iluzji wolności, która była wentylem bezpieczeństwa, służb bezpieczeństwa, sterowaniem też, to pokazało mi, że ta wolność jest indziej. I to było to przywrócenie, tak, do Kościoła. To było takie mocne wrócenie na te właściwe tory, co nie oznacza, że codziennie też nie błądzę, nie upadam, bo też tak jest. Nie będę tutaj stawiał siebie jako wzór, ale stawiam tę drogę za Chrystusem jako wzór, bo to pomogło mi przejść te trudy życia. Jestem cały czas w małżeństwie. Jesteśmy w rodzinie, która nie jest rozbita. Dla mnie to jest wielki cud w tym wszystkim, co się wydarzyło. I to jest właśnie dla mnie świadectwo trwania przez Chrystusie. To codzienność odkrywania siebie w małżeństwie, w rodzinie, bo też mam dzieci. I to jest niezwykłe dla mnie. W dzisiejszym właśnie takim czasie, bo jestem dalej dziennikarzem, funkcjonuję, jestem dziennikarzem Polskiego Radia, widzę różne rzeczy, wokół mnie są, widzę zmianę pokoleniowości, nie sądziłem, że tego doświadczę, że spojrzę na nowe pokolenia takim dojrzałym okiem człowieka z siwą brodą i jak to się zmienia, jednocześnie mając z nimi kontakt przy różnych tam prelekcjach i pogadankach, że rzeczywiście wydaje mi się, że mają gorzej niż ja miałem za czasów komunizmu z tym atakiem szatańskim. Nie boję się tego nazwać właśnie na nich. I taki jest też i na mnie, wokół mnie. Ja widzę, że ta walka diabła o mnie cały czas jest. Kiedyś jeden z byłych znajomych związany ze sceną właśnie black death metalową w takiej złości na mnie, że nie jestem w tym środowisku, dał mi znać i powiedział, słuchaj, ty wrócisz do nas, wcześniej czy później, bo ty nie jesteś tych, do których poszedłeś, ty jesteś nasz. I zadedykował mi taki utwór black metalowy, nie będę mówił jaki, który pokazuje, czyją się jest własnością, jeżeli już się weszło w to środowisko. Ale to jest kłamstwo. Kolejne kłamstwo szatana, bo on nie, moja dusza nie jest jego własnością. Moja dusza jest Pana Boga, jest jemu oddana, zawierzona. Ale ta walka jest i te zwątpienia często nieraz na człowieka przychodzą. Pytałeś o tę gorliwość i ona tutaj jest niezwykle istotna, bo tu te uderzenia są niezwykle mocne. Zwłaszcza uderzenia w tę żywą obecność Pana Boga i w to doświadczenie Jego miłości, że człowiek nie jest godny miłości Pana Boga, że nie doświadczy tego przez swoją niegodność. Ale przecież człowiek jest w ogóle nie, ja jestem w ogóle niegodny. Więc to jest kolejne kłamstwo. I w Getrzwałdzie doświadczyłem uzdrowienia, właśnie tej łaski wiary, tego przejrzenia, to przede wszystkim.
1: Powiedz o tym.
0: Uzdrowienia fizycznego również.
1: Tak, powiedz o nim.
0: To jest takie właśnie mocne dla mnie doświadczenie.

0: doświadczenie, które pozwala mi dalej iść i dzielić się z innymi swoim doświadczeniem, bo tak jak i u ciebie, tak i u mnie, to nie jest teoretyzowanie, bo to jest doświadczenie. I być może to jest ta droga, z której trzeba wyciągać z tych złych rzeczy, przez które się przeszło, żeby były z nich dobre owoce.
1: Powiedz o tym uzdrowieniu fizycznym.
0: Ja miałem uszkodzony kręgosłup. To było poważne. To była kwestia neurologiczna. Byłem poddany takim sądem kapturowym w moim miejscu pracy. Byłem odpowiedzialny za playlistę. To jest takie ciekawe. Po raz pierwszy o tym mówię w ogóle, nie wiem. Dzielę się z tobą i ze słuchaczami. Być może ktoś będzie przechodził przez takie rzeczy, to będzie dla niego jakąś podporą. Byłem head of music, byłem szefem muzycznym stacji. Także odpowiadałem za studio nagraniowe, byłem sekretarzem redakcji, miałem redakcję jedną pod sobą. No i nagle nastąpiła zmiana ideologiczna w stacji. Jako że nie byłem z nadania tej władzy, no to trzeba było jakoś się tam gdzieś ze stanowiska chyba pozbyć. Nastąpił taki sąd, gdzie w sali konferencyjnej zebrali się przedstawiciele różnych redakcji od sekcji technicznej po zarząd i każdy oceniał mnie, moją pracę i negatywnie oceniał. Kiedy chciałem z tego zebrania wyjść, to nie pozwolono mi poleceniem służbowym i groźbą nagany służbowej i zwolnienia z pracy. I po tym wszystkim musiałem pójść do wykonywania swoich obowiązków, czyli realizacji wywiadu z jednym zespołem. I kiedy po powrocie do domu ze mnie to wszystko zeszło, po prostu w jednej chwili, kiedy odkręciłem się, padł mi kręgosłup. Po prostu wypadły mi dyski. Całkowicie jakby organizm mu się w tym momencie poddał. I stałem się na chwilę, mówię na chwilę, no na kilka miesięcy, osobą, która była niezdolna wykonywać jakiekolwiek czynności fizyczne, bo zanim zostało to rozeznane, co mi się stało, no to były błędy lekarskie. A potem to rozeznanie właśnie, że mam wypadnięte dyski, że trzeba operować, że trzeba jakoś postawić mnie na nogi. A jako człowiek strachliwy, który boi się nawet igły, pobierania krwi i tak dalej, dzięki temu nie zostałem tatuatorem, bo nawet miałem skate tatu swoje, miałem być tatuażystą, ale strzykawki i krew nie pozwoliło mi na to. To też ten strach przed operacją, bałem się, że zostanę warzywem, spowodował, że zwróciłem się w stronę opatrzności Bożej. Przypomniałem sobie, że jest Gietrzfałd. Wiedziałem, że jest, ale nie znałem go dokładnie od tej strony duchowej. I pojechałem. Pojechałem w miesiącu maju. Nie mogłem kierować autem, bo nie mogłem nawet nosić 2 kilo w rękach. Ale mówię, zaufam. Zaufałem i wydarzył się cud. Po prostu. W jednej chwili to się wydarzyło. To nie wymagało litanii, nie wymagało długiego klęczenia, wymagało podjęcia mojej decyzji, że jadę w objęcia Matki Bożej, że się na to decyduję, że to jest mój wybór, że ufam, tak? Najlepsze jest to, że kiedy wszedłem do kościoła w Gietrzfałdzie, nie było tam akurat wtedy nikogo, byłem sam o poranku, bo zrobiłem to w tajemnicy przed żoną, bo pewnie by mi w takim racjonalnym myśleniu nie pozwoliła na taką podróż, to nie pomyślałem, Panie Boże, uzdrów mnie, czy coś takiego. Nie, absolutnie, nic nie mówiłem. Byłem tak wpatrzony w obraz Matki Bożej, ten cudowny, który tam jest nad tabernakulum, wpatrzony w jej oczy, wyobrażenie żywych oczu Matki Bożej, że żywe oczy na mnie patrzą, że całkowicie nawet gdzieś zapomniałem, z czym ja tu przyszedłem. Zrobiło się niesamowicie dobrze. Poczułem się w jakichś takich objęciach matczynych, w tym, co jest dla mnie niezwykle takie istotne, bo tego też zawsze gdzieś pragnąłem, to było takie doświadczenie, które trudno mi opisać, bardzo indywidualne i osobiste, ale w tym doświadczeniu po prostu tak zapragnąłem tej miłości, że powiedziałem, zawierzam się Tobie, Matko Boże, Twojemu sercu, a przez Twoje serce, sercu Jezusa Chrystusa. I wtedy doświadczyłem fizycznie doświadczyłem niesamowitych rzeczy, niesamowitego gorąca, jakby coś się we mnie przepalało, ale nie parzył ten ogień, ale czułem niesamowity ogień, który nie parzył, ale był we mnie. Przeszło przez moje ciało. Dotknięcia poczułem, o tak bym to nazwał. Dotknięcia poczułem i potem wiedziałem, że już jestem uzdrowiony. Byłem uzdrowiony łaską, czyli łaska wiary. Ja nie musiałem podchodzić już rozumowo do zagadnień wiary. Po prostu to do mnie przyszło. Nie musiałem zadawać żadnych pytań. To po prostu się stało. A druga rzecz to kwestia uzdrowienia. Do tej pory nie miałem tej operacji i nie mam. Z pomocą lekarską. Pan Bóg też postawił odpowiednich lekarzy na mojej drodze. Ale że się na to zdecydowałem, na tę drogę właśnie, w tym zaufaniu. I z tą pomocą do tej pory funkcjonuję, działam. I też wróciłem do tej pracy, z której zostałem wypluty. To jest zastanawiające. I to też jest jakimś przykładem w tym świadectwie, żeby się nie poddawać. Bo ja rzeczywiście miałem sytuację, że stałem w jeziorze i nagle się ocknąłem, nie wiedząc, dlaczego w nim stoję. I to właśnie to był ten potrzeb złego, że nie masz celu życia, idź, skończ ze sobą, nie jesteś nikomu potrzebny. Więc to jest takie doświadczenie, dużo bym o tym mówił, teraz wolałbym pokazywać na te pułapki, które były na mnie zastawiane, żeby ktoś inny w nie nie wszedł.
1: Więc zacznij od pierwszej pułapki.
0: Popkultura. To jest zwiedzenie szatana.
1: Jak?
0: Jest ta popkultura.
1: Popkultura.
0: Tak, to jest ta pułapka dla młodych ludzi. To jest ten seks, drugs and rock and roll. To te hasła rock and rolla. Dla mnie to są te błyski, w których spadł szatan na ziemię i został w tym zrzucony. A to jest zwiedzenie dla młodych ludzi. To jest ta pseudowolność. Właśnie pseudowolność pokazywana młodemu człowiekowi. I to jest niezwykłe, że tak młodzież daje się manipulować właśnie czymś takim. Manipuluje, bo to jest w kręgu masowym. Jakby wszyscy idole, ja też miałem plakaty na ścianach i też uważałem, że to są moje wektory, które prowadzą mnie gdzieś tam. Ale brak dzisiaj postawienia autorytetu na drodze młodego człowieka jest jego też zagubieniem. Przez to, że te autorytety są burzone i atakowane. Stąd widzę, że tą pierwszą pułapką dla mnie była popkultura. I wszedłem w nią przez batalię, bunt dwóch zespołów, The Beatles i The Rolling Stones. Wybrałem The Rolling Stones. Chociaż wybór The Beatles także byłoby dla mnie złowieszczy. Też by tak było. Bardzo przepraszam, jestem przeziębiony. W każdym razie popkultura, to przede wszystkim. To było dla mnie zwiedzenie podstawowe. Potem egoizm. No, weszło dziennikarstwo, weszła scena, kiedy światła są na ciebie zapalone na estradzie i słyszysz tylko mruk publiczności. Nie widzisz ich, tak? Ale czujesz, że po prostu ty, co tam robisz na tej scenie, wpływa na innych. I to niezwykle na ciebie działa, na mnie działa. Stawia mnie ponad. Staje się takim pseudomesjaszem na tej scenie. I to jest moją zgubą, bo staję w miejscu Pana Boga. Kontroluję ludzi, dosłownie kontroluję ich umysły. Nawet nieświadomie, ale to robię. Jako konferencjer ludzie wykonywali wszystko to, co robiłem ze sceny. Patrząc na to, że jestem z ich środowiska, prowadziłem imprezy metalowe, subkulturowe, no ale także i zwykłe dni miast. Widziałem, jak łatwo sobie zaskarbić ich sympatię i poprowadzić ich. I to, co mówię, jak łatwo może być wyrocznią dla tych ludzi, kierunkowskazem na dalsze życie. To jest groźne. To jest kolejna pułapka, czyli egocentryzm, egoizm, w który człowiek wpada i z tego nie może wyjść, bo nie widzi prawdy, bo żyje w zakłamaniu. I nie wie nawet, że żyje w tym zakłamaniu. I kolejna rzecz, pozbawienie codziennej modlitwy. No Boże, być może nawet i pierwsza rzecz, że te inne rzeczy rzeczywiście, kiedy one wchodzą, to pozbawiają mnie codziennej modlitwy. Pozbawiają mnie w ogóle miejsca spotkania z Bogiem, ciszy. Pozbawiają mnie milczenia. Pozbawiają mnie jakiegokolwiek kontaktu z Panem Bogiem, bo w dalszym ciągu w mojej głowie, gdybym tylko chciał, płyną wszystkie płyty, które do tej pory poznałem muzyczne. One się nie zatraciły, one nie weszły w niepamięć. One są. Każdy riff, każda gitara, każdy element tej muzyki, on dalej we mnie gdzieś tam w głowie jest. I to jest mój świadomy wybór, że tego nie chcę. Żeby to nie brzmiało w mojej głowie. Ostatnio miałem taką sytuację, że byłem przed jednym sanktuarium, wchodziłem do niego, a przed tym sanktuarium siedział człowiek i grał na misach tybetańskich. Takie miłe brzmienia nic tybetańskich uderzeniach, które miały odciągnąć od tego dla mnie, co się dzieje w kościele, żeby tam wejść, żeby przy nim przystanąć i już tu zostać. Ja miałem właśnie coś takiego, że te wszystkie brzmienia, muzyka, popkultura w całości, bo to nie tylko muzyka, były dla mnie jak właśnie ten gość, który tymi misami i tą łudą miłego innego dźwięku kazał mi się tam zatrzymywać, a był tym złym, tak, wysyłanym sygnałem, żebym poszedł w inną stronę, na zagubienie. Nie boję się mówić o szatanie, mówić, że jest szatan, że chce zgubić nas, że nie chce naszego szczęścia, że poluje na każdego człowieka, nawet każdego swojego wyznawcę, bo często odcina te kupony swoje. Nawet walę młotem często o tym, żeby o tym mówić. O grzechu, o dekalogu. To jest dla mnie niezwykle ważne, dla mnie samego, żeby to stawiać przed sobą, bo kiedy nieraz dla człowieka, bo nieraz ten strach też jest ważny, bo kiedy zejdzie z niego ta odpowiedzialność wobec samego siebie, ale nawet to, wobec tego, co będzie potem, no to wtedy jest najbardziej chyba groźne, bo wtedy człowiek nie ma kontroli żadnej nad sobą, tak? I żyje w tej łodzie fałszywej wolności. Także to były dla mnie te pułapki. One są w różnej formie, w różnym natężeniu dzisiaj funkcjonują, ale tak z perspektywy młodego chłopaka, kiedy wspominam z siebie z lat szkoły podstawowej, walkę o plakaty zespołu Status Quo, dawałem za to noże, finkę, żeby mieć taki plakat, za zespołu UFO, wtedy single Doktor Doktor, czy pierwsze The Ramones, które docierało, czy Dead Kennedys do mnie, to pamiętam, że nie chodziło mi wtedy o żaden przekaz tekstowy tych zespołów, o żadne to, o czym śpiewają. Chodziło mi tylko o to, że to daje mi pozór jakiejś wolności. Więc jeżeli dziś widzę w młodym człowieku, że on też potrzebuje jakiegoś pozoru, przynajmniej potrzebuje jakiegoś buntu, potrzebuje przejść przez jakieś zmaganie ze sobą, to kiedy obserwuję, że ja dostałem chociaż w tamtym czasie oparcie w tradycji, w katolicyzmie, do którego mogłem się odwołać, konfrontując się z tymi swoimi doświadczeniami, no widzę, że dzisiaj jest taka pułapka, że ten młody człowiek nie ma do czego się odnieść. Zupełnie.
1: Różaniec, nawrócenie, wiara, zabory, polszczyzna, nawrócenia, uzdrowienia, pocieszenie, duchowa siła. Czyli Gietrzwałd w 8 chyba, czy 9 słowach. Różaniec, nawrócenie, wiara. Polszczyzna to ważne, kiedy w czasie zaborów Matka Boża mówi po polsku. Dziś nam się to wydaje śmieszne, tak, że ktoś może na to zwracać uwagę, ale wtedy było to skrajnie ważne. Bóg przychodzi, żeby ratować nie tylko z nawróceniami, nie tylko z uzdrowieniem wewnętrznym, nawróceniem, ale też z uzdrowieniem fizycznym, żeby zostawić znaki. Tak Jezus czynił cuda po to, żeby skoncentrował uwagę ludzi na tym słowie, które głosi, które daje życie, ale to życie już wieczne, tak? Pocieszenie i duchowa siła. My modlimy się codziennie na różańcu od 5:30, cztery części różańca i wielu ludzi, którzy tam wpisują się, bo to i w radiu, i na kanale Otwórz Oczy na YouTubie i na czacie, ludzie wpisują właśnie, że pokój i pocieszenie, duchowa siła, tak? Że ona płynie z różańca. Ja sądzę, że czasy są coraz trudniejsze. Dlaczego tak sądzę? Sądzę tak dlatego, że coraz częściej Matka Boża przychodzi w takich właśnie miejscach, sytuacjach, objawieniach jak w Gietrzwałdzie. Czym Gietrzwałd jest na dziś, na trudne czasy? Bo przyszły trudne czasy. Polska może wylądować w roli regionalnego mocarstwa i może stać się znów podlegać rozbiorom już nie takim fizycznym, ale po prostu nie będzie suwerenności i będziemy wyzuwani z niepodległości. Czym dzisiaj Gietrzwałd na trudne czasy? Jakie jest wyzwanie przed Polską, przed Polakami?
0: Tak nazwałem pierwszą książkę. 160 objawień Matki Bożej dla Polski i Polaków na trudne czasy. W książkach często akcentuję ten patriotyczny i narodowy wymiar tych objawień. Owoce, tak, też tego wszystkiego. Kwestie też odzyskania niepodległości. przede wszystkim odzyskania swojej tożsamości i dumy. Bóg, honor, ojczyzna, tak wyśmiewane teraz, właśnie jest istotą, co na pierwszym miejscu, co na kolejnym. Jeżeli chodzi o dziewczynki z Gietrzwałdu, to były proste wieśniaczki. Czy one miały świadomość narodową, mieszkając na Warmii? No miały świadomość, że nie są Niemkami. Że przez to, że nie są Niemkami, jest im gorzej. Że przez to, że mówią po polsku, bo ja mam tę świadomość, że pomimo Gwary Warmińskiej wiedziały, że jest język polski, że tutaj była Warmia, to było przekazywane z pokolenia na pokolenie, ta święta Warmia Polska, że kościół, do którego uczęszczają, z wizerunkiem Matki Bożej, to w przekazach kościół, do którego przychodziły wojska Leszczyńskiego, zostawiały tam wota, gdzie podczas potopu szwedzkiego także było akcentowanie polskości, gdzie przychodziły też wojska potem napoleońskie, to jeszcze z tej Wandei pewnie wiarusi, którzy drwili z wiary i chcieli też dotykać kościół, a jednocześnie byli też polscy żołnierze, którzy na to nie pozwalali. Na przykład Świętej Lipki tutaj jest dosyć mocny, gdzie nastąpiły dewastacje przez wojska napoleońskie. I sam ten kontekst narodowy, to, że Matka Boża mówiła po polsku, bo według mojego badania to nie była Gwara Warmińska, tylko to był język polski, jakim się posługiwali wtedy na tym terenie ludzie, to pokazuje, jak niebo na to zwraca uwagę. Czy to jest ta iskra? Swego czasu, kiedy mieszkałem za Krakowem, akurat tam też tworzyłem radio takie ewangelizacyjne Profeto i tak sobie przyjeżdżałem, bo miałem taką okazję właśnie do świętej Faustyny, do Łagiewnik. Zastanawiałem się na tym, czy ta iskra to nie jest ta iskra, która idzie z Gietrzwałdu. A jeżeli idzie z Gietrzwałdu, to czym ona ma być? I odniosłem wrażenie, że nie czymś masowym, że to nie tłumy, chociaż teraz Gietrzwałd jest bardziej znany niż na przykład 10 lat temu, to jednak ta stałość i gorliwość tych, którzy tam przychodzą. Ja to widzę na przykład w tym, co się ostatnio wydarzyło w Gietrzwałdzie, bo tam trwały procesy związane z sieciami dyskontowymi i terenem, który miał zaburzać krajobraz i w ogóle miejsce Gietrzwałdu. I dopóty to było groźne, dopóki się ludzie nie modlili, tylko protestowali. Ale jak się pojawiła grupa wiernych, którzy stawali przy kapliczce z kapłanem i się modlili, to nagle wszystko zaczęło się odkręcać. I widzę jeden wielki problem trochę, że wielu ludzi nie dostrzega siły w modlitwie, że ona zmienia. Tak jak mówił święty Maksymilian Kolbe, że każde zdrowaś Mario jest takim mocnym uderzeniem w piekło. Że to jest ważne, codzienna modlitwa, o tym Matka Boża mówi. I wydaje mi się, że Gietrzwałd jest tą siłą, która uświadomi ludziom moc modlitwy, moc codziennego różańca, że przez to wszystko można zmienić, jak pod Lepanto, jak pod Wiedniem, jak w 20 roku w cudzie nad Wisłą, że to wszystko można zmienić, ale jednocześnie, żeby trwać w wierności, żeby to nie było tak, że na przykład Warszawa prosi o ratunek, a jednocześnie jest stolicą europejskiego przemysłu aborcyjnego, jak to było przed wojną. Więc stałość, poprawa to jest niezwykle ważne. Ratunek przyjdzie z nieba. Matka Boża przychodzi i ona jest tą hetmanką, ale potrzebuje swoich chówców i one się w Gietrzwałdzie już tworzą. Ja mam zaufanie do tego, co widzę, bo w tym odkrywaniu Gietrzwałdu, bo to też tak zdradzę, do tej pory wiele tematów na temat tego, co tam się wydarzyło, no było przysłoniętych. Może nie jakąś niechęcią, ale brakiem osób, które by chciały to odkrywać i chciałyby to nagłaśniać, a z drugiej strony gdzieś tam też to zakurzało, leżało, a teraz się odkrywa, nie zaginęło. I to jest dla mnie zastanawiające i pokazuje działanie Matki Bożej, że przychodzi nagle moment, w którym wiele spraw jest odkrywanych. Jest inne spojrzenie też na ten przekaz, który został nam podany w tamtym czasie, ale także pod kątem teologicznym. Jest to też inaczej formułowane. Więc ja osobiście widzę wielką w tym nadzieję, ale jednocześnie musi wypływać to z woli ludzi, z woli narodu. Już wiele otrzymałem sygnałów, otrzymaliśmy, że jesteśmy jakoś tutaj w tym, szczególnie w tym planie Bożym, zapisani. Tylko trzeba współpracować. Trzeba współpracować. Obserwując to, co tu się dzieje na Warmii, powstające grupy różańcowe, zwłaszcza i męskie, ale i grupy świętego Józefa, bo kult świętego Józefa też jest mocno związany z Kietrzwałdem, zwłaszcza kult milczenia. Tu jest taki charyzmat w grupach milczenia godziny dziennie, że to jest bardzo niezwykle potrzebne człowiekowi. Powiedziałeś, Matka Boża Pocieszenia, pocieszająca. Ale nie wiem, czy Państwo wiecie, czy Ty wiesz, że Matka Boża z Kietrzwałdu to jest Matka Boża Pocieszenia. Właśnie ma takie wezwanie. I to jest niezwykłe, że przychodzi jako Matka Boża Pocieszenia. Ona ani razu nie użyła słowa pokutujcie. To zostało wzięte z wydarzeń, które się wydarzyły rok po objawieniach w 1878 roku, gdzie rzekomo Matka Boża miała się też objawiać. I to nie jest zatwierdzone przez Kościół, ale wtedy pojawiły się te słowa. A jednocześnie one tak wychodzą z tych napomnień, z tych rad Matki Bożej, że pokuta jest tutaj nieodzowna. Ale też Matka Boża daje nam to nie bezpośrednio. To ja mam do tego dojść i ja mam to wdrożyć w życie. I to jest niezwykłe. To jak Matka Boża wprowadza nas w codzienną modlitwę z powrotem, tak? Bo dzisiaj jest trudność modlitwy. Wydajecie radę, codzienna, poranna modlitwa, rozpoczęcie dnia od różańca, to jest też i wielka łaska, bo nie każdy potrafi tak podejść do tego, by się pomodlić. Nie ma nawet do tego siły. Bo tak jak w La Salette Matka Boża mówiła, żeby chociaż codziennie odmówić Ojcze Nasz i zdrować Marię, przede wszystkim się przeżegnać, pościć w piątek, a w niedzielę uczestniczyć w Eucharystii. To jest to niezbędne minimum. Ale codzienny różaniec, codzienny zmienia człowieka. Różaniec zmienia mężczyznę, zmienia ojca, zmienia jego nastawienie. Każe mu być głową rodziny i przede wszystkim udzielać błogosławieństwa swojej rodzinie i dzieciom. I to jest niezwykłe, że z tego wezwania Matki Bożej do codziennej modlitwy różańcowej to jest nie jedno wezwanie, nie jedno objawienie. Tak mocno to zostało zaakcentowane w Polsce, bo na tle innych uznanych objawień maryjnych, te objawienia, które w Europie są w ogóle nieznane, bo nawet jak ci znawcy od objawień piszą swoje opracowania i książki, nawet i w Polsce znawcy objawień, niechętnie sięgają po Kietrzwałd albo nie wiedzą o tym, że w Kietrzwałdzie były takie wydarzenia. Bo gdy czytamy poszczególne rady Matki Bożej i jej orędzia, no to mamy, przepraszam, że tak powiem, napisany scenariusz działania.
1: Kult milczenia, godzina dziennie. Co to jest?
0: Milczenie świętego Józefa. Święty Józef jest w każdej tajemnicy radosnej. On jest obok Matki Bożej. Kiedy modlimy się tajemnicami radosnymi, to jest z nami święty Józef. A to jest jego milczenie. Jego pięć cnót jako męża sprawiedliwego, opiekuna świętej rodziny. Jego milczenie to jest wsłuchanie się w natchnienia Boże, żeby mocno odkrywać ten głos Pana Boga skierowany wewnętrznie do mnie, żeby go odczytać i żeby się kierować, żeby się wypełniała wola Boża. Godzina dziennie, po informowaniu oczywiście swojej rodziny, żeby nikt nie myślał, że się ktoś pogniewał na ciebie i się nie odzywa, ale przebywanie godziny w milczeniu, nie oglądania telewizji, nie słuchania radia, mogą być swoje inne codzienne obowiązki, ale po prostu kontemplowanie. Często też myślna w tym czasie modlitwa. I to pozwala, to jest takie ćwiczenie duchowe. Po prostu to jest ćwiczenie duchowe. Pozwala trwać na modlitwie. Pozwala znaleźć czas na modlitwę, a jednocześnie nie jest izolacją od rodziny.
1: Powiedz mi, dlaczego tak często zły duch wygrywa w młodych ludziach? Tak, i myślę tutaj o tych młodych kiedyś, jak my urodzeni w latach 60., tak? Życie kolejnego człowieka jest łamane. Widzimy, jak dzieją się rzeczy dramatyczne, tak? I pewnie zawsze tak było, tak? No ale jak się patrzy na 17-latków złamanych całkowicie, na ludzi, którzy no nie widzą żadnej nadziei, jednocześnie Bóg jest im tak obrzydzony, że i Kościół, że nie chcą w ogóle słuchać. Można do nich oczywiście trafić poprzez ich cierpienie, tak? I jakoś ich prowadzić powoli ku Bogu. Ale dlaczego tak często wygrywa zły duch? Czy subkultura jest już, przepraszam, popkultura, czy jest już subkulturą szatana całkowicie?
0: Od razu jest stawiana szala. Od kiedy tylko dziecko idzie do szkoły, już jest na szali. I mamy tutaj rodziców i mamy tę drugą stronę. I co będzie przeważać? Jeszcze nie tak dawno w sumie temu, patrząc na swoje życie, to widziałem, że ta przewaga właśnie domu rodzinnego była przeważająca. Ona była tym punktem odniesienia, ale jednocześnie gdzieś tam tworzył się bunt. Ale poprzez co się tworzył bunt, prawda? Na przykład poprzez to, że rodzice byli ubodzy, poprzez to, że nie było ich stać na jedno, na drugie. I jakby stąd ten no niestety materializm powodował, że była taka chęć sięgnięcia po rzeczy nieosiągalne. I w jaki sposób? Często ci, którzy to pokazywali, byli takim punktem odniesienia. Jeszcze za moich czasów punktem odniesienia był i święty papież, na którego patrzyło się z szacunkiem, na tę biel, na tę taką nieskazitelność. Tak to odbierałem jako młody chłopak. Nieraz do tego wracam, bo zachowałem swoje zeszyty z kateches, a mieliśmy je w salkach katechetycznych i tam były wypracowania i patrzę na te swoje myśli, ale już z drugiej strony pociągał mnie blichtr takiej Suzy Quattro, prawda, dziewczyny ubranej w skóry, jak Elvis Presley, z gitarą, która pokazywała właśnie taką wolność bez okowów, a system dawał okowy komunistyczne i to bardzo mocne w tamtym czasie. Dzisiaj to już jest niezrozumiałe przez młode pokolenia, ale ten bunt był taki systemowy w tamtym czasie. Patrząc, analizując to dzisiaj, jest to dla mnie wielką zagadką i też w jakimś sensie tajemnicą tego działania złego, bo no jakby no nie ma takich sytuacji, by młodzież musiała się tak buntować systemowo, jak za tych moich młodzieńczych lat, kiedy to było stworzone strukturalnie, więc burzył się człowiek wobec jakiejś tam nadanej struktury. Dzisiaj z jednej strony akceptują tę strukturę, która jest, nie buntują się przeciwko niej, wchłaniają jej przekaz i uderzają w tę strukturę Bożą. I to jest zadziwiające, że w ten sposób szatan działa, że potrafi zniewolić właśnie młode umysły. Nie dziwię się im, bo chcą też dla siebie szybko normalnego życia. Patrzę na te dzieciaki, które na przykład chcą uzyskać sukces jako wokaliści. Chodzą do szkół wokalnych, do szkół muzycznych, szkolą się, śpiewają i był taki juror, który oceniał takie dzieciaki. Widzę, ile to ich emocji kosztuje, jak niepowodzenie nie przekuwa się na sukces, tylko na porażkę depresji, że nie będzie już życia, że trzeba będzie pracować za niską krajową, w ogóle pracować w zawodach, których się sobie nie wymarzyło. A popkultura, ta masowość pokazuje, że nie. To jest twoje życie. Tu możesz wejść, tu możesz robić. Jeżeli patrzymy na listę Epsteina, na to, co się wydarzyło w tym nowym porządku świata tworzonym, co się wydarza, co się pokazuje młodym ludziom, to właśnie uzyskanie sukcesu za jakby oddanie swojej wolności. Tak? I wielu młodych ludzi potrafi oddać swoją wolność, żeby jednak mieć chociaż ten pozór sukcesu. I przedstawianie Jezusa Chrystusa dla nich jest jako tego, który im tę wolność zabiera. I to jest niezwykle trudne, bo to się dzieje w rodzinach katolickich. To nie jest tak, że ja tak powiedziałem, że nieraz młodzież nie ma do czego wrócić, ale jest tak, że właśnie z rodzin katolickich dużo takich dzieci odchodzi z kościoła i jakby wbrew temu, w czym były wychowywane. To jest wielka tajemnica dla mnie, ale na pewno elementem tego jest walka o duszę młodego pokolenia, żeby z tej tradycji chrześcijańskiej powyrywać, żeby nie było tego w tym oparcia. Więc to jest też działanie systemowe, by młode pokolenia były całkowicie wyrezane z dekalogu, z tradycji, z oparcia w Bogu. No, co tu dużo mówić, by łatwiej można było sterować tym młodym pokoleniem i tworzyć swoje zastępy, antychówce, w co młody człowiek wchodzi. Wykorzystuje się chęć buntu młodego człowieka, ale to jest dojrzewanie. On przez dojrzewanie musi przejść przez swoje doświadczenia, tylko w tym doświadczeniu stawia się mu antywzorce. I to jest niezwykłym właśnie tutaj zagrożeniem, tak? Zagrożeniem, bo i kontestacja to jest kontestacja tego porządku, którym jest właśnie fałszywie przekazany jako zło.
1: Jezus zabierający wolność. Taki jest przekaz. Posłuchaj, jesteś nie tylko dziennikarzem, publicystą, ale jesteś też ewangelizatorem, wykładowcą, pisarzem. Prowadzisz rekolekcje, konferencje i masz teraz 3 minuty na taki finał tych 55, w tej chwili 6-minutowych radiowych rekolekcji. Masz 3 minuty dla siebie.
0: Wolność w Jezusie Chrystusie przez ręce Maryi, bez zastanawiania się. W wyborze, to jest wybór. Wybieram tę wolność, jeżeli chcę w niej być, a przede wszystkim ten stan wolności przez stan codziennej Eucharystii, jeżeli taka jest możliwość, a przede wszystkim stan łaski uświęcającej, dotknięcie raju, to jest niezwykłe. To jest jedyna wolność. Nie będę tego tłumaczył, nie będę zachęcał, ale powiem, że ja doświadczyłem tej wolności i chcę w niej trwać. Doświadczyłem dotyku Bożej miłości. To jest niezwykłe, a to był zaledwie ułamek do czymże jest miłość w pełni.
1: Grzegorz Kasjaniuk, dziennikarz, publicysta, ewangelizator. Dzięki Grzegorzu. Mam nadzieję, że za 4, 5, może 3 tygodnie się usłyszymy ponownie. Z Bogiem.
0: Dziękuję, z Panem Bogiem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Amen. Z Bogiem.

Dobry Panie Boże, bądź uwielbiony Panie we wszystkich osobach, które spotykamy na swojej drodze, we wszystkich sytuacjach, które nam dajesz. Prosimy Cię Panie o Twoje światło, o to, żebyśmy potrafili mówić o tym, co pokazuje Ciebie w historii świata, w naszej historii Panie. Prosimy Cię o Twoją łaskę, abyśmy potrafili wypełniać Twoją wolę. Poślij Pani swoich aniołów, aby nas chronili. A Ciebie, Maryjo, serdecznie też tutaj zapraszam pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Elżbieta. Witaj.
1: Witam.
0: Mówiłaś, że to trudna historia do opowiedzenia.
1: To znaczy, wiesz, ja nie potrafię powiedzieć, co to w ogóle za historia, bo przypuszczam, że na moje życie to składa się tyle różnych wątków, że pewnie można by nim obdarować wiele różnych osób. Tak się złożyło. Także ja nie mam żadnej jednej historii.
0: A powiedz, czy Pan Bóg w niej jest od zawsze? Z tej wewnętrznej perspektywy, nie z dzisiejszej.
1: Mhm. Słuchaj, tak jak się nad tym czasami zastanawiam, jak to było, to nigdy nie potrafię sobie udzielić takiej prawdziwej odpowiedzi. Nie wiem, czy to z powodu takiej nieszczerości wobec samej siebie, czy dlatego, że po prostu pamiętam z dzieciństwa takie momenty, kiedy było mi strasznie duszno w kościele na przykład. Albo kiedy nie mogłam cierpieć pewnych osób. Ale z drugiej strony też pamiętam takie sytuacje, kiedy sobie układałam szopki podczas świąt, z obrazków. Ja myślę, że to był jakiś taki jeden wielki chaos, w którym Bóg był, ale nie miałam szczęścia, można powiedzieć, żeby mi się wszystko w życiu zgadzało z Panem Bogiem.
0: Jaka to była rodzina?
1: To była rodzina rozbita, w tym sensie, że rodzice myślę, że byli bardzo do siebie podobni. Wtedy, kiedy ja się poczęłam, to oni zasadniczo już się rozchodzili. Byłam drugim dzieckiem. Zresztą po wielu latach się poczęłam po pierwszym dziecku. I matka nas wychowywała samotnie. Ojciec od czasu do czasu dojeżdżał. I nie ukrywam, że mam wrażenie, że właśnie taka niespójność wprowadziła mnie w pewnego rodzaju chaos, bo też jest taka sytuacja w moim życiu, którą bardzo, bardzo mocno pamiętam, mianowicie książeczka komunijna. Dzieci dostawały książeczki komunijne. Akurat moja była w kolorze kości słoniowej. I dosyć często, w bardzo różnych sytuacjach, jako dziecko modliłam się litanią loretańską z tej książeczki. I nie potrafię ci powiedzieć teraz dlaczego. Często modliłam się o to, żeby moi rodzice się kochali przede wszystkim. Muszę powiedzieć, że nie wymodliłam tego do tej pory, chociaż teraz się modlę o to, żeby się zwyczajnie potrafili sobie przebaczyć. Bóg był o tyle, że o nim myślałam, że czasami gdzieś tam się do niego zwracałam, ale to nie była żadna formacja w moim życiu, na pewno nie.
0: Mama była wierząca?
1: Mama była wierząca, natomiast mama była niesłychanie zapracowana. Nie zawsze chodziła do kościoła w niedzielę. I to nasze takie rodzinne życie było, powiedziałabym, bardzo gwałtowne, bardzo nie dające świadectwa o tym, że ten Bóg rzeczywiście nas wszystkich potrafi pogodzić i taka bieda zwykła, kiedy ludzie są ze sobą, ale są tak naprawdę ze sobą dramatycznie samotni.

0: Jaką byłaś dziewczynką?
1: Niesłychanie energiczną, bardzo sprytną. Myślę też, że w jakimś sensie dobrą, to znaczy i złą, i dobrą jednocześnie. To co tak sobie myślałam o sobie, to było zawsze i to, i to. Zawsze obok siebie i zawsze bardzo mocno. Takie mam wrażenie, że potrafiłam wczuć się w sytuację mojej matki, w sytuację mojego ojca. Potrafiłam jej bardzo pomagać, bardzo ją bronić, ale potrafiłam też zachować się bardzo gwałtownie wobec niej. Natomiast zawsze ją kochałam. Tak samo jak kochałam moją siostrę. Zawsze było we mnie ogromna potrzeba miłości. Natomiast potrafiłam w osiąganiu własnych celów przekraczać wszelkie granice. Nie było dla mnie, jak chciałam zachorować, to chorowałam. Nie chciałam pójść do szkoły. Świetnie jako 7-letnie dziecko wiedziałam, co trzeba zrobić. Także pomysłów na to, żeby realizować jakieś swoje plany, miałam mnóstwo i można powiedzieć, że co moja fantazja, zresztą dosyć bogata, mi podsunęła, to potrafiłam to tego użyć. Także ja myślę, że takie kompletne pomieszanie przeciwności. No tak.
0: I jak zaczęłaś wchodzić w wiek, w którym refleksja się budzi, ale też bunt. Jak przez ten czas przeszłaś?
1: Ja myślę, że zbuntowana to ja byłam zawsze. Znaczy ja nie mogę powiedzieć, żebym ja miała jakieś taki okres buntu, bo ja wściekałam się zawsze, od kiedy pamiętam. Także nie mogę ci powiedzieć tak standardowo odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast ten czas taki dojrzewania, no to oczywiście ogromna potrzeba miłości. Jak się pierwsze zakochałam jakoś tak bardzo poważnie, to tak mną to zawładnęło, że wagarowałam. Zwyczajnie nie mogłam o niczym innym myśleć. Natomiast ja cały czas robiłam, co chciałam. To znaczy, to było tak, że potrafiłam wiele udźwignąć, ale realizowałam sobie swoje jakieś takie lokalne chciejstwa, tak to nazwijmy, no bo tak z perspektywy już mocno dojrzałej kobiety, tak mogę o tym powiedzieć. I tak było zawsze. Tak było zawsze. To znaczy ten bunt był zawsze, natomiast nie było czegoś jakiegoś takiego bardzo charakterystycznego dla wieku. Kłóciłam się z księdzem na religii. Myślę, że w ogóle byłam taką dziewczyną w nurcie feministycznym. Tak jak rozmawiałam z kolegami z lat studenckich, to chyba byłam odbierana jako dziewczyna taka, która doskonale wie, o co jej chodzi. I na każdym razie, jak się jeden z moich kolegów dowiedział o tym, że mam dziecko, to był bardzo zdziwiony.

0: Czy ten czas był naznaczony grzechem, który później rzutuje na dalszą twoją historię?
1: Ja wiem, czy ten czas... Tak, zdecydowanie tak. Ale ja myślę, że w ogóle dekalog... tak się nawet zastanawiałam nad nie zabijaj. A wczoraj byłam w jednej z kaplic i tam był rachunek sumienia. Był taki komentarz do tego rachunku sumienia, że zabić można słowem. Ja myślę, że to też nawet robiłam. Że chyba no nie było takiego przykazania, które bym potrafiła uszanować.
0: Czy uważałaś wtedy, że jesteś dobrym człowiekiem?
1: Myślę, że uważałam, że... Znaczy ja miałam generalnie różne stany, wiesz, to nie było tak, że ja mogłam powiedzieć, że jestem dobrym człowiekiem czy nie. Ja potrafiłam pisać piękne wiersze, które chwaliły życie, no ale także miałam próbę samobójczą, bo uważałam, że właśnie życie jest do niczego, że jestem tutaj wrzucona na siłę i że muszę się z tym wszystkim męczyć i to jeszcze tyle ma trwać zwyczajnie. Także to nie było tak, że ja miałam jakiś pogląd na samą siebie. Nie, nie, nie. Ja, tak jak powiedziałam na początku, zdecydowanie to był jeden wielki chaos moje życie i w mojej głowie ja czytałam przeróżne lektury i myślę, że jak na tamtą dziewczynę, którą byłam, to dosyć naprowadzające na taką autodestrukcję. To znaczy dla mnie metaforą życia to był Syzyf z kamieniem, bo akurat wtedy go czytałam. Jak po wielu latach jeden z moich, zresztą nasz wspólny znajomy, powiedział mi, że wiesz, życie to krzyż, to ja w wieku 31 lat pierwszy raz usłyszałam to zdanie. I ja tak mocno to przeżyłam, no, że do tej pory pamiętam, jest to jakiś taki przełom w moim myśleniu o życiu. Dodatkowo on to powiedział z taką niesłychaną szczerością i prawdą, także dla mnie w tym nie było żadnej dydaktyki, niczego takiego, co bym
0: nawracania.
1: Nawracania, co bym nie miało przerabiać. To raczej była jego zgoda. Także dla mnie to było odkrycie.
0: Jakie są ważne sekwencje tego życia właśnie jeszcze po ciemnej stronie, bez nadziei? Mówiłaś o próbie samobójczej.
1: To znaczy, no, związałam się, weszłam w związek niesakramentalny.
0: Czy to był jakikolwiek problem?
1: To znaczy, wiesz, pewien problem był, dlatego że ja sobie wyobrażałam inaczej generalnie wejście w życie. Tak bardzo zwyczajnie. Poza tym ważne było to dla mnie z jakiegoś tam względu, co myśli o tym moja mama, ale jak widać nie na tyle ważne, żeby mnie to powstrzymało. Z człowiekiem, który zresztą no, wolny był od strony takiej, że był po rozwodzie, ale to jakby nie z mojego powodu, już dawna sprawa, żona go zostawiła. Jakby była ta obietnica z związku sakramentalnego, natomiast mija 20 lat i nic się nie wydarzyło.

0: takie ciemne chwile, wiesz, było ich mnóstwo, to znaczy to, że nikt mnie nie zadowalał, to nie czułam się szczęśliwa generalnie, nie potrafiłam znaleźć takiego czegokolwiek w życiu, co byłoby dla mnie punktem oparcia. Znaczy, zawsze się czułam bardzo niepewnie, paradoksalnie, bo miałam ogromne poczucie mocy. To znaczy, rzeczywiście miałam takie poczucie mocy, że jak chcę, to przejdę przez dowolny płot, mogę wszystko. Natomiast bywały właśnie takie sytuacje, w których się czułam kompletnie jakby zniewolona niemocą. Wiesz, no to takie dziwne stany, raczej skrajne, tak bym powiedziała. No a potem takie życie, w którym się powoli człowiek konfrontuje sam ze sobą, no i to jest największy ból.
1: Spróbuję opowiedzieć to jakimiś konkretnymi historiami, które są jakimiś etapami do tego momentu, kiedy usłyszałeś, że życie jest krzyżem. Co jest ważne w tamtych czasach?
0: W tamtych czasach? Co było ważne?
1: Przed tym momentem, kiedy zupełnie inna perspektywa została przed tobą otwarta.
0: Wiesz, ja myślę, że zawsze była dla mnie bardzo ważna miłość, tylko że ja jej szukałam w sposób bardzo popularny, tak to nazwijmy.
1: Normalny.
0: No. Natomiast wiesz, to była komuna. Jeśli chodzi o studia, to sobie poszłam na takie studia, na które zwyczajnie sobie poszłam. Starałam się, na jeden kierunek nie dostałam się, a potem zasadniczo było wszystko jedno, co się studiuje. I tak wiadomo było, że jeżeli nie wejdziesz, nie przystąpisz do jakiegoś związku, czy nie będziesz partyjny, to i tak twoja przyszłość, no przyszłości nie było widać. No takie były fakty. Chciałam mieć normalną rodzinę, ale też nie myślałam o żadnej karierze, wiesz. Ja raczej nie potrafiłam znaleźć sensu w życiu. To było takie, no inni robią podobnie. Znaczy inni też szukają miłości, inni sobie zakładają, znaczy widziałam jakąś logikę w tym, co się dzieje dookoła mnie, ale żebym ja tak potrafiła przed sobą postawić jasno cel, no teraz trzeba było skończyć studia, teraz trzeba było, nie wiem, pochodzić na jakieś imprezy, pobawić się. Wiesz, ja właśnie nie widziałam większego sensu w życiu. To nie było tak, że ja... Raczej, wiesz, raczej to takie strasznie, strasznie typowe, to znaczy szukanie człowieka, którego się będzie kochało, który ciebie pokocha i trochę tak bez sensu, to znaczy wiara w to, że tak musi być. Mi na przykład w ogóle nie przyszło do głowy, żeby się pomodlić o męża. Jak słyszę, teraz moje znajome modliły się o mężów i rzeczywiście związki są udane. Do głowy by mi nie przyszło. To było jakieś takie, nie wiem, takie życie, wiesz, beznadzieja w każdym razie.

0: byłaś osobą nieszczęśliwą. Czy uświadamiałaś sobie to, że jesteś nieszczęśliwa?
1: No czasami bardzo mocno. Czasami bardzo mocno. Natomiast... Wiesz, były momenty, kiedy byłam szczęśliwa. To nie jest tak, ale to... Tak jak mówię, to były takie momenty. Natomiast generalnie uważałam, że życie nie ma sensu. Czyli w wieku 18 lat patrzyłam przed siebie i myślałam, Jezu, jak to strasznie długo jeszcze.
0: Masz 31 lat. Dowiadujesz się, życie jest krzyżem. No to absurdalna informacja. Czyli cierpieniem. No ale to już wiedziałaś. Więc co w tym nowego było? Czym się kamień syzyfowy różni od krzyża? I to boli, i to boli.
1: To znaczy... wiesz, na wszystko się składa cała masa kontekstów, prawda? To znaczy, to nie jest takie wyrwane sobie z kontekstu. Wtedy, kiedy to usłyszałam, miałam już za sobą doświadczenie urodzenia dziecka i wydawało mi się, że skoro potrafiłam biec w biegu na przełaje 800 metrów pod górę, piachu, dobiec, chociaż potem miałam nogi jak z waty, to, że ja wszystkim podołam. Natomiast moje dziecko często się budziło w nocy. Miałam dosłownie co 10 dni nawały mleczne i po pół roku byłam wykończona kompletnie. Ale jeszcze taki moment, w momencie, kiedy rodziłam mojego syna, poczułam coś, co bardzo często czułam w nocy, budząc się z wielkim lękiem. I uświadomiłam sobie, wiesz, bo wcześniej się przed tym życie z krzyżem pewne rzeczy składały. Znaczy one jakby przychodziły i się składały. Wiesz, ja budziłam się w nocy często z takim lękiem i sprawdzałam, czy mam ciało. Potem mi się to złożyło z tym, że jakby była taka wola, żebym ja się nie urodziła. I jak urodziłam moje dziecko, to sobie uświadomiłam, że... to, co ja czułam podczas porodu, to jest dokładnie ten taki bezkształt, który czułam w nocy jako lęk. I zdałam sobie z tego sprawę, że ja prawdopodobnie panicznie bałam się jako płód. Wiesz? I potem jak zobaczyłam moje dziecko, zobaczyłam jego oczy, to zobaczyłam, że jest odrębny. To znaczy przestałam kombinować, że ciąża to jestem ja. To było takie mówienie... To było mówienie faktów, wiesz, tego nie można było zaprzeczyć.

zajęła przygotowaniem scenariuszy do materiałów takich wspólne elementy wszystkich religii. I ja wtedy odkryłam duchowość. Znaczy, ja nie wierzyłam w Ducha Świętego. Ja mogłam się modlić, ale ja nie wierzyłam w Ducha Świętego, nie wierzyłam w istnienie złego. A był taki moment, że czytając zresztą literaturę gnostyczną, jakby odkryłam, że duchowość istnieje. To znaczy, że nawet ci, którzy nie są chrześcijanami, prawda, że o tej duchowości mówią. No to ja mówię, odkryłam dla siebie zdecydowanie. I był taki moment, bo chodziło także o to, żeby zebrać jakieś ilustracje do tego. Siedziałam przed Biblią w obrazach i tam obraz Sądu Ostatecznego i tam był podpis z Ewangelii Świętego Mateusza. Byłem głodny, a daliście mi jeść i tak dalej. I słuchaj, i po prostu poczułam niesłychany żal. Spłakałam się, bo stwierdziłam, że ten człowiek, ten Jezus Chrystus, to jest ten, którego szukałam. Najlepszy człowiek na świecie. I poczułam taki straszny żal, że ja go szukałam całe życie, tylko że szukałam go w mężczyznach, nie ukrywam. A że pomyliłam Boga z człowiekiem. I że on jest taki dobry, że to jest jedyna istota na świecie, która oczekuje bardzo niewiele. Która ma niesłychanie niewielkie wymagania, żeby być przy nim. I to było dla mnie jakieś tak niesłychane. I tutaj to był taki grunt, wiesz, do tego. To nie było takie wszystko, po czym poczułam no, piekło, że sama poprzez swoje decyzje, no bo w związku niesakramentalnym, prawda, oddzieliłam się od kogoś, kto jest moim wytęsknionym zwyczajnie. No i mogę powiedzieć, że to było moje piekło. Musiałam potem szukać pomocy w jakichś znajomych, którzy no, byli blisko wspólnot. Rozmawiałam z jednym z księży i no i tak powoli, dlaczego krzyż, a nie bo widzisz, kamień się stacza na dół. Jak go się wniesie na górę, on się stacza na dół. I znowu go się wnosi na górę i on się stacza na dół. Natomiast wiesz, ja mam dużo z takiego myślenia obrazami. Dosyć dobrze rysuję i trochę się znam na malarstwie, ale ono też do mnie bardzo przemawia. Ja sobie kojarzę przeróżne rzeczy w głowie. Natomiast krzyż stoi, na krzyżu jest człowiek, ale on ogarnia, wiesz, dla mnie on ogarnia całość. On rozkłada ręce, on nie może zrobić kroku, bo ma te stopy zbite, ale on zwycięża. Wiesz, nie wiem dlaczego, tak to czuję, ale tak to czuję.

0: Poza tym, wiesz, człowiek, który do ciebie coś mówi i patrzysz też na jego życie, jest świadectwem. To znaczy, to nie było tak, że to powiedziała osoba, która mówi, rodzina jest wszystkim, prawda? Rodzina jest najważniejsza, po czym zupełnie co innego robi. Znaczy, jeżeli mówi do ciebie człowiek, który ma tysiące różnych wad, ale którego widzisz w akcji, po prostu nieraz widzisz w akcji i to nie jest show, to ja mu wierzę. Po prostu, nie wiem, poprzez to, że ten człowiek jest na ogół dobry, że potrafi powiedzieć takie rzeczy, które które są poważne, znaczy, które nie są zgrywem. I za tym idzie jego życie. Jakoś tak się złożyło, wiesz, no. Że nie ksiądz. Radek.
1: I wcześniej, a wcześniej mówiłaś o tym, że dziś podejrzewasz, że jakaś część tego rozchwiania

0: Twojego może wziąć się stąd, że w fazie prenatalnej nie miałeś bezpieczeństwa.
1: Tak, zdecydowanie. Jak sobie z moją mamą bardzo szczerze, bo mamy bardzo dobre relacje od jakiegoś czasu, rozmawiamy, to ona panicznie się bała, no bo wiadomo było, że ojciec jest na wylocie. Były jakieś tam, zdaje się, że sugestie ze strony rodziny, że skoro tak jest, to czy jest sens, no, żebym ja się rodziła. Ja o tym wiem, ja o tym od zawsze wiedziałam. To znaczy, ja wiedziałam, że byłam przedmiotem deliberacji. Jeszcze niedawno dowiedziałam się od kuzyna, że dziadek, za którym ja osobiście nie przepadałam, jakoś mocno stanął w mojej obronie. Chociaż za życia wcale nie byłam dla niego bardzo przyjemna, bo jakby udawał mojego tatę i to mnie strasznie denerwowało.
0: I robił co mógł.
1: Wiesz, ja teraz już to wiem. Natomiast
0: Przez podstawienie był dla ciebie...
1: Tak. To znaczy, strasznie trudne to są rzeczy, dlatego że, wiesz...
0: Wiem. I teraz, co się dzieje? Usłyszałaś formułkę. Powiedział to wiarygodny człowiek. Mhm. I co się dzieje?
1: To znaczy, wiesz, to wszystko bardzo długo trwa, bo tak naprawdę to ja zaczęłam czuć... Znaczy, wtedy, kiedy zobaczyłam ten obraz, to jednocześnie stało się dla mnie oczywista trójca. Znaczy, że na pewno jest szatan i że, wiesz, to jest moje, prawda? I że na pewno jest Duch Święty. Znaczy, to było tak oczywiste, że jak zobaczyłam, że szatan jest, to natychmiast było oczywiste dla mnie, że jest Duch Święty. Potem... No, znajoma, o której już wspominałam, ona mówiła mi o takich modlitwach o uzdrowienie. Ale dla mnie w ogóle tego rodzaju praktyki czy myślenie tego rodzaju to było takie jakby magiczne. Wiesz, u mnie w domu właśnie ten dziadek, o którym mówię, on miał w rodzinie dwie siostry zakonne i u nich się w ogóle nie grało w karty, nie było... On potrafił świetnie odróżnić moje koleżanki, która jest jakby od dobrego, która od złego. Za to go też nie lubiłam strasznie.

Za którymś razem ona powiedziała, wiesz, u Dominikanów jest taka modlitwa o uzdrowienie, to pomódl się o uzdrowienie duszy. No i ja poszłam, ale poszłam tak naprawdę z takim nastawieniem, że skoro ona to mówi, to jej uwierzę, no bo ona, no znam ją tyle lat, no zobaczymy, na tej zasadzie. Poszłam do Dominikanów, no i było podniesienie Najświętszego Sakramentu i ja się wpatrywałam w ten Najświętszy Sakrament, zresztą ojciec wyszedł z Najświętszym Sakramentem i ja absolutnie nie miałam odruchu opuszczenia głowy, tylko wpatrywałam się w Najświętszy Sakrament i mówiłam, uzdrów mnie, jeżeli tu jesteś, jeżeli prawdą jest, że tu jesteś, to mnie uzdrów, bo przecież widzisz, jak się strasznie męczę. I było rozeznanie, bo tam była taka grupa, było rozeznanie, że kobieta około 30, która cierpi na mocny ból pod lewym żebrem, Jezus chce ci powiedzieć, że ciebie kocha. No i on uzdrawia ten twój ból. A ja rzeczywiście jakoś tak tydzień jeszcze przed tą modlitwą miałam bardzo już ostre bóle, takie właśnie trzustkowe. Się nigdy nie leczyłam, ale to było bardzo ostre, bardzo nieprzyjemne. Już planowałam, że pójdę do lekarza, dlatego że to mnie budziło o 4 nad ranem. No ale był jeszcze taki moment, że się zwierzyłam dwojgu moich przyjaciół, że mam wrażenie, że nikt mnie w życiu nie kochał. Że po prostu nie było takiej osoby. Ale z drugiej strony, jak usłyszałam te słowa, wcale ich do siebie nie wzięłam, tylko tak sobie pomyślałam, no przecież mógłbyś mi powiedzieć, że on mnie kocha. Ta konkretna osoba, o której ja myślałam, że on mnie kocha. Ja wcale nie chciałam słyszeć, że mnie Chrystus kocha. Ja po prostu miałam taki mętlik, że wcale tego nie chciałam słyszeć. Chciałam słyszeć jakby własną historię. Przyszłam jak do sklepu, no. I potem zaczęłam, potem pytałam mamę, mamo, słuchaj, czy ja jestem koło 30, czy ja jestem koło 40. No, w nic nie wierzyłam, że jestem koło 30 nie wierzyłam, a byłam koło 30. Miałam wtedy właśnie tak 32 lata wtedy. I po tygodniu, jak uwierzyłam, że te słowa były do mnie i powiedziałam, no dobrze, to mnie kochaj w takim razie. To mnie kochaj, skoro mnie kochasz, to mnie kochaj, ja to przyjmuję. Ale byłam, no może być taka bliska obojętności. No, skoro już się narzucasz z tą miłością, tak bym powiedziała. No, rzeczywiście ten ból pod lewym żebrem mi przeszedł.

0: tak jak mi szkodził czosnek, cebula, mleko, cokolwiek potrafiło mi zaszkodzić. I bardzo szybko chudłam w ciągu 2 dni. Tak od tej pory jestem zwyczajnie zdrowa fizycznie.
1: Dawałaś świadectwo o tym?
0: Tak, dawałam świadectwo o tym, bo powiedziano, że jeżeli ktoś zostanie uzdrowiony, no to żeby złożył świadectwo. Więc ja, nie wiem czy to za 3 tygodnie, pojechałam i od razu złożyłam to świadectwo, bo się czułam zobowiązana, to po pierwsze. No i tak trzeba. No, że stało się. No, tak się zwyczajnie stało. Także no, mam nadzieję, że Pan Jezus uzdrawia moją duszę cały czas. Znaczy, czuję to tak, że mnie odziera z tych ton farb na tej takiej mojej lamperni, bo to jest taki ciężar.
1: No i co taki fakt zmienił w Twoim życiu? Poszłaś do kogoś, kto Ci się narzucał, jacyś ludzie coś tam opowiedzieli i nagle to się stało realnością. Przestałaś chudnąć, mogłaś jeść czosnek.
0: Mogłam, tak. Ale wiesz, to nie o to chodzi. Po prostu zaczęłam myśleć. No, Bóg osobowy. Ja niesłychanie dużo czytałam, ale wiesz, zaczęłam chodzić do kościoła. Zaczęłam chodzić do kościoła i nie ukrywam, że zazdrościłam wszystkim, którzy przystępują do Eucharystii. Ale to była taka szczera zazdrość. Znaczy to było to...
1: Dobra zazdrość.
0: Znaczy to było tak, że jak ja widziałam ludzi, którzy procesyjnie ustawiali się do Eucharystii, to ja myślałam, że są najszczęśliwsi na świecie. Że po prostu spotyka ich tak niesłychane szczęście. Potem byłam znowu u spowiedzi, bo miałam w związku z tą pracą, o której ci mówiłam, to miałam wrażenie, że świat jest zdominowany przez złego. Znaczy w liternictwie, w jakichś tam strojach, we wszystkim. No i musiałam iść do księdza, no ale jeszcze nie...
1: W związku z jaką pracą, nie zrozumiałam?
0: To znaczy z tą pracą, o której ci mówiłam, że była mi zlecona, te wspólne elementy wszystkich religii. Jakby cała symbolika za tym poszła. To znaczy symbolika alchemiczna, satanistyczna i tak dalej, się tymi rzeczami zajmowałam. Czy gnostyczna...
1: Że ta duchowość negatywna jest obecna jakby wszędzie. W naszej...
0: Tak, że ona jest po prostu wszędzie. Tak, ja to, wiesz, zaczęłam nagle widzieć wszędzie, że tego jest cała masa, no i byłam przestraszona, bo sobie tak myślałam, skoro jest Bóg, no ale co jest z tą drugą siłą, której do tej pory w ogóle nie widziałam. W ogóle dla mnie śmieszne, do wyśmiania, że szatan jest. Tak, no tak myślałam. No i poszłam do księdza, który mi powiedział, że słuchaj, jeżeli będziesz coś takiego myślała, to pamiętaj, że Maryja trzyma węża pod stopami. Żeby do ciebie ten obraz wracał, że Maryja trzyma węża pod stopami. No i jeszcze w międzyczasie, w trakcie tej pracy, ja kupiłam sobie taką książeczkę o różańcu, bo wcześniej nie miałam pojęcia, co to jest. No i zaczęłam ją czytać. Tę książeczkę o różańcu. No i coś mnie przemieniało, zwyczajnie cały czas coś mnie przemieniało. Doszło do pierwszej spowiedzi. Po 10 latach, chociaż ja nie ukrywam, że 2 razy podchodziłam do konfesjonału w międzyczasie i dostawałam błogosławieństwo, no ale nie było żalu za grzechy, bo nie potrafiłam sobie tego wszystkiego jakoś tak ułożyć. Wiedziałam, że...
1: Co to za księża, drodzy państwo?
0: To znaczy błogosławieństwo w tym sensie, że no nikt mi nie mógł udzielić rozgrzeszenia, bo ja nie żałowałam, prawda? Natomiast to nie było tak, że ktoś mnie pokonił.
1: A, nie było rozgrzeszenia?
0: Nie. Nie.
1: Wspaniali księża.
0: Nie było rozgrzeszenia. Nie. Było tak, że ja opowiadałam swoje życie, natomiast ponieważ nie było...
1: Warunku podstawowego.
0: Warunku podstawowego, to ja odchodziłam od konfesjonału, ale nikt mnie tam, że tak powiem, nie zmieszał z błotem. No.

0: A potem pierwsza spowiedź i wielka ulga. A poza tym ja mam nadany kierunek i ja odnalazłam sens. A przede wszystkim najważniejsze z tego wszystkiego to to, że Chrystus jest osobą, która mnie kocha, którą staram się bardzo pokochać, ale przede wszystkim moje życie ma sens. I życie innych ma sens. Ja mogę tego teraz już bronić. Jestem o tym przekonana, chociaż wiem, że życie dla wielu osób jest bardzo bolesne i niełatwe. I moje życie cały czas jest bardzo bolesne, ale ja wierzę w Boży plan. Po prostu wierzę w Boży plan i wierzę w to, że On mnie bardzo kocha. I ilekroć upadam, to do Niego biegnę, bo nie potrafię wytrzymać z grzechem. I Bogu dziękuję, że to tak jest wszystko zorganizowane, jak jest. To znaczy, że jest Kościół. Że jest Kościół, że są księża, że są ludzie, że mnie dotknął wtedy.
1: Uzdrowił. No ale takie rozgrzeszenie to jest bardzo dramatyczna sytuacja dla rodziny.
0: To znaczy...
1: Bo za tym idą... Za tym idą decyzje, które są no bardzo trudne.
0: Znaczy wiesz, u mnie była sytuacja tego rodzaju, że mój mąż uczestniczył w porodzie i on no zwyczajnie od tego czasu niczego ode mnie nie chciał. Ale po... I w ogóle nie było rozmów na ten temat. Dopiero po 8 latach powiedział mi, co się w nim stało. I to tak trwa. To znaczy, my jesteśmy białym małżeństwem i mogę powiedzieć, że to wydarzenie właśnie okołoporodowe to jakby też przyczyniło się do tego, że to może tak być, prawda? Że to może tak być, że wiesz, na pewno on przeżywa duży, duży dramat, ale nie będę ukrywała, nie jest nam łatwo w ogóle szczerze ze sobą rozmawiać. Natomiast ten fakt był uprzedni. To nie było tak, że to była decyzja, prawda, że jest spowiedź i ja komunikuję właśnie, że od tego czasu to będziemy mieli oddzielnie sypialnię, bo można powiedzieć, że jak urodziłam moje dziecko, to już... Już żeśmy się więcej nie spotkali. Także to tak wyglądało. A teraz to, wiesz, naprawdę, to jest jakieś przedziwne, że to tak trwa i że jest zgoda na to, żeby to dziecko wspólnie wychowywać. No na tyle, na ile potrafimy.

0: Co to znaczy, że Bóg ma plan?
1: Że Bóg ma plan? To znaczy, że On chce, żebyśmy byli szczęśliwi. Jeżeli mamy duszę, to nieśmiertelną. Wiesz, ja nie widzę tego planu tak za bardzo tutaj na ziemi. Nie uważam, że On na przykład mówi, ty będziesz robiła to, ty będziesz robiła tamto i tak dalej. Ja tego tak nie czuję. Ja czuję, że mamy być dla siebie dobrze, że to jest Boży plan. Że mamy starać się kochać siebie z tym, czasami z tą całą nędzą, którą ze sobą nosimy. Że Jego plan jest taki, że będziemy właśnie wzrastać w miłości. Znaczy, że to jest wzrastanie. Natomiast nie widzę tego w ogóle inaczej. Że to takie uczestniczenie człowieka w tym Bożym planie polega na tym, że człowiek się intelektualnie godzi i w ogóle wola Jego idzie za Jezusem, bo Mu wierzy. Wierzy w to, że to ma sens. No mnie się to wszystko składa. Ja nie potrafię ci powiedzieć. Mnie się to wszystko składa, że człowiek sam musi samego siebie przezwyciężać. Że ta walka jest taka nieustanna i dla mnie ten plan jest planem ku wzrostowi, ku dobru. Że na tyle, na ile możesz, na tyle, na ile potrafisz przezwyciężać samego siebie i wzrastać, to jest uczestniczenie w tym planie. To jest takie dorastanie, wiesz, jakby do Boga, do tego momentu, kiedy... Znaczy, to jest zgoda. Dla mnie przede wszystkim to jest zgoda. Taka prawdziwa zgoda człowieka na miłość, na dobro. Ale rozumiane w sposób dla mnie taki, jak Bóg to rozumie. Znaczy, dobrze, że jesteś. Znaczy, miłość... Dobrze, że jesteś. Nie to, że jesteś, ale paszła won, prawda? Zejdź mi w ogóle, przestań istnieć. Nie. Dla mnie miłość, no to i widzę twoją nędzę, widzę swoją własną też nędzę, bo moim zdaniem ta miłość samego siebie jest chyba najtrudniejsza. No, żyć ze sobą samym jest chyba najtrudniej. Czy pokochać samego siebie jest chyba najtrudniej. I zgodzić się na to, że się jest coś wartym, że się jest godnym miłości przez samego siebie, to też jest właśnie dla mnie Boży plan. Ja nie wiem, dla mnie to są największe wyzwania, wiesz, to są dla mnie, to jest największe wyzwanie, po prostu kochać, zacząć od siebie, ale tak naprawdę kochać siebie. No ale Bóg myślę, że bardzo, bardzo mi ułatwia.

0: mówiąc o tych trudnościach, to ty opisujesz coś, co się nazywa syndromem ocaleńca.
1: Możliwe.
0: To znaczy, że byłaś w sytuacji, której rozwiązanie przekraczało twoje możliwości, w sytuacji zagrożenia bezpośredniego.
1: Mhm.
0: Czyli myślimy o tym okresie prenatalnym, prawda? I teraz trudno jest zaakceptować siebie, prawda? Skoro dostaliśmy informację, jak jesteśmy mało ważni.
1: Tak.
0: Gdzieś tam kiedyś.
1: Tak, tak. To znaczy ja myślę, że wiesz, że generalnie to jest tak mocno w podświadomości, że to przez wiele lat człowiek sobie tego nie uświadamia i na tym problem polega, że tak się huśta. Po prostu ktoś cię pogłaszcza, ktoś na ciebie nakrzyczy, ale tak naprawdę nie widzisz w tym nic stałego. Natomiast ja mam takie wrażenie, że w każdym człowieku jest jakieś takie niewyobrażalne poczucie mimo wszystko własnej godności. I nawet niezgoda na życie, czasami niezgoda na życie, tak jak to w moim przypadku było, to jest to właśnie taki wielki bunt, tak na dobrą sprawę, nie przeciwko życiu.
0: Tylko tej niezgodności.
1: Tylko to jest taki wielki bunt przeciwko temu, co się nie zgadza. No bo tak na dobrą sprawę ja mocno w sercu czuję i myślę, że zawsze to czułam, że mam jakąś wartość. Tylko trudno to każdemu udowodnić, prawda? No i tyle.
0: Powiedz, kim jest ten, który ma plan? Jakiego Boga poznałeś?
1: Wiesz, bardzo często się nad tym zastanawiam, bo jak jest mi ciężko, to czasami się na niego bardzo złoszczę. I myślę, że po prostu stawia mi poprzeczki i ciągle muszę przekraczać samą siebie i czasami jestem bardzo słaba i czasami tak jest. Natomiast jak to minie, to widzę, że już jest lepiej, że jestem mocniejsza, że jestem o to mocniejsza i że on w tym wszystkim sensownie działa. Ja się z tym zgadzam. Natomiast ja nie akceptowałabym intelektualnie, ja mówię nie o tym, jak ja się wściekam, jak jestem pełna emocji, nie akceptowałabym intelektualnie innego Boga niż Boga, który jest miłością. Znaczy, inny nie może być.

0: czy wasi znajomi, nie przyjaciele, ale czy znajomi oceniają was jako rodzinę szczęśliwą, normalną?
1: Słuchaj, to jest bardzo różnie. To znaczy, jak ludzie u nas bywali, tacy dalsi, to uważali, że w ogóle jesteśmy bardzo, bardzo udaną rodziną. No wiesz, no ci, którzy są wtajemniczeni, to wiedzą...
0: Nie mówię o przyjaciołach. Mówię o takich osobach, które właśnie przychodzą i mają możliwość pobyć z wami dzień.
1: Teraz już tak nie ma, ale no te ostatnie, może 3 lata temu, kiedy to było jeszcze takie jakieś bardziej częste, bo teraz wszyscy są niesłychanie zabiegani, to no gdyby nie znali historii, to by nie potrafili się niczego doszukać.
0: Jesteś osobą szczęśliwą?
1: Wiesz, jestem szczęśliwa, bo znalazłam punkt oparcia. A tego najbardziej mi w życiu brakowało. I powiedzieć punkt oparcia o Bogu to jest okropne, ale...
0: Również tym jest.
1: Również tym jest, tak. Natomiast czy ja jestem szczęśliwa? Wiesz, mam wrażenie, że ja, tak jak nie miałam planów na swoje życie, tak i nie mam. To znaczy, to nie jest tak, że ja muszę coś zrealizować. Ja mam wrażenie, że ja muszę przede wszystkim uprzeć się przy miłości. Ja nie mam przy miłości, ale przy takiej bardzo zwyczajnej, wiesz? Żeby w domu pachniało ciastem, bo słowa czasami już nas nawzajem drażnią. Żeby przykryć człowieka, jak jest odkryty. Żeby być na usługi. I to jest dla mnie... jakby ci to powiedzieć, moje szczęście.
0: Ile lat ma syn?
1: 13. Skończy niedługo.
0: Te najbliższe lata dla ciebie będą jakie? Trudniejsze czy łatwiejsze?
1: Wiesz, nie potrafię ci tego powiedzieć. Myślę, że mam jeszcze co robić, bo on cały czas wymaga takiej współpracy. No ja się z nim bardzo intensywnie zajmuję, bo on tam ma swoje różne dysfunkcje i myślę, że jeszcze będzie mnie potrzebował. A co dalej, to wiesz, ja chyba nie chcę się nad tym zastanawiać.
0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: Myślę, że w intencji wszystkich tych, którzy czują się zagubieni, żeby znaleźli punkt oparcia.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Elżbieta. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
1: Dziękuję.

0: Nie pytaj dlaczego, a pytaj dla kogo. Rozłożenie systemu. Niby wydaje się proste pytanie, nie dlaczego, a dla kogo, a zupełnie inna motywacja, zupełnie inne spojrzenie, zupełnie inna perspektywa. Ze względu na kogo, albo dla kogo to robię, nie? Przede wszystkim kazanie powinno być o czymś. Konkretnie do życia. No zobacz, co z tego pasuje, tak? Co z tego do ciebie trafia, nie? I w pewnym momencie sama wypaliła, mówiąc do syna, ja nie wiem naprawdę, po co ci to bierzmowanie? Podczas gdy syn sam się zgłosił do tego bierzmowania, mało tego właśnie, co mamy namówił, żeby właśnie z nim przyszło na to spotkanie. Czasami role ewangelizatorów się odwracają. Na pewno obecność i słuchanie. To, co jesteśmy w stanie zainwestować w dzieci, no to jest inwestycja w przyszłość, nie? I tutaj ta obecność jest szalenie, szalenie ważna, żeby w niedzielę chociaż razem do stołu usiąść.
1: Witamy serdecznie w kolejnej odsłonie naszej audycji Niebo Otwarte. Dzisiaj naszym gościem jest ksiądz dr Tomasz Kostecki, duszpasterz harcerski, dyrektor Bursy dla Młodzieży Męskiej w Siedlcach, fachowiec od spraw młodych. Proszę księdza, szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Miło mi za takie przywitanie, zwłaszcza o tym fachowcu od młodzieży, od spraw młodzieżowych. Nie wiem, czy 50-latek może być fachowcem od tej dziedziny, gdyż wydaje się, że ten przedział wiekowy coraz bardziej się zaznacza i coraz bardziej zaznacza się różnica pokoleniowa. Ale ja bym powiedział tak, kto chce, szuka sposobu, kto nie chce, szuka powodu. To stare powiedzenie autorstwa Żaromskiego. Ono też mi przyświeca w takich różnych podejmowanych pracach, działaniach duszpasterskich, w które jestem zaangażowany. Więc szukamy sposobu, o tak bym powiedział.
1: No i właśnie, jakie to są sposoby dzisiaj na tych młodych ludzi przyklejonych do telefonów komórkowych, swoich laptopów, niechętnych do wychodzenia na zewnątrz?
0: Ja bym powiedział tak, patrząc na pracę harcerską, bo to będzie dla mnie taki łatwy punkt odniesienia, to rzeczywiście wydaje się, że takiej młodzieży, która jest teraz zaangażowana w coś stałego, nie akcyjnego, tylko coś stałego, to rzeczywiście jest jakiś niewielki procent. Więc dla tych, co są stale zaangażowani, co uczestniczą w jakiejś formacji, wydaje się, sprawa jest troszeczkę bardziej oczywista, ponieważ każda grupa czy wspólnota ma jakąś pewną swoją formację, która wynika z wspólnych spotkań, z jakiegoś programu, który jest dla danej wspólnoty wytyczony. Natomiast pytanie jest inne, prawda, które tutaj pani postawiła, mianowicie, czy jak dotrzeć do tych, którzy nie są zaangażowani. Wydaje się, że no różnego rodzaju eventy, no bo tutaj trzeba postawić chyba na jakąś akcję, tak mi się wydaje, w tym sensie, że Kościół ma, czy ja patrzę na przykładzie naszej diecezji siedleckiej, czy Nocne Czuwania Młodych, czy właśnie Jerycho Młodych, czy różnego rodzaju, teraz patrzę, jest kurs lidera dla młodzieży. Więc różne takie, no mogą być takie akcje, no w pewnym sensie, tak? Raz na jakiś czas adresowane. Tutaj szukamy różnych, czy duszpasterze szukają różnego rodzaju ciekawych, tak się przynajmniej wydaje, ciekawych tematów, ciekawych ludzi, którzy mogliby coś powiedzieć. No plus patrzę też na działalność księży, duszpasterzy, nie tylko księży, ale osób zaangażowanych w duszpasterstwo na przestrzeni internetowej. Czy to będzie kwestia właśnie TikToków, czy to będzie kwestia, no YouTube to raczej nie, bo to jest chyba forma za bardzo długa, chyba że rolki, no to tak. Natomiast no coś musi, co być sensownego, a jednocześnie co musi trochę zaintrygować. No tak mi się wydaje, no współczesny człowiek jest oglądaczem, nie wiem ile, 15 sekund, 20 sekund i musi być naprawdę coś bardzo, bardzo mocno wciągającego, żeby to jego uwagę przyciągnąć na dłużej. Więc rzeczywiście chyba bardziej działanie obrazem, emocjami, niestety. Dzisiaj to też działanie tylko w polityce, ale także i wśród młodych ludzi. Emocje, obraz, dźwięk. Bym powiedział jakieś działanie przez zmysły, nie? Nie wiem, tak mi się wydaje przynajmniej, no.
1: Bo chciałam dopytać właśnie o to, co dzisiaj działa na młodzież, ale już częściowo ta odpowiedź padła. Jak ich zachęcić w ogóle do wejścia w te propozycje?
0: Ja bym powiedział tak. Na pewno jest ważne mieć ze sobą jakąś grupę ludzi, jakiś sztab, z którym się pewne rzeczy robi, tak? To jest na pewno ważne, tak? I no, na pewno słuchać też ludzi młodych na pytania, jak oni to widzą, jak oni by to chcieli zobaczyć, jak oni by to widzieli adresować, no bo prawda jest taka, że oni są na co dzień w tym środowisku i na co dzień są wśród swoich rówieśników. No i ewentualnie pod tym kątem patrzeć, no jakich inicjatyw szukać. W Międzyrzecu Podlaskim ksiądz niedawno zorganizował zabawę andrzejkową na ponad 300 osób. 200 osób było dodatkowych na dodatkowej liście rezerwowej. Pytanie, co ich zaintrygowało, czy nie przypadkiem tylko tani koszt, no bo akurat całonocna zabawa z DJ-em, z wyżywieniem kosztowała 50 zł. Być może to jest, bym powiedział, taki haczyk, ta rybka. I być może jest tak, że trudno mi powiedzieć, bo akurat nie rozmawiałem dalej z tym księdzem na ten temat. Być może to jest ten haczyk, który spowoduje, że ktoś, będąc na takim balu, zechce czegoś więcej. Także wydaje mi się, że to chyba, o ile ja jeszcze pamiętam duszpasterstwo bardziej takie masowe, na zasadzie takie, że kupą mości panowie, prawda, bo wszyscy są w harcerstwie, czy wszyscy są w łazie, to ja będę. O tyle dzisiaj to raczej chyba to jest takie łowienie. No i teraz o dobrym słowa znaczeniu, szukanie takiej przynęty, która może zwabić. Czasami rzeczywiście jakiś okres życia człowieka, jakaś sytuacja życia człowieka powoduje, że będzie szukał. Aczkolwiek też z mojej pracy duszpasterskiej w szkole, bo przez 14 lat ostatnich uczyłem katechezy w Elektryków Siedleckim, zauważam taką ciekawą rzecz, że chociaż młodzież chodzi na katechezę, i to, bo rzeczywiście tutaj jeszcze na wschodzie mamy całkiem spory odsetek chodzących na katechezę, to jednak bym powiedział, że ten proces takiego otwierania się, rozmowy z księdzem jest naprawdę długotrwały. To poszczególne osoby, i to naprawdę już bardzo przymusi, ponieważ to, co też zauważyłem, młodzi szukają porady, wsparcia u ludzi równych sobie.
1: Co to znaczy?
0: U równolatków. Taki przykład może dosyć taki drastyczny, ale też taki wiele mówiący. Kiedy właśnie zetknąłem się z moim uczniem, który miał nieudaną, Bogu dzięki, próbę samobójczą, i później podczas rozmowy z nim na ten temat, no powiedział, że po prostu chciał bardzo pomóc swojej koleżance, która przeżywała jakieś trudności emocjonalne, uczuciowe, nie wiem, takie osobowościowe, bym powiedział, tak? I on postanowił jej pomóc. No ale z jego perspektywy, z jego doświadczeniem, to jest mniej więcej cały czas to samo doświadczenie, co ma jego rówieśniczka. I w pewnym momencie ta sytuacja go przerosła. I postanowił ze sobą skończyć, nie? Także to też pokazuje, że nie szuka się, może dlatego, że te autorytety się dzisiaj pogubiły, albo raczej, znaczy, wiele zrobiono, żeby one się pogubiły, albo żeby zostały zagubione, tak lepiej tak powiedzieć, żeby zostały zagubione, albo zostały zniszczone. I nagle się okazuje, że młodzież zostaje na poziomie swoim. Albo jakiejś wątpliwej jakości moralnej pomagierów, że tak się wyrażę, z dziedziny internetu, nie?
1: A nie ma ksiądz wrażenia, że te problemy, które się pojawiają, wynikają z tego, że młodzi ludzie dzisiaj są o wiele bardziej słabi psychicznie, nieodporni na różnego rodzaju ataki, no ten hejt, który przecież jest tak popularny, słowo jest popularne, ale jest obecny w mediach, w szkole.
0: No tak,
1: czy są słabsi?
0: Ale dzisiaj boję się, że hejtem to już będzie powiedzenie nawet w niektórych przypadkach prawdy pewnej sytuacji, nie? Zwrócenie uwagi i tak dalej. To już niektórzy wezmą to jako hejt. Zgodzę się, że na pewno to pewnie już pokolenie nawet jest dalej, bo kiedyś mówiło się jeszcze parę lat temu, że jest to pokolenie płatków śniegu. Mhm. Pewnie dzisiaj to jeszcze dalej poszło. Może to już nawet nie są płatki. Czyli z jednej strony jest wyjątkowość albo takie poczucie wyjątkowości, jedyności w swoim rodzaju, prawda, i tak dalej. A z drugiej strony bardzo duża taka wrażliwość, ale ta wrażliwość w dużej mierze na własnej osobie, tak bym powiedział. Mhm. Więc to dzisiaj naprawdę niewiele trzeba, żeby człowiek gdzieś zamknął się w sobie, żeby gdzieś zaczął bardzo mocno coś przeżywał, czy nawet próbował się tarczyć na swoje rzeczy, czy choćby nawet były sytuacje dosyć częste samookaleczenia jeszcze, nie? Więc na pewno jest to pokolenie słabsze. Tak bym powiedział. No, trudno winić to pokolenie, że jest słabsze, ponieważ pokolenie tych, którzy pamiętali gorsze czasy, wszystko zrobiło w tym kierunku, żeby to pokolenie nie miało ciężkich czasów. A stare powiedzenie mówi, że ciężkie czasy rodzą twardych ludzi. Twardzi ludzie rodzą dobrych ludzi, a dobrzy ludzie czy słabych ludzi, a słabi, dobre czasy tworzą słabych ludzi i chyba jesteśmy właśnie na tym etapie. A z kolei słabi ludzie tworzą ciężkie czasy. I wydaje mi się, że chyba coraz więcej, czy coraz częściej możemy doświadczyć tej ciężkości. No właśnie, w kontekście relacji, budowania relacji, jak to jest bardzo trudne, także dla ludzi młodych, czy nawet w kontekście, oczywiście to jest wszystko uogólnienie, więc każde uogólnienie jest krzywdzące, trzeba też mieć to na uwadze, ale w dużej mierze myślę, że wielu narzeka na współczesnych młodych pracowników, gdzie to jest kwestia chwili, do czasu, kiedy się nie znudzi, dopóki to jeszcze jest jako taka atrakcyjne, natomiast później człowiek rzuca pracę i idzie gdzie indziej, tak? Albo nie idzie gdzie indziej, bo może sobie jeszcze na to pozwolić, że jest utrzymywany. Więc to tak, bym powiedział, no jest to pokolenie bardzo, bardzo delikatne. Bardzo delikatne. Mhm.
1: Ale jest. Tak, proszę.
0: Znaczy, ja tak patrzę nawet po stronie harcerskiej, nie? Ja nie słynę z delikatności, to prawda. Aczkolwiek wiele, tak mi się przynajmniej wydaje, wiele już uczyniłem kroków do przodu, jeżeli chodzi o formację swoją. Natomiast wiem, że czasami kwestia powiedzenia czegoś w oczy bezpośrednio jest bardzo bolesna. Tak? I boję się, że czasami to jest kwestia środowisk, towarzystw, które gdzieś unikają mówienia prosto w oczy, podczas gdy mówią o tym poza plecami. I to tak jest, to bym powiedział, takie fałszywe. Z jednej strony jest taka ala lukierkowa wspólnota. Wszyscy się kochamy, wszyscy się akceptujemy, wszyscy jesteśmy dla. A z drugiej strony, no tak naprawdę jest to podszyte dużym egoizmem, tak bym powiedział, tak? Albo obojętnością.
1: Ale czy to znaczy, że nie istnieje już przyjaźń, bo taka prawdziwa, zdrowa przyjaźń zakłada powiedzenie sobie prawdy prosto w oczy. Kocham cię, ale to i to mi się nie podoba.
0: Gdybym powiedział, że nie istnieje przyjaźń, to bym się mylił, dlatego że widzę bardzo fajnie działające paczki przyjaciół, czy na bazie przyjaźni, tak bym powiedział, wśród harcerzy. Rzeczywiście ludzie, którzy się ze sobą dogadują, ludzie, którzy chcą być ze sobą, i gdzie też są trudne tematy, tak? I trudne sprawy. Więc wydaje mi się, że nie jest to jeszcze zjawisko wymarłe, że tak się wyrażę, przyjaźń. Natomiast to, co tak obserwuję w szerszym kontekście, to raczej jest potrzeba takiej wyłączności. To, co obserwowałem właśnie w tych wszystkich relacjach chłopak-dziewczyna, jeszcze ucząc w szkole, kiedy właśnie mam dziewczynę, tak? I tu jest cały ładunek emocjonalny, tu jest, można powiedzieć, zaraz wypłynięcie całej prawdy o sobie i tak dalej, i tak dalej. No ale problem polega na tym, że wiele tych związków jest raczej krótkotrwałych. No i później jest zawód, później jest gdzieś tam wycofanie i później jest właśnie, że już nikomu nie można ufać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wydaje się, że czasami to jest pewne rzeczy za szybko, bo przyjaźń sama z siebie, ona też jest pewnym procesem. Natomiast może to też wynika z tego, że ten współczesny człowiek chciałby dzisiaj wszystko tu i teraz. Na raz, nie? A to no nie, do przyjaźni też trzeba czasu i potrzeba, no znaczy no wartości, czasu i bycia ze sobą, tak? Obecności potrzeba.
1: Wiem, że jedną z księdza metod jest stara metoda, jeszcze stosowana przez wielu kapłanów, zabierania młodzieży na wycieczki, na różne wyjazdy, na sprawdzenie siebie w trudnych warunkach. No i teraz pytanie, czego oni uczą się o sobie na takich wyjazdach? Czy zdarza się, że rezygnują? Czy potrafią dotrwać?
0: Gdyby to tylko było możliwe. Pamiętam taki wyjazd, co prawda to już jest pewnie z 6 lat temu, ten wyjazd w Beskid Żywiecki. I pokusiliśmy się bardzo ambicjonalnie metodą, która kiedyś wydawała się normalną, czyli wędrówka po górach z plecakami, spanie w schroniskach, w bacówkach według trasy. I rzeczywiście udało mi się zabrać taką grupę, nawet całkiem sporą grupę, bo chyba 21 osób było plus dwóch wychowawców. No i pamiętam ten Beskid Żywiecki. Szliśmy od Zwardonia w stronę Zawoi. No już pierwszy dzień okazał się dosyć trudny. Fakt jest faktem, że po nocy spędzonej w pociągu od razu po mszy świętej w Zwardoniu w górę. No ale do tego pierwszego schroniska na przegibku to żeśmy szli naprawdę już z językiem na prawie depcząc. Natomiast pamiętam, że po pierwszym czy po drugim dniu takiej wyprawy, może ten drugi jeszcze był bardziej trudniejszy, to pamiętam, że połowa chciała wrócić. Całe szczęście, że chyba to nie mamusie odebrały telefony, tylko tatusiowie. To trzeba było jechać przez całą Polskę, żeby ich stamtąd zabrać. Więc chcąc nie chcąc, wszyscy musieli skończyć tą eskapadę. No i okazało się, że wszyscy sobie poradzili. Ale mieliśmy rzeczywiście różne takie zawirowania z perspektywy czasu, które też pokazywały, że no, po pierwsze trzeba się trzymać grupy, to na pewno, no i słuchać. Nie tylko wydawać się, że wiem, tylko że słuchać. No i sobie nawzajem pomagać, to też jest bardzo ważne. To też takie inne doświadczenie z kolei, kiedy właśnie w Sudetach byliśmy na Śniesce, ale zanim tam żeśmy doszli, to jeszcze byliśmy wcześniej na... O, proszę bardzo, uciekła mi teraz nazwa. Za chwilę sobie przypomnę. Tam mieszkali na Szczenicy. Mieszkaliśmy. No i pamiętam, był z nami chłopak, który rzeczywiście miał spore problemy, jeżeli chodzi o chodzenie po górach. Bardzo chciał pojechać w te góry, ale rzeczywiście no, miał trudność, plus jeszcze plecak. I wiem, że dla niektórych było bardzo ciężko zrozumieć, że trzeba rozładować jego plecak po kilku naszych plecakach, w tym oczywiście plecak u księdza, no żeby chłopak z nami szedł dalej, nie? No, no niektórzy wprost mówili, przecież wiedział, na co się pisze. No nie wiem, czy do końca wiedział, na co się pisze, ale wiedział, że jedzie w góry, to na pewno. No i niektórzy mieli duży problem ze zrozumieniem, że trzeba mu pomóc. Więc myślę, że nawet ta sytuacja, bo tam później jeszcze była rozmowa na ten temat, było oburzenie, rozmowa, ale wydaje mi się, że coś takiego zostaje na później. Bo to też to jest takie trudne w pracy z młodzieżą, że tak jak myślę, wielu wychowuje dzieci, że nie widzisz od razu owocu. Wspaniale by było powiedzieć i od razu cyk zrobione, a od razu, prawda, wydany owoc, prawda, zakwitło super pięknie. Natomiast no tutaj wydaje ci się, że przez długi, długi czas stukasz tym grochem o ścianę i wydaje ci się, że nic z tego nie ma. A później się okazuje, że właśnie coś jednak z tego jest. No i żeby tak też pozytywnie coś powiedzieć, to niedawno niż wczoraj czy przedwczoraj telefon od mojego ucznia, już maturzysty, dawnego maturzysty, już 5 lat temu skończona szkoła, może 4. Księdza, chcemy spotkać się u księdza z chłopakami, niech się znajdzie czas, bo ja muszę się też księdzu czymś pochwalić. Ja mówię, no Sebastian, gratuluję. Domyśliłem się, że chodzi oczywiście o narzeczeństwo. Mówi, no tak, oczywiście proszę księdza. I mówi, i proszę księdza, jest wszystko tak, jak ksiądz mówi, wszystko w swoim czasie i w swoim właściwym porządku. Ja mówię, kurczę, to widzę, że coś z tej religii zostało. No proszę księdza, zostaje. Jednak ksiądz na darmo do nas coś mówił. Więc to też takie pozytywne też kwiatuszki, tak bym powiedział.
1: No, to na pewno daje radość, bo czasami można poczuć, nie, że skrzydła są podcięte, że już nic do nich nie dociera. Ja mówię z perspektywy matki, bo czasami to jest tak jak grochem o ścianę, ale potem gdzieś w jakichś takich sytuacjach zupełnie niezwiązanych z tamtym tematem okazuje się, że też gdzieś to zdanie zostało i czasami nawet te dzieciaki potrafią wprost to zdanie, które ja im tłukłam do głowy tyle czasu, powtórzyć słowo w słowo. No to są świetne świadectwa. Ja tak sobie słucham tego, co ksiądz opowiada i mam takie wrażenie, że tutaj receptą na tych młodych ludzi nie jest koniecznie zabranie ich tak fizycznie gdzieś na jakiś wyjazd, tylko stworzenie im możliwości pobycia razem. Stworzenie takiej sytuacji, w której mogliby zobaczyć, że nie są samotnymi wyspami, że są wokół nich inni ludzie, którzy mają gorzej, no powiedzmy tak. I znalezienie się w sytuacji, w której do tej pory ja oczekiwałem pomocy, a w tym momencie widzę, że jest ktoś, kto może się oprzeć na mnie. Czy ma ksiądz takie doświadczenie?
0: Na pewno każda forma jakiegoś wolontariatu, która otwiera na pomoc drugiemu człowiekowi, jest bardzo dobra. To co by nie mówić na temat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, której osobiście nie jestem fanem, ale pomysł jest strzelony w dziesiątkę. Jest to akcja, to już jest,
1: no właśnie,
0: to już jest dobre, ale akcja, która jest akcją dobroczynną. Czyli właśnie, przynajmniej tak jest w zamiarach, tak bym powiedział, i z taką inicjatywą, z takim pomysłem ci młodzi się w to angażują. I tutaj od ich strony nie podejrzewam żadnych niecnych motywacji, czy jakiś tam, nie wiem, chęci szukania jakiegoś zysku. Czyli od ich strony, ja bym powiedział, to jest bardzo dobre zagospodarowanie, tak? I wydaje się, że w wielu sytuacjach, ja patrzę po życiu obozowym w harcerstwie na przykład, tego wprost uczymy, gdzie na przykład jest wyjście do ludzi z propozycją zrobienia dobrego uczynku. Oczywiście zawsze jest pytanie, po co, na co, dlaczego, wytłumaczenie.
1: Dlaczego ja?
0: Dlaczego? No ale tylko akurat całą zastępicie, więc to nie jest problem. Dlaczego ja? Natomiast no, w harcerstwie może znowu jest łatwiej, dlatego że to jest w formacji harcerskiej, tak, służba. Trudno powiedzieć, żeby było inaczej. Natomiast no, też uczciwie powiem, no, też tak patrzę po moich harcerzach czy harcerkach, no to czy zaangażowanie w Szlachetną Paczkę, czy właśnie w zbiórki żywności, czy w Międzyrzecu, czy w Siercach, to rzeczywiście to procentuje rzeczywiście i to jakoś jest pociągające dla ludzi młodych. Na pewno to, co pani powiedziała, żeby zrobić wspólnotę, tak, to jest w ogóle, wydaje mi się, to dobre wyzwanie do tego, żeby stworzyć wspólnotę, bo jeszcze zgromadzić ludzi koło siebie to jest jedna rzecz, to można na jakiejś akcji, natomiast żeby zrobić z nich wspólnotę, to no, ci ludzie po prostu też jakoś muszą zechcieć tego, potrzebować tego, nie? Boję się, że świat wirtualny robi jakąś taką namiastkę tej wspólnoty i jest od tej racji, że jest łatwiejszy, bo jest mniej wymagający, to też w dużej mierze też to blokuje. Dzisiaj nawet rozmawiałem z wychowawcą na ten temat, jak bardzo to sprytnie zostały zaprojektowane te wszystkie portale społecznościowe, to wszystko, cała, można powiedzieć, wirtualna społeczność. I co ciekawe, twórcy tych społeczności swoim dzieciom zabraniają używania w ogóle telefonu z internetem, nie? To też jest ciekawe, że tworzy się pewne narzędzia, które działają jak smycze na człowieka, a z drugiej strony sama mu się ma świadomość tego, do czego to ma prowadzić. Czyli to jest, można powiedzieć, ta atomizacja społeczeństwa, która teraz nastąpiła, z bardzo mocnym akcentem na ludzi młodych, i ten problem z budowaniem wspólnoty, problem z budowaniem właściwych wartości, bo to tak naprawdę wspólnota się buduje wokół wartości. No co jest wartością dzisiaj? Co jest dla mnie ważne dzisiaj, nie? No tak naprawdę ja tak patrzę z takim niekłamanym niepokojem, tak bym powiedział, i na przyszłość naszej ojczyzny w ogóle tak patrząc, i na przyszłość w ogóle rodzin. Aczkolwiek to też nie można nie tracić nadziei, że jednak Pan Bóg jest nad tym wszystkim i Pan Bóg bardzo często pisze po krzywych liniach życia, nie? Ja bym powiedział tak, stwarzamy okazję, stwarzamy możliwości, no ale zostawiamy cały czas wolność, cały czas przestrzeń na wybór człowieka.
1: To może być też taka pułapka, bo widząc, że dzieje się źle, możemy wpaść w taki sposób, taki tok myślenia, że ja już tutaj nie mam nic do zrobienia. A z drugiej strony przypomina mi się to, co się dzieje dzisiaj we Francji. No i to jest właśnie ta krzywa, o której ksiądz wspomniał, że Bóg pisze swój scenariusz wbrew temu, co słyszymy w mediach, że Francja już nie istnieje, jest pełna imigrantów, a chwilę później widzimy obrazek wejścia do katedry skautów francuskich, którzy śpiewają, ale z takim zaangażowaniem, że jak oglądałam ten obrazek, to miałam ciarki na plecach. Widzimy też i słyszymy o kolejnych chrztach we Francji, więc ja liczę na to, że miłosierdzie Pana Boga idzie gdzieś tak swoją ścieżką, niezależnie od tego, co my sobie myślimy. I Pan Bóg jednak ma jakiś plan dla nas, na nasze zbawienie.
0: To na pewno. W to akurat nie wątpię, że Pan Bóg ma plan na zbawienie, bo Pan Bóg chce nas zbawić, nie?
1: No właśnie.
0: Natomiast chyba coraz trudniej jest odnaleźć ten plan, tak bym powiedział. Bo jak człowiek też zaneguje Kościół, a wielu młodych się neguje Kościół, no to jest pytanie, skąd się ma dowiedzieć o tym Panu Bogu i skąd ma wiedzieć, co ten Pan Bóg chce od człowieka, tak bym powiedział. To w dużej mierze to jest tylko kwestia wyobrażenia tego, co ja uważam na temat Pana Boga, nie? No.
1: Ale zaczął ksiądz opowiadać, zaczęliśmy ten wywiad od tego

0: im nie pomagają, ale widzę też sposób przygotowania na przykład do sakramentu bierzmowania, który też pozostawia wiele do życzenia. Nie mówię, że wszędzie tak jest, ale w pełni się z księdzem zgadzam, że dzisiaj trzeba naprawdę poświęcić bardzo dużo czasu, żeby znaleźć ten sposób, jak do tych młodych ludzi dotrzeć. Jak ksiądz myśli, jakim sposobem można dotrzeć do młodego człowieka, który przygotowuje się do sakramentu bierzmowania, żeby w ogóle chciał przystąpić do tego sakramentu?
1: Ja bym powiedział tak, tutaj, żeby chciał przystąpić do sakramentu, to jest dobre, to już jest drugi etap, bo najpierw trzeba tego człowieka znaleźć. Więc ja bym powiedział tak, że na pewno jeszcze jako tako w Kościele w Polsce mamy łatwiej, dlatego że jeszcze bazujemy na tym, że proszę bardzo, będzie sakrament bierzmowania. Kto chce, prosimy, zapraszamy na spotkanie, proszę przyjść. Więc nie musimy wychodzić, nie musimy łowić tych ludzi z przestrzeni, nie wiem, szkolnej, medialnej i tak dalej, tylko tutaj rzeczywiście kierujemy zachętę do tych, którzy są. No, z drugiej strony trudno się dziwić, dlatego że tak naprawdę no, sakramenty udziela się ludziom wierzącym. Czyli jeżeli kogoś nie ma w kościele, to raczej już albo tak zdecydował, albo na ten moment jeszcze nie wie, czego chce. Więc tu przynajmniej tyle jest dobrego, że jest właśnie ta deklaracja wstępna, że ja chcę. Świetnie robił to jeden z wikariuszy w parafii w Łukowie. Mianowicie spotkanie takie początkowe odbywało się razem z rodzicami. Czyli kandydat i rodzic. Jeżeli dało radę, to dwoje rodziców, jeżeli nie, to jeden rodzic. I takie, to jest taka ciekawa sytuacja. Właśnie ksiądz Michał opowiadał taką sytuację, że najmniej zainteresowaną osobą na tym spotkaniu bierzmowaniem była mama, która dosyć, tak bym powiedział, może lekceważąco albo przynajmniej tak obojętnie podchodziła do całej sprawy bierzmowania i w pewnym momencie sama wypaliła, mówiąc do syna, ja nie wiem naprawdę, po co ci to bierzmowanie? Podczas gdy syn sam się zgłosił do tego bierzmowania, mało tego właśnie na wieść o tym, że trzeba przyjść z rodzicem, no to jeszcze mamy namówił, żeby właśnie z nim przyszło na to spotkanie. To też jest ciekawa rzecz, że czasami role ewangelizatorów się odwracają. Natomiast być może tu zadziałała, no nie wiem, czy presja grupy, bo chyba już takiej presji nie ma. W każdym razie tu ten człowiek zechciał, tak? Natomiast powiedziałam o tym spotkaniu, dlatego że no prawda jest taka, że sakramenty są, jak już wspomniałem, dawane ludziom wierzącym, a wiara kształtuje się w rodzinie. Więc to jest kwestia tego. Najpierw, prawda, tutaj właśnie ten pomysł świetny, spotkanie z rodzicami. Porozmawiajmy o tym sakramencie i zdaję sobie sprawę z tego, że jest to długotrwałe, monotonne, żmudne, no bo teraz jest, powiedzmy, niech tych kandydatów będzie 40, no to jest 40 wieczorów. Tak? Albo przynajmniej no chociaż te pół godziny trzeba mieć zarezerwowane na takie spotkanie. No i to się na pewno schodzi, no ale z drugiej strony, no na miłość boską, no z czego księża są? No chyba nie tylko od tego, żeby mszę świętą odprawić i koniec, nie? Więc wydaje mi się, że no to jest jakoś wpisane w nasze kapłaństwo i wpisane w naszą posługę. Nie każdy musi mieć talenty oratorskie, nie każdy musi mieć talenty kaznodziejskie czy talenty katechetyczne, bo rzeczywiście niektórzy księża nie powinni uczyć w katechezie, to prawda. Tak jak zresztą niektórzy i poloniści i matematycy też nie powinni uczyć swoich przedmiotów w szkole, to też prawda.
0: Dokładnie.
1: Natomiast na pewno przygotować spotkanie czy spotkać się z człowiekiem, no to wynika wprost z naszej posługi, która jest. Czy to będzie lepiej czy gorzej, po prostu stwórz przestrzeń spotkania, o tak bym powiedział, nie? I dopiero właśnie też tak jak patrzę, tu jest okazja, kiedy już tych ludzi mamy po takiej rozmowie, po jakiejś takiej decyzji i fajnie, że gdyby ta rozmowa właśnie dotyczyła, czy toczyła się właśnie w przestrzeni rodzinnej z rodzicami, gdzie rzeczywiście na głos się pewne rzeczy wypowiada, to być może wtedy jest okazja też do zaangażowania w jakieś działające wspólnoty, które są w danej parafii, nie? Czy ewentualnie jakieś inicjowanie wspólnoty. To tak mi się to wydaje. Tak, ja tak w tym kierunku.

0: Oczywiście już 20 lat nie pracuję w takim duszpasterstwie parafialnym, tylko z doskoku, że tak się wyrażę, bo pracuję jak nie w szkole, to teraz w bursie, wcześniej w seminarium. Natomiast być może moja wiedza już jest jakaś odległa. No i też może dlatego, że sam miałem takie wzorce w głowie, to tak mi się wydaje, że w tym kierunku bym poszedł, nie? I znowu ja mam też łatwiej, dlatego że kiedy są spotkania z harcerzami, no to oni są na tych spotkaniach. Bo też ja mam to łatwiej, że nie muszę gdzieś jest za nimi nie wiadomo jakieś, aczkolwiek też powiem uczciwie, że to, co udało się naszej diecezji siedleckiej, to pewnie jest ewenement, pewnie na skalę ogólnopolską, jeżeli chodzi o środowiska ZHR-u. Mamy oddzielną grupę pielgrzymkową na Jasną Górę. Mamy od wielu lat prowadzone raz do roku rekolekcje dla starszych harcerzy. Tak, no, a tutaj w naszych środowiskach mamy jeszcze spotkania formacyjne z księżmi, którzy współpracują ze środowiskami. Więc naprawdę to uważam, że to jest jakiś duży zaszczyt pracy, tak bym powiedział. Tak? No i to, ta praca później też owocuje. No, owocuje właśnie czy w tych rekolekcjach, czy owocuje też w tych w pielgrzymce, czy w jakichś innych spotkaniach, które gdzieś się toczą w ciągu roku. Nie?
1: Mhm. Czy słucha ksiądz czasami w internecie katolickich influencerów, poszukując jakiejś inspiracji do swojej pracy z młodymi ludźmi?
0: Powiem, że okazjonalnie. To znaczy, kiedy jeszcze pracowałem w szkole, no w tamtym roku skończyłem pracować, to zawsze na rekolekcje szkolne szukaliśmy jakiegoś takiego dobrego przykładu, wzorca dla młodych, który by chciał coś powiedzieć dobrego, sympatycznego. No i wtedy rzeczywiście ten gdzieś tam człowiek poszukiwał jakiejś dobrej treści. Byłem też na rekolekcjach Ruchu Czystych Serc. Świetne świadectwo Makowskiego, Dobromira. Marta przybyła i na przykład Marta świetnie zrobiła robotę, jeżeli chodzi o rekolekcje szkolne dla młodzieży, gdzie rzeczywiście swoim świadectwem życia, swoim nawróceniem, no też pokazała, w jaki sposób ona szuka Pana Jezusa, w jaki sposób Go znalazła, nie? Więc ja bym powiedział tak, że zdarza mi się słuchać różnych influencerów, natomiast w dużej mierze wiem, że to jest dodatek, o tak bym powiedział, tak? Nie siedzę w świecie TikToka. Dla mnie to jest świat niezrozumiały dla mnie. Ja też w takim świecie nie wiem funkcjonować. Natomiast wiem, że to takie świadectwo, wiem, że takie świadectwo, czy Roxany Węgiel były też na Jerchu Młodych, ksiądz Radosław zapraszał. Wiem, że to jest jakiś element dodatkowy. Albo czasami punkt wyjścia, od którego można zacząć, nie?
1: Czyli zaczynamy od rodzin, bo wspomniał ksiądz o tym, że tak słucham i o tych Andrzejkach, o tej zabawie andrzejkowej zgłosiło się bardzo dużo ludzi. To znaczy, że jest taka potrzeba, żeby się spotkać. Nie jesteśmy do końca takim zgubionym pokoleniem, ale też słyszałam o tym, że organizuje ksiądz takie spotkania rodzinne, ale takie bardzo rozszerzone, harcerskie, w czasie których jest wielka zabawa, to się dzieje jakoś chyba latem, kiedy jest już ciepło, jest ognisko, jest wspólne śpiewanie piosenek, więc powrót do takich aktywności, które dzisiaj już są naprawdę bardzo rzadko spotykane.
0: No tak, ten harcerski dzień rodzinny, który obchodzimy w Żabcach, jest imprezą w ogóle otwartą. On się przerodził właśnie z harcerskiego dnia rodzinnego na tak naprawdę dzień rodzinny. Nawet niektórzy mieli to troszeczkę za złe, dlatego to akurat już nie jest taka formuła wąska. No ale właśnie każde środowisko, które chce się na siebie zamknąć, no, to jest skazane na obumieranie, nie? To promocja jest przy okazji też harcerstwa, ale do czego zmierzam? No, zrodziła się bardzo taka otwarta formuła, która obejmuje kilkaset osób, bo to co roku jest około 300-400 osób, zależy jeszcze od roku, od terminu też. Właśnie ludzi, którzy przyjeżdżają, No i to też jest ciekawa rzecz, że najpierw zaczynamy wszystko przez święto, później ogniskiem obrzędowym, z obrzędem harcerskim, z gawędą, z pieśniami. No a później to już jest taki piknik rodzinny. I grill, i pieczona świnia, i przy okazji, jak to się nazywa, polonez oczywiście na trawie. No ostatnio było na 96 par. Drugie tyle stało i się patrzyło. Natomiast marzeniem moim jest, że wreszcie 100 było, więc już nam niewiele brakuje. Natomiast i później walc na trawie i zabawa na trawie i taki piknik, bycie ze sobą, rozmawianie. Tak, tak. No mieliśmy niecałe 2 tygodnie temu też bal bezalkoholowy, już 4 z kolei, to we współpracy z fundacją, którą też założyłem, która też współdziała ze mną. Świetni ludzie. Świeccy.
1: Fundacja jak się nazywa?
0: Fundacja Duch, Dusza, Ciało. To jest nazwa też taka autorska, dlatego że to jest cały człowiek składa się, prawda, z ducha, duszy i ciała. No i właśnie tak się nazywa ta fundacja Duch, Dusza, Ciało. Można nas znaleźć na portalach społecznościowych. Polubić stronę oczywiście zachęcam. I zobaczyć też wiele innych inicjatyw, które ta fundacja realizuje. W każdym razie do czego zmierzam, no to bal bezalkoholowy, na którym zawsze też chcę, żeby harcerze czy harcerki byli razem z dorosłymi i też właśnie uczyli się bawić nie tylko właśnie w formie dyskotekowej, tylko właśnie takiego balu. Na dodatek bezalkoholowy to też jest no, świetna zabawa.
1: W tym to roku chyba nauka.
0: Do 3 nad ranem chyba.
1: Tak, tu chyba ta nauka jest taka obopólna, bo młodzi uczą, jak się bawić bez alkoholu dorosłych, a dorośli uczą młodych, jak się w ogóle bawić, jak tańczyć tak, na przykład w parach.
0: Tak, tak, jest to rzeczywiście, dobrze powiedziane, obopólna nauka, każdy zyskuje, nie? A też to jest dla młodzieży, zwłaszcza harcerskiej, też to jest ważne, bo wychowujemy do abstynencji, do trzeźwości, do abstynencji, że jest wielu ludzi dorosłych, którzy tak się też potrafią bawić i to też jest świetne, nie? Także to jest tak, no do tego jest tak, żeby już tam trochę się pochwalić, jest Dzień Ojca z dzieckiem na strzelnicy, bo zawsze wszystko się dzieje z mamą, a tutaj jest akurat Dzień Ojca, no a skoro ojciec to jest strzelnica w Aleksandrówce, do tego też przy okazji piknik, kiełbasy i te inne sprawy. Natomiast no, plus warsztaty, które robimy dla rodziców, dla wychowawców, dla żon, dla mężów, bo naprawdę im dłużej pracuję z młodzieżą, to mam wrażenie nie takie nieodparte, nawet przekonanie, nie wrażenie, że w dużej mierze trzeba dużo poświęcać czasu rodzicom. Na ich formację to jest raz, ale też na ich wsparcie, ponieważ no, oni są na tym pierwszym polu zmagania się właśnie o te młode dusze, nie? Mhm. Tak jak na przykład niedawno nam przy harcerskim na spotkaniu opłatkowym rzucone hasło, no piękna zima, weź nie wykorzystaj, no robimy kulik. Mhm. Cyk, rodzice się szybko skrzyknęli, no i nic tego nizowego, ponad 130 osób na imprezie, gdzie to tak naprawdę tydzień w tydzień. Nawet nie było bardzo dużego rozgłosu. I wszystko zorganizowane, i sanki, i traktor, i kiełbasa, i w ogóle. No także można to.
1: Opowiada ksiądz o wsparciu rodziców. To jest takie bardzo cenne, bo przy braku zaangażowania w jakąś konkretną wspólnotę, w której ci rodzice mogliby znaleźć odpowiedzi na różne swoje pytania, muszą szukać w kościele w czasie mszy świętej. Czy zauważa ksiądz jakiś taki moment w pracy rodziców z dziećmi, na który trzeba byłoby zwrócić szczególną uwagę, nad czym należałoby popracować?
0: Na pewno obecność i słuchanie. Tak, to jest szalenie ważne. Nawet nie tyle, co obdarowywanie, nie wiadomo jakimi kolejnymi rzeczami, czy spełnianie kolejnych wymogów czy chęci, co właśnie obecność, to jest szalenie ważne, i słuchanie. Też no, mam taką okazję uczestniczyć naprawdę w wielu fajnych inicjatywach, takie wyjazdy, na przykład męskie wyjazdy w góry, gdzie w większości to są ojcowie, mężowie. I na przykład wielu z nich organizuje takie wyjazdy ze swoimi dzieciakami po kolei, na przykład weekend z córką, weekend z synem, prawda? I to tylko we dwoje, prawda? Jest i wyjazd całej rodziny, ale jest wyjazd, prawda, ojca z córką, nie? To też jest chyba pokłosie, albo też takie owoce działalności Tatunet, takich wspólnot, prawda, czy klubu ojca, bo tak rzeczywiście, czy kościoła domowego. Ale to myślę, ta świadomość jest coraz większa, nie? Że to jest potrzebna ta obecność. No i taki Darek z Lublina mówi, że na takim wyjeździe, tak myślę, Boże, o czym będzie z tą córką rozmawiał, nie? Jest córka w wieku dorastającym i tak dalej. Okazuje się, że no, popłynęły fajne tematy, gdzie rzeczywiście jest jeden na jeden. No i no, jesteśmy na siebie zdani w pewnym sensie, tak można by powiedzieć, nie? Do tego czy kajaki, czy rower. Także to naprawdę uważam, to, co jesteśmy w stanie zainwestować w dzieci, no to jest inwestycja w przyszłość, nie? I tutaj ta obecność jest szalenie, szalenie ważna.
1: No to ja jest
0: wiem,
1: takie cenne.
0: Ja wiem, to się łatwo mówi, bo rodzice są też zapracowani, zagonieni, ale myślę, że w takim wypadku chociaż ten weekend jak jest, to żeby on chociaż był takim momentem świątecznym, tak bym powiedział, a już naprawdę uważam bardzo ważne, nie wiem jak to trzeba robić, ale robić ze wszelkich miar, żeby w niedzielę chociaż razem do stołu usiąść.
1: A no właśnie, to jest też kolejny temat, który warto poruszyć, bo biegniemy, jemy fast foody gdzieś tam w przelocie i to wspólne zatrzymanie się przy stole, nie tylko właśnie w czasie świąt Bożego Narodzenia czy Wielkanocy, chociaż i też ta tradycja zaczyna być coraz mniej popularna, bo ja na przykład słyszę wśród nawet swoich znajomych takie decyzje, wyjeżdżamy na Wielkanoc gdzieś tam w świat. No i nie ma okazji, żeby w czasie tych świąt pójść do kościoła, przeżyć triduum tak jak trzeba. No boję się, że nie ma też takiej potrzeby, żeby połączyć to świętowanie też z takim świętowaniem, zadbaniem o swoją duszę, że to wszystko zaczyna się sprowadzać do poszukiwania takiego wewnętrznego dobrostanu fizycznego i psychicznego, a dusza zostaje gdzieś tam na półce.
0: No wiele się w tym kierunku robi, żeby człowieka uzwierzęcić.
1: No więc właśnie.
0: To niestety. Tak, mam takie, no, wielokrotnie też i gdzieś w kazaniach pokazuję na to, że no, załatwiamy tylko potrzeby cielesne. Dla świata byłoby to optimum, żeby tylko na tym pozostać. No ale człowiek jeszcze ma te potrzeby duchowe związane z jego psychiką, jego umysłem. No to jeszcze też jakoś świat boleje, ale i próbuje coś w tym kierunku robić, żeby jakieś potrzeby psychiczne były zaspokojone. Natomiast no, ruguje się potrzeby nadprzyrodzone, nie? One gdzieś wychodzą później bokiem, bo jednak jest potrzeba w człowieku jakiegoś sensu życia, prawda? Potrzeba wartości, do których człowiek gdzieś szuka. Tak, zwłaszcza wtedy, kiedy gdzieś te sytuacje przychodzą jakieś takie podbramkowe, tak bym powiedział, no to wtedy już te potrzeby i fizyczne, i psychiczne są za małe, nie? Potrzeba tych potrzeb nadprzyrodzonych. No ale to rzeczywiście trzeba nie tyle obudzić zwierza, bo akurat świat budzi zwierza w człowieku i chciałbym tylko człowieka do tego zwierza doprowadzić, no to trzeba obudzić człowieka w człowieku. No właśnie, mówi na tych trzech poziomach działać do człowieka. A to, że mamy coraz bardziej takie nawet no, święte obrzędy, coraz bardziej takie, one się robią bardziej świeckie, bym powiedział, no to chyba jest jakieś takie odwieczne zmaganie tego święte, co z tym dobre. Bo z drugiej strony też możemy pokazać wiele wspaniałych rodzin, które łączą jedno z drugim, prawda? I ten otoczkę zewnętrzną, prawda? I właśnie tym, co jest też związane z potrzebą duszy. Także to.
1: Publikuje ksiądz swoje kazania w internecie, na swoim kanale WW i Osioł. Dobrze zapamiętałam?
0: Tak.
1: Ile powinno trwać kazanie, żeby usłyszeć to, co Pan Bóg chce nam powiedzieć przez słowa księdza?
0: Ile? Nie, no to no nie kuszę się, nie pokuszę się do tego, żeby stwierdzić, czy będę już trwać kazanie. Przede wszystkim kazanie powinno być o czymś. A przede wszystkim kazanie to jeszcze jest lepiej, a fachowo homilia, nie kazanie. Powinno być najpierw słuchaniem Słowa Bożego, a dopiero później dzielenie się tym Słowem. To, co ostatnio też takie ciekawa sytuacja, aż tak się uśmiechnąłem w sercu, nie tylko, na zewnątrz również, kiedy jeden z księży powiedział, że wczorajsze kazanie wyrzucił do kosza, bo jak przeczytał to, co napisał, to zrozumiał, że to nie wiadomo, o czym to ono jest. No i świetnie, to właśnie o to chodzi. Jeżeli nie wiesz, o czym masz mówić, to tym bardziej ten, kto słucha ciebie, też nie będzie wiedział, o czym ty chcesz powiedzieć. Więc ja bym powiedział tak, że najpierw słuchać Słowa Bożego samemu, a dopiero później wyjść i mówić. A pytanie, ile ono powinno trwać, no dopóki masz coś sensownego do powiedzenia, to po prostu powiedz. No. Oczywiście wiadomo, że niedzielna homilia ma pewne swoje ramy. Ta rekolekcyjna jest troszeczkę już, bym powiedział, bardziej szersza, że tak się wyrażę. Natomiast to, co tak powiem z własnego doświadczenia, ludzie nie chcą wodoleństwa. Tak konkretnie do życia. Ja przynajmniej mam takie wrażenie i także w tych komentarzach, które pojawiają się pod moimi kazaniami właśnie na wspomnianym kanale Wuj Osioł, to naprawdę to, co jakoś tak dominuje, to nie jakiś zachwyt czy jakieś plany, tylko właśnie to, że to jest konkretne. Tak? Konkretne spojrzenie na pewne rzeczy. Czyli to nie roszczę sobie pretensji, że to jest jedyne spojrzenie, bo na pewną rzeczywistość można spojrzeć też jakoś inaczej. No ale to jest spojrzenie, które gdzieś Słowo Boże rzuca jako światło, tak? No i teraz no zobacz, co z tego pasuje, tak? Co z tego do ciebie trafia, nie? Czasami to jest zdanie, czasami to jest, nie wiem, całe kazanie trafi się, tak? Bo bywa tak czasami, że zdanie może tak zafiksować człowieka, że człowiek nie słyszy całości. Zazwyczaj tak jest, jak coś dotknie. A jak jeszcze dotknie boleśnie, że tak się wyrażę, w sensie, że obudzi wyrzuty sumienia, to czasami rzeczywiście człowiek się blokuje na całą resztę, nie? No też tak bywa i takie doświadczenie też mam. Natomiast Słowo Boże zawsze jest do tego, żeby podnosić, nie do tego, żeby człowiek gdzieś tam, no, nie wiem, że się wyrażę, gnoić, czy tam go deptać, tylko do tego, żeby go podnosić, nie? Mhm. Ale najlepiej, jak jest dzielenie się doświadczeniem Słowa. To jest wtedy, uważam, najlepiej, bo to wtedy pozwalamy Duchowi Świętemu mówić właśnie to, co Kościół chce powiedzieć, tak bym powiedział, nie? Mhm.
1: Księża mają też okazję wymieniać się takimi swoimi też doświadczeniami, bo przecież jeździcie na swoje rekolekcje i macie okazję słuchać siebie nawzajem i usłyszeć, czego dzisiaj ludzie potrzebują i w jaki sposób im te ważne kwestie przekazać.
0: No nie, tu się nie zgodzę, bo to nie od tego są rekolekcje. To nie jest od gadania, tylko rekolekcje są od słuchania. Natomiast to raczej spotkania duszpasterskie, księży, czy jakieś takie, nie wiem, jakieś warsztaty homiletyczne, to do tego by raczej służyły. Raczej ksiądz, jak jedzie na rekolekcję, to niech się skupi na słuchaniu Słowa Bożego i na pracą nad tym Słowem Bożym, aniżeli powiedzmy sobie, no to, że jest wymiana doświadczeń, to swoją drogą. Natomiast głównym zadaniem jest to, żeby samemu się nie spłycić, bo to też chyba też jest ważne. Nie chyba, tylko to jest ważne, że no, można karmić kogoś tym, czym samemu się żyje, no i też mogę karmić wtedy, kiedy sam jestem już najedzony, nie? A jak jestem sam głodny albo nie wiem, co ja chcę jeść, no to jak ja będę karmił, nie? Więc tak bym powiedział. A przy okazji innych spotkań duszpasterskich można czasami się wymienić jakimiś doświadczeniami właśnie z pracy duszpasterskiej. To też jest ubogaca, nie? Bo to też jest kwestia takiej dobrej rywalizacji, nie konkurencji, tylko rywalizacji, takiego właśnie, że podpowiadania, zobaczenia i w jaki sposób można jeszcze inaczej, nie? To co też przy okazji, pamiętam kiedyś młodzi karcerzy mówią, księdza, jak to wytrwać w narzeczeństwie w czystości? Mówię, skąd mnie to o to pytacie? Nie byłem narzeczonym nigdy. Idźcie zapytajcie małżonków karcerskich, oni wam najlepiej powiedzą. No i wiem, że takie rozmowy były.
1: Proszę księdza, ostatnie pytanie. Jak dzisiaj zachować taką równowagę w tej trójcy duch, dusza, ciało?
0: No nie wiem, no mi się wydaje, że to jest wszystko logiczne. Znaczy to takie naturalne.
1: Pytam o zalecenia duszpasterskie.
0: O Boże, no. Bogu daj to, co Bogu, a człowiekowi daj to, co człowiekowi. No i jakoś to wszystko razem ze sobą gra, tak mi się wydaje. Więc akurat nie jestem dobrym przykładem, chciałem powiedzieć o siłowni, o trenerze fizycznej, bo tu mam troszeczkę zapasy i nie mówię tutaj o jakiejś dyscyplinie sportowej niestety. Natomiast na pewno jest potrzeba dbałości o rozwój fizyczny, tak, o ruch. Na pewno jest potrzeba czytania, nie tylko słuchania podcastów, ale też czytania tekstów. To jest szalenie ważne do rozwijania też swojej wyobraźni i też do przemyśleń. Czyli właśnie kwestia też korzystania z muzyki, korzystania z dobrego filmu, prawda, z teatru i tak dalej. Te potrzeby psychiczne, związane umysłowe, potrzeba wspólnoty z człowiekiem. No ale też nie wyobrażam sobie rozwoju człowieka bez modlitwy, bez adoracji na środku sakramentu. Tak, to jest takie. No i oczywiście sakramentów, no, Eucharystii i pokuty, to też wydaje mi się takie minimum, tak bym powiedział. Plus dobre rekolekcje. Ja akurat co jakiś czas wracam do salwatorianów, do Krakowa, do Centrum Formacji Duchowej. No i tak może właśnie niech puento tej naszej rozmowy, bo tak zbliżamy się do końca. Takie pytanie, które usłyszałem w tym roku, w sumie to już w tamtym, no, na jesieni. Pytanie, które gdzieś jakbym usłyszał gdzieś na jakimś kazaniu, to pewnie bym nawet nie zwrócił uwagi, ale z tej racji, że tam jest tydzień w milczeniu i tylko słuchanie Słowa Bożego, to pytanie, które znowu jakoś tak pomieszało w mojej głowie. Bardzo często pytamy dlaczego. Co się dzieje i tak dalej, nie? Dlaczego coś przeżywamy, co się dzieje i tak dalej. A tam padło takie sformułowanie, nie pytaj dlaczego, a pytaj dla kogo. No, rozłożenie systemu. Niby wydaje się proste pytanie, nie dlaczego, a dla kogo, a zupełnie inna motywacja, zupełnie inne spojrzenie, zupełnie inna perspektywa. Ze względu na kogo, albo dla kogo to robię, nie? I to też wydaje mi się, że czy w pracy z młodzieżą, czy w pracy właśnie z rodzicami, z samym sobą, no dla kogo to robię. Oczywiście tu jest człowiek, ale wydaje mi się takim pierwszym odniesieniem jest osoba Chrystusa. Ze względu na Chrystusa.
1: Proszę księdza, niech to będzie puenta naszej dzisiejszej rozmowy. Życzymy wszystkiego dobrego w pracy z młodzieżą, z ich rodzicami, z samym sobą. Naszym gościem dzisiaj był ksiądz dr Tomasz Kostecki, dyrektor Bursy dla Młodzieży Męskiej w Siedlcach i duszpasterz harcerski. Dziękuję bardzo.
0: Serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Na wieki wieków. Amen. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.

0: Dobry Panie Boże, niech będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie, Panie. Niech ten czas, Panie, będzie na Twoją chwałę. Daj nam, Panie, swoją moc, łaskę w serca, światło.
1: Daj mi siłę, daj mi...
0: Tak, Panie.
1: Daj mi Twoje słowa w moich ustach.
0: Tak, Panie.
1: Przyjdź i obdarz mnie pokojem serca. Mądrością Twoich słów.
0: Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: I Ciebie, Maryjo, tu zapraszamy. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boże Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panu chwalebna i błogosławiona. Oto Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj. Synowi swojemu nas polecę, swojemu synowi nas oddaję.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Krzysztof Żółtek. Witaj.
1: Witam.
0: Kiedy było łatwiej, z Bogiem czy bez Boga?
1: Zdecydowanie z Bogiem. Ale i łatwiej, i trudniej. To nie można powiedzieć, że gdy łatwiej, że łatwiej było jakby przejść przez życie z Panem Bogiem, ale znowu z drugiej strony trudniej oderwać się od tego, co było, od jakiegoś takiego zwykłego, szarego. Teraz też szare, ale gdzieś tam Pan Bóg jest cały czas i mnie prowadzi. Także i łatwiej, i trudniej. To nie jest tak, żeby powiedzieć, że łatwiej. Tak do końca.
0: Czy wyszedłeś z rodziny wierzącej?
1: To jest tak, że moi rodzice są wierzący, tylko tak, nie wiem, czy na pół gwizdka, czy po prostu wierzący, niepraktykujący. Chodzą do kościoła raz w tygodniu, są ludźmi, którzy no, pewne rzeczy jakby no, robią normalnie, tak jak to jest w życiu, czyli no, święto do kościoła i tak dalej. Także jest to raczej rodzina taka wierząca, nie do końca praktykująca.
0: Czy z dzieciństwa pamiętasz jakieś momenty, w których możesz z dzisiejszej perspektywy powiedzieć, że to były momenty relacji z Panem Bogiem? Czy to był tylko obrządek, religia?
1: To były formułki, które wklepywała babcia mi do głowy. To były sprawy, które gdzieś tam były na porządku dziennym. Pamiętam chodzenie ze święconką do kościoła, czy tam akurat to było nasi, to do jednego z domów, majowe pod kapliczką, więc jakby to takie zajawki z życia takiego, no, jak to w życiu babcia tam chodziła, to ja z babcią chodziłem, bo przeważnie będąc małym dzieckiem wychowywałem się z babcią, bo rodzice pracowali.
0: Jakim byłeś dzieciakiem w podstawówce? Jaką byłeś osobą? Czy...
1: Raczej cichą. Raczej taką, która nie wchodzi w paradę nikomu. Po prostu sam zostałem jakby jakieś wspólne wypady nie za bardzo mnie to interesowały. Ja byłem takim bardziej odludkiem, który gdzieś tam był obok, nie był razem gdzieś tam. I też troszkę przez to, że mam takie nazwisko, a nie inne, troszkę też mnie inni przez to odsuwali, dokuczali. Nie wiem, przezwisko. Po prostu przyzwali mnie, nie mówili do mnie Krzysztof, tylko Żółtek i tyle.

0: czas, w którym młodzi ludzie się buntują, był ważny jakoś w tej historii?
1: Czas, gdy ludzie młodzi się buntują, to był czas, gdy miałem wypadek samochodowy. Bo to był taki czas 15-16 lat. A ja, mając 16 lat, miałem wypadek samochodowy, potrącił mnie samochód. I przez 9 miesięcy chodziłem na kulach. To był taki czas jakiegoś takiego no, tak jak potrącił mnie samochód i fikowokowałem, to tak się przewracało w tym momencie moje życie, bo i chodziłem na kulach przez 9 miesięcy i później zacząłem poszukiwać. Do tej pory byłem sobie takim tak zwanym standardowym człowiekiem, który chodzi do kościoła. Czasami nie, bo nie chciało mi się. Albo żeby zrobić na złość rodzicom.
0: Czyli byłeś letni.
1: Tak. Zdecydowanie tak. I to było takie no, wygodne. Nikt ode mnie nic nie chciał. Więc... A tutaj zacząłem zastanawiać, po tym wypadku zacząłem się zastanawiać nad sobą. Poszukiwać. To alkohol, a to papierosy. Zaczęło się to później, jak już wyzdrowiałem troszkę. Więc jakby tu był, tu się ten bunt zrodził. Alkohol, papierosy. Ale później znowu było tak, że po drugim albo trzecim upiciu, takim do nieprzytomności, zobaczyłem, że wyglądam dokładnie tak jak mój tata. Mój tata jest alkoholikiem. Człowiekiem, który generalnie w tej chwili pracuje, ale też na zmianę. Pracuje, pije, pracuje, pije. Teraz jest na emeryturze, więc większość czasu poświęca na picie. Czasami nawet.
0: I nie chciałeś taki być, tak?
1: Tak. Po którymś tam razie zobaczyłem, że jestem po wytrzeźwieniu i zobaczeniu, że jestem identyczny jak mój ojciec w tym wszystkim, co on robi, co się dzieje z nim.
0: Co ci się nie podobało?
1: Zdecydowanie. I byłem nastawiony zdecydowanie na nie. I odsunąłem to. Powiedziałem, nie, dziękuję. I od tamtej pory powiedziałem sobie, żadnego alkoholu.

0: Potem przyszła... ja powiedziałem sobie nie, żadnego alkoholu i w tym momencie przyszło coś takiego jak... na mojej drodze stanęła wspólnota. Ja nazywam to spotkanie ze wspólnotą ruchu Światło Życie poprzez, że przyszedłem do wspólnoty Światło Życie przez Jana Pawła II. Bo to było spotkanie w Częstochowie w 1991 roku. I tam właśnie, ja wtedy byłem jakoś świeżo po wypadku i nie mogłem iść sam do Częstochowy, a chciałem bardzo. Więc pojechaliśmy tam na takie rekolekcje przygotowujące przed spotkaniem. No i jakby tam było 3 czy 4 dni, pamiętam dokładnie, przygotowania takiego do spotkania z Janem Pawłem II. I później było po tym spotkaniu pytanie naszego animatora, co chcemy robić. No i ja powiedziałem, chciałbym być we wspólnocie, zobaczyć co to jest, posmakować. No i tak się znalazłem we wspólnocie.
1: Coś to zmieniło w twoim życiu?
0: Tak, dużo, dużo rzeczy. Przede wszystkim jakby zacząłem patrzeć, no, znaczy to było takie delikatne zmienianie. Nie było to takie, że o, przyszedłem do wspólnoty, odeszło to, co było. Nie, to było takie troszkę z początku badanie, ale zobaczyłem, że tam się dobrze czuję. Nikt nie mówi do mnie żółtek, tylko mówią mi po imieniu. To jakby też było dla mnie ważne. Zobaczyłem, że mnie szanują. I jestem akceptowany taki, jaki jestem. I mogę być taki, jaki... taki radosny wewnątrz. No i też jakby... zacząłem poznawać tych ludzi, zacząłem jakby otwierać się na nich, to co oni chcą mi dać i zobaczyć, że coś też chcą ode mnie. I uśmiech to był tym, czego chcieli ode mnie. I taką radość. Potem i tak przez rok poznawałem tych ludzi we wspólnocie u siebie na placu Szembeka. I później pojechałem na rekolekcje wakacyjne, takie tak zwane oazy wakacyjne. No i tam był to czas poznawania już taki konkretny Pana Jezusa.

0: to znaczy konkretnie?
1: Zobaczenie, że... że jestem ja i we mnie jest Pan Jezus. Że to, co On mi daje, że wszystko to, co mam w życiu, to On mi daje. I generalnie rzecz biorąc jest tak, że nie jest to, nie sam ja to zrobiłem, tylko że to On mi dał. Albo i zabrał. I generalnie tak zobaczenie tego się w sobie, że On jest we mnie i nie stoi gdzieś obok, tylko we mnie. Tu. I otwieranie się na Jego radość. Tam był taki, taka, takie coś, taki, tam było przyjęcie Pana Jezusa za Pana i Zbawiciela mojego. No i to był taki troszkę przełomowy moment, bo zobaczyłem, że ludzie, którzy przyjęli, mają w sobie niesamowitą radość i taki pokój, który jakby ożywia niekoniecznie na zewnątrz, ale przede wszystkim całego siebie. I zacząłem się śmiać. I ten mój śmiech zaczął zarażać innych i do tej pory jest taką moją firmową, takim moim firmowym znakiem, jak to można nazwać. Czasami, gdy jestem na rekolekcjach, no, dziękują mi ludzie właśnie za to, że się uśmiecham po prostu.
0: A co w takim życiu nieduchowym w tym czasie się działo? No bo to opisujesz jakiś proces.
1: Tak, tutaj był taki proces. W życiu nieduchowym, mianowicie w pracy, bo tu już była później praca.
0: Bo jakoś się znalazłeś w Warszawie, tak?
1: No ja mieszkam już od...
0: A mówisz, że na początku to gdzieś wieś była.
1: Tak, bo ja na wsi się, że tak powiem, ja byłem będąc małolatem, wychowywałem się na wsi, a tutaj się sprowadziłem 27 lat temu. 27 lat temu, dokładnie. Więc no, po prostu 5 lat, które pamiętam, znaczy te, które oczywiście gdzieś tam mam w swojej świadomości, było właśnie takie przebywanie z babcią. Później sprowadziliśmy się tutaj i po prostu teraz już tam wyjeżdżałem na odpoczynek, a tutaj już dom po prostu.

0: Gdy pracowałem, zauważyłem, że nie mogę być tu inny, a tu inny. I zacząłem to zmieniać poprzez... najpierw oduczyłem się przeklinania. Dość mocno przeklinałem, czasami wiązankami mogłem przez 10 minut obdarzać kogoś. I wcale mi się nie znudziło. Ale później zobaczyłem, że to nie jest ani normalne, ani nie pomaga mi. Oduczyłem się. Po prostu też obciąłem bo to jednak stwierdziłem, że to jakoś tam uwłacza mi. Bo to nic, co jakoś tam pociągało moich rówieśników, jakby mnie nie ciągnęło do końca. Bo to nie widziałem w tym nic dobrego. Później w pracy przede wszystkim byłem uczciwy w tym, co robię. Gdy miałem jakieś pieniądze, to nie oszukiwałem, tylko zawsze byłem ten, gdy coś popsułem, to płaciłem za to. Po prostu uczciwość, po prostu zwykła, zwyczajna uczciwość.
1: I jaka to praca?
0: Znaczy, tamta to było w firmie ubezpieczeniowej. Kiedyś pracowałem jak na małej poligrafii i śmieję się z tego. Kiedyś przyszła do mnie jedna z sekretarek z jakąś pracą i była strasznie zdenerwowana. Zaczęła przeklinać. Po prostu kląć jak szef. Szef niesamowicie, bo ona ma taki charakter jak ten. No to przeprosiłem ją i spytałem się, czy może poprosiłem ją, żeby nie przeklinała po mnie, po prostu delikatnie. I ten spojrzała się na mnie, myślałem, że dostanę taką wiązankę, że pójdzie mi po uszach. A ona przeprosiła i że tak powiem, powiedziała, że postara się w przyszłości nie przeklinać przy mnie. Mi to wystarczyło. Ucieszyła mnie ta jej postawa i to, że właśnie poprzez dobrość, poprzez delikatność można tyle działać. Także urosłem troszkę. Ale niestety też mi się zdarzały, niestety miałem stresującą pracę, więc zdarzyło mi się poprzez 6 lat pracy nie wytrzymać nerwowo i przekląć. 2 albo 3 razy. Moi współpracownicy, z którymi pracowałem, śmieli się ze mnie, znaczy się śmieli. Śmieli się ze mnie, bo jak usłyszeli to, zawsze zapisywali to w kalendarzu. Krzysztof przeklinał jako wydarzenie roku.

0: też widziałem, że to jest jednak dobre, że oni też widzą, że umiem nad sobą zapanować, a jednocześnie czasami jestem po prostu człowiekiem. Także i to była praca taka. Później, gdy przestałem pracować, znowu zacząłem, znaczy po prostu zwolnili mnie niestety. Aczkolwiek z drugiej strony teraz patrzę z perspektywy, stwierdzam, że dobrze się stało, bo ta praca, znaczy ta firma, po prostu jeśli chodzi o atmosferę i o takie takie koleżeńskie sprawy, zeszła całkowicie na psy. Zaczął się tak zwany pęd szczurów w tamtej firmie. Więc ucieszył mnie fakt, że sobie poszedłem stamtąd. No fakt, że miałem w odwodzie oczywiście inną pracę. I generalnie rzecz biorąc, była to dobra praca, ale mało płatna, więc... I od jakichś 2,5 roku pracuję tutaj, za Wisłą, na Saskiej Kępie, w sklepie malarskim. Tam też czasami trafię, jeśli zdobędę się na odwagę, powiedzieć klientom, że jeśli taki przyjdzie i zaczyna przeklinać, też go przepraszam i mówię, żeby nie przeklinał przy mnie. Bo jednak mi się to nie podoba.
1: I powiedz, jak twoja codzienność taka duchowa wygląda? Jak próbujesz kultywować tę więź? Bo zaprosiłeś Jezusa jako Pana i Zbawiciela. To zaczęło zmieniać twoje życie. Znaczy to zmieniło twoje życie radykalnie, bo człowiek może udawać radosnego, ale to są krótkie piłki.
0: Zgadza się.
1: A tylko Bóg może napełnić taką radością, którą widzą inni.
0: Zgadza się. Dochodziłem do tego długi czas. I to jakby... I pomaga mi w tym wspólnota oazowa.
1: Jesteś w niej dalej?
0: Tak. Już, że tak, w tym roku minęło 15 lat. I jestem animatorem, grupy prowadzę na rekolekcjach. To jest jakby moja taka opoka troszkę w byciu przy Panu Bogu.

Gdy już zacząłem jakoś tak być we wspólnocie, tak konkretnie i dość długo, przeszedłem całą formację, tam pierwszy stopień, drugi stopień, koda, trzeci stopień, no i jestem animatorem już od jakiegoś czasu i zobaczyłem, że ta wspólnota dała mi bardzo dużo. W tym momencie jakby czułem się zobowiązany, żeby oddać. Oddać i poprzez swoją chęć pomocy innym. Żeby też poprzez moje świadectwo, moją radość zobaczyli, że Pan Bóg jest. I to blisko. Każdego z nich. Z tych ludzi, którzy przychodzą dopiero do wspólnoty. I czasami zobaczyłem, że czasami coś mi brakuje. I odkryłem to po jakimś czasie, mianowicie codzienna Eucharystia. Jest ważna. Od niedawna udaje mi się zaczynać Eucharystią dzień. Mianowicie wstaję troszkę wcześniej, idę na Eucharystię i potem idę do pracy. I to jest bardzo dobra rzecz. Daje mi siłę przezwyciężenie jakiegoś takiego zewnętrznego naporu złego. Bo często jest tak, że nie jest mi łatwo w życiu. Z rodzicami nie umiem na temat, znaczy oni nie zrozumieliby tego, jakby nie umiem z nimi rozmawiać na temat mojej wiary. To jest jakby u nas w domu wiara kojarzy mi się mi się kojarzy z miłością. U nas temat miłości rodzinnej jest tematem tabu, który praktycznie nie istnieje. Nie rozmawiamy z sobą nawzajem na temat tego. I jest to jakby... Kiedyś spytałem się mamy jakiś czas temu, po rekolekcjach, tak byłem pełen ten. Dlaczego u nas w domu nie ma... nie rozmawiamy na ten temat? Ale gdy zobaczyłem jej minę i to, w jaki sposób odpowiedziała wymijająco, to stwierdziłem, że chyba nie będę już nigdy o to pytał. Po prostu tak jest i tyle. Nie jest to łatwe, ale myślę, że trzeba się po prostu modlić. Jestem tego świadomy. O te nasze wzajemne stosunki.

0: Rodzice mi w jakiś tam swój sposób okazują, że mnie kochają. Poprzez pomczynki, jakieś tam przytulenia albo coś w tym stylu. No, był taki okres, że bardzo potrzebowałem na przykład, żeby mi powiedzieć, że mnie kochają. Po prostu, zwyczajnie. Ale ten okres odszedł i zauważyłem, że no, muszą mi wystarczyć te drobne gesty. Więc jakby tu jest też troszkę pies pogrzebany, jeśli chodzi o jakiś taki moje wewnętrzne takie poszukiwanie troszkę miłości.
1: I Eucharystia.
0: Ach, tak.
1: Tu wchodzi Eucharystia, tak?
0: Tak. Eucharystia jest takim motorem na cały dzień praktycznie. Idę, widzę, że przyjmuję Pana Jezusa do serca i przez komunię i jest to bardzo ubogacające. Niesamowita rzecz. Staram się być codziennie rano. Czasami się wydarza coś, że na przykład zaśpię albo coś nie z tym. To wtedy idę po południu. Tak ustawiam wszystkie sprawy, żeby być jedna. Można to zrobić. A wcześniej, zanim wpadłem w ten rytm takiego wstawania codziennego, myślałem, że kurczę, to jest takie, że

jestem powołany do bycia we wspólnocie. Później gdzieś była kiedyś taka modlitwa o uzdrowienie wstawiennicza. Tam dostałem fragment z księgi Syracha, 2 rozdział, początek. O doświadczeniach, że mnie Pan Bóg będzie doświadczał przez jakiś tam okres czasu, dość długi, jak na razie. Znowu kiedyś odkryłem, że moim powołaniem jest bycie mężem i ojcem.

0: I w tej chwili poszukuję tej drugiej osoby. I jak na razie czekam.
1: Ale co sobie myślisz na ten temat? Czemu Pan Bóg nie pomaga? Wszechmocny jest?
0: Może ja jestem za leniwy. Może On już postawił tą osobę na mojej drodze, tylko że ja nie zauważyłem. Że może właśnie ja nie mam, nie umiem zauważyć. A może znowu jest moje, znowu inne moje powołanie. W tej chwili ostatnio, jeśli chodzi o to, to jestem tak troszkę rozdwojony. Bo często myślę o moim powołaniu, o takim, co właściwie gdzieś, jak powinienem odnajdywać. Myślałem o rekolekcjach, ale tym razem dla siebie, takich mianowicie rekolekcjach, które gdzieś będą mi pokażą mi drogę. Kiedyś byłem na rekolekcjach ignacjańskich. Bardzo, bardzo dobre doświadczenie tych rekolekcji. Byłem na pierwszym tygodniu. A to było już dawno temu, jakieś 2-3 lata temu. I znowu chciałbym pojechać. Może coś wtedy gdzieś mi przez opiekuna ktoś powie mi, co mam robić. Na pewno chciałbym zmienić pracę w tej chwili.
1: Mówiłeś o bliskości Jezusa. Powiedz, jak przychodzi trudny czas, to co robisz?
0: Idę na namiast spotkania do jezuitów.
1: Jakie spotkania?
0: Namiot spotkania.
1: Namiot spotkania. Co to jest?
0: Po prostu na Starym Mieście u jezuitów jest wystawienie Najświętszego Sakramentu.
1: Czyli adoracja.
0: Adoracja, dokładnie. Całodzienna. I po prostu idę i po prostu takie rozmawianie z Panem Jezusem. Mówienie, słuchanie. Poprzez fragmenty On do mnie mówi.
1: Fragmenty Pisma?
0: Tak. Przez fragmenty Pisma. Gdy otworzę Pismo Święte, to trafię na jakiś fajny taki fragment, który gdzieś tam pokazuje mi to, co się wtedy we mnie dzieje w tej chwili.

no niestety to jest namiot spotkania, takie spotkanie z Panem Jezusem. I ja i on, i to jest taki

0: taka, takie oddawanie tego wszystkiego, co jest złe w moim życiu. Ostatnio spędziłem tam chyba z godzinę, półtorej, po prostu siedząc i rozmawiając. No, czasami się zdarzyło mi przykimać, ale Pan Jezus też przychodzi w spoczynku. Więc bardzo sobie cenię ten czas właśnie takiego spotkania z Jezusem przed Najświętszym Sakramentem. Teraz niedługo będę mógł być u siebie w parafii, bo będzie kaplica adoracyjna. Też całodzienna, więc będzie można sobie wyskoczyć na spotkanie właśnie. Niekoniecznie jeżdżę na Stare Miasto. Aczkolwiek lubię być tam.
1: Opowiadasz w sumie o takiej trudnej rzeczywistości.
0: Nie nazwałbym. Nie jest to trudna rzeczywistość.
1: No właśnie, taki mam obraz, jak na ciebie patrzę, że dla ciebie te rzeczy, o których opowiedziałeś, nie? Jakaś trudna relacja z rodzicami.
0: Najtrudniej jest z ojcem.
1: No właśnie.
0: Znaczy, to były takie... Znaczy, z nim jest, teraz już jest spokojniej dużo, bo jakby modlę się za niego i tak dalej. A na początku jakby nie akceptuję, ale wiem, że to jest choroba. Na początku ja byłem zdecydowanie na nie. Były takie okresy, że się kłóciłem z nim. Prawie, że dochodziło do rękoczynów. Były taki okres, że tu na początku, gdy byłem tak momentalnie zdenerwowany, wkurzony, że wybiegałem i robiłem wszystko, żeby ta adrenalina, która we mnie gdzieś narosła, to uszło. No to co robiłem? Pierwsze co robiłem, to rozwalałem albo jakąś rynnę, albo coś w tym stylu i już przy okazji rękę sobie rozwalałem.

0: To był taki, takie... No trudne faktycznie, ale jednocześnie później zauważyłem, że tutaj ranię siebie. To jakby to w jakiś sposób ten... I zacząłem po prostu te wszystkie trudne chwile, te takie... tą walkę przełykać po prostu, jak gorzką pigułkę, jako taki ten... Może tutaj jakby tu mnie zahartowało to wszystko do tego, co teraz jest. Może to jest to hart ducha.
1: Mówisz też o doświadczeniu chyba tak mogę powiedzieć samotności.
0: W sensie ludzkim tak.
1: Nie masz pretensji do Pana Boga?
0: Nie. Kim mam świadomość tego, że On jest blisko mnie i jeśli ja od Niego się nie odwrócę, to nie jestem samotny.
1: No ale przecież czemu ma takie pomysły? Nie mógłby inaczej?
0: Widocznie ma jakiś plan w tym. Ja mu się podporządkowałem i jakby nie dochodzę, co jest, dlaczego tak jest. Po prostu ma coś pan był w planie względem mnie. Ja się z tym zgadzam. A co będzie, to już jego jakby jest... to wszystko, co on ma dla mnie, to jest dobre. Jestem tego świadomy. I oddaję mu to wszystko, co w moim życiu jest. Czasami mi się nie udaje, bo jestem tylko człowiekiem, ale wracam.

0: To znaczy mi się nie udaje. Co się wtedy dzieje?
1: No, upadam. Gdzieś tam wpadam w jakiś grzech notoryczny i jest to... Jak święty Paweł miał oścień, tak ja mam jakieś tam drobną... drobną. Dla mnie to jest bardzo, bardzo mocno mnie miłowłaczająca rzecz. I niestety czasami się to pojawia. Ale w ostatnim okresie, gdy jestem cały czas w łasce uświęcającej, nie pojawia się ten grzech, więc cieszy mnie to. Są pewne jakieś tam takie myśli o tym grzechu, ale odchodzą momentalnie, gdy jest to, gdy idę do komunii, gdy idę do spowiedzi i nie pojawia się grzech. Myśli tak, ale grzech jako taki nie.
0: Jak byś opisał Pana Boga? Kogo poznałeś?
1: Jak bym go opisał?
0: Kogo poznałeś w historii swojego życia?
1: Trudno jest mi opisać Pana Boga.
0: A jakie cechy ma?
1: Jest dobry, sprawiedliwy. Surowy, ale na miarę moją daje mi tylko to, co ja mogę udźwignąć. I konkretnie pokazuje kierunki. Tylko czasami ja nie widzę ich. Drogowskaz.
0: A za co jesteś mu najbardziej wdzięczny?
1: Za śmiech.
0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: W intencji mojego ojca.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
0: Amen. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Krzysztof Żółtek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.

0: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Arkadiusz Robaczewski, filozof, publicysta. Witam.
1: Pozdrawiam serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
0: Na wieki wieków. Ryby w oceanie można łowić na wędkę. Wielu łowi je siecią, ale mało komu przyszło do głowy, że można wymienić wodę w oceanie, bo jak myśleliśmy sobie, że w stawie, to wodę wymienić można. Ale okazało się, że w oceanie kultury europejskiej, zachodniej, można było wymienić całą wodę, czyli kulturę. Dziś oddychamy zupełnie innym kulturowym powietrzem niż przez te kilkaset lat. Jeśli patrzymy na to szerzej, to przez kilka tysięcy lat, myśląc o Jerozolimie, o Atenach i o Rzymie. Tak? I teraz to odwrócenie języka, to odejście od mądrości objawienia. Pan, jak rozmawialiśmy kilka tygodni temu, pokazał proces odchodzenia kultury zachodniej, odchodzenia w ogóle myśli zachodniej od realności.
1: I od realizmu, tak. I ja cały czas podtrzymuję i uważam, że to jest fundamentalna sprawa.
0: Tak, i o tym chciałbym rozmawiać. Tylko Bronek Wildstein mówi o tym, że to, na co choruje nasza kultura, to jest ten proces emancypacyjny, tak? Że wszyscy chcą być wolni od wszystkiego, tak? Od języka, od zobowiązań, od relacji, od więzi i tak dalej. Ja nieskromnie mówię o tym, że istotą nowożytności jest odrzucenie, instytucjonalizacja grzechu, czyli odrzucenie prawa, tak to powiedzmy najkrócej. Pan mówi o metafizycznym kłamstwie, o odrzuceniu obiektywnej rzeczywistości. Czy w skrócie mógłby pan przedstawić ten proces, ale naprawdę w skrócie i
1: pewnie,
0: potem
1: tak.
0: Rozwinąć
1: pewnie,
0: to, tak. Czego nie udało się nam czas jakiś temu powiedzieć.
1: Tak, znaczy myślę, że te trzy jakby punkty, które pan w tej chwili wymienił, one są ze sobą bardzo ściśle powiązane. Że ta emancypacja, o której mówi pan Bronisław Wildstein, one ma swoje źródło, że ta instytucjonalizacja grzechu, o którym pan mówi, też jest powiązane właśnie z tym kłamstwem metafizycznym. A kłamstwo metafizyczne polega na tym, że oderwano nas od rzeczywistości. To jest ten moment, o którym się mówi jako o przewrocie kopernikańskim właśnie w kulturze, o Kartezjuszu, który przedmiotem naszego poznania czyni myśl ludzką, a nie rzeczywistość. To jest fundamentalna rzecz. Kiedy Kartezjusz, też żyjąc w takim kulturowym zamęcie, kiedy szaleje sceptycyzm i on poszukuje pewności i mówi tak, pewne to jest to, że ja myślę. Moja myśl jest pewna. I od tej pory bardzo szybko na kontynencie, potem w Wielkiej Brytanii pojawiają się idealizmy, czyli to czczenie ludzkiej myśli. To ja jestem punktem odniesienia. Nie rzeczywistość mnie wiąże, tylko moje myśli. I tak się rodzą ideologie, które kształtują rzeczywistość polityczną, kształtują rzeczywistość prawną, kształtują rzeczywistość pedagogiczną. I to jest ta właśnie to metafizyczne oszustwo, o którym mówię. Oderwanie naszego poznania, naszego życia, naszego zobowiązania od prawa naturalnego, od rzeczywistości. Ukształtowanie naszego języka też w oderwaniu od rzeczywistości, kiedy język ma fundamentalne znaczenie, to jak nazywam rzeczy. Nie? Bo jest różnica, czy ja powiem embrion, czy powiem człowiek. Nie? Czy powiem płód, czy powiem człowiek. No to są takie rzeczy bardzo kształtujące nasze również życie moralne, nasze wybory, nasze decyzje, które podejmujemy. I kultura została zatruta. Kultura została zatruta. I dzisiaj mówi się o końcu historii. bardzo często, prawda, że już się pewne rzeczy wyczerpały, że możemy żyć w taki sposób, w jaki chcemy. To jest mit, to jest ogromne szaleństwo, które może doprowadzić tylko do katastrofy. I ja stawiam taką tezę, że jesteśmy w takim momencie, że albo odpowiemy sobie na pytanie, znaczy, że musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co kształtuje nasze życie, albo nasze wyobrażenia i nasze myśli, albo rzeczywistość. I od tego zależy przyszłość, od tego zależy los nas, poszczególnych osób i los całej ludzkości.
0: Ale przecież ci ludzie, którzy byli autorami idealizmów, z których urodziły się ideologie, które nas dręczą dziś, ci filozofowie byli, to były wybitne umysły. Jak to się stało, że nagle przestaliśmy myśleć o tym, że język, czy filozofia, czy w ogóle myślenie, tak, ma opisywać rzeczywistość, odrzuciliśmy to i nagle zapragnęliśmy mieć wiele kryteriów prawdy, no bo okazało się, że żadne z tych nowych kryteriów prawdy nie zadowala wszystkich, tak? No, nie wiem, mnie najbardziej rozśmiesza kryterium spójności, tak? Że jeśli coś jest spójne, to jest prawdziwe, tak? No, paranoik jest wtedy największym odkrywcą prawdy o rzeczywistości. W paranoję nie da się wbić szpilki, tak? Potem ktoś mówi, że najmniejszy, że opis zawierający najmniej orzeczeń, tak? To jest opis prawdziwy rzeczywistości, że
1: tak, no to jest...
0: obcinamy byty i wybieramy.
1: To są takie próby ratowania się. Owszem, i one występują, no, ale to one prowadzą donikąd. Nie?
0: Tak, ale ja pytam o to, jak to się stało, że ludzie naprawdę o wybitnych umysłowościach, bo ja do niektórych tych filozofów nie jestem w stanie doskoczyć, do Spinozy czy do...
1: Ale oczywiście, że tak, to są wielkie, genialne umysły, nie? Z których to tak jak pan mówi, to są wielkie, genialne umysły. Mało tego, nie? No, ja wspominam Kartezjusza jako ojca nowożytności, któremu trudno odmówić dobrej woli, bo to, co on robił, on właśnie chciał ocalić kulturę, filozofię, naukę przed sceptycyzmem, przed takim powszechnym wątpieniem, które było powszechne w jego czasach. Nie? To wspominamy tutaj Lezysej, próby Michela de Montaigne, gdzie jest zakwestionowane no właśnie możliwość poznania rzeczywistości i wpędzenie w taki instytucjonalny, radykalny sceptycyzm. Kartezjusz przeciwko temu protestuje, ale wprowadza nas w zupełnie ślepą uliczkę. Jak to się stało? Dlaczego tak się stało? Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Istnieje takie sformułowanie, takie pojęcie mysterium iniquitatis, tajemnica nieprawości, że to się w ten sposób odbyło. Bardzo ciekawie te rzeczy ustawia Benedykt XVI w swojej encyklice Spe Salvi, kiedy on w takim skrócie opisuje ten proces właśnie tak emancypacji człowieka od rzeczywistości, od norm, które są w rzeczywistości, a nie są jakimś arbitralnym wyrazem woli czy to filozofów, czy władcy. I on tam pokazuje, Benedykt XVI, i to myślę, że jest jakiś trop, którym można podążać, że postęp techniczny pozwolił człowiekowi poczuć się pewnie. Bo wcześniej człowiek wiedział, że jest poddany prawom natury, że są pory roku, które się zmieniają, że zimą musi zgromadzić opał, że żeby mieć w spichrzu jedzenie, to musi wyjść w pole, zaorać, wysiać, potem zebrać. A kiedy nastąpił postęp techniczny, kiedy rozwinęły się miasta, człowiek utracił tę naturalną więź z naturą. To jest jedno z wyjaśnień, które podpowiada Benedykt XVI i które myślę, że jest jakoś trafne, nie? Że ta urbanizacja i technicyzacja życia doprowadziła do zerwania więzi z naturą, i przez to pokazała człowiekowi, że może żyć jakby niezależnie, samemu tworząc prawa, samemu organizując niezależnie od rzeczywistości życie społeczne i swoje własne życie. I na tym tle powstały właśnie ideologie, nie? Oderwania od rzeczywistości, a to oderwanie od rzeczywistości zostało umożliwione przez postęp techniczny, krótko mówiąc, przez rewolucje naukowe, przez rozwój narzędzi.
0: Czyli przez rzeczy dobre.
1: Tak, tak, tylko że właśnie myślę, że to tutaj znowu, nie, no można się jakby odwołać do tej ewangelicznej pychy tego żywota, nie, że to jest to, co nas gubi, nie, kiedy tracimy to odniesienie do rzeczywistości, tak, przez takie uwielbienie siebie, nie? To jest bardzo łatwe w każdym człowieku, nie? To stracenie pewnego napięcia, czujności.
0: Uwielbienie siebie i decyzję o tym, że ja sam się zbawię. Jeśli my patrzymy, i to nawet w mitologii inteligencji polskiej, jest ten mit Bacy, tak? Jeśli ktoś ma oczy do patrzenia, to widzi, że ludzie, którzy łowią na morzu, tak? Którzy wypływają i mogą nie wrócić, oni są inni. I są ludźmi średniowiecza. Dla mnie to jest wielki komplement. Tak? Górale są takimi ludźmi, bo popatrzą na coś, o czym wiedzą, że ich całkowicie przerasta. Rolnicy są kimś takim, bo jeden moment, jeden szkodnik, jakaś potężna burza może sprawić, że cały praca kilku miesięcy idzie na marne. Więc to są ludzie, którzy są zależni od natury, od przyrody, a tym samym mają intuicję Boga, no bo wiedzą, że...
1: Dokładnie tak. No to natura jest to dobrze wiedzieli starożytni filozofowie, którzy poszukiwali tej prazasady rzeczywistości. Nie? Jak się przyglądali rzeczywistości, tej, którą starali się wyjaśnić, to widzieli, że ona sama się nie wyjaśnia, nie? Że trzeba sięgnąć poza rzeczywistość. My w filozofii mówimy o transcendencji, nie? Że to transcendencja wyjaśnia to, co nas otacza. Czyli musimy wyjść poza, musimy dostrzec coś, co przekracza rzeczywistość. Ale wtedy, kiedy tę rzeczywistość bierzemy, jak gdyby tak powiem, heavy metalowo, nie, z takim heavy metalowym realizmem, nie, kiedy bierzemy ją pełną garścią, nie, i wtedy widzimy, że ona się sama nie wyjaśnia i dochodzimy do istnienia Boga. To jest cała myśl starożytna, nie? Arystoteles, który patrzy, że rzeczy się zmieniają, dlaczego? I pyta, dlaczego się zmieniają? No, ruch sam siebie nie wyjaśnia. I Arystoteles mówi, musi istnieć pierwszy nieruchomy poruszyciel, który wprawia wszystko w ruch. I potem to, co mówiliśmy już w czasie naszego poprzedniego spotkania, ten pierwszy nieruchomy poruszyciel w myśli chrześcijańskiej dostaje cechy osobowe, że jest miłością, że stwarza świat z miłości. Ale to są te wielkie intuicje, które my porzuciliśmy wskutek tego, o czym mówimy. I myślę, że warto jest postawić pytanie, co zrobić, czy w ogóle jest szansa.
0: Ale to jeszcze,
1: żeby się z tego wyzwolić.
0: To jeszcze chwilę. Teraz proszę powiedzieć mi, proszę powiedzieć mi taką rzecz. Jaki udział w tym nieszczęściu, jakim mówimy, czyli że nasza cywilizacja została zaatakowana przez barbarzyńcę wewnętrznego, także nie tyle grozi nam barbarzyńca z zewnątrz, chociaż grozi nam, tak? Ale gdybyśmy byli silni, to byśmy mogli sobie na niego...
1: To by nie groził, tak.
0: Nawet może by nie podszedł pod mury. Jaki udział w tym ma no, radykalna chyba przemiana, która filozoficzna, myśli filozoficznej, która zmieniła metafizykę na ontologię. To znaczy, że nagle Bóg stał się jednym z bytów, że jest porównywalny do stworzenia. My wiemy, że Bóg, gdyby przestał na sekundkę myśleć o rzeczywistości czy o mnie, ja bym zniknął, dlatego że Bóg mnie stworzył i podtrzymuje moje istnienie, dlatego że mnie kocha i że o mnie myśli. Oczywiście myśli jest w cudzysłowie, ale jakby przeżywa mnie. Ta tak, jestem w nim zakorzeniony. I nagle przychodzi moment, i to też jest nowożytność, kiedy filozofowie mówią, Bóg jest jednym z bytów. No jak jest jednym z bytów, to go można po pewnym czasie odsunąć i zapomnieć.
1: Tak, to jest to, że właśnie metafizyka była jedna, a jak się pojawiają inne próby wyjaśnienia rzeczywistości, ontologie, one się rzeczywiście mnożą. Nie jest metafizyka i są ontologie. Czyli tak mówiąc w dużym uproszczeniu, te próby jakiegoś immanentnego wyjaśniania rzeczywistości. Kiedy Kartezjusz przeprowadza swój słynny dowód na istnienie Boga, on się nie odwołuje do rzeczywistości, tylko odwołuje się do swojej własnej myśli. To jest właśnie tak zwany dowód ontologiczny, nie? Kiedy Kartezjusz mówi, no mam pojęcie istoty doskonałej, ale ona nie jest powiązana ze światem tymi więzami, o których Pan wspomniał, więzami stwórczymi, czyli więzami miłości. To jest po prostu jedno z pojęć, które ja sobie wytwarzam, które posiadam w myśli. I potem jest wielka ontologia i teodycea Leibnica czy Christiana Wolfa. I rzeczywiście my w tym żyjemy. Bóg staje się pojęciem, a nie zasadą, do której, już tak mówiąc też filozoficznie, nie, uciekając od objawienia, a nie zasadą, przyczyną, racją tłumaczącą rzeczywistość. Nie? To jest zupełnie radykalne przesunięcie rozumienia tego, kim jest Bóg. Nie wchodząc tutaj w to, co objawienie mówi o Bogu, tylko filozoficznie. I to niestety potem bardzo mocno rzutuje też na teologię katolicką. Nie? To Sobór Watykański I musi jakby ogłaszać, potwierdzać, że Bóg jest transcendentny wobec świata, że przekracza ten świat. Czyli Sobór Watykański I potwierdza to, co było intuicją starożytnych i co bardzo mocno rozwinęła średniowieczna scholastyka. Bo musi to potwierdzać, dlatego że gubimy tę myśl. A jeżeli gubimy tę myśl, jeżeli gubimy tę prawdę, jeżeli gubimy to odniesienie, świat zaczyna się walić, nie? I właśnie człowiek staje się Bogiem, tak jak Pan powiedział, tak jak Pan wspomniał. I to człowiek staje się autorem prawodawstwa i też decyduje o tym, co jest dobre, a co złe. Nie rzeczywistość, nie natura, która jest stworzona przez Boga i Bóg jest ostateczną jej racją, tylko rzeczywistość. I dzisiaj dochodzimy do tego, nie, że to parlamenty poprzez głosowanie rozstrzygają, czy coś jest dobre, czy coś jest złe. Czy jeżeli prawo ma stać na straży dobra człowieka, tutaj jeszcze jakaś tam zgoda występuje, ale to parlamenty rozstrzygają wolitywnie. Przegłosujmy, nie? Czy chronić życie dzieci, które jeszcze się nie narodziły, czy nie chronić. Nie ma odniesienia do rzeczywistości. Jest odniesienie do woli człowieka, która może kształtować prawo, nie? W oderwaniu od rzeczywistości.
0: Czyli mamy tak, jest metafizyka i są ontologie. I twórcy tych ontologii, już wchodząc w pewnym momencie w myślenie, rodzą się, dojrzewają intelektualnie i wchodzą w jakiś bardzo konkretny świat odniesień. I oni tworzą już ontologie, w których, tak jak Pan powiedział, odrzucenie obiektywnej rzeczywistości i podążanie tylko i wyłącznie za wnętrzem człowieka.
1: Tak, i konsekwencją tego jest życie tak, jakby Bóg nie istniał. Sideus non daretur. Jakby Bóg, bo jeżeli on jest konstruktem ludzkiej myśli, jeżeli nie jest koniecznym punktem dojścia w wyjaśnianiu rzeczywistości, jest produktem ludzkiego umysłu. I od tego jest krok właśnie do życia takiego, najpierw Nietzsche mówi poza dobrem i złem, a później powtarzamy to, jakby Bóg nie istniał. Bo Bóg jest wielkim, staje się wielkim nieobecnym, bo jakby ten system, który człowiek skonstruował, nie wymaga Boga.
0: I teraz schodzimy kolejny krok w dół, czyli od tych ontologii przez wielkie umysły tworzonych i ludzi jakoś obdarzonych intelektualnie, schodzimy do ideologii. I tutaj wraca moja intuicja, instytucjonalizacja grzechu, bo jak widzę wszystkich twórców ideologii, od Jana Jakuba Rousseau po Marksa, czy już nie mówiąc o postmodernistach, którzy dotykają już granic wyobraźni, tak? Mamy aferę Epsteina czy Epsteina, tak?
1: I nagle
0: okazało się, że nawet noworodek nie jest tabu, tak? No ale to już w postmodernizmie jest w postawach pewnych konkretnych filozofów już mieliśmy takie lekceważenie tych norm, tak? Ale o co mi chodzi, że te ideologie jest taki, ja to nazywam nowożytny intelektualizm, tak? Czyli to są ludzie, którzy uważają, że oni nie muszą poświadczyć życiem idei, które głoszą. To znaczy, ja mogę być jako Jan Jakub Rousseau geniuszem pedagogiki, napisać najważniejszą książkę o wychowaniu, ale swoje dzieci oddałem do przytułka, bo mi przeszkadzały w pisaniu książek, tak? I tak dalej. Młody Marks satanizował i to wprost, tam nie było żadnych omówień, tylko pisał wiersze do Lucyfera, przynajmniej dwa znamy. I teraz schodzimy na poziom ideologii i ta tajemnica grzechu chyba tutaj najsilniej widać jej oddziaływanie, że te ideologie mają potwierdzić...
1: To jest ciekawe sformułowanie. Instytucjonalizacja grzechu. Albo nie wiem, czy ja trafnie podążam za tą pańską intuicją, że takie usprawiedliwienie grzechu w sposób bardzo radykalny.
0: Tak.
1: Że no właśnie, nie ma rzeczywistości, nie ma płynącego z rzeczywistości prawa naturalnego. Bo jeżeli my mówimy o prawie naturalnym, to nie mówimy o niczym innym, o jakimś abstrakcyjnym bycie, tylko o prawach, które są zawarte w naszej naturze. Natura wyznacza i sposób działania, i cel. Oderwanie od prawa naturalnego likwiduje te normy, które rodzi natura. Likwiduje jakby to zobowiązanie wobec natury, wobec prawdy o sobie samym. I wtedy rzeczywiście, no, znowu się odwołuję do tego ewangelicznego, z jednej strony pycha tego żywota, a z drugiej strony pożądliwość, znaczy, a obok tego, nie, z drugiej strony pożądliwość ciała. Nie? I wtedy te rzeczywistości wkraczają na miejsce rzeczywistości i one organizują rzeczywistość. One organizują rzeczywistość naszego życia indywidualnego, a przez to też rzeczywistość życia społecznego. Tak, nie? Jeżeli odejdziemy, znowu uparcie to powtarzam, bo uważam, że to jest ważne, jeżeli odejdziemy od rzeczywistości i norm, które ona wytwarza, prawa naturalnego, wówczas wolno już wszystko i tak, i dochodzi do instytucjonalizacji, bo człowiek musi jakoś usprawiedliwić. Musi z tego powodu usprawiedliwić, że tak jest skonstruowany, że to, co znowu odwołuje się do Arystotelesa, że człowiek z natury pragnie dobra. A ponieważ dobro jest trudne, bonum arduum est, więc żeby usprawiedliwić przed sobą swoje złe dążenia, złe skłonności, złe działania, to, co jest złe, nazywa dobrem. To jest ta, tak mi się wydaje, instytucjonalizacja grzechu.
0: Dokładnie tak. Ja buduję teorię, buduję system pojęciowy, buduję wszechogarniającą, samowyjaśniającą się rzeczywistość pojęć po to, żebym mógł robić to, co robię i nie czuć wyrzutów sumienia.
1: Tak, to jest to, co Max Scheler skądinąd, też można by o nim parę słów powiedzieć, ale on to nazywał resentymentem moralnym, nie? Że i tam przytacza tę tę opowieść chyba La Fontaine'a, bajkę o kwaśnych winogronach. Nie? Jeżeli widzę słodkie winogrona, do których, żeby sięgnąć, muszę się wysilić, widzę dorodne, piękne winogrona. Żeby do nich sięgnąć, muszę się wysilić, muszę podjąć jakiś trud, ale niżej rosną także winogrona. Przepraszam, pomarszczone, kwaśne, ale ja mówię, nie, te, które rosną wysoko, to one są pomarszczone i kwaśne, a te, które mam na wyciągnięcie ręki, one, to jest prawdziwa słodycz i soczystość. To jest ten resentyment moralny, który my praktykujemy stale i który jest, obecny.
0: Napisał pan w pewnym miejscu, że zaszczepiono w nas wstręt lub przynajmniej pogardę do starożytności, do średniowiecza, wskazując na konieczność zastąpienia tych epok tym, co przyniosła nowożytność.
1: Tak? Nowożytność.
0: I teraz to jest całkowicie PR-owski zabieg. Tak? To znaczy filozofowie oświecenia zrozumieli, że muszą napisać encyklopedię, w której całkowicie zmienią wizerunek świata, no bo świata zmienić nie mogą, ale zmienią jego wizerunek. I my żyjemy w jakiejś takiej właśnie encyklopedycznej paranoi, gdzie czujemy pogardę do wieków, w których nasza cywilizacja sięgała szczytów. Myślę o szczytach intelektualnych, moralnych, czyli o tym, o idei, że wartości duchowe są ważniejsze. Tak? No przecież do dziś wszyscy cenią nauczycielkę, która weszła w ogień po to, żeby wyciągnąć swoje dzieci. Tak? Więc są dobra ważniejsze od tych, które zwykle uważamy za ostatecznie ważne. Tak? Jeśli ktoś umiera, bo chroni swoją kobietę, swoje dzieci i ojczyznę, no to umiera dla dóbr wyższych, tak? No i mieliśmy taki przypadek i też mamy takie przypadki w naszych czasach, jak święty Maksymilian, gdzie ktoś oddaje życie za drugą osobę i my to cenimy. Tego się nie udało zabić w ludziach. Ludzie mają pewność, że to są heroiczne postawy. My do nich nie dorastamy, ale je bardzo cenimy. Jak ten wstręt, jak ten zabieg PR-owski, tak, wzbudzenie pogardy dla starożytności do średniowiecza rzutuje na dzisiejsze czasy w pana perspektywie?
1: No właśnie, no bo znowu cały czas wracamy, ja uparcie się tego trzymam, odwrót od rzeczywistości. Bo jeżeli mówimy o dobrach, nie, to starożytność właśnie, to Platon, zanim jeszcze mocniej Arystoteles, wprowadził tę hierarchię dóbr, które możemy wybierać w życiu, nie? I podzielił jakby na takie trzy kategorie, trzy grupy. Jest dobro użytecznościowe, takie, które prowadzi nas do jakiegoś celu, czyni nasze życie przyjemniejszym, wygodniejszym i to jest jakieś dobro. Jest dobro przyjemnościowe, bonum delectabile, które zaspokaja to pragnienie przyjemności, które jest w każdym człowieku i które też jest dobre. To święty Tomasz Akwinu mówi, że żaden człowiek nie może żyć przepraszam, bez zmysłowej przyjemności. Tak, to jest prawda. Ale nad tym wszystkim jest dobro godziwe, które przekracza te dwie pierwsze kategorie dóbr i przekracza też takie naturalne determinizmy biologiczne w człowieku. I to jest to dobro najwyższe, dla którego człowiek żyje i musi transcendować, przekraczać siebie, żeby je osiągać. I to są właśnie te dobra duchowe. Ostatecznie tym dobrem jest Bóg. Bonum honestum. Dobro, które jest chciane ze względu na nie samo, nawet wtedy, kiedy trzeba jakby przekreślić te dwie pierwsze kategorie, dobro przyjemnościowe i dobro użytecznościowe, dobro godziwe. Nie? I tutaj, ale ta hierarchia dóbr nie jest narzucona a priori, to nie jest jakiś wymysł. My to odczytujemy w rzeczywistości, odczytujemy w naturze ludzkiej, że człowiek, żeby żyć po ludzku, musi przekraczać siebie, nie? Musi transcendować siebie. Nie? Karol Wojtyła takie zdanie sformułował. Być sobą, żyć w zgodzie ze sobą, to przekraczać siebie. Przekraczać ku czemuś, co jest większe od nas. Nie? Nawet wtedy, kiedy jakbym aż po te przypadki, o których pan wspominał.
0: I jak patrzymy na... Jak patrzymy na popkulturę, która w tej chwili formuje, tak? Nie Kościół jest miejscem formacji, nie szkoła. Popkultura formuje młode pokolenie. To ta wyjściowa moja metafora, to ten zużyty już wielokrotnie przykład stawu, tak? Gdzie na wędkę kiedyś się łowiło.
1: To jest świetna metafora. Tak.
0: Łowiło kłamstwami. Potem łowiło się siecią, czyli ideologiami, a dzisiaj po prostu wymienia się wodę w stawie, czyli całą kulturę odwraca się ten język, odwrócenie języka, wymieniono wodę, tylko że nie w stawie, tylko w oceanie. To jest coś, co wydawało się niewyobrażalne, a jednak stało się realne. Jak patrzę na akta Epsteina, jak patrzę na popkulturę, jak widzę artystów, którzy bez żadnych ogródek opatrują swoją twórczość symbolami satanistycznymi, gdzie patrzę na jakieś wielkie imprezy typu olimpiady, typu otwarcie jakichś wielkich tuneli, gdzie
1: wszędzie jest obecne właśnie tak ta duchowa korupcja.
0: Ale zaprzeczenie, tak, bo ja rozumiem korupcję, że my się obsuwamy jako ludzkość, no bo dobro jest trudne, tak? Zło jest łatwiejsze. Ale czym innym jest się osuwać, a czym innym jest wybrać zło i to zło promować.
1: Instytucjonalizować, tak.
0: Tak, to jest szokujące, że jakbyśmy tego nie zauważyli, jakby te środowiska rewolucji kulturowej lat 60., 68. roku, jakby dążąc do tych swoich celów, nie widziało, jakby ci ludzie nie widzieli, że są powodowani przez złego ducha wręcz, że ten grzech indywidualny, no to, że ktoś nie wierzy w pojęcie grzechu, nie używa go, no to nie znaczy, że nie zbiera na siebie konsekwencji przekroczenia prawa naturalnego, tak? No zbiera i jest coraz człowiekiem gorszym, tak? Antropologia chrześcijańska o tym mówi jasno i to jest, potwierdzają to te nurty psychologii, które są terapeutyczne, czyli oparte na prawdzie, a nie na jakichś wymysłach czy paradygmatach pogańskich, bo mamy kilka różnych form takich psychologicznych, które są oparte na zupełnie obcych nam paradygmatach i też są ucieczką od prawdy. Ale chodzi mi o to, że nagle ta afera, która się toczy i ona jeszcze nawet nie wybuchła, bo w tych 3 milionach rekordów, w tych 3 milionach stron, czy tam nie wiem, jak to nazwać, ale tam nie wiem, czy cywilizacji liberalnej, czy tej rewolucji 68 roku, która przejęła władzę nad cywilizacją zachodnią, czy uda się ponownie to zakopać pod dywan. Wydaje mi się, że tego się nie da.
1: Miejmy nadzieję, że już nie.
0: A ludzie widzą, że za tym stoi szatan po prostu. To, i teraz coś, co jeszcze rok temu byłoby przejawem jakiegoś obskurantyzmu, tak byśmy byli przedstawiani. Tak? No, ale ja mówię jasno, jest syndykat śmierci i to jest korporacja, w której współpracują ze sobą ludzie, którzy wybrali zło i pierwiastki zła na wyżynach niebieskich, tak? Że to tak, jest tylko... coś, co jest efektem współdziałania zła.
1: Tak, tylko że właśnie, bo mówimy o rewolucji 68 roku, która oczywiście jest jakąś bardzo znaczącą cezurą i tak trzeba ją traktować. Natomiast rewolucja 68 roku nie wzięła się znikąd. O tym musimy pamiętać, nie? Że to ma swoje źródła w jakimś, w tej próbie jakby właśnie zawłaszczenia prawdy, która nie płynie z rzeczywistości, tylko płynie z ludzkiego umysłu. To były te ideologie, ideologia komunistyczna, ideologia narodowego socjalizmu. A rewolucja 68 roku jest próbą zrzucenia tego jarzma i traumy, którą wywołało ta próba narzucania ideologii, tylko że jest to próba nie w kierunku powrotu do rzeczywistości, tylko odrzucenia już wszelkich norm z tego powodu, że były one narzucane jakby a priorycznie, arbitralnie. I tak trzeba na to patrzeć. I znowu, no tutaj daje o sobie znać to, co jest ewangelicznie opisane, nie, pycha tego żywota i pożądliwość ciała. Jeżeli nie jesteśmy wiązani przez rzeczywistość, jeżeli nie przychodzimy, metafizyka ze swoimi wielkimi pytaniami i odpowiedziami o prawdę i fałsz, o dobro i zło, o piękno i szpetotę, jeżeli ona nie stanie się punktem odniesienia, no to właśnie będziemy mieli do czynienia to co było opisywane, chyba Cezary Michalski pisał, człowiek bez właściwości. I to dzisiaj się dzieje.
0: Ale ci ludzie mają właściwości, bo Daniel Cohn-Bendit, jeden z proroków tej rewolucji, maoista, a dziś Europa bardzo by chciała, ta rządzona przez właśnie potomków rewolucji 68 roku, bardzo by chciała sojuszu z Chinami przeciwko Stanom, gdzie rządzą jacyś ciemniacy. Ten Daniel Cohn-Bendit nie jest człowiekiem bez właściwości. To jest człowiek, który w 73 roku czy drugim roku w telewizji francuskiej opowiadał o tym, jak on seksualizuje noworodki. On mówił o tym, jak wspaniałą rzeczą jest, kiedy pięciolatka rozpina ci rozporek. On to mówił w telewizji, wywoływał rechot. Rechot to jest dźwięk, który jest bardzo charakterystyczny dla pewnej
1: rechot, tak.
0: Degeneracji moralnej i intelektualnej. Tak?
1: Dla pewnej kondycji duchowej. Tak.
0: Dla pewnej kondycji duchowej. Rechot to jest narzędzie, można go użyć jako do diagnozy tych ludzi. I on opowiadał o tym, że on jest w prywatnym przedszkolu, że no to są doznania niezwykłe. I ten człowiek nie poszedł do więzienia. Ten człowiek nie poszedł do więzienia, ten człowiek wspomina, rządzi do dzisiaj, jest europarlamentarzystą.
1: Tak, pan wspomina o tym rechocie. Ja się podzielę takim osobistym doświadczeniem. To był początek lat 90. Jest wydawnictwo Jacka Santorskiego. Santorski, tak? To się tak nazywało chyba. I wydają książkę Hubertusa von Schönbecka. To jest taki holenderski pedagog pod tytułem Antypedagogika. I tam w tej książce są rozdziały poświęcone właśnie seksualizacji dzieci. I Schönbeck pisze, to jest książka wydana w języku polskim, w legalnym wydawnictwie. Książki, która rozeszła się w dziesiątkach, chyba jeśli nie w setkach tysięcy egzemplarzy. Wydana, mówię, w pierwszej połowie lat 90. I on tam pisze o tym, jak powinniśmy traktować seksualne odniesienia dzieci. Jeżeli dziecko jest gotowe wejść z dorosłym w relację seksualną, nie ma w tym nic zdrożnego i tak trzeba traktować, nawet wspomagać dzieci w ich dążeniu do jakby rozwoju swojego instynktu, swoich skłonności seksualnych. Ja o tym opowiadałem w jakiejś szkole, ostrzegając przed tym, pokazując, co się odbywa w tej chwili. I właśnie wtedy spotkał mnie taki rechot, kiedy o tym mówiłem. To co, to pan by chciał narzucać normy? To pan by chciał dzieci zniewalać? Jeżeli one mają takie pragnienia, trzeba to wzmacniać. I to mówiły, bo to w dużej mierze były nauczycielki w jakiejś szkole. Tak, wyjechałem, pamiętam, jak wsiadałem do samochodu stamtąd z takim poczuciem jakiegoś wielkiego przygnębienia, że nawet nie ma do kogo o tym mówić, bo umysły są tak jakby no, zdeprawowane przez ideologię, przez odejście od rzeczywistości. Że to jakby oddanie hołdu temu, co jest w człowieku wolne od norm, wolne od jakiegoś uporządkowania, że to się odbywa w sposób instytucjonalny.
0: No, te nauczycielki były przecież ukształtowane na uniwersytetach, które odeszły od poszukiwania prawdy uniwersalnej, a stały się rozsadnikami ideologii. Ja mogę się z panem...
1: Bo to było na początku lat 90. Od tamtego czasu, jak to się mówi, nastąpił postęp.
0: Tak.
1: I dzisiaj mamy te afery pedofilskie i jakiś tam sprzeciw wobec jednak wykorzystywania seksualnego, czy nie wiem jak to nazwać, seksualizacji dzieci, ale ta seksualizacja się odbywa przecież, nie?
0: Tak.
1: Ona się odbywa. Nie?
0: Ja podzielę się z panem moim doświadczeniem, bo jeździłem przez prawie 25 lat po szkołach również, po liceach, szkołach artystycznych i tak dalej. I w dobrych szkołach, we Wrocławiu, w Poznaniu, w Gdańsku. Kto był najbardziej agresywny, kiedy mówiłem o czystości przedmałżeńskiej, o tym, że nauka pokazuje, na czym polegają te mechanizmy, dlaczego nie można osiągnąć satysfakcji, jak ten partner nie jest tym pierwszym, który jest tam takim mechanizm imprintu i tak dalej. No i są to rzeczy opisane dość już precyzyjnie. I kto był najgorliwszym obrońcą wolności seksualnej? 16-letnie, 17-letnie dziewczyny. Nie chłopcy. Chłopcy siedzieli i patrzyli na mnie pewnie z pogardą, czy tam, a niektórzy w ogóle bez zainteresowania. Ale ja się spotykałem z agresją właśnie tych osób. I to znowu mamy ten resentyment moralny. Tak? Czyli ludzie, którzy nagle są w środowisku, gdzie jest przyzwolenie na grzech i nagle słyszą, że nie ma przyzwolenia na grzech. No to co oni muszą? No, mogą tylko zaatakować. Ale nie chciałbym już ciągnąć tego wątku, bo jesteśmy w miejscu, kiedy będę prosił o propozycję pozytywną, tak? Bo najbardziej uderzyło mnie w czasie ostatniej, pierwszej naszej rozmowy sformułowanie kultywowanie natury ludzkiej. To jest coś dla człowieka ukształtowanego przez rewolucję niesamowitego. Że do mnie dotarło, że istnieją cnoty, że istnieje jakiś porządek wewnętrzny, że człowiek może zacząć pracę nad sobą. I ta praca, ponieważ cnota to jest zdolność, utrwalona zdolność do czynienia dobra.
1: Dobra, tak.

0: zgodzie z jego naturą. Kapitalna rzecz. Kapitalna rzecz. Więc znowu jesteśmy przy konieczności powrotu do natury.
1: Natury
0: nie w takim znaczeniu właśnie Rousseau, że tam strumyczek nam szumi i drzewa nad tym strumyczkiem, a my się nago opalamy. Tylko do tej natury jako wewnętrznej zasady działania. Jako wewnętrznej struktury rzeczywistości, struktury każdego bytu.
1: I na czym polegałoby kultywowanie natury ludzkiej? Co nasi słuchacze mogliby zacząć robić?
0: Ja nie wiem, czy w czasie naszej poprzedniej rozmowy przytaczałem taką bardzo bliską mi historię analogiczną w odniesieniu do rzeczywistości, w której jesteśmy, a odwołuje się tutaj do VI wieku po narodzeniu Chrystusa i do Rzymu, który upada. Też mamy tam ówczesnych Epsteinów na różnych dworach, w różnych willach patrycjuszy. To się odbywa i jest dwóch mężów, którzy na to patrzą. Rzym jest zalewany przez barbarzyńców, najpierw przez Gotów, Wizygotów, Longobardów i jest dwóch mężów, którzy na to patrzą. Jeden to jest Boecjusz, wspaniały myśliciel, ten, który jakby był mostem między starożytnością a średniowieczem, i jest Benedykt.
1: Mówił pan o tym.
0: Ja do tego wracam, bo myślę, że dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji i musimy się stać Benedyktami. Jak mówimy o upadku uniwersytetu, ja stawiam tezę, że trzeba budować uniwersytet poza uniwersytetem. Czyli budować małe wspólnoty ludzi, którzy będą, tak jak to się zaczęło dziać tam w jakimś procesie w klasztorach, stawiać te wielkie metafizyczne pytania o prawdę, fałsz, dobro, zło, piękno, szpetotę i szukać na nie na nowo odpowiedzi i w ten sposób siebie kształtować. I tak jak klasztory, które zrazu pozostawały w ciszy i gdzieś w ukryciu, w pewnym momencie, oczywiście była też wielka reforma karolińska, kiedy Karol Wielki docenił jakby rolę edukacji i wspierał ją instytucjonalnie, ale to się narodziło w klasztorach. Myślę, że dzisiaj analogicznie musimy budować coś na kształt klasztorów. Ja nie mówię o życiu monastycznym, ale o takich środowiskach, takich miejscach, gdzie będzie się stawiać te wielkie metafizyczne pytania. Wtedy w średniowieczu jeszcze przekupki dyskutowały na targu i spierały się o homo usios. Dzisiaj nie ma już przekupek, nie ma targów, są handlowe galerie, ale może właśnie ta zmiana epoki, w której jesteśmy, to jest ten moment, w którym żyjemy, będzie momentem powrotu do tych pytań najważniejszych o prawdę, o sens, o dobro, o fundament dla spraw, dla których warto żyć. Właśnie to rozchwianie wszystkiego, to jakby królowanie absurdu skłoni nas do tego, żeby ten świat absurdów porzucić i powrócić do używania rozumu zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli odczytywaniem sensu, prawdy, dobra, piękna w świecie. Do tego jest potrzebne środowisko. Tak jak były klasztory, które się potem przekształciły w szkoły katedralne, a potem w uniwersytety. Myślę, że dzisiaj coś analogicznego trzeba robić. Musimy być takimi benedyktami. Nie chodzi tutaj o ucieczkę od rzeczywistości, bo jesteśmy w tym świecie i mamy być w tym świecie. Nie chodzi o jakiś eskapizm, tylko chodzi o świadomą obecność w tym świecie. O świadome podjęcie tych zadań, które wynikają z tego, że jesteśmy ludźmi, że jesteśmy osobami ludzkimi, to rodzi w nas zobowiązanie.
1: Ale przyciągnąć do takiej rzeczywistości...
0: Musi być pewna niezgoda na to, co się odbywa, co się toczy, a ta niezgoda nie ma się wyrażać w jakimś destrukcyjnym buncie, tylko właśnie organicznym powrocie do szukania odpowiedzi na te wielkie pytania, które ukształtowały naszą cywilizację.
1: Ale...
0: I od których potem odeszliśmy albo zaczęliśmy fałszywie na nie odpowiadać.
1: Tak, ale obietnica, która kryłaby się za przeniesieniem się do takiego miejsca, musi być obietnicą wielką. Dlatego, że

0: była cisza i tam człowiek miał kontakt ze sobą. Jeśli mielibyśmy nie wychodzić z tego świata, to mielibyśmy smartfony. Mając smartfony, jesteśmy poddani ekspozycja na przyjemność i na manipulację naszym behawiorem, naszym wnętrzem, nad którym nie panujemy, jest taka, że ludzie dla zarabiania pieniędzy człowieka traktują jak bydle. Tak? Ja pierwsza metafora, jaką sobie ukułem, to jest taka, bo myśmy robili program Alterna TV w 93, 4 czy 5 roku. I kiedy zrobiliśmy pierwszy program w Polsce o polepszaczach, o tym, co kryje się w pieczywie, to zostaliśmy zaatakowani przez zwykłych ludzi, nie przez cukierników.
1: Korporacje.
0: Nie, bo wtedy w ogóle korporacje, to takie pojęcie nie istniało. To myśmy po prostu zacytowali pismo cukierników, które na którejś tam stronie, taka broszurka czarno-biała A4, i tam na której stronie było wymienione, wtedy to było ich 80 czy tam 120 tych polepszaczy, między innymi Szczecina Świńska, Gips i tak dalej. I kiedy myśmy to ludziom pokazali, to ludzie nas zaatakowali. Więc pytanie jest takie, co musiałoby być poza Bogiem, tym ośrodkiem ciężkości? Ja nie widzę świeckich klasztorów możliwości. Jeśli to rzeczywiście klasztory, w których jedyną przeciwwagą dla tego świata, dla przyjemności, może być obcowanie intymne z Chrystusem. Nie widzę żadnego innego dobra, które mogłoby człowieka przeciągnąć z tego świata przyjemności, hedonizmu, wierzeń, ideologii i przekroczeń w rzeczywistość ciszy.
1: To jest na pewno bardzo trudna rzecz i w średniowieczu było takie powiedzenie, jak się ludzie spotykali ze sobą, mówili: Bóg styka, Bóg styka, Bóg nas spotyka. I może to jest jakiś trop, za którym powinniśmy podążać, bo jednak są ludzie, którzy myślą podobnie, którzy bardzo dogłębnie i bardzo w taki ostry sposób odczytują tę rzeczywistość i źródła tego zepsucia, które się dzisiaj odbywa. I myślę, że to jest jakaś droga wyjścia, żeby w oparciu o te spotkania budować, wspólnoty, nie? Tak jak klasztory były wspólnotami, tak jak uniwersytety potem były wspólnotami, tak dzisiaj trzeba to robić. No, uniwersytety zrodziły się też z pewnego kryzysu, nie? Z pewnego załamania się kultury. Z tego się to zrodziło. Nie? Kiedy właśnie ludzie byli tacy, którzy powiedzieli: nie, dość, nie? Alcuin, właśnie Karol Wielki, nie może tak być, że barbarzyństwo organizuje życie społeczne. A jeżeli nie barbarzyństwo, no to trzeba realizować ludzką naturę. A ludzka natura jest taka, że to, co jest naszą naturą, to jest intelekt. Przedmiotem intelektu jest prawda i wola. Przedmiotem woli jest dobro. A dobro to jest prawda przyporządkowana do woli, do działania. I to jest, myślę, coś sine qua non, jeżeli chcemy mówić o ratowaniu następnych pokoleń.
0: Ale takim środowiskiem, taką wspólnotą jest rodzina.
1: Tak, owszem, ale to za mało. Rodzina, która pozostaje jakoś w osamotnieniu i myślę dlatego, że trzeba jakby tak odczytywać to, co mówię w tym, co było w tym średniowieczu, Bóg styka i rozszerzać to, co jest w rodzinie. Żeby to się jakoś tam odbywa, tylko że to odbywa się często po omacku z jakimś, na przykład w kościele katolickim dzisiaj mamy antyintelektualizm, nie? To jest, o tym pewnie też moglibyśmy porozmawiać, bo jest to jakaś plaga, nie? Jakieś zagrożenie, że się próbuje odnajdować sens, odnajdować prawdę poza intelektem. Nie? No to tak się nie da, bo nigdy tego w kulturze nie było. Zawsze to, co święty Augustyn mówi, przez co jesteśmy podobni Panu Bogu, przez co jesteśmy obrazem Boga? Przez intelekt. I dlatego to intelekt musi być uprawiany i to uprawa intelektu musi rodzić żyzną glebę dla wzrostu innych cnót i porządku społecznego, no bo tak jesteśmy skonstruowani.
0: Więc o tym porozmawiamy za 3-4 tygodnie, drodzy Państwo. Naszym dzisiejszym gościem był Arkadiusz Robaczewski, filozof, publicysta. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego.
1: Bardzo dziękuję panu redaktorowi i dziękuję słuchaczom. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.

0: to była taka spowiedź, której każdemu człowiekowi żyjącemu na ziemi życzę. Ja dla kapłana z tej kartki czytałem swoje grzechy. I ten kapłan po całej spowiedzi, po rozgrzeszeniu, nałożył stułę na moją głowę i wszystkie przywiązania, wszystkie, to się mówi, co się ciągnie za człowiekiem, wszystko się kieruj duchowo odciął.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Moje życie, moja historia życia to było tak, że ja pochodzę z rodziny wielodzietnej. Tam u nas było 6 dzieci i tam, no, jak była niedziela, to rodzice zawsze wysyłali do kościoła, ale z nami to raczej nikt nie chodził. No i tak na te msze święte to się chodziło tak, że jak się spotykało kolegę, to na ławce pod kościołem najczęściej się siedziało. No i tak to wyglądało. No, sakramenty święte, czy tam spowiedź, czy ten, no to już jak trzeba było jakieś święta, czy bierzmowanie, no to wiadomo, jak to wyglądało. To człowiek szedł do tego sakramentu, przygotować się trochę, człowiek się przygotował, bo jednak gdzieś tam z tyłu głowy zawsze cześć do Boga była i była... I była taka jakby może nawet trwoga przed Bogiem w tym wszystkim, że jednak to jest Bóg i taka, no, powaga tego wynikała, ale to też nie było takie głębokie i to nie było takie jakby robione z serca, bardziej pod przymusem. No w moim domu rodzinnym, no to nie było takiej modlitwy wspólnej, że żeśmy sobie całą rodzinę uchękali się, modlili. No to było na zasadzie tam, że tam mama mówiła, no to niech tam każdy sobie się pomodli. I z takiej rodziny w zasadzie, z takiej rodziny, z takiej przyszłości wyszedłem. Wiadomo, człowiek jak był młody, to i tam szkołę rozrabiał, tam nie było ze mną lekko, matka nie miała lekko ze mną, bo tam z rodzeństwem to wiadomo, trochę lżej było, tam miałem 4 siostry i brata, no to brat tam na ministranta startował, był ministrantem. Ja tam chyba 3 próby zrobiłem, ale zawsze coś mi innego przeszkadzało, bo to w piłkę grałem w klubie sportowym, później jako atletykę, potem trochę pięściarstwo trenowałem i zawsze coś było takiego, co mnie tak od Pana Boga na bok ściągało, nie? No i potem wiadomo, człowiek wszedł w dorosłe życie, poznałem wspaniałą dziewczynę, no i taką miałem takie marzenie moje, pragnienie, żeby jakby przed Panem Bogiem zawrzeć związek małżeński. Dla mnie to było absolutnie najważniejsze. Mimo to, że jakby gdzieś byłem daleko od tego Pana Boga, nie? Że jakby nie żyłem Bogiem na co dzień, ale tak jakby, nie wiem, czy to tak zastanawiam się z dzisiejszej perspektywy, czy to nie jest tak, że ktoś jakiś może przodkowie gdzieś modlili, to bo to sam z siebie człowiek takich rzeczy jakby, no to jest takie dziwne, to jest działanie Pana Boga, no ale tak właśnie było, no i tak z żoną już po ślubie to żona zawsze do mnie mówiła, nie, że idziemy do kościoła, no i tak człowiek chodził, na siłę chodził, to nie ma co ukrywać. Że takie to było chodzenie na siłę, a jak coś więcej, to zawsze mówię do żony, słuchaj, pójdę, jak poczuję, to pójdę. I ja to do końca życia uświadomię, to co ja mówiłem, że mówię do niej, jak poczuję, że tam potrzebuję być, to pójdę. No i przyszedł taki czas, że poczułem, no, że potrzebuję tam chodzić do tego kościoła. No, ale to zanim to nastąpiło, to jeszcze przeglądając internet natrafiłem na księdza Adama Skwarcińskiego, na objawienia, które on tam jakby promował z Garabandal, gdzie Matka Boża 4 dziewczynkom się ukazały. Te dziewczynki miały jakby wizję tego, co nadchodzi, tych kary, tego sądu sumień, jak to wyglądało. I jakby pomału zacząłem to czytać i to był taki może punkt zwrotny mojego życia, że to mnie właśnie wstrząsnęło, że jakby człowiek i tak stanie przed tym Panem Bogiem, prędzej czy później. No a tutaj jest jakby jeszcze głoszone, że to może być za naszych dni naszego życia, że to jest wiele znaków na to, potwierdzeń. No i tak postanowiłem, że jakby wyspowiadam się z całego życia, że chciałbym taką spowiedź przejść, żeby jakby wyrównać ten rachunek przed Panem Bogiem i przed sobą, żeby jakby pokazać Bogu, że potrafię stawać w prawdzie, bo właśnie spowiedź całego życia to jest takie stawanie w prawdzie. Jak to jeden z kapłanów mówi, to jest trenowanie w stawaniu w prawdzie, bo jak Pan Bóg nas postawi w prawdzie, a żeśmy się nie spowiadali, no to trudno będzie to duszy przyjąć. No i tak, pod tym impulsem postanowiłem, że się wyspowiadam z całego życia. No i to tutaj jakby dopiero taki pierwszy potężny impuls. No bo tak naprawdę, jak dobrze by pomyśleć o swojej młodości, to nie, no bo każdy to tak naprawdę tak jak jest dzisiaj, nie? Każdy jest zajęty swoim życiem. Moja rodzina wielodzietna, no byliśmy bardzo biedni, więc tam rodzice zajęci jakby, no, żeby na ten byt rodziny, żeby zrobić, i tak naprawdę to tam nie, no. Raz byliśmy z mamą na pielgrzymce, jak był Jan Paweł II, to były też takie wielkie przeżycie duchowe. No i w zasadzie to jest koniec takich, ani tam pielgrzymek nie było, ani właśnie... I nie było takich ludzi postronnych, żeby ktoś stanął i ci jakby to w dobry sposób do ciebie trafił, bo to też ktoś może mówić o Bogu, a ty patrzysz na tego człowieka, a on zupełnie co innego robi, a co innego mówi, nie? I to też działa odpychająco. I jakby z dzisiejszej perspektywy to też wiem, że mówiąc o Bogu trzeba trafić jakby w serce człowieka, tak? Bo każdy mówi, o, to musisz tak żyć, tak. Nie, nieprawda. Pan Bóg najczęściej wyciąga ludzi takich poranionych i spoza systemu. I jakby ci ludzie są dla Pana Boga najwartościowsi. Dlaczego? Bo jak ten człowiek zrobi krok do Boga, to potem ten człowiek się już nie cofnie, bo wie, co, jaki był, a jaki jest teraz. I ja tak miałem. Wiem, jakie życie prowadziłem, jak to było w ogóle... Poza wszystkim, można poza systemem powiedzieć, nie? Jak człowiek, no to trenował sport, tak naprawdę, ja trenowałem sport i tak naprawdę ten sport tylko trzymał mnie w ryzach, także człowiek gdzieś tam nie poszedł na jakieś, nie wiem, w alkohol, w narkotyki, w takie rzeczy nie popadł, to też taka Boża opatrzność była w tym, że tutaj Bóg mnie zajął, tu mnie prowadził i jakby w tym zszedłem, nie? No i ja pochodzę z bardzo biednej rodziny, więc starałem się też, jak wziąłem ślub, też starałem się, żeby stanąć na nogi, bo nic nie dostałem, jakby, wiesz, poszedłem po prostu tak, jak stoję, poszedłem, nie? I tutaj wiesz, i poszliśmy z żoną, ja do jednej pracy, żona do drugiej pracy, byliśmy bardzo młodzi, bo ja mam 20 lat, moja żona 21, znaczy ja 21, moja żona 20, nie? I wiesz, i po paru miesiącach zaczęliśmy się ze sobą mijać w domu. Ja mówię, że tak żyć nie można, nie? Że się po prostu mijamy. Ani to życie jest, ani ja w małżeństwie się, w niczym się nie realizujesz, nie? A tutaj obok stoi Pan Bóg i patrzy, nie, na to wszystko. I mówię, i dopiero jak już miałem w zasadzie dwójkę dzieci, wiesz, no to dopiero gdzieś tak... I to samo przyszło w internecie, grzebając, że jakby Pan Bóg tą ścieżkę dla mnie tych objawień. I ja wam powiem, i tobie, wiesz, że mnie wszelkie objawienia bardzo jakby przyciągają do Boga i bardzo mnie prostują. Dlaczego? Bo jak sobie teraz są aktualnie, jest wielu mistyków i proroków na całym świecie, w Polsce też mamy swoich. I to, co oni dostają od Pana Boga, w co bardzo wierzę, że to bardzo mnie prostuje. To znaczy, wiesz, to jakby cały czas trzyma mnie to w ryzach, nie w strachu, żeby to było jasne, tylko w gotowości, może o tak. Bo te objawienia też mobilizują i do modlitwy, i do tego, żeby być sprawiedliwym, czego w moim życiu jakby wcześniej nie było. Nie byłem sprawiedliwym człowiekiem. Bo to wiadomo, jak tu pochodzisz z takiego domu, z takich, to wiesz, to są różne rzeczy, tu przechodzisz, nie? I człowiek głodny chodził, i człowiek kradł gdzieś tam, nie? Jakieś tam drobnostki w sklepach, nie? I nie było w ogóle w moim życiu żadnej sprawiedliwości. A teraz jakby, wiesz, widzę, że po prostu ta sprawiedliwość, która jest jakby pochodną od Pana Boga i to jakby, wiesz, jest bardzo cenna dla mnie. I że wszechmiar staram się być sprawiedliwy. No i tak powracając do tego, co zapytałeś, czy Pan Bóg jakby, czy wołałem do Pana Boga i czy Pan Bóg stawił mi ludzi. W tym wołaniu to, wiesz... Człowiek woła, ale jest głuchy, nie umie usłyszeć. A w dzisiejszym jakby to przeciwstawiając, dzisiaj wołam do Pana Boga, bo też różne rzeczy w życiu przechodzę i trudności takie każdy człowiek, ale dzisiaj dzięki łasce Bożej przychodzą odpowiedzi. Wiesz, i to przychodzą przez wydarzenia, przychodzą przez innych ludzi. Także ja wiem, że Pan Bóg działa. I jakby to powiedzieć, miałem tutaj ostatnio taką dosyć dużą przygodę, bo w moim domu zacząłem remont poddasza, to wiesz, nie miałem ani jednej, nie miałem w ogóle pieniędzy, bo mam dom dwupiętrowy i dół sobie wykończyłem, a górę zostawiłem taką niewykończoną. No i zacząłem i tu poznałem taką, wiesz, taką kobietę, która też ma wiele darów Ducha Świętego. No i zacząłem się modlić do Pana Boga, prosząc o, wiesz co, z Bożego Skarbca, od daru Bożego Skarbca. No bo mówię, nie mam ani złotówki, żeby tu zacząć. A tutaj są potężne, bo to są w tysiącach, to są grube tysiące, żeby tutaj zacząć jakby remontować, coś robić. I zaczęliśmy się modlić z żoną i z rodziną z Bożego Skarbca. No i dostaliśmy z Bożego Skarbca. Wiesz co? No bo, posłuchaj, to jest tak. Jak nie masz nic, no to się modlisz do Boga: Boże, daj mi coś, daj mi z Bożego skarbca coś, żebym mógł zaczął pracować i żebym zaczął mógł jakby finansowe środki, chodzi, wiesz, żeby Bóg mi jakiś jakby podarował pieniądze po prostu zwyczajnie. A Pan Bóg z Bożego skarbca dał mi to, co jest najcenniejsze u Boga, czyli drugie życie. Dostaliśmy syna, wiesz? I dostaliśmy małego synka, i to jest Samuel, nasz synek. Wiesz, i później trochę zmieniliśmy tą intencję i zaczęliśmy prosić: Panie Boże, daj nam tej ziemskiej marności, żebyśmy mogli tutaj, no tu, i powiem Ci tak, nie mając nic, naprawdę, uwierz mi, nie mając tam żadnych jakby tych, to nagle to teściowie dali nam 10 tysięcy. Mieliśmy tu problem potężny z hydraulikami, bo przyjechał hydraulik i chcieliśmy tutaj rozciągnąć się hydraulikę na poddaszu, mówi do nas 30 tysięcy. Myślę, Boże, jedyny. Cóż, my nie mamy takich pieniędzy nawet, wiesz, nie śmierdzimy takimi pieniędzmi, że można powiedzieć. No ale mówię, tu coś innego zaczniemy robić. Coś tanki działowe stawia, coś tam, coś drobniejszego. No i tak kolega mój przyjechał i mówi, że ona się pyta, czy zna jakichś hydraulików. No i no mówi, że zna. No i przyjechał drugi hydraulik, mówi 4000 zł za robotę plus ile tam wyjdzie. A tamten w ogóle tylko powiedział swoje pieniądze i pojechał, wiesz, i nie chciał robić. I tutaj Pan Bóg jakby te nasze modlitwy, to wszystko jakby, wiesz, wysłuchuje. Tylko to trzeba też być i cierpliwym w tym wszystkim. I co jest najważniejsze, wołać razem. Czyli jak wołasz, to wołaj razem z tym, kto z tobą mieszka, z żoną, z dziećmi, nie? U mnie to jest praktykowane. No ale jeszcze ja wrócę do tego, jakby, bo tu się zapętam. Wracam do tego punktu przełomowego, do spowiedzi stałego życia, bo to jest chyba najważniejsze, od czego każdy człowiek powinien zacząć. Przynajmniej ja tak uważam, bo ja to przeszedłem. I wam powiem tak. Raz byłem dwa razy u spowiedzi stałego życia. Pierwszy raz to się tak sam postanowiłem sobie pójść tutaj do swojego księdza proboszcza, przygotowałem się, tak wydawało mi się, że dobrze, nie? Poszedłem się wyspowiadałem. Taką zwykły dzień po prostu zaszedłem do księdza, mówię, że chciałbym się wyspowiadać z tego życia, żeśmy się umówili. Zaszedłem się wyspowiadałem. I wam powiem szczerze i tak od serca i tobie, że bardzo są to mieszane uczucia, bo taka spowiedź, ona była dobra, wspaniała, ale jakby czegoś tam brakowało dla mnie, nie? No i tak zacząłem, wiecie, i zacząłem tak swoje życie po tej spowiedzi analizować i tak szukać, bo różne dziwne rzeczy się u mnie w rodzinie działy. Na przykład taka jest rzecz, że ja miałam przepuchlinę pachwinową, mój synek ma przepuchlinę pachwinową, moja siostra, i tak to się w mojej rodzinie toczy. No i zaczęliśmy szukać, co tam w tych rodzinach jest nie tak. Moja żona poroniła, moja mama poroniła, moja teściowa poroniła wielokrotnie, mojej żony siostra poroniła. I tak szukamy dalej, bo coś się zaczyna, coś Pan Bóg chce pokazać, że coś jest, coś sprawy niepozałatwiane w naszych rodzinach. No i żeśmy, a tu w międzyczasie jeszcze ta spowiedź, jakby jestem po tej spowiedzi, tutaj zaczyna się, tak Pan Bóg zaczyna pewne rzeczy otwierać i tak to zaczynasz widzieć już inne życie, te duchowe bardziej, nie? No i trafiam na takiego kapłana egzortystę w Białymstoku, bo to jest niedaleko mnie, no, i mu tak z nim opowiadam, że to się dzieje i zacząłem w internecie szukać i podkierował mnie do pewnej kobiety, nie wiedziałem wtedy, jak szedłem do niej, że to charyzmatyczka, on mówi do mnie, że ta kobieta zna wielu kapłanów, ona służy Bogu i ona znajdzie ci kapłana, który ci te 33 msze święte jakby ona cię podkieruje gdzie. Bo on mówi, ja to tam za dużo mam na głowie, to i on mnie tak podesłał do tej kobiety. No i ja do niej zadzwoniłem, dostałem numer i tak z nią rozmawiam, opowiadam jej wszystko. I ta kobieta mówi, dobrze, ja cię tam załatwię, to przyjdź tutaj do mnie i tam będziemy dalej rozmawiać. No, że jechał z żoną i z dziećmi, zajechaliśmy do niej. I to był taki drugi mocny wstrząs Pana Boga w moim życiu. No i tam zajechaliśmy do niej i no i ona mi tę mszę święte załatwiła, ja tam swoją ofiarę wniosłem za tę mszę. I ona 2 minuty ze mną rozmawia i mówi do mnie tak, a wiesz co, Marek, a ty to źle wyspowiadany jesteś. Ja mówię, tak się śmieję, uśmiechnięty się, mówi, niemożliwe. Mówi, toż ja w tamtym roku byłem u spowiedzi z całego życia, mówię, a ona mówi, tak, to ja ci udowodnię. I tylko zaczęła pierwsze przykazanie, nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną. I mi wymieniła, ile razy i w jaki sposób. Ja to powiem. Znaczy, ile razy to nie, to chyba nie powiem. Nie, że wielokrotnie, jakiś tak, nie? I mówi do mnie, że wiesz co, Marek, jest taka książka Jamesa Maniakala, Stoi u drzwi i kołacze. To jest taki duży rachunek spowiedzi. Ty się dobrze przygotuj, ja mam wspaniałego kapłana. No mówi, on tam jeździ po całym świecie. i on na różnych rekolekcjach, ty się przygotuj i tu do tego kapłana przyjdź. Ty, mówię, iż tylko na moją żonę popatrzyła się i na moją córkę, to już wiedziałem, że jakby to Pan Bóg przez nią też przemawia. No i słuchajcie, ja się do tej spowiedzi przygotowywałem 2 dni, ale to po prostu wszystko zostawiłem. Nic mnie nie interesowało. Wstawałem rano, szedłem, wykonywałem swoje obowiązki, bo tutaj mam takie mini gospodarstwo koło domu, trochę kur, trochę kur i takie inne rzeczy. I potem szedłem, tylko brałem tą książkę, modliłem się i ten, i pisałem. I po prostu przychodziły mi jakby obrazy, które rzeczy, które robiłem w swoim życiu. To było niesamowite i to było po prostu wstrząsające, ale też i niesamowite. I po tych 2 czy tam po 3 dniach dzwonię do niej, że ja już jestem gotowy, bo to po prostu, to wrzucasz wszystko, nic cię nie interesuje w życiu. Po prostu nie ma nic innego, co byś chciał teraz robić. I nic cię nie da spokoju. Pojechałem do tego kapłana na tą spowiedź. Był Pan Jezus, bo byłem w kościele, był Pan Jezus, był kapłan i byłem ja. I to była taka spowiedź, której każdemu człowiekowi żyjącemu na ziemi życzę. Ja dla kapłana z tej kartki czytałem swoje grzechy. Kapłan tylko siedział, mówi, a ta kobieta jeszcze mnie jakby przygotowała. Mówi, słuchaj, ten kapłan, on wszystko słyszał, to grzechy całego świata. Tu nie trzeba się niczego bać, tu jest Pan Jezus. A największą, mówi, radością tego kapłana to jest to, że on podniesie rękę i cię rozgrzeszy, bo to jest dla Boga, nie? I ten kapłan po całej spowiedzi, po rozgrzeszeniu, nałożył stułę na moją głowę i wszystkie przywiązania, wszystkie, jak to się mówi, co się ciągnie za człowiekiem, wszystko się kierunek duchowy odciął. Wszystkie zniewolenia, czyli tam i te jakieś przemocowe takie, to właśnie w boks trenowałem, to takie demony przemocy, demony jakieś tej mamony, to człowiek jakby tej chciwości, to wszystko ten kapłan poobcinał. Człowiek wychodzi, a i to jeszcze nie wszystko. I po tej spowiedzi z całego życia, ten kapłan po tym odcięciu jeszcze namaszczenie, sakrament namaszczenia chorych daje, bo mówi ten kapłan do mnie tak. Chociaż ciało jest zdrowe, to dusza teraz staje po upadku i potrzebuje dodatkowego sakramentu, żeby szybciej wzrastać. Ja będę do końca życia tą spowiedź pamiętał. Każdemu człowiekowi tego życzę. To jest, wychodzisz z kościoła, to chodzisz 5 centymetrów nad ziemią. Jesteś wolnym człowiekiem. Nic. Nie ma siły teraz na ciebie po prostu jakby... możesz wszystko, jakby to można powiedzieć. Jesteś wolny. Po prostu to jest cudowne uczucie. Ale ten kapłan też mi jeszcze powiedział taką rzecz, że teraz mogą być takie rzeczy w twoim życiu się pojawiać, że będziesz jakby widział jeszcze obrazy i będą ci się przypominać różne inne sytuacje z twojego życia i chodź to do spowiedzi i oddawaj. I dla mnie to tłumaczył w ten sposób, że jak się wchodzi z zapaloną świecą do pokoju, to w różnych kątach jeszcze pewne rzeczy się odsłaniają. Tak samo Duch Święty wchodzi do wnętrza człowieka, do duszy i oświeca i pokazuje, że jeszcze tu jest nieposprzątane, że jeszcze tu, że to trzeba, to jest wybaczone, ale trzeba iść to oddać.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Boże, prosimy Cię o to, żebyś Ty przychodził do nas w chwilach naszych słabości, Panie. Prosimy Cię o Twoją moc, o to, byśmy potrafili szukać Twojej woli i ją wypełnić przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Maryjo, powierzamy się pod Twój płaszcz, Twojej miłości do nas, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko,
0: naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód
1: racz nas zawsze wybawiać. Panno chorebna i błogosławiona,
0: o Pani nasza,
1: orędowniczko nasza, pośredniczko nasza,
0: pocieszycielko nasza,
1: z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Maciej. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Mówienie o Bogu to jest coś, w czym można nabrać rutyny? Czy może stać się rzeczą codzienną?
1: Myślę, że tak. Jest takie niebezpieczeństwo na pewno. Natomiast myślę, że również praktyka, która za tym idzie, czyli za tym, że nie tylko się mówi o Bogu, ale go się uznaje i stawia na pierwszym miejscu, raczej jest czymś odwrotnym do rutyny, ponieważ jeśli codziennie odnawiam swój kontakt z Bogiem od rana, a jakżeż mam tego nie robić, kiedy postawiłem go na pierwszym miejscu, kiedy jest moim stwórcą i kiedy właściwie powiedzenie mu dzień dobry, jak rano wstaje, jest nie tyle obowiązkiem, co w ogóle obowiązkiem, ale przede wszystkim moją powinnością, która gdzieś tam z głębi mojego serca płynie, bo jakże nie oddawać czci temu, który mnie stworzył, którego jestem własnością. Więc ta praktyka jak gdyby odwraca tą rutynę i myślę, że kiedy go się stawia zawsze na pierwszym miejscu, to jest dobrze.
0: Pracujesz w mediach, więc pewnie różnie to było, ale teraz między innymi pytasz ludzi o Boga.
1: Tak, różnych. Zdarza się tak.
0: I co? Oni mówią z rutyną, czy też raczej z doświadczeniem relacji?
1: Myślę, że z tymi osobami, z którymi ja się spotykam, to są osoby, które mają głęboko przemyślane już swoje życie, dla których Bóg stworzył, nieprzypadkowo mówię, że On to zrobił, wyzbywając się egoizmu w tym samym, ale stworzył ideę porządkującą i ci ludzie w zasadzie są świadomi tego, co robią w życiu i tego Boga stawiają na pierwszym miejscu. Aczkolwiek wiem, że nie są to ludzie, którzy... To ci ludzie jakby są wyjątki. Staram się w swojej pracy dobierać opinie, uzyskiwać od takich ludzi, którzy Boga zawsze mają i stawiają na pierwszym miejscu.
0: A kiedy ty postawiłeś go na pierwszym miejscu?
1: Ojej. Rzeczywiście, no jest to pytanie, takiego rachunku sumienia nie robiłem, ale niewątpliwie pomimo, iż wywodzę się z rodziny katolickiej, to przez długi okres mojego życia był on po prostu, no nie był na pierwszym miejscu. Budziłem się i żyłem swoim życiem, natomiast był on jak gdyby obowiązkiem, który został gdzieś tam przez rodzinne układy wcielony w moje życie i był jakimś elementem. Natomiast myślę, że jakieś doświadczenia życiowe nauczyły mnie pewnego myślenia i to był proces. To nie stało się od razu.
0: Ale jak się zaczęło?
1: Zaczęło się, myślę, może... Tak próbuję jakąś datę odkryć w moim życiu, bo chyba to była śmierć ojca.

0: kiedy musiałem sobie zdać sprawę z tego, że go już tutaj więcej nie zobaczę. I kiedy rzeczywiście musiałem odświeżyć swoje szare komórki po to, żeby wrócić do tego, co gdzieś tam zasłyszałem i robiąc jakiś wewnętrzny rachunek sumienia, spróbować postawić go na pierwszym miejscu.
1: Ile miałeś lat wtedy?
0: To był okres lat 40.
1: A tam to życie przed tym...
0: A teraz mam 60, żeby zaznaczyć.
1: A tam ten moment, ten czas przed, prawda? Czyli takiego letniego katolicyzmu. W komunizmie nie wybili ci go z głowy?
0: Nie, właśnie to.
1: Dlaczego?
0: Też...
1: W Warszawie żyłeś gdzie? Na prowincji?
0: Nie, w Warszawie żyłem i pracowałem w media, i to w publicystyce medialnej. I myślę, że to była moją siłą. To znaczy, ja z góry postawiłem, coś takiego tkwiło we mnie. Nie wiem, nie potrafię określić, jak, skąd się to brało, ale ponieważ Bóg zawsze w moim domu był stawiany na pierwszym miejscu, to ja podświadomie go też miałem na pierwszym miejscu, aczkolwiek nie było to do końca, jak powiedziałem, przemyślane. To nie był Bóg z wyboru, to był raczej Bóg z tradycji. Ale on zawsze stał i w mojej...
1: A nie przeszkadzało ci to pracować w mediach?
0: Nie, absolutnie nie, dlatego że wszyscy dookoła wiedzieli. Nie byłem członkiem partii, przede wszystkim powiedziałem, że... I to było jakby moją siłą, bo w tym czasie, jak gdyby, no, członkami partii było mnóstwo dziennikarzy i właściwie to była taka nieodłączna plakietka dla człowieka, który był człowiekiem mediów. Ale tym mi się udało, jak i jeszcze paru innym również, tej plakietki nie przypiąć sobie. I właściwie broniłem się przed tym, a potem z tego zrobiłem jakiś sztandar, mówiąc, że no, nie mogę się przeciwstawić pewnym wartościom i dla mnie to była rzecz jasna i oczywista i tego próbowałem bronić.
1: A dlaczego ci nie wyrzucili?
0: Nie, no to był stan wojenny, w którym byłem wyrzucony, także to
1: ale
0: nie...
1: Ale wcześniej jeszcze.
0: Wcześniej myślę, że to ja wiem, no dużo osób było takich jak ja nie byłem wyjątkiem. Ja nie byłem wyjątkiem, nie wiem, to już jest pytanie nie do mnie, ale później już, powiedzmy sobie, po stanie wojennym próbowano nawet z tego zrobić pewien szyld, że tacy ludzie również pracują w mediach i to jest tolerowane i tak dalej, i tak dalej. I mając tę świadomość, tę świadomość mieli również moi koledzy, i dlatego było mi może i łatwiej nawet. Pewnych norm nie przekraczałem, wszyscy wiedzieli, że jestem katolikiem.
1: I stan wojenny? I co to było?
0: Stan wojenny, no to jak zwykle wszyscy ludzie, którzy się przeciwstawiali temu stanowi wojennemu, właściwie którzy nie podjęli współpracy z władzą, zostali wyrugowani, usunięci z telewizji. To była naturalna rzecz w owym czasie, no bo...
1: I co zacząłeś robić? Miałeś jakiś zawód?
0: Tak, jestem inżynierem w ogóle z zawodu, ale ciężko było wrócić do mojej branży, ponieważ jestem inżynierem górnikiem. Musiałem w ogóle miejsce zamieszkania zmienić, a poza tym już w takim wieku, jak ja byłem, rozpoczynany na nowo od jakby początku, od abecadła, karierę w innym zawodzie, pomimo że studia były w zawodzie takim określonym, ale rozpoczynanie, no to było rzeczywiście ciężką rzeczą. Ciężko.

0: przeczekałem, na szczęście mam żonę, która też mogła zarabiać, była konserwatorem zabytków, jest konserwatorem zabytków, a więc no był jakiś moment, w którym ona przejęła to wypełnienie finansowe w naszym życiu.
1: Mm-hmm. Ale jak uważałeś się za bohatera, czy za skrzywdzonego człowieka?
0: Nie uważałem się, ale próbowałem znaleźć jakiś upust. Pamiętam na Korotyńskiego, bo tam mieszkałem, na sąsiedniej ulicy, na Dickensa był kościół, jest kościół. I w tym kościele realizowałem również gdzieś tam swoje wnętrze, bo wystawialiśmy sztuki, które notabene też były w jakiś sposób przez Służbę Bezpieczeństwa, która swoich tajnych współpracowników przysyłała na takie rzeczy, cenzurowane. No i pomimo, że gdzieś tam się moje nazwisko gdzieś przecierało, ale nie miałem tego odbicia w swoim własnym życiu. Jakoś to się wszystko rozpływało. No w każdym razie Bóg zawsze istniał przez całe moje życie w bardziej świadomy lub mniej świadomy sposób, zawsze na pierwszym miejscu, ale nie zawsze z taką determinacją, jak jest to teraz.
1: Mm-hmm. I co śmierć ojca ci pokazała?
0: Śmierć ojca uprzytomniła mi, że życie jest tutaj jakimś epizodem, tylko epizodem, bo właściwie patrząc i rozmawiając już właściwie nawet na łożu śmierci z ojcem, jeszcze kiedy był przytomny, widziałem, jaki jest wielki skrót myślowy człowieka, który teraz odchodzi, a jeszcze niedawno, pomimo swoich 78 lat, wspomina swoje młode lata, które właściwie tak jakby się wczoraj skończyły. I to mnie jak właściwie bezpośrednio, może nie było to bezpośrednim, ale parę innych jeszcze momentów, które mnie do tego natchnęły. Zresztą wcześniej jakby też zupełnie podświadomie zacząłem być człowiekiem modlitwy, chociaż nigdy siebie o to nie podejrzewałem, bo mój temperament raczej nie predystynował mnie do jakiegoś tam spokoju, przemyśleń, raczej żyłem, przede wszystkim żyłem. Natomiast stało się to zupełnie, nie pomnę nawet jak, ale ta moja pierwsza taka naprawdę głęboka modlitwa do Boga, kiedy był czas refleksji, to chyba było coś, co się poza mną działo. To było jakieś tchnienie Ducha Świętego, myślę, kiedy zacząłem rozważać i modlitwę, i pacierz, i potem przyszły refleksje, potem przyszły jakieś rozważania. I kolejnym właśnie takim bardzo ważnym etapem to była śmierć ojca, od którego się wszystko zaczęło. Tak bardzo poważnie i bardzo szybko, w przyspieszonym tempie.

0: A potem ktoś, dyskutując ze mną o Bogu, powiedział, zapytał mi się, czy ja nie kończyłem uczelni katolickiej. Mówię, skąd? Absolutnie. I to było, to był też taki ślad, że te moje przemyślenia nie są przemyśleniami przypadkowymi, że te wnioski, które ja wyciągam, a nie były to takie wnioski tuzinkowe, tylko gdzieś tam coś faktycznie we mnie działało, dało mi do myślenia rzeczywiście, że powinienem iść w tym kierunku i zapisałem się do ruchu rodzin nazaretańskich. Tam jak gdyby poznałem, i to był jakby też taki siedmiomilowy krok właściwie w moim życiu, bo to była podstawa, kiedy odkryłem swoją grzeszność, kiedy odkryłem, że wszyscy jesteśmy właściwie grzeszni i że właściwie, i coś, co z tym dalej robić, bo to nie jest tak, że coś odkrywam i nagle akceptuję, prawda? Po coś na ten świat przyszedłem, jakieś zadanie na tej ziemi mam spełnić. I zacząłem się zastanawiać, jakie to jest zadanie. I tak wszystko po kolei, już upłynęło kilkadziesiąt lat od tego momentu, no prawie 20, prawda? Ale to wszystko szło cios za ciosem.
1: Co to znaczy odkryć swoją grzeszność?
0: Odkryć swoją grzeszność.
1: W twoim życiu.
0: W moim życiu. To znaczy przede wszystkim spojrzeć się do tyłu, zobaczyć, jaki byłem, co złego w tym życiu zrobiłem. Odkryłem rzeczy, że nie przypuszczałem nawet, że byłem taki niedobry wobec ludzi. Odkryć swój stosunek do drugiego człowieka.
1: Czyli co, perspektywa wiary?
0: Nie, przede wszystkim odkryć swój własny egoizm. To jest to, co doświadczyłem w swoim rozumowaniu pewnego
1: faktu. Ale dlaczego tego wcześniej nie widziałeś? To się zdarzyło, że zacząłeś to widzieć.
0: No właśnie mówię, to jest, był ten moment przełomowy, kiedy zacząłem się zastanawiać na temat życia i śmierci, czyli moment śmierci mojego ojca. Kiedy zacząłem analizować swoje życie. Kiedy spostrzegłem, że już właściwie nie wiem, czy mam jeszcze tydzień, czy miesiąc, czy no, różne przypadki się dzieją w życiu człowieka. I to był ten moment tej całej refleksji. Ja mówię, życie rodzin, ruch rodzin nazaretańskich otworzył mi oczy na pewne sprawy, na swoją własną grzeszność, na własny egoizm, na to, że wcześniej mało się przyglądałem człowiekowi w życiu, a byłem raczej zajęty wytyczeniem własnej drogi, czyli cel, do którego mam dojść i właściwie środki, no tu te środki były różne, ale starałem się raczej zawsze zachować jakieś normy. Ja mówię, to już z domu wyniesione. Natomiast no cel był jasno określony. Ja muszę dla siebie zdobywać, robić karierę, iść taką drogą właśnie, taką jak sobie wytyczyłem, plany, w których Bóg nie istniał. Istniałem ja i moja tylko siła i mój punkt przebicia i ludzie, którzy byli elementem do mojej kariery. Tak to kiedyś wyglądało.

0: potem, kiedy odkryłem, że to jest coś nie tak, że właśnie próbowałem odkryć swoją grzeszność, myśleć na ten temat, zobaczyłem ten ogromny, wielki egoizm w życiu, o którego siebie nie podejrzewałem, bo zawsze mi łzy stawały w oczach, kiedy zostałem na przykład skrzywdzony i myślałem, że ja odczuwam, potrafię odczuć drugiego człowieka, tymczasem to jest nieprawda. To było tylko złudzenie.
1: Samo oszustwo.
0: Tak jest. To było oszustwo. Oszustwo samego siebie. Ale kiedy już odkryłem, jak bardzo oszukiwałem siebie, no to zaczęła się praca, bo od tego momentu zaczyna się praca nad sobą. Praca, kiedy już jest zbudowana idea porządkująca, kiedy ten Bóg, który, jak powiedziałem, który mnie stworzył i do którego muszę, od którego muszę dzień zaczynać, bo no, ja jestem jego własnością i moje życie też jest, do niego należy i coś zostało, jakieś zadanie przede mną w tym życiu postawione. To zadanie, które się otwiera każdego dnia i ja muszę cały czas każdym swoim swoją decyzją odpowiadać za swoją drogę. No to tej pory zaczęła się poważna rozmowa z Panem Bogiem.
1: I ja to rozumiem, ale co to tak naprawdę oznacza? Bo można też zobaczyć w sytuacji, no załóżmy, że to była sytuacja jakoś tam zbliżona do granicznej, prawda? Śmierć bliskiej bardzo osoby. Więc można też zdobyć dystans do własnego życia. Można też zobaczyć jakby siebie. Ale to już chyba nie jest możliwe w sposób naturalny. I też ta modlitwa, która się pojawiła gdzieś tam, tak zupełnie sama z siebie, no albo powinna trwać od dzieciństwa, a jaki powód jest, że się pojawiła? Czyli to mówisz o elementach działania łaski Bożej.
0: Tak, mówię o elementach nadzwyczajnych, oczywiście, zdaję sobie z tego sprawę.
1: W twoje życie włożonych z zewnątrz.
0: Jak i ten moment, o którym wspominałem, że ktoś nagle dostrzegł, że te stwierdzenia, które ja wypowiadam, predestynują do takiego myślenia, że ja jestem, kończyłem uczelnię katolicką, co było dla mnie też zaskoczeniem, bo nigdy siebie... To też te wiadomości brały się jakby objawione. To nie było dla mnie... tego nie wziąłem z książek. To zyskiwałem po kolei step by step na modlitwie. I to przychodziło nagle, jakieś odkrycie, jak i do tej pory przychodzą odkrycia. Odkrycia, no, których tak nawet może nie pora mówić, ale parę rzeczy bardziej rozumiem i mogę tłumaczyć.

0: O, i jeszcze jeden element, o którym zapomniałem. W tym samym czasie, i to jest też wielki element, muszę powiedzieć, pojawił się w moim życiu człowiek, który był świadkiem Jehowy. I człowiek, który absolutnie zakłócił moje widzenie Boga, moje widzenie Matki Bożej przede wszystkim. Ją próbował wykreślić z mojego życia, udowadniając twardo w Piśmie Świętym, że on ma rację. I rzeczywiście pozornie ta racja była, jak ja czytałem Pismo Święte.
1: Ale czyje to było Pismo Święte?
0: Nie, to było nasze Pismo Święte, na naszym Piśmie Świętym, ale próbował udowadniać pewne rzeczy. No, mogę powiedzieć między innymi, jakie to były rzeczy, że na przykład jest fałszywie pojmowana historia Chrystusa na krzyżu, który wisi. Jak mógł Chrystus powiedzieć, oczywiście z tego zrobił wielką sprawę. Dla mnie to też się wydawało, że to była kiedyś wielka sprawa, że Chrystus z krzyża mówi do Łotra, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Kiedy Chrystus zmartwychwstał na trzeci dzień, to jak mógł Łotr razem z nim być dziś w raju? I takie drobne elementy, oczywiście to nie ma znaczenia, bo w greckim języku przecinki są niestawiane, więc on tłumaczył, że prawidłowo powinno być, powiadam ci dziś, będziesz ze mną w raju. I tak dalej, ale mówi na tym przykładzie i na takich innych przykładach wykazało mi, że interpretacja Kościoła katolickiego jest w ogóle błędną interpretacją. Oczywiście to jest drobny przykład, niemniej jednak takimi kruczkami próbował zdobyć moje zaufanie. To znaczy, on sam pewnie został kiedyś w błąd wprowadzony. Ja nie mam nic przeciwko niemu, bo z drugiej strony był to bardzo uczciwy i rzetelny człowiek w swojej pracy również. Ale potem były dyskusje i ja pamiętam, że to kosztowało mnie ogromnie dużo, bo ja przy pierwszym załamaniu jakimś takim, kiedy udowodniono mi, że to wszystko zmierza w fałszywą drogą, no i Matka Boża, która nie jest świętością absolutnie, która może i była dziewicą, jak rodziła Chrystusa, ale potem to już na pewno nie, bo byli jego bracia i tak dalej, i tak dalej. To mnie bardzo dużo kosztowało. Kosztowało mnie tak, że myślę, że przynajmniej z tydzień nieprzespanych nocy i płaczu nawet, do którego się nie przyznawałem. Teraz już mogę z perspektywy mężczyzny o tym powiedzieć. Ale że ktoś poprzewracał coś w moim życiu. I zaczęło się studiowanie Pisma Świętego. Od samego początku do końca, a potem już oni mnie unikali. Już to towarzystwo mnie unikało, bo ja im zadawałem zbyt kłopotliwe pytania. No między innymi u nich ten Bóg to jest Bogiem bardzo jakimś takim surowym, karzącym. Tam nie ma miłości, tam jest sama kara i tam jest tylko
1: sprawiedliwość.
0: Tak, sprawiedliwość, która w naszej Ewangelii w ogóle została zniesiona przez miłość i miłosierdzie. No więc
1: może nie została zniesiona,
0: wyniesiona
1: na jeszcze poniżej. Wyższy poziom. Znaczy,
0: miłosierdzie zostało wyniesione ponad na wyższy poziom. Natomiast no i budując jak gdyby na zasadzie miłości, odczytując w miłości Ewangelię, nie można jej inaczej interpretować, jak tylko u nas w Kościele jest interpretowana. Oni mają to bardzo surowe spojrzenie. Myślę, że błądzą, no ale myślę, że wśród nich jest bardzo dużo nieszczęśliwych ludzi. Ale też szukają tego Boga. Szukają, to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne.

0: po tych nieprzespanych nocach, po tym czytaniu, no Ewangelię to już czytałem z kilkadziesiąt razy potem, całą od początku do końca, i nie Pismo Nowego Testamentu, ale już Starego, bo to był jakby podkład, tak, do którego się zresztą oni zawsze też odwoływali. No i okazało się, że
1: przekręcają.
0: Że przekręcają, właśnie.
1: I co? No bo jest tak, że nieprzyjaciel zawsze próbuje czynić zło, ale w efekcie, jeśli się człowiek poddaje Bogu, no to zawsze jest powodem do tego dobra, które się dzieje w życiu człowieka, nawet działanie wrogów. Z tego wynika, z tej całej sytuacji, którą opisałeś, jedna podstawowa dla mnie w tej opowieści rzecz, że ty bardzo poważnie traktowałeś tę sprawę.
0: To znaczy, nie można niepoważnie traktować swojego życia. Jeśli człowiek nie zadaje sobie pytania, skąd się wziął, po co jest i w którym kierunku idzie, to czym moglibyśmy się różnić w tym momencie od zwierząt? Niczym. Człowiek, który aspiruje do pewnego myślenia, dostał od Boga pewne elementy, które go odróżniają od zwierzęcia, to musi sobie takie pytanie zadać. A jeśli próbuje na nie odpowiedzieć, to musi Boga postawić na pierwszym miejscu. I dalej to już jest prosta sprawa. No po prostu, jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to nie ma innych rzeczy mniejszych. Można o tym oczywiście na co dzień zapominać, ale zawsze jest ten ranek, kiedy człowiek wstaje i prostuje swoje życie. Bo codzienna modlitwa ranna jest obowiązkiem. To nie jest to, że jak można zacząć życie od swojego egoizmu, od swoich... A, i jeszcze przy okazji chciałem o jednym wspomnieć. Mianowicie o modlitwie do Boga, o moim stosunku do Boga, bo to jest chyba niezwykle istotne, dlatego, bo to też przychodziło pewien etap, kiedy próbowałem Boga zawłaszczyć, to znaczy On jest moim jedynym kochanym, ja Mu się wypłaczę w mankiet i On mnie tak kocha, że tutaj na pewno coś wspólnie ustalimy.
1: Czyli z moimi nieprzyjaciółmi wszechmogący sobie poradzić.
0: Tak, właśnie do tego chciałem zmierzać, bo to jest ten moment, który może jest też istotnym elementem, bo myślę, że tak egoistycznie Boga trzeba jakoś kochać, ale nie można tracić z oczu tego, że Bóg stworzył wszystko, nie tylko mnie, ale innych ludzi, tak jak ojciec, który ma kilkadziesiąt dzieci, czy tam kilkanaście tutaj na ziemi, trzymając się realiów, kocha równo wszystkich. Tak samo on też, a jeśli ja nie kocham kogoś z moich nawet nieprzyjaciół, no to znaczy, że również mam w jakiś sposób pretensje do Boga, który mi postawił na mojej drodze takiego człowieka, ale nie można tak. To prowadzi do ta miłość egoistyczna, właściwie ten egoizm, z którego mam się ogołacać w życiu, bo jest to przecież zadanie nasze, ten grzech pierworodny, który nas do tego egoizmu popchnął, my mamy się z niego ogołacać. My musimy już przez per analogia kochać wszystkich. To znaczy, kochać to jest takie słowo wyświechtane, może wydawać się, mówiąc miłość. Mamy po prostu otwierać się na drugiego człowieka i nawet zbudzać w środku gdzieś jakieś uczucie pozytywne, nawet do naszych nieprzyjaciół. Ale mając na względzie Boga, bo On jest tym twórcą tego wszystkiego.

Tak samo wszystko to, co się w moim życiu dzieje i zdarza, nawet najdrobniejsze sprawy, jest łaską, jest naprowadzaniem mnie, jeśli zbaczam z tej drogi. Dlatego pilnie też obserwuję, co się w moim życiu dzieje. Jeśli jakiś kataklizm, coś mi się na głowę wali, to wiem, że albo gdzieś coś popełniłem w życiu niedobrego i to jest pierwsza myśl, a druga albo...

0: nerwuje, za moment się uspokajam. Oczywiście są nerwy, jestem, to już jest mój temperament. Czasami potrafię, no, mocno przekląć, czasami potrafię, że tak powiem, komuś nawet przykrość zrobić. Może nie z pełną świadomością, ale gdzieś tam, ale widzę te swoje rzeczy i zaraz wracam do tego koryta, jak mówimy. Wracam, próbuję się prostować. Mam świadomość, że jeśli tak pociągnę dalej, to będzie bardzo, to znaczy, że nie pracuję nad sobą. To nie jest, znaczy, może to nawet źle jest powiedziane, bo praca wydaje się czymś bardzo ogromnym, ale pewne uświadomienie sobie
1: poddawać czegoś. Poddawać się obróbce.
0: Tak, poddawać się obróbce, ale pewne uświadomienie i jeszcze jedno, bo to jest bardzo ważne, że przed oczami stoi mi Chrystus, który właśnie za te rzeczy umarł. Ja mam świadomość tego, że ja robiąc coś złego, również przykładam się do tego, a właściwie przyłożyłem się wcześniej, bo tutaj czas nie istnieje. Przyłożyłem się wcześniej, żeby on pocierpiał za to. I ja wiem, że w rezultacie ja muszę powiedzieć mu, że i tak go kocham i że przepraszam go za to cierpienie, ale już na przyszłość wiem, że znaczy jest refleksja, że go skaleczyłem, że za tego więcej robić nie mogę. Chociaż i tak go kaleczę. Wiem. Mam tę świadomość. No ale takie jest życie. Człowiek jest niestety ułomny i musi pracować, ale musi też wiedzieć, że ktoś już wcześniej za niego umarł. I za to, co złego zrobił w życiu. Do końca.

0: opowiadasz historię poddania się
1: woli Bożej
0: komuś.
1: Tak.
0: I efektem tego poddania się komuś, bo to jest taka dynamiczna, prawda, że jest jakaś decyzja woli, później zastępują fakty, gdzieś pojawia się modlitwa nagle w życiu człowieka, no nie ma żadnego powodu, żeby tak się stało, prawda? Później pojawia się siła na to, żeby inaczej działać. I tak krok po kroku też pojawia się wiedza, nie wiem jak to powiedzieć, czy też znajomość, prawda? I ona też się jakoś tak pojawia i to jest wszystko we współpracy. I teraz ta porządkująca modlitwa poranna, prawda? Chciałbym, żeby pokazać słuchaczom jej nieprawdopodobną moc w takim ja staram się modlić do momentu, w którym mam pokój w sercu.
1: Tak.
0: I później się nagle okazuje, że wszystko to, co było niewyobrażalne i po ludzku nie do zrobienia, jeśli to jest tym, co Pan Bóg chce ode mnie, to się samo dzieje.
1: Tak, to jest normalne, to jest tak normalne.
0: No tak, ale teraz to jest doświadczenie chyba bardzo ważne i bardzo ważne jest, żeby o tym powiedzieć w sposób, który, jeśli ktoś jest wśród naszych słuchaczy, kto jeszcze tego nie doświadczył, no to żeby o tym powiedzieć w sposób no taki trafiający do serca.
1: Myślę, że tak.
0: Jak warto jest. Tak jak Maria Tereska powiedziała, że człowiek nie jest w stanie żadnego kroku zrobić do góry. Ale jeśli uparcie podnosi nogę, to w pewnym momencie Pan Bóg tę nogę bierze i stawia na następnym stopniu.
1: Ja wiem tak, ja swoje ranne modlitwy podzieliłem na takie części. Modlę się psalmami, przede wszystkim od tego zaczynam. Potem mam nabożeństwo do Pana Jezusa, więc dwie litanie, które odmawiam z pełną świadomością, wybrane, czyli to jest litania do serca Pana Jezusa.
0: I do krwi.
1: I do krwi Pańskiej. Właśnie, to jest ta litania, która tego. To jest nabożeństwo do Pana Jezusa. I potem jest godzinki do Matki Bożej, w których odkrywam też, jak Bóg jest miłosierny wobec człowieka, ponieważ tam przez Matka Boża jest w ogóle wielką postacią postawioną przez Pana Boga w naszym życiu. Ale również w tym wszystkim jest pokazana droga zbawienia człowieka, bo te końcowe słowa o miłosierdzie Boże, o miłosierdziu Bożym, który dusze w czyściu, które dusze w czyściu cierpiące, niech odpoczywają w pokoju. Znalazłem wieczny odpoczynek w tej modlitwie i Matka Boża, która stanęła i dała nam Chrystusa, i który

0: Chrystus, który nas zbawił. Te godzinki w ogóle jest, są wielką filozoficzną filozofią patrzenia na życie.
1: I jest, są też przedmiotem estetycznym niesamowicie piękne.
0: Tak. I to jest jak gdyby następna modlitwa i różaniec oczywiście, który też jest w tym wszystkim i oddawanie się miłosierdziu Bożemu. Jest krótka modlitwa, którą mam do miłosierdzia Bożego i codziennie się temu miłosierdziu oddaję.

0: I faktycznie po tej modlitwie jestem bardzo spokojny, dlatego że dzień się zaczyna, mam takie myśli, że niezależnie od tego, jak się zacznie, jak się skończy, to ja oddałem ten dzień Matce Bożej, która jest naszą opiekunką już od kiedy Chrystus ją pod krzyżem zrobił na Golgocie. I że w tym momencie będę jakoś prowadzony, no nie o to chodzi, żeby te cele wszystkie uzyskać, które sobie postawiłem przed sobą, ale żeby to, co jest niemożliwe, spokojnie przyjąć, że to jest niemożliwe, że nie jest taka wola Boża. I mając świadomość z dnia na dzień, że ta wola Boża jest w moim życiu, jestem spokojny. Jestem spokojny i spokojnie czekam na ten swój ostatni dzień. Ja teraz tak to spokojnie mówię, ale wiem, że są pewne wątpliwości. Wątpliwości zawsze będą i one są nieodłączną sprawą człowieka, bo jest zło, które gdzieś tam człowiekowi zakłóca jego tok myślenia nawet. Ale jestem bardzo spokojny, znaczy mając ten cel jestem spokojniejszy, bo żyję na ten ostatni moment i wiem, że będę lepiej wyglądał niż gdybym tego nie miał i powiem inaczej, gdyby mi teraz chciano Boga odebrać i powiedzieć, że wszystko, to ja bym nie potrafił żyć już. Bez celu, bez idei żyć dla siebie samego, a po cóż mi to? Po co mi żyć dla samego siebie, dla własnego egoizmu? On jest, oczywiście on gdzieś tam we mnie istnieje, ale ta idea, która gdzieś jest z boku, która mogłaby być tylko z boku, to ja wiem. No, jednym słowem, nie potrafiłbym żyć bez Boga. Nie potrafiłbym żyć.
1: Za co jesteś Bogu najbardziej wdzięczny?
0: Myślę, że za wszystko właściwie. W pewnym momencie uświadomiłem sobie, że no, może nawet nie w pewnym momencie, no, że przyroda i wszystko, co jest w ogóle, co staje na mojej drodze, to wszystko jest dziełem Boga. Zrozumiałem, że kiedy Chrystus mówi, że ja żyję w Bogu, a Bóg we mnie, to znaczy, że On żyje wśród tego, co Bóg stworzył, jako człowiek oczywiście. I Bóg jest we mnie, ponieważ jest miłość w Nim wielka, miłość do tego, co On stworzył i do Niego samego. Czyli to jest właściwie... Zrozumiałem, że wszystko, co wokół mnie się dzieje, to jest piękne. I ja mówię w chwilach nerwowych, które się zdarzają każdemu. O tym człowiek zapomina. Jest pewna gonitwa czasami. Ale zawsze sobie to uświadamiam, kiedy mam chwilę refleksji rannej i wieczornej również, kiedy cały dzień jak gdyby oddaję. Jestem wdzięczny nawet za te doświadczenia, które dostaję, bo wiem, że one czemuś służą.

0: Był taki moment też, że kiedy wszystko się dobrze układało, szło jak po linie, to miałem, no powiem może coś, czego nie powinienem powiedzieć, ale miałem pretensje, bałem się po prostu, że Pan Bóg mnie opuścił. Że coś jest nie tak, że coś tu, no nie jestem idealny, żeby to się wszystko tak idealnie układało. Że gdzieś tu jest jakieś pęknięcie. Także świadczy to, myślę też o tym, że trzeba przyjmować wszystkie elementy w życiu, i dobre, i złe, które mnie spotykają.
1: Czy pokusy niewiary miałeś?
0: Niewiary? W jakim sensie?
1: Rozpacz, zwątpienie.
0: Zwątpienie, tak, oczywiście. Rozpacz, chyba nie. Jeszcze tego nie doświadczyłem.
1: Zwątpienie?
0: A zwątpienie, kiedy właściwie no, człowiek staje, kiedy szedłem na przykład na operację, właściwie to nie było, było chwilowe zwątpienie, bardzo chwilowe. Szedłem na operację, miałem poważną operację mózgu. Oczywiście w rezultacie okazało się, że to nie jest nic złośliwego, ale był moment, kiedy nie wiedziałem właściwie, co się ze mną może stać. No, ktoś, kto ma guza w mózgu, komu stwierdzają, że za chwilę idzie na stół operacyjny, jest to jakaś taka precyzyjna robota, wyobraźnia tutaj działa. I jest moment też oddania, że właściwie szedłem bardzo, bardzo śmiało na ten stół operacyjny. Oddałem wszystko Panu Bogu, ale była myśl, która zaistniała. Wiadomo, że ta myśl skąd się bierze. Nie była to myśl od Boga, ale była wręcz przeciwnie, myśl złego, a jak to wszystko jest nieprawdą. No ale odpowiedź na to jest prosta. No i co z tego, że nieprawdą? I poza tym, potem przyszła jeszcze większa wiara w Boga. To nie może być nieprawdą. Bo jeśli człowiek żyje na tej ziemi, to żyje po coś. A jeśli żyje po coś, no ktoś mu to życie dał. Nie ten, kto mu chce je zabrać, tylko ten, kto mu je chce je dać.
1: I daje każdego dnia.
0: I daje każdego dnia. Do niego wszystko należy. I każdego dnia. I skoro życie nie jest moją własnością, bo nie jest moją własnością, ja go dostałem, to ja się mam o niego bać. Nie. Ja go dostałem i kiedy chce Pan Bóg, to mi go odbierze. To jest logika. Ale tą logikę trzeba sobie codziennie powtarzać i odnawiać w swoim sercu, żeby ona stała się naszym życiem.
1: Moment takiego najbliższego kontaktu z Bogiem, takiego przytulenia.
0: O, był taki moment, kiedy łzy ciekną. Myślę, że raz był taki moment i przy konfesjonale, a drugi raz przy Eucharystii. Wiem, że Eucharystię sobie bardzo trudno wytłumaczyć.

0: tam sobie można logicznie bardzo łatwo wytłumaczyć, bo wiadomo, że Chrystus zostawił nam podczas ostatniej wieczerzy ten chleb, który nas zasila w ciągu życia, który on nam daje autentycznie swoją krew i swoje ciało. On nas chce przerodzić w siebie, bo w nim jest odkupienie i przez niego nie ma innej drogi, tylko przez niego. I ten moment Eucharystii, kiedy się na nią zapatrzyłem i kiedy wyobraziłem sobie, że to jest rzeczywiście Chrystus, wyobraziłem sobie moje krzywdy, które zrobiłem, i wtedy człowiek nie potrafi, obojętnie, to są takie wyciskacze łez w sumie. Ja wiem, że to jest dużo ładunku uczucia w tym wszystkim, że to może ktoś powiedzieć, że to jest chemia, ale ta chemia ma swoje podłoże. To jest prawdziwa chemia. To nie jest, to jest, cały człowiek jest chemią. I to jest to, co, to, ta bliskość, która, którą takie przytulenie Pana Boga. Takie wielkie przytulenie. Nawet wtedy był taki moment, przepraszam, mówię jako mężczyzna, kiedy nadużyłem alkoholu. I było to poza granicami. Było to też z jakiejś okazji, ponieważ córka moja była jedną z laureatek międzynarodowego konkursu pianistycznego i to potem się tak niefortunnie skończyło, ale ponieważ no, był to już ten etap, kiedy pewną świadomość miałem, więc chciałem iść do spowiedzi, ale nie miałem jak, bo to nie ten język, zwłaszcza do wypowiadania grzechów. No i w tym momencie tak zapragnąłem bardzo pójść do komunii, a wiedziałem, że gdzieś tam we wnętrzu jestem nieczysty. I coś takiego bliskiego jednak mnie pchnęło, żebym poszedł do tej komunii. Że to był Bóg, który powiedział mi, ja ci to wybaczam, nie musisz chodzić do spowiedzi w tym momencie. Oczywiście ten grzech później gdzieś tam wyjawiłem na następnej spowiedzi, natomiast doświadczyłem czegoś takiego, że pomimo swojej grzeczności zostałem pchnięty przez niego do tego, aby przyjąć sakrament. Który notabene powinien być przyjęty, bo on jest usprawiedliwieniem tego wszystkiego, co w życiu zrobiłem. Jest zarazem skaleczeniem, w nim jest skaleczenie to, które ja zrobiłem, ale jest też i usprawiedliwienie jego. I to był ten moment, to były takie momenty.
1: Kim jest Bóg, którego w swojej historii poznałeś?
0: No, Bóg jest... Ja nie wiem, ja już nie wiem, jak na to pytanie odpowiedzieć. Tyle o nim powiedziałem, nie wiem.
1: Kim on jest? Kto to jest?
0: Na pewno jest to osoba. To znaczy, nie jest to osoba w sensie cielesnym, ale jest to wielka jedna miłość. Wielka miłość, miłość, która nie jest miłością egoistyczną, ale tą taką miłością, no, którą czasami odczuwam, jak się modlę.
1: W jakiej intencji pomodlimy teraz z naszymi słuchaczami?
0: W jakiej intencji się mamy pomodlić? Myślę, że w intencji wszystkich ludzi niewierzących.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
2: który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: I Ojca, tak, i Syna, i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Maciej. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłaci.

Dobry Panie Boże, Ty jesteś Panem nieba i ziemi, Ty jesteś Panem naszego czasu, naszego życia. Wszystko, co mamy, pochodzi od Ciebie, Panie. Daj nam z taką świadomością mówić o tej historii Twojej opieki nad nami, Twojego miłosnego z nami bytowania, Panie. Pokazuj nam Twoje drogi, pokazuj nam to wszystko, co chcesz, żeby zostało dzisiaj powiedziane dla zbudowania innych i ku Twojej chwale. I Ciebie, Mario, serdecznie tutaj zapraszam pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze zbawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaraj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Radek Kiszewski. Witaj.
1: Dzień dobry, witam wszystkich, którzy nas słuchają.
0: Pan Bóg prowadzi ludzi na różne sposoby. Czasami tak, że to wiedzą, czasami tak, że dopiero po jakimś czasie dostrzegają to prowadzenie. Czy Bóg w Twoim życiu jest obecny od zawsze?
1: W to nie wątpię, bardzo, bardzo w to wierzę. Może nie zawsze miałem tego świadomość i nie zawsze ta wiara w Jego obecność była we mnie obecna, jeśli tak można powiedzieć, ale śledząc jakieś takie ważniejsze wydarzenia z mojego jeszcze nie aż tak długiego życia, bo mam dopiero 34 lata, to absolutnie z pełną świadomością mogę powiedzieć, że jest obecny w każdym dniu mojego życia.
0: A dzieciństwo, czy wiedziałeś o tym, że on jest obecny, czy wychowano cię w taki właśnie sposób, żeby przekazać taką wiedzę?
1: Nie, to było tak, że że nie wychowywano mnie, nie byłem nigdy ministrantem, nigdy mama nie kazała mi iść rano w niedzielę do kościoła. Wręcz dziwiła się, choć popierała absolutnie, jeśli sam chciałem iść, ale nigdy nie było przymusu. Mój dom nigdy nie był domem jakimś wyjątkowo religijnym. Każdy mógł po prostu wybrać, czy chce, czy nie chce.
0: A rodzice co wybrali? Na co patrzyłeś jako kilkulatek?
1: Patrzyłem na babcię, która gdy jeszcze mogła, chodziła w niedzielę do kościoła, a gdy już nie mogła, to siedziała rano w kuchni i słuchała mszy świętej z radia. I to jest taki bardzo silny obraz i piękny. Pochodzę z rozbitej rodziny, więc nie za bardzo miałem szansę oglądać dwoje rodziców. Moja mama była bardzo zapracowana i bardzo przejęta tym, żeby zapewnić mi warunki do rozwoju.
0: Byłeś jedynakiem?
1: Mam siostrę, ale siostra jest starsza ode mnie o 15 lat, w związku z czym, że tak powiem, troszkę na tamtym etapie dzieciństwa nasze drogi były różne. Siostra była już mężatką w momencie, kiedy ja kończyłem 15 rok życia, także. A 15 rok życia dlatego, że to był rok, w którym tak naprawdę jakby wyszedłem z domu. Zacząłem takie dorosłe życie wcześniej.
0: Ale powiedz mi, jakim byłeś dzieckiem? Kto wchodzi właśnie w ten wiek buntu? Czy też odcinania się od domu? Uzyskiwania osobowości, osobności? Jakim byłeś dzieckiem? Czy byłeś liderem grupy, czy raczej tym zahukanym chłopcem?
1: Byłem dzieckiem dość niesubordynowanym i sprawiającym chyba mojej mamie sporo zmartwień, bo po pierwsze szkoła, do której chodziłem, nie była jakby najważniejsza w moim życiu. Ja jestem muzykiem, w związku z czym od samego początku, od pierwszej klasy wiedziałem, że dla mnie najważniejsza jest nauka muzyki, a nie nauka różnych innych przedmiotów, oczywiście niezbędnych, ale jakby nie w moim przypadku. Nie zawsze oczywiście nauczyciele potrafili to zrozumieć, chociaż jestem wdzięczny Panu Bogu i również tym, którzy to rozumieli, za to, że mnie wspierali, kibicowali mi i dopingowali. Nawet jeżeli w niektórych momentach mi przeszkadzali, to dzisiaj z perspektywy też jestem im bardzo wdzięczny, bo to tylko wzmacniało moją decyzję i drogę.
0: Mhm. Czyli byłeś osobnym dzieckiem?
1: Tak można powiedzieć. Tak można powiedzieć.
0: Mhm. Ale czy to było powodem podziwu kolegów, czy też raczej takich uszczypliwości?
1: Znaczy to jedno i drugie wydaje mi się być tożsame, bo oczywiście grałem na skrzypcach wtedy, tam, prawda, Pszczółka Maja i Pajęczyca bodajże Tekla, więc wszystkie te takie przydomki tego typu otrzymywałem. Kompletnie sobie to lekceważyłem. Gdyż mam szczęście mieć bardzo mądrą matkę. Pan Bóg jednym z największych darów, jakie mnie obdarzył, to jest właśnie moja matka, która w doskonały sposób, bez jakby kreowania jakichś negatywnych emocji, wytłumaczyła mi, dlaczego mogą się ze mnie śmiać. Koledzy dość szybko pogodzili się z tym, że nie gram w piłkę, tylko siedzę w domu i ćwiczę na skrzypcach. Nie było to, jakby nie było to dla mnie nigdy bolesne. Ja po prostu kochałem granie na skrzypcach.
0: I ten czas jest czasem, no powiedzmy sobie, podstawówka. Jest czasem, w którym zupełnie nie ma Boga? Jest tylko muzyka?
1: Nie, jest go bardzo dużo. Jest go bardzo dużo, dlatego że w pewnym momencie to Pan Bóg tak tą drogę mi ułożył, że najpierw przyszła muzyka, a potem przyszła potrzeba wykonywania tej muzyki w kościele. Zostałem nie przypadkiem, bo w takowe nie wierzę, ale zbiegiem okoliczności bardzo, bardzo korzystnym, zaangażowany do zespołu oazowego. Co za tym idzie, wyjechałem na rekolekcje i tam rzeczywiście pierwszy raz spotkałem tak personalnie Pana Boga w Jego Słowie. Niewiele sobie wtedy zdawałem z tego sprawy, ale wiedziałem, że On tam jest.
0: Co to znaczy wiedziałem, że On tam jest? Dotychczas miałeś kontakt z świadectwem babci, czyli zachowywała się w sposób, który wskazywał, że musi istnieć coś jeszcze, skoro ona zachowuje się tak.
1: Tak, to raz, a dwa, może to są zabawne sytuacje, ale wydaje mi się, że byłem dzieckiem dość wrażliwym i pierwszy pacierz, jaki mówiłem, oczywiście tego nauczyła mnie mama. Miałem, pamiętam, taki obrazek okrągły ze Świętą Rodziną i modliłem się do niego i zawsze, jak to powiedzieć, rozumiałem i wierzyłem, może bardziej wierzyłem niż rozumiałem, że istnieje pojęcie sakrum, że istnieje świętość, że istnieje taka przyczyna, która jakby uzasadnia wszystko, prawda, co się dzieje. Oczywiście prowadziło to jak do jakichś dzieciństwa. Ja ostatnio właśnie rozmawiałem z przyjaciółmi, wymienialiśmy się z takimi spostrzeżeniami. To były zabawne sytuacje. Wtedy przynoszące jakby dość kłopotliwe, ale bzdura polegająca na tym, że nie mogłem spać odwrócony tyłem do świętego obrazka, prawda? Czy też mam nadzieję, że to zostanie wycięte do naszej teraz rozmowy, że jak puściłem bąka w stronę świętego obrazka, to się z tym bardzo źle czułem potem.
0: Nie zostanie wycięte.
1: Nie zostanie wycięte, to jest znakomicie. Muszę powiedzieć, że chyba troszkę się pogubiłem na samym początku, właśnie przez dłuższy czas byłem w jakimś dziwnym, ale tak troszkę na własne życzenie położeniu, ponieważ pamiętam taką rozmowę z Panem Bogiem, w zasadzie monolog mój, którego wielokrotnie później żałowałem, ale z drugiej strony jestem w tej chwili wdzięczny Panu Bogu za to, że coś takiego, mimo że coś takiego przeżyłem, to On jest ciągle tak blisko mnie. Była taka rozmowa, kiedy powiedziałem: Panie Boże, z całym szacunkiem chcę sam.
0: 16 lat, 15, 17?
1: 15, 16. Chcę sam moje życie. No i Pan Bóg, oczywiście z najwyższą czcią wypowiadając to słowo, to jest absolutny par excellence gentleman, wysłucha mojej prośby.
0: Ojciec synów marnotrawnych.
1: Tak jest. Pozwolił mi poczuć, że jestem sam. Oczywiście wtedy sobie nie zdawałem jeszcze z tego sprawy, że nie istnieje taka sytuacja, że człowiek jest sam. Nie wiedziałem o tym, że szatan w tym momencie musiał się bardzo uradować.
0: Wchodzi w lukę.
1: Jeśli zna takie uczucia w ogóle. I wchodzi w lukę. No i to było straszne dryfowanie zupełnie w jakiś kierunku jakichś strasznych rejonów. Myślę, że to, że moja mama się bardzo o mnie, za mnie modliła, to mnie uratowało przed popełnieniem wielu różnych błędów. Środowisko, w którym przebywałem, środowisko muzyków, plastyków, później aktorów, jakkolwiek cudowne i inspirujące, to jednak stwarzające wiele
0: złudzeń.
1: Złudzeń, tak. Takich niebezpiecznych złudzeń. I był taki moment, kiedy przyjechałem już tutaj do Warszawy, do Akademii Muzycznej, tym razem na dyrygenturę. I przeżyłem wtedy coś, co mnie uratowało. Był taki moment, zacząłem czytać, wpadły mi w ręce pisma Leszka Kołakowskiego. Wydarzyło się wtedy coś tak dziwnego, ja się tak potwornie tego przeraziłem, tego, o czym on pisał, i tego diabła, który mówi, który jest obecny tak strasznie realnie w naszym życiu. Działo się to było w ogóle jak to było jakieś w ogóle załamanie chyba psychiczne, coś w tym rodzaju. W każdym razie nie byłem w stanie opanować własnych myśli. Były to myśli potwornie bluźniercze. Takie, że sam się ich bałem. I był taki moment, kiedy ja mieszkałem wtedy w Legionowie. Wynajmowałem pokój, a pod tym mieszkaniem, w którym wynajmowałem ten pokój, mieszkała moja rodzina, moja ciotka z kuzynkami. Ja tam byłem bardzo blisko z nimi. I pewnego wieczoru przeżyłem coś dziwnego. Czułem, że znikam, że ginę, że to jest koniec, że się zapadam, że leżę nad przepaścią i że nic mnie nie trzyma. I że za chwilę w tą przepaść runę. Relacjonowałem to na bieżąco, opowiadałem, już w tej chwili nie pamiętam szczegółów, ale opowiadałem to mojej kuzynce, która patrzyła na mnie przerażona, nie wiedząc w ogóle, co do niej mówię, bo to był rzeczywiście jakiś obłęd chyba. I wtedy sobie przypomniałem, że jest Pan Bóg. I wyciągnąłem do Niego rękę, powiedziałem, poprosiłem, żeby mnie ratował. Że jeżeli jesteś, to mnie uratuj. I to było coś niesamowitego, bo ja całą noc potem nie spałem i znałem odpowiedź, to była jakaś iluminacja, znałem odpowiedź na każde pytanie, mało tego, nie miałem potrzeby zadawania żadnych pytań. Jakby to bardziej, prawda, bardziej nie chciałem zadawać pytań, bo odpowiedź była jedna, jest tylko On, a ja jestem właśnie nowonarodzonym stworzeniem i wtedy zrozumiałem, że zło może mieć rozmiar olbrzymi. A dobro, nawet jeśli jest w wielkości ziarnka piasku, jest niepokonane. Jest niezniszczalne. I tak właśnie było. Ta iskra, która gdzieś tam się tliła ciągle, ten żar, po prostu wybuchnął z tak potężną siłą. Ja tylko po prostu zaprosiłem Pana Boga. Poprosiłem, żeby mi pomógł. On wiedział, że to jest moment, w którym może mi pomóc i chce mi pomóc i powinien mi pomóc. No i tak się stało.
0: Czy to doświadczenie było jakoś wywołane przez ciebie? Nie wiem, narkotyki wcześniej?
1: Nie.
0: Jakieś praktyki?
1: Nie, absolutnie.
0: Wróżenie?
1: Nic.
0: Jonogoterapia? Jakieś ekscesy?
1: Nigdy taka mroczna strona tego duchowego świata, który istnieje, nie
0: było. Opisujesz osobę wrażliwą, którą zewangelizował Kołakowski. To jest dla mnie szokiem.
1: W sposób
0: przewrotny, ale jednak skuteczny, prawda? To znaczy, że uświadomiłeś sobie obecność osobowego zła.
1: Tak.
0: I efektem tej uruchomienia tej wrażliwości było przeżycie. Ja nie mówię wcale, że to subiektywne przeżycie, nie? Wcale tego nie mówię, nie? Ale było przeżycie, które uświadomiło ci potęgę zła najpierw.
1: Tak.
0: Tak.
1: Ja zrozumiałem, że zło to jest bardzo realna i zdeterminowana na określone działanie siła.
0: A później, kiedy poprosiłeś o pomoc, czyli wycofałeś się z wcześniejszej prawda, noty
1: że sam.
0: Dyplomatycznej, tak, że sam, nota została wycofana i Pan Bóg przyszedł i to, co opisujesz, to jest doznanie mistyczne.
1: Tak, absolutnie mam tego świadomość i wówczas również tę świadomość miałem.
0: Bo zawieszenie paradoksów, czy też świadomość oczywistości wszystkiego, to jest doświadczenie mistyczne. No i jakie to ma konsekwencje? Po pierwsze dla tej kuzynki, która była tam w okolicy. Żartuję oczywiście.
1: No to chyba ją przestraszyłem porządnie. Ale to jest osoba niezwykle wrażliwa, w bardzo pojemnym sercu i myślę, że ona to przez to przepuściła, przez to narzędzie poznawcze. By nie pytała mnie nigdy o to. Nie musieliśmy o tym rozmawiać. To tyle na jej temat, a w moim życiu jakie to miało konsekwencje? Zasadnicze. Zasadnicze. Chociaż mimo tego, że Pan Bóg w tak wyraźny sposób i tak zdecydowanie i bardzo konkretnie stanął w moim życiu, to mimo tego ja zachowywałem się tak samo, jak oczywiście tam z biegiem czasu, prawda? Zachowałem się tak samo jak naród wybrany, mimo tego, że widział te wszystkie znaki, że przeszedł całą tą drogę. To gdzieś tam te... To jest tak, jeśli dzieje się coś dobrego, a to było absolutnie wydarzenie dobre, szatan jest wtedy chyba bardzo wściekły i nie zostawia tego tak sobie. Próbuje walczyć, próbuje nas okłamać, znowu zwieść. No i robił bardzo dużo, żeby mnie oszukać. Ja tak rzeczywiście nie utrzymałem tej drogi. Nie umiałem być konsekwentny.
0: Powiedziałeś coś, co mnie zastanowiło, że twoja mama się bardzo modliła, a z tego pierwszego okresu nie wyniosłem jej obrazu jako osoby będącej przy Bogu. Czy coś się u niej zmieniło?
1: To chyba trzeba by zapytać ją o to. Ja nie umiem dać odpowiedzi na to pytanie, ale...
0: To inaczej zapytam. Czy ta konstatacja jest z dziś, czy wtedy, że się modliła bardzo?
1: Z dziś.
0: Okej.
1: Z dziś.
0: Dobrze. I powiedz teraz to, o czym możesz powiedzieć, co opisze jakby tę nieumiejętność utrzymania się w bliskości Boga.
1: To jest to, że szatan jest ekspertem od moich słabości. On je zna najlepiej. I wie, z jakiej dziedziny demonów używać, żeby mnie zatrzymać w tej drodze, którą mam przez Pana Boga wyznaczoną. No i takimi demonami mnie poobstawiał. Ja nie chciałbym, żeby to w tej chwili brzmiało jak spowiedź, ale no rzeczywiście udawało mu się przez bardzo długi czas oszukiwać mnie i mówić mi, że pewne rzeczy są dla mnie ważne i ich powinienem bronić, nie zastanawiając się nad tym, czy Pan Bóg tak chce. Prawda? Czyli, tak powiem, był taki moment, kiedy mój egoizm bardzo dojrzał, tak powiem.
0: Mnie nie chodzi o konkrety, bo jak już powiedziałem, to jest do powiedzenia, tylko bo dla różnych ludzi różne rzeczy są straszne, prawda? Mhm. I teraz, żeby opisać mniej więcej miejsce, do którego doszedłeś, bo to będzie ważne, kiedy zacznie się droga jakby w drugą stronę, prawda?
1: Tak. Najgorszym z tego czasu przeżyciem było to, że w pewnym momencie poczułem takie mentalne, fizyczne i wręcz duchowe obrzydzenie do osoby, z którą wówczas byłem w takim związku. To było straszne, mnie to przeraziło. Ja się wtedy wystraszyłem naprawdę, że jestem zdolny do tego rodzaju uczuć.

0: בשופר, הללוהו בנבל וכינור, הללוהו בתוף ומחול, הללוהו במינים ועוגב, הללוהו בצלצלי שמע, הללוהו בצלצלי תרועה, כל הנשמה תהלל יה, הללויה.
1: Czyli uważałeś siebie za normalnego człowieka. Byłeś w sytuacji nie do końca czystej moralnie i nagle...
2: Byłem zupełnie nieczystej.
1: Tak. I nagle zobaczyłeś jakby swoje wnętrze, tak? Przez relacje do niej, przez... Nie dopuszczałeś, że możesz żywić takie uczucia. Dobrze to rozumiem?
2: Tak, że wpuściłem, że doprowadziłem do tego, że za taka ohyda zalęgła się we mnie. Wyrosła i dojrzała.
1: I jak Pan Bóg się dobiera do ciebie? Od tego właśnie czasu, od tego uczucia.
2: Ja myślę, że Pan Bóg przygotowuje mnie, dopuszczając doświadczenia różne, ale będąc ciągle gdzieś w pobliżu. I te doświadczenia są takie, że Pan Bóg jakby... Ja nie chcę powiedzieć pozwalał, ale nie znajduję w tej chwili innego słowa i absolutnie nie jest to w moich ustach żadnym oskarżeniem, wręcz przeciwnie. Że Pan Bóg pozwala, żebym przechodził różnego rodzaju próby.
1: Czyli dopuszcza je.
2: Czyli je dopuszcza. I no był to okres, kiedy okropnie błądziłem i krzywdziłem wokół. Wydostawszy się z jednego związku, popełniałem jakieś absolutnie chaotyczne i nieprzemyślane kroki. Doprowadziło to, tutaj zbliżamy się coraz bardziej do jakby finału i clue tego, o czym chciałem dzisiaj powiedzieć. Doprowadziło to do tego, że nie byłem w stanie normalnie funkcjonować. Pamiętam taką sytuację, kiedy miałem jechać do Olsztyna, żeby prowadzić próby z orkiestrą. I chyba 3 dni, budząc się co rano, dzwoniłem do Filharmonii w Olsztynie, żeby przełożyć te próby, że nie jest. Nie mogłem nic zrobić, nie mogłem działać. Myślę, że to była jakaś swego rodzaju depresja i wtedy to również Pan Bóg stanął bardzo blisko. A ja mu powiedziałem, że nie mogę być dłużej sam. Że samotność jest czymś, co powoduje, że ja umieram. Że moja dusza po prostu kurczy się. I nie wiem, która to ma być. Ale wiem, że on wie. I bardzo go proszę teraz.
1: Co to znaczy, że stanął Bóg blisko ciebie?
2: To znaczy, że... No tak najkrócej i najprościej rzecz ujmując, że sobie przypomniałem o tym, że jest Pan Bóg.
1: Po raz kolejny.
2: Po raz kolejny.
1: W depresji.
2: Tak, myślę, że można tak to nazwać. Bo też nie mogłem pojąć tego, że przecież ja kocham robić to, co robię. Kocham grać, kocham dyrygować. Powinienem być bardzo szczęśliwy, że mogę tam pojechać, mogę pracować. A nie jestem w stanie się zebrać. Prawda?

0: I szatan znowu zaatakował. Szatan znowu wtedy zaatakował bardzo mocno, bo on już na pewno wiedział, że Pan Bóg podjął kroki, uruchomił pewne sytuacje. Wtedy poznałem pewną dziewczynę i to było takie wtedy jeszcze nie do końca uświadomione, ale coś, co się nazywa od pierwszego wejrzenia. Wtedy jeszcze nie umiałem tego nazwać miłością, nie wiedziałem, ale czułem, że jest to osoba, która będzie ważna w moim życiu. Ale tak jak mówię, szatan atakował, próbował mi przeszkodzić, próbował nam przeszkodzić. Pojawiła się jeszcze jakaś dziewczyna, pojawiły się jakieś błędy, tak to nazwę. Jak powiem, to był taki troszkę też ostatni moment, dlatego że ta dziewczyna, którą wtedy poznałem, kończyła akademię.
1: Ta jedyna, tak?
0: Ta jedyna. Wyjeżdżała za chwilę na koncerty do Francji. A po wakacjach miała wyjechać i wyjechała na stypendium do Nowego Jorku. No i to jest strasznie romantyczna sytuacja. Wyznaliśmy sobie miłość. Ja pożegnałem się z tą osobą, która się pojawiła w tak zwanym międzyczasie, mówiąc jej, że po prostu trafiło się coś tak niezwykłego, że jestem zakochany i po prostu nie może być inaczej. Muszę być z tamtą. I od samego początku, i mówiliśmy o tym z Kasią, że z Kasią, czyli tą jedyną, że czujemy obecność Pana Boga, czujemy Jego błogosławieństwo, czujemy taką dłoń, którą nas prowadzi, przykrywa, trzyma na niej, że byliśmy absolutnie spokojni i pewni swoich uczuć. To nie była taka oczywiście to jest moje świadectwo, moich uczuć, prawda? Kasia będzie o tym mówiła zapewne w jakiś troszeczkę może inny sposób, ale ja wiedziałem, że to jest ona, że Pan Bóg mnie wtedy wysłuchał.
1: A ona wtedy była osobą wierzącą?
0: Kasia zawsze była osobą wierzącą.
1: I w czym się przejawiała ta ręka Boga opiekuńcza?
0: W tym, że ją spotkałem, w tym, że mi ją dał, że mi postawił ją na mojej drodze.
1: Ale później jeszcze mówisz, że nami się opiekował, nad nami trzymał rękę.
0: To było uczucie. To było uczucie. Ja czułem wtedy, że jest nad nami. Choćby sam fakt, że powiem, gdybyśmy się spóźnili o tydzień, to prawdopodobnie mogłoby się nie udać. Gdybym nie miał dość siły, żeby pożegnać się z tą dziewczyną, z którą wówczas niby byłem, gdyby mi zabrakło odwagi czy czegokolwiek, to mogłoby się wszystko rozsypać i szatan by wtedy triumfował. I też świadomość tego, że Pan Bóg jest z nami i że nam błogosławi, że daje nam to, czego nam tak naprawdę potrzeba, wynikała również z tego, że ja wiedziałem o tym, że Kasia mi to opowiadała. Kasia była bardzo chora. Kasia miała nowotwór jelita, a potem nowotwór wątroby. I ja po prostu zrozumiałem, że Pan Bóg ocalił ją dla mnie. Że ona jest... Ona dlatego teraz żyje, dlatego nie umarła, dlatego jest tutaj, bo ja ją miałem spotkać. Więc to, z tym się wiązała, znaczy z tego wynikała ta świadomość obecności Pana Boga. Potem nadszedł czas próby. Kasia wyjechała na 4 miesiące do Nowego Jorku na stypendium. Oczywiście wcześniej były zaręczyny i te rzeczy, dość szybkie kroki. Zdecydowane i pozbawione jakiejkolwiek wątpliwości.
1: A mieliście siłę na to, żeby odpowiedzieć jakby Panu Bogu na to, na tę opiekę, to znaczy, żeby być tak razem, jak jemu by się podobało?
0: Nie mieliśmy takiej siły. Nie.
1: I 4 miesiące próby?
0: 4 miesiące próby polegającej na tym, że Kasia wyjechała. To było bardzo świeże uczucie. Kasia wyjechała do Stanów. Kontakt był dość trudny, telefoniczny wyłącznie. No i ja wiedziałem, że jest to bezcenny dar i że muszę go uchronić, że muszę zmienić moje życie po prostu. Prosiłem Pana Boga o pomoc w tym wytrwaniu, w tym byciu po raz pierwszy raz w życiu stałym. No i Kasia przyjechała. Na święta Bożego Narodzenia plan był taki, że po tych świętach w styczniu ja miałem już wizę, bilet. Mieliśmy jechać do Stanów po to, żeby tam pobyć, żeby tam, nie wiem, żeby mógł sobie tam na przykład zarobić na ślub i wesele i tak dalej, i tak dalej. Takie były plany. Ona miała studiować. Po przyjeździe Kasi poszliśmy na takie okresowe, rutynowe badanie do szpitala. No i wówczas okazało się, że to wróciło. Lekarze znaleźli jakieś, co prawda niewielkie, ale zmiany na Kasi wątrobie. Przez długi czas nie było wiadomo, co się wydarzy. Wierzyliśmy, że jednak pojedziemy do tych Stanów. Nie było wiadomo, wzięli, zrobiono biopsję, okazało się, że tam nie ma nic złego.

0: Po czym lekarze stwierdzili, że mimo, że nie ma tam nic złego, to znając historię Kasi, byli zresztą ci sami lekarze, którzy 3 lata wcześniej ją ratowali, to powinno się to po prostu usunąć, w związku z czym operacja. No i to były trudne sytuacje, ale tak jak zawsze, Pan Bóg daje nam tyle, ile możemy unieść i jeśli prosimy Go o pomoc, to przeniesiemy to wszystko tam, gdzie przenieść powinniśmy. I wtedy, ja muszę sobie, bo dawno o tym nie myślałem, przyznam się, i to jest tak, że wtedy moja siostra, nie wspomniałem jeszcze o mojej siostrze, moja siostra jest absolutnie niezwykłym człowiekiem i bardzo dużo jej zawdzięczam. Był taki moment, kiedy muszę się cofnąć, wyjechałem z Myśli Boża do Gdańska. Moja siostra była wtedy w takich kłopotach duchowych. Ja zacząłem jej bardzo dużo mówić, opowiadać o Panu Bogu. No i od tamtego momentu zaczęła się jej droga wspólna z Panem Bogiem, bycia razem w życiu. No i tutaj jakby oddała mi to. Ja zrozumiałem, że bo był taki moment, kiedy trzeba było zdecydować, czy jest operacja, czy nie ma operacji. Ja zrozumiałem, że człowiek nie jest w stanie podjąć takiej decyzji i poprosiłem Pana Boga, żeby jak lekarze będą decydować, żeby on tam był wśród nich, żeby to on powiedział im, co mają zrobić. To mnie zupełnie uspokoiło, a jakby cudowny i niezwykły zbieg okoliczności polegał również na tym, że dzień przed operacją zostały zrobione badania ponowne jakimś takim zupełnie cudem, bo miało ich nie być, ale w końcu okazało się, że jednak je zrobiono i znaleziono inne miejsce. I jak się okazało, to pierwsze, które znaleziono, było zupełnie niegroźne, a to, które zostało zrobione na kilka godzin przed operacją, to było to groźne. No i lekarze podjęli decyzję operować. Wycięli, zbadali, okazało się, że jest to rzeczywiście zmiana nowotworowa i że po raz kolejny już Kasia musi przejść chemioterapię. Ja kompletnie nie zdawałem sobie sprawy z tego, co to znaczy, ale to, czego byłem pewien, to to, że Pan Bóg dał mi dar Kasię, a szatan próbuje to skraść, zabrać. To był proces kilku miesięcy bardzo trudnych doświadczeń związanych z tym, że co 2 tygodnie siedzieliśmy przez 3 dni w szpitalu i ja widziałem, jak te substancje, które wchodzą w Kasię, po prostu zabijają.
1: Na tym to polega.
0: Na tym to polega, żeby zabijać, nie zabijając, prawda? I wtedy właśnie zaczęły pojawiać się pytania, że dlaczego, po co to jest, jak to jest. I taka pewność, że ja nie muszę, że nie musimy znać odpowiedzi dlaczego, że to jest widocznie potrzebne, że Pan Bóg nam daje to doświadczenie.
1: Ale skąd takie myślenie? Przecież to absurd.
0: To jest kompletny absurd, ale to logika wiary jest jakby, to jest inne narzędzie. To nie...
1: Ty oceniasz to jako łaskę, tak? Tego typu świadomość, że tak musi być,
0: tak,
1: i nie pytajcie po co, to jest łaska.
0: Absolutnie tak.

Pan Bóg dał mi wtedy chyba tyle słów, bo to był proces, bo ja nie wiedziałem, z której strony do tego podejść, czy to wystarczy moja wiara, czy to musi być nasza wspólna wiara. I teraz człowiek zaczyna sobie zadawać pytania, chce zrobić jak najlepiej i często w ten sposób przeszkadza Panu Bogu, prawda? Dotarło do mnie, że to On wie najlepiej i że On to poprowadzi, że Jemu muszę to oddać, a moim zadaniem, naszym zadaniem jest wytrwać w tym. No tak, no właśnie. I to było takie trwanie i świadomość i głęboka wiara polegająca na tym, że to jest największy fenomen i cud, że szatan w nas uderza, a dzięki Panu Bogu my możemy odwrócić ten cios i go zniszczyć. I to jest coś, co jest jednym z największych moich życiowych odkryć, że cios zadany nam przez zło jest tak naprawdę ciosem, który zło zadaje samemu sobie. W sytuacji, jeśli oddajemy to Panu Bogu i pod Jego opiekę się uciekamy.

0: na tym polega pytanie, prawda?
1: Ja rozumiem. Czy, to jest... Wydaje mi się, że to jest taka... Ja chyba albo jeszcze nie jestem do tego dojrzały, albo inaczej to postrzegam, ale to nie, to jest taka generalizacja, która, której ja chyba nie do końca... z którą się do końca zgadzam. Oczywiście bo Pan może być, wyprowadzić...
0: Bo Ty możesz być realistą bardziej, prawda? Twoja opinia może być bardziej realistyczna. Ja nie twierdzę, że moja jest słuszna, nie?
1: Rozumiem, to jest bardzo dobre pytanie, bo ja się będę musiał nad tym poważnie zastanowić. Jednak to, jak wtedy postrzegałem to, prawda? Jakby daje świadectwo temu, co działo się na tamtym etapie, to było to, że ja wiedziałem, że Pan Bóg chce naszego dobra. I wszelki strach, i wszelkie zło, i wszelkie cierpienie tak naprawdę jest próbą oszukania nas przez szatana.

0: Szatan przegrał na Golgocie i no, walczy, próbuje nas okłamać. Próbuje nas okłamać i to, że ma do tego środki i umiejętności, tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia w sytuacji, kiedy powierza się Panu Bogu.
1: No ale właśnie o to mi chodzi, że z mojego punktu widzenia, chociaż ja pracuję z ludźmi, którzy są niszczeni, czy byli zniszczeni właściwie przez szatana. Jak bardzo się zdziwiłem, jak powiedziałeś, że to zło wraca, prawda, tam, żeby samo siebie zdestruować, bo ja już kompletnie zapomniałem o tym, że, bo on jest kompletnie nieistotny jakby, to znaczy cokolwiek by nie zrobił, jeśli to jest Bóg, kąsa się sam w ogon, nic nie jest w stanie zrobić.
0: Oczywiście, jeżeli jest dopuścimy do naszego życia, czy jakby
1: pozwolimy Pana Boga w tę sytuację.
0: Pana Boga w każdą sytuację, tak. Dosłownie każdą, to on jest bez szans. Szatan jest wtedy absolutnie bez szans, ponieważ Golgota się wydarzyła i nie ma odwrotu, absolutnie. My jesteśmy dziedzicami tego, a on próbuje nas okraść, on się strasznie raduje wtedy, kiedy widzi nas złamanych, bo wydaje mu się, że on jest królem, a tak naprawdę nie jest.
1: Jakiego Boga poznałeś w swojej historii? Kim on jest?
0: Jest miłością. Taką miłością, która jest, jak to nazwać, niezmierzona, nieograniczona i ma każdą twarz. To jest miłość moja do ludzi, do świata, do piękna. Moja miłość do Kasi. Chyba ta miłość jest najprawdziwsza. To jest pierwsza w moim życiu miłość, która jest silniejsza od miłości własnej. Dlatego nigdy... To jest naprawdę doświadczenie, które polecam każdemu. Kochać kogoś bardziej niż siebie.
1: Tego się nie da zadać. Na zadanie domowe...

0: Powiedziałem o wytrwaniu. Jeśli mógłbym rozwinąć przez moment ten wątek, dobrze?
1: Tak, tak.
0: Z mojego doświadczenia wynika, że wiara jest sytuacją, którą należy wyznawać i sytuacją, w której należy trwać posłusznie. Należy być absolutnie posłusznym bez względu na fakty. Tak zwane fakty. Skończyła się chemioterapia. Teraz powiem, dlaczego tak mówię. Skończyła się chemioterapia, minął miesiąc. W czerwcu zrobiliśmy ponowne badania. Takie na koniec, prawda? Za 2 miesiące jest nasz ślub. Mamy badania. Dzwonią lekarze i mówią, że niestety przekładacie ślub. Nie ma żadnego... Aha, jeszcze w tak zwanym międzyczasie, to też wielki dar od Pana Boga, z którego dowiedziałem się, że jeżeli ufa się Panu Bogu i oddaje się Mu wszystko, to nic się nie traci, a tylko zyskuje. Obroniliśmy absolutnie wszystko, na czym nam zależało. Nie oddaliśmy szatanowi nic w czasie tej choroby. Nie zrezygnowaliśmy z żadnych planów, które mieliśmy. Pan Bóg dał nam siłę to zrealizować. Kasia jest śpiewaczką i w środku chemii zdała egzamin, została przyjęta do Królewskiej Szkoły Muzycznej w Madrycie. Jako na 2 miejsca było 50 kandydatów i Kasia została przyjęta. No więc plan był taki, że w sierpniu ślub, a we wrześniu Kasia jedzie do Madrytu. W czerwcu dzwonią lekarze, mówią, że niestety znaleźli nowe miejsca na wątrobie i nie ma. Powtarzamy chemioterapię i robimy jakieś straszne rzeczy. I rezygnujemy. I wtedy wydarzyło się coś, co się miało wydarzyć. Wtedy przyszła tak potężna moc wiary. Ja widziałem nas jak dwoje takich ludzi, którzy w środku, przepraszam za może jakieś romantyczne i malarskie tutaj obrazy, ale tak to wtedy pojmowałem, którzy są przywiązani, którzy się trzymają rękoma i nogami jakiegoś masztu, a wokół nawałnica próbuje ich porwać. Najważniejszym zadaniem, w zasadzie nic innego nie jest ważne, tylko to, żeby się utrzymać, żeby trzymać tego. I no i co? I tego dnia postanowiliśmy tak naprawdę do końca dać świadectwo temu, że my wierzymy i że jeżeli słowa Pisma Świętego, które same w sobie mają moc, a do tego niosą jeszcze sens, jeżeli słowa Pisma Świętego mówią nam, wyraźnie do nas, proście, a otrzymacie, i jeżeli ktoś poprosi, w sercu uwierzy, a ustami wyzna, ten otrzyma. Więc zaczęliśmy wyznawać wszem i wobec, po informacji od lekarzy, że Kasia jest chora, zaczęliśmy wyznawać, że Kasia jest uzdrowiona, że Pan Bóg ją uzdrowił. Pojechaliśmy na Jasną Górę polecić się opiece, ale to naszą wiarę polecaliśmy opiece Matki Najświętszej.

0: No i przystąpiliśmy do zakupu sukienek, garniturów i takich rzeczy, organizowania wesela. Wzięliśmy ślub. Szatan atakował strasznie, bo to tak jest, zresztą takie słowo do mnie przyszło przed tym, jak się dowiedzieliśmy, że do Kasi wróci, jakby, że tam znowu coś jest w tym czerwcu. Przyszło do mnie słowo o tym, jak to szatan wypędzony chce wrócić w to miejsce, prawda? I je znowu zająć, bo tam jest już czysto, wysprzątane i pięknie, prawda? I bierze ze sobą demony i atakuje. Ale wtedy również mniej więcej w tym czasie przyszło do mnie takie słowo, już nie tyle z Pisma Świętego, co taka wiedza o tym, jak czytałem, przeglądałem w zasadzie zapiski świętej siostry Faustyny. I tam była mowa o posłuszeństwie, że jak Pan Bóg milczy, to nie należy robić nic innego, jak tylko być posłusznym.
1: Nic nie zmieniać.
0: Nic nie zmieniać. Absolutnie trwać. Po prostu trwać. I... No właśnie. No i trwaliśmy. We wrześniu zrobiliśmy... To był trudny czas, ale piękny czas. Pan Bóg był i jest ciągle bardzo blisko. Szatan atakował potwornie, podszywał się. Podszywał się pod Pana Boga. Wsadzał słowo, wsadzał myśli. Kasia sobie myślała, że może ona musi umrzeć, dlatego żebym ja mógł się poświęcić Panu Bogu. Były jakieś straszne kłamstwa. Ale również wtedy, już właściwie to już trochę wcześniej jakby dotarło do nas, Pan Bóg nas obdarzał taką wiedzą, że każdy strach, który przychodzi, to tak naprawdę nie jest od Niego. Jedynym strachem, jaki można, to jest bojaźń przed tym, że Pan Bóg mógłby się od nas odwrócić. To jest rzeczywiście coś, co powinno nas napawać absolutnym przerażeniem. A każdy inny strach jest próbą złamania nas, jest oszustwem, szatan kłamie i nas straszy. No i tak, zrobiliśmy badania. Kupiliśmy bilet do Madrytu i tutaj był tydzień niezłej sytuacji, bo to tak nam się już wydawało, że myśmy przeszli przez tą pustynię i już jesteśmy w naszej ziemi obiecanej i rzeczywiście tak było, bo rzeczywistość, oczy wiary tak naprawdę są tym, co nam mówi prawdę. Że to, co widzą nasze oczy, wcale nie musi być prawdą. A to, co widzą oczy naszej wiary, to jest prawdą. Ja widziałem oczami naszej wiary Kasię, naszą rodzinę, nasze dzieci, nasz dom. I to była dla mnie prawda. I jest. A no właśnie. Trzeci element, który jest ważny, jeśli mówimy o wierze, to oprócz tej odwagi i oprócz trwania, to jest to, że należy dać świadectwo tej wierze.

0: No i mieliśmy tą szansę. Pan Bóg nam pozwolił. Lekarz, który zawsze odczytywał wyniki badań, wyjechał na tydzień w ogóle na jakąś konferencję. Więc czekaliśmy na to, że to się potwierdzi. Znaczy, nie mieliśmy wątpliwości, że to się potwierdzi. Chcieliśmy, żeby się to dla świata potwierdziło. Szatan oczywiście atakował, próbował nas straszyć i tak dalej. W każdym razie zakończyło się to w ten sposób, że Kasia wsiadła w samolot, wystartowała do Madrytu. Mniej więcej jak była w połowie drogi, zadzwonił do mnie lekarz i powiedział mi, że nie wierzy własnym oczom. Że ma przed sobą wzorcową wątrobę zdrowego człowieka. I że gdyby to oglądał inny lekarz, w ogóle nie wiedziałby, po co to ogląda. Także oznajmiłem wtedy całemu światu, mojemu światu, że Kasia jest uzdrowiona. Najzabawniejsze było to, znaczy w ogóle było wtedy dużo zabawnych sytuacji, ale najzabawniejszą było to, że myśmy powiedzieli wtedy w czerwcu, powiedzieliśmy rodzicom Kasi, że jest taka sytuacja, ale my wierzymy. I proszę sobie wyobrazić, że oni tego nie usłyszeli wtedy. I w momencie, kiedy ja powiedziałem, że Kasia jest uzdrowiona, to mówię, no ale o co chodzi w ogóle? Jak? Mówię, no przecież nic nam nie powiedzieliście. Pan Bóg pozwolił im tego wtedy nie usłyszeć. Bo prawdopodobnie, gdyby oni wtedy to usłyszeli, to byłoby nam ciężej. Bo nie chcąc tego oczywiście, ale projektowaliby na nas swój strach, swój niepokój. Szatan miałby jakby szersze pole do działania. A jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo ważna, o której chciałem powiedzieć i to jest... Ja muszę o tym powiedzieć. W momencie, kiedy szliśmy do lekarzy, żeby im oznajmić, że nie będzie żadnej chemioterapii ani nic takiego, że po prostu Kasia jest uzdrowiona i nie ma mowy. Ja trochę się obawiałem, znaczy bardzo się bałem, że lekarze, nie wiem, zrzucą nas ze schodów, powiedzą, że jesteśmy fanatykami, samobójcami czy kimś takim. Więc poprosiłem znowu Pana Boga, żeby przyszedł przed nami i przygotował ich na to, co chcemy im powiedzieć. No i w momencie, kiedy powiedziałem to lekarce Kasi, naszej kochanej Gosi Stelmaszuk, powiedziała, skoro tak jest, skoro w to wierzycie, to tak jest. Ja tak, skoro w to wierzycie, to znaczy, że tak jest. I koniec.
1: Drodzy Państwo, ciąg dalszy tej historii już wkrótce. Naszym gościem będzie Kasia, a dziś tę całą historię przedstawił Radek Kiszewski. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

0: I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
1: Dobry Boże, daj nam, byśmy ten czas spożytkowali na Twoją chwałę. Panie, Ty nie patrzysz na to, czy jesteśmy godni tego, by Tobie służyć. Spraw, Panie, byśmy dzięki Twojej łasce i Twojemu prowadzeniu mogli się teraz Tobie podobać. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ciebie, Maryjo, tutaj serdecznie zapraszam pod Twoją obronę.
2: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami i racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Maciej Mucha. Witaj.
1: Witam.
0: Pan Bóg to strasznie poważnie brzmi. Czy życie z Nim jest łatwiejsze czy trudniejsze?
1: Zdecydowanie, mimo przeciwności, które stwarza świat, zdecydowanie łatwiejsze. Jestem człowiekiem, który nie od dzieciństwa był blisko Jezusa, bo myślę, że nawet nie można być od dzieciństwa blisko Jezusa, bo jest pewien etap w życiu, w którym trzeba się opowiedzieć. Po jednej ze stron, kiedy świadomość jest już na tyle duża, że po prostu trzeba wybrać. Taki etap nadszedł i w moim życiu. Na szczęście przy dużym wkładzie wspólnoty krwi Chrystusa opowiedziałem się po stronie Jezusa. Od tego czasu to, co się ze mną dzieje, jest na pewno naprawdę cudowne, wspaniałe, bo czuję, jak Chrystus mnie przemienia, jak dojrzewam dzięki Niemu. Nie boję się przyznać, że Bóg w moim życiu to nie brzmi strasznie poważnie, to brzmi bardzo przyjemnie, to brzmi jak przyjaciel.
0: Z jakiego domu wyszedłeś? Jakie to było środowisko?
1: Od początku, od dzieciństwa raczej byłem wprowadzany w tajniki wiary, w religijność przede wszystkim, bo to wiarę musiałem sam zdobyć, a religijność dzięki moim rodzicom była od dziecka. Codzienna modlitwa czy niedzielna msza święta to nie było dla mnie żadną rzadkością.
0: Jakie to było środowisko, miasto, wieś?
1: Środowisko katolickie, środowisko na pewno dobre. Jednak wychodząc z takiego środowiska jest pełno zagrożeń i też ja spotykałem się z zagrożeniami, które powodowały jednak dłuższe lub krótsze odejście od Boga. Ale na pewno środowisko mojego dzieciństwa jest to środowisko Boga.
0: I powiedz, czy z tego środowiska wyniosłeś doświadczenie Boga?
1: Raczej pojęcie, które dopiero udoskonalałem, poznawałem w dalszym życiu, a świadectwo, przeżycie Boga dopiero mogłem wtedy poznać, gdy przyszła ta pełna świadomość. Znaczy, pełna to może za dużo powiedziane, bo każdego dnia poznaję Boga na nowo i odnajduję Go w swoim życiu. Raczej pojęcie Boga niż Jego obecność. Nie ujmując oczywiście nic w środowisku, rodzinie, lecz raczej mojej postawie, mojej niedojrzałości.

0: I jakim byłeś człowiekiem w podstawówce? Byłeś w tej grupie, która rządzi, czy też raczej gdzieś na uboczu?
1: Raczej w grupie trzymającej władzę, że tak powiem. Nie usuwałem się na bok. Nie byłem też jakimś, że tak powiem, prekursorem, ale nie byłem też na uboczu. Byłem po prostu jak inni.
0: Czy wchodziłeś w wiek buntu? Czy buntowałeś się?
1: Oczywiście tego na pewno nie da się obejść i również w moim życiu było to obecne, jednak patrząc z perspektywy, patrząc też na kolegów, myślę, że nie było aż tak, ten okres dojrzewania nie był tak wybuchowy jak u moich rówieśników, no jednak na pewno był bunt, było jakieś, nie wiem, niezgodzenie się z wolą starszych, z wolą rodziców.
0: W jaki sposób ten bunt się przejawiał u ciebie?
1: Trudno mi o tym mówić, bo to już było jakiś czas temu. Miałem kontakt z alkoholem przed tą magiczną barierą 18 lat, którą przyrzekałem przy pierwszej komunii. Cieszę się, że to nie był alkohol, że tak powiem, poważny i długotrwały, że nie był żaden nałóg. Raczej to była chęć zaimponowania rówieśnikom czy starszym. Myślę, że to był jeden z tych składników buntu, a co więcej, to ciężko mi w tym momencie powiedzieć.
0: A jak myślisz, dlaczego nie było to w takiej skali jak u twoich znajomych?
1: Może dlatego, że byłem wychowany w rodzinie nie tylko po katolicku, ale przede wszystkim w takiej ufności do rodziców, w szczerości. Jednak gdy pojawiało się coś, co wiedziałem, że może być odebrane przez moich rodziców jako coś złego, jednak te wyrzuty sumienia się pojawiały. Nie było tak, że byłem jakiś zamknięty na to, co myślą moi rodzice. Co więcej, nie wiem, może moje usposobienie nie pozwalało mi trwać długo w jakichś upadkach, bo po prostu potrafiłem po jakimś czasie dojrzeć te złe strony i chciałem je wyeliminować.

0: w jaki sposób z takiej przeciętności duchowej się zbliżasz ku właśnie temu momentowi, kiedy poznajesz Boga?
1: To był taki szczególny moment, kiedy przeżyłem pierwsze w swoim życiu rekolekcje. Miałem wtedy 14 lat. Uczestniczyłem w rekolekcjach u misjonarzy Krwi Chrystusa w Ożarowie Mazowieckim i ten moment był przełomowy. Nagle doświadczyłem Boga. To, myślę, że to był pierwszy moment doświadczenia Boga w serdeczności ludzi, w ich uśmiechach, w ich dobrych słowach, ale przede wszystkim w Eucharystii, w każdym szczególe tych rekolekcji. Zauważyłem, że można żyć inaczej i że to życie jest piękniejsze, jest pełniejsze, przede wszystkim nieudawane. I to był ten moment, od którego ta formacja się zaczęła i no, jestem pewien, że trwa nadal i mam nadzieję, że będzie trwała aż do mojej śmierci.
0: Co tak naprawdę na tej rekolekcji się stało? Zobaczyłeś jakąś drogę, tak? Inną niż te, które przypuszczałeś dotychczas, że są.
1: No tak, zauważyłem, że to, co czyniłem złego do tej pory, jest całkowicie bezsensowne. Zauważyłem, że dobro po prostu sprawia mi przyjemność, że jest to radość nie taka ulotna i przemijająca, jak to, co przynosiło mi radość wcześniej, że jest to radość Boża, jest to coś szczególnego. Bardzo cieszyła, podnosiła mnie na duchu perspektywa pomocy, a przede wszystkim poznanie Pisma Świętego. Od tego momentu zacząłem czytać Pismo Święte, rozważać je. I egzemplarz, który kupiłem po tych rekolekcjach, nadal mam przy sobie, nadal z niego korzystam, chociaż już jest takie rozwalające się, odpadające, to jednak dużo mi daje. I nawet sam fakt, że ten egzemplarz podnosi mnie na duchu.
0: I powiedz, przyjechałeś, rekolekcje to wiadomo, czas, są emocje, dzieją się rzeczy wyjątkowe. Jak w tę codzienność wchodzisz po rekolekcjach?
1: Właśnie wspaniałe było to, że rekolekcje może i się skończyły fizycznie, ale moja przemiana dopiero się zaczęła i potrafiłem jakoś tymi wartościami, które tam usłyszałem, wartościami, które słyszałem już dawno, wiele razy, ale usłyszałem dopiero wtedy, potrafiłem tymi wartościami jakoś się kierować. Nie było tak, że byłem już silny, byłem już mocny, nie upadałem. Owszem, upadki się zdarzały, ale wspaniałe było to, że potrafiłem z tych upadków wstać. Dużo mi na pewno dało też rozważanie Pisma Świętego, bo od tego momentu codzienna lektura ukierunkowała mnie i pomagała iść naprzód.

0: Ale co to znaczy, że jesteś przemieniany w tym czasie? Co to znaczy konkretnie?
1: Działanie Jezusa w moim życiu jest tak szczególne, że nie potrafię aż tego wymówić, przekazać słowami. Przemieniam się, to znaczy pragnę upodabniać się do Chrystusa. W każdym aspekcie swojego życia pragnę być taki jak Jezus, bo myślę, że w tym wyraża się sens naszej wiary, aby stawać się Chrystusem, każdego dnia nawracać się i być lepszym. I właśnie tego chciałem po tych rekolekcjach i dzisiaj, i myślę, że za 10 lat też tego będę chciał. Chcę po prostu być co dzień lepszy. Mimo że rzeczywistość często weryfikuje te moje założenia, to jednak nie rezygnuję z nich i tak właśnie jest.
0: Czy ktoś z zewnątrz, patrząc na ciebie w tym czasie, mógłby tę przemianę dostrzec?
1: Myślę, że tak, bo od tego momentu byłem już postrzegany w swoim otoczeniu jako ktoś inny, ktoś, kto, dla kogo już liczą się rzeczy inne niż w ogóle środowiska, w ogóle w ogóle rówieśników. Rodzice też myślę dostrzegali moją przemianę, chociaż nie było to jakiś jeden wielki wybuch i 180 stopni przemiana. Jednak to była krok po kroku, dzień po dniu. Było coś w moim życiu nowego. I myślę, że także nie wszyscy nagle zobaczyli, że jestem inny, ale po jakimś czasie mogli to dostrzec. Mimo że nie chodziło mi o to, broń Boże, żeby się z tym obnosić, eksponować. Raczej chciałem po prostu bardziej być niż mówić. A jeśli ludzie to zauważyli, to bardzo dobrze, a jeśli nie, to w sumie bardzo mnie z perspektywy czasu nie interesuje, bo wiem, że starałem się przemienić.

0: Jak czułeś się jako ktoś inny wśród rówieśników?
1: Na pewno nie było mi z tym jakoś szczególnie ciężko, bo nie miałem też jakoś nie było mi wytykane moja inność. Też nie można powiedzieć, że było super, bo jednak spotykałem też się z zarzutami jakiegoś świętoszka.
0: W jakich sytuacjach?
1: W sytuacjach, jeśli w których albo zrobiłem coś złego, owszem, albo po prostu źle odczytano może jakieś moje zachowania. Raczej w swoim otoczeniu starałem się przyciągnąć kolegów do kościoła. Może czasem za bardzo i w pewnych momentach źle odczytane były moje zamiary mogłem być uznany za kogoś nachalnego wręcz.
0: I co sobie myślałeś o swoim powołaniu? Masz 16-17 lat i coś już człowiek zaczyna kombinować.
1: No i mnie nie... ja nie przegapiłem tych refleksji, wątpliwości co do mojej drogi. Wiele razy musiałem przysiadać i rozmyślać nad swoim życiem. Tak naprawdę nadal nie jestem pewnej drogi, którą wybrałem. Jestem na studiach, ale modlę się codziennie do Pana, aby prowadził mnie swoimi ścieżkami. Spotykały mnie owszem wątpliwości, czy moim powołaniem nie jest stan kapłański, czy może jednak życie w sakramencie małżeństwa. Wiele razy zastanawiałem się nad tym i myślę, że jest to nadal sprawa otwarta. Choć osobiście mam wielkie pragnienie małżeństwa, to mam większe pragnienie spełnienia Bożej woli w swoim życiu.
0: Czy wspólnota jest dla Ciebie czymś ważnym?
1: Owszem, bardzo ważnym. Z tego względu, że odnajduję się we wspólnocie i buduje mnie wspólnota, buduje mnie świadectwo innych ludzi, buduje mnie ich uśmiech. Doświadczyłem wspólnoty wielokrotnie, czy to właśnie we wspólnocie Krwi Chrystusa, czy w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, do którego należę. Wspólnota jest na pewno ważna w moim życiu.

0: w jaki sposób wpływa na to życie, tak realnie.
1: Myślę, że łatwiej mi jest czynić dobro. Nie potrafię jak tego wyjaśnić. Po prostu patrząc na ludzi, którzy są mi bliscy, którzy są Boży, miałbym aż wyrzuty sumienia wobec nich, gdyby moje życie było nie takie, jak potrzeba.
0: W jaki sposób ta wspólnota formuje swoich członków?
1: Oprócz wspólnych spotkań, modlitwy, rozłożenia Pisma Świętego, jest przykładem dla każdego z członków. Oni są dla mnie przykładem, ja mogę być przykładem dla nich. Przez samą obecność można wiele zdziałać i wiele przemienić. Myślę, że sama obecność wspólnoty już wiele daje mi na pewno.
0: Powiedz, co dla ciebie w tej chwili jest taką rzeczywistością w tobie, z którą się mierzysz? Co jest trudne?
1: No, trudna jest samotność, której doświadczam.
0: Ile masz lat?
1: 20. Często samotność tłumię, mimo że potrafię się odnaleźć we wspólnocie, czy to w wspólnocie Chrystusa, czy w KSM-ie, czy w grupie na studiach, czy w rodzinie, to jednak nie mam takiego pokoju ducha, który wiem, że da mi spełnienie powołania. Przez to czuję się jakiś, najogólniej mówiąc, niespełniony i zagubiony. Wiem, że Pan przygotował dla mnie określoną drogę, określoną misję. Chcę ją spełnić i to jest trudne. Jest trudne poszukiwanie, jest trudne odnajdywanie się w tym. Ostatnio mierzę się jeszcze z potrzebą takiej bliskiej relacji z Chrystusem, takiej coraz bliższej, takiej relacji bez słów, przylgnięcia do Jezusa. Z tym się mierzę, tego bardzo pragnę, a jednak jeszcze nie potrafię, jeszcze jestem słaby. Jeszcze może za mało ufam, za mało się Bogu oddaję.

0: A modlitwa? Czy to jest wyzwanie, zadanie, czy ucieczka? W tym dobrym sensie tego słowa.
1: Myślę, że jedno i drugie. Na pewno wyzwanie. Moja modlitwa, myślę, że pozostawia jeszcze wiele do życzenia. Staram się ją przemieniać. Staram się w modlitwie przede wszystkim przylgnąć do Jezusa. Nie rozmawiać, nie gadać za dużo, po prostu przylgnąć i wpatrzyć się w Jego wizerunek, wymienić z Nim myśli. Na pewno też ucieczka po ciężkim dniu, czy na początek dnia. Tak, takie zanurzenie w Chrystusa, to czego pragnę, co jednak niestety rzadko mi się udaje przez moje wady, przez cechy człowieka przede wszystkim, przez cechy ciała. Jest dla mnie modlitwa wyzwaniem, jest ucieczką. Jest tym, z czym się mierzę również.
0: Co jest specyficznego we wspólnocie, która nazywa się Wspólnota Krwi Chrystusa? Czy specjalne nabożeństwo do krwi Chrystusa jest czymś istotnym?
1: W całej wspólnocie ogólnie kult jest krwi Chrystusa jako zapłatę naszego zbawienia. Z takich nabożeństw jest różańc krwi Chrystusa. Podczas Komunii Świętej jest przyjmowana komunia jest przyjmowana pod dwiema postaciami. Jest litania do krwi Chrystusa. Są inne też modlitwy. Co więcej specyficznego jest? Specyficznie są na pewno tam ludzie.
0: Dlaczego?
1: Są niesamowici i ta radość, która z nich promieniuje, jest niesamowita serdeczność. Za każdym razem, gdy odwiedzam jeden z ich domów, po prostu aż promieniuje od nich, aż mnie napełnia. Pragnę tam z nimi przebywać i umacniać się w Panu.
0: Powiedz, oprócz modlitwy, co jeszcze w tym wszystkim, co ma Kościół człowiekowi do zaproponowania, co dla ciebie jest ważne, co twoje życie duchowe ożywia? Sakramenty, kult świętych, nabożeństwa.
1: Sakramenty na pewno. Na pewno sakramenty Eucharystii. Uwielbiam święta wielkanocne. W pełni przeżywam. Znaczy w pełni myślę, że nigdy nie będę przeżywał, ale coraz głębiej od 2 lat przeżywam święta wielkanocne. Odnajduję w tym naprawdę przeogromną łaskę, wielką głębię. Jest to czas, w którym mógłbym nie wychodzić z kościoła, napełniać się Chrystusem. Analizuję każdy szczegół, każde podniesienie rąk, każde słowo, każdą pieśń. Jest dla mnie czymś szczególnym.

0: powiedz, czy powiedziałeś, że Bóg jest przyjacielem? Jak doświadczasz tego, tej przyjaźni?
1: Bardzo mocno w chwilach, kiedy wracam do Niego po upadku, czuję taki pokój. Czuję, że On mnie nie potępia, a wita z uśmiechem, z otwartymi ramionami. Kiedy pomaga mi w chwilach, kiedy już czuję się przegrany. Przy kontaktach z bliźnimi czuję, jak on jest, on mnie prowadzi.
0: W jaki sposób cię prowadzi?
1: Pomaga rozmawiać, pomaga. Czuję, jak Jezus pomaga mi przyprowadzić bliźnich do Niego. W pewnych sytuacjach czułem, że to nie ja mówię, ale mówi przeze mnie Jezus. Zwłaszcza w jednej sytuacji, kiedy...
0: Opowiedz.
1: Kiedy bardzo mi bliską osobę, którą poznałem na wyjeździe szkolnym, która wcześniej nie była może blisko Jezusa, ale miała pragnienie przyjścia do Niego. Kiedy podczas powrotu rozmawialiśmy, była to dość długa podróż, a minęła nie wiem kiedy, bo czułem Jego obecność, czułem, jak to On mówi przeze mnie. Wtedy chyba pierwszy raz tak mocno użyłem słowa, że Jezus jest moim przyjacielem. Mówiłem jej o Chrystusie. Widziałem jej chęć przemiany. Od tego momentu jest człowiekiem bardzo dobrym. Jest człowiekiem, mogę powiedzieć, Bożym. W takich sytuacjach czuję, że Jezus jest moim przyjacielem. Tak uważam.
0: Czy miałeś pokusy niewiary?
1: Owszem, przychodziły takie pokusy. Jednak cieszę się, jeszcze jestem może trochę z siebie dumny, ale przede wszystkim wdzięczny Chrystusowi, że potrafiłem je dość szybko pokonać. Nie pozwalałem jakoś, żeby rozrastały się we mnie, jakoś zdusić je w zarodku i zapomnieć po prostu.

0: najtrudniejszy moment w tym życiu już z Bogiem?
1: Trudne były momenty, kiedy brakowało mi bardzo kogoś. Kiedy modliłem się i jakoś nie widziałem skutków mojej modlitwy, kiedy w jakiejś samotności, cierpieniu trwałem dość długo. Były to trudne momenty, jednak nie powodowały one na szczęście odejścia od Boga. Na pewno były jakieś negatywne skutki, czy w formie modlitwy, czy w chęci pomocy, czy ogólnej aktywności religijnej, ale na szczęście od Chrystusa nie odszedłem i mam nadzieję, że to nigdy się nie stanie.
0: Czy jest jakiś sposób, w który służysz bliźnim?
1: Takiej zorganizowanej formy niestety nie ma, choć myślałem o wolontariacie i myślę, że jeszcze uda mi się zrealizować to, ale po prostu na co dzień staram się służyć. Staram się pomagać w sytuacjach takich najprostszych, nie jakichś heroicznych czynach, choć jeśli takich potrzeba, staram się też coś takiego uczynić, ale w najdrobniejszych szczegółach. W najprostszym podaniu dłoni, czy uśmiechu, oddanie kanapki głodnemu koledze. Staram się po prostu służyć, chociaż skutki są różne, to jednak takie pragnienie, staranie we mnie jest.

0: nie czujesz się wyobcowany ze środowiska rówieśniczego.
1: Dzięki temu, że spotykam się z ludźmi o podobnych pragnieniach, o podobnych zainteresowaniach, przede wszystkim z ludźmi o pragnieniu Boga, nie czuję się wyobcowany, chociaż w takiej codzienności dużo ludzi o podobnych zainteresowaniach nie spotykam, ale mam swoich znajomych, mam swoich bliskich, z którymi swoją wiarę próbuję budować.
0: Za co Panu Bogu jesteś najbardziej wdzięczny?
1: Na pewno za to, że mnie wybrał, że pozwolił mi odnaleźć Go. Wiem, że bez Niego, bez tego impulsu, przyciągnięcia do siebie, byłbym zupełnie innym człowiekiem. Myślę, że za to najbardziej. Są mniejsze rzeczy. Rodzina, przyjaciele. Ale najbardziej, zdecydowanie najbardziej za to, że pozwolił mi być przy Nim.
0: Powiedz, jakoś człowiek poznaje Boga w trakcie swojej historii. I jakiego ty Boga poznałeś? Kim On jest? Kogo poznałeś?
1: Poznałem Jezusa, przyjaciela, brata, Boga wybaczającego, Boga bliskiego.
0: Kiedy jest trudno, to do jakiej sytuacji w swoim życiu się odwołujesz?
1: Często do pielgrzymki na Jasną Górę, na której byłem pierwszy raz w tym roku. Także do spotkania z Benedyktem XVI na krakowskich Błoniach.
0: A co było na tej pielgrzymce szczególnego?
1: Cała pielgrzymka, każdy dzień, każda godzina. Niesamowite było też serdeczność ludzi, obecność Boga w każdym człowieku. Nowe znajomości, które wiele mi dały. Przede wszystkim czas, w którym czułem się cudownie. Chciałem, żeby się w ogóle nie skończył.

0: A z Benedyktem? Co to było za doświadczenie?
1: Myślę, że było to w moim życiu, była to w moim życiu chwila, w której najpełniej doświadczyłem Jezusa. Te dwa dni, prawie dwa dni, które tam byłem, byłem prawie że w ekstazie, prawie że unosiłem się nad ziemią. Każdy etap, każda modlitwa, każde nabożeństwo, świadectwa ludzi, śpiewy, bliskość ludzi, uśmiechy, serdeczność wszystkich, wielu tysięcy ludzi. Nieważne były niesprzyjające warunki, jakoś deszcz w nocy, to nie miało znaczenia. Ta obecność, a zwłaszcza kiedy Benedykt XVI mówił do nas, młodych Polaków, żeby budować na skalę. Aby budować swoje życie na skalę, którą jest Chrystus. Zwłaszcza gdy na zmianę mówił po włosku i po polsku, mimo że trudno mu było się wysłowić, to te słowa budujcie na skalę zapadły głęboko w moim sercu i żyją w nim.
0: Powiedz, w jakiej intencji się pomodlimy teraz?
1: Chciałem się pomodlić w intencji moich bliskich, mojej rodziny, a także przyjaciół Łukasza, który jest na drodze powołania zakonnego, moich kolegów z byłej klasy, większą wiarę dla nich, nadzieję i miłość, także umocnienie sił fizycznych i duchowych dla Martyny Kamili. W tych intencjach chciałbym prosić Pana.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Maciej Mucha. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.

Dobry Panie Boże, dziękuję Ci za Twoją opiekę nad nami, za to, że jesteś nawet wtedy, kiedy się od Ciebie odwracamy, Panie. Ty czekasz na każdego, do każdego wyciągasz rękę. Prosimy Cię, Panie, o to, żebyś teraz wlewał w nasze serca Twoje światło, Twoją miłość, Twoją łaskę, żebyśmy potrafili mówić o Tobie tak, żeby się to Tobie podobało. Serdecznie też zapraszam Ciebie, Maryjo, tutaj, pod Twoją obronę. Uciekamy się. Święta Boże, Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Monika.
1: Jestem wychowana w rodzinie katolickiej, w wierzącej rodzinie, w praktykującej, to jest też bardzo ważne. Aczkolwiek zawsze traktowałam tak Pana Boga na dystans, tak? Że to było tak, że On miał jakieś zasady dla mnie, które ja czasem przestrzegałam, czasem nie. I raczej to było tak na zasadzie winy i kary, czyli Pan Bóg jest ten zły, który nas karze. No i ja miałam takie przeświadczenie przez bardzo długi okres czasu. I to się zmieniło. Później w miarę dojrzewania to się zmieniało. Później był też jakiś bunt wobec Pana Boga, a później, kiedy chyba już tak bardzo dojrzałam na początku studiów, to jednak już takie zrozumienie i odnalezienie takiego przyjaciela w Panu Bogu, a nie tylko takiego, a nie sędziego, który tylko karze za grzechy. Mimo tego, że ja wierzyłam w to, że na przykład w Eucharystii jest obecny Pan Jezus i przyjmowałam komunię i to dla mnie nie był tylko symbol. Ja faktycznie w to wierzyłam, ale jednak przeżywałam to chyba zbyt mocno tylko wyłącznie uczuciowo, tak? Że to było jakieś takie miłe doznanie i też takie wewnętrzne poczucie, że spełnienie jakiegoś obowiązku. Przede wszystkim to. Mimo tego, że wierzyłam w to, że On tam naprawdę jest, to nie kochałam go chyba tak mocno. Więc ta sfera uczuciowa była raczej tak taka dość płytka. Na pewno nie stałam z boku grupy, nie, jakoś nie odróżniałam się od nich, ale też jakoś nie byłam, jakoś nie przewodziłam im. Raczej było tak, że tak, miałam dużo znajomych, miałam dużo też bliższych znajomych, jestem raczej osobą towarzyską. Jakoś chyba nie wyróżniałam się specjalnie. I tak samo jeśli chodzi o moją wiarę, to raczej w mojej podstawówce, później w liceum, też były osoby wierzące i jakby... Ale faktem, że nie rozmawialiśmy na te tematy, więc to jest...
0: Możesz powiedzieć, że to był czas szczęśliwy, czy raczej nie?
1: Wtedy myślałam, że tak. Teraz mi się wydaje, że troszkę jednak mogłam więcej, że troszkę straciłam z tych lat. Przynajmniej później, z tych lat późniejszych, mam na myśli konkretnie lata liceum. Mhm. Że mogłam dać siebie więcej i jakby to szczęście było takie trochę za płytkie.
0: A przeciwko czemu się buntowałaś?
1: Przeciwko Panu Bogu. Przeciwko komu? Przeciwko Panu Bogu przede wszystkim. Znaczy, to nie był też taki, ostry bunt, że nagle jakieś zanegowanie głównych praw wiary. Nie, absolutnie nie. Jakby tylko nie potrafiłam zrozumieć tego, że jeżeli Pan Bóg daje nam przykazanie, to On robi to dla naszego dobra. Nie po to, żeby

0: w nas ograniczyć. I tutaj to była ta sprawa, którą musiałam dość długo, musiałam po prostu do niej dojrzeć.
1: Mhm. I jak to się przekładało na twoje życie? Co to znaczy, że się buntowałaś?
0: No, łamałam przykazania, jakby, i uważałam, że to mimo wszystko jest w porządku, bo to Pan Bóg za dużo chce i ja mu nie mogę tyle dać, więc jakby ten bunt nie był aż tak widoczny, bo on był widoczny dla mnie, tak? Ja go wewnętrznie czułam, ale to nie było jakieś takie obwieszczanie światu, że teraz tak, teraz jestem zbuntowana i teraz jakby to się zmieniło, nie, jakby to było to wewnątrz.

0: konsekwencje były takie, że no cały jakby splot wypadków, jakby plan na moje życie, tak? Byłam wtedy związana z osobą, która która jakby miała jeszcze całkiem, była osobą niewierzącą, więc jakby sam fakt, że w ogóle dopuściłam do takiego związku wtedy, to jest coś, jest konsekwencją tego buntu, bo mi się wydawało, nie no, jakby, że, bo nie Boże, no przecież będzie dobrze, no kochamy się i w ogóle, więc jakby to jest jedna z tych konsekwencji i później też ten związek trwał przez dość długi czas. Jakby, że jednak nie potrafiłam przejrzeć do końca.
1: Czy to jakoś cię raniło? Czy widziałaś wtedy jakby konsekwencje tego nieposłuszeństwa?
0: Nie, znaczy jakby byłam szczęśliwa. Nie miałam jakichś tak, że znaczy jakby gdzieś tam może wewnątrz mnie na samym głębi duszy na pewno jak, bo ja chodziłam do kościoła co niedzielę i bardzo często też w tygodniu i jakby gdzieś tam czułam, że coś jest nie tak, tylko że jakby to trochę dospychałam. To było też takie zagłuszane, bo wydawało mi się, że jednak jestem szczęśliwa i to jest ważne. Jakby liczyło się dla mnie też to, że w tym momencie jestem szczęśliwa. Tylko, że to było takie dość ulotne. Teraz to wiem.
1: I kiedy to się zaczęło okazywać, że to jest ulotne?
0: Tak, to było dość, z jednej strony to było dość nagłe, ale z drugiej strony wiem, że to był jakiś etap, do którego dojrzewano. Ja też poznałam osoby, które mnie strasznie denerwowały tym, że są takie na maksa wierzące, że one tak bardzo kochają i to mnie bardzo denerwowało. Jakby ja lubiłam z niej przybywać, ona nie denerwowała mnie jako osoby, tak? To są moi dobrzy przyjaciele, ale denerwowało mnie to, że oni ciągle mi o tym mówią i ja jeszcze bardziej, nie, i tak jakby jeszcze bardziej się zapierałam w tym momencie, ale wiem, że oni oprócz tego, że mówili, bardzo dużo też się modlili, jakby teraz to czuję, że to jest ich łaska, jakby się to oni dotrzymali tę łaskę dla mnie, żebym... I zrozumiałam wtedy, że jakby nie liczy się tylko i wyłącznie ta płaszczyzna zewnętrzna, czy to jest teraz. Jakby odnalazłam wtedy też tą głębię. Zdecydowałam się zerwać tą znajomość po kilku latach. Było ciężko, ale wiem, że teraz wiem, że warto było.
1: Ale opowiedz o tym, bo to jak w jednym zdaniu powiedziałaś, a to chyba nieprosta rzecz, żeby nagle zmienić poglądy do tego stopnia, żeby wykonać takie radykalne cięcie.
0: Tak, ale one czasem są konieczne, bo nie można jakby, tak, to nie można było robić tego małymi krokami, dlatego że w momencie, kiedy jak ja chciałam naprostowywać swoją wiarę i rozmawiałam z tym chłopakiem na ten temat, on w ogóle tego nie przyjmował do wiadomości, jakby to było w ogóle nie w jego jakby planach, tak? Że to jakoś zaburzyło wszystko i to była jedyna możliwa decyzja. Jakby albo ja chcę zmienić siebie, albo ja chcę pokochać mocniej Pana Boga i wtedy muszę się decydować na zerwanie, albo odrzucam jeszcze raz to wszystko i brnę dalej. Jakby tutaj były tylko dwie takie możliwości.

0: spotykasz ludzi, którzy w jakimś innym świetle pokazują twoją sytuację, tak? Odpychają cię i przyciągają jednocześnie.
1: One po prostu mówiły mi prawdę, tak? Prawdę, którą mi się wydawało, że po pierwsze zbyt mocno ingerują w moje życie, co mi się bardzo nie podobało, bo jakby ja do tej pory nie lubię, jeżeli ktoś jakby za bardzo naciska. I nie podobało mi się bardzo, że mówią mi, co robię źle. Jakby kiedy one mówiły mi, że ja coś robię źle, to ja mówię, tym bardziej się upewniałam w tym, że mówię dobrze. Ale jakby, i więc ich mówienie absolutnie nic nie zmieniło. Na pewno zmieniło, na pewno po jakimś czasie jakby dało mi do myślenia, ale ten efekt, który chcieli uzyskać rozmawiając ze mną, absolutnie nic nie zmienił. I przyszedł po prostu taki moment, kiedy zaczęłam się zastanawiać, o tak, po prostu, pewnego ranka, czy to ma sens, czy moje życie ma sens, czy... Jakby, czy to jest to, co ja powinnam robić? Czy to jest jakby to miejsce, w którym teraz powinno być? Jakby to miejsce w moim życiu, tak? Czy to jest ten związek? Czy to jest to? Czy to nie jest to inne? Jakby zaczęłam się tym zastanawiać. I jakby troszkę też sama jakby napędziłam się, żeby o tym myśleć. I wtedy sama jeszcze raz wróciłam się do tej mojej przyjaciółki, która na początku mi mówiła o Panu Bogu i jakby zaczęłam z nim rozmawiać. Wtedy dopiero jakby, kiedy już sama to przemyślałam. Ale to była kwestia dni. To nie była kwestia jakby miesięcy. Jakby, że to było tak, że jedynego dnia to był moment, tak jakby to było dość mocne uderzenie dla mnie. Jakby dość jasno też zobaczyłam, że ja mówię zastanawiać się, ale to było tak, że dość jasno zobaczyłam, że jednak, że to jest złe. Że jak najszybciej i nie ma co czekać.
0: Czyli to było zewnętrzne wobec ciebie, że to była łaska, tak?
1: Tak, no ja jestem tylko pewna, tak. Jestem tylko pewna, że ktoś to wymodlił. Znaczy, sama na pewno nie, bo jakby nie chciałam tego.
0: I jak to się stało? Jak cię Pan Bóg przez to przeprowadził? Czy widziałaś go już w tym wszystkim? Co się wtedy działo?
1: Tak, jak najbardziej. To też później, no wiadomo, Pierwszy krok to pójście do spowiedzi, to jest oczywiste, więc spowiedź, która bardzo bolała i bardzo bolało też później, absolutnie, ja tak jak nie, czasem słyszę, że ktoś mówi, że po spowiedzi czuję, znaczy teraz to czuję ulgę, ale że po tej takiej spowiedzi życia, że się czuję lepiej, nie, ja się czułam bardzo źle, jakby nie ulżyło mi, wręcz przeciwnie, wręcz jakby zobaczyłam tą samą swoją nędzę i to było, uczucia po prostu były fatalne wtedy. I co? No i jeszcze raz przemyślenie, zerwanie i ogromny ból. Jakby to jest, była bardzo duża walka, bo jednak tamten związek trwał prawie 3 lata. Więc to jest jakiś duży okres czasu. Szczególnie, że ja wtedy byłam bardzo młoda. Miałam 19 lat, więc 20. Więc jakby to była część mojego życia i nagle tak się od niej oderwać bardzo bolało. I skąpałabym, gdybym powiedziała, że nie miała wątpliwości, jakby jak najbardziej miałam wątpliwości, czy jednak nie wrócić, czy po co sobie komplikować życie, z jakiego powodu.

0: co w tej walce ci pomagało? Co sprawiło, że ci się udało?
1: To, że ktoś mi powiedział, żeby zaufać i że Pan Bóg na pewno to kiedyś wynagrodzi, to całe cierpienie, jakby, że On ma inny plan wobec mnie. I ja w to uwierzyłam. Uwierzyłam i też zobaczyłam, że ja sobie też tak myślałam, tak czysto ludzko, że jeżeli temu chłopakowi by zależało na tym, żeby ze mną być, to nawet jeżeli ja bym powiedziała, że jeżeli coś mi daje szczęście i jakby ja pracuję nad sobą, to na pewno, jeżeli by mnie faktycznie kochał, to jakby nie, to nie było dla niego przeszkodą. A jeżeli on mówi, że jest, jakby to też mi pomogło, że znaczy pomogło mi ta jego kategoryczny sprzeciw wobec tego, to był też jakby... Nie miałam wątpliwości też. Z jednej strony nie miałam wątpliwości, a z drugiej strony miałam wątpliwość, czy jednak warto sobie komplikować. Czy może jednak być tak, żeby było po staremu, bo wtedy właśnie dawało mi się, że jestem szczęśliwa i jest dobrze.
0: I jak to zmieniło twoje życie? Co się wtedy stało?
1: No, zmieniło, myślę, że bardzo mocno też nawet z takich czysto ludzkich powodów, ponieważ po całej tej sytuacji, jakby całych... tym zerwaniu i tym, że było tak bardzo ciężko. Nie, jakoś nie mogłam, wiadomo, jakby trudno było mi tak dojść do siebie, ale pracowałam, miałam czas zajęty, ale później skończyła się umowa w pracy i byłam po prostu na maksa przerażona, co teraz? Ojej, ja teraz będę ciągle o tym myśleć. Wakacje się zbliżają, trzeba od nowa wszystko budować. Ja nagle nie mam znajomych, bo to wszyscy z nami byli związani jakby z tamtym środowiskiem. I wpadłam na taki pomysł, to w ciągu jednej chwili, to w sumie nie ja, teraz już też wiem, że to Duch Święty, żeby zdawać bo ja studiowałam, wtedy byłam po pierwszym roku studiów zaocznych, polonistyki, i żeby zdawać na studia dzienne, że będę studiować dwa kierunki, że to mi zapełni czas i ktoś mi też powiedział, że jakby ja powinnam studiować, nie powinnam, to jakby to jest coś, w czym powinnam działać. I zaczęłam się bardzo ostro za naukę, za przygotowanie się do tych egzaminów. I się dostałam. I jakby to było... To jest ten owoc. Znaczy, no nie najważniejszy, ale taki najbardziej widoczny, że dzięki temu, że mogłam jakby się skupić na sobie i jakby trochę też jakby zapracować ten ból, tak? Żeby nie czuć tego. Zaczęłam się uczyć i dostałam się na studia. I to uważam, że ogromne szczęście w tym. I też bardzo dużą łaskę.
0: I jak ci było w tym nowym stanie? Nagle jesteś sama.
1: No na początku przez pierwsze 2-3 miesiące było strasznie. I nie było nic, co mogło jakoś mi poprawić. Znaczy, było strasznie, ale jednocześnie czułam taki spokój. Jakby to był, to było też dobre uczucia, tak? Że ja byłam też w jakiś sposób przywiązana i no jakby to wszystko działo się trochę na takiej płaszczyźnie uczuć, emocji. Wiadomo, też dziewczyny trochę to inaczej odczuwają, więc jakby z tym sobie byłam trochę w stanie poradzić. Czułam też taki spokój, no oczywiście dużo się modliłam i ufałam. Tak wiedziałam, że to za jakiś czas się skończy i się skończyło.

0: Chociaż wtedy mówię, wtedy nie potrafiłam też mówić takim spokojem, że boli, ale się skończy. Nie, jakby gdzieś tam wewnątrz mnie to jest jakby zrozumiałe, że był jeszcze ten bunt i jakieś wątpliwości. Zresztą wątpliwości chyba są zawsze.
1: Czy to był początek już takiej przyjaźni z Panem Bogiem?
0: Tak, jak najbardziej.
1: Kiedy zobaczyłaś jakby jego, że Bóg w tym uczestniczył?
0: No jakby sam fakt, że ja zaczęłam o tym myśleć, to już jest dla mnie to, że to jest ingerencja Pana Boga, bo ja sama z siebie na pewno jakby jeżeli jestem z czymś dobrze, to na ogół się zastanawiamy z tym dlaczego i może jednak coś zmienić, bo może będzie gorzej, a może będzie lepiej. Jakby to jest ogromna łaska, że ja w ogóle zaczęłam się tym zastanawiać i to, że mimo tego, że nie trafiło do mnie nic, co ktoś do mnie mówił, że ja sama zaczęłam się nad tym zastanawiać. To jest ogromna łaska. Później to, że jakby jeżeli się zdecydowałam się na kierunek Pana Boga, tak, że go, będę się starała go bardziej pokochać, to musiał stać się moim przyjacielem, tak? Musiałam jakby trochę zrewolucjonizować swoje myślenie o nim, że teraz nagle on mnie ukaże za te wszystkie lata, jakby nie, że staram się z nim rozmawiać, oczywiście uczestniczyć częściej w mszy świętej, chodzić regularnie do spowiedzi, no staram się go poznawać też i tutaj bardzo ważną, bo też przyjaciel to nie kojarzyło mi się wtedy i nie czułam to wtedy też tylko uczuciowo, tak, że no teraz Pan Bóg na pewno mnie pogłaszczy po głowie i jest taki szczęśliwy, jakby też starałam się poznać doktrynę, bo to też dla mnie, mimo tylko, że ja no, znałam prawdę wiary i jakby chodziłam na religię, to też taką wiedzę podstawową miałam, ale też staram się poznać taką dogłębie doktrynę. Staram się też, bardzo ważną kwestią wtedy dla mnie była stała formacja. Żeby był ktoś, kto tak konkretnie będzie mówił mi o Panu Bogu.
1: I gdzie to znalazłaś?
0: W Dziele Bożym, w Opus Dei.
1: To jest taka bardzo zrównoważona formacja, która pozwala na taką spokojną, ale radykalną pracę nad sobą, tak?
0: Tak, znaczy ja potrzebowałam chyba też tak, ja potrzebowałam też takiej ciągłej obserwacji, jakby taki, potrzebowałam dyscypliny. Tak, to widziałam, że mi pomoże. Jeżeli zostawię siebie tak na pastwę losu, to może być różnie, ale taka dyscyplina i konkret. Ja od zawsze szanuję swój czas i to, że ja szłam do dzieła i wiedziałam, że ten czas, który tam poświęcę, wykorzystam po prostu bardzo dobrze. Że nie, jakby to przyniesie owoc wcześniej czy później i to też jest dla mnie bardzo ważne.
1: Mm-hmm. I powiedz, co poznajesz? Co to znaczy, że doktryna była dla ciebie wtedy ważna? Czego się dowiedziałaś?
0: Ojej, no dowiedziałam się, że tak, zrozumiałam, że Pan Bóg jest miłosierny, że nie jest tylko złym sędzią. Dowiedziałam się, że doktryna jest bardzo ważna też po to, żeby drugim ludziom mówić o Panu Bogu, tak? Że nie wystarczy mówić, że wiesz, jest fajnie, no ja jestem teraz szczęśliwa, mimo tego, że nie, jakby, że jest ważne to, dlaczego ja go kocham, dlaczego traktuję go jak ojca też. Kult maryjny, to jakby też dość mocno został pogłębiony. Jakby zrozumiałam, że bez tego nie można żyć, jakby bez katechizmu, bez Pisma Świętego to nie da rady, jakby. To jest szalenie ważne, bo wtedy jakby zostajemy znowu na tej płaszczyźnie tylko uczuć, a uczucia jednak i emocje to jest coś tak dość ulotnego i płytkiego.

0: co dla ciebie było najtrudniejsze w tym okresie?
1: Może teraz mi przychodzi takiego, taka mała rzecz, ale jakby może dla mnie dość znaczące, że wieczorami, kiedy jakby to wszystko, cały ten dzień już się uspokaja, prawda, to jest taki czas na wycieszenie się, wtedy, kiedy normalnie powinnam po prostu płakać z rozpaczy, tak, że straciłam kogoś bardzo ważnego dla mnie, no mam na myśli tego chłopaka i też jakby straciłam taki szmat swojego, jakby no też dość dużą część mojego życia, że powinnam być tak strasznie zrozpaczona. Ja tak fizycznie może i byłam smutna w jakiś sposób, jakby było to pomimo, że coś jest nie tak, ale wewnętrznie naprawdę czułam spokój, jakby nie potrafiłam się wewnętrznie zmusić do tego, żeby czuć taką wewnętrzną rozpacz. I to była bardzo, ja byłam bardzo zdziwiona wtedy. Jakby znając siebie i wiedząc, jaka jestem, to byłam zdziwiona, skąd we mnie ten spokój. I mówiłam tej mojej przyjaciółce, mówię, słuchaj, no ja naprawdę jestem spokojna, jakby, że ja, mimo tego, że zewnętrznie czasem, no wiadomo, zdarzało mi się i płakałam i jakby ktoś mógł zauważyć, że jest tak, ale wewnątrz był ten spokój, że ktoś tam coś szeptał.
0: I powiedz, co w tej chwili jest dla ciebie w tej drodze z Panem Bogiem najważniejsze? Co jest jakby, nad czym pracujesz, z czym się mierzysz? Co jest trudnością?
1: Z czym się mierzę? No mierzę się codziennie z małym nawróceniem, jakby też po tamtym nawróceniu, ale to jest to może to jest duże słowo. Jakby przez kilka miesięcy było tak dobrze, tak, że już wiedziałam, że to jest ta droga i naprawdę to wszystko było takie fascynujące dla mnie i byłam pod ogromnym wrażeniem wielu ludzi i przede wszystkim kościoła i wielu, wielu wspaniałych księży. Jakby to było takie zachłyśnięcie się troszkę tym wszystkim. I później, po kilku miesiącach, był taki okres już tej codzienności, jakby to wszystko już tak spowszedniało. I zrozumiałam, że jednak trzeba walczyć codziennie na nowo, że to też jest tak, że codziennie się nawracamy, że nie, tak raz i koniec, więc dla mnie teraz jakby no, jest trudnością i nie jest trudnością, żeby codziennie jakby na nowo walczyć.
0: Na czym ta walka twoja polega?
1: Na tym, żeby być wierna przede wszystkim Panu Bogu i wierna temu, wierna temu, co czuję, tak, żeby jednak, znaczy, z jednej strony, jakby czuję czasem coś, czemu nie powinnam być wierna. Wierna Panu Bogu i to, żeby mu ufać. Jakby ja czasem mam z tym problem, żeby jednak mu zaufać, a nie ufać sobie. I nie ufać swoim możliwościom.

0: czasem sobie myślę, a gdyby to się nie wydarzyło, to pewnie teraz całkiem możliwe, że już byłabym żoną tego chłopaka, jakby, że moje życie by miało całkiem inny obrót, gdyby to się nie potoczyło. I gdyby to się nie potoczyło, to pewnie miałabym o wiele mniej zmartwień i byłabym bardzo szczęśliwa i wszystko byłoby tak poukładane, ale tak, jak ja chcę. Tak? I to jest czasem pokusa, ale wtedy się śmieję sama z siebie, jakby, że tak, a mogło być jeszcze gorzej, jakby mogło być tak, że no, nie wyobrażam sobie, jak mogło być, ale że mogło być gorzej i to jest takie myślenie czysto ludzkie i to uspokajanie tylko jakichś swoich wymagiewanych potrzeb.
1: Mm-hmm. A powiedz mi, jak myślisz, czy Pan Bóg ma jakiś pomysł na Twoje życie?
0: No, myślę, że na pewno ma. Ja myślę, że na każdego życie ma. Dla każdego ma najlepszy plan z możliwych. I jestem przekonana, że dla mnie ma też wspaniały.
1: Ale
0: odkrywam go z dnia na dzień. No, jak na razie to są moje studia na pewno. To jest jakby, to jest mój obowiązek. To jest to, coś mi dał. To on mi to dał i jakby dzięki jego łasce się dostanę te studia i jakby moim obowiązkiem jest teraz studiować. Teraz jest też rozwijać się, pracować.
1: Czy jesteś samotna?
0: Nie. Znaczy, samotna w jakimś sensie? Czy jestem z kimś związana?
1: Czy czujesz się samotna?
0: Nie, absolutnie nie.
1: A czy jesteś z kimś związana, czy...
0: Nie.
1: I nie jesteś samotna? Jak to możliwe?
0: Bo jakby nie mam takiej obsesji, żeby mieć kogoś. Jakby to też się trochę uspokoiło, że ja sobie czekam. I myślę, że Pan Bóg ma dla mnie taką najlepszą z możliwych osób. Dla mnie. I wiem, że on kiedyś na mojej drodze ją postawi. Jakby nie panikuję z tego powodu. Nie osaczam się, że nie jestem smutna, dlatego że mam bardzo wielu przyjaciół. Niektórzy mówią, że wielu przyjaciół to wcale nie znaczy, że oni jakby zastępują. Ale nie, jakby oni mi nie tyle zastępują, ale oni sprawiają, że ja nie jestem samotna. Mam kochanych rodziców, brata i jakby żyję dla nich i oni dla mnie i z tego powodu nie jestem samotna. A to, że czasem są takie chwile oczywiście, kiedy może i chciałabym mieć kogoś, ale jakby no to z tego, że chcę, no to nie znaczy, że no chcę i też się rozglądam, ale jakby nie czuję takiej presji.

0: sense.
1: I w jaki sposób mam kontakt z ludźmi z tego środowiska, bo znaczy jestem tego, no, tak to zabrzmiało, ale z osobami ode mnie z liceum, mieszkamy niedaleko siebie i czasem jak ich spotykam i jak na nich patrzę, to widzę, że na przykład moje koleżanki, które właśnie na przykład się już zaręczają i pytają się mnie, a jak ty, a jak z tamtym i jakby to jest dla mnie czasem przykre. No nie wiadomo, że to one chcą mi sprawić przykrość, tak? Tylko dla mnie jest przykre to, że ja się jeszcze sama nakręcam, że ojejku, ona się już... Ja też bym tak mogła, że dlaczego Pan Bóg mi tak skomplikował życie? Jakby, że to jest dużo... Ja tak sobie czasem myślę, że ich życie jest dużo prostsze. Znaczy, oczywiście ja nie mam prawa tak sądzić, bo na pewno tak nie jest, jakby na każdy ma swoje problemy, tylko że ja mówię, jak ja to widzę, tak? Że no, zawsze wszyscy widzą, że kogoś, że innego życie jest prostsze, no to jest to oczywiste. Więc ja sobie, ojej, to jest ich życie jest prostsze, jakby nie muszą się tym wszystkim zastanawiać, nie muszą walczyć, jakby jest inaczej, bo też mi się wydaje, że wtedy mi było prościej, na pewno wtedy było mi prościej żyć niż teraz. Ale mimo tego, że ja mam jakieś takie wewnętrzne przekonanie, że jeżeli choć raz, że jeżeli bym zmieniła jednak to, nie teraz, to już jest za późno, ale wtedy, jeżeli nagle bym powiedziała, no dobrze, Panie Boże, czego się do mnie chcesz? Staram się, ale nagle mówię, nie, już nie mam siły, dość, wracam, koniec. To wiem, że w tym momencie czułabym ogromny ból. Znaczy, wiem, że jakby on już tak mocno działał, że to byłoby niemożliwy ten powrot. I ja teraz też to wiem, że jakby mogę się uskarżać. Czasem się skarżę, czasem się śmieję z moimi koleżankami, że no zobacz, ja nie mam, dlaczego one mają czas na to, a ja muszę iść do kościoła, no nie muszę, no chcę, chodzę do kościoła, chodzę na formację, mam jakieś tam swoje plany, robię coś dla innych i dlaczego ja nie jestem szczęśliwa czasem.

0: A co robisz dla innych?
1: Znaczy, nie wiem, czy dla innych, może dla siebie. No, ja się zajmuję wieloma rzeczami. Jestem taką dość aktywną osobą.
0: Na przykład?
1: Na przykład pracuję jako wolontariusz. Oprócz tego działam w Akademickim Stowarzyszeniu Solideo. Ale no nie wiem, taka, czy to jest coś robienie dla innych, bo to raczej dla siebie, bo Solideo też mi osobiście bardzo dużo daje. No, staram się być też przyjazna. Staram też, jest bardzo ważne dla mnie to, że Pan Bóg stawia teraz na mojej drodze dość często osoby, które są takie, jak ja byłam kiedyś. Jakby ja widzę siebie w nich. I to mi bardzo pomaga i mam nadzieję, że im też. Jakby, no też nie staram się z nimi rozmawiać, tak jak moje koleżanki ze mną rozmawiają, bo ja już wiem, że to przeważnie żadnych skutków nie przynosi. Ale staram się jakby pokazać im moim życiem teraz, że jakby jestem szczęśliwsza mimo wszystko, że to jest tak, a że tamte sprawy są dość ulotne. Więc to mi się wydaje takie dość duże pole działania dla mnie. Dzięki temu, że jakby poznałam też tamtą stronę i a żyję w takiej rzeczywistości.
0: A jako wolontariusz co robisz?
1: Z tym już nie mam tak dużych kontaktów, ale pracuję w Caritasie, w domu opieki społecznej, ale tak od czasu do czasu i raz wyjechałam też na taki wolontariat za granicę do Wielkiej Brytanii. Ale na 2 tygodnie. Króciutko, ale też dużo dało.

0: Co to znaczy codziennie poznawać Boga?
1: Codziennie poznawać Boga. Bo on nas codziennie zaskakuje tak naprawdę, jakby zsyła nam różne sytuacje. Rozmawiać z Nim na mszy świętej, przyjmować Go, powierzać Mu siebie, swoje troski i czekać na to, co On nam daje i przyjmować wszystko, co nam daje. I też oprócz właśnie tej takiej codzienności, kiedy rozmawiamy z Nim, to zastanawiać się, jakby z jednej strony przyjmować tak krytycznie i bezkrytycznie. Chodzi o to, że zastanawiać się nad prawdami wiary, żeby je lepiej poznać. Szczególnie, że na takim etapie, kiedy jesteśmy, kiedy już chcemy kochać Pana Boga i jakby ta nasza wiara jest coraz głębsza, to ważne jest moim zdaniem zastanawianie się nad tym, jakby, bo kto się nie zastanawia, jakby tego jego wiara się nie pogłębia. Ale nie mam na myśli, żeby codziennie się tym zastanawiać, ale jakby przyjmować tą formację i nie tylko tak przyjmować i sobie zapamiętywać, tylko jakoś trawić to w sobie.
0: I jak twój dzień w tej sferze duchowej wygląda, taki przeciętny?
1: Staram się mieć cały czas obecność Pana Boga. To jest dla mnie bardzo ważne od rana. Staram się uczestniczyć codziennie w mszy świętej. Staram się też, żeby wszystkie swoje trudności, które ten dzień mi przynosi, ofiarować Panu Bogu. Żeby modlić się za osoby, żeby pamiętać w modlitwie o osoby, które mnie to proszą i czasem za jakieś intencje, które ja wiem, że potrzebują modlitwy.

0: A Eucharystia dlaczego jest taka ważna?
1: Ojej, no. Jakby, no, ważna jest dlatego, że jakby, że to jest ten moment, kiedy ja naprawdę mogę się powierzyć Panu Bogu, tak? I kiedy naprawdę mogę powiedzieć, że jest źle, jest fatalnie, że w ogóle jest okropnie. I to musi mi pomóc, bo inaczej ja nie dam rady. A znowu, jak jestem szczęśliwa, to pokazanie mu, że jestem szczęśliwa i też się ofiaruję i dziękuję za to. I też to, że uczy pokory, przynajmniej mnie bardzo uczy pokory, to, że Pan Bóg daje się nam, a ja czasem po prostu jestem taka na maksa pyszna i nie potrafię się komuś dać, oddać, tylko brakuje mi czasem pokory.
0: A powiedz, a formacja, jaki rytm jest tutaj w tej sferze? W co weszłaś? Co ma ten dzieło, co ma do zaoferowania?
1: Ja uważam, że formacja w dziele jest dość wymagająca, ale to akurat jakby uważam za ogromny plus, bo to bardzo pomaga, żeby się rozwijać. Jest ogromna dyscyplina, ale jednocześnie jest też bardzo duża miłość i jest bardzo dużo przyjaźni też. Jakby mój rytm formacji wygląda w ten sposób, że mam swojego kierownika duchowego w dziele. Chodzę raz w tygodniu na medytację z księdzem, prowadzone w kaplicy, na kręgi. To są też takie spotkania formacyjne, gdzie poznaję doktrynę wiary. No i też tam, na tej formacji właśnie mówią mi, że ważna jest msza święta, ważna jest modlitwa. To już jest tak na co dzień.

0: dzieło i Opus Dei dla mnie jest jakimś środkiem do zbawienia. Oczywiście to jest bardzo, bardzo duże, jakby pomaga mi przeogromnie i jestem bardzo wdzięczna za to, że poznałam dzieło i poznałam naukę świętego Ojca Marii, ale też jest to dla mnie też źródło przyjaciół i źródło takiej siły. Tam jakby czuję, że to jest to też. Jakby to nie jest tylko taka czysta forma, to nie jest taka sucha formacja, że idę, posłucham i wyjdę.
1: Powiedz w tej całej swojej... A nie, najpierw powiedz jeszcze inną rzecz. Więc jak sobie dzisiaj wyobrażasz, że jak będzie twoje życie wyglądało?
0: No myślę sobie, że... No, chciałam skończyć studia, później pracę, ale tak sobie myślę i też usłyszałam też od pewnej osoby, że chyba raczej moim powołaniem jest założenie rodziny. Więc myślę sobie, że Pan Bóg postawi na mojej drodze kogoś. Chociaż też to dla mnie to jest, ja tak czasem mówię, że Pan Bóg postawi na mojej drodze od kogoś. To nie znaczy, że dla mnie to jest jakieś abstrakcyjne. Jakby ja naprawdę w to wierzę i jakby jestem na to otwarta. To nie jest tak, że ja sobie myślę, że kiedyś tam Pan Bóg się zlituje i że będzie została starą panną. I... Nie, nie. Jakby to jest dla mnie dość realne. No, powiedziałabym bardzo. Więc tak, założenie rodziny. I dzieci. Tak, bo pracuję jako opiekunka od dzieci. To też jest taka niesamowita sytuacja, bo teraz po tym zerwaniu, 2 miesiące później, jak skończyłam się umowa w pracy, dostałam nową pracę, która też jakby mnie sama znalazła, więc też łaska. Zaczęłam opiekować się dziećmi i pracuję już tu teraz, czyli teraz już 3 lata minęły. I to jest niesamowite przeżycie. Jakby to ja myślę też, że moim ogromnym powołaniem też będzie wychowanie moich dzieci. No i oczywiście też kariera. Jakby, nie, ja też nie mam, jakby mam też swój plan na życie zawodowe. To też jest coś, w czym bym się chciała spełniać, aczkolwiek jakby wydaje mi się, że teraz kobiety są tak dobrze zorganizowane, że spokojnie dają radę i z karierą zawodową, i z wychowaniem dzieci, więc jakby tutaj nie widzę, że to się nawzajem miało wykluczać.

0: tej całej swojej historii, jakiego Boga poznałaś? Kim on jest?
1: Bardzo często mówię, że jest ojcem. Jest ojcem, jest przyjacielem.
0: Ale co to znaczy?
1: Jest to, że on zawsze jest przy mnie. Jakby teraz już to wiem, że on i wtedy był przy mnie jest, i teraz on jest taki sam. Jakby to ja się zmieniam i to ja wariuję i to ja ciągle coś wymyślam. On jest ciągle taki sam i ciągle na mnie czeka. To jest dla mnie niesamowite, jak zrozumiałam, że on zawsze tam jest, skryty w tym tabernakulum, zawsze tam mnie czeka. I to jest tylko moja kwestia, że ja czasem wybrzydzam i nie chcę przyjść, czy to się buntuje.
0: A powiedz, za co mu jesteś najbardziej wdzięczna?
1: No, jestem najbardziej wdzięczna za tą łaskę poznania go, pokochania i jakby i trochę zmiany z tych swoich ideałów, zmiany jednak tego swojego życia. No to jest dla mnie niesamowita łaska i absolutnie tego nie żałuję. Jestem bardzo wdzięczna za to.
0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: Pomodlimy się o to, żeby ludzie, którzy są wierzący, potrafili świadczyć o Panu Bogu, bo to też jest bardzo ważne, żebyśmy dawali dobre świadectwo o sobie i o Panu Bogu, żebyśmy przyciągali jak najwięcej ludzi, ale tak na co dzień, takim swoim codziennym życiem, codzienną pracą.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, moim dzisiejszym gościem była Monika. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen. Amen.
0: Dobry Panie Boże, dziękujemy Ci, Panie, za to, że dajesz nam czas, żeby dzielić się doświadczeniem Twojej łaski. Panie, prowadź nas, chroń nas, dawaj Twoje słowa natchnienia, zabieraj wszystko to, co nas odgradza od Ciebie. Panie, Ty nigdy nam nie gardzisz, nawet w największym podleniu, w najcięższych sytuacjach Ty z nami jesteś. Bądź z nami w ten czas, żebyśmy mogli Ciebie chwalić przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen. Amen.
0: Pod Twoją obronę.
1: Czekamy się.
0: Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panna chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz subdiakon Sergiusz.
2: Szczęść Boże.
1: Później wyjaśnimy te trudne tytuły. Pierwszy moment, kiedy sobie zdaję sprawę z tego, że Bóg istnieje.
2: Miałem wtedy 24 lata.
1: W domu nie mówili ci o Bogu?
2: Nie.
1: Co to była za rodzina?
2: No taka ateistyczna. Moi rodzice zostali ochrzczeni, ale w pewnym momencie jej życia podjęli decyzję, że jednak oddalą się od kościoła katolickiego. Więc no ja zostałem wychowany.
1: Środowisko wiejskie, miejskie?
2: Miejskie, tak, tak.
1: Ta ich niewiara była rzeczą normalną?
2: Tak, tak. Znaczy,
1: w takim otoczeniu bliskim?
2: Tak, wszyscy ludzie, których przynajmniej ja poznałem od najmłodszych lat, to byli ludzie właśnie związani z poglądami ateistycznymi i generalnie Pan Bóg był traktowany, jeżeli w ogóle padało słowo Bóg, to był traktowany z uśmieszkiem i z ironią, prawda?
1: Że poczucie wyższości, czyli tak?
2: Tak, tak.
1: Wobec ludzi, którzy wierzą.
2: No właśnie. I choć teraz z perspektywy czasu wiem, że to mnie niepokoiło. Ale prawdopodobnie będę miał jeszcze okazję podczas audycji, żeby do tego powrócić i wytłumaczyć dlaczego.
1: I jakie to było dzieciństwo? Szczęśliwe? Nieszczęśliwe?
2: Bardzo trudne, wymagające, ponieważ musiałem zmierzyć się z trudnościami, które no, nie powinny być obecne w wieku, jak się jest młodym. Prawda? Ja mając w zasadzie 4-5 lat, borykałem się z problemami, które mają ludzie, którzy mają po 30. Więc to było bardzo męczące, przytłaczające. Choć nie zdawałem sobie z tego sprawy, szczególnie właśnie kiedy byłem bardzo mały, prawda? Bo wiadomo, że jak się później już miało 17-18 lat, to człowiek był bardziej świadomy samego siebie, tego co robi, więc sytuacja się zmieniała, jeśli chodzi o moją świadomość i podejmowania pewnych decyzji. Ale dzieciństwo było bardzo ciężkie.
1: Jak to na ciebie wpływało? Jakim byłeś chłopcem?
2: Strasznym. W tym sensie, że niezdyscyplinowanym, na pewno nieprzestrzegającym czwartego przykazania, zachwianym emocjonalnie, niepokornym. No i przede wszystkim myślę, że zdolnym do tego, żeby czynić naprawdę wielkie zło.
1: W czym to się przejawiało?
2: Po pierwsze, było to związane z pewnymi rzeczami nadprzyrodzonymi, które się ze mną działy, z której sobie rodzice nie zdawali sprawy.
1: Wywołałeś te rzeczy sam?
2: Nie. Na początku było tak, że wydawało mi się, że samo przyszło, a mianowicie głos, konkretnie jeden głos, który przemawiał do mnie zresztą przez wiele, wiele lat na różne sposoby i który uczył mnie, przekazywał mi pewną wiedzę, która była związana ze sposobem życia, ze sposobem pojmowania świata, sensu życia. I był to głos, który miał taką siłę wewnątrz mnie, że stanowił, był najwyższym autorytetem. Moi rodzice się nie liczyli wtedy.
1: Ile lat miałeś, kiedy się ten głos ważniejszy od rodziców pojawił?
2: 7.
1: I nie zdziwiło cię to, że ktoś w tobie mówi?
2: Nie. Nie zdziwiło mnie, ponieważ zauważyłem, że ten głos na początku koił mój ból egzystencjalny, prawda, chłopaka młodego, który miał mnóstwo problemów wewnątrz siebie. I było to powiązane z pewnymi też zdolnościami, które miałem, które zauważyłem mając mniej więcej 4,5 roku. a mianowicie to, co potocznie nazywa się widzenie Maury. Prawda? Więc już od najmłodszych lat posiadałem w cudzysłowie tak zwaną zdolność widzenia bioenergii i do tego dołączył się ten głos.
1: Prawdopodobnie ona nie istnieje i to jest rodzaj zwiedzenia. Zresztą ta natura tych rzeczy nie jest do końca dziś w dalszym ciągu znana. Natomiast nie ma pewności, że mamy do czynienia z realną zdolnością. Tak mówię, żeby nie pójść w jakąś jedną tylko z interpretacji tych rzeczy nadprzyrodzonych. Czyli dostawałeś coś. Dostawałeś coś. Umiejętnie się z tobą zaprzyjaźnił, tak?
2: Tak, no oczywiście ten głos był moim kumplem. Praktycznie znał, widział wszystko to, co się we mnie działo. Rozumiał.
1: Jak sobie tłumaczyłeś, że co to jest, kto to jest?
2: Ja no, od początku nazywałem, wiedziałem, że to jest duch. Czy używałem tego słowa, i tylko nie przyznawałem się, ponieważ no jest to, była to rzecz naprawdę no, nieprzeciętna, prawda? I inni nie twierdzili, że słyszą jakieś głosy, i więc zachowywałem to wszystko dla siebie. Tym bardziej, że bardzo szybko zorientowałem się, że wiedza, którą ten głos mi przekazywał, ta wiedza daje mi ogromną przewagę w stosunku do innych ludzi. A ponieważ byłem zakompleksionym, zalęknionym dzieckiem, a później grzesznym chłopakiem, naprawdę grzesznym, więc zależało mi na tym, żeby nikt o tym nie wiedział. Bo ujawnienie tego, po pierwsze, mogłoby wzbudzić jakieś podejrzenia innych osób, które decydowały w jakiś tam sposób o moim życiu, prawda, chociażby rodzice. Że jestem, no, jakieś, chodzi mi o jakieś podejrzenie, że jestem chory psychicznie po prostu, no bo ja właśnie jakiś głos słyszę, prawda? Czy mógłby to być jakiś przypadek schizofrenii? A druga sprawa to jest taka, że po prostu otrzymywałem konkretną władzę, która mi się podobała. Ta przewaga była bardzo podniecająca.
1: Na czym polegała?
2: Przede wszystkim wydawało mi się, że mam dar przenikania sumień ludzkich. To znaczy, że wiedziałem, co druga osoba myśli. I
1: bądź tak ci się zdawało.
2: Tak mi się zdawało, tak.
1: Ale pewne rzeczy się sprawdzały.
2: I niestety tak, bardzo często. W zasadzie zawsze się sprawdzały, mówiąc szczerze. Co oczywiście potęgowało moje przekonanie o tym, że ten głos to nie są żarty, to jest jakaś poważna sprawa. Druga rzecz, którą ten głos dawał mi, to jest wiedza, jak wzmocnić siebie fizycznie i psychicznie. Ja trenowałem potajemnie sztuki walki. Wyglądało to bardzo niepozornie, zewnętrznie, jak mój ojciec to obserwował, to przypominało to no, taką gimnastykę, prawda? A ja w rzeczywistości trenowałem jeden z odłamów chińskiej sztuki walki, oczywiście, której podstawy to jest wiara w to, że istnieje coś takiego właśnie jak bioenergia, jak chi, prawda? Czyli pewna energia, która powoduje, że człowiek uzyskuje pewne moce, możliwości, które są po prostu ponadnaturalne. I problem polegał na tym, że faktycznie to się działo.
1: Na przykład?
2: Potrafiłem przewrócić człowieka, praktycznie dotykając go tylko, prawda?
1: Ale to już mogło kogoś zadziwić.
2: Tak, no oczywiście przyszedł taki czas, już miałem wtedy 15 lat, kiedy ludzie zaczęli to zauważać, bo ja się zresztą z tym w pewnym momencie przestałem kryć. I zacząłem głosić w ogóle słuszność właśnie wiary w to, że istnieje jakaś tam bioenergia rzekoma. I że głupcy są ci, którzy nie są tego świadomi, że należy to wykorzystać, bo to jest dobre. Więc byłem wielkim zwolennikiem bioenergoterapii oczywiście, ponieważ, no tego nie powiedziałem na początku, ci nie tylko miało służyć, żebym miał siłę fizyczną, nadzwyczajną, ale również do tego, żeby oddziaływać na organy ludzi, prawda? Czyli to, co nazywamy w mediach często tak zwaną pranoterapią. Oczywiście z perspektywy czasu wiadomo, że ja nikogo nie uzdrowiłem, wręcz przeciwnie. Jeżeli była jakaś poprawa, to tylko po to, żeby ten człowiek upadł jeszcze niżej. Nigdy nie udało mi się kogokolwiek uzdrowić, tak naprawdę.
1: Ale pozory
2: były.
1: Poprawy.
2: Oczywiście tutaj, prawda, prawie że hipnotycznie działałem na ludzi, którzy patrzyli na mnie z wielkim zafascynowaniem. Byłem po prostu jak Jezus Chrystus. Nawet lepszy. Przynajmniej tak mi się wydawało.
1: Jakie to miało konsekwencje dla twojego kręgosłupa moralnego, dla twoich zachowań?
2: Moralność to jest, to było w ogóle słowo, które w zasadzie nie istniało w moim życiu.
1: Do czego wychowywał cię ten głos?
2: On tłumaczył mi, że jestem mahatmą. Czyli z języka hinduskiego mahatma oznacza wielka dusza, zaawansowana duchowo, bardzo. Co oznacza, że oczywiście ten głos uczył mnie takie bzdury jak reinkarnacja. Tak jak wiemy, reinkarnacja polega na tym, że wierzymy, że rzekomo poprzednie życie, że się wcielamy, prawda, że ciało to jest tylko taki...
1: I można się rozwijać z wcielenia na wcielenie.
2: Tak, bo dokładnie istnieje coś takiego jak karma, czyli grzechy z poprzedniego życia. I ja jestem w związku z tym już bardzo zaawansowaną duszą, która otrzymała specjalnie uprzywilejowane ciało. I ten głos, który do mnie przemawia, to jest nic innego, tylko właśnie bóstwo, które tym wie, że jestem tak zaawansowany i w związku z tym otrzymałem od niego łaskę, która polegała na tym, że on mnie instruował i dawał mi wiedzę, do której inni nie mają dostępu. Czułem się po prostu jak Bóg.

0: jak to wpływało na ciebie? Ta władza.
1: To był jak narkotyk. Jak miałem możliwość, żeby oddziaływać na ludzi tymi siłami tego głosu, to byłem na haju. Ale problem polegał na tym, że to nie trwało ciągle. Były przerwy. Nie zawsze

0: emocjonalną. Czyli nic nie czułem. To dawało mi właśnie ogromną przewagę jako wojownik, jako osoba, która walczy z drugim człowiekiem, ale relacje moje międzyludzkie były fatalne. W ogóle ich nie było. Byłem jak drewno. Więc kiedy przychodził czas na to, że nie mogłem się popisać, no to te emocje wychodziły i to nigdy nie były emocje przyjemne. Wręcz przeciwnie. Właśnie ściśle powiązane z depresją. A więc, no sami się domyślacie, kochani słuchacze, że przyszedł taki czas, kiedy zacząłem zastanawiać się nad samobójstwem. Więc żyłem w takim właśnie kontraście. Zewnętrznie super wysportowany, młody chłopak, o nieprzeciętnej inteligencji, o intuicji właśnie, prawda, która nie wiadomo skąd się brała, bo była nadzwyczajna, a z drugiej strony w środku wrak, człowiek, który w zasadzie myśli, jak skończyć z tym życiem. I to myślę, że osiągnęło swoje apogeum, jak miałem 17 lat.
1: Dlaczego akurat w tym, znaczy, co się wtedy działo?
0: Byłem wtedy we Francji, w takim przepięknym średniowiecznym zamku, ponieważ ja jestem, byłem absolwentem szkoły steinerowskiej, tak cudzysłowo, nawiasie mówiąc, Steiner był satanistą, żeby nie było wątpliwości.
1: Lucyferianinem.
0: Tak, więc będąc w tej szkole, miałem właśnie kolejną fazę depresji, myśli samobójcze i pierwszy raz w życiu zdobyłem się na odwagę, żeby zaryzykować w swoim sumieniu. I pamiętam, że uklęknąłem i powiedziałem: Boże, jeżeli istniejesz, to odezwij się teraz, bo inaczej będzie za późno. I usłyszałem drugi głos, który się diametralnie różni od tego, który przemawiał do mnie przez te wszystkie lata. I powiedział mi tak, parafrazując, prawda, ponieważ to był głos, który przemawiał jednocześnie w moim sercu, w moim umyśle, przez moje emocje. To było bardzo, bardzo intensywne, powiedziałbym wręcz mistyczne przeżycie. Więc parafrazując, czekałem właśnie na tą prośbę i pytanie jednocześnie wiele, wiele lat. I wysłuchałem cię, ale owoce tego zobaczysz nie teraz, lecz za parę lat. I głos, ten drugi głos nigdy, znaczy nie odezwał się więcej. I to, co mi zostało, to była nadzieja, która sprawiła, że ja tego dnia po prostu nie zabiłem się. Nadzieja, której ja się nigdy nie pozbyłem aż do momentu mojego nawrócenia definitywnego. Ponieważ oczywiście ja później dalej żyłem w grzechu. To nie ulega w ogóle wątpliwości. Ale miałem już właśnie w sobie ten zalążek nadziei. I nie miałem więcej myśli samobójczych, praktycznie rzecz biorąc.
1: I co do tego wieku 24 lat się zdarzyło od momentu usłyszenia głosu?
0: No więc przeszedłem dwie fazy takie bardzo ważne w moim życiu. Pierwszy to był związany ze spirytyzmem. Ja byłem medium, to znaczy bawiłem się w rytuały polegające na tym, że moje ciało służyło do tego, żeby duchy przemawiały przeze mnie. I to trwało kilka lat. I do 21 roku życia. A od 21 roku życia wstąpiłem do ISKCON-u, do ruchu potocznie zwanym Ruch Hare Krishna. No, jest to kolejna organizacja pogańska, która szerzy reinkarnację, prawda? I w tej właśnie u krysznowców byłem u nich 3 lata. Tam oczywiście dalej praktykowałem jogę, dalej praktykowałem mantrę. Oddawałem cześć bóstwom, a nie prawdziwemu Bogu. w Trójcy.

0: jedynemu. I po 3 latach zaowocowało to moim nawróceniem, które się dokonało po 2 godzinach rozmowy z pewną siostrą dominikanką, która akurat właśnie, jeśli chodzi o sprawy hinduistyczne, zna się na tym świetnie. Znaleźliśmy płaszczyznę porozumienia, ponieważ ona używała terminologii z sanskrytu i sprawiła, że ja przyjąłem łaskę wiary.
1: Była kompetentna po prostu.
0: Tak, bardzo.
1: Ale co skłoniło cię, żeby rozmawiać z siostrą, z dominikanką?
0: To było ostatnie życzenie mojej niedoszłej żony. Ponieważ no, ja miałem narzeczoną przez ponad 4 lata. I to był taki już, po tych 4 latach, to był już taki moment, kiedy, ponieważ ona katoliczką była od początku, ja tam neohinduistą, zdecydowała się, podjęła decyzję, że chce zawrzeć związek, tak zwany sakrament mieszany, prawda? Małżeństwa mieszany. I chodziło o taką kwestię, żebym ja podpisał zobowiązanie, że nie będę stawiał przeszkód w wychowaniu dzieci w wierze katolickiej. I powiedziałem nie. Ponieważ jestem konsekwentny w swoim sumieniu, prawda? Byłem Vaishnavitą, wyznawałem Krishnę jako ostateczne bóstwo, przyczynę mojego życia. I w związku z tym powiedziałem, że nie. I zerwałem relację z nią drastycznie, w ciągu 1 dnia. I wywarło to na niej taki szok, że ona w końcu zainteresowała się i sprawdziła dokładnie, gdzie ja jestem, do jakiej organizacji religijnej przynależę. No i zorientowała się poprzez właśnie tam dziurę informacji u dominikanów na Służewcu w Warszawie, że ja w zasadzie jestem w sekcie i trzeba mnie ratować. I poprosiła mnie po wielu tam próbach nawrócenia mnie, poprosiła mnie, żebym spełnił jej ostatnie życzenie w imię tej miłości, która nas łączyła wcześniej. Właśnie, żebym się spotkał z tą słynną siostrą Michaelem.

0: No i jak się nawraca medium spirytystyczne? Ktoś, kto ma doświadczenie 17 lat kontaktu z duchem przewodnikiem. Co to był za proces?
1: Pierwszy, najważniejszy moment, już w momencie, kiedy otrzymałem łaskę wiary, właśnie po tej rozmowie z siostrą Michaelą, to była kwestia chrztu. I tuż przed nim, już po wejściu do kościoła, nastąpił egzorcyzm. I to był pierwszy, myślę, że najważniejszy moment, kiedy Pan Bóg po raz trzeci, bo wpierw właśnie odezwał się, jak miałem 17 lat w zamku, później sama łaska wiary, teraz egzorcyzm. Okazało się, że ja w sobie miałem aż 3 demony, które nazywa się w stosunku do tego, co wyzwalają, prawda? Więc demon nienawiści, demon zazdrości i gniewu. I Pan Jezus darował mi cierpienie podczas tego egzorcyzmu. Tylko spytał mnie, czy chcę być wolny. Powiedziałem oczywiście, że tak. I te demony wyszły ze mnie jak cień, prawda, który przychodzi koło człowieka. I oczywiście niesamowita ulga nastąpiła w moim sercu. I później kolejne po prostu sakramenty, prawda, ponieważ ja byłem neofitą, już dorosłym mężczyzną, w zasadzie mężczyzną, 24 lata, więc otrzymałem chrzest, później zostałem namaszczony, sakrament bierzmowania i pierwsza komunia. Kolejny bardzo ważny moment to było, kiedy Pan Jezus po raz kolejny się do mnie odezwał i poinformował mnie, że ma inne plany wobec mnie, a mianowicie chodzi o kapłaństwo.
0: Odważny jest.
1: Więc tutaj powstało we mnie ogromne napięcie i po prostu zmaganie wewnętrzne, ponieważ jednocześnie Kościół katolicki poinformował mnie, że kapłanów obowiązuje celibat. Ponieważ ja zawsze gdzieś tam w swoim sercu czułem, że chcę być księdzem, chcę być kapłanem. Tylko że w pogańskich systemach celibat nie istnieje. Można mieć żony, a wręcz nawet odwrotnie, trzeba mieć żonę, prawda, i dzieci. A tutaj kwestia wygląda inaczej. Więc musiałem dziewczynę poinformować o tym. Udało się. Powiedziałem, jak wygląda sytuacja. I rozstaliśmy się. Oczywiście to nie trwało chwilę, ponieważ wiadomo, że te więzy emocjonalne trwały długo. W zasadzie 3 lata. Tak myślę. Przynajmniej z mojej strony. I nastąpiło definitywne zerwanie w momencie, kiedy ja już po prostu fizycznie przekroczyłem progi seminarium tutaj w Warszawie, na Krakowskim Przedmieściu. I kolejny bardzo ważny etap ingerencji Pana Jezusa w moim życiu to się dokonało za pośrednictwem mojego ojca duchownego, ojca Pawła Stępnia w seminarium i mojego rektora, księdza Krzysztofa Pawliny, którzy potraktowali mnie z wielką delikatnością. I każdy z nich na swój sposób, prawda, zgodnie tam ze swoim charyzmatem, który mają, pomógł mi odzyskać uczucia. To było niezwykle ważne, ponieważ ta anoreksja emocjonalna, o której mówiłem wcześniej, ona dalej istniała, prawda? Te mechanizmy w związku z tym patologiczne, trzeba to nazwać po imieniu, we mnie dalej istniały, więc spowiedź i rozmowa z przełożonym sprawiła, że ja poszedłem po prostu na terapię, współpracowałem z psychologiem i przez 4 lata po prostu uczyłem się poznawać samego siebie, swoje uczucia, które, prawda, były gdzieś tam bardzo głęboko zakopane, a które były związane z rzeczami, o których naprawdę nikt by się nie domyślał, I właśnie teraz może o nich powiem, ponieważ to jest kolejny właśnie etap, kiedy Pan Jezus ingerował w moim życiu, szczególnie na płaszczyźnie psychosomatycznej. Mianowicie zorientowałem się, że ja i o tym moi rodzice nie wiedzą do tej pory, no chyba, że tą audycję słuchają teraz. Ja przez osobę spoza rodziny zostałem ofiarowany szatanowi. I zorientowałem się właśnie o tym, już miałem taką stuprocentową pewność, bo podejrzewałem wcześniej, ale wahałem się. Właśnie podczas tej pracy nad sobą i podczas modlitwy, podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, którą miałem codziennie przez 4 lata. I po prostu wszystko wyszło na jaw, prawda? Skąd te moje zdolności rzekome, prawda? Jakieś wizje, aury, głos, który przemawiał i potworny gniew właśnie szatana i jakieś niesamowite zniewolenie, które następowało wtedy, kiedy ja chciałem się od niego uwolnić. On wtedy mi mówił: ty jesteś mój. I nie rozumiałem, dlaczego on mówi tak, bo jak to jestem twój? Ja rozumiem, że ja z tobą współpracuję. Jak miałem 18-19 lat, to ja już rozumiałem, że on jest złem. Prawda? Ale dlaczego mówi, że jestem twój? Ja nie podpisywałem przecież z tym żadnego kontraktu, nie? Ani tam krwią, nie było żadnego przymierza. Jak śmiesz? Ale w praktyce on miał rację, ponieważ ja swoją wolą nie mogłem nic zrobić. On po prostu w zasadzie od 15 roku życia panował nade mną całkowicie. Panował nad moimi myślami, wtedy, kiedy chciał, również nad moim ciałem. I to właśnie wszystko podczas tej pracy duchowej w seminarium wyszło na jaw. Objawiła się ta nienawiść szatana do mnie i w ogóle do ludzkości. I myślę, że jeszcze jeden bardzo ważny etap. To są, jakby to ująć, to są kwestie związane z posłuszeństwem. Ponieważ ja nie byłem wychowany do bycia pokornym. I nie byłem wychowany również do zaufania starszej osobie lub komuś, kto jest autorytetem. I Pan Bóg wystawiał mnie na próby, prawda, różnego rodzaju, właśnie związaną z tą pokorą. Między innymi taki bardzo ostry zakaz, który otrzymałem od księdza rektora w seminarium, że pewne rzeczy mam nie robić. Jeżeli to zrobię, to właśnie on uzna to jako grzech nieposłuszeństwa. Choć zakazał mi robić rzecz, która sama w sobie jest dobra. No, wystawił mnie na próbę. To był ten czas. I było jeszcze wiele takich innych sytuacji. Ale najtrudniejsza, tak myślę, i decydujący moment właśnie związany z pokorą, to było wtedy, kiedy musiałem nauczyć się przepraszać. I tu szatan strasznie mnie kusił. Nie przyznawaj się, że zraniłeś. Nie. Przecież to nie jest twoja wina, że byłeś opętany. To nie jest twoja wina, że byłeś ofiarowany mnie. Prawda? I tak dalej, i tak dalej. I myślę, że gdybym nie przebrnął tego etapu, to nie zdecydowałbym się na przyjęcie święceń w tej chwili.
0: Co to jest za historia tak naprawdę? Powiedz mi, bo to jest szokujące właściwie. Nie? Że obca osoba, nie matka, nie ojciec,
1: tak,
0: nie dziadek z jakimś autorytetem wielkim w rodzinie, prawda? To są jakieś niesamowite tajemnice. Jak to jest możliwe? to się cały człowiek buntuje przeciwko czemuś takiemu. Prawda? Chrześcijaństwo to jest wolność. A tutaj nagle jest coś takiego, że może to, że nie byłeś ochrzczony.
1: Nie, no to niewątpliwie miało wpływ na moje życie.
0: Ale też jakby ułatwiło to oddanie cię przez obcą osobę złu.
1: Ja myślę, że mój ojciec chciał mnie ochrzcić. To jest jak gdyby ironia tego losu, prawda? Nie, próbował, ale no, ponieważ no, był też i uczciwy wobec samego siebie, powiedział wtedy księdzu, to pamiętam, że to w Belgii było, ponieważ ja mieszkałem na zachodzie, nie w Polsce. No prosił o chrzest dla mnie, ale jednocześnie powiedział, że nie chce wychowywać mnie w wierze katolickiej. Chce mi dać wolność wyboru. Niech sobie syn sam szuka. I myślę, że gdyby jednak powziął ten wysiłek, prawda, żeby choćby tyci mówić o Panu Jezusie w moim życiu, to nie opowiadałbym tej historii dzisiaj. Bo chrzest gładzi wszelki grzech, wszelkie przymierze z szatanem. Chrzest to jest po prostu czysta miłość u Jezusa Chrystusa. Ale proszę zauważyć. Z drugiej strony cieszę się, że mam te doświadczenie, ponieważ żyję, ponieważ wiem, że to wszystko to, co się wydarzyło, wydarzyło się w opatrzności Pana Boga. On nie dopuścił do tego, żebym ja stracił życie. Pomimo tego, że szatan stosował dwie metody, najokrutniejsze, jakie można. Czyli zadbał o to, żebym ja do 21 roku życia nie usłyszał ani razu słowo Jezus. Poważny jestem teraz. Nie żartuję. Ani razu mi się nie zdarzyło. Do 24 roku życia działały we mnie patologiczne mechanizmy związane ze zranieniami. I za tymi zranieniami szatan się schował i działał, potęgował to, prawda? Grzech pierworodny robił swoje, moje inklinacje do grzechu robiły swoje i on jeszcze do tego dodawał. Prawda? Żeby... I jednak mu się nie udało. Jestem po prostu szczęśliwym człowiekiem. To i tego mi nikt nie zabierze.
0: Kim tak naprawdę jest Pan Bóg, który może człowieka wystawić na taką próbę? Bo ja się zgadzam, że bez opatrzności ciebie by tu nie było po prostu.
1: Tak.
0: Wystarczyło jedno zdanie, które powiedziałeś i doświadczyłeś czegoś nadnaturalnego, bo Pan Bóg, zły duch, jest na każde zawołanie człowieka. On się spieszy, żeby odpowiedzieć. Natomiast z Panem Bogiem jest ciężko. Rzadko przychodzi w taki sposób, w jaki byśmy chcieli. A tutaj po prostu jeden zwrot do Niego. I doświadczyłeś, dzięki tej nadziei przeżyłeś.
1: Tak.
0: Ale mimo wszystko, czy Pan Bóg nas nie przecenia? Czy on sobie czegoś, kurczę, nie pomylił? W tej akcji z naturą ludzką i z naszymi słabościami.
1: Nie no, ja się bardzo cieszę, że zaryzykował, jeśli chodzi o mnie. Chociaż myślę, że teraz jak patrzę z perspektywy tego, jak widziałem świat, kiedy miałem depresję, szczególnie właśnie w tym zamku, miałem 17 lat, a teraz jak funkcjonuję. Więc proszę zauważyć, że to, co się teraz we mnie dzieje, ta radość bez euforii, radość duchowa, tego, że żyję, tego, że wiem, że moją perspektywą jest niebo. To wszystko jest jeszcze tylko wstępem, że będzie jeszcze lepiej, w tym sensie, że ja będę potrafił coraz bardziej kochać. I jutro będę już lepiej kochał niż dzisiaj to potrafię zrobić. Dzięki łasce Pana Boga.
0: Pani Tereso,
2: Ja tylko bardzo dziękuję za tą audycję, za to odważne świadectwo i chciałam tylko jedno jeszcze dodać do tego, jeśli mogę. Mianowicie czasem się wpada w pułapki w momencie, kiedy korzystamy z medycyny niekonwencjonalnej, okultystycznej. To się robi nieświadomie, ale ja byłam tego ofiarą i proces uwalniania trwał kilka ładnych lat. To były bardzo ciężkie chwile. Też słyszałam głos już jako dziecko, bo właśnie wożono mnie po różnych znachorach, ponieważ jestem osobą niepełnosprawną. Mama robiła to w najlepszej wierze. No, tu jeszcze się dołożyło do tego to, że ja też zostałam przeklęta przed urodzeniem. Tym niemniej Bóg jest wielki i dobry. Jak się do Niego zwrócimy, to nigdy człowieka nie zostawi. Ale ja, mając kontakt z ludźmi, spotykałam się z tym, a co tam taki radioseta czy taki hipnotyzer? Wszystko to jest demoniczne. I mówię to bardzo odważnie. Jest wielkim cierpieniem po tym wychodzenie z tego.
0: Dzięki pani Teresu, serdeczne dzięki za ten głos. Witam pani Katarzyno.
3: Dzień dobry. Ja mam pytanie, bo nie dokładnie słyszałam może, ale bardzo zaintrygowało mnie to, w jaki sposób właśnie osoba obca może po prostu jakieś dziecko powierzyć szatanowi. Nie wiem, może nie dosłyszałam, ale jakoś to mi umknęło.
0: Tak, nasza hipoteza w tej chwili jest taka, że ksiądz Sergiusz był po prostu nieochrzczony.
3: W ten sposób.
0: Że to...
1: Nie, znaczy może ja skoryguję jednak. Nie, to nie chodzi o to, że nie zostałem ochrzczony, ponieważ to oczywiście
0: ułatwiło.
1: Ale ja wiem, mam dowody na to, że nastąpił rytuał, w którym zostałem ofiarowany szatanowi i naprawdę wiem, o czym mówię.
0: Tak, ale pytanie pani jest takie, że jak to jest możliwe, że ktoś obcy wykonuje coś na czyjejś wolności? To jest...
3: Na matce, która nosi płód na przykład, tak? To mnie jakoś
1: nie,
3: tak
1: to nastąpiło, to nastąpiło, kiedy ja się urodziłem, ale bardzo was proszę o to, żebyście mnie o więcej szczegółów nie pytali, ponieważ musiałbym ujawnić po prostu pewne informacje na temat niektórych ludzi i tego nie chcę zrobić.
0: W każdym razie...
3: Rozumiem. Dziękuję bardzo za odpowiedź.
0: Dzięki serdeczne. W każdym razie... Z Panem Bogiem. W każdym razie takim dla mnie ułatwieniem w przyjęciu tej sytuacji było właśnie to, że nie byłeś ochrzczony po prostu. Jest z nami pan Maurycy, tak?
4: Tak.
0: Szczęść Boże. Dobry wieczór. Szczęść Boże.
4: Ja dzwonię troszeczkę, moje pytanie będzie tak z innej beczki, aczkolwiek prosiłbym o radę. Jakiś czas temu, jak byłem u przyjaciół, to zetknąłem się z taką sytuacją, że ich tam 11-letni syn pokazał mi karty, które wydaje mi się, że to były karty Tarota i mówi, że wiesz, wujek, to działa. Bo jak sobie coś pomyślę i coś tam rozkładę te karty, to tak jakby ja rozumiałem, że myśl, którą miał w głowie, ona gdzieś w tych kartach znajdował odpowiedź. I dla mnie to było takie, trochę się tak przeraziłem. Znaczy,
0: czy rodzice o tym wiedzą?
4: Właśnie nie jestem przekonany.
0: Czy są osobami wierzącymi?
4: Tak.
0: No to w takim razie obowiązkiem pana jest powiedzieć rodzicom o tym.
4: Właśnie, moje pytanie jest, bo też myślę, że to też jest kwestia porozmawiania z tym chłopcem i jak pan, znaczy ja rozumiem, że to jest kwestia prawdy, że trzeba powiedzieć prawdę, ale w jaki sposób powiedzieć tą prawdę i co powiedzieć?
0: Tarot, proszę sobie wejść na stronę newageinfo.pl, nevage.info.pl i tam jest parę tekstów poświęconych tarotowi. Są też filmy, odniesienia do filmów, do świadectw. Tarot jest dziedziną wróżbiarstwa chyba najbardziej taką skuteczną w swojej toksyczności. Jan Witold Suliga, który napisał książkę na temat tarota, zatytułował ją Biblia Szatana. Także takich argumentów, takie argumenty można znaleźć absolutnie niezbędne jest, żeby porozmawiać z rodzicami. To nie chodzi o to, żeby oni napadli na tego chłopca, tylko żeby w spokoju znaleźć sposób na dotarcie do niego, bo ta fascynacja grozi po prostu mu w sposób no, absolutny.
4: Dobrze, dziękuję bardzo.
0: Dzięki. Witam, panie Sławku.
5: Witam. Panowie, jestem po rozwodzie. No, przykra sytuacja, no ale tak dużo ludzi w tej chwili decyduje się na taki krok. Mamy syna 4-letniego, właściwie 5-letniego w tej chwili, z którym jak najbardziej mam kontakt, którego mam praktycznie cały czas. Dzielimy się po prostu z mamą, jego mamą, dzielimy się nim na pół, jak tylko możemy. Doradźcie mi, panowie, jak go wychowywać. Nie chciałbym, żeby popełniał błędy takie jak my. Słucham tego, co... Słucham waszej audycji od początku. Ja po prostu obawiam się o takie sytuacje, że niedopilnowany mógłby gdzieś zejść na jakąś złą stronę. Jest dobrym człowiekiem i myślę, że będzie dobrym, ale... Może byście mi poradzili, jak...
0: Tak, panie Sławku, sprawa jest bardzo prosta, a jednocześnie nieskończenie trudna w swojej prostocie. Otóż, jeśli pan pokaże nie słowami, tylko życiem, że pan wierzy w to, co mówi, to on dostanie taką szczepionkę, która mu pozwoli z każdej sytuacji wyjść, a jednocześnie pozwoli mu nawiązać z panem taką relację, że będzie w sytuacjach trudnych do pana przychodził.
5: No jak na razie to on mnie wspiera, nie jego. No, jeżeli nie wiem, czy panowie kiedyś doświadczyli czegoś takiego, 5-latek, to już nie martw się, wszystko będzie dobrze. No po prostu usiadłem i nie wiedziałem, co powiedzieć, ale...
1: Panie Sławku, pan ma niesamowite szczęście. I ono polega na tym...
5: Proszę, szczęścia utracić.
1: Proszę pozwolić mi dokończyć.
5: Tak.
1: To szczęście polega na tym, że